0: nam oferuje, a o jakich Apple milczało jak dotąd.
1: Tak, więc no zazwyczaj jak to bywa po premierze wersji beta, rozpoczynają się testy. No i w miarę jak się rozpoczynają testy, jak też jest udostępniana dokumentacja trochę dla deweloperów i różne inne dokumenty wewnętrzne, zaczyna się ujawniać masa funkcji, które wprowadza Apple, a które były na tyle mało istotne, że nie były tymi tak zwanymi headlinerami, które trzeba było przedstawić na konferencji, więc gdzieś one poleciały w zapomnienie, a jednak no my będziemy z nimi żyli, będziemy mogli z nich korzystać i myślę, że warto się z nimi zapoznać. Ja taką listę tu znalazłem dzięki portalowi Redmond Pie i lista, bo to jest w ogóle lista taka, że każda opcja jest osobnym elementem, tutaj ta lista na ten moment ma 134 elementy. Więc no, tych funkcji trochę jest. Ja przez to przejdę, bo nie wszystkie wymagają jakiegoś mega omówienia, ale warto się tutaj, myślę, zapoznać. Podobno coś takiego robiłem przy Androidzie 13, kiedy została opublikowana wersja wszystkich do tej pory znalezionych nowości w Androidzie 13. No to teraz zróbmy wszystkie do tej pory znalezione nowości w iOSie 16. Tam też będą nawiązania do iPadOS-a chyba, więc no tutaj, tam gdzie to się nie będzie pokrywało, to się pewnie dowiemy. Po pierwsze, w edycji zdjęć, w aplikacji zdjęcia dochodzi opcja powtórz i cofnij. Tu pewnie chodzi o różne efekty, które stosujemy, więc dla nas mało przydatne. Na ekranie głównym pojawi się skrót do wyszukiwania w Spotlightie. No nie wiem, taki gadżet. Nie wiem, czy to się będzie dało ukryć, czy nie, ale ma się ponoć pojawić, albo już się pojawił, albo jest opcjonalnie gdzieś tam. Nie wiem, jakoś nie słyszałem o tym wcześniej, ale ma być, no więc dobrze. A więc właśnie, wbudowany w aplikację aparatu konwerter walut. I do tego jeszcze wrócimy później, do konwersji różnych jednostek. Nie wiem, czy to jest tak, że jak pokażemy w aparacie, nie wiem, zdjęcie banknotu 10-złotowego, to możemy zobaczyć, ile to będzie na ten moment w euro, czy jak to ma działać. Może jakieś wykrywanie walut też dla niewidomych gdzieś tam się pojawi kiedyś. Zobaczymy. Takie tylko spekulacje moje. Ale na ten moment mamy konwersję walut w aplikacji aparatu. Zobaczmy, co tam dalej. Wbudowane tłumaczenie na żywo w aplikacji aparatu, czyli w aplikacji kamery, czyli co? Pokazujemy tekst do aparatu i możemy go tłumaczyć na inny język, tak? No, czemu nie? Face ID ma działać w trybie poziomym. Ponoć to nie na wszystkich urządzeniach, to jeszcze trzeba zweryfikować, na których urządzeniach, no ale ponoć tak ma być, więc okej. O kopiowaniu i wklejaniu wyedytowanych elementów ze zdjęć, z jednego zdjęcia do drugiego i ze zdjęcia do aplikacji, to już wiedzieliśmy, że można wycinać obiekty ze zdjęć i je wklejać na przykład do iMessage. Oczywiście redesign aplikacji Apple Books, no to też o tym słyszeliśmy. Handoff między FaceTime, między iPhone'em a iPadem a Maciem, czyli przekazywanie tych rozmów, to było pokazane akurat. Cyfrowe prawa jazdy z portfela mogą być używane w aplikacjach trzecich. No to dla nas jest też mało interesujące. Nowe memoji. Wsparcie dla kontrolerów Nintendo Switch. No to tutaj dla graczy fajna wiadomość. Opcja wyrównywania pisma ręcznego na iPad do OS 16. Wyszukiwanie i poprawianie zduplikowanych kontaktów. O tym była mowa w ogóle na konferencji, ale nie jestem pewien, bo to jest taka dość mała funkcja. Chyba podobne coś jest ze zdjęciem, więc okej. 10 sekund na anulowanie wysłanego maila w aplikacji mail, o tym też wiedzieliśmy. Jest kod, który sugeruje, że w następnym iPhone'ie, w iPhone'ie 14, będzie opcja Always on Display, czyli nawet jak ekran będzie zablokowany, to pewne informacje będą się nadal na nim pokazywać. Ja jestem ciekaw, jak to będzie dostępne z VoiceOver'em i czy będzie.
2: Ja właśnie przed chwilką przeczytałem tweeta, że wszyscy niewidomi posiadacze Apple Watcha sobie te funkcje wyłączyli, bo na Watchu to już jest, bo się okazuje, że oszczędza to ogromną ilość baterii, a jeżeli ktoś nie widzi ekranu, to jest to kompletnie niepotrzebne, okay. Ale nawet niektórzy nie wiedzą, że taka funkcja jest.
1: O, no to dzięki
2: i że mają ją
1: za poradę. No widzisz, to warto wiedzieć. W Apple Music dochodzą opcje sortowania playlist

0: i opcję dodawania ulubionych wykonawców. Zdaje się, że to jest o tyle rozszerzone, że jak mamy tych ulubionych wykonawców, to będziemy dostawać teraz powiadomienia o nowych płytach, które wydali, nowych singlach i tak dalej. Więc no tutaj jest to ciekawe, a sortowanie też według jakichś nowych staje się kryteriów. Nie wiem, czy też nie ma sortowania ręcznego tych playlist. Coś gdzieś czytałem. Synchronizacja rozszerzeń Safari między urządzeniami, czyli jak dopniemy sobie do Safari jakieś rozszerzenie, będziemy mogli je zaciągnąć z innego urządzenia na to urządzenie nasze. A także live text, który będzie w stanie tłumaczyć nam tekst z obrazków na stronach internetowych. No to też ciekawe. A powiadomienia push w Safari, to już też gdzieś krążyło w wiadomościach. Ciekawe, chodzi o to, że procedura jest uproszczona, bo chyba już wcześniej było to jakoś wspierane w Safari, no nie? To chyba nie jest całkiem nowe.
1: No to jeszcze raz, bo mi to troszkę internet...
0: Powiadomienia push w Safari.
1: Na Macu. Tylko na Macu.
0: Okej.
1: Okay. No faktycznie to na iOSie będzie teraz wspierane. Właśnie pytanie jak? Bo na Macu było tak, że w przeciwieństwie do innych przeglądarek, żeby móc takie powiadomienia push wysyłać, trzeba było mieć certyfikat deweloperski Apple.
0: A no właśnie. No to ciekawe, jak teraz to będzie rozwiązane w iOSie. No czyli strony, nie tylko aplikacje, a też i strony będą mogły wysyłać nam powiadomienia. No to jest, bywa czasem przydatne. Rozszerzenia duże dla focus mode, dla trybu skupienia. Mamy tu, bardzo jest napisane, mamy filtry, połączone ekrany blokady i więcej usprawnień. Zdaje się, że to są usprawnienia też wizualne, ale tam też jakieś dochodzą nowe opcje, jak chodzi o fokusy. Biała lista, jak i czarna lista, o tym mówiliśmy, ale też inne, więc tutaj trzeba będzie się rozejrzeć, co tam w trybie skupienia ciekawego zaczyna się teraz dziać. Tak, tutaj można izolować, kopiować i udostępniać obiekty ze zdjęć, to wiedzieliśmy. Live lock screen notifications from other apps. To też wiedzieliśmy, że można, że aplikacje będą mogły na żywo dawać powiadomienia na ekranie. Wbudowane śledzenie paczek w portfelu, śledzenie leków. Nowe opcje w trybie poziomym i tym kinowym cinematic mode dla iPhone'ów 13 i wyżej w aplikacji aparatu. Tutaj mamy iMessage, że możemy edytować i wysyłać usuwać wiadomości na iMessage. Uproszczony sposób zarządzania AirPodsami w ustawieniach. O tym chyba nie było. I tak samo w zdjęciach, aplikacji zdjęcia będzie można znaleźć i naprawić duplikaty zdjęć, jeżeli mamy takie same, dwa takie same zdjęcia albo więcej. No to jak kontakty, to o tym mówiłem. Dla ukrytych i ostatnio usuniętych albumów w aplikacji zdjęcia można teraz stosować ochronę Face ID lub Touch ID. Można teraz zobaczyć hasło sieci Wi-Fi, z którą jesteśmy połączeni. O, no to jest fajne, to czasem jest przydatne podejrzeć sobie te hasła. Jak zapomnimy, chcemy komuś podać. Powiadomienia na ekranie blokady pojawiają się teraz od dołu ekranu, a nie od góry. Ciekawe, czy to ma jakiś wpływ na dostępność. Czy chodzi o to, że one są teraz posortowane od najstarszych do najnowszych? No nie wiem. Można cofnąć operację usuwania, jeżeli przez przypadek usunęliśmy wątek wiadomości w aplikacji wiadomości. Można w ustawieniach dostępności teraz oficjalnie włączyć lub wyłączyć zakończanie rozmów przyciskiem Power. Czyli teraz to już nie jest jakiś trik, jakieś obejście, coś co raz działa, raz nie działa, tylko oficjalna opcja. Pytanie, czy to będzie działać, jak będzie włączony głośno mówiący z odsuwaniem od ucha, bo na razie jest z tym problem, ponoć to nie działa w tym trybie, nawet z tym trikiem, który Piotr Witek w ramach szuflady opisywał. Ciekawe, jak to jest w iOS 16. No ale nareszcie jest to opcja gdzieś oficjalna, więc jak ktoś lubi, to będzie można korzystać. Będzie można używać aplikacji trzecich jako autentykatorów, więc tu na przykład na razie to ponoć działa z Google Authenticatorem. i to można będzie używać z wbudowanymi hasłami w iOSie. No, ciekawe. O tym też już się mówiło. Poprawki bezpieczeństwa nie będą wymagały tego, aby wychodziły nowe wersje iOS. Po prostu będą wysyłane mimo obok tego wszystkiego innym kanałem. I tu już się Jonathan Mosen zastanawiał, czy w ramach poprawek bezpieczeństwa będzie można też podrzucać poprawki voiceovera. Nie wiem, nie byłbym aż tak optymistyczny.
2: Wątpię, ale... szczerze mówiąc, wątpię. Wie.
0: Dokładnie. No tak, i będą instalowane automatycznie w tle. No Siri może teraz rozłączać rozmowy, dodawać emoji w wiadomościach i więcej. Okej, no to o tym też gdzieś się już mówiło. Aplikacje będą prosiły użytkownika o zgodę na dostęp do schowka. No to jest ważne, zwłaszcza po tym jak Apple dzięki temu, że dało powiadomienie, że aplikacje miały dostęp do schowka, to odkryło, ile to aplikacji z jakichś przyczyn do tego schowka sobie ten dostęp uzyskuje. Więc tutaj, no, bardzo mądry ruch. Gdy będziemy pisać na klawiaturze, to będzie teraz też haptyka, wibracje przy pisaniu na klawiaturze. Chyba jest to opcja, więc chyba będzie można to wyłączyć. No tak, nowa, spersonalizowany nowy dźwięk przestrzenny, o tym już wiedzieliśmy z konferencji. Aplikacja pogoda na iPada, o tym też mówiliśmy, i Freeform też, i fitness na iPhone'a. Nowy widok, nowy UI, nowy interfejs użytkownika dla wiadomości głosowych w iMessage. No ciekawe, jakie różnice, czy jakieś doszły opcje, czy jakieś doszły, nie wiem, to inaczej po prostu wygląda. Właśnie, a w iMessage udało się blokować przycisk nagrywania?
2: Chyba nie, chyba to się, chyba tam po prostu można było jedyną opcją to przyłożyć do ucha, żeby to nagrywać.
0: To może coś takiego dojdzie, może jakieś pauzowanie, wstrzymywanie, coś, no zobaczymy. Nowe UI, więc zobaczymy co tam za nowe UI. Nowe naklejki Memoji. Możliwość tworzenia alarmów z poziomu Spotlight. O, no to może być ciekawe. Możliwość tworzenia tapet z emoji. Ciekawe, czy to będzie dostępne tak swoją drogą. Bo to wygląda jak jakiś taki kreatorek, że będzie można, nie wiem, te emoji rozsadzać w różnych tam rogach tej tapety, w różnych miejscach. Może to zrobią dostępne. To ciekawe. Możliwość zaciemniania albo rozpływania, takiego zamazywania odmazywania, powiedzmy, tła w tapetach na ekranie głównym. OK. Widżety na ekranie blokady mogą też działać jako skróty do uruchamiania aplikacji z ekranu blokady. OK. To kojarzę też z Androida. Była taka możliwość. Tutaj, że można używać sensorów iPhone'a w Apple Fitness, to wiedzieliśmy. Redesign wideo, odtwarzacza wideo. Tutaj ważna uwaga, bo to z tym już, o tym już też czytałem. Jeżeli jakaś aplikacja trzecia implementuje odtwarzacz wideo, ten natywny z Apple'a, ten AV Player czy AV Play, to teraz ma też taki deweloper dostęp do opcji przyspieszania audio. Ponoć są pewne domyślne wartości, tam jeden raz przyspieszenie, półtora raza, dwa razy. Natomiast deweloperzy mogą rozszerzyć to o swoje własne poziomy przyspieszenia, albo mogą zrobić opt-out, że tego przyspieszenia w ogóle nie chcą. Ale domyślnie, jak niczego nie będą deklarować, to te wartości przyspieszenia będą, nawet w tych różnych natywnych odtwarzaczach. No i to jest super sprawa. Jeżeli Face ID nie potrafi wykryć naszej twarzy, bo twarz jest za daleko, to będziemy otrzymywać sugestie, co można zrobić, żeby tą twarz lepiej wykryć. No i fajnie, jakby one były też dostępne dla voiceovera. To mogłoby być pomocne.
2: Podejrzewam, że tu akurat mogą być.
0: Tak, to jest tak jak na iPadach Pro jest napisane, więc jeżeli ktoś ma doświadczenie z iPada Pro, to może tutaj będą jakieś nadzieje. Nowy design widgetu na potrzeby ekranu blokady do odliczania, do minutnika. jeżeli nastąpi logowanie na iMessage lub FaceTime z innych urządzeń, to już to nie będzie pop-up, tylko powiadomienie. No okej. Można szukać... można wyszukiwać zdjęć po tekście, który się na nich znajduje, już nie tylko ze Spotlighta, ale też bezpośrednio z aplikacji zdjęcia. Nowa ikonka na pasku stanu, na pasku statusu, która pokazuje, że brak zasięgu. Nie wiem, czy wcześniej. Wcześniej chyba nie było nic, nie? Czy było, że 0,4 coś tam? Albo nie było nic pokazane. A teraz jest ikonka...
2: Chyba coś brak, było, brak sieci.
0: Brak sieci. Może jest teraz nowa ikonka po prostu, inaczej wygląda. To, o czym mówił Mikołaj, czyli przesyłanie do urządzeń w pobliżu kart eSIM. To jest tylko do naszych urządzeń, na to samo Apple ID, jak przywracamy iPhone'a, czy to możemy też znajomym? Bo chyba też czytałem, że można znajomym wysyłać te eSIM-ki.
1: Nie wiem, byłoby to dziwne, ale możliwe.
0: No nie wiem, udostępniamy komuś ten sam numer. Właśnie tak jak w takich kartach, jak Michał właśnie opisywał tydzień temu, w takich podróżnych. No to mogłoby być praktyczne.
2: Tylko czy w ogóle jest możliwe, żeby dwie osoby korzystały z tej samej karty eSIM w jednym czasie? Chyba nie.
1: No nie, nie ma opcji.
0: No ale jak mogą dwa urządzenia korzystać w niektórych sieciach, nie? Było coś tam chyba, my możemy w Orange'u, że Apple Watch i iPhone?
1: Okej. Okay.
0: Która nie sieć wiem, to chyba może? Wiem. Orange Flex?
1: Nie wiem. Ale to podejrzewam, że się dowiemy, ale ja jakoś nie sądzę.
0: Okej. Kopie zapasowe w iCloud. Można teraz nimi zarządzać z menu kopii zapasowych. Okej. Napisy, które są dostępne w całym systemie dla osób niesłyszących, to wiedzieliśmy już chyba. Więcej szczegółów dotyczących naszego snu w aplikacji Zdrowie. Nowe sposoby personalizacji scen w aplikacji Dom, przy urządzeniach z HomeKit. Stuknięcie na liczbę, która zawiera też jakieś jednostki, na przykład miary, wagi, walut. I to gdziekolwiek, w notatkach, w wiadomościach, gdziekolwiek, pozwoli nam na konwersję na różne inne jednostki i systemy miar, wagi i walut. No to jest fajne. I ponoć też ma to działać z strefami czasowymi. Więc jak ktoś wrzuci nam informację, że coś się wydarzy o którejś tam godzinie, to my możemy to przerzucić na naszą strefę czasową na przykład, albo na jakąś inną, jak potrzebujemy takiej informacji. No to jest przydatne akurat. W oknie drukowania można wpisać, ile chcemy kopii. No to szkoda, że dopiero teraz, ale okej. W ustawieniach AirPodsów możemy sobie zobaczyć, jaki był ostatni poziom naładowania etui, zanim wyjęliśmy z niego słuchawki. Jeżeli przeglądamy kolejkę w aplikacji Muzyka, to ukryty jest teraz pasek postępu obecnego odtwarzania. Tak, albo białe, albo czarne listy dla różnych trybów skupienia. Jeżeli słuchamy jakiejś piosenki aktualnie, to Spotlight zacznie nam teraz polecać informacje dotyczące wykonawcy. Jeżeli system się wysypie, nastąpi jakiś tam crash systemowy, to głównie chyba w wersjach beta, to teraz wyskoczy nam samo powiadomienie o tym, że możemy wysłać opinię do Apple. Możemy zobaczyć teraz aktywność sieciową każdej z naszych aplikacji oraz z jakimi domenami się łączyły. O, to jest przydatne, jak ktoś próbuje dowiedzieć się, czy aplikacja aby nie łączy się z czymś, z czym nie powinna. To jest fantastyczna sprawa. Można wyłączyć Showtime w trybie snu na ekranie blokady. Można za pomocą też fokusów, zdaje się, zmieniać teraz też twarze, znaczy te skórki na Apple Watchu. Nowe UI połączeń SOS, czyli 112. Aha, jakaś powiększona przestrzeń na iPadzie, jak się stuknie z przytrzymaniem na Stage Managerze, czyli na tym nowym zarządzaniu oknami. Jeżeli obrócimy iPhone'a do góry nogami, to można teraz używać Safari do góry nogami. OK. Możemy zdefiniować playlistę, która zostanie otwarta automatycznie, kiedy rozpoczniemy ćwiczenia. Można kopiować i wklejać wydarzenia w kalendarzu. Można dodać piosenkę do wielu playlist naraz w Apple Music. W iPadzie, w iPadOS 16 wsparcie dla zewnętrznego monitora wymaga podpięcia klawiatury i myszy. No okej. Czy to takie mądre? To nie wiem. Zaktualizowano menu stuknięcia z przytrzymaniem na kontaktach. Nowa animacja Face ID na ekranie blokady, no to umówmy się, dla nas to tam mało. Tak, to już wiele punktów pośrednich w mapach Apple to już wiedzieliśmy. Udostępnienie artyści w Apple Music, też była o tym mowa. Pole tekstowe do dodawania tekstu w pliku PDF w aplikacji pliki. No to może być ciekawe. Do jakiegoś podpisywania, czy jakiegoś lekkiego modyfikowania PDF-ów? Czy do wypełniania może formularzy? Nie wiem. Też interfejs użytkownika pilota do Apple TV został przeprojektowany. Siri może robić teraz offline wiele więcej, na przykład intercom, czyli komunikacja z innymi urządzeniami na naszym koncie, obsługa HomeKit, poczta głosowa, no i wiele więcej. A no właśnie, można streamować do urządzeń, które nie są AirPlayem, bez zezwolenia na korzystanie z Bluetooth albo sieci lokalnych. Nie wiem, czy tu nie chodzi o to, bo o tym też już czytałem, że iOS 16 wprowadza wsparcie innych standardów streamowania niż tylko AirPlay. Na przykład ma być Chromecast, na przykład ma być Sonos i jeszcze jakieś inne, więc no, poszerza się iPhone w swoich możliwościach streamowania. Teraz będzie można już natywnie z iPhone'a do Chromecasta. Wsparcie w aplikacji Apple TV dla HDR10, standardu chyba obrazu. Na ekranie blokady będzie można uszczypnąć powiadomienie, aby zmieniać między widokiem stosów i widokiem listy. Na iPhone'ie teraz też centrum powiadomień działa w poziomej orientacji ekranu. Nowe opcje sortowania urządzeń Bluetooth. Nowe powiadomienie podczas ładowania. Jeżeli iPhone się zagrzeje, to dostajemy powiadomienie, że przestaje ładować. To nie wiem, czy to jest takie dobre. Kiedy wyciszymy telefon, damy go w tryb cichy, to także dźwięk w wideo, w filmikach, w aplikacji zdjęcia będzie wyciszony. Więcej, bardziej szczegółowa informacja o pogodzie w aplikacji Pogoda. No, ciekawe, czy będzie rzeczywiście najbliższe dni godzina po godzinie, tak jak ja narzekałem, że nie ma w audycji naszej o Weather Gods. Widget kontaktów, który możemy dodać sobie do różnych ekranów, będzie nas informował o nieodebranych rozmowach telefonicznych czy też FaceTime. W centrum sterowania będzie można zobaczyć, która aplikacja korzystała z którego zezwolenia powiązanego z prywatnością. Przesunięcie w dół na ekranie blokady ukrywa powiadomienia, a przesunięcie w górę znowu je pokazuje. Nowe animacje dla opcji wytnij, kopiuj, wklej. Natywne wsparcie dla Chromecasta, o tym już mówiłem. Możliwość zmiany nazwy zrzutów ekranu. Nowy widok listy w aplikacji skróty. Nowy styl przycisków dla skrótów w aplikacji skróty. Można teraz wykonywać gesty przesunięcia w odtwarzaczu wideo, aby przesuwać w przód i w tył. Ciekawe, czy one będą dostępne swoją drogą też z voice-overem. Czy to będą jakieś trzy palce, lewo, prawo, czy coś takiego. I że będzie można w ten sposób przewijać w aplikacjach tam, gdzie jest wideo. No to byłoby ciekawe. Opcje zdjęć zostały przesunięte z arkusza udostępniania do swojego własnego menu. Pewnie chodzi o, nie wiem, jakiś retusz zdjęć przy udostępnianiu. Nowy interfejs zapisywania plików w aplikacji pliki, gdy pobieramy je z Safari. Bez instalacji aplikacji Yelp można podglądać zdjęcia z Yelpa w aplikacji mapy.
2: Swoją drogą to Apple zawsze tak. Z tym Yelpem było dość mocno zintegrowane.
0: Ale Samsung też, bo zdaje się, że aplikacja telefon Samsunga potrafiła korzystać z Yelpa, żeby pobrać informacje, na przykład numer telefonu do jakiegoś miejsca.
2: Tak, w ogóle, żeby nasza firma była widoczna w Apple, to trzeba było ją, w mapach Apple, to trzeba było ją zarejestrować w Yelpie.
0: O.
1: A czy ten Yelp w ogóle w Polsce jakkolwiek? Bo tak...
0: No, coś tam jest.
2: Jak się postarasz i jak dodasz, to... To jest, ale tak raczej z automatu to wątpię. No u nas to zdecydowanie lepiej Google działa.
0: Mhm. Jakieś zmiany w CarPlayu, jeśli chodzi o tam czas, kiedy dotrzemy na miejsce. Aplikacja pliki pozwala na usuwanie lokalnych pobranych z iCloud bez usuwania plików. No to nie wiem, czy tu chodzi o jakąś historię pobierania czy coś, ale będzie można teraz tak robić. Nowy styl interfejsu dla alertów wyświetlanych przez skróty. Opcja zmiany prędkości odtwarzania w aplikacji TV, no to jakby wiemy już. Nowy kolor dla kategorii różnych pamięci w ustawieniach. Aplikacja wiadomości doczekała się sekcji ostatnio usunięte. W aplikacji muzyka redesignu doczekały się także suwaki przewijania utworu i zmiany głośności. W ustawieniach można pobierać rozszerzenia z innych urządzeń Safari, o tym już słyszeliśmy. Można używać teraz też kodu blokady urządzenia do zarządzania zablokowanymi notatkami. Jakieś efekty inne na gdzieś tam literach, na ekranie głównym. Lista wszystkich sieci Wi-Fi, do których kiedykolwiek się podłączyliśmy, z możliwością ich edycji lub usunięcia. To jest super, bo ktoś nawet ostatnio o to gdzieś pytał, czy można... Chyba za granicą było. Czy można usunąć sieć Wi-Fi, z którą kiedyś byłem połączony, a już jej nie potrzebuję? No to teraz będzie można. Zaokrąglone rogi dla okładki albumu w aplikacji muzyka. Ustawienia formatu, daty i inne związane tutaj z datą i czasem oddzielone są od ustawienia regionu. Będzie nowa sekcja. Widget Apple Books. W ustawieniach można konfigurować teraz własne domeny dla iCloud Maila, nie tylko iCloud.com. I można też od razu z tamtego miejsca kupić domenę przez Cloudflare. O, no to ciekawa funkcja. Można przypinać zakładki, można przypinać karty w Safari na iOSie. Mirroring w Apple Watchu, to wiedzieliśmy. Można oznaczać wiadomości jako czytane lub nieczytane, to też wiedzieliśmy. Jeżeli w ustawieniach ogólnych stukamy sobie w wersję iOS-a, to pokazuje się nowy interfejs użytkownika. Nowy Developer Mode, tryb dewelopera. Tu warto zwrócić uwagę, to jest tryb, który ma się pokazać docelowo tylko i wyłącznie dla aplikacji instalowanych albo bezpośrednio z Maca przez Xcode'a na urządzeniu, albo przez te profile takie, co się instalowało profile. I żeby to zainstalować, trzeba wtedy aktywować w ustawieniach, to jest w ustawieniach prywatności i bezpieczeństwa, tryb dewelopera. on rzeczywiście nas wtedy ostrzeże, że urządzenie jest narażone bardziej, mniej bezpieczne, to trzeba będzie potwierdzić parę razy, jeszcze potwierdzić Face ID albo Touch ID, po restarcie telefonu, który też się dokona, znowu trzeba coś tam potwierdzić, więc taka procedura, która jak najbardziej ma nas zniechęcić od takich operacji, ale okazuje się, że jeżeli używamy wersji beta iOS-a, to też może nam się coś takiego pokazać przy próbie instalacji czegoś z test flighta. Nie powinno się to dziać w wersji stabilnej, ale już dostałem raport, że w wersji beta się coś takiego dzieje. Więc warto sobie to przyuważyć i pamiętać o tym. Nowy ekran oglądaj dalej w aplikacji TV, kiedy kończy się odcinek danego serialu. Dla wybranych zdjęć w aplikacji zdjęcia pokażą się nowe opcje w menu kontekstowym. iPhone może automatycznie udostępnić nasze dokumenty związane ze służbą zdrowia, kiedy kontaktujemy się przez opcję tą Emergency, przez kontakt SOS. W Polsce pewnie nie działa. A opcja list obserwowanych w aplikacji Giełda, czyli możemy teraz obserwować jakieś tam akcje, powiedzmy. Nowa opcja szybkich akcji, szybkich działań w aplikacji Pliki. Nie do końca wiem, jak to działa, ale taka jest. Można spersonalizować system używanej jednostki miary. Początek tygodnia i ustawienia daty, formatu daty. Tak, można teraz takich konfiguracji dokonywać, niezależnie od regionu, czyli nie musimy ustawiać konkretnego regionu, żeby te ustawienia dało się też zmienić. Nowy interfejs Field Test, to pewnie tam menu takie serwisowe. Opcja szybkiej notatki jest dostępna teraz w centrum sterowania. No to było zapowiedziane, że tak będzie. Można w ustawieniach ogólne o tym urządzeniu obejrzeć sobie listę zmian dla obecnej wersji iOS-a. O, no to jest chyba nowe i to jest przydatne. Dodano nową opcję zmiany silnika wyszukiwarki w Safari. I to na ten moment tyle. Długa lista.
2: Długa lista i to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o iOS-a, bo mamy ileś tu jeszcze wypowiedzi od Patryka Faliszewskiego, odnośnie tego, co nowego w becie drugiej iOS-a 16, ale zaczynamy od kwestii dźwięku. Pytaliście się o dźwięk dyktowania w iOS 16. Otóż są to takie delikatne, syntetyczne dźwięki. Dyktowanie rozpoczyna dźwięk C, podobny do dźwięku sygnalizującego opis obrazka, a dyktowanie kończy wyraźniejszy, głośniejszy dźwięk G. Kolejna wypowiedź Patryka. Jeżeli chodzi o Apple Podcasty, szybkość odtwarzania dotychczas była przyciskiem, który zmieniał kolejno 0,5, 1, 1,5 czy 2 razy. Teraz jest to taki selektor, czyli klikamy w opcję nazwaną na przykład 1x, a po kliknięciu wyskakuje nam taki selektor z dostępnymi wartościami. Kolejna wypowiedź od Patryka. Nie wiem, czy to system, czy aplikacja Kanal Plus Online, ale po cichu w menu sterowania multimediami pokazuje mi Chromecast. Zapewne chodzi o systemową obsługę protokołów streamingów firm trzecich i to jest tego efekt. No, czyli w praktyce sprawdza się to, o czym, Pawle, mówiłeś. Następna wiadomość. Jeśli automatyzacja, na przykład włączenie trybu oszczędzania energii, stanie się na naszych oczach, to jest na odblokowanym ekranie. Dostaniemy ni z gruchy, ni z pietruchy komunikat auto-launch, który mniej doświadczonym użytkownikom może zapalić lampkę ostrzegawczą. No ale mniej doświadczeni użytkownicy raczej nie będą korzystać z wersji testowych. Przy ustawionym języku mowy na polski, a systemowym na angielski US podczas pytania o zezwolenie na wklejenie treści już nie mamy chwilki zamulenia systemu w obecnej becie. Live text faktycznie działa w systemowym widoku filmu z YouTube w oknie konwersacji w aplikacji wiadomości. Jeśli zapauzujemy film za pomocą gestu Magic Tap, flikami w lewo i w prawo możemy odczytać zawartość uchwyconej stop klatki. Kolejna wiadomość od Patryka. Tym razem dotycząca iMessage i aplikacji wiadomości. Aktualnie przycisk wyślij, gdy konwersacja jest konwersacją iMessage, nie ma etykiety, ma za to rozpoznawalny przez VoiceOvera obrazek mikrofonu. Gdy wpiszemy tekst, przycisk poprawnie nazywa się wyślij. Co do aplikacji bankowych, BNP Paribas ok, Santander bardzo ok, mBank ponoć ok, Millennium muszę przetestować jeszcze dogłębniej. Co do pogody, godzina po godzinie, pogoda dla godzin dalszych niż najbliższe 24 godziny nie bardzo ma sens. Synoptycznie i meteorologicznie błąd pomiaru może być za duży, szczególnie kiedy my mamy w Polsce mapy pogodowe dość ogólnej dokładności, w przeciwieństwie do Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. No tak, ale czasem nawet i by człowiek chciał sprawdzić tę trochę dalszą pogodę, już 24 godziny i plus powiedzmy kilka, żeby wiedzieć mniej więcej, czego się może spodziewać w następnym dniu, a tego w domyślnej systemowej pogodzie nie ma. No i dobrze, teraz jeszcze ostatnia rzecz, ostatni temat w dzisiejszym 138. Tyflo Przeglądzie. To jest mój temat. Zanotowałem krótko na upały SodaStream, czyli kilka słów o urządzeniu, które się u nas w domu pojawiło ostatnimi czasy. Jest to jeden z modeli tego typu. SodaStream to jest produkt, który już rzeczywiście od kilku lat jest z nami i myślę, że na takie upały jest jak znalazł, jeżeli ktoś nie chce dźwigać butelek, a lubi wodę gazowaną. To jest produkt, który myślę, że już jego zasada działania jest od dość dawna znana. Jeszcze za poprzedniego ustroju mieliśmy te tak zwane syfony, w których to można było sobie nagazować wodę, a tymczasem SodaStream no to jest takie nowocześniejsze rozwiązanie. Ale jak to w ogóle działa? No żeby można było sobie taką wodę nagazować, wodę z kranu czy z jakiegoś dzbanka filtrującego, żeby nie trzeba było przynosić do domu zgrzewek wody kupowanej w sklepie, no to musimy mieć przede wszystkim nabój. No i w przypadku urządzenia typu SodaStream, to ten nabój to jest tam około 460 czy 480 gram dwutlenku węgla. I ten nabój w przypadku modelu, który ja mam, to jest model Terra. To jest, i zresztą chyba też w innych modelach podobnie, to jest taka smukła, metalowa, dość wysoka butelka. Ta butelka montowana jest z tyłu urządzenia i montowana jest w bardzo prosty sposób. To myślę, że też jest dość istotne. To jest taki specjalny system, oni to nazwali Quick Connect. Jest, to działa naprawdę w bardzo łatwy sposób. Przychodzi do nas ten nabój, zdejmujemy z niego takie zabezpieczenie w postaci takiej plastikowej nakrętki zabezpieczonej folią, zaklejonej folią. Najciężej to się te folie odrywa z tego, powiem szczerze. Otwieramy tylną klapkę SodaStream, podnosimy taką plastikową dźwignię, wkładamy ten nabój, opuszczamy te dźwignię na dół, zamykamy klapkę i to już jest jakby całość montażu tego, tego naboju. Taki nabój później możemy sobie wymienić. Można w wielu miejscach znaleźć oferty wymiany nabojów do Soda Stream. Trzeba się tylko upewnić, czy wymieniają do Quick Connectów, bo też jeszcze nie wszyscy wszędzie chcą wymieniać te Quick Connecty, ale nie powinno to być wielkim problemem, bo jest to coraz popularniejsze rozwiązanie. No i teraz jak to właściwie działa? Bo oprócz tego, że potrzebujemy tego naboju z dwutlenkiem węgla, to jeszcze musimy mieć, rzecz jasna, jakieś naczynie, do którego tę wodę nalejemy. No i tu jest kwestia taka, że razem z urządzeniem otrzymujemy, no to zależy od zestawu, ale otrzymujemy jakąś zazwyczaj butelkę, bo niestety to jest minus tego urządzenia, że butelki muszą być konkretnych rozmiarów, konkretnych wymiarów do tego Soda Stream. Dlatego, żeby szyjka tej butelki pasowała do takiego specjalnego wyżłobienia, w którym to jakby tę butelkę zakleszczamy. No i właśnie, trzeba nalać wody. Na tej butelce jest specjalne oznaczenie, do którego momentu możemy tej wody nalać. I to jest tak naprawdę największy problem, żeby to wyczuć, ale myślę, że metodą jakąś prób i błędów tutaj można sobie to popróbować. Na pewno nie da się nalewać do palca. To musi być jeszcze trochę niżej. A to przede wszystkim dlatego, że do tego, że do tej wody w Soda Stream możemy sobie jeszcze dolewać różnego rodzaju syropów, które możemy kupić, ale oczywiście nie musimy, bo jeżeli lubimy taką standardową gazowaną wodę, to w zupełności nam wystarczy taka butelka i po prostu woda. Jeżeli chodzi o te syropy, no moim zdaniem one są takie sobie. Nie są najgorsze, ale też szału jakiegoś specjalnego nie ma. Są takie trochę moim zdaniem sztuczne, ale jak pragnienie, to można się napić. Czemu nie? No i teraz jak wygląda cały proces nagazowania tej wody? Załóżmy, że mamy butelkę już przygotowaną, można sobie tę wodę schłodzić wcześniej, jeżeli jest upał i lubimy chłodną wodę, wodę zimną, no to po prostu wyjmujemy sobie tę butelkę z lodówki i teraz przykładamy ją do tego urządzenia. Wkładamy w środek tej butelki taką plastikową rureczkę i dość mocno przyciskamy tę szyjkę butelki do takiego specjalnego wyżłobienia i odchylamy ją jakby tak, żeby ta butelka była położona na ściance tego Soda Streamu. Efekt, o który nam chodzi, to będzie taki, żeby ta butelka została jakby zawieszona na tym urządzeniu. Żeby jej denko nie stało na podstawce, tylko żeby po prostu ona tak sobie wisiała, tam jakaś niewielka odległość między tą podłogą, tą podstawą, a dnem butelki będzie. I teraz w momencie, kiedy już wiemy, że ta butelka nam wisi na tym, w tej obejmie tego urządzenia, to naciskamy jeden, jedyny przycisk, który się na nim znajduje, to jest przycisk górny. Tu nie ma prądu, przynajmniej jeżeli chodzi o Soda Stream Terra, bo jeden z modeli tego urządzenia, model droższy, jak dobrze pamiętam, to jakieś tam ma podłączenie do sieci i coś tam jeszcze można dodatkowo działać. Natomiast w zupełności, moim zdaniem, to ten Soda Stream Terra wystarczy. Wciskamy po prostu ten przycisk dość mocno, czekamy jakąś sekundę, zwalniamy przycisk i tak naciskamy, powiedzmy, ze 4 razy, w zależności od tego, jaki stopień nagazowania tej wody sobie życzymy. 4 razy wystarczy w zupełności.
1: A to jak nie ma prądu, to skąd on jakby bierze ten gaz i...
2: Z tego naboju, Mikołaju, z tego naboju, bo ten nabój jest złożony z tyłu urządzenia. Tam, z tego co ja widziałem, to jest po prostu jakieś takie, jakiś taki element, który wciska coś w tym naboju i ten gaz uwalnia. On się przedostaje przez tę rurkę i do tej butelki. I w ten sposób to działa. Więc tu nie ma w ogóle żadnej elektroniki, to jest czysta mechanika. I po prostu naciskamy, ile razy tam chcemy ten przycisk, od 2 do chyba 6 razy albo 8 maksymalnie jest zalecane. No i teraz pytanie, ile możemy w ten sposób wytworzyć litrów wody? Według zapewnień producenta od 60 do 80 litrów wody, potem trzeba nabój wymienić. Koszt takiej wymiany to jest jakieś no od 30 do 50 powiedzmy złotych. Dostajemy nowy, napełniony, to w zależności od ceny, to w zależności gdzie znajdziemy, nawet i podejrzewam, że można znaleźć gdzieś taniej, nawet i za 20 zł, trzeba ewentualnie poszukać takich ofert. No i w tym momencie, co na pewno zyskujemy, to zyskujemy spokój, że nie trzeba targać ze sobą tych zgrzewek wody mineralnej. Jeżeli ktoś ma na sercu dobro planety, no to oszczędzamy plastik, bo te butelki, które dostajemy, to są butelki wielokrotnego użytku, można je myć w zmywarce, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. One ponoć nawet na kilka lat potrafią wystarczyć. I w zależności od tego, no jak będziemy z nich korzystać, ewentualnie po jakimś czasie mogą stracić na szczelności i ten dwutlenek węgla nam się gdzieś tam będzie ulatniał do atmosfery. Natomiast no jak na razie ja ten sprzęt mam przez kilka tygodni, nie ma problemów z nim, a jak będzie dalej, zobaczymy. Jest to urządzenie takie bardzo plastikowe, więc sprawia wrażenie trochę tak słabo wykonanego, takiego może trochę tandetnego. Natomiast jak na razie spełnia swoją rolę. Też tam niespecjalnie co ma się w nim popsuć, no bo to jest wszystko mechanika, ewentualnie no może ta obejma. Ktoś tam narzekał, że u niego, jak oglądałem jakieś materiały na YouTubie, że u niego ta tylna klapka jakoś trzeszczy, no ale powiedzmy sobie szczerze, tej tylnej klapki nie otwieramy znowu nie wiadomo jak często. Ona jest po prostu po to, żeby ten nabój wymienić. A ten nabój to będziemy wymieniać tam powiedzmy co, nie wiem, co miesiąc, co nawet więcej niż co miesiąc. Nawet rzadziej niż co miesiąc. Więc tu myślę, że nie powinno być problemu. Także jeżeli ktoś lubi wodę gazowaną, jeżeli ktoś lubi tego typu napoje, to spokojnie z SodaStreamem sobie na pewno poradzi, nie będzie problemu. Oczywiście podejrzewam, że też i są inne urządzenia tego typu, bo to jest coraz modniejsze, coraz popularniejsze. Zamiast kupować wodę w sklepach, ludzie sobie kupują po prostu tego typu urządzenia i przygotowują sobie taką wodę w domowych warunkach. I takim akcentem kończymy już nasze dzisiejsze spotkanie w Tyflo Przeglądzie. Chyba, że jeszcze ktoś z was ma jakieś informacje, czymś chciałby się podzielić?
0: Chyba nie.
2: Chyba nie. No to będziemy kończyć to nasze 138. spotkanie na antenie Tyflo Radia w postaci Tyflo Przeglądu. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, mówiący te słowa Michał Dziwisz, byliśmy dziś z wami. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
5: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Ależ dziś zaczęliśmy naprawdę z grubej rury, można tak śmiało powiedzieć. Piosenka o telewizji, tak może niekoniecznie w najbardziej pozytywnym znaczeniu i opisie, bo tam różne takie dość niemiłe słowa były kierowane pod adresem telewizji, no ale nie da się ukryć, że przynajmniej niektóre stacje to sobie potrafią od czasu do czasu na to zasłużyć, nieprawdaż?
6: Owszem, tak się niestety zdarza.
2: Dokładnie, no ale my nie będziemy akurat zajmować się tymi kwestiami, tylko będziemy wam opowiadać o tym, co po prostu dzieje się zarówno w telewizji, jak i w radiu. Dziś będzie sporo o telewizji jednak, tak jak spoglądam na te różne rzeczy, no to jest tej telewizji sporo, ale o radiu też gdzieś tam coś wspomnimy przez najbliższe dwie godziny na antenie Radia DHT. A tak w ogóle witamy was bardzo serdecznie, bo tego jeszcze nie uczyniliśmy, a zatem dzień dobry, witają was Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz. Tak. I witamy się już po raz który? 28.
2: Tak? 28, no naprawdę, to ten czas leci, ten czas bardzo szybko leci, sporo już odcinków RTV za nami, ale jeszcze więcej na pewno przed nami. Zaczynamy od odejść. Tak ostatnimi czasy nie
6: od wiem. Sensacji rewelacji.
2: Tak, sensacji rewelacji, bo kolejne odejścia nam się szykują. No, ostatnio sporo tych odejść, tak mam wrażenie.
6: Dokładnie, ale te wydają mi się szczególnie niespodziewane, szczególnie to, o którym powiemy na samym początku.
2: Dokładnie, bo to jest zaskoczenie, bo po 17 latach pracy Bogdan Rymanowski odchodzi z grupy TVN, a konkretnie z TVN24. Robię to z żalem, ale pięknymi wspomnieniami, bo przez te wszystkie lata miałem szczęście być w centrum najważniejszych wydarzeń, napisał na swoim profilu facebookowym. Podziękował też współpracownikom i widzom. Coś się kończy, ale także coś zaczyna. Za wcześnie jeszcze, żeby mówić, co będzie dalej. Mogę jedynie stwierdzić, że wciąż pozostanę sobą. Nie żegnam się z państwem, lecz mówię do zobaczenia, dodał Rymanowski. Natomiast no już nie obyło się bez różnego rodzaju spekulacji, bo to portal wirtualnemedia.pl nieoficjalnie poinformował, właściwie tak nawet zasugerował, bo to nie jest informacja, to jest sugestia, że Bogdan Rymanowski mógłby przejść do telewizji Polsat jako prowadzący program Wydarzenia, ale tych rewelacji nie potwierdziła Dorota Gawryluk, która...
6: To by nawet zresztą było zasadne, ponieważ przypomnijmy, że obecnie w Wydarzeniach, w tym głównym wydaniu, mamy same kobiece twarze, więc być może chodziłoby o to, żeby to jakoś przełamać.
2: Parytety muszą być też i w tę drugą stronę.
6: No,
2: dokładnie. Tyle się mówi o dyskryminacji kobiet, ale może i Polsat teraz w drugą stronę będzie miał ochotę pójść, żeby jednak i panowie też nie byli pokrzywdzeni, jeżeli chodzi o rolę w głównym programie informacyjnym. No kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Na razie żadnych oficjalnych informacji nie ma. Natomiast przypomnijmy, że w ostatnich latach Bogdan Rymanowski prowadził w TVN24 cykl wywiadów 1:1, emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30 oraz niedzielny program przedpołudniowy Kawa na ławę. Do 2010 roku pokazywany także w telewizji TVN. Ale to nie wszystko, co dla was mamy.
6: Dokładnie, bo życie nie znosi próżni, jak to już niejednokrotnie mówiliśmy, i ktoś musi pana Bogdana zastąpić. I okazało się, iż od września codzienne poranne programy publicystyczne, a także weekendowe debaty z politykami w TVN24 będzie prowadził Konrad Piasecki. Przy czym nie jest to dla niego nowe miejsce pracy, ponieważ pan Konrad współpracuje ze stacją od 10 lat, prowadzi swój autorski program Piaskiem po oczach. No i tym samym kolejne zmiany dzieje się. Pan Konrad odchodzi z Radia Z, gdzie prowadził swoje polityczne wywiady. Pozostanie w Radiu Z do wakacji i w tym czasie kierownictwo stacji ma poinformować, kto go zastąpi.
2: Aż by się chciał tak zakrzyknąć, jeszcze jeden. Bo tam ostatnio z Zetki to sporo tych odejść.
6: No to jest tam rzeczywiście coś się takiego dzieje niepokojącego, może faktycznie to zmiana kierownictwa. Kto wie. Trudno wyrokować. W każdym razie no czekamy, kto mógłby zastąpić pana Konrada, bo pojawiają się takie opinie, że brakuje już takich osób na dobrym poziomie, które mogłyby go zastąpić, bo wszystkie takie osoby mają już gdzieś jakieś zaszczytne stanowisko w jakimś radiu czy w jakiejś telewizji, więc ciekawe, któż by to mógł być.
2: Dokładnie, no. Pożyjemy, zobaczymy. Wszystko się okaże w ciągu najbliższych... No tak, na dobrą sprawę to powinno się okazać w ciągu najbliższych tygodni, nawet nie miesięcy, bo jeżeli kierownictwo wywiąże się ze swoich obietnic, to informacja powinna zostać przekazana jeszcze w czerwcu. Natomiast to nie wszystkie odejścia i znowu wracamy do TVN24, bo kolejnym odchodzącym z tej stacji jest Marcin Żebrowski. Potwierdził on, że złożył wypowiedzenie i z TVN24 będzie związany tylko do końca lipca. Nie chcę mówić o powodach swojej decyzji i planach zawodowych. Przypomnijmy, że dziennikarz pracuje w TVN24 od 2007 roku. Kolejno był reporterem i gospodarzem serwisów informacyjnych. W 2009 roku zaczął prowadzić program reporterski Polska i Świat, a od 2011 roku weekendowe wydania porannego pasma Wstajesz i Wiesz. Wcześniej Marcin Żebrowski był kolejno dziennikarzem i kierownikiem reporterów w Dzienniku Bałtyckim oraz dziennikarzem Gościa Niedzielnego. No. To proszę bardzo.
6: Zaskakująca
2: przemiana. Ciekawe teraz, w którą to wszystko stronę pójdzie i będzie zmierzało u pana Marcina. Teraz to wszystko można by podsumować jakąś piosenką, prawda? Niestety nie udało nam się znaleźć piosenki, w której by się pojawił zarówno Marcin, Konrad i Bogdan. Ale za to znaleźliśmy piosenkę
6: o samym Bogdanie, a właściwie o Bodziu.
2: Tak. I jeszcze dodatkowo mnóstwo innych imion tam się pojawia.
6: Tak, jest tam Adam, Tadek, Anka, Rysio, a o tym wszystkim zaśpiewa Maryla Rodowicz w utworze Chcę do Bodzia.
2: Wiesz co, tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o takie konotacje medialne, to panu Bogdanowi na pewno nie jest po drodze stadziem. Nie wiem, co o tym myślisz.
6: No raczej nie.
5: Słuchacie Radia DHT.
2: Piszecie do nas i to bardzo, ale to bardzo cieszy, bo wiadomo, że nie nadajemy w próżnię. Przed momentem Adrian do nas napisał a propos odejścia Bogdana Rymanowskiego. Co do odejścia Bogdana Rymanowskiego, to jest zdecydowany powrót do korzeni. W 2001 roku prowadził wydarzenia w telewizji Puls, a po odejściu Tomasza Lisa prowadził główne wydanie Faktów TVN w latach 2004-2006. Dziękujemy bardzo Adrianie za komentarz, pozdrawiamy Cię. Ciebie pozdrawiamy także Wojciecha, który nas słucha i pozdrawiamy wszystkich, którzy się z nami na Facebooku nie przywitali, ale są z nami, bo to bardzo
6: zaraz
2: cieszy.
6: Pozdrowimy jeszcze jednego słuchacza, bo będzie coś specjalnie dla niego, ale to nie uprzedzajmy faktu.
2: Okej.
6: Kolejna informacja dotyczyć będzie tego, co dziś, a właściwie wiąże się poniekąd z tym, co było wczoraj, z tym, jakie święto obchodziliśmy, ponieważ obchodziliśmy Dzień Dziecka i takie właśnie wydarzenie musi być uczczone ważnym telewizyjnym koncertem, który odbędzie się dziś, 2 czerwca o godzinie 20. Polsat pokaże bowiem koncert Będzie się działo Dzień Dziecka, który odbędzie się na Gdańskim Targu Węglowym, a jego współorganizatorem jest Fundacja Polsat. Imprezę poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna, Agnieszka Chyży i Krzysztof Ibisz. A któż wystąpi? Zespół Piersi, zespół Blue Café, który podobno świętuje 20-lecie istnienia. Ewelina Lisowska, zespół Phil, Stefano Terracino, to już taki z niego wokalista. Wiedziałam, że to się udzielał, twoja twarz brzmi znajomo i że miał jakieś takie próby wokalne, ale być może teraz z jakimś autorskim materiałem.
2: Kto wie?
6: Jeżeli tak, to chętnie obejrzę, bo nie znam. Być może wy coś na ten temat więcej słyszeliście, to możecie nam napisać. Kasia Popowska, Lambery oraz Krzysztofie, jeśli nas słuchasz, pozdrowienia dla ciebie, zespół My Trzy.
2: Tak jest.
6: Czyli to są te dziewczęta, które prowadzą program w weekendowe poranki w telewizji Polsat, które wydały niedawno swoją drugą płytę, ale o tym za chwilę. Z takich jeszcze ciekawostek dotyczących tego koncertu, artyści wykonają nie tylko swoje największe hity, lecz także utwory, które przypominają im dzieciństwo. Na potrzeby koncertu gwiazdy podzieliły się prywatnymi fotografiami z albumów rodzinnych. Zatem no, dla niektórych może być to wzruszające i zabawne doświadczenie zobaczyć swojego idola, gdy był kilkuletnim dzieckiem. Oprócz tego koncert będzie również doskonałą okazją, aby świętować rozbudowę Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej imienia Fundacji Polsat w Gdańsku. Ośrodek powstał w roku 2013 i zajmuje się leczeniem wrodzonych anomalii naczyniowych u dzieci, a także kompleksowym leczeniem blizny, zwłaszcza blizn pooperacyjnych. Jest to najlepiej wyposażony ośrodek tego typu w naszym kraju, a Fundacja Polsat przekazała na jego rozbudowę aż 1 000 000 zł. No to istotnie, skoro się ośrodek rozbudowuje, no to jest co świętować.
2: Jest co świętować, jeszcze rzeczywiście.
6: Tylko tyle, że rok temu podobny koncert już się odbył, z tym, że w Otwocku był to taki również piknik rodzinny, a teraz przypomnijmy jeszcze raz w Gdańsku na Targu Węglowym, dziś o godzinie 20, także być może możecie się jeszcze wybrać, jeżeli jesteście w okolicach Gdańska, a jak nie, to pozostaje oglądać, no i będzie można między innymi obejrzeć i posłuchać występu zespołu Mytrzy, który wydał niedawno swoją drugą płytę. Zatytułowaną, tak, już drugą płytę, taki krótki staż, już druga płyta. Płyta nosi tytuł Podróż w czasie, przy czym w przeciwieństwie do pierwszej znalazły się tam covery znanych polskich przebojów, tam Parostatek, Choć pomalił mój świat na przykład, ale my wam teraz zagramy autorską propozycję zespołu Mytrzy z tej właśnie płyty. Kto wie, być może ona zabrzmi, być może będą chciały dziewczęta promować swoją nową płytę, a jest to utwór zatytułowany Pijama Party. Krzysztofie, słuchaj to specjalnie dla ciebie.
2: Ja myślę, że jeszcze warto powiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może nie kojarzą kolegi Krzysztofa, że właśnie jest wśród nas taki stały słuchacz Krzysztof, który ma po prostu dwa tematy wiodące. To są jego ulubione tematy. To jest Eurowizja i temat zespołu Mytrzy. Tak, i po prostu Krzysztof może o tym godzinami.
6: Krzysztof byłby najszczęśliwszy, gdyby Mytrzy wystąpiły na Eurowizji.
2: Tak, dokładnie.

0: pijama party niż wymysł nowoczesnych i współczesnych mamusiek pod tytułem ospa party, bo to jest zdecydowanie no nierozsądne.
1: Tak, oczywiście.
0: Dokładnie. A też coś takiego istnieje, to włos mi się na głowie jeży, jak o tym przeczytałem, szczerze mówiąc. No, ale my nie o tym, bo to nie program Lekarze, który miał być w telewizyjnej jedynce już jakiś czas temu i my tak wypatrujemy o nim informacje, a na razie żadnych
1: nie ma. Ani widu, ani słychu.
0: Ani widu, ani słychu, dokładnie. Ale teraz o Dwójce, słów kilka, o nowej propozycji telewizyjnej Dwójki, bardzo krótkiej propozycji telewizyjnej Dwójki. 3 czerwca o 19.25 telewizyjna Dwójka właśnie pokaże pierwszy odcinek miniserialu Pociąg do podróży. W ramach audycji będzie lokowana marka PKP Intercity. Akcja serialu toczy się w pociągu. Główni bohaterowie, czyli Filip Franek Kalinowski i jego ojciec Michał Czarnecki, podczas swojej podróży nawiążą nowe relacje z innymi pasażerami. W serialu zagrają m.in. Elżbieta Jarosik, Basia Jagodzińska oraz Łukasz Garlicki. Każdy odcinek serialu potrwa około 3 minut. Premierowe odcinki...
1: Szaleństwo.
0: Tak, dokładnie. Premierowe odcinki będą emitowane w niedzielę o 19.25 w telewizyjnej Dwójce, a powtórki miniserialu pojawią się w TVP Seriale oraz TVP Rozrywka. Serial ma związek z kampanią wizerunkową Tysiące powodów do podróżowania, z którą to spółka PKP Intercity ruszyła w maju. W ramach akcji pojawiały się spoty telewizyjne oraz radiowe, w których Filip i jego ojciec, czyli bohaterowie miniserialu TVP2, miło spędzali czas w pociągu. No, to tak różnie z tym miłym spędzaniem czasu w pociągu bywa, ale w reklamie to zawsze jest miło i zawsze jest fajnie, chyba że ma ta reklama pokazać zupełnie co innego. Będziesz oglądać? Zafascynowało cię to?
1: Tak średnio, no szczególnie, że zanim tam się jakaś fabuła zawiąże, to się to skończy, aczkolwiek no jest teraz moda na te seriale właśnie sponsorowane. Już mówiliśmy o tym serialu, raczej takim programie, który prowadzi pan Janowski w telewizji Polsat, związanym z tą kampanią 9 milionów powodów. TVN też zdaje się ma coś takiego kulinarnego, też promującego którąś z marek, ale teraz dokładnie nie jestem pewna, którą. Także jak widać, jest to coraz popularniejszy trend, aby właśnie w ten sposób promować marki i produkty.
0: Ale wiesz co, to jest po prostu... mnie bawi co innego, bo... Zazwyczaj pomiędzy programami różnego rodzaju, także telewizji publicznej, która to notabene znowu wczoraj jakieś informacje gruchnęły, że ma przestać być finansowana z abonamentu radiowo-telewizyjnego, ale to na te rewelacje to przyjdzie
1: nie
0: nam...
1: Nie uwierzę, póki nie.
0: No właśnie, ja też nie, ale zobacz, zwykle są emitowane reklamy. I teraz tak.
1: Tak.
0: Blok reklamowy... Serial, który w rzeczywistości jest blokiem reklamowym.
1: Jest reklamą.
0: Jest właściwie reklamą. I znowu blok reklamowy. No po prostu świat się kończy, naprawdę. No. I na to idą nasze pieniądze? To chyba nie fajnie. No to chyba nie fajnie.
1: Chyba.
0: A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Możecie pisać oczywiście do nas. Zapraszamy cały czas bardzo serdecznie. facebook.com/radio-dht. A teraz posłuchamy sobie piosenki... O PKP właśnie zaśpiewa pani Marta Honzatko. Ty o tej pani coś poza anteną mówiłaś mi nieco
1: tak,
0: więcej.
1: Tak, pani Marta Honzatko śpiewa kiedyś z zespołem Honzator, tak jeszcze, żeby było zabawniej, i zaśpiewa piosenkę o tym, że PKP zbliża. No to byłby jakiś argument do tej kampanii chyba.
0: Dokładnie, i w PKP można na przykład zastanawiać się, czy współpasażer powinien, czy też nie powinien czegoś zdejmować. A czego?
1: No też tak.
0: Posłuchajcie piosenki. Radio DHT. No to już wiecie, co może się zdarzyć w pociągu PKP. Jeżeli chcecie się jakimiś rewelacjami i relacjami z podróży z nami podzielić, to też możecie na Facebooku. Niekoniecznie może będziemy to czytać, ale na antenie, ale chętnie poczytamy jakieś wasze wspomnienia, gdybyście mieli taką ochotę i potrzebę. A teraz przechodzimy do telewizji, która stara się być bardzo blisko ludzi, produkując mnóstwo seriali, programów o życiu tych ludzi. Nawet w wakacje nie próżnują. Mowa oczywiście o
1: Polsacie. Nie oszczędzają nam tego, nawet w wakacje. I idą, tak, mówią o Polsacie, idą za tą modą, zgodnie z którą

0: również w wakacje są tworzone nowe pozycje programowe.
1: To akurat dobrze.
0: To dobrze, bo przynajmniej jest to oglądać. Tak robi TVN od kilku lat, teraz zrobił to Polsat i mamy aż trzy takie nowe propozycje, z czego dwie są paradokumentalne.
1: Tak, zaczynamy właśnie od jednego z tych paradokumentów, konkretnie od serialu, który nazywa się To Twoja Wina. Jest on inspirowany prawdziwym życiem i realnymi problemami, jakie dotykają wielu z nas. Pokazuje nie tylko, co może się wydarzyć, ale także, jak można poradzić sobie z problemami, które na pierwszy rzut oka wydają się nie do pokonania. Każdy odcinek to dwie odrębne historie par zmagających się z różnego rodzaju trudnościami. Bohaterowie, nie mogąc samodzielnie uporać się z narastającym napięciem, udają się do poradni małżeńskiej, gdzie czeka na nich profesjonalna pomoc psychologów. Akcja serialu toczy się wokół bohaterów oraz ich emocji. Miłość, oddanie, bezwarunkowe wsparcie, wiara w lepszą przyszłość i poświęcenie są w ich życiu równie częste, co zaniedbanie, zdrady, nieufność, intrygi, kłamstwo, kłopoty z dziećmi. Intrygujące, zaskakujące, często nieoczywiste zakończenia historii są głównymi atutami tego serialu. Premierowe odcinki serialu To Twoja Wina pojawią się w czwartki o 22 od 7 czerwca, zatem już w najbliższy czwartek będzie można obejrzeć pierwszy odcinek tej produkcji. No i ciekawe, co tam się będzie działo. Jakież to zaskakujące zakończenia będą pokazywane, bo właśnie jeżeli już coś może być interesującego w tych paradokumentach, moim zdaniem, to właśnie jeżeli ktoś robi to z pomysłem i zakończenie jest faktycznie zaskakujące, co na przykład w Ukrytej Prawdzie od czasu do czasu się zdarza.
0: Tak, chociaż mnie ostatnio coraz częściej udaje się przewidywać te zakończenia, być może po prostu oglądam tego za dużo i już jakby oswoiłam się z tym tokiem myślenia scenarzystów, natomiast rzeczywiście często to jest robione w ten sposób, że przez cały odcinek widz się spodziewa, że to się skończy w jakiś taki oczywisty sposób i jest pewien, że tak będzie, a tak naprawdę na koniec się okazuje, że tylko fabuła zwodziła widza, ponieważ koniec jest w ogóle całkiem inny. Więc jeżeli by mądrze poprowadzić fabułę takiego paradokumentu, to to ma jeszcze jakiś sens. No i żeby jeszcze ta gra aktorska była na poziomie takim w miarę przyzwoitym, oczywiście wiadomo, że mówimy o aktorach amatorach, natomiast rzeczywiście w Polsacie często jest problem z tą grą aktorską.
1: Dokładnie, no w przypadku TVN-u jednak wygląda to lepiej. A teraz na moment zostawiamy świat paradokumentów, przechodzimy do programu, który paradokumentem nie jest.
0: Nie jest, jest to talk show zatytułowany MC na tropie. Ten nowy talk show to historie pokazane poprzez losy ich bohaterów, które mogły przydarzyć się każdemu z nas. Dziennikarka Małgorzata Cechesz, znana z programu Państwo w Państwie, przeprowadza szczere rozmowy ze swoimi gośćmi w studiu. Każdy z 6 odcinków, a więc dużo ich nie ma, podejmuje inny kontrowersyjny temat społeczny. No bo na przykład w 1 odcinku MC na tropie poznamy historię dziewczyny ze wsi, która z wyboru została prostytutką. No i przekonamy się, czy spełniło się jej marzenie o życiu w wielkim mieście. Inni bohaterowie programu marzyli o karierze w modelingu, a padli ofiarą tak zwanych łowców talentów. Również pojawi się taki wątek poprawiania swojego wyglądu i zażywania jakichś dziwnych tabletek, albo poddawania się operacjom plastycznym, które się mogą różnie skończyć i jakie były konsekwencje tych właśnie wyborów u bohaterów, którzy zostaną przedstawieni. Talk show MC na tropie będzie się pojawiał w soboty o godzinie 16:45, począwszy od 9 czerwca, czyli już za tydzień.
1: Trzeba tu oddać też Polsatowi sprawiedliwość, że oni mi się bardzo kojarzą z takimi programami, które właśnie są dość podobne do tego, o czym mówiłaś przed momentem. Tak jakoś skojarzy mi się ten program z audycją Na każdy temat, która kiedyś aha, emitowana była w niedzielne późne wieczory w Polsacie. No to prowadził to Mariusz Szczygieł, a wcześniej to zdaje się jeszcze świętej pamięci Andrzej Wojciechowski na samym początku. Tak. I tam też były poruszane różnego rodzaju takie tematy społecznie istotne, nierzadko kontrowersyjne. Także no może i tu będzie coś ciekawego, chociaż czasy się zmieniły. zmieniły i obecnie już zdecydowanie mniej szokuje niż kiedyś, no ale pożyjemy, zobaczymy i okaże się, co będzie można interesującego w tym programie obejrzeć. Natomiast kolejna propozycja Polsatu na wakacje to serial Sekrety Rodziny. Ile jesteśmy w stanie poświęcić, aby ukryć to, co najbardziej wstydliwe, upokarzające i kontrowersyjne? Dramaty z przeszłości, zdrady, tajemnice, gdy ujrzą światło dzienne, zmienią całe nasze życie. Widz, oglądając Sekrety Rodziny, zada sobie pytanie, czy naprawdę mogę ufać swoim bliskim? Czy budowany do tej pory świat jest prawdziwy? Czy rodzinne więzi są na tyle silne, że zniosą każdą odkrytą tajemnicę? Gdyby każdy z nas zadał sobie pytanie, czy ukrywa coś przed bliskimi, odpowiedź byłaby jednoznaczna. Czy jesteśmy przygotowani na tę konfrontację? W każdym odcinku Sekretów Rodziny odkrywamy i opowiadamy historię z perspektywy jednego bohatera, który krok po kroku ujawnia przed widzem zaskakujące fakty dotyczące swojej rodziny. Premierowe odcinki serialu Sekrety Rodziny od poniedziałku do piątku o godzinie 17:45 i emisja rozpocznie się od 11 czerwca. No po prostu opis to jest taki, że można się spodziewać tam wszystkiego, jakichś dramatów totalnych i myślę, że będzie tu sporo wyolbrzymienia, jak zresztą no, w niejednym paradokumencie, no bo takim dla mnie przykładem paradokumentu, który jest bardzo mocno wyolbrzymiony, to jest szkoła. No chyba, że ja już nie... No ja już nie chodzę do szkoły od paru lat, ty zresztą też nie, ale czy ty kojarzysz takie dramaty nastolatków ze swoich czasów szkolnych, jak tam?
0: No nie, chyba aż takie... Nie, naprawdę, można by jakieś takie może pojedyncze historie wyłuskać, ale no zdecydowanie tu można mówić o wyolbrzymieniu, ale pewnie i w szpitalu też, no ileś
1: no też,
0: takich
1: no.
0: jakichś historii całkiem dramatycznych, no, ale na tym się muszą opierać te paradokumenty.
1: Emocje
0: natomiast
1: muszą być.
0: Istotnie sądząc z opisu może być, przynajmniej tak to jest zapowiadane, że będą historie cięższego kalibru, no ale zobaczymy.
1: Dokładnie. Jeżeli jesteście ciekawi, to pamiętajcie od 17:45 od poniedziałku do piątku, od 11 czerwca będzie można sobie oglądać ten serial. A teraz robimy sobie taką dłuższą muzyczną przerwę, bo dwie piosenki mamy związane z, i to właśnie z jednym i drugim paradokumentem. Na dobry początek, tak przynajmniej nawiązujące, bo to nie są piosenki pochodzące z tych paradokumentów w żadnym wypadku. Najpierw będzie Blue Café i Winna. A potem?
0: Może jeszcze tak dodam odnośnie tego Blue Café. Tak właśnie rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, że tutaj pani będąca podmiotem lirycznym się przyzna, że to jest jej wina, że nie wyszło w związku. Podczas kiedy wnosząc z tytułu polsatowskiego paradokumentu, to tam będzie po prostu klasyczne obarczanie winą drugiej strony. Także to chyba dobrze świadczy o podmiocie lirycznym, że się umie przyznać.
1: Oczywiście.
0: Natomiast drugi utwór będzie się odnosił do wzmiankowanych już powyżej sekretów rodzinnych, przy czym będzie tutaj mowa o skandalu rodzinnym. No istotnie skandal będzie nie byle jaki, o tym zaśpiewają chochoły. I tak powiem szczerze, że fabuła zarysowana w tym utworze w pewien sposób kojarzy mi się z fabułą paradokumentu. Nawet wydaje mi się, że widziałam jakiś taki paradokument bodajże, któryś z odcinków Ukrytej Prawdy, który jakoś tam może odpowiadał w części tej historii, która tutaj będzie przedstawiona, no i istotnie pewne sekrety rodzinne tutaj wyjdą na jaw, a zresztą posłuchajcie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Ja teraz zaglądam na naszego radiowego Facebooka, bo tu się dyskusja dosyć ciekawa wywiązała a propos tego, co nam, jeżeli chodzi o seriale, fundują obecnie media. I tak Adrian napisał: moim zdaniem za dużo jest seriali paradokumentalnych w polskiej telewizji, głównie na Polsacie i TVN. To tak samo jak tureckie seriale w TVP1, TVP2. Jest to zdecydowany przesyt obu produkcji. No i myślę, że dość słusznie skomentował to Wojciech, bo Wojciech napisał krótko. Jak oglądalność spadnie, no i to spadnie z ramówek. I to jest prawda, bo jak widać, to się podoba ludziom, ludzie chcą to oglądać. Podglądanie życia zwykłych ludzi to było coś, co zawsze jakoś tam fascynowało mniej lub bardziej, chociażby moda na Big Brothera, przecież i inne reality show, jak weszło to w Polsce, to było to bardzo, ale to bardzo oglądane. Natomiast teraz informacja dotycząca, powiem szczerze, jednego moim zdaniem z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu imprez związanych jakoś tam z mediami, bo mowa tu o pikniku naukowym. Na dobry początek taka informacja nieco bardziej organizacyjna, bowiem, jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, Polskie Radio, Centrum Nauki Kopernik i PGE Narodowy podpisały trójstronną umowę o realizacji kolejnych trzech edycji pikniku naukowego. A to dobrze wróży, bo już wiadomo, kto będzie za co odpowiedzialny, jak to będzie wszystko wyglądało. Natomiast ja zajrzałem sobie na stronę pikniku naukowego i jakoś tam jako partnera Polskiego Radia nie widziałem. Tam byli partnerzy medialni, to na przykład zdaje się był Focus i Telewizja Polska, a Polskiego Radia nie widziałem, więc tam, więc chyba no jeszcze po prostu nie są pewne rzeczy dopięte. Zresztą w ogóle mam takie wrażenie, że strona pikniknaukowy.pl to jest taka trochę zaniedbana jednak mimo wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o sam piknik naukowy, to w tym roku cała impreza odbędzie się w sobotę 9 czerwca. Przypomnijmy, że piknik naukowy to plenerowe wydarzenie upowszechniające naukę. Biorą w nim udział polskie i zagraniczne instytuty naukowe, uczelnie, koła studenckie oraz instytucje kultury. W tym roku odbędzie się 22. edycja imprezy pod hasłem Ruch, którą zaplanowano na sobotę, za tydzień, i impreza odbywać się będzie w godzinach od 11 do 20. Wstęp na wydarzenie jest wolny i to myślę, że też dosyć interesujące. W pikniku weźmie udział ponad 150 instytucji z kraju i zagranicy. Wśród nich znajdą się stanowiska Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia, z których będą emitowane audycje na żywo. Będzie również można się spotkać i porozmawiać z wieloma radiowymi gwiazdami. W namiotach lub specjalnych stanowiskach odbędzie się niemal 800 pokazów. Co ciekawe jeszcze a propos tego wydarzenia, to ten ruch, o którym przed momentem wspomniałem, to będzie naprawdę bardzo w różnych aspektach pokazany. Bo od ruchu cząsteczek, czyli takiego ruchu, którego gołym okiem nie jesteśmy w stanie zauważyć, po ruch ciał niebieskich, po ruch pojazdów, poruszanie się różnego rodzaju organizmów, w tym człowieka, oraz, co ciekawe, bo będzie jedno takie stanowisko, gdzie będzie można zagrać sobie w taką grę symulacyjną dotyczącą migracji ludzkich. Będzie na przykład można się wcielić w rolę takiego typowego słoika, który z jakiejś tam małej mieściny przyjeżdża do Warszawy i z jakimi to różnego rodzaju problemami musi się zmierzyć. Albo na przykład w rolę imigranta, zdaje się, też będzie się można wcielić. Także interesujące rzeczy i myślę, że ci wszyscy, którzy będą mogli wybrać się na piknik naukowy, to warto, żeby to uczynili. W ogóle zresztą piknik naukowy to mi się bardzo, bardzo pozytywnie kojarzy. Ja pamiętam, że ja przez lata, jak tylko miałem możliwość, to słuchałem transmisji. Zwykle to w Radiu BIS te transmisje się pojawiały i taką ciekawostkę ci powiem, ja mam i zresztą naszym słuchaczom również, bardzo mi się nie podobało to, jak Biska dzieliła antenę z Dwójką w latach 90., kiedy były te roszady częstotliwościowe, bo tam zdaje się o 16.55 oni się już musieli zwijać, czy o 17, żeby udostępnić antenę Dwójce. No a Dwójka to jakoś tak tego pikniku naukowego to niechętnie. Nam nie było żadnych relacji. To było wtedy tylko i wyłącznie na antenie Radia BIS. Zobaczymy, jak będzie w tym roku tak w ogóle. Prawdopodobnie też będzie jakaś transmisja w internecie z samego wydarzenia, jeżeli komuś nie będą wystarczały relacje na żywo na antenach stacji należących do Polskiego Radia, to będzie sobie mógł w internecie pewnie tam obejrzeć sporo różnego materiału. No ale to wszystko już za tydzień, także zapraszamy bardzo serdecznie, a teraz sobie zagramy piosenkę. Zastanawialiśmy się dość długo, co by wybrać, prawda? Bo to nie jest...
0: No właśnie, bo wbrew pozorom trudno wybrać piosenkę związaną z taką tematyką.
1: Zwłaszcza polską, bo zagranicznych piosenek to o nauce to jest naprawdę sporo. Kiedyś widziałem na przykład piosenkę o kosmicznych śmieciach na YouTubie.
0: Aha, no, ciekawe bardzo.
1: Interesujące. Ale znalazłem piosenkę, wyobraź sobie, która bardzo pasuje do tematu. Pana Marka Andrzejewskiego sobie posłuchamy. To będzie utwór zatytułowany Ciało, czyli lekcja fizyki. Fizyki na pewno nie zabraknie na tegorocznym pikniku naukowym, a wy teraz zapoznajcie się z taką bardzo krótką lekcją, ale jakże życiową.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: I skoro ten sygnał zabrzmiał, to już myślę, że doskonale wiecie, o czym będziemy mówić. Tak trochę dziwnie się czuję, że o Opolu już teraz, bo w zeszłym roku mówiliśmy o Opolu, jak już RTV się pojawiło na antenie Radia DHT, a przecież my swoją premierę mieliśmy we wrześniu, a tu znowu Opole.
1: No właśnie, o to chodzi, także to nawet nie jest kwestia tego, że o Opolu mówimy już teraz, tylko że mówimy o nim drugi raz, to
0: dokładnie.
1: Tak jakbyśmy już od roku robili nasz program, no a jeszcze rok nie minął, rok będzie we wrześniu, ale teraz jest termin Opola taki jak zazwyczaj, czerwcowy. Konkretnie festiwal odbędzie się od 8 do 11 czerwca, ten jeden dzień dłużej niż w ubiegłym roku, ale to wyjaśnię za moment. No i cóż, należałoby Wam przedstawić to, co po kolei będzie można na festiwalu zobaczyć i czego posłuchać. No więc rozpoczynamy od piątku 8 czerwca, a wszystko zacznie się koncertem Hit na Mundial, który rozpocznie się o godzinie 20. Widzowie usłyszą zarówno znane przeboje związane z tematyką piłkarską, jak i nowe propozycje, które powalczą o tytuł hitu na mundial. Swoje znane już przeboje wyśpiewają, znaczy podobno znane, bo tak szczerze powiem, że przy niektórych wykonawcach nie bardzo kojarzę, aby mieli oni hit na mundial w swoim repertuarze, ale być może to ja czegoś nie pamiętam. W każdym razie będą to Maryla Rodowicz, Bednarek Band, Andrzej Dąbrowski, no tutaj wiadomo, że pytań nie ma, Liber i Inoros również, Golden Life, Bogdan Łazuka, raczej Bohdan, Złe Psy i Krzysztof Krawczyk, którego dzisiaj jeszcze usłyszycie.
0: Wie to bardziej te Złe Psy intrygują.
1: Też mnie te Złe Psy zastanawiają. Być może kojarzycie Złe Psy albo ich przebój na mundial, to możecie nam o tym napisać. Natomiast jakież to nowe przeboje będzie można usłyszeć, nowe mundialowe przeboje? Szczerze mówiąc, przejrzałam te propozycje, które są dostępne w internecie, bo jeszcze nie wszystkie, a przynajmniej na ten moment, kiedy szukałam, to nie były wszystkie i jakoś tak żadna nie zachwyca. Nie wiem, czy któraś ma szansę zostać w pamięci na dłużej i szczerze powiem, że nawet chyba nie umiałabym niektórych odróżnić, ale któż wystąpi? Pektus z utworem Smak Zwycięstwa, tego nie mogłam jeszcze znaleźć. Inoros z utworem Dawaj Polska. Jak widać, ci Państwo się pojawiają w świadomości tylko wtedy, kiedy jest kwestia wyprodukowania przeboju na mundial. Wtedy im się całkiem udało. Utwór Czyste Szaleństwo się ostał w pamięci. Wydaje mi się, że tutaj też jest całkiem nieźle. Rudnik z utworem Twój Dzień, tego też nie słyszałam. Orły.pl, jakże to brzmi patriotyczne. Chodź na mecz. Kombi, utwór Polska Drużyna. Z tego utworu już tak widziałam, że się niektórzy śmieją w internecie. Na takich stronach jakichś typu muzyka, która ryje banie zbyt mocno. Chucho? Czuto? Nie wiem. I HCR, utwór Ole Ole oraz kolejna intrygująca nazwa, Blondyn i polscy fani z Irlandii, utwór Lecimy do Rosji. No tak właśnie.
0: To taka bardzo międzynarodowa piosenka.
1: Tak. Koncert poprowadzą Izabela Krzan, Rafał Brzozowski, a więc reprezentacja Koła Fortuny, Maciej Kurzajewski i Rafał Patyra. Natomiast ciekawostka jest jeszcze jedna. Otóż koncert ma się składać z dwóch części, a pomiędzy nimi będzie miała miejsce transmisja towarzyskiego meczu Polska-Chile, który się rozpocznie o godzinie 20:40.
0: To tak w ogóle już na sportowo.
1: Dokładnie. Także fani muzyki będą musieli troszkę poczekać na dalszy ciąg. Drugie wydarzenie tego dnia to debiuty, które mają się rozpocząć mniej więcej około północy, troszkę przed, ale wiadomo, jak to jest z meczami, coś się może przedłużyć, dlatego podaję taką godzinę przybliżoną. I o nagrody imienia Anny Jantar, przyznawaną przez jury oraz nagrody TVP, zawalczą. Dolls z utworem Niby Land. Ja posłuchałam tego utworu i jest taki trochę dziwny, trochę taki alternatywny, ale jakoś tak nie przypadł mi do gustu, może ze względu na barwę głosu wokalistek. Girls on Fire, utwór Siła Kobiet, o tym jeszcze będzie dzisiaj mowa, już zdradzimy, że właśnie ten utwór Wam zagramy. Goch, tak jest napisane, może trzeba czytać to inaczej, Kobieta Prasująca. Też takie dość alternatywne brzmienia, powiedziałabym. Krzysztof Iwaneczko, Tone. Tego pana możecie kojarzyć z programu The Voice of Poland. Był wówczas moim faworytem, bo śpiewa naprawdę świetnie. Czy piosenka jest taka dobra? Ocenicie sami. Kasia Linz, Wiersz Ostatni. Pani Kasia już próbowała, zdaje się, dostać się do debiutów w zeszłym roku za sprawą programu O Polskie Przeboje i stąd ją znam. I też całkiem ciekawa jest ta piosenka. Karolina Micor, Ataki. Panią Karolinę kojarzę między innymi z festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, ale niestety utworu jeszcze mi się nie udało znaleźć, ale jako że kojarzę jej możliwości, to jestem ciekawa, w jaką stronę pójdzie muzycznie. Siostry Melosik, utwór Batumi, ale nie Batumi herbaciane Pola Batumi, bo to już było. Siostry Melosik to też już takie średnie debiutantki. One występowały w programie Fabryka Gwiazd, jedna z nich go wygrała. Już nawet miały jakiś taki utwór na koncie, który był popularny i chyba zajmowały się również współtworzeniem utworów dla innych artystów, między innymi dla Ani Dąbrowskiej. Michał Sołtan, utwór Dzieje się, również go nie znalazłam. Edyta Strzycka, Nowy Horyzont, również gwiazda programów różnych typu The Voice i Must Be The Music. Taka rockowa, melodyjna propozycja, tak bym powiedziała. I Small Mechanics, utwór Gęstnieją jesienie, to są reprezentanci miasta Opole, bo zawsze tak jest, że Opole jednego reprezentanta może wystawić. Jak przypomniała jedna ze słuchaczek, pozdrawiamy Agatę, jeżeli nas słucha, ten utwór ma chyba jakieś 5 lat, a startuje tutaj do debiutów, także i zespół ma już również staż spory z tego, co widać.
0: To nieźli debiutanci.
1: Gościem specjalnym. Tak. No nigdy nie jest za późno. Mówiliśmy ostatnio o Króliku, który nagrał płytę solową w wieku 50 lat. Także
0: można, można.
1: Jest nadzieja. Gościem specjalnym koncertu będzie Andrzej Piasek Piaseczny, natomiast debiuty poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan. No tych to ostatnio jest w telewizji całkiem sporo, przyznasz.
0: No dokładnie.
1: Przechodzimy...
0: Mam wrażenie, że gdzie nie włączysz, to oni się pojawiają, zwłaszcza pani Barbara.
1: Dokładnie, szczególnie pani Barbara, otóż to. Jeszcze jeżeli ma grać w filmie Kogel Mogel, a raczej w kolejnych odsłonie, to już w ogóle jest wszędzie. Przechodzimy do kolejnego dnia, do soboty, do 9 czerwca i oczywiście jak Opole, to opolskie premiery, które rozpoczną się o 20.20. O nagrodę Karolinki, przyznaną w głosowaniu SMS-owym, nagrodę TVP, przyznaną przez jury oraz nagrodę za X-u, powalczą. Słuchajcie, takie piosenki premierowe, że po prostu ich nigdy nie słyszeliście. Future Folk, Krakowiacy i Górale. No ja bardzo przepraszam, ale my wam to graliśmy, zdaje się, w marcu. I zresztą nie tylko my, ponieważ ten utwór startował do Eurowizji. Miał nas reprezentować, taki przynajmniej był plan. No i z tego, co pamiętamy, ten utwór się nie spotkał zbyt dużym entuzjazmem publiczności.
0: Do tego stopnia, że nawet z YouTube'a go usuwali.
1: Tak, i potem przygotowali taką przerobioną wersję na preselekcje eurowizyjne. Więc trudno oczekiwać, aby i tutaj odniósł sukces ten utwór. Marta Gałuszewska, Nie mów mi nie. No to już na pewno nie jest premiera, bo to był singiel, z którym ta pani wyszła z The Voice'a, którego wygrała w listopadzie zeszłego roku. Z jego wersją anglojęzyczną próbowała dostać się również na Eurowizję. Ta wersja się nazywa Why Don't We Go i ta wersja anglojęzyczna również występowała jako czołówka programu Umów się ze mną, Take Me Out w Polsacie. I to jest premiera, nie powiedziałabym, choć z drugiej strony najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy, więc jeżeli tak będzie, no to może publiczność właśnie będzie głosowała na ten utwór. Tomasz Karolak i Pączki w tłuszczu z utworem Kiedy rozum śpi, tak. Kasa z utworem Piasek, taka taneczna piosenka, powiedziałabym, taka energetyczna. Jakub Krystian z utworem Ty mnie znasz. Wszyscy, którzy słuchają audycji czwartkowych Edwina Tarki, jego cyklu Wieczór w ogrodzie, to już mogli usłyszeć ten utwór i tylko wam dlatego go nie zagramy, że gra już go Edwin, ale utwór jest również Niczego sobie. Tego pana możecie kojarzyć z Idola tej ostatniej edycji zeszłego roku. Ola Niziok-Kuloodporna to kolejna reprezentantka The Voice'a jakiejś edycji, której z poprzednich. Piotr Rubik, utwór Pół na pół i my wam to dzisiaj zagramy, tak żeby was zaskoczyć, ponieważ myślę, że nie spodziewacie się takich brzmień po Piotrze Rubiku.
0: Ale też jeszcze cię nie ma. Ja wiesz co, ja tylko tak zaspoiluję, tam też klaszczą.
1: No taki, co coś w tym jest. Tulia, Jeszcze cię nie ma. To jest taki skład, na który jest ostatnio moda. Panie śpiewają, chyba można powiedzieć, że białym głosem. No tak w każdym razie próbują na ludowo. Nagrały jakiś tam cover utworu Nieznajomy Dawida Podsiadło. No i teraz próbują z utworem autorskim. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Szczerze powiedziawszy, jakoś mi nie przypadła ta kompozycja do gustu. Taka właśnie zbyt przekombinowana mi się wydaje. I Sławek Uniatowski, Rano, to taka ballada. Znalazłam tylko na YouTubie wersję koncertową, ale taka sympatyczna ballada. Zresztą ten pan ma taki głos również aksamitny, powiedziałabym, więc może się również podobać. W koncercie poza konkursem wystąpią Krzysztof Krawczyk z okazji jubileuszu 55 lat na scenie. Boże, ten ma zdrowie. Maciej Miecznikowski i zespół Leszcze, a więc taki comeback trochę powiedziałabym, bo pan Maciej z nimi śpiewał, potem tam inne osoby występowały z tym zespołem, między innymi Kacper Kuszewski, ostatnio się pokazali znowu razem w Od Opola do Opola, Blue Cafe oraz Kasia Cerek-Ficka, która wygrała premierę w zeszłym roku. Koncert poprowadzą Agata Konarska i Artur Orzech. Kolejna propozycja na ten dzień to koncert, ja to mam szczęście, koncert piosenek literackich i kabaretowych stulecia, który rozpocznie się o 22. Widzowie usłyszą szczególny rodzaj piosenki ukazującej rzeczywistość w krzywym zwierciadle i bawiący dystansem do życia. Autorzy to najwięksi polscy geniusze pióra minionego stulecia. Ten wyjątkowy koncert poprowadzi Maciej Miecznikowski, a wystąpił między innymi. I to jest też trochę zaskakująca lista, chociaż nie do końca. Janusz Radek, jak wiadomo, w takim nurcie się obraca, Monika Dryl, czyli śpiewająca aktorka, Damian Ukedże, no nie posądzałam go w związki z taką muzyką do tej pory, Mikołaj Krawczyk, to też zdaje się aktor, Przemysław Babiarz, to będzie ciekawe, nie? Przemysław Babiarz będzie śpiewał.
0: No?
1: Nie znam go z takich
0: aktywności. Ja
1: Grażyna Augustik, Katarzyna Żak, Natalia Sikora, Agata Nizińska, nie kojarzę kto to, Katarzyna Dąbrowska, to też wokalistka i aktorka, znana niektórym jako Wiktoria Konsalida, na dobre i na złe, Krzysztof Kiliański, Elżbieta Romanowska, Olga Szomańska, Edyta Geppert, Jacek Kawalec, kto tu jeszcze? Olga Bończyk, Paulina Gruszecka, czyli zwyciężczyni Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, Szymon Pejski, Agnieszka Twardowska, więc też takie postaci jeszcze może mało znane, ale na przykład możecie kojarzyć je albo z różnych talent show, albo właśnie z The Voice, albo Twoja twarz brzmi znajomo. I Marek Kaliszuk. No także myślę, że to będzie jakieś takie interesujące wydarzenie. No zobaczymy, zaskakuje mnie ten skład, ale sądząc po zapowiedziach, no to repertuar może być...
0: Mnie to zaskakuje co innego a propos tej części rozrywkowej w Opolu. Gdzie jest pan Janek?
1: Gdzie jest pan Janek? No ale właśnie rok temu była taka słaba oglądalność, no. Zdaje się, że może dlatego nie.
0: No to pan Ryszard, tak, to myślę, że by była oglądalność zdecydowanie większa.
1: No myślę, że mogliby się pojawić chociażby w tym koncercie, o którym będzie mowa teraz, niedzielnym koncercie Od Opola do Opola, który rozpocznie się o godzinie 20:20. To już jest taka tradycja zainaugurowana w zeszłym roku, że nie ma super jedynek, tylko jest właśnie taki koncert podsumowujący. Zaprezentowane zostaną najważniejsze muzyczne wydarzenia w okresie pomiędzy festiwalami opolskimi ze wszystkich nurtów muzyki popularnej, od klasycznego popu do muzyki alternatywnej. Uhonorowani zostaną najważniejsi artyści minionego roku. Gale poprowadzą Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Ify Ude, a więc te dwie ostatnie postaci już poniekąd zaznajomione z opolską tematyką, bo prowadzili program Od Opola do Opola, którego ostatni odcinek można dziś obejrzeć. Na scenie pojawią się tacy wykonawcy jak... I tutaj myślę, że warto jakby tak poszukać w głowie, którzy z tych wykonawców rzeczywiście coś muzycznie zrobili w zeszłym roku, bo ja nie wszystko kojarzę. Edyta Górniak, może za tę piosenkę do Leśniczówki.
0: Do Leśniczówki, no tak.
1: Sławomir.
0: No to no ten to zrobił.
1: Kasia Kowalska, Margaret, Natalia Schroeder, Wanda i Banda. Aha. Gromi, Edyta Geppert, to ja chyba o czymś nie słyszałam. Cortez, no tak, Red Lips. Sarsa, Stanisława Celińska oraz Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Płyta Alicji Majewskiej to zdaje się, że wyszła jeszcze pod koniec 2016 roku. Tak? Chyba tak. Więc no jakby trochę tutaj się nie kwalifikuje. Kolejny koncert. Piosenka Ci nie da zapomnieć. Koncert przebojów stulecia. Rozpocznie się o godzinie 22. To już też jest taka tradycja. Mam wrażenie, że szczególnie się nasiliło od roku 2013, bo zawsze w Opolu były jakieś takie koncerty wspomnieniowe, ale w tym 2013 roku na 50-lecie festiwalu został zorganizowany taki duży koncert, który trwał chyba w ogóle do pierwszej w nocy. Ja tam miałam na 8 rano wstać do szkoły, ale słuchałam tego, bo im dalej, tym były ciekawsze muzyczne wynalazki z różnych faktycznie nurtów, gdzieś tam nawet zahaczających o muzykę poetycką. Ten koncert bardzo się spodobał i mam wrażenie, że oni po prostu co roku próbują zrobić jakiś taki koncert, znaleźć jakąś taką okazję, która znowu pozwoliłaby zorganizować taki koncert kompilacyjny. Bo potem mieliśmy koncert z okazji 25 lat wolności, potem 80 lat Polskiego Radia, czy 90 nawet, tak. I teraz właśnie mamy koncert na stulecie niepodległości, no więc tak czysto teoretycznie to mogło się te koncerty koncerty wcale nie różnić od siebie.
0: Zawsze okazja się znajdzie.
1: Na tym koncercie wezmą, tak, wezmą udział gwiazdy polskiej piosenki, znakomici wokaliści reprezentujący różne pokolenia polskich piosenkarzy. Artyści wykonają wyjątkowe aranżacje, niepowtarzalne interpretacje i międzypokoleniowe duety, a ich występy podobno zachwycą kunsztem wokalnym. Do udziału w koncercie zaproszono artystów wszystkich pokoleń, których opolska publiczność doskonale zna i ceni. Na scenie pojawią się Edyta Górniak, Halina Młynkowa, Kombi, Natalia Schroeder, Katarzyna Cerekwicka, Sławomir, ale Uniatowski, Natalia Sikora, Małgorzata Ostrowska, Daria Zawiałow, Rafał Brzozowski, Andrzej Krzywy, Andrzej Lambert, Marek Piekarczyk, Demono, Beata Przybytek, Red Lips, Ryszard Rynkowski, Phil, Damian Ukedże, Łukasz Drapała, nie wiem kto to, a podobno mieli być artyści, których publiczność zna i ceni, Ify Ude, Katarzyna Moś i Łukasz Zagrobelny. Przepraszam, ale gdzie tu są artyści wszystkich pokoleń? Szczególnie, że na festiwalu będzie w tym poprzednim koncercie choćby Alicja Majewska, dzień wcześniej będzie Krzysztof Krawczyk. Dlaczego ich tu nie ma?
0: Już
1: nie wspominając o tym, że kiedy mieliśmy koncert, no właśnie ten na 90. urodziny Polskiego Radia, to na przykład wystąpiła Halina Kunicka, Sława Przybylska, która naprawdę sobie bardzo dobrze poradziła, mimo już tak sędziwego wieku, więc wydaje mi się, że właśnie takich artystów się powinno zaprosić, chcąc zrobić koncert międzypokoleniowy.
0: Ciekawe w ogóle, tak jakie sądzę. Piosenki będą śpiewać ci artyści, czy jakieś swoje, no właśnie, czy z repertuaru artystów dawniejszych.
1: Dlatego przypuszczam, że mogą być to utwory z repertuaru artystów dawniejszych, niemniej jakby zapowiedzi trochę nie zgadzają się z tym, co czytamy, jeżeli chodzi o listę wykonawców. Z kolei 11 czerwca mamy powrót do tradycji sprzed 2 lat. Odbędzie się koncert alternatywny. Rozpocznie się on o godzinie 21 i będzie można go oglądać w TVP Kultura. W koncercie znajdzie się miejsce dla wykonawców rocka, jazzu, ambitnego popu, ambitny pop to alternatywa, i muzyki elektronicznej. Koncert poprowadzi Agnieszka Szydłowska. No i nie mamy jeszcze niestety sprecyzowanych informacji, kto tam wystąpi. Pamiętamy właśnie ten koncert sprzed 2 lat, no to rzeczywiście była to muzyka różna i artyści od takich bardziej znanych jak Kasia Nosowska do muzyki naprawdę już trudnej, jak na przykład twórczość jakiej pani Zamilskiej, także zobaczymy, poczekamy.
0: Tak, zanim zaprezentujemy wam piosenki, które wybraliśmy, już tu zdradziliśmy, co zabrzmi za moment na naszej antenie, a zabrzmią m.in. Girls on Fire z utworem Siła Kobiet, potem będzie Rubik z utworem Pół na Pół, ale jeszcze na moment...
1: Na wokalu Marcin Januszkiewicz jeszcze, tylko dodajmy,
0: tak.
1: Dla pełni obrazu, ale
0: słuchajcie,
1: nie może
0: jeszcze...
1: się obyć bez afer. Tak. Opole zawsze przyciąga jakieś afery, tak już musi być i tak jest i tym razem.
0: Dokładnie, bo słuchajcie, portal fronda.pl na swojej stronie internetowej zamieścił bardzo interesujące oświadczenie, bardzo interesujący komunikat. Uwaga, uwaga, cytuję. Tego po prostu nie można TVP puścić płazem. Rada Artystyczna Festiwalu Opole 2018 do konkursu debiutów zakwalifikowała utwór Siła Kobiet autorstwa wrocławskiego zespołu Girls on Fire. Piosenka stanowi oficjalny hymn czarnych marszów, na których promuje się zabijanie nienarodzonych dzieci na życzenie i kpis chrześcijaństwa. W takich sprawach my, katolicy, nie możemy pozostawać obojętni. To również od nas zależy, jakie treści oglądać będą nasze dzieci w telewizji i czym nasiąkać będzie polska kultura i telewizja publiczna. Nie pozwólmy, aby była to promocja aborcji i szydzenie z naszej wiary. Wzywamy wszystkich do protestu i podpisania petycji podpisanej, skierowanej do Jacka Kurskiego, prezesa TVP oraz prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego. To wszystko można przeczytać na stronie protestuj.pl. No i Fronda również zachęca wszystkich do podpisywania tego protestu. My nie będziemy zachęcać, bo to po prostu jest jakieś grube nieporozumienie. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to my posłuchaliśmy tej piosenki. Zarówno ty, jak i ja. Tam nie ma nic.
1: No i ten tekst jest taki
0: co
1: neutralny.
0: Co nawiązywałoby
1: tak
0: do
1: bym powiedziała,
0: tego.
1: Że słaba płeć jednak najmocniejsza. Do tego się to sprowadza. Natomiast redaktorzy Frondy twierdzą, że tam coś jeszcze w teledysku się takiego dzieje. Jakieś pokazywanie środkowego palca, promocja homoseksualizmu, kpienie z chrześcijaństwa. No tego niestety nie zweryfikujemy, także jeżeli kojarzycie, jakież to zło jest w tym teledysku, to nam możecie napisać.
0: Tak, że tam roznegliżowane kobiety są w tym teledysku, że pojawia się flaga środowisk homoseksualnych, symbole komunistyczne, a przede wszystkim symbole nawiązujące do czarnych marszów. Takie rzeczy się pojawiają w tym teledysku. No, jeżeli chcecie coś...
1: No, afera związana z teledyskiem to już drugi rok z rzędu, bo przecież przypomnijmy...
0: Doktor Misio.
1: Twór tak, Pismo, który tak. również wypadł, był z listy kandydatów do premier, również za kontrowersyjny teledysk.
0: Dokładnie. Natomiast my nie jesteśmy telewizją, my jesteśmy radiem, więc śmiało możemy wam Girls on Fire zagrać i na pewno nic kontrowersyjnego tu się w tej piosence dziać nie będzie. Posłuchajcie zresztą sami.
2: Radio, radio, DHT.
0: A nie mówiłem, że będą klaskać. Mówiłem.
1: Ale ja mówiłam, że będzie zaskakująco i niewątpliwie jest zaskakująco.
0: Tak, oczywiście. No, Rubik jak nie Rubik.
1: Jak nie Rubik, no.
0: Dokładnie.
1: Się wszystko zmienia.
0: W kręgach muzycznych pozostajemy nadal.
1: Tak, czyli znowu będę gadać.
0: Tak.
1: Może zaznaczmy na początku, że informację tę, o której teraz będzie mowa, podajemy wam dlatego, że nie ma nas w przyszłym tygodniu. Nie odbędzie się RTV, dlatego też z pewnym wyprzedzeniem powiemy wam o kolejnym ciekawym koncercie. Otóż we wtorek 12 czerwca, czyli nie ten wtorek, co teraz będzie, tylko ten następny, o 20.15 stacja TVN pokaże koncert Gwiazdy dla Zbyszka, Tribute to Zbigniew Wodecki. Koncert ten jest inauguracją pierwszej edycji organizowanego przez Fundację imienia Zbigniewa Wodeckiego i miasto Kraków wydarzenia Wodecki Twist Festival. Celem koncertu jest uczczenie pamięci Zbigniewa Wodeckiego, odbędzie się on w Krakowie. Na scenie wystąpią tacy artyści jak Kaja, Zdzisława Sośnicka, Kuba Badach, Edyta Górniak, Grzegorz Turnał, Halina Frąckowiak, Leszek Możdżer, Sławomir Uniatowski, Alicja Majewska, Hanna Banaszek, Ania Rusowicz, Daria Zawiałow, Gaba Kulka, Sławek, a znowu jest Sławek Uniatowski, to może wystąpi aż dwa razy, to zaskakujące, Igor Herbut, Jacek Wójcicki, Ewa Uryga, Włodzimierz Korcz, Beata Przybytek, Adam Bałdych i Mariusz Patyra. No myślę, że to będzie również ciekawe wydarzenie, no bo jak widać artyści z różnych tutaj kierunków muzycznych, począwszy od gdzieś tam muzyki popularnej, przez takie gwiazdy, które gdzieś tam faktycznie współwystępowały na scenie ze Zbigniewem Wodeckim, jak Zdzisława Sośnicka, przez muzyków jazzowych, a kończąc nawet na alternatywie.
0: Ja się przez chwilę...
1: Ciekawe podejście do tematu.
0: Ja się przez chwilę tak zastanowiłem, czy na przykład utworu Chałupy Welcome To nie mógłby zaśpiewać inny Sławek.
1: A to byłby... To byłby może niezły pomysł, rzeczywiście. Jak się można łatwo domyślić, wykonają oni w nowych odsłonach i przygotowanych specjalne na te wydarzenie aranżacjach utwory Wodeckiego. Podczas koncertu widzowie zobaczą także materiały archiwalne wspominające artystę. Natomiast nad stroną muzyczną czuwać będzie Tomasz Szymuś. Ja myślę, że będę oglądać, bo czemu właściwie nie? A teraz usłyszymy samego pana Wodeckiego oraz jedną z artystek. Tak, jedną z artystek, która również w tym koncercie wystąpi. Być może właśnie z tym utworem. Będzie to Kaja, bo jakkolwiek absurdalnie to nie zabrzmi, Zbigniew Wodecki wydał nową płytę, a właściwie wydano nową płytę Zbigniewa Wodeckiego, na której znalazły się nowe kompozycje, których zarysy gdzieś tam jeszcze udało się stworzyć przed śmiercią Wodeckiemu. Do niektórych nagrał na przykład melodię, która miała służyć autorowi tekstu za pomoc, aby ten tekst stworzył. I tak właśnie mamy w tej kompozycji, gdzie pan Wodecki sobie będzie śpiewał tak zwaną wokalizę, a tekst zaśpiewa Kaja. Utwór nosi tytuł Chwytaj dzień.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Wracamy do was po muzycznej przerwie z kolejnymi wiadomościami. Teraz już myślę, że można to zdradzić naszym słuchaczom, że do końca audycji będzie na sportowo. bo mamy trochę informacji odnośnie...
1: Bo się zbliża Mundialeiro.
0: Tak, Mundialeiro. Się zbliżeiro. I będziemy o tym wam teraz opowiadać. Na dobry początek jednak kilka słów o tym, co będzie można nowego oglądać, jeżeli chodzi o kanały. Bo słuchajcie, no zmienia się. TVP wychodzi naprzeciw swoim widzom i chce ułatwić możliwość oglądania mundialu, zarówno w internecie, chociaż to ta afera z wirtualną Polską jakoś tak nie przekonuje mnie do tego, że oni tak bardzo chcą ułatwić, ale na pewno chcą ułatwić oglądanie w ramach naziemnej telewizji cyfrowej sportu. Bo od 7 czerwca kanał TVP Sport dostępny będzie w każdym domu w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Natomiast no niestety jest tu też i przykra informacja, bo TVP wciąż oficjalnie nie zdradza szczegółów dotyczących obecności swojego sportowego kanału w telewizji naziemnej, także po mundialu, więc to tylko taka tymczasowa akcja. Maciej Stanecki, członek zarządu TVP, poinformował na Twitterze, że od 7 czerwca 2018 roku, bo jakże jakiegoż by innego, kanał TVP Sport pojawi się na trzecim multipleksie w miejsce TVP Rozrywka. Jeżeli lubicie kabarety, to będzie na chwilę stop kabaretowy.
1: Pozdrawiamy Krzysztofa, naszego słuchacza. Wiemy, że jest smutny, bo tak ostatnio właśnie zastanawiał się, gdzie on będzie kabarety teraz w ogóle.
0: Dokładnie, ale to nie ten sam Krzysztof, który jest fanem My Trzy.
1: Nie, ten drugi. Ten drugi.
0: Tak. Natomiast jeżeli ktoś się spodziewał, że będzie można sobie oglądać ten mundial w ramach TVP Sport w jakiejś rewelacyjnej jakości, no to nie, bo TVP Sport emitowana będzie jak na razie w jakości SD. Docelowo po wynegocjowaniu umowy z emitelem będzie TVP Sport emitowana na 8 multipleksie w jakości HD. To jest taka informacja, która myślę, że może ucieszyć. Ale tu na razie cały czas trwają negocjacje z emitelem i negocjacje dotyczą kwestii finansowych. Z tego, co czytałem gdzieś tam na różnego rodzaju portalach informacyjnych, no jedni chcą za dużo, inni chcą im dać znacznie mniej. I to prawdopodobnie o to cała rzecz się rozbija. A ten 8 multiplex, no to ze względów technicznych wcale nie jest takim łakomym kąskiem, że będzie on bardzo interesujący dla nadawców, bo po prostu nie wszystkie anteny są w stanie odbierać sygnał z 8 multiplexu. I oto cała afera prawdopodobnie. Natomiast to nie jest jedyna informacja dotycząca nowości ze strony TVP, bo TVP planuje również uruchomić kanał TVP 4K. Dostęp do kanału TVP 4K będą mogli uzyskać abonenci platform NC+ i Orange TV. Natomiast w tym drugim przypadku to będzie dostępna opcja tylko i wyłącznie w ramach usługi światłowodowej IPTV. Stacja będzie miała wyspecjalizowany charakter sportowo-filmowo-rozrywkowy. Oznacza to, że widzowie oprócz transmisji sportowych obejrzą na nim produkcje fabularne, a także rozrywkowe. No jakżeby inaczej. Koncesję na nadawanie satelitarnego kanału Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała Telewizji Polskiej połowie maja. I tu jest jeszcze jedna afera z tym związana, bo skoro jest nowy kanał TVP, no to w ramach dostępu i must carry, must offer, upomniały się o ten kanał telewizje kablowe. Początkowo Telewizja Polska nie chciała udostępniać tego sygnału telewizjom kablowym, które przecież w ramach swojej infrastruktury bez problemu w znacznej mierze mogłyby oferować widzom ten kanał w jakości 4K, bo są już kablówki na to w większości technicznie przygotowane, no ale afera się wywiązała. Trochę o tym głośno było w minionym tygodniu, no i wygląda na to, że jakoś tam TVP z nadawcami kablowymi doszła do porozumienia i jednak te zgody będą wydawane i będzie można oglądać TVP 4K nie tylko za pomocą satelity, ale również i w ramach abonamentów telewizji kablowych. Czy wszystkich? Ciężko stwierdzić, po prostu obserwujcie czy wam coś nowego nie doszło w programach.
1: Dokładnie.
0: No to teraz by jakąś piosenkę warto było zagrać, prawda?
1: No właśnie, bo tematyka mundialowa, mundialowe przeboje, no ale słuchajcie, teraz jedziemy do Rosji na mundial, ale nie zawsze było tak różowo, że nasz kraj się, mówiąc kolokwialnie, załapał na uczestnictwo w mundialu, no i nie było nas na przykład 8 lat temu na mistrzostwach w RPA, ale to nie przeszkodziło zespołowi Afro Collective, aby stworzyć hymn naszej reprezentacji na mistrzostwa, na których nas nie było. Ale hymn nie byle jaki, ponieważ no, poniekąd jest on związany z mediami, dlatego między innymi zdecydowaliśmy się, aby wam go zagrać, ponieważ tekst, zwrotek tegoż właśnie hymnu bazuje na komentarzach pana Dariusza Szpakowskiego, a raczej różnego rodzaju wpadkach, lapsusach i innych tego typu środkach wypowiedzi. Ja szczerze mówiąc, ilekroć słucham tego utworu, to wychwytuję coś nowego, jakiś taki nowy, interesujący fragment wypowiedzi, także myślę, że warto się skupić posłuchać, a naprawdę jest zabawnie. Natomiast przyznam się szczerze, że z tegoż właśnie tekstu pochodzi moje życiowe motto. Wiesz, jakie ono jest?
0: Słucham i myślę, że również tak, nasi słuchacze zamieniają się w słuch.
1: Nasi słuchacze, tak, również sobie wezmę je do serca. Uwaga, cytuję za zespołem Afro Collective i Dariuszem Szpakowskim. Przeciwnicy są o tyle niebezpieczni, że nie są groźni, lecz nigdy to nie znaczy zawsze.
2: Radio DHT.
0: Utwór kończy się też dosyć interesująco, muszę przyznać.
1: Jakby nie... to był taki płacz właśnie z powodu tego, że nas nie było w tym RPA. Tak
0: wiesz
1: mi się
0: co,
1: wydaje,
0: mi to się, ja to tak zinterpretowałem, jakby jakiś z tych piłkarzy wyhamował tuż przed bramką.
1: No może.
0: Okej. Tak, teraz dalej jesteśmy w tematyce sportu, konkretnie w ramach...
1: W tematyce mundiala,
0: tak,
1: i rolę,
0: tak, oczywiście.
1: Tutaj się nazwałam, bo myślę, że fanów sportu, szczególnie piłki nożnej, interesuje, jakże to będą się kształtowały relacje z tego wydarzenia na antenie telewizji polskiej. Zatem już spieszymy z informacjami. Otóż Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą szeroko relacjonowane przez TVP. Mundial w Rosji zajmie na antenach otwartych TVP1, TVP2 około 250 godzin, w TVP Sport około 500 godzin, a w TVP3 około 80 godzin. Tutaj chodzi o nocne pasmo powtórkowe, jeżeli by ktoś za dnia nie dał rady obejrzeć. I teraz uwaga, kluczowa informacja. Wszystkie 64 mecze będą transmitowane w antenach otwartych TVP1, TVP2, nawet w trzeciej kolejce fazy grupowej, kiedy to dwa mecze będą się zaczynać o tej samej porze. Jeden będzie emitowany w jedynce, a drugi w dwójce.
0: No i super.
1: W kanale sportowym TVP będzie wtedy z kolei transmisja łączona. Także no wszystko zdecydowanie można obejrzeć. Już tutaj nasz kolega słuchacz Paweł mówi, że on obejrzy wszystko. Także
0: ciekawe, jak,
1: go za słowo.
0: Ciekawe jak obejrzy te dwa mecze, które będą równolegle transmitowane.
1: No właśnie, już się tutaj ugadywał z naszymi znajomymi, żeby oni mu włączyli jeden mecz, on sobie w telewizji włączy drugi.
0: Aha,
1: i da sobie radę.
0: Okay.
1: Chociaż, bo na początku mówił, że będzie oglądał tylko ten mecz bardziej znaczący, ale to skoro da się obejrzeć wszystko, bo wszystko będzie transmitowane, no to czemu?
0: Ewentualnie właściwie... tę transmisję łączoną.
1: No właśnie, to też
0: można
1: jest jakaś
0: tak.
1: opcja. TVP Sport zmieni się w kanał poświęcony tylko Mistrzostwom Świata w piłce nożnej, także jeżeli lubicie inne sporty, to przynajmniej w bliższym czasie z tego nic. Studio będzie żyło od początku dnia. Już od rana program prosto z mundialu się będzie odbywał, gdzie reporterzy z Rosji poinformują o tym, co dzieje się w reprezentacji Polski. Później przyjdzie czas na analizy meczów z poprzedniego dnia, której dokonają eksperci. W paśmie popołudniowym i wieczornym sportowa antena telewizji polskiej będzie transmitowała mecze wzbogacone analizami w studiu i relacjami reporterów. Na koniec dnia przyjdzie czas na mundialowy wieczór, w którym widzowie znajdą skróty ze spotkań, dokładne analizy pod takim tytułem Matematyka futbolu, cięte komentarze Macieja Szczęsnego, okiem cenzora, relacje z mundialu, pozdrowienia z Rosji, a także, uwaga, może coś dla pań, tematykę lifestyle'ową, na przykład dotyczącą fryzur i tatuaży zawodników. Stylówka z dnia. się to będzie nazywało. Może to kogoś zainteresuje, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy akurat fanów piłki nożnej interesują fryzury i tatuaże, ale nie jestem fanką piłki nożnej, więc mogę czegoś nie wiedzieć. W Antenach Otwartych znajdą się także programy podsumowujące i zapowiadające poszczególne etapy mistrzostw. Spotkania będą wzbogacone rozmowami w studiu. Wśród prowadzących znajdą się Przemysław Babiarz, Maciej Kurzajewski, Piotr Sobczyński, Maciej Jabłoński i Piotr Dębowski. Studia na stadionach przy meczach reprezentacji Polski poprowadzą Jacek Kurowski i Rafał Patyra. Reporterami w Rosji będą Szymon Borczuch, któż tu jeszcze, Marcin Wojtasik, Oswald Rodrigo Pereira i Sylwia Dekiert. Wśród ekspertów w studiu znajdą się Jerzy Dudek, Jacek Krzynówek, Grzegorz Rasiak, Maciej Szczęsny, Jan Tomaszewski, Włodzimierz Lubański, Jerzy Engel, Paweł Janas, Andrzej Strejlał i Michał Listkiewicz. To są tylko naprawdę
0: znane nazwiska.
1: Nazwiska wymieniłam tylko te, które znałam najlepiej, ale tych ekspertów, komentatorów będzie naprawdę bardzo wielu. Być może wam te nazwiska mówiłyby jeszcze więcej. Telewizja Polska wyśle do Rosji swoją ekipę. Znajdą się w niej przede wszystkim czterej najbardziej doświadczeni komentatorzy. Dariusz Szpakowski, wspominany już dziś wcześniej, Jacek Laskowski, Maciej Iwański i Tomasz Jasina. Uczestniczyć w komentowaniu spotkań będą również eksperci, trenerzy i byli reprezentanci Polski, m.in. Marcin Żewłakow. Reporterzy TVP Sport będą towarzyszyć polskiej reprezentacji przez całą dobę. To brzmi groźnie, po prostu nie będą mieli życia ci ludzie, ale no niestety z tym się wiąże bycie w reprezentacji Polski, w jednym z najbardziej lubianych sportów. Ponadto na stronie TVP Sport powstał również specjalny serwis poświęcony mundialowi, gdzie będzie można obejrzeć transmisję oraz poszczególne istotne sytuacje, a także znaleźć wszelkie najważniejsze informacje dotyczące właśnie mundialu i rozgrywek. Także no zdecydowanie tutaj TVP podeszło poważnie do tematu, także fani piłki nożnej raczej nie będą zawiedzeni.
0: Dokładnie. Tak jeszcze z takich informacji sportowych, o których ostatnio głośno było, to Eleven Sport zmienił właściciela, przynajmniej w części, za sprawą telewizji Polsat. Głośno o tym było, spekulacje różnego rodzaju dotyczące tego, co dalej, jak to będzie wszystko wyglądało. Na Satkurierze to ostatnio nawet taką spekulację widziałem, ale to myślę, że autora fantazja poniosła, bo wieszczył to, że Polsat za jakiś czas wykupi NC+.
1: Oj, i co jeszcze?
0: No właśnie.
1: Wiem, że ta ekspansja tutaj jest silna, ale może...
0: Ale nie aż tak chyba.
1: Aż takich wyroków.
0: Dokładnie, to bardzo, naprawdę, bardzo bym się zdziwił, gdyby coś takiego miało miejsce. Ale jak będzie miało miejsce, no to na pewno wam o tym powiemy w jakimś tam programie RTV. Na pewno nie w jednym z najbliższych, bo chyba pan Zygmunt Solosz to jednak aż tak dalekosiężnych planów nie ma. Nasze plany na najbliższe minuty to jest zagrać wam ostatnią piosenkę w dzisiejszym programie.
1: Tak, i już możecie się domyślać, co to będzie, bo wam wspominaliśmy, że będzie Krzysztof Krawczyk, który nagrał piosenkę na mundial, w której szczególnie mowa jest o jednym z naszych najważniejszych chyba reprezentantów, najbardziej znanym, czyli o Robercie Lewandowskim. Jeżeli wam się spodoba ten utwór, to mogę powiedzieć tyle, że pan Krzysztof nagrał jeszcze kolejną piosenkę mundialową, nie pamiętam tytułu, ale brzmi ona bardzo podobnie do tej pod każdym względem formy, instrumentarium. Także jak widać, pan Krzysztof jest tutaj na fali tych piosenek piłkarskich i nawet wystąpi z tym w Opolu.
0: Także będziecie mogli obejrzeć i posłuchać na żywo. Natomiast teraz możecie posłuchać u nas z płyty piosenki Lewandowski, gol dla Polski. A my dziękujemy wam bardzo za dzisiejsze wydanie programu RTV. Kolejne za 2 tygodnie prawdopodobnie się ukaże, bo nas za tydzień nie ma.
1: Nie ma,
0: ale za 2 tygodnie będziemy i na pewno będzie o czym opowiadać. No, przez 2 tygodnie to myślę, że jakieś informacje uda się uzbierać. Mimo tego, że sezon ogórkowy...
1: Lato z radiem się będzie zaczynało, no będzie o czym mówić.
0: Dokładnie. A zatem zapraszamy za 2 tygodnie, albo po 16, albo po 17. Zobaczymy, ale warto naszego radiowego Facebooka śledzić. Tam będziemy was o tym informować. facebook.com/radiodht. Jeżeli jeszcze nie polubiliście, to lepiej naprawdę zmienić ten stan rzeczy. Na dziś to wszystko.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
2: Henryk Rzepka, firma Altix.
3: Maciej Motyka, firma Altix.
4: I po raz pierwszy jesteście na Side City, czy już kiedyś byliście?
2: Ja po raz pierwszy.
3: Ja jeżdżę na Side City co roku, a jestem już po raz trzeci.
4: Jakie wrażenia? Co Was tak szczególnie w tym roku zainteresowało?
2: Interesował mnie na przykład taki urządzenie do odczytywania tekstu, czyli aparat fotograficzny z systemem OCR.
4: Czyli
2: i ten, syntezator.
4: Mówimy o tym C-Recognizerze? Nie.
2: Intel Reader. No i widziałem go. Małe, fajne, ale...
4: Kto produkuje?
2: To jest chyba Intela. Z innych rzeczy, no to na przykład we Freedomie oglądaliśmy zapowiadaną już wcześniej per kamerę, czyli...
5: No to jest bardzo ciekawe.
2: Bardzo ciekawe rozwiązanie, które razem z OpenBookiem, z programem typu OCR, tworzy zestaw multilektorski, tak to nazwijmy.
4: Czyli to jest zestaw komputer z OpenBookiem?
2: Tak, komputer z OpenBookiem i skanerem, który jest tak naprawdę aparatem fotograficznym.
4: Czyli coś jak ten C-Recognizer, ale czy tylko czy OpenBook jest w języku polskim?
2: Do tej pory jeszcze nie, ale myślimy o tym, żeby go właśnie spolszczyć. Zobaczymy. No, myślę, że tak, że to będzie w tym roku, spróbujemy przynajmniej.
5: Mnie się podobał rozwój Freedom Scientific, jeżeli chodzi o powiększalniki przenośne, bo pojawił się w tym roku tutaj na wystawie mały przenośny powiększalniczek Ruby, który jest naprawdę kapitalny, jak na swoją cenę naprawdę nas bardzo mile zaskoczył. Po pierwsze jakość przekazywanego obrazu, jakie materiały, z jakich został wykonany, jest naprawdę świetny i nie pozostawia sobie chyba niczego do życzenia. Troszeczkę większym powiększalnikiem firmy Freedom Scientific i też godnym uwagi jest Szafir, który jest naprawdę ciekawym, fajnym urządzeniem bardziej już do czytania większej ilości tekstu, ponieważ ma już większy ekranik.
2: Większy zasięg,
5: tak, i powiększenie do 16 razy. Także bardzo ciekawa rzecz. Bardzo fajnym produktem, i to jest totalna nowość na tym rynku, jest produkt Opteleka.
2: Tak.
5: Powiesz, Heniek? Może
2: tak, to jest Clear Reader Plus. Urządzenie służące głównie do czytania tekstów po wielkości, nie wiem, może takiego odbiornika radiowego z wysuwaną kamerą, robi zdjęcie, po chwili zaczyna...
5: 3 sekundy trwa przetwarzanie tekstu.
4: Zaczyna czyli tak
2: czytać.
4: Coś jak ten Intel Reader, tak niby,
2: tylko bardziej, to jest typowy system, tak, bo tamten Intel Reader jest dużo mniejszy, bo Intel Reader jest wielkości, przybliżmy to tak do Walkmana na duże kasety. To jest większe, tak jak mówiłem, ale też jest przenośny, no i po prostu gdzie chcemy z tym iść, to sobie idziemy, włączamy i każdy tekst drukowany jesteśmy w stanie sobie przeczytać.
4: Domyślam się, że to będziecie spolszczać pewnie, czy raczej nie chcecie tego do sprzedaży, czy nie wiadomo jeszcze tak naprawdę?
2: No będziemy próbować prowadzić to, ale to dopiero pierwszy raz widzieliśmy, więc
4: no tak,
2: to są
4: oczywiście
2: dopiero początki. To jest pierwsza wersja tego firmware'u, więc to też tak musi troszeczkę okrzepnąć.
4: Musi to w ogóle inne języki jeszcze obsługiwać.
2: Znaczy tak, to jest chyba już możliwe do obsłużenia.
4: A to ma syntezę w środku, tak?
2: Ma syntezę w środku, ma OCR.
4: Niuansową pewnie jakąś.
2: Tak, Thrill Speaka.
5: Obsługuje już 26 języków.
2: Tak, także nawet polski chyba już też jest możliwy.
4: Zarówno właśnie w skanowanie, jak i czytanie.
2: Tak, tak, bo to jest po prostu doinstalowanie odpowiedniego syntezatora.
4: Ja z kolei byłem, jeśli chodzi o te produkty, które gdzieś tam Państwo mniej lub bardziej promujecie, no byłem w Plextoku, tak próbowałem wyciągnąć, czy będzie ten Plextok spolszczany, czy nie, ale tak raczej zrozumiałem, że niekoniecznie. Coś z tym Plextokiem PTP walczycie, czy jednak...
2: Walczymy, tylko że to jest zawsze koszty przekraczają możliwości, bo jeżeli to są... sprzedaż jest w niewielkich ilościach, no to koszty jednak spolszczenia takiego urządzenia to są duże, bo to głównie opłaty licencyjne. Żeby zainstalować nowy syntezator, no to byśmy musieli opłacić właśnie te licencje. No to są duże koszty i przypuszczam, że to byłoby trudne do udźwignięcia. Bo...
4: Tym bardziej, że pewnie musiałby być to pewnie niuans, a niuans jak znam wycie, no to pewnie oni na sobie życzą.
2: Tak, dokładnie, bo
5: no
2: to jest niuans.
5: W Polsce Plextok nie jest na tyle popularny, ma swoje odpowiedniki. Tak?
2: Znaczy nie, no przede wszystkim...
4: Ale nie jest popularny, bo nie jest spolszczony, taka jest prawda.
2: Tak, no ale jest też dużo konkurencyjnych produktów, więc... Że tak powiem, sprzedaż na poziomie 1000 sztuk to jest raczej niemożliwa.
4: Byłem też w Olympusie, oglądałem te nowe Olympusy DM, te takie szersze z wyświetlaczem większym.

0: DM2, DM4, które mają mieć DAISY i TTS-a. No i też nie mogłem zrozumieć, ale chyba nie jest planowany język polski na razie. Coś wiecie na ten temat?
1: No też próbowaliśmy ich o to wypytać. No wiemy tyle, co wszyscy chyba.
0: Że fajnie by było, ale póki co...
2: Tak. Nie... Tak.
0: I pewnie też problem, bo tak jeżeli to pewnie też niuans.
1: Tak, tak.
0: Jakie plany firmy Altix na najbliższe miesiące? Jakiś nowy produkt, nowe ciekawe rozwiązania?
1: No myślę, że ten zestaw lektorski Perl Camera i OpenBook, że to jednak będziemy wprowadzać.
0: Czyli kamera, OpenBook plus pewnie netbook jakiś albo laptop.
1: Tak, no coś zaproponujemy na pewno. Jest to wygodne. Nowa wersja OpenBooka będzie umożliwiała też bardzo szybkie skanowanie, ponieważ program będzie rozpoznawał po odwróceniu strony, obraz w kamerze będzie przesyłany do komputera, analizowany. Jeżeli to jest już inna strona, automatycznie będzie się robiło zdjęcie i rozpoznawało. Także...
0: Nie próbowałem jeszcze kamery, nie wiem jak to jest dla osoby całkowicie niewidomej, czy to trzeba jakoś bardzo prosto tą kamerę ustawiać, czy to nie jest...
1: Nie, kamera jest na statywie i...
0: Czyli to nie jest tak jak z aparatem fotograficznym, że
1: nie,
0: trzeba
1: nie,
0: ważać tam.
1: Nie, kamera jest na statywie, jest... W podstawie tej kamery jest taki ogranicznik, do którego dosuwamy książkę, czy dosuwamy kartkę. Możemy ręcznie włączyć, uruchomić tą kamerę, albo w automacie będzie się samo rozpoznawało i wykonywało zdjęcie. Także to będzie bardzo szybkie. W porównaniu do dzisiejszych skanerów, które tam no najszybsze, które znam, takie dostępne, czy używane przez osoby niewidome w Polsce, to tam 3 sekundy na stronę, no to tutaj to jest naprawdę zrobienie zdjęcia i po trzech sekundach mamy już czytany tekst.
0: No to bym mógł skanować szybko książki wtedy.
1: No, skanowanie książek to jest naprawdę odwracanie stron, więc to jest naprawdę bomba moim zdaniem. Ja się bardzo z tego produktu cieszę.
0: Zobaczymy, jaka cena będzie pewnie. Jak to...
1: Znaczy, no co do ceny, no trudno mi powiedzieć, ale myślę, że nie będzie różna niż ta, która jest oficjalnie podana. No, z tego...
2: Postaramy się, żeby ta cena była jak najniższa.
0: Ile już, bo to było co? Suma OpenBooka plus kamera.
1: Plus kamera, no i ewentualnie komputer, prawda?
0: Czyli bez komputera dobrze mówię, OpenBook ile tam kosztuje?
1: Niecały 1000, 995 chyba 5 dolarów.
0: Czyli powiedzmy tam ponad 3000 coś, czyli tak około 6000, tak plus minus powiedzmy.
1: 2190 dokładnie na stronie producenta, taka cena jest podana zestawu. Kamera plus OpenBook. To jest naprawdę prosty sposób rozkładania. Po prostu stawiamy tą kamerę, statyw na stole, dwa przeguby, które pod kątem prostym się rozkładają. Podłączamy do USB i to jest wszystko, co musimy zrobić.
0: Też byłem ciekawy tak z innej strony, czy coś będzie odnośnie technologii Apple i programów na Maca, ale nie, chyba takich firm tutaj tego typu nie było jednak.
1: Widzieliśmy tu jakąś jedną firmę, ale to przypuszczam, że to po prostu firma, która sprzedaje produkty Apple.
2: No w ogóle Sight City w tym roku troszeczkę mnie zaskoczyło. Taki pozytyw widzę, bo jednak widać rozwój, tak? Czyli ten kryzys w Europie Zachodniej widać technologią tyfloinformatycznym nie zaszkodził aż tak bardzo. Jakiś rozwój widać, ale zdecydowanie mniejszy niż w zeszłych latach, niż w latach poprzednich.
0: Tak, bo śledzę te newslettery, to wszystko i też sam widzę, że to tak jest trochę w kółko to...
2: Kółko to samo. W tym roku to zresztą zauważyliśmy szczególnie, ponieważ tak jak 2 lata temu i rok temu naprawdę pojawiło się dużo nowych urządzeń i dużo nowych rozwiązań dla osób niewidomych i słabowidzących. Natomiast w tym roku już troszeczkę mniej. Naprawdę musieliśmy...
0: Powiedzmy sobie szczerze, niemiecki rynek nie jest zbyt innowacyjny. To nie jest to, co...
2: Sight City jest takim określane przez osoby niewidome, takim wyznacznikiem właśnie tego rozwoju cyfroinformatyki.
0: Ja myślę, że wyznacznikiem to jednak jest bardziej CISAM i TechShare. Tylko, że tam nie wszystko ze Stanów też idzie do Europy, to jest inna sprawa. Ale jednak
2: chodzi.
0: Tam są wyznaczniki.
2: O to chodzi, właśnie mówimy o naszym rynku, tak? Bo to się akurat przekłada. To, co się dzieje tutaj, przekłada się na polski rynek. Także no, jakiś rozwój jest, ale w tym roku nie zaskoczył mnie Sight City, tak jak w latach ubiegłych.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Złotowicz, autor aplikacji Grmapa, nie wiem czy dobrze to wymawiam Grzegorzu, która istnieje już 10 lat.
6: Powiesz tak, coś? Dokładnie 28 czerwca 2012 roku wydałem pierwszą wersję Grmapy i ze zdziwieniem odkryłem niedawno, że to już 10. rocznica kilka dni temu. Więc dokładnie tak. I wymawiasz prawidłowo, Grmapa. No nie ma co tam kombinować, jest ok.
5: Rozumiem, a przy okazji to jest od Grzegorza, tak?
6: Skoro Jacek powiedział dzień dobry, to dla tych, co słuchają wieczorem, powiem dobry wieczór. Oczywiście przy okazji też. Tak, od Grzegorza i po to, żeby się nazwy nie dublowały, no bo tam mapa, no to wiadomo. A taki najprostszy, bez wysiłku pomysł na to, jak zrobić w miarę unikalną nazwę, która się nie będzie dublować z już istniejącymi.
5: Możesz przybliżyć trochę, czym jest Grmapa, na czym polega, co robi ta aplikacja?
6: Jest to programowanie, które pozwala na przeglądanie map geograficznych, map terenu przy pomocy dźwięku przestrzennego i tekstu wypowiadanego mową syntetyczną. Czyli robi mniej więcej, służy do tego samego w założeniu dla niewidomych, do czego osoby widzące mają takie zwykłe mapy, które sobie otwierają w komputerze, na stronach internetowych albo w telefonach, że po prostu jakiś fragment interesującego ich terenu mogą sobie wyświetlić na ekran i go przeglądnąć w sposób dla nich wygodny, czyli wizualnie. My tego nie jesteśmy w stanie zrobić, więc jako alternatywa można sobie tą mapę przeglądać przy pomocy właśnie klawiszy strzałek i nie tylko, różnych innych jeszcze skrótów, korzystając z danych dostępnych na otwartośródłowych, dostępnych albo w projekcie OpenStreetMap, o którym jeszcze pewnie powiemy, i w takim polskim projekcie UMP, czyli kiedyś uzupełniająca mapa Polski, teraz to już zmienili nazwę na uniwersalna mapa Polski, ale taki jakby równoległy do OpenStreetMapy projekt mapowy.
5: No ja też używałem kiedyś Grmapy, nawet pozwoliłem sobie na bezczelność wysłania ci takiej sugestii co do interfejsu,
6: który tak, pamiętam, że jest źle, że jest fatalnie, że tam nic nie widać, on nie może patrzeć, ja pamiętam, tak, było.
5: Nie,
6: może
5: wcale
6: tak.
5: Nieprawda, nie to napisałem.
6: Nic tam nie może
5: być. Przede wszystkim, że wyszukiwarka powinna być taka bardziej intuicyjna. Z tym miałem problem.
6: Znaczy ja powiem tak, z Grmapą to był taki trochę dłuższy, znaczy wkrótko streszczając dłuższy temat, to był taki pomysł, który mi chodził po głowie wiele lat, żeby jednak mieć dostęp do czegoś więcej niż tylko punkty. No w czasach przed Grmapą w zasadzie bezwzrokowo można było przeglądać sobie tylko punkty, wtedy jeszcze w Lodestone'ie Seeing Assistant Move, to chyba jakieś tam pierwsze, raszkujące pierwsze wersje powstawały w Ariadne GPS i innych aplikacjach tego typu. To wszystko pracowało na punktach. No i zresztą niestety do dzisiaj właściwie też tak pracuje. No a mapa jednak to coś więcej, no bo no punkty możemy, jakieś budynki, jakieś małe obiekty, no to nie ma znaczenia, czy to jest punkt, czy obrys budynku, ale w przypadku dużej rzeki, ulicy, czy wielu ulic, które sobie biegną w określony sposób, to ich się już nie da za pomocą punktu pojedynczego pokazać. I to miała właśnie w założeniu Grmapa uzupełnić te braki, czyli pozwolić przeglądać coś więcej niż tylko punkty w sposób w miarę wygodny, żeby sobie mógł użytkownik budować w głowie w wyobraźni taki pozawzrokowy model przestrzeni po prostu.
5: No właśnie, bo to ktoś mógłby się zastanawiać, po co w ogóle osobom niewidomym dostęp do map, skoro i tak nie mogą ogarnąć tej przestrzeni wzrokiem, no to no, co im powie, że no nie wiem, jakiś punkt jest gdzieś, a drugi punkt jest gdzieś, a ulica biegnie ze wschodu na zachód. Czy to cokolwiek powie? No dalej.
6: W przypadku osób niewidomych ten problem konieczności dostępu do danych mapowych jest nawet bardziej palący niż w przypadku osób widzących. Po pierwsze, dlatego, żeby mogły sobie mentalnie się przygotować, siedząc w domu, do wycieczki w jakieś miejsce, zdobyć o tym miejscu wiedzę, jak tam biegną ulice, jakie tam są jeszcze różne inne obiekty. I później, będąc tam już w tym terenie, wspomagając się programami do nawigacji satelitarnej w smartfonie, mając jednocześnie właśnie w wyobraźni jakiś model tego terenu, w którym są, no to na pewno będzie im dużo łatwiej z tego w tym miejscu się przemieszczać. Ale też w takim drugim trybie, czyli będąc już w tym miejscu i mając dostęp do danych mapowych, mogą zyskać wiedzę, której w inny sposób nie zyskają. Czyli nawet stojąc 3 metry od sklepu, osoba widząca sobie po prostu rozejrzy się i wie już, jakie ma obiekty w okolicy, że ten sklep tutaj po prostu jest. W przypadku niewidomych no to tylko informacja z programu do nawigacji albo właśnie wcześniej zdobyta z takiej pełnej mapy im tą wiedzę jest w stanie dostarczyć.
5: No dobra, ale cały czas mówisz o tej nawigacji, a tak na zdrowy rozum to pierwszym jakby sposobem to powinno być coś dotykowego, żeby można sobie było taką mapę, taki plan palcami obejrzeć i w ten sposób zapoznać się z mapą. A o tym w ogóle nie mówisz.
6: Oczywiście, że masz rację. Mapy wypukłe chyba wszyscy niewidomi znają ze szkoły, no bo tam one są najczęściej używane. I to jest świetny nośnik informacji do tego, żeby na przykład pokazać, jak się mieści Polska w ramach Europy, jak wygląda Morze Bałtyckie, czyli do takich wielkoskalowych map, dużych obiektów, że można je sobie w relacji z innymi obiektami łatwo obejrzeć ręką. No to mapa wypukła, tłoczona, czy brajlowska, czy tłoczona na jakichś innych takich, przy pomocy innych technologii, jest super rozwiązaniem. Natomiast ona ma też istotne mankamenty, gdyż na przykład nie ma możliwości, żeby sobie takie mapy wytwarzać na zamówienie, że tak powiem, w domu, czyli żeby w ciągu kilkunastu na przykład minut móc mieć mapę skrzyżowania ulicy Żelaznej i Złotej wraz z przyległościami, które nas w danej chwili interesują i żeby się tam dowiedzieć, gdzie jest pizzeria, a gdzie jest świetny sklep z telefonami i serwis telefonów komórkowych. No to oczywiście przy takiej małej skali to tutaj mapy, te duże mapy wypukłe się nie sprawdzą. One też mają drugą wadę, że są statyczne, to znaczy, czyli po prostu nie zmieni się już nic na takiej mapie, jeżeli ona zostanie raz wydrukowana. Nie ma możliwości dostarczenia jakichś dodatkowych informacji użytkownikowi, chociaż są pewne próby zaradzenia temu problemowi, tak dla celów edukacyjnych, czyli takie jakieś, już teraz nie podam nazwy, zresztą żeby nie robić product placementu, to nawet może i lepiej, takie rozwiązania,
5: nie,
6: gdzie...
5: Ja się nie boję, jak uważasz, że warto podać, to podaj.
6: Okej, gdybym pamiętał, to bym podał. Natomiast rzecz polega na tym, że tam na jakimś takim wyposażonym w czujniki dotykowe, coś w rodzaju ekranu dotykowego, tylko pewnie w jakby mniejszej rozdzielczości na urządzeniu możemy sobie położyć wydruk mapy brajlowskiej i później, jeżeli dotkniemy jakiegoś punktu i on jest tam wprowadzony w ten system, czyli jest do niego przypisana jakaś informacja, to może zostać odczytana mową syntetyczną. Więc teraz zyskujemy w ten sposób pewną dodatkową informację. Jak sobie klikniemy w Warszawę, no to możemy dostać na przykład informację, ile, no, jaka jest jej powierzchnia, ludność, tam tego typu zagadnienia, czy jakiekolwiek inne, które tam osoba przygotowująca taki model wpisze. Natomiast no, jest to taka w sumie niewielka interakcja, to jest fajny gadżet, może do celów edukacyjnych nawet i przydatny, ale do takich rozwiązań, o których mówiłem, do rozwiązania takich problemów, o których mówiłem, żeby się móc w jakiś konkretny teren wybrać, a wcześniej przygotować się do tej wycieczki właśnie przeglądając taką mapę i wiedzieć, że tu jest jakiś nasz, powiedzmy, nasza kwatera, do której się wybieramy. Tam jedyne 300 metrów dalej jest interesująca nas restauracja, ale teraz to, czego nam punkty nie powiedzą, to może być bardzo istotna informacja, że między tymi dwoma punktami na przykład przebiega trasa szybkiego ruchu albo rzeka i do najbliższego mostu to trzeba by się było przemieścić jeszcze tam dużo.
5: I coś takiego kiedyś przeżyłem rzeczywiście w Wadowicach. Co myśmy się wtedy nachodzili, żeby dotrzeć do Romana do domu, bo się okazało właśnie, że tam jest pomiędzy nami a ich domem jest rzeka. Nagle się okazało, że albo wpław, albo trzeba zasuwać kilometr w jedną stronę, a potem kilometr w drugą. No natomiast bywa. Powiem Ci, jak ja sobie z tym radzę. Otóż najczęściej jest tak, że albo Ewa patrzy mi na te mapy i mi opisuje, jak to wygląda, jak że tam na przykład pójdziesz do przodu, tam będziesz miał przejście przez jezdnię, potem skręcisz w prawo i już dalej sobie idziesz spokojnie. Albo też korzystając z map Google'a, ale po swojemu, ja sobie wyznaczam trasę, zaznaczam sobie pieszą i wtedy sobie można przejrzeć, no tak, prawie krok po kroku, jak dojść na takiej liście. Więc ja sobie mniej więcej tak radzę, a Muszę ci szczerze powiedzieć, że ja na przykład planów dotykowych ja w ogóle nie rozumiem.
6: Muszę ci szczerze powiedzieć, że ja też. No to świadczy o naszym słabym stopniu zrehabilitowania, nie powinniśmy się tym chwalić, powinniśmy nad sobą pracować. Jest to ciekawe zagadnienie. Tutaj jest, myślę, że w ogóle temat na pewno na jakieś kolejne spotkanie z kimś bardziej kompetentnym ode mnie, no bo trudno, żeby skoro się obaj ze sobą zgadzamy, to żeby jakąś dyskusję tutaj utworzyć. Natomiast na pewno jest to trudny do osiągnięcia kompromis między z jednej strony ograniczeniami rozmiaru takiej mapy, czy nawet atlasu, bo można zrobić mapę podzieloną, czy jakiś większy teren podzielić na obszary i w wielostronicowym atlasie to umieścić. Natomiast tak czy inaczej ograniczenia tej kartki A4, czy nawet A3 są konkretne i niezmienne, jeżeli chodzi o ich o rozmiar nośnika. Jednocześnie na tym nośniku chciałoby się umieścić jak najwięcej informacji, a jeszcze jakieś napisy w Braille'u, które też zajmują miejsce. Skutkiem tego powstaje coś, co zazwyczaj, żeby mogło spełniać swoją funkcję, czyli być w miarę szczegółowe przy tam założonej skali, no to musi być mocno tam nadziobane tych elementów.
5: Tak, co sprawia, że skomplikowane i niezrozumiałe.
6: Staje się to nieczytelne.
5: Ale poczekaj, nie, bo ja się z tobą nie zgadzam, że to jest nasza wina, że tego nie umiemy czytać. Może to nie jest to narzędzie po prostu. Może to nie jest,
6: znaczy na pewno to się świetnie mówię, mapy się sprawdzają świetnie na pewno do takich dużych, wielkoskalowych zagadnień typu tam jak wygląda tam Hiszpania czy Półwysep Iberyjski, żeby to pokazać dzieciom na geografii, jakoś trochę tam niewiele pamiętam, bo mnie to mało interesowało, ale osoby bardziej ode mnie zainteresowane, no to miały dużo, dużo radości i też dużo wiedzy dzięki temu z tych lekcji geografii w podstawówce, tak jak je sobie przypominam. Natomiast przy takich właśnie wielkiej ilości szczegółów, gdyby chcieć wszystkie rzeki w Polsce umieścić na tym kwadraciku, który byłby tam wielkości 20 na 20 cm, no to już zrobiłoby się pewnie gęsto, jeszcze jakieś inne miasta, powiaty, no to naprawdę można by spokojnie tą mapę zapchać szczegółami. I tu chyba jest właśnie też problem tej statyczności, że gdyby istniał wyświetlacz, o którym jakoś trochę marzę, ale jeszcze pewnie sobie pomarzę, wypukłej grafiki pozwalający wyświetlać też dodatkowo punkty o różnej wysokości i mający trochę lepszą rozdzielczość niż graffiti, które ma tam te pół na pół, 5 na 5 mm, to wówczas na takim wyświetlaczu można by sobie było płynnie zmieniać tą szczegółowość, że na przykład chcę sobie teraz przeglądać siatkę rzek.
5: Tak, Wisłę i Odrę, a potem jeszcze dopływy, tak?
6: Dokładnie i można by to sobie wtedy naprawdę fajnie oprogramować, żeby mieć rzecz idealną, a gdybym chciał mieć trasę, no to wtedy chowam te mniej istotne elementy i to wtedy dawałoby no w ogóle bardzo duże możliwości interakcji z czymś takim, no ale takiego urządzenia jak na razie jakieś wyświetlacze są, ale one są albo mają słabą rozdzielczość jak graffiti, albo mają mało punktów jak tam pewne inne, już teraz też nie pamiętam nazw, gdzie tam tych, coś na zasadzie jest to skonstruowane jak te linijki brajlowskie z takich mniej więcej samych modułów.
5: Tak,
6: no i takich punktów brajlowskich tam jest chyba 30, czy 20 na 30, czy jakoś tak, więc tutaj mamy niewielką w sumie ramkę, którą można z jednej strony łatwo objąć dłonią, że tak powiem, cały skanować ją jedną ręką i to jest może taki był zamysł, a z drugiej strony można ją też pewnie przewijać po jakichś obrazach i w ten sposób sobie ten obraz też po kawałku składać w głowie. Ale nie miałem do czynienia z takim urządzeniem, więc też się nie wypowiadam, czy to jest rozwiązanie optymalne. Natomiast jakiś taki wyświetlacz, coś w rodzaju takich tymczasowych wydruków 3D, które by się były w stanie szybko wygenerować, później również szybko przekształcić coś innego, no byłoby świetną sprawą. Ale no, chyba sobie jeszcze na to poczekamy.
5: No to może odłóżmy na razie te... Kiedyś rzeczywiście trzeba będzie podyskutować na temat przydatności tego, bo tak, ja się nie zgadzam, żeby na nas zwalać, że my nie umiemy. Bo ja się na przykład Braille'a nauczyłem bardzo szybko, czytam bardzo źle, bardzo powoli, ale nauczyłem się go szybko. A Tyfloplan dla mnie to jest zawsze po prostu zestaw kresek, z których nic nie rozumiem, a mapami, kiedy widziałem, posługiwałem się bardzo sprawnie. Nie miałem z tym żadnego problemu. No więc mówię, odłóżmy to i przejdźmy sobie do map cyfrowych w takim razie, bo GrMapa jest właśnie taką mapą cyfrową, taką próbą poszukiwania przełożenia mapy takiej graficznej na coś dostępnego. No i tych sposobów jest sporo. Ty wybrałeś akurat metodę na szachownicę.
6: To jest fajny, znaczy ciekawy program dla mnie jako autora i pewnej liczby nielicznych, zresztą niewidomych, którzy się nim potrafią posługiwać. Znam sporo osób, które próbowały z dużym zacięciem przez kilka czy kilkanaście dni mniej więcej regularnie jakoś tam się wdrażać w to narzędzie, ale z jakiegoś powodu im się nie udało. Po prostu takie składanie sobie przestrzeni z puzli do nich nie przemawia. No a tam, ale też jest właśnie kilka osób, zakładam, czy o kilku przynajmniej wiem, które się posługują biegle i skutecznie tym narzędziem. Rozwiązanie jest w zasadzie mało innowacyjne, bo przyjąłem takie założenie, że skoro mapy te wyświetlane ludziom widzącym na stronach internetowych czy w aplikacjach, one są budowane z takich wygenerowanych na serwerze obrazki, na ogół tak to jest, że są takie wygenerowane na serwerze obrazki, czyli właśnie kafelki o kwadratowe i z takich kwadratowych kafelków każdy ma 256x256 pikseli, zależnie od ustawionego powiększenia, można sobie oddalać, przybliżać tą mapę, no to tam jest ileś tych zestawów dla każdego powiększenia, jest inny zestaw tych kafli i po prostu zadanie programu wyświetlającego taką mapę polega na tym, że sobie odpowiednie kafelki zaczytuje z serwera i je obok siebie układa na ekranie i w ten sposób powstaje obrazek. Więc idąc tym torem, postanowiłem spróbować podobnego rozwiązania, czyli takiego, przekładając to samo mniej więcej 1:1, że mamy sobie jakieś miejsce, w którym jesteśmy i to jest kwadrat obok domyślnie 10 metrów i możemy się, wokół nas jest też przestrzeń podzielona na taki polak właśnie, takie pola szachownicy kwadratowe o tym samym rozmiarze. To nasze aktualne pole jest anonsowane przez syntezator mowy, jak na nie wejdziemy strzałką, a oprócz tego pola w promieniu 5 pól są anonsowane ikonami dźwiękowymi, czyli inna jest ikona dźwiękowa dla drogi, inna tam dla jakiegoś lasu, ogródków działkowych, tak, no jest tam kilkadziesiąt.
5: Tak,
6: jest tam
5: oczywiście
6: tych ikonek dźwiękowych kilkadziesiąt, one są rozmieszczane w przestrzeni, jeżeli się przesuwamy na przykład na północ i nagle słyszymy huk ciężarówek daleko po lewej stronie, za chwilę będzie on trochę bliżej po lewej stronie, to znaczy, że ta droga, że docieramy właśnie w pobliże drogi, która prawdopodobnie biegnie na południowy zachód. My idziemy na północ, to się tam do nas przybliża na południowy, tak, na południowy zachód. I tak sobie można z takich właśnie puzli składać powoli tą przestrzeń. Co jest wygodne, no jeżeli ktoś taką posiada odpowiednią do tego wyobraźnię przestrzenną, żeby sobie tak tą przestrzeń w głowie budować. Mi to się jakoś tam sprawdza. Wielu osobom, jak mówię, nie bardzo i na to tak jakby sposobu chyba na razie nie ma, aczkolwiek jeszcze będziemy fantazjować na ten temat w dalszej części pewnie naszej rozmowy. Natomiast no nie jest to rozwiązanie idealne, to jest rozwiązanie takie, które dało się zrobić bez konieczności używania przez użytkownika jakichś dodatkowych narzędzi, bo wystarczą słuchawki, lepiej słuchawki niż głośniki, gdyż w którejś tam wersji dodałem też wtedy jeszcze w miarę nowoczesną rzecz, czyli HRTF, czyli tak zwany dźwięk trójwymiarowy, ten binauralny.
5: O, a to nie wiedziałem, to ja chyba muszę znowu pobrać tą mapę swoją.
6: Proponuję tak, na pewno dać szansę. Warto może było to zrobić nawet przed audycją, no ale nie żebym tam coś sugerował. Natomiast ostatnia wersja ukazała się chyba w 2016 roku. Że tak powiem, założenia, ale nie powiedziałem najważniejszego właśnie, bo trochę już mnie gdzieś tam wybił z tematu, albo ja wpadłem już z dygresji w dygresję. Rzecz polega na tym, że to zakładałem, że to jest tylko taki pewien proof of concept, czyli taki dowód, że się tak da, że chcę szybko sprawdzić, czy to w ogóle zadziała. Coś w rodzaju prototypu i miałem nadzieję, że ktoś ten temat podchwyci, że jakaś fundacja pewnie, albo stowarzyszenie, albo jakieś inne, może firma weźmie gdzieś skądś, pozyska solidne dofinansowanie, zatrudni solidnych programistów i z poważnym aparatem matematycznym w głowie, w którym tam ja osobiście widzę u siebie pewne braki i zrobią to na błysk, zupełnie od nowa, coś jeszcze lepszego niż to, co było dotychczas i będziemy wszyscy łącznie ze mną zachwyceni, że ktoś poszedł dalej. Natomiast jak gdyby zdziwiło mnie, że nikt nie był nawet zainteresowany spróbowaniem, a przynajmniej nic o tym nie wiem. No i nic, jakby jakiś zastępnik fajny na razie nie powstał niestety.
5: Powiem ci, jaką ja dostrzegałem największą słabość tej grmapy. Ona by się na pewno bardzo fajnie sprawdzała w Nowym Jorku, gdzie ulice są z północy na południe, ze wschodu na zachód, Ale w naszych miastach, które się tak no, tworzyły dość chaotycznie, te ulice biegną jak popadnie. I trzeba jakoś tak spróbować sobie te ulice wyobrazić po tym, no, jakie z tych kwadratów nasze ulice zahaczają o te ulice. Dla mnie to był problem na przykład.
6: I to był też tak zwany most wanted, czyli najbardziej pożądany, oczekiwany i najczęściej zgłaszany przez użytkowników mankament tego rozwiązania. Ja się z nimi wszystkimi zgadzam i z tobą też się oczywiście dzięki temu zgadzam, co jest dobre, znaczy nie wiem, czy takie dobre dla dyskusji. Natomiast były z tym rozwiązaniem dwa problemy istotne. Po pierwsze, żeby to wprowadzić, może dlatego się zakończył rozwój, bo ponieważ właściwie Grmapa, cały ten podstawy silnik jakoś tam działająca, pierwsza wersja powstała w ciągu właściwie 3 tygodni twórczego, że tak powiem, szału, gdzie tam wieczorami u weekendy siedziałem już tylko nad tym, niczym innym się nie zajmowałem. Zresztą mój poemacik satyryczny w 2016 roku napisany też powstał w okolicach 3 tygodni, więc jakiś taki jest, to nawet ciekawe dla mnie, że to taki ten okres twórczy.
5: Cykle masz, tak?
6: Tak, coś takiego właśnie, takie fale. To było robione na szybko po to, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa i może ktoś później zrobi to lepiej, jak już wspominałem. Natomiast ten pomysł, o którym ludzie... Mi to nawet nie przyszło do głowy, żeby to tak zrobić z powodu, o którym za chwilę powiem. Natomiast ten pomysł, o którym ludzie wspominali, był przy tych założeniach projektowych, które przyjąłem, w ogóle całkowicie niewykonalny. Trzeba byłoby to, że tak powiem, skuć do fundamentów i zrobić od początku inaczej, na zupełnie innych założeniach. To już tam nie wchodząc w szczegóły implementacji, no to tak po prostu na tym poprzestanę. A drugi problem jest
5: no dobrze,
6: taki...
5: Ale na czym polega ten pomysł, jak ludzie by chcieli to...
6: Na tym, że jeżeli sobie jestem na ulicy X, ona sobie biegnie jakimś łukiem, to ja sobie mam iść, tak jakbym szedł tą drogą, iść strzałką w górę, w dół, czyli do przodu, no to na przykład strzałka w górę byłaby pójściem ileś tam metrów do przodu. I teraz to by było świetne, gdyby było właśnie w Nowym Jorku, gdzie ulice zakładam, że są proste, no to też tak fajnie by się wtedy podróżowało, wędrowałoby się tymi ulicami i byłoby super.
5: No tak.
6: Natomiast w przypadku właśnie łuków cała koncepcja by się niestety musiała sypnąć, gdyż jeżeli coś tam skręca pod niewielkim kątem na przestrzeni na przykład 300 metrów, no to może się okazać, że przeszliśmy 300 metrów, wydaje się nam, że idziemy prosto, a tymczasem już jesteśmy obróceni o na przykład nawet 45 albo 90 czy 60 stopni w lewo. I wtedy się okazuje, że nam się wydaje, że my nadal mamy... znaczy właśnie tutaj to jest wadą tego rozwiązania, jest wtedy przewiduje, że jest szybkie urwanie się, szybka utrata tej perspektywy, w której się poruszamy. Jak mamy kwadratowe pola, chodzimy w wschód, zachód, północ, południe, chociaż to nie jest akurat, można sytuację w Grmapie też zmienić, ale tak zakładajmy, że mamy taką odpowiednik mapy tradycyjnej, gdzie ta północ jest na górze, południe na dole, no to to jest, ta perspektywa się nie zmienia, jest to ciągle, ta przestrzeń się nam nie obraca. W przypadku, gdybyśmy mieli podążać ulicami, to co chwila następowałyby jakieś takie subtelne, mniej lub bardziej obroty.
5: Tak.
6: I jakby się sumowały, to okazywałoby się, że człowiek ma inne zupełnie wyobrażenie.
5: Też mam takie wrażenie.
6: Myśli,
5: tak,
6: że szedł prosto.
5: Zadziałało.
6: Ale też łatwo to, myślę, że do dziś dnia jest to łatwo sprawdzić, gdyż zanim zabrałem się do napisania Grmapy, to chyba z rok wcześniej, czy kilka miesięcy wcześniej trafiłem na genialny program, który mnie zachwycił swym właśnie pomysłem. W ogóle nic tutaj nie ma innowacyjnego w tym pomyśle moim, bo trafiłem na taki program TEAM, prawie jak Microsoft Teams, tylko bez tego S i nie Microsoft, czyli Tutor for Editable Audio Maps. Mówiąc tak, aha, jak się pisze, a mówię tak, jak się pisze, żeby łatwiej było sobie to w Google'ach znaleźć. To jest na SourceForge'u do dziś dnia jeszcze pewnie dostępne. I tam gościu właśnie przyjął takie rozwiązanie, o jakie ludziom chodziło, że sobie idziemy ulicami i w zasadzie jeden krok to nawet, to nie jest tam jakaś ilość metrów chyba, tylko może nawet i jest. I jeżeli dojdziemy do jakiegoś punktu decyzji, czy decision point, on to chyba nazwał, czyli punkt decyzji to jest takie miejsce, w którym można iść gdzie indziej niż prosto, czyli na przykład mamy skrzyżowanie albo tak, jakieś rozwidlenie i tym podobne. Nawet nie, bardziej to, bo to trochę z perspektywy taksówkarza, żeśmy chodzili, czyli idziemy ulicą chodników, No, w OpenStreetMapie są jakoś czasami chodniki są, natomiast rzeczywiście to, ta ścieżka, ta siatka ulic to jest, jakby można powiedzieć, tym punktem była wyjściowym. Ja się tym bawiłem kilka godzin w okolicy tutaj, gdzie mieszkam, dobrze dosyć znanej, i za żadne skarby nie byłem w stanie. Jeszcze gorzej mi z tym było pracować, niż bym było z pewnie tyflomapą. Zupełnie mi to do mnie nie... Coś nagle było z lewej strony, potem za chwilę się okazywało, że gdzieś się mi to przesunęło, już jest z tyłu. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, nie mam wiedzy, że gdzieś... A tam rzeczywiście to tak jest, że te ulice tutaj dosyć są właśnie kręte, takie łuki. No i sprawa tych obrotów to jest jakiś problem. Na to nie mam zupełnie pomysłu, jakby należało ludziom sygnalizować te obroty. Może...
5: No, bo tutaj myślę sobie, że można by było taki zarzucić pomysł, że to mogłoby się dziać właśnie w przestrzeni takiej binauralnej.
6: No tak, tylko że jeżeli idziesz ulicą i ty chcesz iść prosto, bo idziesz prosto, no to i nie chcesz... Znaczy, powiedzmy, można by też skopiować trochę ten pomysł znany z gier audio, tych różnych racingowych typu Top Speed, że jak ta ulica czy trasa naszej drogi skręca w lewo, no to my wtedy siłą rzeczy, jeżeli nie skręcamy, to spadamy na prawą stronę, czyli zbliżamy się do prawej krawędzi i dostajemy jakieś ostrzeżenie dźwiękowe po prawej stronie, że już jesteśmy na poboczu albo blisko pobocza, i wtedy trzeba byłoby tą strzałeczką sobie tam o ileś stopni skręcać i kontynuować. No być może to by może i zadziałało, też by wymagało sporej pracy po stronie użytkownika, że to nie byłoby takie sobie tap-tap i już jestem gdzieś na drugim końcu miasta.
5: No ale coś takiego zrobiono w gierkach, nie wiem, czy to bawiłeś się tym, Papa Sangre.
6: Nie załapałem się, zanim ja przekonałem się do spróbowania tych telefonów głaskanych, to już zostało z App Store'a wycofane. Szkoda. Więc niestety za późno. Ale tak, trochę słuchałem jakiejś audycji, jakiegoś gameplaya, troszkę ktoś gdzieś pokazywał, no i było to rzeczywiście ciekawe, świetna sprawa.
5: No dobra, to chyba jednak powinniśmy zawrócić trochę, bo to jest jakieś na przyszłość, a
6: właśnie, może, później...
5: po co są te mapy? I powiem Ci też, że ja na przykład bardzo chętnie korzystam z aplikacji do nawigowania, ale prawie nigdy sobie nie generuję tras, tylko kieruję się na azymut, na punkty, które sobie poustawiam. Nie wiem, czy tak samo, czy tworzysz sobie trasy, czy generujesz sobie na podstawie jakiegoś algorytmu trasy?
6: Jeżeli chodzi o trasy, no to trochę to zależy od przeznaczenia, do czego danej trasy chcę użyć. Dlatego, że jeżeli chodzi mi o to, żeby sobie stworzyć, przejść 12-kilometrowym jakimś spacerem po Campinosie, to w zasadzie żadna znana mi i nieznana pewnie, ale znana mi nawigacja żadna nie jest mi w stanie wyznaczyć trasy w taki sposób, jaki mi byłby potrzebny, czyli tylko na bazie szlaków turystycznych, która będzie mniej więcej zaczynała się w jakimś miejscu, kończyła się w jakimś miejscu i będzie nie krótsza niż 12 km i nie dłuższa na przykład niż 15. One wszystkie wytyczają sobie trasę albo jakąś optymalną, albo najkrótszą. No wiadomo, zakładają, że chce człowiek jak najszybciej przejść z miejsca A do miejsca B. A tymczasem nie zawsze jest to prawda. Czasem chcemy sobie pospacerować po lesie.
5: Ale załóżmy, że chcesz na przykład dojść do tego miejsca, jest jakaś, nie wiem, konferencja, tam się musisz dobić albo do jakiegoś urzędu. Wbijasz sobie adres albo nazwę tego miejsca i w ten sposób masz jakoś tam punkt taki w przestrzeni zapisany. I do niego można nawigować.
6: Tak, to prawda. Natomiast i teraz właśnie, jeżeli jest to jakiś teren mało skomplikowany, to się świetnie nawet sprawdza, że możesz sobie nawigując na punkt docierać w pobliże w sposób mniej lub bardziej uporządkowany, mniej lub bardziej skutecznie, dlatego że sobie docierasz, jesteś już 30 metrów na przykład od tego punktu i nagle się okazuje, że trafiłeś na płot, no bo dotarłeś od strony zupełnie nie tam, gdzie jest to wejście, albo nie tam, gdzie prowadzi jak gdyby droga, no ale to zawsze się takie coś może oczywiście przydarzyć w każdej sytuacji, więc jeżeli chodzi o odpowiedź na twoje poprzednie pytanie, nawigacji takiej prostej na azymut, to używam w sytuacji, gdy w miarę teren jest nieskomplikowany, jakoś go tam znam i mniej więcej wiem, gdzie ten punkt jest, a do niego chcę sobie po prostu
5: właśnie
6: dotrzeć.
5: Bo ty ostatnio szukałeś teatru przecież i trafiłeś do teatru.
6: Tak, i to była droga na Azymut w Rabce Zdroju, zgodnie z zasugerowany nieco żartobliwie zadanym pytaniem mojego tutaj rozmówcy, jak myślisz, ile jest teatrów w Rabce Zdroju, pomyślałem, że na pewno jest jeden i to jest ten jeden, który mam w punktach w bazie, no więc sobie do niego się wybrałem, ale czy to było na Azymut? Chyba właśnie nawet niekoniecznie. Dlatego dobra, znowu zmieniłeś temat i nie odpowiedziałem na poprzednie pytanie, że jeżeli teren jest troszkę skomplikowany albo dla mnie mniej znany, no to sobie chętnie wtedy korzystam jednak z tego wyznaczania trasy zakręt po zakręcie, gdyż zakładam, że ono mnie uchroni od pewnych komplikacji, że na przykład będą dwie ulice bardzo blisko siebie rozwidlające się pod niewielkim kątem i ja dotrę do tego punktu, o którym mi chodziło w promieniu tam 50 albo nawet 70 metrów, ale się okaże, że jestem nie na tym rozwidleniu, które było mi potrzebne. Albo gdzieś tam jeszcze coś zmylę. W przypadku Rabki Zdroju, no to jest w ogóle też ciekawe miejsce, które zresztą niniejszym tutaj polecam, bo te uliczki tam się krzyżują właśnie pod różnymi kątami takimi ciekawymi. Sporo jest oczywiście też zmiany wysokości, no bo tutaj co chwila pod górkę gdzieś coś z górki. No nie jest to taki teren łatwy, lekki, łatwy i przyjemny do spacerowania, żeby sobie tak po prostu, pewnie jak ktoś już by tam dłużej mieszkał, to nie byłoby problemu, natomiast jako nowy, w miarę rzadko bywający tam człowiek, no to jeżeli chciałem sobie w miarę szybko dotrzeć do tego teatru, to na pewno skorzystałem z zakręt po zakręcie i to jeszcze z tymi ulepszeniami, które tam kiedyś wprowadziłem w tym silniku używanym przez MUWA, czyli że sobie można dostać też dodatkowe wskazówki dla niewidomych, czyli na przykład nie tylko informacje o tym, gdzie trzeba skręcić, ale też informacje o tym, żeby przejść jakieś ulice i iść prosto, które to normalnie w tych mapach googlowskich i nie tylko są po prostu te informacje nieistotne dla użytkownika. On ma mieć wiedzę, kiedy ma jakiś manewr wykonać, a to, że ma przejść jeszcze po drodze augustyńską, borską i jakąkolwiek jeszcze inną, no to oczywiście już te informacje mu nie są potrzebne. Dla nas one mają takie znaczenie, że wtedy wiemy, że tu gdzieś będzie skrzyżowanie, to się trzeba skupić, zobaczyć, posłuchać, czy nic nie jedzie, czy są światła i tym podobne. W przypadku jeszcze bardziej skomplikowanego terenu, czyli to jakby ktoś już był w tej Rabce Zdroju, którą tutaj reklamuję, to polecam sobie wycieczkę na grzebień. Nie jest to wysoka górka, łatwo tam w sumie można trafić, nawet chyba na azymut trudniej wrócić, dlatego że tam mniej więcej jak się wraca, to tak co kilkadziesiąt albo nawet metrów są jakieś różne dziwne odgałęzienia, które mogą zaprowadzić pod niewielkim kątem, więc można je zupełnie nawet zignorować, a za chwilę za 100 metrów się okazuje, że idziemy już w zupełnie innym kierunku niż chcieliśmy, no bo one lekkim łuczkiem sobie ta droga skręciła w zupełnie inną stronę niż na początku prowadziła. I wtedy trzeba sobie wrócić do poprzedniego i w takim przypadku, i tu to rzeczywiście spraktykowaliśmy z Jolą właśnie w terenie, że świetnie się sprawdzają też w tej Walhalli zmodyfikowanej, zaimplementowanej w MUWie, te tak zwane dodatkowe punkty naprowadzające, które no są takim powiedzmy najbliższym możliwym zamiennikiem tego, czego brakuje, czyli przebiegu ulic, to znaczy, że jest punkt wstawiony tak, no, z różną częstotliwością, ale jeżeli jest jakaś droga zakręca, no to tam właściwie nawet i co 10 metrów możemy mieć jakiś kolejny punkt. Dzięki temu z jednej strony jest to irytujące, bo nam co chwila to odhacza te następne punkty trasy, a z drugiej strony jest świetne, bo prawie że bez wysiłku z naszej strony możemy, mamy cały czas wiedzę, że jesteśmy jakby, idziemy prawie że za rękę z przewodnikiem i wiemy, kiedy jesteśmy na tej trasie, jak przestaje już piszczeć, to znaczy, że się od niej jednak chyba oddaliliśmy, więc to jest takie też dodatkowe w takim skomplikowanym terenie, gdzie jest dużo rozwidleń i gdzie lepiej jednak się trzymać tej wyznaczonej trasy, to jest tryb, który się świetnie sprawdza.
5: Chyba kojarzę to rozwiązanie, to było w którejś, a może w ogóle zacznijmy od tego, bo może nie każdy wie, co masz na myśli mówiąc MUW. Jak rozumiem, chodzi o Seeing Assistant MUW.
6: Tak, Seeing Assistant MUW, aplikacja, przy której od razu powiem, nie jestem obiektywny, bo pracuję też w zespole, który zajmuje się rozwojem tego i innych narzędzi z serii Seeing Assistant, ale głównie zajmuję się tymi komponentami po stronie serwera, więc jeżeli ktoś ma problemy jakieś czy pomysły na interfejs, to proszę nie do mnie. Natomiast...
5: Ja bym miał.
6: Tak, właśnie przypuszczałem, dlatego od razu uprzedzam ewentualne następne sugestie. Tak, dlatego no nie jestem obiektywny, ale też trochę jestem o tyle, że korzystam z tego narzędzia na co dzień. I to nie tylko z obowiązku służbowego, ale też właśnie zupełnie prywatnie, bo jest to jedyny znany mi aplikacja dla niewidomych, która z jednej strony pozwala sobie bezproblemowo wczytać trasę w GPX-ie z dowolnego źródła, którą możemy, nie wiem, sobie ściągnąć z netu, jakiś ktoś gdzieś, są takie serwisy, też nie pamiętam nazwy, słabo się przygotowałem, ale są takie serwisy, na których ludzie udostępniają jakieś swoje traki z przejazdu jakimś gdzieś rowerem albo jakiejś przebieżki i tak dalej. Powiedzmy, nie chcemy się bawić w grmapę, w dziobanie tam po tej szachownicy i sobie składanie tej trasy samodzielnie, ręcznie, w sposób długotrwały, tylko sobie przejść tym jakimś szlakiem, który gdzieś ktoś wrzucił do netu. To oczywiście tutaj Move jest chyba jedyną mi znaną aplikacją dla niewidomych, w którym możemy sobie takiego GPX-a wczytać i on tą trasą później pozwala nam podążać. Pamiętam takie czasy z początków, kiedy jeszcze dość długo korzystałem z Lodestone'a Nokiowego. On miał swoje pewne plusy, na przykład takie, że można było bez wyciągania telefonu z kieszeni tych wszystkich funkcji nawigacyjnych używać, ale miał jedną koszmarną wadę, czyli konieczność przeliczania sobie w głowie robienia całej tej matematyki geograficznej, czyli jak miałem wiedzę, że jakiś punkt następny, czy gdzieś tam kolejny punkt trasy mam na północny wschód i jednocześnie miałem wiedzę, że aktualnie idę na północny zachód, no to musiałem sobie w głowie obliczyć, że teraz w takim razie w najbliższą możliwą drogę trzeba skręcić w prawo, no żeby ten kierunek się zmienił na taki bardziej zgodny z oczekiwaniem. A świetną funkcją, którą można sobie w Move włączyć, jest takie wskazywanie kierunku do śledzonego punktu, które polega na tym, że sobie trzymając telefon na płasko, pokręcamy nim trochę na zasadzie jak gdyby wirtualną laszorą, jak gdybyśmy skanowali przestrzeń przed sobą i jak już przycelujemy górną krawędzią urządzenia w tym kierunku, gdzie jest ten następny punkt, no to tam zależnie od ustawienia on nam zawibruje albo zapiszczy i jeszcze nam dodatkowo może też podać ten komunikat o tym, ile tych metrów do tego punktu nam zostało.
5: Trochę tak.
6: I jest to rzeczywiście o tyle rewolucja, że w ogóle już mogłem się spokojnie zwolnić z tej matematyki geograficznej w głowie, no co spowodowało, że zaczęło to nawet być jeszcze bardziej przyjemne takie spacerowanie dla relaksu niż wcześniej. Też troszkę znajomi, nawet ja to nie zwróciłem uwagi, ale jakoś tak byli trochę pod wrażeniem, żeśmy sobie spacerowali po tej Lapce, że gdzieś tym parkiem, który nie jest może bardzo prosty w takiej obsłudze bezwzrokowej, bo tam też jest sporo tych ścieżek, i właśnie idąc gdzieś tam do jakiegoś punktu, to żeśmy przebiegli prawie że truchtem, no to może przesadzam, ale w bardzo szybkim tempie nam się udało ten park przeciąć, idąc właśnie po tej trasie złożonej wcześniej, wyznaczonej przez Move'a. Ja tam no nie miałem takiej świadomości, że to było jakoś super szybko, no ale jakoś to tam, powiedzmy, że ktoś tam zauważył, że to dla niego no to był jakiś tam wyczyn, natomiast w ogóle to ode mnie nie wymagało żadnego wysiłku, tylko po prostu trzymanie się jak pies tego śladu, który tym machnięciem telefonem trzeba sobie było co jakiś czas tam sprawdzać. Tak, no i rzeczywiście całkiem przyjemnie to działało, to prawda.
5: Okej, okay, a jeszcze takie jedno słowo, którego nawet ja nie... Znaczy znam słowo, a nie wiem co w tym kontekście znaczy, mianowicie Valhalla. Co to jest?
6: Valhalla to jest... Jak się wpisze Valhalla w Google'a, czy w inną wyszukiwarkę, to wychodzi, to jest taka jakaś znana gra, w którą niestety sobie raczej nie pogramy, bo jest niedostępna. Natomiast Valhalla Routing Engine, jak sobie wpiszemy, to jest taki silnik wyznaczania tras, open source'owy. Chwalą się producenci, że nawet w tych samochodach Tesla on jest używany. No zakładam, że jednak na trochę innych mapach niż OpenStreetMapy. Czyli o OpenStreetMapie pewnie powiemy, natomiast no, Valhalla to jest sam silnik, czyli tak jakby mechanizm, program, czy właściwie zbiór różnych modułów, który pozwala wyznaczyć trasę od punktu A do punktu B przy pomocy danych, które temu silnikowi się dostarczy z jakiegoś źródła, na przykład z OpenStreetMap. Czyli importujemy te dane, on sobie gdzieś tam sobie zapisuje w sobie znany sposób. I następnie bardzo szybko, efektywnie jest w stanie wyznaczać te trasy z tymi modyfikacjami przeze mnie wprowadzonymi, z których korzysta Move, no to jeszcze z tymi dodatkowymi właśnie wskazówkami dla niewidomych albo z tymi punktami naprowadzającymi, które akurat punkty naprowadzające to są też w tej zwykłej niemodyfikowanej Valhalli, one są wtedy
5: kalibrujące po prostu, jakby, tak?
6: Znaczy można sobie ten kształt tras wyświetlić wtedy na ekran, na zasadzie dostajemy te punkty kształtu tych dróg, że to ona niekoniecznie idzie prosto, może sobie zakręcać właśnie łukiem, może tam coś z nią się dziać i takie, no i wtedy przy pomocy tych punktów dodatkowych można w miarę łatwo zwizualizować dla kogoś na ekranie taką trasę.
5: A skoro już do tego doszliśmy, cały czas mówisz o OpenStreetMap, to jest taki otwarty projekt, gdzie ludzie sami tam rysują te ulice, rysują budynki, oznaczają, nie wiem, chodniki, wejścia do budynków i tak dalej, i tak dalej. I wiem, że z tego narzędzia korzysta Seeing Assistant Move, ale on chyba też korzysta z innych źródeł, tak? Czy coś pomieszałem?
6: OpenStreetMap to jest rzeczywiście taka trochę Wikipedia tylko dla map. Mhm. To rysowanie, no to trochę może się źle kojarzyć w takim sensie, że sobie w Paincie coś rysujemy, gdzieś to wrzucamy jako obrazek, to tak właśnie nie jest. Mapy tworzy się z terenu na ogół, znaczy nie tylko, ale powiedzmy, że na ogół tworzy je się z terenu w ten sposób, że sobie ktoś jedzie na rowerze albo idzie piechotą z włączonym odbiornikiem GPS, w którym co sekundę się odkłada ten jego aktualne położenie i taki ślad przejścia może sobie później wczytać do programu, do edytora mapowego, no i go po jakiejś tam obróbce, opisaniu, że to jest droga tego a tego typu, że z taką nawierzchnią i o takiej i takiej nazwie, taki obiekt może później wrzucić do tego repozytorium danych mapowych OpenStreetMap. Rzecz polega na tym, że to nie są rysunki, jakieś grafiki, dla nas jak gdyby siłą rzeczy też niedostępne, tylko to są dane semantyczne o tym, jak biegnie w przestrzeni jakaś droga, gdzie się dokładnie znajduje jakiś punkt, albo z obrysami różnych obiektów, od pojedynczych budynków do na przykład jeziora Śmiardwy włącznie. I oprócz tych informacji takich o kształcie czy o położeniu, też mamy informacje semantyczne, czyli właśnie co to jest za obiekt, jaki jest jego typ, jak się nazywa, czasami też godziny otwarcia, numery telefonów, adresy URL, czy na przykład dodatkowe tam jeszcze informacje typu na przykład link do Wikipedii. I tak stworzona mapa, tworzona przez w tym momencie też już chyba z 15 lat, bo to mniej więcej w 2007 wystartowało, jeżeli dobrze kojarzę. Przez, no nie wiem ilu, ale wielu pasjonatów z całego świata, no powoli dąży do kompletności. Jest też ona, dzięki temu, że jest edytowana przez społeczność, może być lepszym źródłem informacji niż mapy komercyjne, gdyż mapy komercyjne są tworzone przez relatywnie pewnie niewielkie zespoły ludzi. Aktualizacje są wydawane w jakichś interwałach czasowych co kwartał lub ewentualnie rzadziej lub częściej.
5: To nie jest do końca tak.
6: A tutaj w OSM-ie, jeżeli nastąpi jakaś zmiana, zamknięcie drogi albo otwarcie, no to może już następnego dnia, jeżeli ktoś tam się tym terenem zajmuje, interesuje i to naniósł tą zmianę, no to może już następnego dnia być to widoczne w systemie. A oczywiście przez to, że jest to społecznościowe, to tak jak z Wikipedią, mogą też się pojawiać błędy, bo ktoś coś nieumiejętnie wrysował albo ktoś coś wręcz celowo popsuł. No i do czasu, gdy ktoś inny tego nie wykryje, no to już jest ta weryfikacja, tak jak z Wikipedią, weryfikacja przez tych bardziej doświadczonych członków społeczności.
5: Okej, okay, ale mapy Google i mapy Apple też mają takie elementy. Nie wiem, czy nadal można w mapach Google też rysować budynki, ale z całą pewnością można aktualizować miejsca, zgłaszać błędy i tym podobne rzeczy robić.
6: Pytanie, czy one od razu trafiają do całej społeczności, czy gdzieś tam są przez tygodniami czy miesiącami moderowane czy czekają na swoją kolejce zgłoszeń. Ale tutaj już wchodzimy, znaczy główna różnica, jeżeli nawet by tak było, że w pełni można by open source'owo edytować te mapy, to główna różnica między tymi mapami firmowymi a OpenStreetMapą polega na tym, że na przykład Google pozwala sobie na stronie zakotwiczyć mapę złożoną z tych kafelków graficznych, o których mówiłem, czyli udostępnia do tego odpowiednie mechanizmy. I jeżeli masz niewielką ilość wyświetleń, no to nawet będzie to dla ciebie dostępne za darmo. Natomiast nie masz możliwości, żeby sobie pobrać tą semantykę mapową, czyli jak dokładnie przebiega z jakich punktów, jak umieszczonych w przestrzeni składa się jakiś obiekt, jakie są jego znaczniki, dodatkowe o nim informacje, no to takie API według mojej wiedzy publicznie dostępne nie jest.
5: No ale czekaj, a za pieniądze też nie? Czy...
6: Obawiam się, że nie, bo kiedyś to badałem, ale no mówię, jeżeli się nie zmieniło w ciągu 2 lat ostatnich, a nie sądzę, bo gdzieś bym pewnie przeczytał, to raczej się tego nie udostępnia. Być może też dlatego, że wtedy łatwo byłoby takie dane wyprowadzić do innych projektów. Więc byłoby to dla firmy w sumie mało być może korzystne. Mhm. A w przypadku OSM-a no to mamy pełny dostęp na bardzo wygodnej, to znaczy jakby to nie jest tak do końca Creative. Kiedyś był Creative Commons, teraz to jest ODBL, czyli Open Database License. Już nie wchodząc w te szczegóły, czym to się różni. Jest to nadal licencja, która zezwala na bezpłatne używanie wszystkich tych danych do różnych celów i właśnie to otwiera ciekawe pole do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Dla nas szczególnie istotne, no, na przykład właśnie Grmapa, czy Sync Assistant Move, albo inne aplikacje dla niewidomych, które też z tych OSM-ów, danych OSM-owych korzystają, no to nie byłoby to wiele warte, gdyby nie te dane, które przez tą społeczność tysięcy osób są regularnie czy systematycznie tworzone. W Polsce jeszcze tak w ogóle o tym no, mało się mówi, bo tak, ale jest też projekt alternatywny do OpenStreetMapy, starszy chyba od niej. OSM, jeżeli dobrze kojarzę, został uruchomiony w 2007 roku lub 2006, a projekt UMP, czyli dawniej uzupełniająca mapa Polski, obecnie uniwersalna mapa Polski, no to jest tworzony przez pasjonatów od roku 2004. Z jednej strony ma on no, takie dane, których nie ma OSM, z drugiej strony OSM też ma takie dane, których nie ma UMP, jakoś się one tam nawzajem trochę dublują, trochę uzupełniają. UMP ma taką przewagę, że jest bardziej uporządkowany, tam te zasady edytorskie są bardziej ścisłe, pilnują chłopaki i dziewczyny tego, co można tam wrzucać, a czego nie można. Koszów na śmieci na przykład w UMP nie znajdziemy. W przypadku OSM-a to tam, jeżeli ktoś miał wenę, żeby wprowadzać kosze na śmieci, latarnie,
5: że... spotykałem te kosze.
6: To tych obiektów tam... Tak, można znaleźć więcej. No to też jakby dla nas... Pytanie, czy lepsza jest taka jakby porządnie, lepiej odkurzona mapa, czy lepsza jest mapa, w której właśnie takie szczególiki, smaczki by się znalazły, to odpowiedzi na to pytanie nie ma. Najlepiej byłoby mieć dostęp do...
5: Nie. Ta odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście jak najwięcej informacji, którą sobie można samemu dostosować.
6: To prawda. Natomiast, no więc jakby rozwiązując ten problem w MOVE, mamy dostęp z jednej strony bezpośrednio do tych danych pobieranych z OpenStreetMap, a z drugiej strony mamy dostęp do danych, do możliwości korzystania z baz punktów. Z bazami punktów jest historia, sięga też roku 2008, kiedy się pojawił, czy 2007 nawet, kiedy się pojawił w sumie w Polsce, został rozpropagowany program Lowestone GPS, czyli taka pierwsza nawigacja bezpłatna dla niewidomych na Nokia. No to oczywiście był problem, że wszystko fajnie, no tylko można było sobie jakieś swoje punkty wprowadzać i właściwie na tym się trochę kończyło.
5: I wtedy wjechał Grzegorz Złotowicz na białym koniu.
6: Dziękuję. Pojawiły się takie też inicjatywy, żeby gdzieś społecznościowo zbierać te punkty w społeczności niewidomych. No i to oczywiście no nie miało racji bytu albo szansy na większe powodzenie, no bo wiadomo, każdy tych punktów swoich tam zbierze 30 użytkowników, było na przykład 200, więc mamy prostą rachubę, że będziemy mieli 6000 punktów w ciągu jakiegoś tam czasu. Ale rzeczywiście trochę się zainteresowałem wtedy bardziej tym UMP, gdzieś nawet je odkryłem, tak szukając tych danych. Był też taki serwis poi.mobilne.net dla kierowców, gdzie były zbierane w formacie i możliwe do pobrania w formacie automapy, czyli tego takiego znanego programu, zestawy właśnie różnych punktów zainteresowania. I tego tam było no, chyba około 640 tysięcy, czy jakoś tak, więc dla nas liczba zupełnie nieosiągalna, że tak powiem ręcznie. I pamiętam, że napisałem taki konwerter, który właśnie radził sobie z konwersją tych punktów z formatu automapy do formatu pośredniego tekstowego, w którym po przefiltrowaniu, czyli po usunięciu nadmiarowych informacji, po to, żeby skrócić nazwy tych punktów do 75 znaków, co żeśmy robili społecznościowo w kilkanaście osób, no, udało się wytworzyć taką bazę właśnie z tych punktów. Potem ten serwis zresztą zakończył działalność i się sprawa już uprościła, ale w międzyczasie też trochę się douczyłem, jeżeli chodzi o format, zawiły format zapisu tych danych w UMP w tym projekcie, bo tym się jakby zainteresowałem wtedy jeszcze OSM-em mniej. I na podstawie przetwarzania tych kodów źródłowych z UMP, kodów źródłowych mapowych UMP, wygenerowałem wtedy takie bazy punktów od 2009 czy 2008 roku. Takie zestawy baz punktów, wcześniej dla Roadstone'a, teraz to jest dla Move'a. Kiedyś to co miesiąc wypuszczałem aktualizację, teraz to tak mniej więcej raz do roku. I to już są miliony, to tam już teraz nawet nie patrzyłem, ile tego

0: być może z OpenStreetMap. Z OpenStreetMapą była taka historia, że do pewnego punktu ona była na licencji Creative Commons i jest takie, powiedzmy, ostatnie wydanie OSM-a na Creative Commons, w którego można sobie korzystać jak gdyby na tych zasadach, a po zmianie licencji już te nowe modyfikacje już tej nowej, na nowej licencji no nie są kompatybilne z tym CC. I mam takie wrażenie, że być może to jest właśnie w tym Foursquare, dla tych innych krajów niż te, w których to jakoś aktywnie działa, to mogą być te dane OSM-owe po prostu sprzed wielu lat. Być może sprzed tej zmiany licencji, być może jakoś później, to tego nie badałem, ale mocno nieaktualne.
1: A używałeś w ogóle Foursquare'a?
0: Próbowałem się zaprzyjaźnić z Blind Square'em.
1: Aha.
0: Znaczy, mówię tak, bo tak wszyscy zachwalali, kosztuje dużo, znaczy musi być dobre. No nie, zupełnie serio nie wiem. Nie wiem, za co ci ludzie tam płacą, ale nie mówię tego jako człowiek jakoś związany z MOVE'em. Natomiast małość, niewielka ilość tych funkcji tam dostępnych mnie przeraziła. No liczyłem, że to jest tak, że to jest super proste dla początkującego. Ale jak już sobie znajdę tą jakąś zakładkę zaawansowanych ustawień, tam sobie kliknę Advanced Mode i nagle mi się objawi
1: konsolę,
0: 50, tak, być może nawet tak, ale że nagle objawi mi się jakieś tam 50 czy 70 nowych funkcji dostępnych dla zaawansowanych i za każdą z nich, że tak powiem, $1, to na pewno nie byłaby wygórowana kwota, no ale nic takiego się nie wydarzyło, więc uwzględniając tą nieaktualność danych, tam nie bardzo... Nie, na ile się doczytałem, nie ma możliwości, żeby swoje bazy wczytywać, czyli to sobie z UMP wygeneruję, będę miał aktualne listę przystanków w Warszawie albo gdzieśkolwiek indziej. Nie ma możliwości sobie własnych tras wczytywać ani z GPX-a, ani z jakiegoś innego formatu, bo to też kiedyś pisałem jakieś konwertery między Loadstone'em, z Loadstone'a do Dotwalkera, z Loadstone'a do MOVE'a i tak dalej, różne takie tam, żeby można było sobie tymi danymi żonglować, też gdzieś nawigator jeszcze był po drodze, po to, żeby jakoś te dane można było sobie przetwarzać na te formaty tych różnych aplikacji, ale no nie dotarłem do takiej funkcji, więc zakładam, że tym ludziom, którzy z tego korzystają, nie jest to w ogóle potrzebne. Zadziwienie mnie też ogarnęło, no bo się okazało, że jak wszedłem w wyznaczanie, ale być może też czegoś nie wiem, więc tutaj wszedłem w wyznaczanie trasy, to się okazało, że on nie ma żadnej swojej jakiejś wbudowanego silnika, tylko mi proponował tam na przykład Google Mapsem czy mapami Apple'a, że mi wyznaczy trasę. No to fajnie, ale liczyłbym trochę jednak na więcej. No nie zachwycił Blind Square.
1: Wiesz, ale Foursquare to jednak jest trochę co innego. Znaczy nie trochę, to jest zupełnie coś innego. Bo to jest takie raczej do oceniania różnych miejsc, jakichś restauracji, hoteli i tak dalej. I ta baza, nie wiem jak była rozbudowana, ale kiedy ja się tym bawiłem, to w zasadzie wszystko, co chciałem tam jakoś oznaczyć się, to wszystko to było. Choć prawdę mówiąc, oczywiście nie oznaczałem się w każdym możliwym miejscu, tylko raczej w takich istotniejszych. Więc też nie dziwne, że one były. Ale wiesz co, bo tak podsumowując, to znaczy, że mamy tak naprawdę jedno źródło tych danych mapowych, tak? Tylko OpenStreetMap.
0: No i dla Polski jeszcze UMP z tych baz, o których mówiłem, ono ma taką przewagę nad OSM-em, jeżeli chodzi o dostęp na przykład z MOVE'a albo z innych aplikacji. To znaczy bazy, w ogóle bazy punktów, no to jak już na początku też rozmawialiśmy, to jest taki najprostszy możliwy zamiennik mapy cyfrowej, bo mamy tylko punkty i nic pomiędzy, czy nie wiemy, czy tam jest między nimi jest rzeka, czy tory kolejowe, czy cokolwiek, ale te punkty jednak są jako jakieś takie stałe, w miarę proste też jakby implementacyjnie do ogarnięcia od strony programistycznej. Mamy punkt XY będący pozycją użytkownika, punkt X2Y2 będący tym jakimś miejscem, o które ma na liście wyświetlone. Łatwo jest policzyć w miarę łatwo odległość, azymut i tak dalej. Ale zaletą, niezbywalną zaletą takiego rozwiązania, chociaż ono fajniej, gdyby były, żeby te bazy punktów kiedyś się zamieniły w pełnowymiarowe mapy. Natomiast zaletą samych nawet takich baz punktów jest to, że one działają offline'owo, więc jeżeli się kiedyś już w tym lesie wspominanym albo na głównym szlaku, czerwonym szlaku beskidzkim między Rabką Zdrojem a Starymi Wielkami, gdyby mi tam się stracił zasięg, to nie mam takiego problemu, że nagle jestem odcięty od świata i już nic nie jestem w stanie znikąd pobrać, tylko jednak w tym offline'ie mam te chociażby punkty, czy chociażby jakieś własne trasy i na podstawie tych danych mam tą jak gdyby plecak z minimalnym zestawem narzędzi, które powinny mi pomóc wrócić do cywilizacji.

0: organizacji. W przypadku takich aplikacji, które korzystają tylko z internetu, jak gdyby na, do swoich wszystkich operacji, no to dopóki mamy ten zasięg, chociaż jedną kreskę telefonu, no to jest fajnie. Jak go stracimy, no to możemy sobie wbijać gwoździe takim telefonem, więc on nam już wtedy, ta nawigacja nic tam, czy nie jest nam w stanie wiele pomóc. Dlatego no, ta offline'owość, jakkolwiek prymitywna czy prosta, uproszczona, jest jednak cenna. I no oczywiście fajnie, żeby to kiedyś był, marzy mi się Grmapa na smartfony, natomiast do tego jeszcze droga z różnych powodów jakoś tam daleka, ale poczekaj, nawet mając...
1: Przekonałeś się już do iOS-a i tam mapy te aploskie są tak zrobione, że w zasadzie możesz sobie obejrzeć paluchem kształt ulic, w którą stronę one jadą. To się daje zrobić. To są jedyne mapy, które pozwalają na taką sztuczkę.
0: To prawda. Natomiast to nawet myślałem, że w ogóle wszystkie problemy się rozwiążą, że to wszystkie problemy tak jakby poznawcze, terenowe mi rozwiąże. Natomiast problem polega na tym, że jest to rozwiązanie w ogóle ciekawe. Bardzo fajnie, że ktoś nad tym się pochylił i się rzeczywiście przyłożył do tego, żeby to jakkolwiek zrobić. Natomiast dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego wąska ulica, która gdzieś tam sobie jest, jak na nią już położę paluch i wejdę w ten tryb śledzenia, jak ona biegnie, to nagle się staje szeroka na pół ekranu i zupełnie mi to jakoś zaburza tą poznawanie, możliwość poznawania tej przestrzeni w jakiś sensowny sposób, to już mówiliśmy o tej zmieniającej się perspektywie. Mm-hmm. Nie wiem dlaczego po przesunięciu palcem, nie wiem, dopiero do pół centymetra czy centymetr, dopiero zaczynam dostawać info, że jestem już na krawędzi tej drogi i że lepiej, żebym wrócił na środek. Tam jest taki fajny, to też jest przemyślane, taki system powiadamiania dźwiękowego dźwiękami o różnej wysokości, jak już zaczynamy tak wyskakiwać poza. I dlaczego ona się staje taka bardzo szeroka, a te inne rzeczy, co jakby, nie wiem, nie jest dla mnie zrozumiałe, co się dzieje z tymi innymi wtedy obiektami. Poza tym, jak już dosunę się, czy dopełznę palcem do końca ekranu, no to jest kwestia tego typu, że trzeba go oderwać, przesunąć, przewinąć tą mapę trzema palcami i wtedy gdzieś z powrotem szukać tego miejsca, gdzie żeśmy się tam... Więc nie ma tej takiej ciągłości, którą miałem w Grmapie. I poza tym jednak główny problem, ja trochę wierzyłem właśnie, że te interfejsy dotykowe pozwolą osiągnąć dużo więcej niż Grmapa, że właśnie będziemy mogli sobie szybko przeskanować jakiś obszar i zobaczyć, co tam, jak jest ze sobą powiązane. Zresztą zrobiłem taki prototyp nieudostępniany, testowy, dość dobrze pamiętam, bo to na początku pandemii, że tak powiem, pozwoliłem sobie już wykonać jego pierwsze terenowe testy w kwietniu 2020. Chodziło o to, że skoro te aplowskie mapy robią takie dziwne rzeczy z przestrzenią, to może trzeba przyjąć prostsze założenia, takie jak z Grmapy, czyli podzielić sobie ekran na przykład na 5x5 albo 3x3 pola, albo 7x7. I w każdej takiej kratce, umieścić taką mniej więcej taką samą informację, jak była w Grmapie. Zakładałem, że potem wędrowanie sobie takiej szachownicy palcem super będzie rozwiązaniem, prawie że mi zastąpi tą właśnie Grmapę. A bo jeszcze w Apple, o czym nie wspomniałem, jest ten problem, że jeżeli trafimy nie w ulicę, a pół milimetra, że tak powiem, obok, no to już wtedy się nie dowiemy, że tą ulicę tam żeśmy mamy niedaleko. A takie podzielenie na kwadraty jakiejś stałej wielkości i anonsowanie, co jest w danym polu, no to powoduje, że zawsze dostajemy jakieś info. Natomiast okazało się, że tutaj problemem głównym, którego jakoś dziwnie nie wziąłem pod uwagę, wymyślając to wszystko, jest problem taki, że ciągle dziobiemy palcem w jeden punkt. Czyli jeżeli mamy 5x5 pól, taki ekranik, to żeby odwiedzić je wszystko, żeby się zapoznać z tym terenem, musielibyśmy odwiedzić je wszystkie, co powoduje, że to trochę jak czytanie linia po linii. Zawiodłem. To było moje jeszcze większe rozczarowanie niż to, że premier nie zrobił otwarcia z końca lockdownu na początku kwietnia przed świętami, czy tam kiedyś.
1: No właśnie, podejrzewam, że dlatego właśnie pomyślałeś o tym, że może to jednak nie jest ta ścieżka. I może warto pójść w kierunku opisu słownego. Tu się wymieniliśmy paroma pomysłami jakiś czas temu. I mi się ten pomysł, prawdę mówiąc, najbardziej podoba, bo on jest chyba Najmniej wymaga od użytkownika tak naprawdę.
0: No to najwięcej jest programisty i to jest rzeczywiście kłopot. Tak. Jeżeli mamy taką sytuację, że no, ten dźwiękowy interfejs trochę się no, w Grmapie, trochę się to sprawdził, no bo działa, to do dziś dnia używam i jeszcze pewnie poużywam, ale tak żeby w terenie tego używać na dwóch słuchawkach, nawet z przewodnictwem kostnym, to sobie trochę nie bardzo wyobrażam takiego rozwiązania. Taki interfejs głaskany no też... chciałoby się od niego więcej, no bo znowu jak ominę ten kwadracik, to może tam właśnie być ta informacja dla mnie istotna, jak ominę o jedno pole i już przepadło, to może tworzyć jakieś opisy danego terenu w postaci ciągłego tekstu, być może typu jak w HTML-u z jakimiś linkami umożliwiającymi dostanie jakiejś informacji więcej na jakiś temat. Ale tutaj jest to ciekawy chyba jedyny kierunek, który mi w tym momencie pozostaje w takim myśleniu o jakimś takim rozwoju przyszłościowym tych map dla niewidomych, jakby to można było zrobić, żeby mniej więcej móc, żebym nie musiał wozić komputera, laptopa i grmapy gdzieś w teren, tylko żebym mógł sobie w terenie mieć te same informacje, albo nawet lepiej dostanę, żebym je dostał w jeszcze lepszy sposób niż w grmapie, no to chyba pozostaje tą jedyną formą takiego dostępu interfejs taki tekstowy, gdzie dostajemy opis czegoś i z możliwością powiedzmy wejścia, rozszerzenia go o, jeżeli tam trafimy na jakąś informację, która dla nas jest istotna, no to po kliknięciu, żebyśmy dostali o tym miejscu jakoś więcej, czy kierunku, ale no jest to bardzo tak, jest to na razie mało skonkretyzowane, znaczy tu z Jackiem rzeczywiście wymieniliśmy pewne pomysły, on ma jakieś swoje pomysły takie bardziej od strony już końcowego użytkownika, jakby to było fajne i to rzeczywiście byłoby sympatyczne, gdyby się, natomiast jak ja sobie próbuję wyobrazić, jak musiałby wyglądać algorytm, który taki opis wygeneruje z tych surowych danych, to znaczy stworzy sobie najpierw w pamięci relacje matematyczne między wszystkimi możliwymi obiektami w tej przestrzeni. Później z tych relacji wybierze te najważniejsze i potem stworzy ten ładny opis, a w ogóle na przykład, że plac zamkowy ma kształt pięciokąta lub jakikolwiek inny, no to już nawet samo takie coś, czyli sam algorytm, no pewnie jest to jakoś rozwiązane, żeby taki zbiór kilkuset punktów będących obrysem placu zamkowego, żeby był w stanie stwierdzić, czy to jest na przykład kształt pięciokąta, to w takiej klasycznej...
1: No może na GitHubie już leży taki...
0: Tak, w klasycznej algorytmice wydaje się to rzeczą... No, znaczy dobra, ja pomysłu na to nie mam, pewnie mieli inni. Z kolei sztuczna inteligencja, no to jest fajną, obiecującą dziedziną, bo tutaj bez wielkiej wiedzy, to jest taka dobra właśnie, może była dla mnie, tylko jakoś w nią nie wierzę, że bez wielkiej wiedzy matematycznej czy jakiejkolwiek innej można przez to, że tworzymy sobie model, podając mu to, co ma być, to co jest na wejściu, jakiś na przykład obrazek i to, co jest na wejściu, czyli co na tym obrazku jest, jakiś opis i dając takich próbek mu, temu modelowi, tam kilkadziesiąt tysięcy, jesteśmy w stanie ten model wytrenować, żeby on sam później tworzył opisy obrazków jeszcze nieznanych.
1: No tu jest lepiej, bo to jest informacja jest strukturyzowana bardzo.
0: Tak, dokładnie. To prawda. To jest na pewno prostsze. Tak, zakładam, że kiedyś do takiego rozwiązania, które będzie tworzyło ładne opisy, takie jakbyś ty chciał humanistycznie poprawne i takie po ludzku po prostu fajne, że kiedyś ktoś dojdzie. Mam nadzieję, że to nie będę ja, że jednak się ktoś bardziej ogarnięty tym zajmie i zrobi to lepiej.
1: Mam nadzieję, że to będziesz ty, bo...
0: No, dzięki.
1: Skoro to jest ta ścieżka, to
0: trochę,
1: pozostała,
0: trochę, to... Brzmi to trochę jak te żartobliwe życzenia 100 lat ciężkiej pracy w kamieniołomach. Ale okej. Tak, no jest to na pewno jakiś kierunek, który mnie ciągle jeszcze kręci, fascynuje i chciałbym sobie mieć offline'owe mapy, które mogę sobie wziąć w telefonie, wyłączyć w ogóle wszelkie Wi-Fi, GSM-y, żeby jak najmniej to prądu żarło i idąc w teren, czy wybierając się, przeglądając sobie tą przestrzeń, żeby mieć takie same albo lepsze, jeszcze lepsze informacje, jakby wygodniej dostarczane o tym terenie niż daje Grmapa, no to byłoby świetne. Myślę, że do tego wcześniej czy później dojdziemy, jeśli nie ja, to ktoś inny, a jeśli ktoś inny, to też myślę, że jeszcze będę miał okazję poużywać i się tym ucieszyć.
1: No, a powiem ci, że też sobie wyobrażam taką Grmapę w postaci wirtualnej przez rzeczywistości, takiej akustycznej, że wczytujesz sobie taki kawałek miejsca i na przykład się obracasz i jakby no, dostajesz też te informacje słowne, ale też słyszysz sobie, że tu jest ulica, tam są nie wiem, jakieś przystanki, tu dworzec kolejowy i tak dalej. No takie te, jak te zrobiłeś sobie te w Grmapie.
0: Te ikonki dźwiękowe, tak.
1: Tak, te ikonki. I że wtedy chyba byłoby łatwiej zbudować sobie tą przestrzeń.
0: Znaczy, jeżeli to jest ciekawe, no bo jeżeli obracamy się, no może to tak, problem jest inny, znaczy ja zastanawiam się, na ile są szanse, że taki procesorek, chociaż nie jest on zły, ale w telefonie, w smartfonie, na ile on byłby w stanie uciągnąć coś, co tutaj na PC-cie jest bezproblemowe, bo ja tam tych kanałów potencjalnie równolegle jestem w stanie odtwarzać, jeżeli to tak jak chyba mówiłem, 5x5 jest pokazywane dźwiękowo, no to potencjalnie, jeżeli wszystkie byłyby zajęte, to tych kanałów równolegle odtwarzanych byłoby 25 i PC nie ma żadnego problemu z miksowaniem tego. Z pewnych prób, jak gdyby w innym przedsięwzięciu, które miałem okazję trochę obserwować, no to wynika, że smartfon już dławi się tak przy 3-4 równoległych. Więc a jeśli jeszcze do tego oczywiście dodamy ten HRTF, czyli ten dźwięk symulowany, dźwięk binauralny, No to może się okazać, że to się robi jeszcze bardziej trzeszczące.
1: Dobrze, no, ale na początek zanim... taki proof of concept za 3 tygodnie, co ty na to?
0: Świetnie, no problem tutaj trochę mnie to też właśnie zniechęciło, bo jak kiedyś w 2004 roku chyba mniej więcej się zabierałem za przejście w programowaniu już porządnie z DOS-a do Windowsa, no to nie było to, żeby ten interfejs już tworzyć jakoś tam okienkowo, a nie tekstowo w konsoli, no to nie było to proste, ale jakoś w miarę szybko udało się coś tam w tej sprawie osiągnąć. Później Symbian nokiowy, którego też próbowałem ugryźć od strony programistycznej, się okazał już tak dla mnie zawiły, zawikłany i po prostu dziwny, nieprzyjazny, jeżeli chodzi o to całe środowisko, które tam trzeba było postawić, potem gdzieś te kompilacje, że te pliki trafiały do jakichś folderów ustalonych przez producenta, a nie tam, gdzie ja bym chciał i tak dalej. W ogóle robiło się z tego bardzo dziwne, dużo było dziwnych właśnie takich rzeczy. To tylko wzrósł mój podziw dla Shona Kirkpatricka, czyli dla autora tego Lodestone'a na Nokia, który zresztą też zrobił Lodestone'a na iOS-a, o tej aplikacji już my nie mówili, a warto na pewno wspomnieć, no bo to...
1: Naprawdę warto? Ja nie znam jest... kto by używał.
0: To znaczy, jak już wspominałem, to jest mój niekończący się w czasie, a też niemały szacunek dla osoby autora, wspominam o tym. Mhm. Trochę też się zawiodłem, zakładałem, że chłopak przez te 10 lat trochę gdzieś coś, czy 15, troszeczkę gdzieś poszedł w bardziej, może, że właśnie może on zrobił jakieś takie już nie tylko punkty, ale wręcz też mapy. Tymczasem okazało się, że to jest praktycznie prawie, że 1:1 kopia tego, co było koncepcyjnie na Nokii, łącznie z tym, że jak sobie czytamy jakąś mapę, bo można sobie pobrać punkty gdzieś tam jakiś z serwera, to on, sądząc na podstawie czasu trwania, też z serwera dostaje plik tekstowy, który później w telefonie żmudnie importuje do tego formatu SQL, co równie dobrze, a wielokrotnie szybciej mógłby zrobić sam serwer. Natomiast... Tak, no to było, to nie wiem, pewnie nie kojarzysz, a może jeszcze pamiętasz na Nokii, zanim Michał Bałamut, bo to też druga ciekawa postać, bo jak już napisałem ten konwerter z UMP na Lodestone'a, no to te bazy były generowane tekstowo i na przykład tam baza Polski, całej Polski, która miała tam chyba wtedy 540 tysięcy punktów, żeby z niej korzystać w Lodestone'ie, trzeba było ją sobie zaimportować, a nie było do tego rozwiązania na PC-ta, no tylko po prostu trzeba było wgrać w telefon, załadować i się podzielić ewentualnie, jak już się po 24 godzinach skończył ten import. Teraz to tak, takie były początki i we wrześniu, to znaczy po mniej więcej 8 miesiącach tego od pierwszego wydania, tu jakby ojcem kroku milowego w tej sprawie był Michał Bałamut, który napisał w Pythonie program na emulator Symbiana, który właśnie to program robił tą samą robotę, czyli tworzył taką bazę w tym nokiowym formacie i zaczytywał te punkty z pliku tekstowego i potem je wrzucał do tej właśnie bazy binarnej i tą bazę tworzył. Dzięki czemu mogłem już na komputerze te wszystkie bazy, to tam się całe wszystkie bazy w wersji binarnej się generowały kilka godzin, a nie kilka dni. No a dzięki temu, że Michał zautomatyzował ten proces, no to w ogóle była to bajka, po prostu trzeba było napisać sobie, oskryptować to narzędzie, żeby się to działo jedna po drugiej po kolei, żeby się tam wytwarzały te mapki. No były czasy.
1: No tak, no i przeszliśmy od takiego, a jeszcze chyba nawet przed Lodestonem, jeszcze była taka aplikacja jedna, szwedzka, ja ją miałem.
0: Ariadne GPS chyba.
1: Jak?
0: Nie, Ariadne GPS, ale to nie.
1: To było na iOS-a, a tam to się nazywało MyWay, FindWay? FindWay chyba.
0: Coś było, ale to już teraz nie chcę tutaj pomieszać, także bez nas firm, bo nie, coś tam Access.
1: Nie. No ale nieważne, to było strasznie dawno temu. Jak mówię, no, kiedyś to było oparte o te bazy punktów, potem no, już było tak, przez internet się dosyłało, a teraz tak naprawdę to, co nam pozostało, to szukanie tego
0: dobrego interfejsu. Dobrego interfejsu. Też są, to też w Blind Square'ze jest fajnie rozwiązane, bo trochę narzekałem, więc też powiem, że są też pewne ciekawe rzeczy. Na przykład ten taki tryb eksploracji, gdzie sobie możemy wejść w takim trybie, czy wejść w taki tryb, w którym celując górą telefonu w jakimś kierunku, dostajemy kolejną informację o nas, o punktach, które w tym kierunku się znajdują. No i znowu, trochę smutno, że tylko o punktach, bo gdyby do tego były jeszcze drogi, jakie ta nasza wirtualna, niewidzialna laska o długości 100 metrów przecina, to byłoby świetnie, być może dużo lepiej. I być może to jest jakieś trochę, już też Jacek o tym wspominałeś, gdyby to jeszcze może dodać ten dźwięk stereo, może nawet nie binauralny, ale jakieś proste nawet dźwięki umiejscawiające, trochę nam pokazujące lepiej kierunki do tych punktów. Być może to byłoby też jakieś rozwiązanie, na pewno prostsze algorytmicznie do zrobienia, bez konieczności tworzenia jakichś takich opisów słownych, a pokazujące tą przestrzeń, ale czy od tego takiego składania sobie przestrzeni, no to już nie z kwadracików jak szachownice, tylko trochę z takich kawałków tortu, gdzie my jesteśmy w centrum, a te kolejne kawałki, ich tam powiedzmy będzie 8, północ, północny wschód i tak dalej, no to z nich by trzeba było sobie to budować. No do mnie chyba by to nie przemawiało.
1: Ale to jest coś fizycznego. Ja myślę, że to też jest jakiś pomysł. To nie jest coś, że sobie palcem machasz po tym, tylko to jest coś fizycznego. Nie wykluczam, że to też jest jakieś ciekawe.
0: Tak. Być może to pewnie też trochę jakoś jest ciekawym kierunkiem, może jakieś haptyczne rozwiązania, których jeszcze...
1: Czyli typu za 6 tygodni...
0: Rozmawiamy na ten temat. Testujemy prototyp, tak. Dzięki.
1: Kończmy już, bo dosyć długo nam się zeszło. Chociaż pewnie nie wyczerpaliśmy tematu, jak zwykle. No ale tak, to są bardzo, bardzo fajnie sobie przeszliśmy przez tą całą historię. No, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się z dosyć niewielkim marudzeniem na
0: kompletność konspektu. Tak, chyba cała przyjemność oczywiście po mojej stronie. No temat, mieliśmy się zmieścić w godzinę, ja byłem pewien, że zajmie nam to 40 minut, okazuje się, że jeszcze można by dużo, na pewno dużo więcej powiedzieć.
1: Tak, a na liczniku mamy, poczekaj, zaraz Ci powiem.
0: 2:20.
1: 78 na razie.
0: No to tak, poszliśmy na zmęczenie słuchacza, myślę, że nam się to udało. Kończ waść wstydu oszczędź. Ale miło było, dzięki za zaproszenie, fajnie było powspominać i też się zainspirować, tak, zawsze takie rozmowy inspirują gdzieś do tego, żeby szukać dalej tych rozwiązań.
1: Czyli za 3 tygodnie jednak.
0: No, za 3 tygodnie na pewno o kolejnym pomyśle porozmawiamy jakimś, chociaż niekoniecznie na antenie, że tak powiem, tego podcastu.
1: Dzięki, do widzenia, pozdrawiam wszystkich,
0: również
1: którzy wytrzymają tego miejsca.
0: Tymczasem, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Pomocne Oko to bezpłatna usługa oferująca zdalną pomoc dla osób z dysfunkcją wzroku. Do dyspozycji użytkowników oddajemy wersję przeglądarkową oraz aplikacje mobilne dla systemów iOS oraz Android. Za pomocą kamery w komputerze, telefonie czy tablecie, Pomocne Oko pozwoli na uzyskanie informacji, która inaczej jest niedostępna, np. rozkłady jazdy na przystankach, dokumenty papierowe, inne informacje wizualne i tym podobne. Aplikacja w prosty sposób pozwala na połączenie z konsultantem, a pomoc może być świadczona na wiele sposobów z wykorzystaniem połączenia głosowego, połączenia wideo, połączenia audio-wideo i czatu tekstowego. Oprócz tego możliwe jest również przesyłanie plików, udostępnianie ekranu, a także udostępnianie komputera, o ile użytkownik posiada odpowiednie oprogramowanie. Konsultanci Pomocnego Oka są do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Funkcje te pełnią zaufane i przeszkolone osoby jako dodatkowe zadanie przy okazji swojej pracy lub współpracy z rekomendującym podmiotem. Aby skorzystać z usługi, należy zarejestrować, a następnie zalogować się na stronie www.pomocneoko.pl lub w aplikacji mobilnej. Mówi Anna Rozborska, koordynator projektu Pomocne Oko.
4: Pomysł na projekt powstał dlatego, że chcieliśmy, aby nowe technologie, nowoczesne możliwości stwarzane przez człowieka w tej chwili mogły w jakiś fajny i prosty sposób pomóc osobom niewidomym i słabowidzącym. Zdalnie, bez konieczności stałej obecności osoby drugiej koło osoby niewidomej. Usługa Pomocne Oko opiera się przede wszystkim na zaangażowaniu różnych podmiotów, instytucji, organizacji pozarządowych, a właściwie jej przedstawicieli, pracowników lub wolontariuszy, którzy oferują swój czas gdzieś przy okazji innych zajęć i poprzez takie zdalne narzędzie informatyczne oferują swoją pomoc w różnych sytuacjach osobom niewidomym. To jest na takiej zasadzie, że siedzą sobie przy własnym komputerze, laptopie, robiąc swoją pracę. Jeżeli ktoś zadzwoni, jakaś osoba niewidoma potrzebująca w tym momencie pomocy, no to jeżeli mogą sobie na to pozwolić, to mogą odebrać połączenie i na przykład pomóc tej osobie odczytać jakiś tekst, coś zobaczyć, czy rozpoznać kolor, czy przeczytać coś, co jest na stronie niedostępne. Chodziło również o to w tym pomyśle, żeby to nie były przypadkowe osoby, ale osoby, które są jakoś tam rekomendowane przez instytucje bądź organizacje i podpisują jakby deklaracje poufności tych informacji, które zobaczą przy okazji udzielania pomocy. Pomocne Oko oferuje aplikację, która jest dostępna dla konsultantów na komputerze. To jest webowa aplikacja. Natomiast dla użytkowników niewidomych są dwie opcje. Można z niej korzystać na komputerze, właśnie w wersji tej przeglądarkowej. Natomiast można również na smartfonie. Narzędzie jest bardzo proste, nie wymaga dużych umiejętności. Dodatkowo można, jeżeli kogoś system posiadany wspiera taką możliwość, posiada odpowiednie oprogramowanie, można nawet pokazać ekran swojego komputera bądź udostępnić konsultantowi swój komputer na chwilę, żeby coś pomógł zrobić.
5: Pomocne Oko. Nagłówek. Połącz z konsultantem. Przycisk. Połącz z Pomocne Oko. Przycisk wróć. Oczekuję na połączenie.
2: Tyflo Podcast.
3: A teraz oddajmy głos konsultantom na co dzień pomagającym użytkownikom Pomocnego Oka.
6: Nazywam się Edyta Skalska i jestem konsultantką Pomocnego Oka. Moja praca polegała na prowadzeniu rozmów z beneficjentami, zarówno to były rozmowy audiowizualne oraz czaty, czyli no takie pisemne komunikowanie się, jeżeli były jakieś problemy z połączeniem wideo. Najczęściej moje zadanie polegało na pomocy w takiej formie jak szukanie informacji na jakichś niedostępnych stronach internetowych, albo odczytywanie jakiejś grafiki niedostępnej dla osoby niewidomej, odczytywanie rozkładów jazdy, jakiś etykiet z nieczytelnych z produktów czy lekarstw, odczytywanie treści z dokumentów zapisanych małą czcionką. Z największymi problemami to borykaliśmy się z takimi technicznymi, że na przykład coś przerwało połączenie, czy kamera była nieostra. Trudno mi było wytłumaczyć tej osobie, która dzwoniła, jak ma ustawić kamerę, żebym ja dobrze widziała ten materiał, albo że coś tam było nieostre w obrazie i trudno mi było pomóc takiej osobie.
7: Anna Przmię pełni rolę konsultanta pomocnego oka. Moje zadania polegały na odbieraniu połączeń i udzielaniu pomocy i tutaj na przykład poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w danym pomieszczeniu jest zapalone światło bądź zgaszone. Również ta pomoc polegała na odczytywaniu dokumentów. Trudnością dla mnie było, jako konsultanta, były sytuacje, gdy osoba niewidoma potrzebowała pomocy przy odczytaniu tekstu, natomiast obraz kamery był nieczytelny. I wtedy potrzebowaliśmy dłuższej chwili, aby wszystko wyostrzyć i aby móc odczytać taki tekst. Osoby, które chcą skorzystać z usługi Pomocne Oko, nie powinny się stresować czy denerwować tym, że dzwonią, ponieważ wszystko odbywa się w zaufanej atmosferze i myślę, że spokojnie mogą przedstawić swoją prośbę czy też pytanie, a ja im udzielę odpowiedzi.
8: Nazywam się Magdalena Poślada, jestem konsultantką Pomocnego Oka. Moja praca polegała na konsultacji z osobami, które dzwoniły na ten portal. Najczęściej były konsultacje w sprawach przeczytania jakiegoś listu, dokumentu lub sprawdzenia, czy na przykład w pokoju jest zapalone światło, czy pomoc w rozpoznaniu jakiejś innej rzeczy. Trudności były w tym, że na przykład osoba nie potrafiła do końca odpowiednio nakierować kamerę, żeby mogła wystarczająco przeczytać, co to była za rzecz lub dokument z racji albo wykadrowania, albo łącza internetowego. Użytkowników, którzy będą dzwonić z prośbą o pomoc, proszę o kierowanie się wskazówkami, które daje konsultant. Nie próbowanie na własną rękę wykadrować obrazu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Dzień dobry. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam Państwa serdecznie, Ala Witek. Dziś kulinarnie, dziś na życzenie słuchaczki przedstawię przepis i sposób przygotowania jagodzianek. W tym wypadku będą to bardziej borówczanki, ponieważ zamiast jagód użyję do ich przygotowania borówek amerykańskich. Cóż, za jagodami przemawia to, że są bardziej aromatyczne, natomiast za borówkami przemawia to, że mają taką jakby bardziej zwartą konsystencję i po pierwsze łatwiej jest nimi faszerować, a po drugie też w trakcie pieczenia nie robi się z nich taka jakby bardzo wilgotna masa, tylko zachowują część swojej konsystencji, takiej bardziej stałej. Czego potrzebujemy do przygotowania jagodzianek? Zacznijmy może od ciasta. Do jego przygotowania potrzebujemy 0,5 kg mąki, jednej szklanki mleka, czyli 250 ml, 75 g miękkiego masła, 25 g drożdży, nie suszonych, tylko świeżych, 5 dekagramów cukru, jedną płaską łyżeczkę soli i jedno jajko. Następnie jako farsz potrzebujemy 3 łyżki cukru pudru na 0,5 kg jagód lub borówek i do posmarowania z wierzchu później już przygotowanych bułek potrzebujemy jedno jajko i dodatkowo jeszcze łyżkę mleka. No i oczywiście, jeśli będziemy chcieli na koniec polukrować nasze jagodzianki, no to na lukier każdy przepis ma inny, ale ja proponuję taki z 4 łyżek wody lub soku cytrynowego. To znaczy z 4 łyżek wody albo z 2 łyżek wody i soku cytrynowego na 2 szklanki cukru pudru. Jest to taki dosyć gęsty lukier, więc oczywiście jeśli wolimy rzadszy, to po prostu dodajemy mniej cukru. Można też dodać do jagodzianek, do ciasta potartą skórkę z połówki cytryny. Natomiast ja nie dodaję, ponieważ u mnie domownicy skórek z cytryny czy to pomarańczy w cieście nie jadają, więc to co ja nagotuję, ktoś też musi zjeść. Nie utrudniam sama sobie. Natomiast jeśli ktoś lubi, to jak najbardziej polecam. Wykonujemy w 3 etapach. Najpierw przygotowujemy zaczyn, później wyrabiamy jakby właściwe ciasto i farsz. I na koniec oczywiście pieczemy. Możemy też ewentualnie polukrować, no na lukier tutaj przepis każdy ma swój. Ja generalnie na przykład w przypadku tych jagodzianek rezygnuję z skórki potartej cytryny, dlatego że niestety reszta domowników nie za bardzo lubi, ale można za to ten posmak cytrynowy osiągnąć przez to, że do lukru razem z wodą, w której cukier, puder będziemy rozrabiać, można dodać po prostu trochę soku z cytryny. Dobrze, to ja w takim razie zacznę przygotowania. Zacznę od starannego opłukania borówki. Przesypię na metalowe sitko, wypłuczę starannie pod bieżącą wodą i zostawię do obeschnięcia na czas przygotowywania właśnie reszty ciasta. Płucząc dłońmi przebieram delikatnie, żeby po prostu nie wysypywać poza sitko i też należy robić to delikatnie po to, żeby po prostu tych delikatnych kuleczek w trakcie płukania nie zmiatać. Musimy wypłukać borówki dosyć starannie, dlatego że czasami mają taki jakby z wierzchu niedobrze wypłukany, lekko gorzkawy posmak. Jeśli większość po prostu taka będzie, zepsuje nam smak nadzienia. A poza tym, wiadomo, jeśli tylko możemy jakiś owoc umyć przed spożyciem, nieważne czy będzie później gotowany czy pieczony, to warto to zrobić. Teraz powoli przystąpię do przygotowywania zaczynu. Muszę odrobinę podgrzać mleko. Nie będę go zagotowywać, więc można to zrobić w zwykłym garnku. Mleko przy kontakcie z drożdżami powinno mieć temperaturę mniej więcej maksymalną około 37 stopni. Nie niższą i nie wyższą, dlatego że po prostu jeśli będzie miało niższą temperaturę, to drożdże nie zaczną z nim reagować i jeśli będą miały wyższą, to jeśli będzie miało wyższą, to tak samo też drożdże nie wystartują, jak to się mówi. Więc ja sobie teraz odleję szklankę mleka i podgrzeję jej. Możemy to zrobić, sprawdzić tą temperaturę właściwie w bardzo prosty sposób, czy jest odpowiednia. A mianowicie wkładając po prostu palec do garnka, w którym podgrzewamy mleko i jeśli zorientujemy się, że jego temperatura jest zbliżona do temperatury naszego ciała, ale bardzo zbliżona, wtedy po prostu wiemy, że mleko ma mniej więcej optymalną temperaturę. Oczywiście jeśli będzie to kwestia, nie wiem, pół czy jednego stopnia, to nic się nie stanie, ale też wiadomo, nikt tutaj nie będzie do ciasta drożdżowego używał termometru. Ale po prostu trzeba to robić ostrożnie i uważnie. Jeśli za bardzo podgrzejemy, no to będzie trzeba zaczekać chwilę, żeby po prostu ostudzić. Oczywiście w pierwszej chwili nie trzeba już od razu kontrolować mleka, bo aż tak szybko się nie podgrzeje. Ale jednak trzeba to zrobić w miarę prędko, bo przy tak niewielkiej ilości do tak niskiej temperatury podgrzeje się stosunkowo szybko. Zanim będzie mleko podgrzane, możemy sobie powoli odważyć pozostałe produkty. 75 dekagramów masła, a odważamy po prostu odcinając mniej więcej 1/3 kostki. Mogę sobie odważyć 0,5 kg mąki. Mogę przesypać sobie ją za chwilę do miski, w której później będę wyrabiała ciasto, ale zanim to zrobię, potrzebuję jeszcze odsypać z tego odważonego 0,5 kg 4 łyżki na zaczyn. Potrzebuję odważyć 5 dekagramów cukru. Jedną z tej odmierzonej porcji cukru, łyżeczkę, również wsypujemy do tej małej miseczki, w której będziemy robić zaczyn. A resztę do miski z mąką, w której później będziemy wyrabiać właściwe ciasto. Za chwilę tutaj odważę drożdże, 2,5 dekagrama drożdży. Czyli jeśli cała kostka ma 4,5 deko, to takie większe pół możemy potraktować jako odpowiednią ilość do naszego zaczynu. Sprawdzę raz jeszcze mleko. Chwilkanie uwagi, niestety za bardzo mi się podgrzało. Myślę, że mleko przestygło już mniej więcej na tyle, żeby można było go użyć do przygotowania zaczynu. Więc pokruszymy sobie szybciutko drożdże i dodamy mleko jako ostatni element. Następnie wymieszamy je z cukrem i z mąką oraz drożdżami wrzuconymi wcześniej. I pozostawimy na 15 minut do stygnięcia. Drożdże pokruszone. Teraz wlewamy mleko. Ostrożnie, żeby nie rozlać, warto sobie wziąć jakąś taką miskę z miarę szerokim wylotem. Łyżką wszystko sobie można teraz delikatnie wymieszać. Dobrze, myślę, że zaczyn jest gotowy. Teraz możemy go sobie przykryć czystą ściereczką albo papierowym ręcznikiem na 15 minut do wlania go później do pozostałej części ciasta. To właściwie jest pierwszy etap. Oczywiście w trakcie przygotowywania dalszej części ciasta należy jeszcze dodać do niego masło i sól, ale o tym to oczywiście powtórzę w trakcie przygotowań. Po 15 minutach wracamy do naszego zaczynu, który powinien w międzyczasie wyrosnąć. Dodamy go do ciasta na koniec. Teraz jeszcze, oprócz składników, które już w cieście są, czyli mąki i cukru, musimy dodać płaską łyżeczkę soli, miękkie masło i jedno jajko. Więc na początek sól, teraz jajko, po uprzednim opłukaniu skorupki. Wbijamy bezpośrednio do innych suchych składników. Na koniec właśnie wspomniane już wcześniej 75 gram masła. Tylko musi być miękkie, żeby się dobrze nam wyrabiało, więc warto zawczasu je sobie wyjąć. I na koniec nasz pięknie wyrośnięty zaczyn. Zrobi się z niego taka jakby pianka, powinna się zrobić. Dodajemy do reszty ciasta. I teraz przystąpimy do jego wyrabiania. Opłuczę sobie tylko ręce, umyję, żeby nie przenosić żadnych bakterii do drożdży, bo mogłoby nam ciasto wtedy nie wyrosnąć. I powoli można przystąpić do wyrabiania. Warto to robić w dużej misce, dlatego że i samego ciasta jest dosyć sporo, i zaczynu, więc żeby nie utrudniać sobie wyrabiania, musimy mieć jakąś większą powierzchnię. Oczywiście też po to, żeby nie wysypywać i nie wylewać poszczególnych składników poza obręb tej miski, w której ciasto wyrabiamy. Najpierw tak jakby delikatnie mieszamy wszystkie składniki, żeby je ze sobą połączyć. Później przejdziemy do etapu już jakby właściwego wyrabiania ciasta. Można to robić ręcznie, można przy pomocy haka. Ja hołdując tradycyjnym metodom gotowania, przygotowywania ciast i tak dalej, zagniatam akurat to ciasto ręcznie. Nie jest go bardzo dużo, nie jest jakieś bardzo twarde. Po połączeniu składników w jedną całość staramy się jak najbardziej, na ile to możliwe, wyrabiać je do momentu uzyskania takiej jakby jednolitej konsystencji, kiedy pod palcami nie będziemy czuć już bardziej wilgotnych i bardziej suchych miejsc w tej kuli, kiedy pod palcami nie będą dla nas wyraźnie wyczuwalne grudki cukru albo takie jakby zbite grudy mąki. Nie da się określić czasem, jak długo powinniśmy wykonywać tę czynność, dlatego że po pierwsze zależy to od rodzaju składników. Mamy lepsze i gorsze mąki, mamy też bardziej gruboziarnisty i drobnoziarnisty cukier, więc tutaj po prostu nie ma sposobu, żeby określić czasem. Na początku można wyrabiać w misce, później już spokojnie można sobie wziąć tą kulę w ręce i po prostu wyrabiać nad miską. Trzeba do tego jednak troszeczkę siły użyć i zaangażowania, dlatego że po prostu od tego, na ile dobrze wymieszamy wszystkie składniki, na ile dobrze uda się je nam ze sobą połączyć, będzie zależało to po prostu, jak to ciasto nam wyrośnie, więc warto się do tego etapu przygotowywania ciasta naprawdę solidnie przyłożyć. Kiedy ciasto jest wilgotne, możemy tą kulą, tak jak to robiłam przed chwilą, poturlać po brzegach tak jakby miski, żeby wszystkie te takie suche elementy, resztki, które zostały mąki czy też cukru, po prostu do tej kuli w naturalny sposób zebrać i z resztą składników połączyć. Kiedy ciasto ma całkiem już jednolitą konsystencję, turlamy sobie, żeby zrobić z niego taką w miarę równą kulę i odkładamy do miski na godzinę do wyrośnięcia. Przykrywamy oczywiście sobie ścierką czystą, kuchenną. W przypadku drożdżowego ciasta bardzo ważne jest to, żeby w trakcie wyrastania w misce go nie przeziębić. Chodzi o to, żeby po prostu nagle w pomieszczeniu, w którym jest, nie schłodziła się jakoś szczególnie temperatura, że nie otwieramy okna, jeśli na zewnątrz jest chłodno, a nam akurat ciasto wyrasta. No ponieważ po prostu drożdże pracują na to, żeby nasze ciasto wyrosło w miarę możliwości jak najlepiej. I szkoda samemu sobie tą pracę psuć właśnie w taki gwałtowny sposób, schładzając temperaturę w pomieszczeniu. Ja teraz godzinę czekam na wyrośnięcie ciasta i wracam do podcastu, żeby przeprowadzić kolejny etap przygotowania naszych jagodzianek. Ciasto, żeby było właściwe, żebyśmy mogli się spodziewać, że po prostu ostatecznie wypiek nam wyjdzie, powinno zwiększyć swoją objętość dwukrotnie i powinno być takie niezbyt gęste, to znaczy niezbyt twarde. To nie może być taka twarda kula, musi być takie pulchne, puszyste, po prostu tak jak powinno wyglądać dobrze wyrośnięte ciasto drożdżowe i powinno być też stosunkowo miękkie. Teraz zrobimy z tej kuli za chwilkę wałek, podzielimy go w zależności, z takiej ilości składników powinno wyjść około 16 mniejszych bułek lub 12 większych i Oczywiście tutaj przeliczymy sobie, przeważymy też farsz ten z borówek. Jeszcze jedna zaleta borówek jest taka, że po prostu te, które kupujemy, nie mają tylu wszystkich tych poprzyczepianych jakichś gałązek, listków. Jest je po prostu łatwiej oczyścić. Oczywiście to musimy zrobić zanim w ogóle przystąpimy do nadziewania naszych bułeczek. Ja już tutaj w międzyczasie wyrastania ciasta pooczyszczałam sobie, więc po podzieleniu na porcje będę mogła od razu nadziewać. Możemy sobie na posypany mąką blat to ciasto drożdżowe położyć albo po prostu zrobić sobie z niego taki wałek. Już nie przerabiamy go, nie turlamy, w sensie nie zagniatamy po wyjęciu z miski, po wyrośnięciu, tylko właśnie rozwałkowujemy takimi ruchami wałkującymi od środka do zewnętrznej części, żeby się nam tak ładnie wałek rozszedł na boki i na całej długości miał w miarę jednakową średnicę. Oczywiście osoby, które mają mniejszą wprawę, robią to po raz pierwszy, powinny robić to ostrożnie. Po pierwsze dlatego, żeby się ten wałek nam z blatu nie sturlał. Po drugie sprawdzać, czy ilość mąki, jaką podsypujemy, jest cały czas wystarczająca, żeby po prostu nam to ciasto nie zaczęło się rwać w momencie, kiedy zacznie się przyklejać do blatu. No i też musimy to robić takimi w miarę powolnymi ruchami, żeby równomiernie ten wałek sobie po prostu rozprowadzić, żeby nie było tak, że w środku będzie grube jak kuleczka, a na końcach będą takie cieniutkie tylko ogonki. Musimy też mieć świadomość, że po prostu jeśli to ciasto nie wyrośnie nam tak, że tą objętość podwoi, musimy podzielić na troszeczkę mniej części, bo nie uda się nam zamknąć farszu w środku i później skleić tak, żeby on po prostu nie wypadł nam w trakcie pieczenia. Oczywiście, jeśli któraś z tych bułek pęknie i troszeczkę soku gdzieś tam wyleje się nam na pergamin, na którym będziemy piekli, to nic się nie stanie, bo to farsz jakby sam utrzyma się. Natomiast chodzi o to, że to może być pęknięcie, a nie na przykład dziura, przez którą po prostu jagody czy borówki będą nam wypadać. Chwilę to wałkowanie zabiera, żeby równomiernie całe to ciasto rozwałkować i rozłożyć. Można sobie troszkę je tak jakby lekko ponaciągać, rozgłaskać na boki, żeby tak jak mówię, ten wałeczek był równy. Ja sobie teraz podzielę go na ileś tam części. I żeby te części wyszły Państwu symetrycznie, to znaczy żeby wyszła równa ilość jednakowych mniej więcej części, to ja sobie podzielę najpierw na połowę, później każdą z cząstek jeszcze raz na połowę. I jeszcze raz, tak aż do uzyskania w miarę równych, tam powiedzmy, nie wiem, około 10, 12, nawet do 16, w zależności od tego, jak wyjdzie nam ciasto części. Musimy pamiętać o tym, żeby dzielić naprawdę na części równe, żeby nie było tak, że jakaś bułka wyjdzie nam taka kolosalna jak pół bochenka chleba, a jedna po prostu maleńka jak herbatnik. Więc jeśli mam 12 części, to prosto licząc, żeby tego farszu wystarczyło mi mniej więcej jednakowo do każdej z tych bułek, mając pół kilograma borówek, muszę sobie po prostu na wadze, na próbę odmierzyć około 4 dekagramów, żebym po prostu zorientowała się, ile to mniej więcej jest w garści i za każdym razem mniej więcej tyle samo później nabierać. Zanim do tego przejdę, jeszcze na blaszę rozłożę sobie pergamin, żeby móc już te nafaszerowane i posklejane bułeczki na nim układać. Ale to jeszcze nie będzie koniec. Przykładam sobie pergamin, żeby odpowiedniej wielkości kawałek oderwać do blachy. Zaczynam w miejscu, gdzie mi się kończy blacha i w miarę równo oddzielam sobie taki prostokąt o szerokości całej blachy od rolki. Oczywiście jeśli gdzieś jakiś kawałeczek udrze się nierówno, można go spokojnie podwinąć pod spód nic się nie stanie, nie jest to żaden placek równy, który musi w każdym miejscu idealnie równo wyrastać, więc nie ma tutaj problemu. Blachę mamy gotową. W momencie, kiedy mamy już pokrojoną bułkę na części, przystępujemy do wymieszania sobie jagód z cukrem pudrem. Tak jak mówiłam, ma być 3 łyżki cukru pudru na pół kilograma jagód. Będziemy potrzebować do tego jakiejś miseczki, do której przesypiemy umyte i oczyszczone wcześniej jagody. Trzy borówki, wszystko jedno. I teraz delikatnie

jagód czy borówek nie zrobić takiej ciapki, tylko rozmieszać całość na tyle po prostu, żeby był cukier w środku, jednakowo rozmieszany z tymi jagodami. Teraz przystąpię do odważenia sobie farszu na konkretną bułkę. W zależności od tego, ile mamy tych cząstek odkrojonych, dzielimy 50 dekagramów przez ich liczbę i wiemy mniej więcej wtedy, ile będziemy potrzebowali. Ja mam tutaj 12 części, więc gdzieś około 4 dekagramów potrzebuję na zrobienie farszu do jednej bułki. To jest tak mniej więcej, będzie wychodziło około 2 łyżek. I można przystępować do nakładania właśnie farszu do tych poszczególnych odciętych bułeczek drożdżowych. Robimy sobie z tego okrągłego, odciętego kawałka taki placek. Zwracamy uwagę, żeby nie zrobić w nim dziury i po prostu faszerujemy go w środku tymi wymieszanymi z cukrem borówkami. Tak jakbyśmy faszerowali, nie wiem, pieróg na przykład. Najwygodniej, żeby uniknąć wypadania nam, tak że będziemy wkładać jedną stroną, a drugą będzie nam wypadało, zrobić sobie taką najpierw jakby kieszonkę i później do reszty jakby dopychać pozostałą część borówek. Bardzo musimy uważać przy tym, żeby kiedy zamykamy, nie pozostała nigdzie dziura, ani w miejscu sklejenia, ani później przy formowaniu bułki w żadnym innym miejscu, dlatego żeby po prostu zanim zaczniemy piec, owoce nie zaczęły nam wypadać. Jeśli już jest sklejona i już jest w piekarniku i gdzieś tam nastąpi jakieś małe pęknięcie po prostu w tej bułce zrobionej prawidłowo, nic nie powinno się stać, bo po prostu najwyżej wyleje się sok, ale farsz nam po prostu nie wypadnie. Natomiast jeśli zostawimy gdzieś dziurę, to już w trakcie przenoszenia na samą blachę możemy mieć taki niemiły incydent, że po prostu zaczną nam te jagody ze środka wypadać. Można spokojnie w jakimś kubeczku, tego nie jest dużo, odrobinkę bierzemy na jakąś malutką łyżeczkę, taką, nie wiem, na przykład do mieszania drinków albo nawet nożem można, jeśli ktoś jest bardziej wprawny. Oczywiście trzeba to robić tak, żeby nie powylewać pomiędzy, tylko żeby rzeczywiście to trafiało na te bułki, więc taka mała łyżeczka będzie chyba lepsza. Dodanie łyżki mleka w naszym przypadku no nie jest takie proste, z kartonu nie nalejemy, bo po prostu bardzo łatwo będzie przelać. Więc ja sobie naleję jakąś większą ilość, którą później po prostu wypiję do kubka i z tego tą łyżkę odmierzę. Oczywiście nigdy nie będziemy mieć pewności, czy ta łyżka jest absolutnie pełna tego mleka, choć oczywiście no mniej więcej

spowoduje, że będą miały nasze bułki taki ładny z wierzchu wygląd, gładki. I też, że nie spieką się nadmiernie. Podnosi, jeśli w momencie, kiedy ciasto będzie się podnosić, powolutku można się skupić na nanoszeniu roztworu, jajka i mleka na poszczególne bułki. Ja robię to w ten sposób, że po prostu ustawiam sobie blachę w blacie. Kubek zaraz obok niej z tym roztworem, żeby po prostu nie rozlewać. Biorę go sobie do ręki, nabieram na małą łyżeczkę, nieco roztworu i jej spodem delikatnie rozsmarowuję wylaną część na wierzch. A tą ręką, którą trzymam kubek, jakby sprawdzam palcami każdą kolejną bułkę.

0: rzeczki. To spokojnie nam
1: roztworu wystarczy.
0: Teraz wyłączę piekarnik. Przy termoobiegu nagrzewa się naprawdę bardzo szybko. Jest pewna trudność przy wkładaniu blachy załadowanej ciastem do gorącego piekarnika, żeby idealnie trafić w te przegródki na blachę. Ja sobie zawsze robię to w ten sposób, że trzymam blachę w lewej ręce, prawą w rękawiczce albo w ścierce zwiniętej grubo. Odmierzam prawidłowy szczebel, prawidłowy poziom. Wkładam w tą szparę z lewej, przenoszę lewą rękę na prawą stronę i końcówkę blachy ustawiam też w tym samym od góry poziomie. I po prostu, kiedy już wiem, że jest równo, obu wsuwam do końca. To pozwala mi się nie sparzyć, ale przyznam szczerze, że nie lubię akurat tej czynności. Jak wszystkie, wymaga ona pewnej wprawy, więc no, nie jest to jakiś arcywysoki stopień trudności. Niemniej jednak trzeba uważać, bo przytknięcie ręki do gołej blachy boli, a jeszcze bardziej boli, jeśli nie sprawdzimy, czy blachę wkładamy na równym poziomie i w piekarniku wywróci się nam blacha z ciastem, więc po prostu trzeba uważać. Nastawiam sobie na 20 minut i na termoobiegu przy temperaturze 180 stopni piekę jagodzianki przez 20 minut. Cóż, po wyjęciu ich później z piekarnika można zimne lub ciepłe polukrować, jeśli chcemy, lukrem takim bez cytryny, to ja na dwie szklanki cukru pudru daję 4 łyżki wody, a jeśli chcemy z cytrynowym sokiem na przykład, to można 2 z tych łyżek wody zastąpić sokiem cytrynowym. Oczywiście, no, to jest taki lukier bardzo gęsty, można sobie też zrobić rzadsze, wtedy oczywiście mniej dodajemy tego cukru. No i cóż, mam nadzieję, że uda się i słuchaczce, która prosiła o przygotowanie takiej audycji, i każdemu z Państwa, kto podejmie próbę, upiec samodzielnie takie domowe jagodzianki, czy to z jagodami, czy z borówkami, bardzo pyszny, myślę, deser na sobotnie czy niedzielne popołudnie. Określałabym stopień trudności jako średni. Samo przygotowanie ciasta czy farszu nie wymaga jakiejś wielkiej precyzji czy znajomości tematu, ale tutaj jednak trzeba na parę elementów zwrócić uwagę przy składaniu samych tych bułek. I cóż, na koniec tradycyjnie przypomnę przepis. Więc do ciasta potrzebujemy 0,5 kg mąki, szklankę mleka, czyli 250 ml, 75 g masła, 25 g drożdży, 50 g cukru, płaską łyżeczkę soli i jedno jajko. Do farszu potrzebujemy 50 dekagramów jagód lub borówek i 3 łyżki cukru pudru. No a do lukru, tak jak już mówiłam, 2 szklanki cukru pudru i 4 łyżki wody lub 2 łyżki wody i 2 łyżki soku z cytryny. Pieczemy przez 20 minut na 180 stopni. Cóż, to w takim razie dziękuję już Państwu za uwagę. Życzę oczywiście powodzenia w tych i innych próbach kulinarnych. I zapraszam do słuchania kolejnych moich tyflopodcastów.

0: podcastów kulinarnych. Dziękuję już za uwagę i kłaniam się do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu to czwartek, 20 dzień lipca 2023 roku. My rozpoczynamy ostatnie w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie, Michał Dziwisz przy mikrofonie. Przy drugim mikrofonie słyszany już w tym tygodniu Wojciech Dulski. Cześć Wojtku.
3: Czołem. Mam nadzieję, że piesek za oknem, a kotki u nas nie będą, zwłaszcza u mnie, nie będą się tutaj jakoś uaktywniały.
2: No to się okaże, to się wszystko
3: ani
2: okaże.
3: Ani sprzętów nie uaktywniały, tak, no u mnie kocur jest taki zdolny, że lubi sobie podotykać, ale mam nadzieję, że będzie okej. Okay.
2: Że będzie okej okay i że spokojnie dziś... O właśnie, kotek się odezwał. I że w dzisiejszej audycji nic nam nie przeszkodzi i że sobie porozmawiamy na temat różnych aplikacji, na temat aplikacji takich trochę do domowego budżetu, które to, no chcąc nie chcąc, trochę nam zawsze z tego budżetu zabierają. Bo dziś będziemy mówić o aplikacjach, które pomagają albo wręcz umożliwiają rozliczanie się za media, za prąd, za gaz. Porozmawiamy też o aplikacji mObywatel, bo ostatnio sporo się o tej aplikacji też mówi w kontekście jej dostępności, która to się pogorszyła. Zobaczymy, jak też z nią rzeczywiście jest. Jakimiś takimi wrażeniami się podzielimy związanymi z tą aplikacją z naszej perspektywy. No wy też oczywiście możecie dodać coś od siebie, jeżeli tylko macie ochotę. Przypominam, jesteśmy na żywo, więc jeżeli słuchacie nas w dniu premiery, no to śmiało kontakt tyflopodcast.net, Facebook, YouTube i tyflopodcast.net/Zoom. To są miejsca, gdzie możecie się z nami skontaktować. Aplikacje na Windowsa i na iOSa również są do waszej dyspozycji. No to Wojtku, jak tak zapytam najpierw tak bardzo, bardzo ogólnie, jak to jest z tą dostępnością aplikacji twoim zdaniem tych firm, które no tak czy inaczej jednak nas jakoś tam zmuszają do tego, żebyśmy albo korzystali z nich, albo no, kogoś poprosili o pomoc, albo jakkolwiek, no ale jednak rozliczali się z nimi w cyklach, no, często miesięcznych.
3: Tak, jest bardzo różnie. Ta dostępność jest albo większa, albo mniejsza. Niestety ona nie jest całkowita. No i tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że albo tak, albo nie, albo zero, albo jeden. Natomiast ja uważam, że jednak jakieś szarości też występują, jest ich całkiem sporo. I ja chciałbym dzisiaj opowiedzieć, pokazać dwie aplikacje oprócz Obywatela. I będą to Mój Tauron i aplikacja PGNiG. Generalnie ta druga, czyli właśnie aplikacja PGNiG, jest no, bardzo przyzwoicie dostępna. O troszkę gorzej jest z Tauronem. Więc to niestety, to nie jest tak, że te aplikacje są całkowicie dostępne i z tego sobie trzeba zdawać sprawę. No i to jest oczywiście powód tam do, no nie wiem, czy wstydu, ale powiedzmy, że chwały to nie przynosi jej twórcom, bo bądźmy też szczerzy, to są, no jak w przypadku PGNiG, no to to jest, że tak powiem, sprzedawca taki, bym powiedział, publiczny, tak? On dociera, to nie jest taka, chyba, że się mylę, ale chyba to jest jednak państwowa spółka. Jak to jest z Tauronem, to chyba nie, no nie, no Tauron jest prywatny chyba. No a mObywatel, no to już jest troszkę inna kwestia.
2: Ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o aplikację energii, konkretnie aplikację Mój Licznik, którą też dziś postaram się zademonstrować. Przede wszystkim to muszę dodać, że to nie jest aplikacja, za pomocą której rozliczymy się za prąd. To jest aplikacja, która nam pozwoli odczytać informacje dotyczące tego, ile my tego prądu zużywamy, jak to wygląda, jakie jest zużycie na przykład w tym miesiącu, jaki jest stan naszego licznika, który musimy podać, jeżeli oczywiście chcemy się w ten sposób rozliczać. Bo w przypadku energii na przykład, nie wiem jak to jest w przypadku Tauronu, to możesz sobie oczywiście zażyczyć, żeby oni automatycznie wystawiali ci fakturę. Natomiast ma to jeden zasadniczy minus, który jest szczególnie teraz widoczny, kiedy prąd, no, co by nie mówić, podrożał. No, mianowicie, mianowicie oni wystawiają te faktury za mniej więcej 2 miesiące. No, na przykład w moim tutaj domu, w moim mieszkaniu, wszystko jest na prąd. Kuchnia, no, płyta, no, no wszystko, tu nie ma gazu. Tu po prostu nie ma gazu. Tu cokolwiek może być zasilane, to jest zasilane prądem. Więc no, 1 miesiąc to okej. To jeszcze jesteśmy w stanie jakoś tam przeżyć. Natomiast no, 2 miesiące to już zaczyna się robić spora sumka, więc ja wolę ten stan licznika podać. Ja pokażę aplikację, nie będę pokazywał dziś tego serwisu internetowego, bo powiem szczerze, oni go ostatnio zmienili i ja na razie mam doświadczenie z podaniem tej kwoty raz. Z podaniem tej kwoty raz i też miałem z tym problem, więc że można to podać tylko raz, jakby można dokonać jednej próby, która powiedzie się, to po prostu wolę sobie to jednak zachować dla siebie. Natomiast ewentualnie gdzieś tam w komentarzu, jak już będę faktycznie wiedział, co tam jest nie tak z tym serwisem i co jest nie tak z tą jego dostępnością, bo oni go zmieniali ostatnio i mam wrażenie, że pewne rzeczy mogły wynikać z kwestii dostępnościowych tej nowej witryny energii, ale coś mogło też wynikać po prostu zwyczajnie z jakichś prac serwisowych, bo mi się w końcu udało ten stan licznika podać, natomiast no nie było to proste i tam wiele rzeczy się nałożyło. Natomiast aplikacja Mój Licznik od Energii to jak najbardziej jest obsługiwalna, tak bym powiedział. Są pewne problemy, ale jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Najważniejsze rzeczy na pewno jesteśmy w stanie odczytać.
3: Mhm. A takie pytanko mam, czy to jest aplikacja, czy to się nazywa Energa, czy Energia?
2: Energa, Energa.
3: Energa, bo właśnie wiem, że sprzedawcą jest Energa, nie? To tak kojarzę bardziej.
2: Tak, z aplikacja nazywa się, aplikacja nazywa się Mój Licznik.
3: A, okej, okay, dobra, bo mówiłeś o energii, więc jakby, dobra. To powiem tak, jakby odchodząc troszkę od tych kwestii dostępnościowych, ale myślę, że to też warto jakby naświetlić, bo często sobie z tego nie zdajemy sprawy, na przykład zwłaszcza jak się usamodzielniamy na przykład i zaczynamy sami mieszkać, no i nagle się okazuje, że trzeba podjąć jakieś tam, no, dość ważne decyzje, kluczowe, samemu, tak, trzeba pewne rzeczy przewidzieć. No to ja powiem ci tak, Michale, że u nas w domu, w mieszkaniu, to znaczy, ja mam i prąd, i gaz, bo na prąd mam, no, na przykład płytę indukcyjną, piekarnik, takie rzeczy, mikrofalówka, lodówkę, wiadomo. Natomiast gaz jest u mnie wykorzystywany do ogrzewania i do dostarczania ciepłej wody, bo mam po prostu kocioł gazowy, tak?
2: No tak, u nas jest sytuacja taka, że wszystko jest z ciepłowni miejskiej, jeżeli chodzi o wodę, tak? Ogrzewanie, woda, to wszystko, tak, to wszystko mamy już po prostu, no, trzeba to oczywiście opłacać w ramach zaliczek, natomiast, no, to nie jest tak, że ja jeszcze tu coś mam dodatkowo, ja mam po prostu tylko te sprzęty kuchenne, no i całą resztę, tak, i to jest na prąd, tu w ogóle gazu nie ma.
3: Mm-hmm. No i widzisz, ja kiedy się tutaj przeprowadziłem, to poprzedni właściciel otrzymywał prąd od Orange, no i ja pomyślałem sobie, no okej, skoro tak było, to może niech tak będzie przez jakiś czas, no i okazało się właśnie, że te rachunki przychodziły tak bardzo nieregularnie właśnie, co półtorej miesiąca, co 2 miesiące, i mnie to zaczęło, no, delikatnie wkurzać, więc ja postanowiłem się przenieść do Tauronu. I w Tauronie jest kilka takich wariantów. Ja mam taki wariant, że rozliczam się co 2 miesiące na podstawie prognoz. Czyli oni się mnie jakby pytają, no co pan tam ma w domu, ile pan tego używa i tak dalej, i tak dalej. No i podejmujemy pewną próbę jakby obliczenia kosztów, o tak, ile tych kilowatogodzin będę zużywał. Ja tam sobie pewną wartość przyjąłem. Chciałem się, w sumie byłoby to dla mnie wygodniejsze i chciałem się rozliczać co miesiąc na podstawie spisywanego licznika. Ale co się okazało, Michale? Otóż u nas, i chyba to jest powszechna praktyka w Tauronie niestety, generalnie za podanie im stanu licznika, ja go podaję, to nie przychodzi inkasent, ktoś od nich, ja go podaję, za taką czynność muszę zapłacić około 7 zł. No więc generalnie dla mnie bez sens, bo...
2: Droga impreza.
3: Może nie jest to jakieś mega drogie, tak? Ale
2: jednak. No,
3: ale generalnie to jest bez sensu dla mnie, więc ja sobie ustaliłem pewne prognozy i generalnie raz chyba na pół roku, jeśli dobrze pamiętam, inkasent przychodzi, czytuje sobie licznik, albo ja mogę go też podać w aplikacji. No i jest to porównywane, czy jest tego za mało, czy jest tego za dużo. I chyba raz do roku, o ile dobrze pamiętam, następuje takie skorygowanie, tak? Czy mam coś do dopłaty, bądź też czy mam jakiś zwrot. I jeszcze, jeśli mogę słówko, to ja tutaj osobom właśnie, które mają w Tauronie prąd, polecam zapoznanie się z taryfami. Tego się niestety nie da. Znaczy, może inaczej. Co się da zrobić w aplikacji Mój Tauron? Na pewno da się zapłacić, da się podać licznik i niestety nie wiem, dlaczego nie da się sprawdzić faktur. Ja tego nie potrafię zrobić z VoiceOverem i patrzyłem też bez VoiceOvera i niestety jest to jakiś problem. Nie wiem, czy to jakaś kwestia problemu z aktualizacjami, z aktualizacją tej aplikacji. Oni na szczęście te faktury przysyłają mailowo, więc to też nie jest jakiś duży problem, bo sobie można wtedy ją podejrzeć. No ale faktury sobie w ten sposób nie podejrzymy. Natomiast możemy też się zalogować do konta w Tauronie w internecie. No i generalnie to na pewno sobie zrobimy i to jest właśnie bardzo wygodne, bo też da się płacić na przykład Apple Pay. Ja mam akurat taką sytuację, że mam podpięte dwa liczniki z dwóch lokalizacji w moim Tauronie, no i jakby tak na zakładkę płacę, załóżmy w styczniu płacę jeden rachunek, na jednym mieszkaniu, w marcu drugi, tak? No i potem tak dalej to sobie idzie. Natomiast w pewnym momencie, ja też sobie gdzieś wyczytałem na blogu, że Tauron ma taryfy. No niby tam coś kiedyś słyszałem, czytałem, ale tak naprawdę nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. A sprawa jest w sumie dość prosta. Chodzi o to, że generalnie mamy taką powszechną taryfę G11 i ona to jest taka standardowa taryfa, którą jesteśmy jakby obejmowani przy przystępowaniu do umowy z Tauronem, tak? Czyli mamy jedną tam jakąś stałą stawkę i ona obowiązuje sobie. Natomiast jest też coś takiego jak taryfa G12 i G12W. I G12 to jest taka taryfa, kiedy od poniedziałku do piątku mamy tańszy prąd w wybranych godzinach, ale poza tymi godzinami jest on delikatnie droższy. Natomiast z tego, co czytałem i jak potem się okazało, to była prawda, są na ten temat dokładne wyliczenia, jest to bardzo opłacalne. Ponieważ tak, mamy od 13 do 15 tańszy ten prąd i od bodajże 22 do 6. To jest taryfa G12, a w taryfie G12W dochodzą nam jeszcze weekendy, czyli od piątku 22 do poniedziałku do 6 rano i wszystkie dni ustawowo uznane za święta w naszym kraju. I powiem tak, Michale, że już to sprawdziłem, bo w tym roku, bodajże w marcu chyba, czy w kwietniu, a przechodziłem na tą taryfę w tamtym roku jakoś, nie pamiętam kiedy, ale przechodziłem, no to tak jakby miałem zwrot, miałem nadpłatę, że nie musiałem płacić za dwa miesiące, tak jakby, tak? Czyli za taki jeden okres rozliczeniowy. Więc generalnie, jeżeli ktoś nie ma problemu, że może puścić sobie pralkę w nocy, albo w godzinach 13-15, albo w weekendy, no to albo na przykład, nie wiem, piekarnika używa, tak, od 13 do 15, to jest to fajna opcja, tym bardziej, że takie sprzęty jak lodówka, jak no, co tam jeszcze działa non-stop, no mój kocioł gazowy też działa, tak, tak czy siak, takie sprzęty tak muszą działać. Natomiast jak sobie policzymy, to naprawdę wychodzi na to, że w tej taryfie G12W jest taniej.
2: No to rzeczywiście to jest ciekawa rzecz. Nie wiem, czy u mnie akurat by się to sprawdziło, bo u mnie akurat dosyć dużo sprzętu pracuje, no i to też w tych godzinach takich, kiedy ten prąd jest droższy, więc...
3: No tak, jeżeli nie pracują na okrągło, to się może nie opłacać, tak?
2: Więc to po prostu tak, więc to nie wydaje mi się, żeby akurat tak to było opłacalne, akurat w moim przypadku, ale rzeczywiście to warto się tym zainteresować i warto o tym wiedzieć. Ja jeszcze dodam, że akurat w przypadku energii, no przynajmniej w moim przypadku właśnie, jest bardzo fajna rzecz związana z dostępnością i to teraz jest u nas jurnością i to teraz jest u nas już od jakiegoś czasu. Pytanie, czy na przykład, i pytanie, jak ma z tym Tauron, ale no. Czy u was montują już te inteligentne liczniki?
3: Nie wiem, raczej nie.
2: A widzisz, bo no, u nas już...
3: Ale mogę gadać głupoty, może jak ktoś nas słucha i wie, to poprawcie mnie, bo...
2: U nas montują i właśnie dzięki temu mogłem sobie przejść na te funkcje podawania tego stanu licznika i mogę to robić sam. Dlatego, okay. Że właśnie ta aplikacja Mój Licznik służy do odczytu informacji, jakie mamy z tego licznika.
3: Tak.
2: Bo on tam co jakiś czas komunikuje się z centralą, on na pewno robi sobie taki jeden odczyt i on jest uwzględniany w ogóle w taki jakby najważniejszy. Ten odczyt robi sobie po północy i on tam wysyła informacje na serwer. Natomiast oprócz tego to jeszcze też te informacje i te dane są aktualizowane na bieżąco. Może nie tak, że wiesz, co do sekundy, co parę godzin jest jakaś aktualizacja na serwer wypychana, taka pomniejsza i możesz sobie sczytywać, jak to wygląda to twoje zużycie prądu. Tam są jakieś też w ogóle ładne wykresiki dla osób widzących, że od razu wiesz, patrzysz i widzisz, aha, to w tym momencie było więcej zużywane, tak, w tym momencie mniej. Tam sobie można porównywać na przykład też w tej aplikacji, jak to było w, powiedzmy, poprzednim okresie, w poprzednim roku na przykład i tak dalej,
3: no tak,
2: i tak dalej.
3: Bo osoba no, widząca takie... widzi wykres, więc tak. Jak się wybrusza do góry, no to wiadomo, że pewnie było więcej tego.
2: Mhm. Dokładnie, więc to no, są takie rzeczy.
3: Ale powiedz mi, on się łączy z twoją aplikacją radiowo, czy jak to? Czy...
2: On nie prosił mnie o uprawnienia Bluetooth, a przynajmniej nie pamiętam tego, więc nie.
3: Aha, on wysyła na serwer.
2: On wysyła na serwer, tak. To jest, zdaje się, po prostu z użyciem jakiegoś modemu GSM.
3: Tak.
2: I on się po prostu łączy co jakiś czas, aktualizuje te dane. No i to po prostu działa.
3: Okay, i ty sobie po prostu w aplikacji jakby łączysz się z serwerem. Okej, rozumiem, bo myślałem, że on jakby tobie wysyła, wiesz, bezpośrednio na telefon. Okej.
2: Nie. To fajne. Nie łączę się z licznikiem, tylko właśnie łączę się z serwerem. Co oczywiście czasem skutkuje, że to nie działa, bo akurat Energa to ma takie historie, że u nich pewne rzeczy dość... Jak tam się już coś wywali, no to lubi nie wstać dłuższą chwilę.
3: A no jeszcze w ogóle warto chyba o tym powiedzieć, bo nie każdy chyba, nie wiem, może ma świadomość, ale z tego co ja wiem, to Polska jest tak trochę podzielona między tych dostawców prądu, bo właśnie w swoim obszarze, czyli na północy powiedzmy tak bardziej, no to właśnie chyba Tauron nie za bardzo jest dostępny. Popraw mnie, czy się mylę, ale wiem, że Tauron to jakoś tak bardziej południe Polski, nie?
2: Zdaje się, że tak jest, ale ja tu nie jestem ekspertem, więc nie będę zmyślał, powiem szczerze.
3: No, bo to jest też, wiem, że właśnie Wielkopolska jest głównie objęta Ineą, I tak to właśnie wygląda. No, na pewno w Krakowie jest też Tauron.
2: Tam są oczywiście te jeszcze takie opcje pośrednie, tak? Właśnie no, jak wspomniałeś, jakiś Orange, coś tam od Plusa można mieć też prąd i tak dalej, i tak dalej. To jest kilku takich dostawców. Natomiast no, ja korzystam akurat od lat z energii. Właśnie.
3: Natomiast co do gazu, no bo te

0: Jak wspomniałem, mam też gaz, to od początku jakby też miałem oczywiście propozycję właśnie gazu z Tauronu na przykład, ale summa summarum to się cieszę, że zostałem w PGNiG, bo ich aplikacja jest całkiem fajna. Nie była taka, to jakby ostatnia aktualizacja sprawdziła. Ja tam oczywiście pisałem kiedyś, no ale sam wiesz jak to jest, można pisać różne rzeczy, a co się potem z tym dzieje, no to
1: No, to
0: jeden...
1: różnie bywa.
0: Pan Bóg wie, tak? No ale okazało się, że być może nie tylko ja pisałem pewnie i ostatnio była taka dość pokaźna aktualizacja, pokaźny update. No i ta aplikacja wygląda naprawdę całkiem ciekawie. No i tutaj mogę się co miesiąc rozliczać. Co prawda, no licznik muszę spisywać przy pomocy osoby widzącej, ale tutaj od czego jest na przykład Be My Eyes. Mogę poprosić tego wolontariusza, z którym się połączę, o odczyt i to bardzo fajnie działa. Mogę ten odczyt tam wklepać. No i jakby tutaj nie ma żadnych chorych opłat za to, że ja im łaskawie podam, tak jakby ten, tak, prąd, no,
1: Ten
0: gaz,
1: stan
0: tak?
1: licznika.
0: Tak. Natomiast tutaj już nie wiem czemu, nie da się Apple Payem płacić, trzeba Blikiem. No, tutaj to jakby w każdej beczce miodu, tak, musi być ta łyżeczka dziegciu, nie?
1: To
0: Jak to
1: jeszcze
0: się mówi.
1: a propos płatności w przypadku energii, to powiem tyle, że Apple Payem to chyba nawet da się płacić. Tylko, no w moim przypadku nie ma to specjalnie sensu, bo jest Windows, bo używam Windowsa. Natomiast tam są dwie metody płatności.
0: Ale
1: Pierwsza,
0: z poziomu aplikacji,
1: nie,
0: bo
1: nie,
0: jakby.
1: nie. Tak jak
0: Aha.
1: wspominałem, nie ma możliwości
0: A
1: płatności z
0: racja,
1: poziomu
0: okej, dobra.
1: aplikacji. Z poziomu serwisu są dwie metody. Pierwsza, najstarsza, najbardziej tradycyjna. Indywidualny numer rachunku.
0: Oj, tak.
1: Dostajesz numer rachunku, kopiuj sobie PAN i zapłać ile trzeba. No można. Druga metoda to jest płatność elektroniczna. No i tu, co prawda nie 7 zł, ale złotówkę sobie doliczają, bo to Blue Media, jak
0: To
1: dobrze
0: znaczy
1: pamiętam.
0: tak, no to w przypadku PGNiG też tam to jest chyba 0,49, bo to też tam, ale to są, wiesz, to są już takie, powiedzmy, grosze,
1: No
0: tak?
1: złotówkę idzie przeżyć, tak? No,
0: Tak. To
1: dokładnie.
0: tym bardziej, że no, ja też mówię, no mam tę wygodę, że mogę sobie z poziomu telefonu wszystko ogarnąć.
1: A ja
0: Szczerze
1: sobie płacę akurat
0: mówiąc...
1: blikiem, bo mam zapamiętany, wiesz, blik z konkretnego numeru telefonu, więc nawet nie muszę wpisywać kodu, bo to jest ta opcja blik bez kodu.
0: Tak, tak.
1: Potwierdzam w aplikacji. Poszło.
0: No, szczerze mówiąc, to jest dla mnie, tak, na przykład duży minus, że nie da się płacić, bo... No, jednak fajnie byłoby sobie, wiesz, gdzieś jechać czy coś, pyk, pyk, otwieram aplikację i płacę. No, ale może i to się pojawi kiedyś.
1: Może, może, bo chyba Energa nie ma jako takiej aplikacji. Ja kiedyś szukałem i pod hasłem Energa to mi wyskakiwały jakieś właśnie te sportowe rzeczy, o których ty
0: Tak, Energa
1: wspominasz.
0: Basket Liga, no
1: Tak,
0: bo to
1: tak,
0: ja właśnie
1: tak,
0: z
1: tak,
0: kosztowych
1: tak,
0: kojarzę,
1: tak.
0: tak.
1: A no jedyne co dodatkowego to właśnie ta aplikacja Mój Licznik, no i ten serwis transakcyjny, który tam służy do opłacania. Chociaż skoro oni wydali teraz nową wersję tego serwisu, to może coś szykują.
0: Może, może. Także jak ktoś ma prąd w Enerdze, warto zapytać, zadzwonić, napisać. To zawsze jest tak, że gdzieś tam ta kropla drąży skałę. Jak będzie tych zapytań wiele, to coś się może poprawi.
1: Tak, i
0: No, a...
1: sprawdźcie sobie, jeżeli jesteście w zasięgu Energi, bo ja też nie wiem, jak to wygląda, czy już u wszystkich pomontowali te liczniki inteligentne. Być może nie. U nas na przykład to było jakoś 2 lata temu, była wymiana licznika, coś koło tego. Więc to też nie jest jakaś taka bardzo stara sprawa. Natomiast no, warto sobie sprawdzić, czy ta aplikacja Mój Licznik zadziała i czy będziecie mogli sobie to na bieżąco odczytywać, bo to jest, no, to jest duże ułatwienie, fajna rzecz.
0: To prawda. No to co, Michale, myślę, że możemy po
1: Myślę, że
0: tym
1: tak.
0: delikatnie przy długim wstępie przejść sobie do już praktycznych tutaj kwestii. Od czego zaczynamy?
1: No to skoro tak ten gaz potraktowaliśmy drugoplanowo, to może na dobry początek PGNiG.
2: 25.
0: Dobra.
2: Ustawienia. Strona Roborock. Bok.
0: Aplikacja nazywa się trochę dziwnie, dlatego ją przeliteruję może.
2: Nawigacja w pionie. Czynności. Wejście ekran. Asus Router. Wyrazy. Szybkość mówię. Znaki. M. M. Bok. M. M. M. Wielkie B. Wielkie O. Wielkie K.
0: M. Bok. Tak to się nazywa. Nie wiem, czy będziemy potem wrzucali, Michale, linki pod audycją, żeby to może było łatwiej pobrać.
1: Myślę, że można.
0: Można potem, bo kiedyś to nazywało się jakoś inaczej, teraz nazywa się właśnie MBOK. Aplikacja.
2: BOK.
0: Dobra.
2: BOK.
0: Odpalamy sobie. Tutaj, co ciekawe, BOK. Nie ma opłacone. Żadnych haseł do wpisywania, nie ma żadnej biometrii, no po prostu odpalamy. Jak już się raz zarejestrowaliśmy, zalogowaliśmy, to po prostu wchodzimy. Jak wyglądał u mnie ten proces, bo to był proces taki, no, może jeszcze niezbyt taki scyfryzowany. Generalnie trzeba było pójść do mojej lokalnej gazowni, jak to się mówi, założyć konto, dostałem maila, no i już potem mogłem sobie hasło utworzyć i zalogować się w tym PGNiG, już tak to będę nazwał, aplikacji PGNiG. No dobrze.
2: Podaj nowy odczyt.
0: Więc tak, tutaj ta aplikacja ma taki bardzo, myślę, prosty ekran główny, nie ma tam zbyt wielu wodotrysków. Przejdźmy się po nim, aby to sobie zobaczyć.
2: Nie przeszkadza. 20.55. Wyświetl faktury. Brak nieopłacone. Opłacone. Brak nieopłaconych faktur po terminie. Brak nadpłaty ponad wystawione faktury. Wyświetl faktury. Przycisk. Ostatni odczyt. 579 metrów sześciennych. Podaj nowy odczyt. Przycisk. Zaznaczone. Start.
0: No. I to oznacza, jak słyszeliście, tylko tyle, że nie mam na szczęście faktur, które nie są zapłacone po terminie, żadna faktura nie jest, że mój ostatni odczyt to było tyle i tyle. No i w sumie to jest wszystko. I tak naprawdę z poziomu tego głównego ekranu już moglibyśmy się nawet szybciutko przenieść, klikając sobie
2: ostatnio. 579, podaj nowy odczyt, przycisk.
0: Na przykład, podaj nowy odczyt. Moglibyśmy się tutaj przenieść, zobaczmy. Klikamy sobie to dwukrotnie.
2: Wybierz punkt odbioru. HZ 9,
0: tu mamy 0, oczywiście 0, podane cyferki, literki, które nam określają nasz punkt odbioru, co też nie jest w sumie bez... Jest to istotne o tyle, że gdybyśmy musieli komuś podać, no, w gazowni na przykład, czy no to się przydaje, żeby sobie ten odczyt, ten licznik właśnie spisać, punkt odbioru.
2: Stan licznika, pole tekstowe.
0: Tu mamy pole tekstowe, kiedy klikniemy sobie w to pole.
2: Punkt wstawiania na końcu.
0: Pojawiła nam się klawiaturka, jak najbardziej dostępna.
2: 8, 8, 6, 6. 2, 2.
0: No i w tym momencie ja sobie pisałem jakiś tam taki, że tak powiem, randomowy, fikcyjny odczyt.
2: Data odczytu. 01.08.2023.
0: Słyszymy tutaj datę odczytu.
2: Stan licznika. Pole tekstowe. Edycja. 862. Trybunał. I... Zapisz odczyt. Przycisk.
0: Gdybym chciał go zapisać, to tu bym kliknął. Mogę sobie jeszcze...
2: Symulacja rachunku.
0: Zobaczyć, jakby ten rachunek wyglądał, czyli go zasymulować.
2: Zamknij. Ilość KWH, okres dystrybucyjna zmienna.
0: I w tym oknie...
2: Symulacja rachunku, dystrybucyjna zmienna. Ilość metrów sześciennych, 200, okres, ilość metrów sześciennych, 283.0. Okres, 2020, 168 zł i 8 groszy.
0: I taka byłaby opłata prognozowana i często tak jest, że te opłaty się po prostu gdzieś tam pokrywają, więc możemy to sobie podejrzeć.
2: Ilość KWH, 3000, paliwo gazowe. Ilość KWH, 3105.0. Paliwo gazowe. Ilość metrów sześciennych, 200, okres, 2023, 764 zł i 48 groszy. Ilość KWH, 3105.0, opłata abonamentowa. Ilość metrów sześciennych, z okres, 2010 zł i 60, ilość KWH, dystrybucyjna stała. Ilość metrów sześć, okres, 2, 11, ilość KWH, 0.
1: A co to są te kolejne wartości, które i te kwoty?
0: No, to się pomyliłem, bo generalnie rachunek byłby troszkę wyższy, niestety.
2: 10 okres, ilość metrów, opłata abonament, ilość KWH, 764 zł.
0: Taki byłby niestety rachunek, ponieważ rzeczywiście, no tak, bo ja miałem tam 579, a wpisałem sobie 800 coś, czyli to, wiesz...
1: No to już całkiem sporo wtedy się
0: tak,
1: jednak więc masz, okazuje.
0: Co to są za wartości? To są wartości, tu masz jakby rozbitą tę opłatę na takie...
1: Jakaś tam opłata przesyłowa, zużycie i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, na te takie różne elementy. I tak to wygląda. Oczywiście odczyt. Ja tego nie będę zapisywał.
2: Zapisz odczyt, historia pomiaru.
0: Więc...
2: Symulacja, data odczytu, stan, haze, wybierz, odczyty.
0: Więc sobie z tego...
2: Odczyty.
0: Wyjdę. W prawym górnym rogu jest taki przycisk.
2: Podawanie odczytu, grupa taryfowa 12T.
0: Ach, to akurat przez przypadek sobie kliknąłem w taki przycisk pomocy.
2: Przycisk.
0: Więc z tego wyjdę.
2: Być może. Data odczytu.
0: Tutaj są takie pewne przyciski, które nie są zaetykietowane. Przeważnie właśnie są to przyciski, które nam pozwalają się cofnąć.
2: Wybierz punkt odbioru. Przycisk. Odczyty. Jest godzina zamierza. Odczyty. Nagłów. HZ, gdzie start, karta 1 z 5.
0: Ja sobie po prostu start. Przejdę na zakładkę główną ekranu startowego, natomiast tych zakładek jest kilka.
2: Faktury, karta 2 z 5. Odczyty, karta 3 z 5. Umowa, karta 4 z 5. Więcej, karta 5 z 5.
0: Tak to właśnie wygląda.
2: Faktury, karta 2 z 5.
0: No i na przykład zakładce faktury pokaże nam się lista z wynikami, z naszymi fakturkami. Nie możemy tutaj dostać dostępu jakby do pełnej faktury. Tę pełną fakturę sobie musimy wydobyć z maila. Natomiast tutaj możemy sobie kliknąć w poszczególny wynik na liście i wtedy po prostu nam się pewne takie szczegóły, nawet takie całkiem dość konkretne, pojawią. Zobaczmy sobie na przykład na tej liście, co my tu mamy.
2: Ukośnik 4, 0, 4, 5, 8, 3, 5, 4. Ukośnik 0007, ukośnik 23 termin. 27.07.2023, 122,58 zł. Zapłacona.
0: No tak, i to jest informacja o tym, do kiedy była faktura, że została opłacona, etc. I jak sobie w to kliknę.
2: Ukośnik 4, 0, 4, 5, no to... 8, podgląd faktury PDF.
0: Teoretycznie jest ten podgląd, natomiast dla nas, jako osób niewidomych, które no korzystają z czynników ekranowych, to jest niestety niedostępne, więc osoba widząca jak najbardziej sobie z tym poradzi, my niestety nie.
2: Adres. Okres rozliczeniowy. 02 ukośnik 06, termin płat. 27 ukośnik 07 ukośnik, zużycie. 336 kWh. Data sprzedaży. 01 ukośnik 07 ukośnik 2023. Data wystawienia. 13 ukośnik 07 ukośnik 2023.
0: No i to była moja ostatnia faktura.
2: Ukośnik 4 0 4 5 8 3 5 ukośnik.
1: Za gaz.
0: I potem sobie, Boże, za gaz oczywiście, o prądzie będzie trochę później. No i tutaj już potem wyskakujemy na listę faktur. Tu jeszcze u góry jest przycisk, pole do filtrowania.
2: Faktury. Ukośnik filtruj.
0: No właśnie, no tutaj gdybyśmy chcieli sobie pofilcować te faktury jakoś po dacie, czy zobaczmy sobie, co tutaj.
2: Opłat, typ, datot, siatka, filtruj, data wystawienia, datot, wybierz, datę do, wybierz, typ faktury, opłacona, przycisk, nieopłacona, przycisk, rodzaj faktury, prąd, wygaszony, gaz, przycisk, usługi, wygaszony, przycisk, wybierz umowę, filtruj, przycisk, anuluj.
0: No i tak by to właśnie wyglądało.
2: Faktury. Start. Karta 1. Zaznaczone. Faktury.
0: Powracamy znowu na listę zakładek.
2: Odczyty. Karta 3 z 5.
0: No tu mamy to zaznaczone. Już, gdzie byliśmy.
2: Odczyty. Stan licznik. Zapisz.
0: Tutaj mamy...
2: AZ. 9. Tutaj mamy... Stan licznika. Pole tekstowe. Edycja. Tryb wyrazów. Punkt wstawiania na początku. Punkt wstawiania. Usuń.
0: Usuwamy sobie ten, bo tutaj nam się klawiaturka otworzyła, usuwamy sobie tę wartość.
2: Zapisz odczyt, historia pomiarów.
0: Natomiast pod spodem jest też ciekawa rzecz, bo możemy sobie sprawdzić, jaka była historia odczytów. I jeżeli kogoś to interesuje, ktoś sobie lubi sprawdzać, porównywać, ile to też w jakim miesiącu zostało tych metrów sześciennych zużytych, no to...
2: Data. Typ odczytu.
0: Mamy tutaj. Stan licznika. Wszystko.
2: 12.07.2023. Odbiorcy. 579 m sześciennych. 01.06.2023. Odbiorcy. 550 m sześciennych.
0: Więc widzimy, że zostało zużytych 29 metrów.
2: 09.05.2023. Odbiorcy. 530 metrów sześciennych.
0: No tutaj troszkę mniej z kolei, bo tylko 20 metrów, jeśli dobrze.
2: 03.04.2000. Odbiorcy. 471 metrów sześciennych.
0: A tutaj z kolei już no, nieco więcej. Co oczywiście wynika z tego, że w zimie czy w zimnych miesiącach tego gazu troszkę więcej się zużywa w moim przypadku, no a w lecie troszkę mniej.
2: Wybierz punkt odczyty.
0: Okay.
2: Odczyty. Na...
0: I przycisk. Teraz się musimy stąd wydostać. O, właśnie takim trochę przyciskiem jakimś nietaetykietowanym.
2: Zaznaczone. Odczyty. Umowa. Karta szeryjska.
0: Następnym zaznaczone. Przyciskiem, umowa, następną zakładką 5. To jest umowa. I tu mamy informację o naszej
2: HZ.
0: Umowie. 9.
2: Nowa umowa. Przepisanie umowy. Rozwiązanie umowy. Przycisk. Zmiana danych umowy. Przycisk. Wybór grupy taryfowej. Przycisk. Wniosek o zwrot nadpłaty.
0: No i tutaj nie wszystkie opcje są dostępne. Natomiast da się na przykład...
2: Wybór grupy taryfowej. Przycisk.
0: Tego się nie da zrobić niestety.
2: Zmiana danych umowy.
0: Przycisk. Ale możemy sobie na przykład...
2: Rozwiązanie umowy.
0: Przycisk. Umowę rozwiązać.
2: Wniosek o zwrot nadpłaty.
0: Możemy sobie wybrać, w jaki sposób chcemy otrzymać nadpłatę.
2: Uruchomienie polecenia zapłaty. Przycisk. Start. Karta 1.
0: No i tak to... tak to...
1: A uruchomienie polecenia zapłaty to chodzi, jak rozumiem, o to, żeby nam automatycznie z banku pobierało, tak?
2: Wniosek o zwrot nadpłaty. Uruchomienie polecenia zapłaty.
0: Sprawdźmy to, bo tak mi się wydaje. Zapłaty.
2: Przycisk. Wybierz umowę. Moje IDA służy do zdalnego potwierdzania tożsamości. Pozwala na bezpieczną weryfikację Twoich danych za pomocą bankowości elektronicznej przez przekazanie nam Twojego imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru rachunku bankowego. Wybierz umowę, dla której chcesz wypełnić wniosek. Orion Trwowskich 11, autoryzuj.
1: A, czyli no. Prawdopodobnie tak, przez moje ID trzeba się zalogować.
0: Tak, trzeba się zalogować.
1: Tak, i potem by to poszło.
0: No tak, aczkolwiek no jest to tyle bez sensu, że ja nie mam prognoz, więc ja sam zgłaszam swoje odczyty, nie? No więc to będzie zawsze inna kwota. Bo gdyby to były prognozy stałe, to okej. Okay.
1: Chyba, że działałoby to w ten sposób, że po zgłoszeniu dopiero to automatycznie pobierałoby ci z konta, że ty nie musiałbyś już jakby za to pamiętać wykonaniu tego przelewu. No zawsze jakiś jeden krok mniej, aczkolwiek w Polsce te polecenia zapłaty to są stosunkowo mało popularne. To u naszych zachodnich sąsiadów bardzo lubią z tego korzystać, ale tam chyba po prostu no, różne firmy czy instytucje, od których bierzemy różne usługi, też tego wymagają, że po prostu no, to polecenie zapłaty jest mile widziane.
0: Tak, no przychodzi mi do głowy takie rozwiązanie, że gdyby to była na przykład osoba starsza, to możemy u siebie w aplikacji dodać taki rachunek od tej osoby, taki licznik, no i właśnie włączyć to, żebyśmy my nie musieli już o tym pamiętać, tak? Załóżmy, nasza mama czy nasza babcia ma gaz, my jej to załatwiamy, no ale wiadomo, wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, na urlop, możemy zapomnieć, a tak po prostu to się będzie opłacało sam.
1: Zgadza
0: tak,
1: się.
0: No jest to fajna opcja nawet, trzeba przyznać, ale my się z tego
2: przycisk.
0: Wycofujemy.
2: Zmiana danych umowy, przycisk. Wybór grupy taryfowej, przycisk. Wniosek o zwrot nadpłaty, przycisk. Uruchomienie polecenia zapłaty.
0: No i tak to tutaj mniej więcej wygląda. Te opcje sobie można oczywiście przejrzeć.
2: Więcej.
0: I zakładka więcej.
2: Zalogowany jak? Umowy. Przycisk. HZ. 9. Nowa umowa. Przepisanie umowy. Rozwiązanie umowy. Zmiana danych umowy. Wybór grupy taryfowej. Pomoc. O, kontakt. Uruchomienie polecenia zapłaty. Zalogowany jako. Wojciech Tulski 20. Ustawienia. Powiadomienia. Oferta dla ciebie. Kontakt.
0: I tu mamy takie rzeczy. Mamy tu też
2: powiadomienia. Ustawienia.
0: Ustawienia. Ustawienia. Sobie możemy jeszcze wkliknąć się w nie.
2: Szukaj.
0: Zgody. Niestety czasami tak jest, że jak się stoi na przycisku szukaj na tym polu edycyjnym, to ono się lubi samo włączyć.
2: Dane logowania.
0: Więc właśnie.
2: Szczegóły konta.
0: Dobra.
2: Dane logowania. Zgody. Płatności cykliczne. Powiadomienia.
0: No i
2: szczegóły konta. Szukaj.
0: Tutaj
2: szczegóły konta.
0: Możemy sobie wejść w szczegóły konta.
2: Szczegóły konta. Historia zmian. Pozostałe konta obok. Dane aktywacyjne. Powiązane konta. Pozostałe konta obok.
0: No właśnie, bo tu, tak jak wspomniałem, możemy sobie dodać jakieś konto właśnie od osoby nam bliskiej, albo jeżeli mamy kilka rachunków na przykład.
2: Historia zmian. Urządzenia zaufane. Usuwanie konta. Start.
0: No i tutaj to sobie można poprzeglądać, jak ktoś ma taką aplikację. Przycisk. Być przycisk. Do czego zachęcamy, to...
2: Zgody. Dane logowania. Zgody.
0: Nasze zgody.
2: Płatności techniczne. Powiadomienia. Start.
0: Powiadomienia. I tak to wygląda. Może jeszcze tutaj zerknijmy.
2: Powiadomienia. Start. Powiadomienia. Powiadomienia.
0: Aha, i tutaj niestety powiadomienia są, bo to już właśnie teraz zauważyłem, są przełącznikiem, który dla VoiceOvera jest nieczytany. Trzeba by VoiceOvera wyłączyć, kliknąć sobie, co dla osoby niewidomej jest średnio łatwe, a wręcz trudne.
2: Płatności cykliczne, powiadomienia.
0: Tego przełącznika się nie... chyba, że...
2: Głośno, złagodzenie, język, nagłówki, rozpoznawanie, nawigacja, rozpoznawanie ekranu.
0: Właśnie.
2: Wyłączone, włączone.
0: Chyba, że w ten sposób.
2: Dom, zegar. Przełącznik. Wyłączone. Strzałka w prawo. Przycisk. Zegar. Przełącznik. Wyłączone. Wyłączone. Wyłączone.
0: No i...
2: Zegar. Przełącznik. Wyłączone.
0: Co prawda, anonsuje nam tu jako zegar.
2: Strzałka w prawo. Poczta. Strzałka. Strzałka w prawo. Zegar. Przełącznik.
1: A jakbyś z przytrzymaniem w to?
0: Przytrzymaniem. Słynne z przytrzymaniem. Już patrzymy. Nie.
2: Zegar. Przełącznik. Wyłączone. Wyłączone.
0: Niestety, ten przełącznik chyba w żaden sposób z VoiceOverem nie chce współpracować. No tak.
2: Nagłówki. Rozpoznawanie ekranu. Wyłączone. Włączone. Wyłączone.
0: Dobra. No i tak to wygląda. Tak ta aplikacja... aplikacja wygląda, jest dość prosta, dość przejrzysta, tak jak wspominałem, no dużo się na lepsze zmieniło, jeżeli chodzi o tę wersję. Poprzednia była dużo gorsza, naprawdę tutaj było kiepsko. Co prawda, no jeszcze czekamy na przykład, aby można było płacić przy pomocy Apple Pay, ale jest blik, także no myślę, że tragedii nie ma.
1: To ja teraz myślę, że ja mogę pokazać aplikację Energii, mój licznik. Zobaczymy, Instagram. Jak też to będzie.
0: A czy jakieś wiadomości? Coś,
1: nie, na chwilę obecną, na chwilę obecną nie, na chwilę obecną nie. To znaczy nasz słuchacz Pysio jedynie napisał, że po co ta mowa tak szybko to denerwuje. Wydaje mi się, że ta mowa
0: tak
1: jest
0: szybko?
1: Wolno
0: dobrze,
1: ustawiona.
0: Dobrze, możemy zwolnić, nie ma problemu. Że tak powiem, słuchacz nasz pan.
2: Fokoleo, wejść, asusał, wyraz, szybkość, głośność, szybkość mówienia, 60%, 55%.
0: Myślę, że 55% będzie chyba już zadowalający dla każdego.
1: To ja teraz odblokowuję, muszę też zresztą sobie...
0: Chyba, że to my za szybko mówimy.
1: Chyba nie, to chyba chodziło raczej o syntezę.
3: Język, dość, złagodzenie dźwięków, nagłówki, odpowiedzi, głośność, szybkość mówienia,
1: 80%,
3: 60%.
1: Face ID. Dobrze.
3: Uwaga, ustawienia.
1: I próbujemy...
3: Spotlight, znak P, O, L, L, I, I, C, C, najlepszy, mój licznik.
1: Mój licznik.
3: Zaznaczone. Mój licznik. Logowanie.
1: Tak.
3: Przycisk.
1: I oczywiście 1, tu mamy logowanie.
3: Rejestracja.
1: Mamy też
3: przycisk.
1: Rejestrację. 2, można 2. Się zarejestrować. Ja już mam tu
3: mój licznik. Wersja
1: konto,
3: 2.
1: Więc się loguje. Dane są automatycznie zapamiętywane, więc też nie ma z tym problemu.
3: Przełącznik. Włączone.
1: O, jest pole wyboru.
3: Stuknij
1: do tego.
3: Dwukrotnie. Zaloguj się. Przycisk.
1: No i się logujemy.
3: Licznik.
1: I teraz, licznik generalnie ma kilka zakładek. Na samym dole, jak to zwykle w przypadku takich aplikacji.
3: Pasek kart, zaznaczone, licznik, karta, 1/4.
1: I w ogóle na iOS-ie. Mamy zakładkę licznik.
3: Zużycie, karta, 2/4.
1: Zużycie.
3: Symulator, karta, 3/4.
1: Symulator.
3: Moje konto, karta, 4/4.
1: I moje konto. I teraz
3: symulator,
1: jesteśmy już na pierwszej zakładce i teraz warto zobaczyć sobie to, co mamy u góry.
3: Taryf, odczyty, licznik.
1: O.
3: 1, 1, 6, 4, 1.
1: To, te cyferki, które tu są, to jest numer punktu, bo tu też można mieć w aplikacji kilka punktów i się między nimi przełączać.
3: Zaznaczone, informacje, przycisk.
1: Tu mamy informacje,
3: odczyty, przycisk.
1: I mamy odczyty.
3: 2/2, taryfa. G11.
1: No właśnie.
3: Tryb, odbiorca. Sprzedawca, Energaobrót S.A. Numer PP 590.
1: No i tutaj jest numer tego punktu.
3: Adres PP.
1: Tu jest adres.
3: Pasek kart.
1: I zaznaczone. To jest tyle.
3: Licznik.
1: Czyli to jest
3: karta.
1: Taka standardowa informacja, gdzieś tam powiedzmy, żebyśmy wiedzieli, za jaki punkt się rozliczamy. Mnie najbardziej w tej aplikacji interesuje wejście.
3: Zaznaczone. Odczyty. Przycisk.
1: Tutaj.
3: 2 z 2. Licznik.
1: Wchodzę sobie do odczytów. To jest właśnie to, co wspominałem, że jest u góry. U góry mamy właśnie takie przyciski, między którymi możemy się przełączać.
3: 1, 1, 6, informacja,
1: to
3: przycisk, zaznaczone.
1: Informacje, przełączamy się na odczyty i mamy.
3: A znak plus strefa 1, 20,
2: 2059.
3: 2023, 0. 4688.589.
1: I to mnie najbardziej interesuje.
3: A znak plus strefa 1, 20, 07, 2023, 4600.
1: I tu tam jest potem to 0 i ta duża, duża liczba, tam te 4000 coś. To jest informacja, którą ja podaję na stronie energii, no, żeby po prostu uaktualnić stan licznika. To jest rzecz, która jest najistotniejsza. Tu też, podobnie jak w przypadku tego, co pokazywał Wojtek, podajemy bez danych po przecinku. Więc podajemy pełne wartości, pełne liczby.
3: Odczyt danych został wykonany zdalnie przy użyciu inteligentnego licznika energii elektrycznej. Pasek kart.
1: No właśnie. I tutaj mamy też jeszcze taką informację, kiedy. Bo ta data to dotyczy właśnie tego, kiedy został ten odczyt wykonany, czyli tam 20 lipca, no czyli dziś o godzinie 0, o północy. Taki główny ten odczyt został przeprowadzony. I to jest wszystko w tej pierwszej zakładce, w zakładce licznik.
3: Zużycie.
1: Teraz
3: karta.
1: Mamy zużycie. To nas interesuje, to w takim jakby cyklu bieżącym, co tu się dzieje. Ale ta zakładka zużycie też nam się rozgałęzia na kilka elementów. Znowu szukam tego palcem u góry.
3: Zaznaczone, a znak plus, przycisk, jeden,
1: mamy
3: licznik. Jeden,
1: tu mamy ten licznik,
3: a znak plus.
1: Tu mamy ten rodzaj taryfy.
3: Zaznaczone, wykres. Przycisk.
1: A plus to jest jeszcze chyba coś innego. Szczerze powiedziawszy, to nawet nie pamiętam dokładnie, co oznacza ten A plus. Natomiast interesuje nas to.
3: Zaznaczone. Wykres.
1: Tu mamy
3: przycisk.
1: Wykres.
3: Podsumowanie. Przycisk.
1: Podsumowanie.
3: 24. Markery. Przycisk.
1: Markery.
3: Alert.
1: Przycisk. I alert.
3: Kalendarz. Wygaszony. Przycisk.
1: Tu mamy kalendarz.
3: Wykres zużycia energii za lipiec 2023.
1: No właśnie, jest wykres zużycia energii za lipiec 2023.
3: Previous. Przycisk. Next Val. Strefa całodobowa. Całkowite zużycie energii. 177,082.
1: Tak, więc 177 kWh na razie zeszło mi w tym miesiącu. Więc...
3: KWH.
1: Teraz... KWH.
3: Pasek
1: właśnie,
3: kar.
1: KWH. I teraz...
3: Next Val. Przycisk.
1: Tu mam dwa przyciski.
3: Wykres.
1: Next Wall.
3: Previous.
1: A wcześniej
3: przycisk.
1: Jeszcze jest Previous.
3: Pisak. Wykres.
1: Więc mogę sobie kliknąć na przykład w ten previews.
3: Previews, pisak, wykres.
1: I to służy do tego, że ja się po prostu tu przełączam pomiędzy różnymi miesiącami.
3: Next Val, strefa całodobowa.
1: Bo teraz...
3: Całkowite zużycie energii, 263,334.
1: No właśnie, tu mam już inną wartość, bo to jest za czerwiec.
3: KWH, pasek kart. Licznik.
1: To jest za czerwiec, a tutaj jeszcze...
3: Wykres zużycia energii za czerwiec. Kalendarz. Wygaszony. Kalendarz.
1: Tu mam jeszcze
3: wygaszony.
1: Coś takiego, co jest wygaszone, ale mimo wszystko warto w to kliknąć, bo tu mam kalendarz.
3: Zakres dat.
1: I teraz.
3: Nagłówek. Dzień. Przycisk.
1: Mogę sobie 1, tu 4. Wybrać, że na przykład chcę sprawdzić, jakie zużycie energii było danego dnia na przykład. Więc sobie zaznaczę, bo mogę wybrać dzień.
3: Tydzień.
1: Tydzień.
3: Przycisk. Zaznaczone. Miesiąc, rok,
1: albo
3: przycisk. Dzień, przycisk.
1: Powiedzmy, spróbujemy
3: 1,
1: sobie wybrać dzień.
3: Zaznaczone. Dzień, tydzień, miesiąc, rok, przy 01.06.2023. Porównanie. Przełącznik. Wyłączone.
1: I teraz tu jest porównanie, czyli mogę porównać ten dzień z dniem w roku poprzednim. Jakbym na przykład chciał sprawdzić, czy jak to wyglądało, to zaznaczymy to sobie.
3: Włączone. 01.06.2023.
1: Tak.
3: Zatwierdź. Jeden.
1: Teraz...
3: Zaznaczone. Wybieracz. Regulacja.
1: I tu wybieram
3: 7 z 12.
1: Sobie. Właśnie, bo tu
3: zero,
1: mam...
3: Porównanie. 01.06. 01.06. Porównanie.
1: Przełączmy.
3: 01.06.2023. Zatwierdź.
1: Tu sobie wybieram,
3: jeden.
1: Że okej. Okay, powiedzmy 1 czerwca
3: 2023. Zatwierdź. Przycisk. 01.06.2023.
1: Ale chyba 01.06 tutaj zatwierdź. Teraz mogę czerw, wybrać...
3: Zaznaczone. 2022.
1: 2022.
3: Zaznaczone. Zatwierdź. 01.06.2022. Czy... Przełącz. Porównać. 01.06.2023.
1: Tak. W tym momencie mogę sobie wybrać, że porównuję dzień z jakimś innym dniem. No to zobaczmy na przykład, jak to wyglądało 1 czerwca. Na przełomie lat, tak? Rok temu, a teraz. Czy zużyłem więcej, czy mniej?
3: Porównanie.
1: Zobaczymy, jak on mi to w ogóle wyświetli.
3: Zatwierdź. Przycisk.
1: Wybieram zatwierdź.
3: Licznik. 1, 1, 6, a znak, podsumowanie, markery, alert, cele, porównanie zużyć, previous, przy, next, strefa całodobowa, całkowite zużycie energii. 9,215. KWH. Pasek kart. Licznik.
1: No
3: karta,
1: i tu...
3: KWH, 9, całk, strefa całodobowa, next, val, previous, porównanie, kalendarz. Porównanie zużycia dzień. 01.06.2023 dzień. 01.06.2022.
1: No i wszystko byłoby fajnie.
3: Previous. Przycisk.
1: Tylko niestety...
3: Next val. Przycisk.
0: Michale,
1: no?
0: Wiesz co, ja może spróbuj, tak mi do głowy przyszło, spróbuj nie nawigacją lewo-prawo, tylko spróbuj sobie może przerzucić trzema palcami strunę.
1: Wiesz co, zaraz to spróbuję, bo...
3: Całkowite zużycie energii. 9,215.
1: No to mam 9,215.
3: 9,200 KWH.
1: Ale
3: 9, pasek kart.
1: Nie mam...
3: KWH.
1: Informacji, a 9, chyba, całkowite, że...
3: Strefa całodobowa, next, previous, przycisk,
1: spróbuję
3: previous,
1: użyć na przykład
3: pisak,
1: tego.
3: Next, całkowite, 7,531,
1: o.
3: KWH, pasek kar, KWH,
1: jak to całkowite, teraz?
3: Strefa całodobowa, next, val, previous, wykres zużycia energii, kalendarz, wykres zużycia energii za dzień, 31.05.2023.
1: Nie, niestety, on po prostu nie wyświetla tego porównania,
3: facebook,
1: wiesz?
3: Teraz?
1: Mam takie wrażenie.
3: Previous, next, strefa całodobowa. Next val, przycisk,
0: ja tak sobie przewidziałeś, tak? To strzone.
3: Tak. Strefa całodobowa, tak. Całkowite zużycie, 9,215.
1: Próbuję jeszcze, ale to w ogóle nic nie daje, widzisz? To nic nie daje. Mogę ustawić to porównanie, niestety nie mogę tego porównania odczytać, a fajnie by było na przykład wiedzieć, chociaż no mógłbym oczywiście zrobić to na zasadzie ręcznej, tak? Mógłbym sobie wybrać jedną tę datę, sprawdzić drugą i sobie zapisać,
0: tak,
1: ale szkoda,
0: zajęło, ale
1: tak,
0: to...
1: ale szkoda, że ta aplikacja nie pozwala na sprawdzenie.
0: Albo nie pozwala z voice-overem.
1: Tak, z voice-overem, tak,
0: taki...
1: oczywiście, no bo na pewno to się gdzieś wyświetla.
3: Kalendarz.
1: Co my tu
3: alert,
1: mamy jeszcze?
3: Markery, podsumowanie. Przycisk.
1: Tu jest podsumowanie.
3: Zaznaczone.
1: To zobaczmy.
3: Średni pasek kart.
1: Średnia to też jest mało czytelne, bo zobacz.
3: Strefa całodobowa. Wykres zużycia energii.
1: Mam tak.
3: Strefa całodobowa. 9,215 kWh. 100%.
1: Tak, no 9 przecinek to jest dla
3: wykres
1: tego,
3: zużycia energii
1: że...
3: Kalendarz. Wygaszony.
1: Za
3: przycisk.
1: Dzień. Za dzień.
3: Wykres zużycia.
1: Musiałbym teraz...
3: Markery. Zaznaczone. Podsumowanie. Przycisk.
1: Zrobić.
3: Wykres. Przycisk.
1: Musiałbym to przestawić.
3: Licznik. Preview. Next. Strefa
1: więc
3: całodobowa.
1: Spróbujmy.
3: Wykres. Kalendarz. Wygaszony.
1: Przycisk. Zmienimy
3: kalendarz.
1: Tak, jak był.
3: Wygaszony. 01. Porówna. 0. Rok. Miesiąc. Tydzień. Miesiąc.
1: Miesiąc.
3: Zaznaczone. Rok. Czerwiec 2000. Porównanie.
1: Nie chcę porównywać.
3: Przełącznik. Wyłączone.
1: O,
3: wyłączone.
1: Jest domyślnie wyłączone.
3: Wyłączone. Zatwierdź. Czerwiec 2000.
1: Czerwiec.
3: Czerwiec 2000. Wybieracz. Regulat. Lipiec 2020.
1: Lipiec.
3: Zatwierdź. Lipiec
1: tak.
3: 2023.
1: Lipiec
3: zatwierdź.
1: 2023.
3: Przycisk.
1: Zatwierdzam.
3: Licznik.
0: I nawet wybierasz taki jest, tak? Taki
1: tak,
0: na
1: iOS-owy. Tak, o, tak, no, jest, no, jest. Dobra.
3: Strefa całkowita. 107. Całkowita. Strefa
1: i już mam znowu
3: KWH.
1: Te...
3: 177,08.
1: 177.
3: Całkowita. Strefa. Previous. Wykres. Kalendarz. Alert. Markery.
1: Natomiast
3: przycisk,
1: tyle dobrych wieści.
3: Podsumowanie.
1: Bo zobacz...
3: Przycisk. 2,4. Zaznaczone. Średnia dla taryfy G11. Twoja średnia. Zużycie maksymalne. 16 lipca. Zużycie minimalne. 1 lipca. 5,241. 741,913. 8,854. 14,645. KWH. KWH. KWH.
0: Kalusza. A, rozumiem, rozumiem.
1: No to bardzo mądrze tu rzeczywiście, tu trzeba się naprawdę zastanawiać. Ja mam wrażenie, że to zużycie minimalne to jest chyba czytane na początku. Potem
0: tak,
1: jest...
0: A potem się...
1: Tak, potem, tak, po kolei, potem jakieś to zużycie, albo jakaś średnia, albo coś, ale te zużycie maksymalne jest odczytywane na samym końcu, te 14. Końcu. No to, by się zgadzało.
0: A no bo to tylko teraz pytanie, czy to tak jest, czy to tak jest, że rzeczywiście, czy to po prostu tabelka jest źle przystosowana, tak?
1: Wiesz co, no to chyba to nie jest w ogóle żadną tabelką, to jest po prostu takim elementem, który sobie mogę, wiesz,

0: stan początek, czyli chyba, czyli tu możemy sobie jakby ten miesiąc rozciągnąć, możemy sobie tu oglądać, jak to wygląda, że na przykład pierwszego dnia lipca zużyłem tam 5,41.
1: KWH. 1 lipca.
0: Tak.
1: Stan, koniec.
0: Teraz na koniec.
1: 5,52.
0: Czyli teraz, czyli dziś. No to już na pewno będzie więcej, bo jeszcze się dzień nie skończył, a już mam 5,52.
2: No tak.
0: Więc no to jest takie, tu też się można bawić, można sobie tym kalendarzem też próbować manewrować, można sobie jakieś różne czasookresy. Też na przykład tu można sobie w tym przejrzeć godzinowo, że na przykład o jakiej godzinie jakie zużycie energii było. No tego myślę, że już nie będę aż tak szczegółowo pokazywał, bo tu po prostu trzeba...
2: Znaczy wiesz, to jest fajne o tyle, mhm. To jest fajne o tyle, że przykładowo puszczasz sobie pralkę.
0: No tak.
2: I ta pralka sobie pierze od 12 do 15 mhm. I ty sobie potem patrzysz, że aha, ta pralka zużyła mi tam, nie wiem, przykładowo 5 kWh. Mówisz, kurde, no to rzeczywiście dużo ta pralka coś bierze, bo już trzeba kupić nową albo trzeba coś. Nie, więc to jest fajne, bo raczej osoba niewidoma ma problem z tym, żeby sobie podłączyć urządzonko i sprawdzić, ile są takie urządzenia oczywiście pomiarowe. Tak?
0: No chyba, że będzie to urządzenie z jakąś aplikacją.
2: No chyba, że tak. Ale tutaj mamy już jakby to prościej nawet dla użytkowników właśnie energii, nie wiem jak to zmieniać.
0: Bo to jest energa, więc energii.
2: Energii, tak? Mhm. Dobra, więc no, to jest fajny bajer.
0: Tak, jest to fajny bajer. Rzeczywiście ta aplikacja Mój Licznik nie jest najgorsza, jeżeli chodzi o dostępność. Tu jest parę rzeczy, które ja bym widział fajniej. Na przykład przecież iPhone potrafi opisywać dźwiękowo wykresy. No dlaczego by tego nie dodać, wiesz? I sobie, że można było sobie wszystko przeczytać.
2: Tak,
0: więc byłoby super. Natomiast no niestety no mamy to, co mamy, a mamy to, co pokazuje. Jest jeszcze
1: funkcja calendar, alert.
0: Alert, czyli jeżeli nam przeskoczy
1: jeden, a znak plus
0: zużycie prądu jakoś nadmiarowo.
1: Wykres, podsumowanie, markery, cele, hard descript, previous, next, wartość markera, KWH, 14, pole tekstowe.
0: O, tutaj.
2: A, ustalasz sobie, tak?
0: Tak, ustalam, że po prostu chcę dostawać alert, jeżeli to
2: jeśli
0: przekroczę.
2: Jeśli będzie warunek spełniony, tak?
0: Tak, to... tak, tak. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby mi się ten alert pojawił, tak powiem.
2: No,
0: a wydaje mi się, że zdarzyło mi się przekroczyć tę 14, więc coś z tym alertem jest nie do końca tak.
1: Pasek kart zaznaczone.
2: Tutaj, tak jak mówię, moim zdaniem braki ta aplikacja ma pod względem funkcjonalnym. No to tak. Jakby nie, to że nie da się płacić. Przede wszystkim.
0: No dokładnie. Ale też mam wrażenie, że ta aplikacja nie do tego jest. Ona jest po prostu taka, wiesz, żeby sobie ten licznik sczytać, żeby sobie zobaczyć, co mamy, a jak chcesz płacić, no to zapraszamy na naszą stronę.
2: No też taka trochę nazwa jakby wskazuje
0: dokładnie,
2: na to, prawda?
0: Dokładnie.
2: Mój licznik, nie?
0: Dokładnie.
2: Ale
0: tak.
2: Jest źle, całkiem
0: ciekawa. Jest źle. Jest myślę, że dosyć interesująca. I teraz mamy sobie jeszcze
1: Simulator.
0: Tu powiem szczerze, nigdy się tym jakoś specjalnie nie bawiłem, a może szkoda.
1: Next 2, strefa G11, aktualna, strefa całodobowa, 177,082 kWh. G12, strefa 1, dzienna, strefa 2, nocna.
0: No i tu mamy właśnie te strefy.
1: G12R, strefa 1,
0: teraz,
1: G12, pasek, zużycie.
0: I teraz mogę...
1: G12, strefa 1, dzienna. Strefa 2, nocna.
2: To możesz sobie zasymulować?
0: Tak, mogę sobie wybrać, ale nie będę miał. Nie będę miał oczywiście kwot.
2: No nie, ale strefa 1, pytanie, czy możesz sobie zasymulować? Jakby to.
0: G11. No poczekaj, już właśnie, no właśnie. To robię.
1: G12, strefa 1, dzienna. Strefa 2, nocna. 122,166 kWh, 54,916 kWh.
0: Czyli tu mi pokazuje, że właśnie w ten sposób to wyglądało, że 122 kW zużyłem w tej pierwszej strefie, a 50 parę w tej drugiej. Czyli,
2: no, czyli mniej.
0: Czyli mniej.
2: A daj na tą G12W na przykład właśnie. Ona

0: Tam na samym dole G12, chyba była.
1: G12W, strefa 1, dzienna, strefa 2, nocna. G11, aktualna, pasek K, zużycie. G12W, strefa 1, dzienna, strefa 2, nocna. 83,621 kWh, 93,461 kWh.
2: O, ale tu już wygląda to lepiej, bo w tej drugiej strefie, czyli może nawet parę złotych bym zaoszczędził. To jest mniej więcej, to jest dość równo, ale... Bo ta druga
0: zaoszczędziłbyś, bo no. Tak jak mówię, zróbmy takie proste, że tak powiem, wyliczenie matematyczne. Mamy 24 godziny w ciągu dnia.
2: No.
0: I od 22 do 6, czyli mamy 8 godzin, tak? Dobrze, to ja to liczę, tak? Czyli mamy 10 z tych 12, 10 z tych 24 godzin, dobrze mówię, tak? 13, 15, 22,
2: wiesz co,
0: tak.
2: Ale nie, to chyba, no? to chyba w ten sposób nie działa. Ja przynajmniej, mam takie wrażenie, no? Że on po prostu, on pamiętaj, że on pobiera informacje, dokładnie, ja mogę sprawdzić dokładnie, kiedy i ile energii zostało zużyte. I on to po prostu...
0: Tak, ale...
2: I on to po prostu przekształca teraz na te strefy, więc pokazuje mi, że gdybyś był w tej strefie, to w tej pierwszej części zużyłbyś tyle, a w tej drugiej zużyłbyś tyle.
0: No jasne, bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę kilka warunków. Przede wszystkim, jaka jest twoja stawka bazowa. Ja na przykład za kilowatogodzinę płacę przykładowo w tej normalnej strefie, niech to będzie 40 groszy, tak? Mhm. Kiedy na przykład, to jest kwota, gdybym miał załóżmy G11, natomiast mam G12W i przykładowo teraz tak.
2: No teraz w tej G11 to te kwoty to są mniej więcej, powiem ci tak. To
0: one już są wyższe, jasne, że tak.
2: Zdecydowanie wyższe, bo to mniej więcej jest złotówka za KWH.
0: Tak, tak. Ja tylko mówię jakby przykładowo. Też weź pod uwagę, że zależy wszystko od tego, kto kiedy umowę podpisywał i jakie miał w tej umowie warunki. Bo też często jest tak, że to są skomplikowane kwestie, ale może być tak na przykład, że możemy sobie zastrzec, że ta cena będzie wzrastała, ale nie więcej niż o, tak, i tak dalej, nie? Mhm. Ale to jakby po prostu, okej, to weźmy tam złotówkę, czyli normalnie płaciłbym złotówkę w taryfie G11, ale skoro mam taryfę G12W, to płacę przykładowo złoty 10 od pomiędzy 7 a 12, a pomiędzy już 13 a 15 płacę z kolei 8 zamiast złotówki na przykład, tak?
2: Tak, tak, tak. No to, teraz... tu właśnie mając te dane z tego symulatora, to trzeba by było po prostu to sobie policzyć, czy to się rzeczywiście kalkuluje, bo może być tak, żeby się opłacało.
0: No wiesz, ja odsyłam chętnych i ciekawych do takiego artykułu. Jak ten autor wyliczył to właśnie w ten sposób, że no mamy 24 godziny i 10 z nich jest tańszy, jeśli ja dobrze pamiętam. No i potem przemnażamy sobie to razy 7 dni w tygodniu, no i potem razy, wiadomo, tam tygodnie. I tak jak mówię, są takie urządzenia, które pracują non-stop, no bo lodówka pracuje non-stop.
2: No tak.
0: Ale rzeczywiście wtedy bardziej opłaca się na przykład jakąś płytę indukcyjną puścić między 13 a 15 na przykład, albo między 22 a 6. Pralkę tak samo opłaca się bardziej puścić w nocy lub w weekend. No nie wiem, co tam jeszcze, jakaś piekarnia, czy tam coś, wiesz? Te takie urządzenia, bo one będą zużywały więcej prądu, no niestety poza tymi strefami, tak?
2: No, zgadza się. Tak, i po prostu dlatego mówię, ja wiem, Wojtku, o czym mówisz, natomiast właśnie dlatego wspominam, że mając te dane, to trzeba by było po prostu odwołać się do cennika.
0: No bo, do cennika i też każdy używa inaczej. No, ty wspomniałeś, że u ciebie chodzi, tak, nie wiem, komputer, tak, komputery.
2: Dokładnie, no bo zobacz, bo te na przykład, te ilości tych kilowatogodzin, nawet wziąwszy pod uwagę weekend, czyli że jeszcze weekendy się wliczają, one są mniej więcej równe. No jest tam troszkę różnicy.
0: Chyba tam była dycha różnicy.
2: Tak,
0: chyba,
2: ale czy to nam pokryje koszt tego, że jednak w tej jednej strefie będzie drożej? No nie byłbym wcale taki pewien. w tym momencie.
0: Jasne, dlatego to jest jakby...
2: No ale mówię, warto się tym pobawić, bo tych stref tu mamy ileś, no i to już trzeba by było po prostu się zainteresować
1: 65%.
2: Tą kwestią.
0: I fajnie, że u ciebie jest to w tak prosty sposób dostępne, bo no niestety w Tauronie jest tam powiedzmy cennik, tak, i to sobie trzeba samemu jakby przekalkulować, nie?
2: Tak, a tutaj z racji tego, że to jest ten licznik inteligentny, no to on po prostu... No zlicza to wszystko co do godziny, niemalże, tak co do godziny, bo to no możesz tak, sobie tak. Potem, wiesz, wszystko posprawdzać. Jak to wygląda i później właśnie sobie zrobić taką symulację. Mamy tutaj tych ileś różnych rzeczy. I to jest w zasadzie tyle. No tu mamy jeszcze...
1: Dostosuj, dodaj, przycisk, dostosuj, pogoda, TFT-33, regulacja.
2: To nie to.
1: Aby zmienić wartość, przeciągnij jednym palcem w górę.
0: Też można dostosować.
1: Aznak plus, zaznaczone.
2: Właśnie się odblokował telefon.
1: Moje konto.
2: No i tu jest moje konto, więc tu takie podstawowe jakieś rzeczy.
1: 15.
2: Typu,
1: data aktywacji konta.
2: Data aktywacji 15, konta.
1: 09/2022/19. Data ostatniego logowania.
2: Dokładnie.
1: 20/07/2023/19. 52. Zmień hasło. Przycisk. Zmień e-mail. Przycisk. Usuń konto. Przycisk. Pytania i odpowiedzi. Przycisk. Pasek kart.
2: I to jest w zasadzie wszystko w tej aplikacji. Jak sami widzicie, ona jest dość prosta. Nie powinna nikomu przysporzyć trudności. No, może te... przeglądanie jakichś raportów historycznych, jeżeli ktoś miałby ochotę. No to tu będzie troszeczkę więcej problemów, ale też się da. No dobrze, Wojtku, to w takim razie, skoro ja pokazałem aplikację Mój Licznik Energii, to teraz przejdźmy do energii twojej, tylko że nie do energii, a Tauronu. Aplikacja Mój Tauron.
3: Dobrze, ta aplikacja niestety w porównaniu z twoim licznikiem aplikacją PGNiG niestety nie jest tak dostępna. Była ostatnio bardzo duża aktualizacja, nawet przez chyba bodajże miesiąc prawie nie dało się korzystać z mojego Tauronu, no ale ona jakichś takich zmian dostępnościowych niestety nie przyniosła.
2: Za to ma ta twoja aplikacja jedną niezaprzeczalną zaletę, za jej pomocą można się rozliczyć, a w przypadku tej mojej, tak. No to niestety takiej możliwości nie ma. Ona jest tylko rzeczywiście do zarządzania tym inteligentnym licznikiem, do odczytywania z niego danych, a rozliczenia trzeba dokonać na stronie energii.
3: To prawda, ja tutaj mogę się rozliczyć w bardzo w ogóle wygodny sposób, bo mogę sobie po prostu faktury opłacać przez Apple Pay. Jeżeli ktoś ma telefon z systemem Android, no to pewnie Google Pay też tutaj będzie zaimplementowany. Jest tylko mały problem z odczytywaniem faktur. Ktoś ponoć to umie zrobić, pisał, że jest to dostępne. Ja mam z tym problem, więc no, te fakturki sobie ewentualnie można sprawdzać mailowo. No i tutaj już w odróżnieniu od aplikacji PGNiG mam prognozy. Tam płaciłem sobie co miesiąc, podawałem odczyt stanu licznika, a tutaj...
4: Ekran wygaszony.
3: A tutaj mam prognozy, a to dlatego, że właśnie Tauron sobie za każde takie podanie licznika życzy bodajże około 6 albo 7 zł. No jest to dziwne dla mnie, nie podoba mi się to, bo to niby nie są to duże kwoty, ale wiadomo, ziarnko do ziarnka, albo grosz do grosza i będzie kokosza. No więc ja tutaj sobie przy podpisywaniu umowy, czy tam przy przedłużaniu umowy, postanowiłem takie prognozy założyć i po prostu co 2 miesiące dostaję fakturkę i tam co roku po prostu przychodzi, co pół roku przychodzi Ajent, czy Inkasent bardziej chyba?
2: Inkasent,
3: właśnie, nie Ajent. Trochę inna forma i inne to, ten inny zawód. No, więc przychodzi i sprawdza ten licznik, spisuje, sprawdza, czy to się pokrywa, prawda, z tymi moimi prognozami. No i co roku po prostu albo mam nadpłatę, albo mam dopłatę, muszę coś dopłacić. Tak to wygląda. Do aplikacji Mój Tauron się możemy zalogować poprzez na trzy sposoby w sumie, bo i poprzez podanie PIN-u, albo możemy sobie hasłem się logować, co jest, wydaje mi się, takie trochę mało wygodne. Ja wybrałem sobie logowanie Face ID, czyli biometrią, no w przypadku oczywiście starszych iPhone'ów to będzie czynnik linii papilarnych.
4: Przed 27. Tak, mój tam ustawienia. Mój Tauron.
3: I właśnie się loguje.
4: Uwaga, Face ID. Trwa uwierzytelnianie Face ID. Face ID uwierzytelnione. Mój Tauron. Najbliższe płatności. Nagłówek.
3: I od razu, jak słyszycie, mamy przed sobą nagłówek najbliższych płatności. To jest pierwszy z kilku ekranów, które nam tutaj się pojawiają.
4: I control tip. Przycisk. To być jest, może. Pomoc.
3: Właśnie. Przycisk, który został przez VoiceOver nawet rozpoznany jako pomoc. Jest on o tyle przydatny, że możemy z tego poziomu na przykład sobie zamówić rozmowę, możemy sobie zadzwonić, no bo jednak nie zawsze pamiętamy te numery.
4: Wskazówka 1, ukośnik 4. Button, przycisk. Najbliższe płatności, typ umowy. Tutaj dowiesz się, jakiej umowy, na prąd lub gaz, dotyczą twojej płatności.
3: I możemy tutaj też właśnie, jak słyszymy, mamy tutaj też taką formę samouczka. Więc to sobie może włączmy na razie.
4: Wskazówka 1, ukośnik, wskazówka 1, button, najbliższe płatności, dalej, przycisk, wstecz, tutaj dowiesz się, jakiej umowy, wstecz, wygaszony, wstecz, tutaj, najbliższe płatności, button, wskazówka 1, button,
3: o,
4: przycisk,
3: właśnie, taki niezaetykietowany baton, który nam służy do wyjścia. Jakbyśmy chcieli sobie bezpośrednio zadzwonić,
4: to przycisk, w lewym, być może, telefon.
3: O właśnie, w lewym dolnym rogu ekranu, w prawym dolnym rogu ekranu mamy taki przycisk i
4: po jego kliknięciu, być może, telefon. Pasek kart, więc punkty obsługi klienta.
3: Pojawiam nawet punkty obsługi klienta.
4: Przydatne telefony. Punkty obsługi. Zamów rozmowę. Zamów serwisanta. I co są tacy cose? Przycisk. No i właśnie, być może. I co cel? Być może.
3: I zobaczmy, co też my tutaj ciekawego mamy na tym ekranie głównym.
4: Prąd. Siemianowicka 20. Przycisk. I co edit? Nazwa własna. Wygaszone. I prąd. Siemianowicka 22. Ukośnik 4. 41 902 Bytom. Numer płatnika. 2, 1, 6, 2, 4, no 8, mamy 4, 9. Płatność. Termin. Wybrano. Do zapłaty. 157 zł. 30 groszy. 15.09.2023. Szczegółowe informacje.
3: Mamy tutaj dużo informacji. Jak to sobie rozbijemy na czynniki pierwsze, to się dowiemy, jaki jest adres tego punktu poboru prądu, do kiedy jest faktura, znaczy do kiedy faktura jest płatna oraz jaka jest kwota tej faktury. No i mamy tam przycisk więcej szczegółów, ale no niestety ja, chyba że jeszcze spróbujemy
4: rozpoznawanie ekranu. Nawigacja, rozpoznawanie ekranu włączone.
3: Bardzo przydatnej funkcji, czyli rozpoznawanie ekranu.
4: Przełącznik włączone. Przycisk. Przycisk. Przełącznik włączone. Przycisk.
3: Przycisk. Który to przycisk będzie powodował włączenie.
4: Pole tekstowe. Jest 21.30.
3: No nie, tutaj mamy edycję. Włączyła nam się edycja.
4: Klawiatura ukryta.
3: Ponieważ każdą z tych faktur możemy sobie nazwać, żeby tam nie czytało, że tam prąd, ulica jakaś tam, to nazwałbym to, przypuśćmy, płatność 1, licznik 1, licznik 2 i tak dalej, i tak dalej.
4: Pole tekstowe.
3: Więc tego sobie trzeba wyjść.
4: Pole tekstowe, przycisk, przełącznik, wyłączone, przycisk, najbliższe płat. I co? Do 520, zapłać. Zaznaczone. Zapłać wszystkim. Prąd, siemianowy przycisk.
3: Już sobie sprawdzimy. Prąd, no właśnie, siemianowy. Jak dla mnie ten przycisk, który nam umożliwiłby podgląd tej faktury, jest no nie za bardzo dostępny.
4: Włączone.
3: Włączymy sobie jeszcze raz
4: nagłówki. Rozpoznawanie ekranu.
3: Rozpoznawanie
4: włączone.
3: Ekranu. To jest bardzo, słuchajcie, przydatna funkcja w VoiceOverze, żeby sobie przejrzeć ten ekran, czy jest tutaj jakaś... Czy są takie przyciski, których no, normalnie nie widzimy, nie słyszymy, a one się pojawiają właśnie.
4: Przełącznik. Strzałka w prawo. Przycisk. Strzałka. Przełącznik. Włączone. Zaznaczenie. Pole tekstowe. Przycisk. Przełącznik. Włączone. Przycisk. Pomoc. Przełącznik. Włączone. Zaznaczenie.
3: To jest zaznaczenie, czyli ta faktura jest wybrana do zapłaty.
4: Przycisk.
3: To już było.
4: Pole tekstowe. Przełącznik. Włączone. Zaznaczenie.
3: No i to jest już następna faktura, więc chyba, no nie wiem, ja tego nie potrafię zrobić.
4: Strzałka w prawo. Przycisk.
3: Pozostaje się jakby po prostu sugerować tymi fakturami, znaczy tymi fakturami wspomagać, które mamy po prostu dostępne w mailach.
4: Strzałka w prawo.
3: To nie,
4: strzałka w prawo. Strzałka w prawo. Przycisk. Wyłączone. Strzałka w prawo. Przycisk. Rozpoznawanie ekranu. Włączone. Wyłączone. Nagłówki. Dobra. Przycisk. Szczegóły umowy. Przycisk. do zapłaty, prąd, się...
3: No jest dobrze, mamy tutaj na tej liście faktur, nasze faktury. Jeżeli sobie cofniemy się w lewo...
4: Zapłać wszystkie, zaznaczone, hecka, zapłać, przycisk, 525 zł i 16 groszy.
3: To słyszymy, że mamy do zapłaty taką kwotę. Ona się bierze stąd, że po prostu... że po prostu mamy do jakby...
4: zapłać, przycisk.
3: Płacimy za zaznaczone faktury, więc im więcej faktur zaznaczymy, tym oczywiście zwiększy się kwota do zapłaty.
2: Czyli to jest taka zbiorcza płatność po prostu.
3: Taka zbiorcza płatność, możemy tego dokonać, a możemy właśnie klikając w ten przycisk...
4: Zapłać, zaznaczone, hecklet copy, przycisk, tizempty, być może, zapłać, 0 zł.
3: Teraz odznaczyłem wszystkie faktury, no i...
4: Do zapłaty.
3: Słyszymy.
4: 0 zł. Zapłać. Tizempty. Przycisk.
3: To jest przycisk jakby... Ja cały czas się posługuję nawigacją lewo-prawo.
4: Zapłać wszystkie. Prąd. Siemianowicka 22. Przycisk.
3: I teraz pod spodem...
4: I co edit. Przycisk. Nazwa własna. Wygaszony. Tizempty. Przycisk.
3: Zaznaczam sobie
4: zaznaczone.
3: Tą fakturę. Tizempty. Słyszymy, że zaznaczone. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak się stało.
4: Najbliższe płatności. I co to tip. Przycisk. Być może. Do zapłaty. 157 zł i 30 groszy.
3: I to się zgadza, bo w jednym miejscu płacę tyle, w drugim miejscu płacę trochę inaczej. Zaraz to możemy sprawdzić
4: I co nazwa zaznaczone. Tizempty.
3: Odznaczamy. Sprawdzamy, że jest...
4: Do zapłaty. 0 zł.
3: 0 zł.
4: Przycisk. I co edit. Nazwa własna. Wygaszony. Poletek. Tizempty.
3: Mamy...
4: Prąd. Orląt Lwowskich 11 ukośnik 6. 41 902 bytom. Numer płatnika. 2188981 0. Płatność, termin, wybierz, do zapłaty 367 zł i 86 groszy.
3: Inna kwota.
4: Przycisk. I co edit. Przycisk. Nazwa własna. Wygaszony. Tizempty. Przycisk.
3: Zaznaczamy.
4: Zaznaczone. Tizempty. Najbliższa płatność. I co to tip. Do zapłaty 367 zł i 86 groszy.
3: No i w tym momencie klikamy.
4: Zapłać.
3: Zapłać i przyniesie nas do okna, gdzie będziemy mogli taką płatność wykonać. I tam jest, uczciwie stwierdzam, dostępne wszystko jak najbardziej, więc jest ok. No i mamy tych faktur, jakbyśmy szli po prostu w dół, to byłyby następne faktury do zapłaty za następne, jak gdyby, terminy.
2: A jak jest z metodami płatności? Tu można Apple Pay zapłacić?
3: Tak, tak, tak. Mówiłem o tym, że właśnie można i Blikiem, i Apple Pay, i pewnie w przypadku androidowych...
2: Google Pay.
3: Google Pay, dokładnie. Te zakładki...
4: I co cel? Przeciw. Pasek kart. Więcej.
3: No właśnie.
4: Karta.
3: Mamy
4: 1 z 4.
3: Na początku więcej, potem mamy...
4: Zaznaczone. Płatności. Faktury. Kart. Liczniki. Karta.
3: I tutaj de facto 4 mamy 4. Tak, no...
4: Faktury.
3: Mamy faktury,
4: karta.
3: Gdzie 3 z 4. Mamy również w pewnym sensie to samo, co na poprzednim ekranie, tylko tutaj mamy...
4: Zapłać. Przeciw. 1890 zł i 8 groszy.
3: No, troszkę większą kwotę do zapłaty, bo tu możemy sobie jak gdyby domyślnie już zapłacić wszystkie jakby faktury, które mamy dla nas jakby zafakturowane, tak? W sensie wszystkie kwoty, czyli za cały okres jakby przyszły. No jeżeli mamy, przykładowo, mamy teraz nowy okres rozliczeniowy i mamy wystawione faktury na najbliższy rok, to możemy z tego miejsca sobie te faktury opłacić. Nie wiem, czy ja tak to wyjaśniłem w miarę sensownie, Michale?
2: No myślę, że tak, tak.
3: Dobra, bo to... Czasami to mnie to też trochę przerasta. Kiedyś pamiętam, że te faktury dało się jakoś odczytywać i powiem ci szczerze, że nawet mimo tego, że no, mogłem to zrobić, to szczerze było to mega, mega skomplikowane.
4: Zapłać. Przycisk. Zaznaczone. Hecklet copy. Przycisk.
3: No i są
4: być może.
3: Wszystkie...
4: Zaznaczenie.
3: O właśnie, nawet tutaj.
4: Zapłać to... wszystkie. Przycisk. Nagłówek. Filtruj faktury. Nagłówek.
3: Możemy tu filtrować faktury. Możemy też sobie podejrzeć szczegóły.
4: Nazwa własna. Zaznaczone. Tizempty. Przycisk. Nazwa własna. Siemiano. Zaznaczone. Tizempty. Nazwa własna. Orląt Lwowskich 11 ukośnik 6. Nazwa własna. Zaznaczone. Tizempty. Przycisk. Nazwa własna. Zaznaczone.
3: Wszystkie te faktury są do zapłaty.
4: Nazwa zaznaczone. Przycisk. Faktura archiwalna. Przycisk. Nagłówek. Faktury archiwalne. Nagłówek.
3: I tu mamy faktury archiwalne.
4: I co cel? Przycisk. Pasek kart. Więcej. Karta. Jeden z płatności. Karta.
3: Ja
4: 2 z 4.
3: Przeniosłem na te płatności. Tu gdzie mamy
4: najbliższe płatności.
3: Możemy sobie jeszcze sprawdzić.
4: Przycisk.
3: Coś takiego.
4: Prąd.
3: Pod siemianowicą.
4: Przycisk.
3: Przycisk.
4: Przycisk.
3: Gdy są szczegóły.
4: Przycisk.
3: jak to się
4: nazywa? Lista wpłat. Przycisk.
3: Mamy tu listę płat i szczegóły umowy.
4: Szczegóły umowy. Przycisk. Szczegóły salda.
3: Szczegóły salda.
4: Przycisk. Numer kont do wpłaty.
3: Czyli takie rzeczy, gdzie możemy sobie podejrzeć na właśnie...
4: Przycisk.
3: Jaką mamy taryfę.
4: Szczegóły umowy.
3: To też właśnie o tym wspominaliśmy, Michale, nie pamiętam, czy że są te taryfy są różne, tak? Że ty tak. masz taką standardową, G12...
2: G11,
3: przepraszam, tak. Ja mam G12W, tak. No i tutaj możemy sobie podejrzeć, jaką tę taryfę mamy.
4: Szczegóły umowy, przycisk.
3: Szczegóły umowy.
4: Przycisk.
3: Więc tutaj to sobie można...
4: Do zapłaty. Prąd, Siemianowicka, liczniki, karta.
3: Jest
4: 4-4.
3: Zakładka z licznikami i na tej zakładce możemy sobie...
4: Odczyt kontrolny, nazwa własna, numer F, Siemianowicka 22, ukośnik 4, 41902 Bytom, 1055837779. Odczyt możliwy przez 25 dni.
3: No, czyli był wykonany chyba odczyt kontrolny, tak z tego, co tutaj rozumiem, no i był podany ten odczyt kontrolny. Te cyferki, no, mi za dużo nie mówią, ale...
4: Odczyt kontrolny.
3: Tak to jest. I...
4: Odczyt kontrolny, podaj, przycisk.
3: Mam tu też przycisk do podania. Czasami tak się zdarza, to też sobie warto przypilnować, że... ci inkasenci nie przychodzą i jest ten odczyt kontrolny jakiś fałszywy. Ja nie do końca wiem, jak to jest możliwe w sumie, ale miałem taką sytuację kiedyś, że właśnie pod koniec mojego okresu rozliczeniowego dostałem jakąś strasznie wysoką fakturę. No i okazało się po prostu, że inkasent tego odczytu nie dokonał. Oni sobie jakoś coś tam powyliczali. No i w momencie, kiedy ja im podałem faktyczny stan licznika, to okazało się, że faktura jest zupełnie inna. Więc warto sobie tego pilnować i sobie warto tutaj wejść właśnie w tą zakładkę.
4: Odczyt kontrolny. Podaj.
3: No i możemy sobie sami podać. Na każdej zakładce w sumie, czy na większości zakładek mamy ten przycisk do połączenia się, co nie jest takie wcale głupie. I się może też przy
4: 21.30
3: przydać.
4: Pasek kart. Więcej. Płatności. Więcej. Karta. 1 z 4. Wyloguj.
3: Zajrzyjmy sobie jeszcze do karty więcej, do zakładki więcej, bo tutaj będziemy mieli...
4: Przycisk. Przepisz licznik.
3: Dziękuję. O właśnie.
4: Powiadomienia. Oferty. Załatw online. Wyszukaj planowane. Wyłączenie. Zgłoś awarię. Wyszukaj planowane. Wyłączenie awarię.
3: I tutaj powiem od razu, że niestety to nie działa. Tutaj trzeba się jakoś zalogować, podać swoje dane, ale na szczęście mamy... numer na pogotowie energetyczne. Ja to może pokażę, bo generalnie...
4: Wyłączenia planowanej awarii. Nagłówek operatorzy systemu dystrybucyjnego dokładają wszelkich starań, żeby... 1. Brak prądu tylko w twoim domu, ukośnik. Sprawdź bezpieczniki. 2. Skąd? 3. To najprawdopodobniej planowane wyłączenie lub awarie. Zapisz się na form wyszukiwania, wyłącz, wypełnij poniższy form, podaj adres. Nagłówek, no poziom, miejscowość,
3: no
4: pole tekstowe, wymagane.
3: Niestety, mimo wypełniania tych formularzy na sposoby wszelakie, nie umiałem.
4: Zlokalizuj się auto, ulica, pole tekst, numer domu, numer mieszkania, sprawdź. Sprawdź wyniki dla obszaru, zgłoś awarię. Przez internet. Opcja dostępna dla wszystkich klientów Taurondys. Wybierz w celu zgłoszenia awarii. Pogotowie energetyczne 991.
3: No właśnie,
4: poziom 2.
3: No i tutaj w sumie nie musimy nigdzie szukać w internecie, tylko wystarczy wejść do Taurona i mamy już...
4: Dla dzwoniących z obszaru działalności operatora systemu dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A. Bezpłatnie, całodobowo. Informacja o wyłączeniach. Nagłówek 32 303 0 991. No, nagłówek poziom 2.
2: Jeszcze dodatkowa infolinia.
3: Tak, bo no, generalnie Tauron działa raczej albo tylko i wyłącznie na obszarze południa Polski, więc oczywiście inny będzie nieco numer w Krakowie, pewnie z prefiksem 12. Na Śląsku mamy 32.
4: Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności Tauron Dystrybucja S.A. Połączenia płatne według stawek operatora. Najczęściej zadawane pytania.
3: No
4: nagłówek poziomu 2. Połączenia płatne według stawek operatora. Całodobowo.
3: Nie ma numeru?
4: Najczęściej zada. A. Dlaczego w ogóle zdarzają się wyłączenia prądu?
3: To jest dobre
4: przycisk.
3: Pytanie.
4: Empty placeholder. No, ale... Przycisk. Empty placeholder. Przycisk. Empty placeholder. Przycisk. Empty placeholder. Dlaczego w ogóle połączeń? Najczęściej zadawane. Sosę. Przycisk.
3: Po prostu close.
4: Odczyt licznika.
3: Dobra.
4: Odczyt kontrolny. Więcej. Karta. Wylogu. Z oferty. Powiadomienia. Odczyt kontrolny. Na powiadomienia.
3: Co ciekawe, tutaj wszystko jest w miarę...
4: Nagłówek. Sosę. Przycisk. Aktualnie nie masz żadnych powiadomień. Aktualnie nie masz żadnych powiadomień.
3: No właśnie, tutaj byłyby te powiadomienia, to jest w miarę nawet spoko.
4: Powiadomienia. Na sosę. Przycisk. Podej. Pasek kart. Więcej. Wyloguj. Oferty. Załatw online. Wyszukaj planowane. Zgłoś awarię. Pomoc. Ustawienia.
3: O właśnie, ustawienia. To chciałem sobie tutaj.
4: Powiadomienia.
3: Zobaczyć.
4: Szybkie logowanie. Powiadomienia.
3: I tu też mam powiadomienia, o to bardziej mi chodziło.
4: Włącz wszystkie powiadomienia.
3: O właśnie.
4: Przełącznik. Włączone.
3: I mamy tutaj całkiem sympatyczny przełącznik działający tak albo nie. On off, włączony.
4: Powiadomienie o nowej fakturze. Przełącznik. Włączone.
3: Niestety powiem wam tak szczerze, że mam tu wszystko powłączane, ale jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło dostać żadnego monitu. Najczęściej właśnie dostaję po prostu tylko mail. Tak to przepraszam bardzo wygląda. No ale warto sobie to włączyć, może to potem gdzieś tam...
2: Może kiedyś zadziała.
3: Może kiedyś tak.
4: Icon back, powiadomienia. Icon back, przycisk. Icon back.
3: Nawet wstecz, ładnie.
4: Szybkie logowanie. Zaznaczone. Szybkie logowanie.
3: O, i myślę, że to jest opcja, którą sobie warto na pewno przejrzeć tutaj to miejsce.
4: Ustaw numer PIN. Przełącznik. Wyłączone. Wygaszone. Przycisk. Zmień numer PIN. Ustaw Face ID. Przełącznik. Włączone. Przełącznik. Włączone.
3: No właśnie, czyli mamy tutaj to, o czym mówiłem. Czasami trzeba się właśnie też zalogować hasłem. No gdybyśmy mieli taką sytuację, że aplikacja by nam się na przykład musielibyśmy ją wyinstalować, to trzeba to hasło jednak pamiętać, ale ogólnie to albo PIN, albo Face ID. Ja korzystam właśnie z Face ID.
4: Zaznaczone. Regulamin licencje. Zaznaczone. Szybkie logowanie. O aplikacji. O aplikacji. Powiadomienia. Zaznaczone. Szybkie logowanie.
3: Tak naprawdę.
4: Regulamin licencję. Ustawienia.
3: To jest
4: nagłówek.
3: Wszystko.
4: Sosę. Przycisk.
3: Również
4: być może.
3: To zamykamy.
4: Odczyt kontrolny.
3: Aha.
4: Pasek kart.
3: Znowu nas wyrzuca niestety do, na kartę liczniki. To taki urok tej aplikacji.
4: Oferty. Załatw online. Wyszukaj planowane. Zgłoś awarię.
3: No i co?
4: Pomoc.
3: I to...
4: Ustawienia. Wyloguj.
3: O.
4: Ustawienie.
3: Powiadomienia.
4: Przepisz licznik. Przycisk. Więcej.
3: Coś tu jeszcze
4: więcej.
3: Jest więcej.
4: Oferty. Powiadomienia. Odczyt kontrolny. Nie. Nazwa własna. Numer.
3: Tak. Znowu nas wyrzuciło na...
4: Pasek kart. Zaznaczone. Liczniki.
3: Nie wiem,
4: karta.
3: Tak się, 4/4. Tak się dzieje. Więc no, ogólnie aplikacja mniej dostępna niż PGNiG, ale jesteśmy sobie w stanie sprawdzić, jakie mamy płatności do zrealizowania, możemy je opłacić i to jest, myślę, największy plus tej aplikacji, bo jednak nie każdy ma tę cierpliwość, żeby się logować do stron internetowych. Nie każdy ma tę możliwość, bo też często na przykład ja płacę faktury jadąc pociągiem, autobusem, mam chwilę, to po prostu wyjmuję telefon i sobie płacę. Także no... Jeżeli chodzi o tę dostępność, nie jest rewelacyjnie, ale można i da się.
2: Tak, zdecydowanie i dobrze, że te aplikacje zaczynają się pojawiać. Dobrze, że operatorzy różnych mediów, z których to korzystamy, no, po prostu dają nam tego typu narzędzia, no bo w dzisiejszych czasach smartfon to jest urządzenie, które mamy zawsze ze sobą. I już coraz rzadziej jest tak, że człowiek siada do tego komputera, żeby opłacić rachunki, żeby porobić jakieś tam przelewy, no to wszystko realizujemy już z poziomu naszego telefonu, więc dlaczegoż by nie móc też opłacać różnego rodzaju mediów, takich jak chociażby prąd czy gaz, również z telefonu, dlaczego nie móc sobie tego wszystkiego sprawdzać, jak to wygląda, robić odczytów, wysyłać tych odczytów, no wszystko to pozwala, na wszystko to pozwalają te aplikacje, które ty, Wojtku, zademonstrowałeś. No w moim przypadku to jeszcze jest pieśń przyszłości, chociaż no, trzeba przyznać, u mnie to z kolei działa lepiej ten licznik.
3: Tak, bo sobie można posprawdzać, jak ktoś jest ciekawy. To jest na pewno bardzo duży plus. No ja zachęcam do korzystania z tych aplikacji, bo to po prostu wygoda i jeszcze raz wygoda i tylko trzeba mieć nadzieję, że ta dostępność się zwiększy, ale powiem tak, że szczerze i tak gdzieś tam jeżeli mam jakąś dziwną fakturę, właśnie za wysoką, no bo jeżeli jest za niska, to pal 6, cieszymy się, prawda?
2: Ale jeżeli tak jest.
3: Ale jeżeli jest za wysoka, to i tak zawsze kończy się telefonem na biuro obsługi i jakimś tam wyjaśnianiem właśnie i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, no, możemy sobie sami nawet skorygować licznik, czy tak jak w przypadku PGNiG, możemy sobie ten licznik spisać, więc no, nie jest źle.
2: Zgadza się, a też tak sobie myślę, że im więcej użytkowników wylogu, korzystających z czytnika ekranu będzie zgłaszać też różne problemy z dostępnością aplikacji, no które występują, bo to się nie oszukujmy, te problemy są i one są wszędzie. I jeżeli coraz więcej użytkowników będzie to zgłaszać, to jest szansa, że ktoś się w końcu tym przejmie i zacznie coś z tym robić.
3: Ale oczywiście, no to jest to, co ja zawsze powtarzam, że kropla drąży skałę, tak jak w przypadku innych naszych aplikacji, znaczy innych aplikacji, z których korzystamy. Naprawdę piszcie, piszcie, piszcie, zgłaszajcie, zgłaszajcie, bo to naprawdę gdzieś tam wydaje mi się, że coraz lepiej już wygląda. No przykładem choćby ta aplikacja PGNiG, tak?
2: Zgadza się. No cóż, no to w takim razie zachęcamy do korzystania, miłego rozliczania i oby jak najniższe rachunki pojawiały się na waszych kontach. Dziś to już tyle na antenie Tyflo Radia, w Tyflo Podcaście. Aplikacje PGNiG i Tauron prezentował Wojciech Dulski. Dzięki, Wojtku.
3: Dziękuję.
2: I ja pokazywałem mój licznik energii. Dziękuję również za uwagę, Michał Dziwisz. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Przedmiotem dzisiejszej prezentacji jest odbiornik radiowy, tak zwane radio gniazdkowe, określane mianem radia gniazdkowego, czyli radio, które wkłada się bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Urządzenie stosunkowo nowe, a tu nawet, proszę Państwa, zapakowane w oryginalnym opakowaniu, żeby było ciekawie. To opakowanie jest takie śliskie, takie fajne, prostokąt, opakowanie same o wymiarach opakowania, no to będzie gdzieś tak, może to kwadrat jest, nie, to chyba jednak, wiesz, nie, może to jest nawet kwadrat, proszę Państwa, to on tak ma po 10 cm długości, a wysokości jakieś 5, otwieramy, po otwarciu ukazuje się nam folia bąbelkowa. Ja nie wiem, proszę Państwa, czy tak było w oryginale, czy ja to tak dostałem, ale okej. Wyjmujemy odbiornik i mamy taki prostokątny odbiornik w kształcie takiego głośnika, ale płaskiego, takie radyjko. I nie mam, proszę Państwa, wymiarów. Nie mam, proszę. I co tu my jeszcze mamy w kartonie? W kartonie jeszcze mamy instrukcję obsługi po angielsku i niemiecku i trzy przelotki w zależności od tego, gdzie chcemy to stosować. Mamy polską wtyczkę, angielskie oraz amerykańskie. Angielskie i amerykańskie są zapakowane w foliach, więc ich otwierać, proszę Państwa, nie będę, a polską sobie od razu przypniemy. Już jest wpięte. Karton już zamknę. Nie ma tam kabla, tylko ono jest jakby zakończone wtyczką elektryczną, którą właśnie przypięliśmy. To była taka, tam były takie wsuwane prowadnice i do tych prowadnic się przyczepia polską, angielską lub amerykańską wtyczkę. I to jest w kształcie takiego prostokątnego głośnika, który ma wymiary, nie wiem, 5 cm, 8 cm i 3 cm, tak. Czyli dłuższy ma 8, krótszy ma 5, a wysokość, jakby grubość tego ma około 3. I jak patrzymy z przodu, tak jak to jest włożone do gniazdka, to na szczycie jest duży, taki przechodzący jakby przez 2/3 obudowy głośnik. Pod głośnikiem jest potencjometr. Po lewej stronie są 2 przyciski i po prawej są drugie 2. Na szczycie tego nie ma nic. Na lewym dłuższym boku też nic, na spodzie też nic, a na prawym boku jest gniazdo USB. Nie ma wyświetlacza. Marka tego radia to jest One Concept, cokolwiek by to nie było. One Spacja Concept. Model to jest Plug plus Play. Dosłownie plug to jest wtyczka, granie, no jakby wtyczka plus granie, coś takiego. I teraz tak, plug plus play się pisze. I teraz piszemy to inaczej, bo pisze się plug, znak plusa, play. Ja tutaj napisałem w nazwie, nie wiem, czy redakcja to przemieni, czy nie, ale żeby uniknąć technicznych konfliktów z nagrywaniem, napisałem, nie pisałem znaku plusa, tylko napisałem słownie plus, bo kiedyś czegoś użyłem, żeby Państwu nagrać podcast, przez to nagrywanie się nie uruchomiło. Dlatego to tak literuję, na razie czego, gdyby nie zostało to zmienione. Zdobyć to można na stronie Electronic Star. www.electronic-star, tak jak gwiazda, .pl, tudzież DE, bo to jest z tego, co... Już tak nie obserwowałem tego dokładnie, ale z tego, co wiem, to chyba jest jakiś niemiecki portal. Ale cena jest podana w złotówkach, także chyba jest jakiś import na Polskę. I od razu Państwu mówię, że... Znaczy, ja to mówię subiektywnie, proszę Państwa. To Państwo sami ocenią, ale wydaje mi się, że cena tego jest zdecydowanie za wysoka. I ja, gdyby mi się tego nie udało zdobyć za kilkadziesiąt złotych, to ja bym tego, proszę Państwa, za tyle nigdy nie kupił. Dlatego, że to jest... ktoś to prawdopodobnie kupił i nie potrzebował. Natomiast jakby się chciało zamawiać do Polski przez stronę, to kosztuje 260 zł. I moim zdaniem to jest o 200 zł za drogo, przynajmniej jak na taki odbiornik. Co on ma? Ma oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, radio FM. Nie jest zbyt wysokich lotów. Odbiór jest raczej słaby. Jeszcze chyba może zależy gdzie i jak, ale jeszcze to sprawdzimy zaraz. Ma również Bluetootha i to może być fajne, bo działa jako głośnik na Bluetoothie. Czyli jak mamy iPhone'a, czy jakiegoś smartfona, czy nawet komputer, czy cokolwiek, co ma za pośrednictwem, czego możemy słuchać za pośrednictwem głośnika Bluetooth, to oczywiście możemy to zastosować. Ma również odtwarzacz MP3 podłączany na USB. I co jest jeszcze ciekawe, i to jest właśnie to, co mnie między innymi zainspirowało do przygotowania dzisiejszej audycji z myślą o tym urządzeniu, to, że to urządzenie mówi. Tu nie ma jakiegoś nie wiadomo jakiego menu, ale mówi jak się ustawi Bluetooth, jak się ustawi radio i jak się ustawi USB. Radio gniazdkowe. No radio gniazdkowe, czyli należy to, proszę Państwa, włożyć do gniazdka, do ściany. I tak naprawdę to może mieć wady i zalety. Zaletą może być to, że jak gdzieś, nie wiem, jest jakaś, jest, mamy jakieś dobre dojście gdzieś do tego gniazdka, gdzieś ono jest na jakimś, gdzieś tak, na jakimś widoku i tak dalej. Także to dźwięk się może nawet tak fajnie odbijać. Ale jeżeli ono gdzieś jest, nie wiem, pod stołem, czy gdzieś nisko, gdzieś pomiędzy różnymi kablami i tak dalej, no to nie będzie to dobre. Na upartego można to włożyć do rozgałęziacza, ale do rozgałęziacza będzie z kolei ciężko to umiejscowić, no chyba, że niczego innego tam nie będziemy podłączać. Można się pokusić o przedłużacz jednogniazdkowy. Wtedy na przykład są takie, albo można nawet sobie zrobić, tylko tam po prostu trzeba uważać wtedy na kolory, nam ktoś musi powiedzieć, dlatego że mamy dwa końce do prądu i jeden do uziemienia i nie możemy tego pomylić, żeby przykręcić prąd do uziemienia. No ale to myślę, że się w takie ekstremalne rzeczy raczej nie sądzę, żeby się Państwo w to bawili. Na tym bardziej, że też nie byłoby to bezpieczne, żeby na biurku leżał kabel z gniazdkiem 220 V i to jeszcze tak, żeby dobrze to radio ustawić, czyli jakoś pod ręką. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to jest urządzenie takie, trochę z takiego gatunku, jak kiedyś prezentowałem w tamtym roku z Michałem Dziwiszem Philipsa. On chyba się nazywał AZ2010, czy jakoś tak. Teraz nie pamiętam, proszę Państwa. Proszę pisać Philips AZ, to wtedy Państwu się to przypomni. To taki, co kiedyś z Niemiec przywiozłem, który też no jakoś tam sobie grał, ale... Czyli no nie było rewelacji. To się nadawało do tego, żeby na przykład jesteśmy gdzieś na jakimś stanowisku pracy, w jakimś biurze czy gdzieś, po prostu to włączyć i żeby to sobie coś tam po cichu grało. I ja myślę, że to radio też można by tak określić, no bo ono jest wielkości takiego elektronicznego zegarka. To jest, tak jak mówiłem, tu wymiarów nie mam napisanych, ale to jest tak... Taki prostokąt 8 cm, długość 8 na 5 na 3, także szału, proszę Państwa, nie ma. A co gorsze, z tego co wiem, to prawdopodobnie, jeszcze to sprawdzę, ale raczej na 99% chyba jest tak, jak mówię. Jak się włączy plik MP3, to nie można przewijać co kilka sekund. Tak samo było z Sencorem, jednym takim przenośnym, który swojego czasu prezentowali w 2015 roku na antenie Tyfloradia Robert Łabęcki oraz Kazimierz Parzych. Jeśli chodzi o USB, najbezpieczniej trzymać pliki MP3 w katalogu głównym pendrive'a. Kiedy włożymy pendrive'a i naciśniemy mode, o którym powiem zaraz, będziemy mieli... On chyba nawet powie tam USB, tam USB oczywiście mówi po angielsku, i od razu zacznie pliki odtwarzać i strzałkami można się przemieszczać. Teraz tak, urządzenie... Aha, jeśli chodzi o głośność, nie porównywałem tego, ale to gdzieś myślę, że głośność jest taka jak z Sencora, to właśnie tamtego. Także jak Państwo chcą, to mogą sobie Państwo to wyobrazić. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o klawiszologię, to mamy dwa klawisze okrągłe po jednej stronie. Później mamy potencjometr głośności skokowy, który również można nacisnąć. To chyba można dzięki temu zatrzymać utwór muzyczny podczas MP3 odtwarzania. Po lewej są znowu dwa przyciski, jeden pod drugim to jest strzałka w prawo, a poniżej strzałka w lewo, czyli plus, minus. Plus na górze jest, minus jest na dole. Po prawej, tak jak wspominałem, jest USB i jeszcze jest taki okrągły otwór, to jest, staje się kontrolka. No i ja teraz myślę, że można by spróbować to jakoś podłączyć. To jest może o tyle dla niektórych fajne, bo to się wkłada do gniazdka i niczym się nie trzeba przejmować. Ale z drugiej strony nie ma żadnej alternatywy, żeby to na przykład na baterię działało czy coś, więc ono musi być w tym gniazdku. No mówię, to ma wady i zalety. No, zalety ma takie, że jeżeli nie mamy gdzie postawić, gniazdko jest w ścianie, wkładamy do gniazdka, gra, zapominamy. Ale jeżeli by się chciało to już jakoś tam wykorzystać bardziej gdzieś, no to już wtedy jest problem, bo nie można tego nigdzie przystawić. To musi być cały czas w gniazdku. No to podłączam. No, weszło do rozgałęziacza nawet, dobrze. Później podłączę do ściany, to zobaczymy, jak naciskam. I teraz tak, mam dwa przyciski. Tak jak ono jest, załóżmy, wyobraźmy sobie, że ono jest w gniazdku, w sensie, no, wisi, tkwi w tym gniazdku. I tak, naciskamy pierwszy górny po lewej stronie.
7: Bluetooth mode.
6: Bluetooth mode.
7: Play by USB drive.
6: Play by USB drive. I jeszcze raz nacisnę, to będzie FM mode, on to FM mode odczyta. No i to jest maksymalna głośność w ogóle. Ale...
7: FM mode.
6: I będzie grało radio. Pewnie, proszę Państwa, powiedziałem, będzie grało, jak na razie to szumi. Nie wiem, czy tutaj coś znajdziemy, szczerze mówiąc, ale może...

0: Teraz jak wciśniemy pod tym przyciskiem, to włączy się automatyczne strojenie. Włączy się czy nie włączy? A nie, trzeba krótko nacisnąć. Teraz jak to się raczej to skończy stroić sam, czy...
1: Tak, no panie redaktor, teraz to...

0: I może zobaczyć, czy może to skończy i ten i.
1: Spotkań, jeżeli chodzi o kwestie. I także propozycje.
2: Nawet za kilka lat.

0: Tak, wygląda, że nastroił. A nie, już nic nie zmienia. Tak, wygląda, że nastroił i teraz prawdopodobnie na prawo od potencjometru, bo na lewo są tam te dwa, o których mówiłem, na prawo są strzałki. Do góry jest plus, do dołu minus. Patrzymy. Jest coś? Tak, zaprogramował.
1: Wyobrażam sobie, że to państwo zapewnia jednak nam infrastrukturę, z której będziemy mogli korzystać w ten sposób, że jednak będziemy mieli te najnowocześniejsze sieci.
2: A co najmniej nie utrudnia.
0: Tak było, proszę państwa, najgłośniej.
1: No, tak, chociaż chcę... Street, but a freak in a

0: No tam kilka, proszę Państwa, było wolnych. Tam czasami było tak, że on tam się zatrzymywał i szumiał przy tym strojeniu, także dlatego też one się tam pozapisywały.
1: Inne wybory niż europejskie, prawda? Bo to więcej tak...
2: Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door.
0: To nie to, żeby wyłączyć, to po prostu trzeba przełączyć na inną funkcję, na przykład na...
3: Bluetooth mode.
0: Na przykład na Bluetooth. O, i teraz to ja może proponuję, spróbujemy sobie skonfigurować to urządzenie z Bluetoothem. Albo nie. Ja może się teraz, proszę Państwa, o to rozłączę już. I przejdę w inną część pokoju i podłączę to do gniazdka do ściany. I spróbuję to skonfigurować z iPhone'em.
3: Bluetooth mode. Play by USB drive. FM mode.
4: Retransmisja koncertu kwintetu Łukasza Pawlika i Majka Sterna w Trójce w niedzielę tuż po 19.
0: Zapraszam, tak, proszę Państwa, jest na full. To jest trochę ciszy.
3: Oto promocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu.
0: Okej. Okay. I teraz spróbujemy połączyć z telefonem.
3: Bluetooth mode.
0: Skasowałem tryb, znaczy skasowałem to urządzenie z iPhone'a, zrobiłem zapomnij to urządzenie specjalnie, żeby pokazać tryb parowania, ale on się już teraz, proszę Państwa, sparował. No w każdym razie, żeby włączyć tryb, najpierw, żeby wywołać Bluetooth, a po włączeniu do prądu należy wcisnąć od potencjometru
3: Bluetooth mode.
0: Tak, i żeby sparować, to trzeba nacisnąć jeszcze pod spodem. A jeżeli nie chcemy parować, jak już jest sparowane...
7: 54. Użyć? Naciśnij początek.
0: O, przycisk. Od razu się połączyło, proszę Państwa. Od razu się połączyło.
7: 1154.
0: Tam trzeba było po prostu włączyć, żeby... Żeby włączyć parowanie, to trzeba było nacisnąć tamten, co jest przy potencjometrze, najpierw raz, znaleźć Bluetooth mode i pod spodem jeszcze raz nacisnąć ten, który służył przy wyszukiwaniu stacji do wyszukiwania stacji. A jeżeli nie musimy parować, to wystarczy włączyć Bluetooth mode i wtedy albo on się połączy od razu, a jak nie, to wybrać go na liście w iPhone'ie w ustawieniach Bluetooth. Z Windowsa nie będę, proszę Państwa, pokazywał, bo to jest skomplikowane, niepotrzebne. Ale włączymy sobie na przykład... O, Tyflo Podcast sobie włączymy.
7: I odtwarzanie. Wróć. Rozpocznij odtwarzanie. Przycisk.
0: Trochę się dławi przy Bluetoothie. OK.
7: Pokaż narzędzia. Przycisk.
8: Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzisiaj jest nowy podcast na zewnątrz.
0: Tak jest. Najgłośniej.
8: Czymś, co może się przydać również na zewnątrz. Choć niekoniecznie.
0: No to lepiej, proszę Państwa, już działa, jeżeli to jest rzeczywiście podłączone do gniazdka, do ściany, bo jeżeli jest tak jak teraz, to leży na tym rozgałęziaczu. Tak, jeszcze pod kątem leży.
8: Do człowieka na wysokości klatki piersiowej.
0: Dobra, to może zatrzymamy.
7: Pozycja ścieżki. HTTP, strona 2-3. Gotowe. Dźwięk, gotowe. Gotowe. Rozpocznij odtwarzanie. Przycisk.
0: I został nam jeszcze, proszę Państwa...
7: Dźwięk odtwarzanie.
0: Jeszcze został nam odtwarzacz MP3, bo już wyłączymy Bluetootha. Wyjmiemy całkowicie urządzenie. Powinien rozpoznać pendrive'a przy włączonym do prądu, ale to lepiej. Zawsze bezpieczniej wkładać i wyjmować dysk zewnętrzny przy wyłączonym. To w ogóle tak naprawdę jest właściwie czytnik z kartą, ale to w tym przypadku akurat nie ma to żadnego znaczenia. Jest na USB. Po prostu czytnik karty jest na USB. Więc używany jest w roli pendrive'a. OK, włączę. I teraz szukamy play by USB.
3: Bluetooth mode.
0: Nie. Jeszcze raz. No, trochę trzeba będzie odczekać, żeby play go sprzedał. Play by USB drive. A nie, ekran wygaszony. I się włączyło od razu.
9: Oliver Studio przedstawia.
0: No okej.
10: Okay. W M-mode.
0: Nie musimy tego...
10: Specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regeneracyjne.
0: Okej. Okay. Nie musimy tego słuchać. Jeżeli chcemy się przemieścić, jeżeli chcemy zatrzymać odtwarzanie, to naciskamy tym potencjometrem, bo ten potencjometr jest wciskany tak samo. Ale nie ma to żadnego menu, tylko do tego służy, do zatrzymywania. I nie wiem, czy on przypadkiem radia nie wyłącza. Zaraz to jeszcze, proszę Państwa, sprawdzę. Bo przy Bluetoothie to zdaje się nic nie robi. A nie, on może wyłącza głośnik. Jeszcze raz może połączymy się z Bluetoothem w ogóle przez komórkę. Spróbujemy przynajmniej.
10: Bluetooth mode.
7: Sobota. Tworzyć. Naciśnij początek. Przycisk. Odtwarzaj. Przycisk. Głośność. 100%. Panzer. Przycisk. Głośność. Odtwarzaj. Przycisk.
11: Do rozpoznawania tekstu, obiektu. W czasie rzeczywistym. Jakiś smartfon przypięty, można powiedzieć, do człowieka.
7: Odtwarzaj. Panzer. Przycisk.
12: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje.
0: No co prezentuje?
7: Przycisk.
0: I teraz zobaczymy, czy...

0: Dobry.
1: Panie se, przycisk.
2: Okej.
1: Okay. Przycisk.
2: Wyłączam Bluetootha.
3: Play by USB drive.
2: Wyjęty jest pendrive, także nic nie będzie.
3: FM mode.
2: A jeszcze radio zobaczymy.
4: Z Katowic, Karol Darmoros, Polskie Radio.
5: A w Katowicach od kilku minut trwa przemówienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
2: Dobrze, proszę Państwa. To teraz jeszcze całe podsumowanie, co jest, proszę Państwa, do czego. Czyli tak, wkładamy urządzenie i na górze mamy głośnik, a na dole są włączniki. Po lewej stronie jest jeden, a pod nim drugi. Później jest potencjometr. Po prawej stronie jest też jeden, a pod nim drugi. I tak, pierwszy po lewej, wyższy ten po lewej, to jest przełączanie się między Bluetoothem, odtwarzaczem MP3, a radioodbiornikiem. Poniższy przycisk przy Bluetoothie uruchamia tryb parowania. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak jak zauważyłem. Przy radiu włącza automatyczne strojenie częstotliwości, co należy robić no, za każdym razem tak naprawdę, bo jak przenosimy to w inne miejsce, no to tak, żeby jak najwięcej stacji udało się złapać i żeby jak najlepiej odbierał. Tak. W przypadku odtwarzania MP3 ten przycisk chyba nic nie robi. Obok mamy skokowy potencjometr. Znaczy skokowy, bo on tak nie kręci się cały czas, tylko proszę Państwa, jest to takie coś, ja do mikrofonu może to przybliżę. Cyfrowy to on nie jest, analogowy to on nie jest, proszę Państwa. Podejrzewam, że analogowy, znaczy nie podejrzewam, tylko na pewno analogowy to on nie jest. Bo tak przeskakuje. A po prawej stronie są, proszę Państwa, strzałki. Na górze jest plus, na dole jest minus. A ten potencjometr można jeszcze wcisnąć. W przypadku odtwarzania pliku MP3 z telefonu czy przez Bluetootha włącza i wyłącza pauzę. I w przypadku odtwarzania plików MP3 z USB też włącza i wyłącza pauzę. Brakuje mi, proszę Państwa, w tym urządzeniu przeskakiwania w trakcie utworu. Po prostu jak włączymy jakiś utwór, to on już musi cały przegrać. Być może dlatego, że to jest no, dostosowane, żeby włożyć do gniazdka, włączyć i żeby grało i żeby nic przy tym nie manipulować. No, jeśli już coś chcemy, no to połączyć się po Bluetoothie no i wtedy robić wszystko z poziomu telefonu. Tak? Co jest jeszcze fajne, że można na pewno włączyć radio internetowe gdzieś w jakimś biurze, w jakimś pomieszczeniu zamkniętym na laptopie, no i to gdzieś włożyć no i sobie mieć, żeby grało. Zaletą tego urządzenia na pewno jest fakt, że nie potrzebuje żadnego ustawiania, żadnego miejsca. Jak na przykład mamy jakieś bardzo małe pomieszczenie, gdzie nie mamy postawić się tego radia, no mam na myśli jakieś stanowisko pracy, tak? To albo właśnie gdzieś, gdzie jesteśmy, gdzie za bardzo nie mamy jak postawić tego radia, czy są jakieś ekstremalne warunki, czy coś, to można to włożyć do ściany jak wtyczkę, jak zasilacz, tylko wiadomo, że taki głośnik no, włożony do ściany jest jakby i to po prostu nam będzie grało. No niestety radio, jak Państwo słyszą, nie odbiera najlepiej. Też nie ma tego przeskakiwania, tak jak mówiłem. Brakuje mi jakiejś takiej, nie wiem, alternatywy przy tym urządzeniu, no bo ja jeszcze rozumiem, gdyby to było tańsze, ale za taką cenę to powinien być zdecydowanie adapter, jakaś przejściówka. No i przede wszystkim powinien być zasilacz, znaczy powinien być w nim akumulator i powinna być przejściówka, którą by się może w miejsce tych końcówek do kontaktów wsuwało i tam by był kabel i to by się ładowało i można by równie dobrze odbierać na prądzie, przez co nie bylibyśmy tak ograniczeni. To mogłoby wtedy stać, gdzie byśmy chcieli. I o ile mamy dostęp do gniazdka do ściany, to rzeczywiście nie jest złe, bo nawet jeżeli się dźwięk od jakiejś ściany nawet dobrze odbija, to może być fajne. Poza tym nie potrzebujemy żadnego miejsca, bo to jest w ścianie, jak to się mówi, i nam to nie przeszkadza. Ale jeżeli gdzieś mamy pod stolikiem rozgałęziacz, gdzieś jest jedna

0: tyczka jakąś listwę, ta listwa jest podłączona do jakiegoś jednego gniazdka i nie mamy tego dostępu. Musielibyśmy robić to, podłączać albo do jakiejś listwy, albo do przedłużacza jakiegoś, to już jest średnio, dlatego że wtedy to leży na podłodze. Wiadomo, że przecież nie mamy gdzieś w pobliżu dla bezpieczeństwa listwy czy przedłużacza, nie położymy tego na biurku tylko po to, żeby radia posłuchać, tak? Zabrakło mi również w tym gniazda liniowego. Przyznam się szczerze, że już nawet nie sprawdzałem, czy inne pliki czyta niż MP3 i też czy przeskakuje, więc w sensie jak się jeden utwór skończy, to się zaczyna drugi, ale podejrzewam, że to pierwsze nie wiem, to drugie myślę, że tak. Już powinien przeskakiwać. No to można sobie na przykład, nie wiem, nagrać załóżmy na pendrive'ie kilka utworów, które chcemy w danym momencie na przykład posłuchać lub których chcemy słuchać cały czas i już nie bawić się w żadne katalogi ani w nic, bo tu nie ma wyświetlacza, więc tak naprawdę trochę nie bardzo wiem, jakby się po tych katalogach nawet przemieszczać, bo to mogłoby robić wrażenie, że jest ten potencjometr i że można go na przykład, nie wiem, wciskać i wtedy mógłby słyszeć go taki manipulator, ale nie. To tylko jest do robienia pauzy przy słuchaniu muzyki, albo do robienia pauzy przy odtwarzaniu z telefonu. Także tak jak Państwu powiedziałem, urządzenie ma wady i zalety. Może byłoby jakoś bardziej sensowne, gdyby było tańsze. Ja gdybym nie miał tego z drugiej ręki, to bym tego za taką cenę, za jaką to jest dostępne na rynku, na pewno nie kupił, gdyż uważam, że cena jest zaporowa. Na pewno jeszcze dobre będzie to, że urządzenie mówi, przez niewidomych może być obsłużone bez problemu. Jestem przewodnik głosowy, no to też jest pewnie dlatego, że wyświetlacza nie ma, tak. Ale fajnie, że jest. Także osoba niewidoma może się dzięki temu zorientować, co, jak. Można sobie takie radio wziąć, nie wiem, na jakiś wyjazd do jakiegoś hotelu na przykład, włożyć bezpośrednio do gniazdka i tak, żeby grało, ale tak jak mówię, cena jest zaporowa. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku postaram się zaprezentować Państwu kolejną aplikację do pieszej nawigacji, która działa na telefonach iPhone. Program, o którym dzisiaj mowa, to aplikacja MyWay. Program został stworzony przez Szwajcarski Związek Niewidomych, a dzięki temu w 100% jest dostępny dla programu odczytu ekranu VoiceOver. Oczywiście także dzięki temu program powstał zgodnie z życzeniami i potrzebami osób niewidomych. Prezentowany dzisiaj program jest w wersji 1.1, a dodatkowo niestety także w wersji angielskiej. W kilku słowach największe atuty tej aplikacji. Przede wszystkim do działania nie potrzebuje żadnych map ani połączenia z internetem. Do działania wykorzystuje tylko i wyłącznie wbudowany odbiornik GPS oraz kompas. Korzystając z tej aplikacji nawigujemy tak jak w programie Lodestone, kierując się na azymut, czyli mamy jeden konkretny punkt, do którego prowadzi nas program. Punkty możemy sobie także oczywiście łączyć w bazy, z których w ten sposób powstają trasy. Oczywiście możliwość skorzystania z internetu także może nam się przydać. Program ma dwie bardzo pomocne funkcje, które muszą niestety korzystać z połączenia internetowego, ale o tym może później. Zacznijmy od tego, jak wygląda sama aplikacja. Weźmiemy sobie w takim razie telefon. 14:15. W tym momencie jest to telefon iPhone 4S. Katalog nawigacja i program MyWay. Lite, bo z takiej wersji dzisiaj korzystamy. Jest to aplikacja bardzo prosta, przejrzysta. Teraz może szybciutko przelecimy sobie od góry po konkretnych pozycjach i później je, że tak powiem, szerzej postaram się scharakteryzować. Najpierw mamy informację o lokalizacji. W tym momencie lokalizacja jest niedostępna. Road Navigation, czyli nawigacja po trasie. Around me, quick navigation, czyli dookoła mnie szybka nawigacja. Road Management, czyli zarządzanie trasami. Where am I, gdzie jestem. Ustawienia i pomoc. Pomoc, to wiadomo, są tam tylko informacje na temat samej aplikacji, adres, gdzie możemy uzyskać więcej informacji, bardziej szczegółowych, głównie o Szwajcarskim Związku Niewidomych. Ale my sobie wejdźmy może w ustawienia i szybciutko pokażemy tutaj, jakie są możliwości. Możemy tutaj wrócić do ustawień. Ale po kolei, dostęp do internetu. W samej aplikacji możemy zezwolić lub nie zezwalać na połączenie z internetem. Jest to bardzo wygodne, nie musimy gdzieś grzebać w ustawieniach telefonu, tylko z poziomu samej aplikacji możemy to włączyć lub wyłączyć. Pokaż datę. Tutaj odległość, w ogóle jaka ma być wykorzystywana w aplikacji. Mamy używane jako jednostkę odległości metry. Możemy tutaj sobie zmienić na przykład na miary brytyjskie. Informacje o zasięgu wyszukiwania. Tysiąc metrów, 5000 możemy sobie tutaj wybierać. Czyli promień wyszukiwania w naszej okolicy. Kolejna pozycja, czyli nawigowanie. Wejdźmy sobie tutaj. Tutaj wybieramy, czy pozycje mają być oznajmiane nam automatycznie i w jaki sposób mają być nam ogłaszane te informacje, czyli które informacje i w jaki sposób mają być nam ogłaszane. Osiągnięcie punktu docelowego, wskazówki, czyli kierunek i tak dalej. No i te informacje są wymawiane przez VoiceOvera. Co jaki czas mają być te informacje nam ogłaszane? Co 5 sekund w tym momencie? Znaczy lista jest do wyboru. 5 sekund, 7 sekund. I tak dalej. Ok, tutaj już nic więcej nie ma, więc wracamy. Automatyczna zmiana punktów, o tym powiem może podczas prezentacji na zewnątrz. Starting point. O co tutaj chodzi? Tu chodzi przede wszystkim o to, w momencie gdy będziemy rozpoczynać nawigowanie po trasie, który punkt ma być tym punktem, od którego nasza trasa ma być nam wskazywana. No i oczywiście tutaj najlepiej jest wybrać sobie, żeby to był najbliższy punkt. I tak jest u mnie zaznaczone. Ok, to wszystko, jeśli chodzi o nawigowanie. Ok, więcej tutaj nie ma. Jak więc widzimy, nie ma tutaj zbyt wiele opcji, które możemy sobie ustawić, więc wracamy do głównego okna programu. Cofamy się dalej od dołu ekranu. Where am I? To pokażemy na zewnątrz, jak działa. Road Management. To także będziemy prezentować na zewnątrz, ale tutaj spróbuję pokazać Wam, jak wygląda samo okno tej pozycji, czyli zarządzania trasami. Mamy tutaj przede wszystkim listę tras, jakie tworzymy. Właśnie w tym miejscu mamy jakąś tutaj listę. One są jako przyciski wyświetlone. Możemy sobie tą trasę wybrać. I później, gdy sobie taką trasę zaznaczymy, powiedzmy, dajmy sobie spacer w lesie, u dołu ekranu mamy kilka przycisków takich funkcyjnych, czyli możemy taką trasę edytować, skasować, możemy sortować rosnąco, malejąco, możemy sortować według daty utworzenia lub częstotliwości używania. Powiedzmy, że my sobie klikniemy tutaj jeszcze edytuj. W tym momencie nam się pojawi trasa. I mam tutaj punkty, które powstawiałem sobie gdzieś tam, tworząc trasę. I te punkty mogę sobie także oczywiście po zaznaczeniu, na przykład tu mam punkt P3, tapnę sobie w niego. Mogę go edytować, to są znowu przyciski u dołu ekranu. Kasować, dodawać punkt przed tym punktem, przed zaznaczonym, to już sprawdza się na zewnątrz. Czyli jeśli mam zaznaczony punkt gdzieś na trasie, mogę tutaj sobie wstawić jakiś punkt. To na przykład jeśli chciałbym usprawnić, nie wiem, czy poprawić jakość mojej trasy. Na przykład, nie wiem, mam trasę złożoną z iluś tam przystanków i nagle między przystankiem 1 a 2 wstawiono mi jakiś przystanek na żądanie, to w ten sposób, korzystając z tego przycisku, mogę sobie tutaj wstawić przed danym punktem na trasie, wstawić punkt, który określa moje aktualne położenie. No i tu oczywiście mogę wstawić punkt na końcu trasy. Ok. Jakbyśmy chcieli edytować, to oczywiście edytowanie, jak klasycznie we wszystkich programach na iOS, czyli name, nazwę mogę wprowadzić. Tutaj mogę potem szerokość, długość. Mogę pobrać koordynaty z książki adresowej. I tyle praktycznie, jeśli chodzi o edytowanie punktu. Później możemy albo zapisać, to są już przyciski u góry ekranu, lub cancel, anulować. Ok. My tu nic nie będziemy robić, więc wychodzimy znowu do głównego okna programu. Wychodzimy z zarządzania. Znowu od dołu idę. Where am I, czyli gdzie jestem. Road management, czyli tworzenie tras, zarządzanie tymi trasami. Around me i quick navigation. O tym też będziemy sobie rozmawiali za chwilę. I road navigation. Tutaj także zajrzymy, ale tylko na sekundę. Ponieważ układ jest bardzo podobny do tej listy, gdzie mogliśmy sobie edytować trasy. Tutaj też mamy listę, którą po zaznaczeniu danej listy po prostu zaczynamy nawigować. Tą listę oczywiście też możemy sobie sortować. Też według tych samych kryteriów, które były wcześniej wymieniane. No ale zacznijmy w takim razie od tego, gdzie jesteśmy, od tej opcji. Zatem zapraszam na zewnątrz. Zatem na zewnątrz mamy program My Way Light uruchomiony. U góry ekranu znajdujemy aktualną dokładność. 5 metrów mamy w tym momencie dokładność. To jest informacja, która znajduje się u góry ekranu. A my sobie w tym momencie sprawdzimy, jak daleko, czy w ogóle, gdzie jesteśmy. Where am I? Mamy taką pozycję, jest to trzeci przycisk idąc od dołu. Tapiemy go sobie dwukrotnie. I w tym momencie informacje są pobierane także z Google Maps, czyli musimy mieć połączenie z internetem. I słyszymy street, leśnictwo, city, Bytom. Leśnictwo, ponieważ jesteśmy dosłownie kilkaset metrów od leśniczówki i tutaj w tym momencie drogi w lesie oczywiście nie są ponumerowane i tak dalej, ale to jest ta sama opcja, z której możemy korzystać, jeśli chcemy poznać adres w mieście, jakąś lokalizację naszą, jeśli chcemy zamówić taksówkę i tak dalej, i tak dalej. Taką samą funkcjonalność posiada także Ariadne, jak i program Move Assistant. Ale tak naprawdę podstawową funkcją programu My Way, czyli moja droga, jest tworzenie właśnie drogi, tworzenie trasy, więc my sobie teraz taką trasę stworzymy. W tym celu wybieramy sobie pozycję Road Management. Tapiemy sobie dwukrotnie i szukamy pozycji przycisku Create, CRAT. Tapiemy sobie ten przycisk dwukrotnie i w tym momencie wpisujemy nazwę, tylko musimy jeszcze pole edycyjne znaleźć, tak, i w pole wpisujemy nazwę. Powiedzmy, że będzie się nazywała test. No i w tym momencie klikamy przycisk Create. OK. Teraz, jak już mamy taką trasę utworzoną, wybieramy sobie tą trasę. Test. U dołu ekranu mamy przyciski Edit Road, czyli edytuj drogę. I w tym momencie jak gdyby otwiera nam się jeszcze raz ta sama trasa i możemy zacząć tworzyć punkty. Zaczynamy od potrząśnięcia urządzeniem. Teraz będziemy sobie szli, przejdziemy kilkadziesiąt, może kilkaset metrów i będziemy wstawiać nowe punkty, tylko potrząsając samym urządzeniem. Tworzenie tras jest banalnie proste. Jest niestety jeden problem, jeśli zdecydujemy się na korzystanie z tej funkcji, czyli potrząsania, tylko aby właśnie stworzyć sobie punkt, to musimy pamiętać o tym, wstawmy sobie punkt, że czasami są takie sytuacje, że wystarczy, że się potkniemy, na przykład o krawężnik, i w tym momencie jak gdyby punkt wstawi nam się automatycznie, no i później będziemy musieli taki punkt po prostu usunąć z trasy. Wstawiamy kolejny punkt. Takich punktów oczywiście możemy wstawiać sobie tyle, ile chcemy. Te punkty to mogą być przystanki komunikacji miejskiej. Co my tu jeszcze mamy u dołu ekranu? Jakie przyciski? Tutaj praktycznie w tym momencie mamy aktywny tylko jeden przycisk. Shaking on, czyli włączoną mamy funkcję, która umożliwia nam właśnie potrząsanie iPhone'em po to, aby wstawić punkt, więc to sobie jak gdyby zostawimy włączone. Ale tu jeszcze powinniśmy mieć jeden przycisk. Wstawiłem kolejny punkt, który umożliwi nam wstawianie punktów kolejnych po prostu naciskając przycisk. O, tutaj mamy. Naciśnij, czy wstaw punkt na końcu trasy. Mamy taki przycisk. Możemy sobie z niego skorzystać, jeśli chcemy po prostu wstawić przycisk po prostu tylko tapiąc w danym momencie, jeśli mamy tą opcję shaking on wyłączoną. Ale ja sobie potrząsam w tym momencie. Jak może zwróciliście uwagę, punkty domyślnie dostają nazwę P i kolejny numerek trasy. Oczywiście później możemy sobie te punkty edytować. Nadawać im nazwy, jak wspomniałem, przystanków na przykład. Nie wiem, zakrętów i tak dalej, i tak dalej. No powiedzmy, że wstawimy sobie jeszcze jeden punkt. Przejdziemy parę metrów i zapiszemy trasę. Musimy pamiętać o tym, aby po przejściu właśnie jakiejś tej nowo tworzonej trasy, żebyśmy nie zapomnieli tej trasy zapisać. No bo oczywiście wtedy na nic będzie cały nasz wysiłek, tworzenie i tak dalej tej trasy. Wstawiam w takim razie ostatni punkt i zapisuję trasę.
4: Save.
3: Trasa została zapisana. Także teraz wracam jak gdyby na główny ekran programu. I teraz wybierzemy sobie Road Navigation, czyli nawigowanie po trasie. OK. I teraz wyświetla nam się trasa, czy lista tras. I wybierzemy sobie trasę, którą dopiero utworzyliśmy. I teraz pyta nas program, jaki kierunek wybieramy sobie naszej trasy, w którą stronę chcemy podążać. Od początku do końca, from start to end, albo w przeciwnym kierunku. Nas interesuje w przeciwnym kierunku, no bo będziemy wracać. Więc tapiemy i wracamy. W tym momencie jeszcze istotna informacja, że jeśli trzymamy urządzenie poziomo, to działa w iPhone'ie kompas i dzięki temu kompasowi, obracając urządzeniem, możemy dokładnie sobie wskazać punkt docelowy, czyli ten punkt, do którego nawigujemy. Jeśli głośnikiem iPhone'a wskażemy dokładnie w stronę, gdzie znajduje się ten punkt, to iPhone zawibruje. Spróbuję przyłożyć mikrofon, nie wiem, czy to będzie słychać. On mi wibruje w ręku, ale raczej pewnie tylko słychać uderzenia po... W tym momencie on mi znowu wibruje. Teraz ja sobie sprawdzam palcem. O, może się okazać, że jeszcze... O. W tym momencie osiągnąłem jak gdyby... O, w tym momencie osiągnąłem jeden z punktów trasy i automatycznie iPhone przestawił się na nawigowanie do kolejnego punktu. To można sobie zmienić, jeśli mamy punkty położone blisko, tak jak w tym przypadku. Ja się troszkę tutaj zakręciłem, sprawdzając, prawda, samemu tą lokalizację, ale normalnie jest sytuacja tego typu, jak słyszymy, że iPhone informuje nas, co ustalony czas. Jeśli osiągniemy jakiś punkt, dostajemy oczywiście informację, że ten punkt został osiągnięty, ale jeśli punkty są blisko i boimy się, że na przykład zbliżymy się do jakiegoś punktu za bardzo i nie wiemy jeszcze, gdzie on jest zlokalizowany, a już MyWay stwierdzi, że ok, już osiągnąłeś ten punkt i przełączy się na następny, to możemy sobie tą opcję wyłączyć, tak abyśmy sami przełączali się na kolejny punkt poprzez potrząśnięcie urządzeniem. Teraz jeszcze proszę zwróćcie uwagę, słyszymy informację o odległości i kierunku do danego punktu. Znów osiągnęliśmy kolejny z punktów kontrolnych, ale w momencie, gdy urządzenie teraz ustawiłem pionowo i poczekamy do kolejnego komunikatu, powinien się pojawić tylko komunikat mówiący o odległości bez podania kierunku. Ponieważ... O, dokładnie, 55 metrów, ponieważ w momencie, gdy urządzenie trzymamy pionowo, to po prostu wtedy nie są odczytywane poprawnie komunikaty z kompasu. Dojdziemy może do tego punktu i pokażemy kolejną funkcjonalność programu MyWay.
4: Anoter 16 meters. Handling to point P2. 48 meters.
3: Kolejną funkcjonalnością, o której należałoby wspomnieć w przypadku MyWaya, to jest możliwość przejrzenia sobie punktów, jakie znajdują się w naszej okolicy. Więc w tym celu znowu wracamy sobie na główny ekran i wybieramy sobie opcję Around Me Quick Navigation, szybka nawigacja, okolica. I tutaj mamy dwie opcje do wyboru. Zacznijmy od nawigowania do punktów w pobliżu. Klikam sobie ten przycisk i teraz mam listę moich tras, które tworzyłem i powiedzmy, mogę sobie zaznaczyć poszczególną, pojedynczą listę, ale mogę też jednym przyciskiem zaznaczyć wszystkie i kliknąć przycisk dane. Po co ja to robię? Robię to po to, żeby jak gdyby wczytać bazy wszystkich punktów, jakie znajdują się w aplikacji. I teraz na liście mam wszystkie punkty, które kiedykolwiek stworzyłem. I wystarczy taki punkt sobie zaznaczyć. I w tym momencie mamy rozpoczętą nawigację do danego punktu i możemy sobie do niego iść. iPhone już mi wibruje w ręku, w tym momencie wskazuje na godzinę tak 10:00. I tam mi pokazuje ten punkt 700 metrów, więc możemy przejść się kawałek i zobaczymy, jak będzie nas MyWay prowadził. W tym momencie nie korzystam z trasy, tylko to jest jeden punkt i jak gdyby kieruję się na azymut. Ustawię się znowu jak gdyby w tym dolnej części ekranu. Ok, bo tutaj powinniśmy ustawić sobie voice-overa, fokus voice-overa, wtedy komunikaty są nam odczytywane poprawnie. To oczywiście stwarza to pewien problem, jeśli trzymamy urządzenie w kieszeni i gdzieś nam się palec omsknie, no to przeskoczy nam ten fokus i to jest troszkę niewygodne, dlatego warto jest trzymać urządzenie w taki sposób w kieszeni zabezpieczone albo w futerale, że nie będzie nam stwarzało możliwości przestawienia tego fokusu, czyli zawsze dbamy o to, aby fokus znajdował się w dolnej części ekranu. To idziemy dalej. Chodź, Hamleciku.
4: 711 metr za 10 odzłock. 714 metr za 10 odzłock.
3: Ja teraz skręcam urządzenie w lewo i rzeczywiście, gdy celuję szczytem urządzenia na godzinę 10, to urządzenie wibruje mi w ręku. Więc to generalnie jest bardzo charakterystyczna funkcja. Tak samo działa w tym przypadku MyWay jak program Lodestone. Jest to bardzo przydatna funkcja. Myślę, docenią bardzo ten program użytkownicy programu Lodestone. Ale MyWay posiada jeszcze jedną bardzo, bardzo fajną funkcję, która wyróżnia tę aplikację od wszystkich innych, jakie w tym momencie są dla nas dostępne na system iOS. Jaka to funkcja? Zatrzymamy w tym momencie nawigowanie do punktu. Będziemy sobie szli dalej. Ale jeszcze raz wejdziemy sobie w opcję Around Me Quick Navigation. Tylko w tym momencie nie będziemy wybierać opcji Navigate, nawigowania do punktu w pobliżu, tylko nawigację do kontaktu z książki adresowej, bo otóż jest taka funkcja i w tym momencie ja sobie klikam w tą opcję, wyświetlają mi się wszystkie kontakty, które mam w urządzeniu iOS i teraz, jeśli do kontaktu wprowadzę dane adresowe, to korzystając znowu z internetu i z Google Maps, zostanie określona lokalizacja, współrzędne zostaną pobrane do aplikacji i po prostu po adresie będę mógł nawigować do danego kontaktu. Mam tutaj adres 1, ulicę mam podaną, tapię dwukrotnie. I w tym momencie aplikacja zaczyna prowadzić mnie pod dany adres. Znowu fokus na dolnej części ekranu. Słyszymy na godzinę drugą, 600 ileś tam metrów. Słychać jakieś maszyny, które już pod lasem karczują, jakieś dziwne rzeczy robią głośno.
4: 616 metr za 1 odzłock.
3: I ponownie kierujemy się na azymut, na konkretny punkt, czyli dokładnie tak samo jak w programie Lodestone. Jest to bardzo fajna funkcja, ponieważ jeśli gdzieś tam wybieramy się w jakieś miejsce, którego nie znamy, w sensie fizycznie nigdy tam nie byliśmy, znamy powiedzmy okolice, ale akurat tego konkretnego miejsca nie, Wystarczy, że wpiszemy sobie dane teleadresowe do naszych kontaktów, co jest przydatne, prawda, jakbyśmy chcieli czy to zadzwonić, czy właśnie tak jak w przypadku MyWay'a skorzystać z adresu, aby pokierować się właśnie dokładnie, precyzyjnie w to miejsce. Przypominam tylko, już kończąc może tą prezentację, nie będziemy szli aż tych 600 metrów, o 500 z hakiem, że tak jak teraz słyszycie, mamy podawaną godzinę, na którą mamy się kierować, ale w momencie, gdy urządzenie wsadzimy pionowo, czy w ogóle ustawimy pionowo, to już słyszymy tylko i wyłącznie odległość. Także funkcja fajna, ale największy minus tej aplikacji to niestety określanie kierunku, w jakim podążamy. Możliwość określenia tego kierunku tylko w momencie, gdy posiadamy urządzenie położone w płaszczyźnie poziomej. Sprowadza się to do tego, że po prostu cały czas musimy to urządzenie trzymać płasko w ręku. No a w tym momencie, oczywiście gdybym nie musiał korzystać z rejestratora, to byłbym w stanie sobie jakoś poradzić, ale niestety nie mam tylu rąk, więc dziś ponownie moja małżonka i Hamlet nam towarzyszą. No ale musicie przyznać, że chodzenie cały czas z iPhone'em na płasko wyciągniętej ręce jest to troszkę mało komfortowa sytuacja. Aczkolwiek myślę, że ta darmowa wersja MyWay'a jest na tyle sympatyczna i na tyle może być przydatna w pewnych sytuacjach, że warto jest skusić się na wypróbowanie tej aplikacji, ponieważ już słuchać kosiarzy umysłów, ja na razie dziękuję i przenoszę się do bardziej wyciszonego pomieszczenia. Wracając z powrotem do czterech ścian, już praktycznie na sam koniec, kilka drobnych dodatkowych uwag. Aplikacja MyWay występuje w dwóch wersjach. Pierwsza to ta dziś demonstrowana, czyli wersja Lite. Wersja Lite jest zupełnie darmowa i każdy, kto posiada iPhone'a, może ją sobie zupełnie za darmo pobrać i zainstalować ze sklepu App Store. Druga to wersja, która nazywa się Classic. Kosztuje ona obecnie 16 euro i oczywiście także jest do pobrania i kupienia w firmowym sklepie Apple. Czym się różnią te dwie wersje? Otóż wersja Classic umożliwia importowanie i eksportowanie tworzonych punktów. Dzięki temu możemy się nimi dzielić z innymi użytkownikami tego programu. Innych różnic między tymi dwoma wersjami programu jak na razie nie ma. Osobiście uważam, że darmową wersję tego programu warto jest mieć zawsze zainstalowaną, chociażby po to, aby móc skorzystać z możliwości nawigowania do punktu z książki adresowej. Niezależnie od wszystkiego, wszystkich zachęcam do przetestowania tego ciekawego rozwiązania. A na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: O, od jakiegoś ładnego zacięcia nam się wszystko dziś rozpoczęło. Widać, że sprzęt ma również i swoje humory, ale miejmy nadzieję, że nie będzie nas nimi zbytnio męczył. Mamy wtorek, mamy 24 dzień marca 2020 roku, godzina 20 minęła, rozpoczynamy kolejne wydanie przeglądu, Tyflo przeglądu. To już 29 raz, kiedy się z wami spotykamy w nieco większym gronie i wam opowiadamy o tym, co interesującego dzieje się z rzeczy istotnych dla osób niewidomych i niedowidzących, a dziś Tyflo przeglądowy skład jest następujący: Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk,
6: dobry wieczór,
5: Robert Łabęcki.
6: Dobry wieczór.
5: I Tomek Bilecki.
7: Dzień dobry, ja dzisiaj muszę być tak trochę ciszej, bo dziecko usypiam, ale...
5: Ale dasz radę, tak. I jakoś to wszystko przeprowadzimy dla was, ten kolejny Tyflo Przegląd. No i ja, Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie dziś w roli prowadzącego. Na początek taka informacja organizacyjna. Za tydzień trochę złamiemy sobie regułę wtorkową i Tyflo Przegląd pojawi się w środę. To już ta informacja jest właśnie teraz dla was oficjalnie. Możecie sobie gdzieś tam w kalendarzach zapisać, że Tyflo Przegląd będzie 1 kwietnia. Ale postaramy się niezbyt wiele informacji takich prima prilisowych wam przekazywać. Postaramy się, żeby jednak mimo wszystko te informacje były rzetelne i wiarygodne. A na dobry początek dzisiejszej audycji, jak zawsze, kilka słów o tym, co dziś będzie tematami naszego programu. O tym Robert Łabęcki.
6: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie pojawił się drugi sezon serialu Ultraviolet w Netflix. Dostępna strona o koronawirusie. Będzie o kolejnej wersji Advanced Braille Keyboard. Organizacja z RPA zrzeszająca osoby niewidome wydała szereg zaleceń odnośnie bezpiecznej orientacji w przestrzeni. Nowa beta NVDA. Poeta Ex Machina. Syntezator do czytania poezji po łacinie. Koreańska firma PCT stworzyła tablet dla niewidomych. Time Zoner, dodatek do NVDA, pozwalający na sprawdzanie czasu w innej strefie czasowej. Firma Altix i zakupy do domu. Powyżej 100 zł, dostawa gratis. Większa dostępność narzędzi deweloperskich w przeglądarce Chrome już niedługo. Freedom Scientific oferuje darmowe licencje na swoje produkty w wersji Home do domu do końca czerwca. Sequence Storm w niższej cenie. Zawsze działający sposób na długie wiadomości w Unigramie. Będzie o nowym Facebooku. Nowy MacBook Air z klawiaturą Magic Keyboard. Gmail ma dziwne problemy z załącznikami. Będzie o aplikacji I Help You, co ona robi. Będzie też o nowym systemie open source'owym, który służy do spotkań online. Płatność kartą bez PIN-u do 100 zł już dostępne. Netflix Party, dodatek do Chrome pozwalający wspólnie streamować Netflixa. Te informacje i jeszcze parę. Będzie.
5: Innych, tak. Jeszcze parę innych jeszcze parę na pewno innych będzie, się tak. pojawi na naszej antenie w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie. Telefon jest do waszej dyspozycji, przynajmniej teoretycznie, bo wybaczcie, ale nie miałem czasu przetestować jakiegoś alternatywnego klienta, więc cały czas działamy na naszym zwykłym phonerze. Próbujcie, jeżeli macie ochotę, może się uda. 123-834-835 to jest nasz telefon. Z ciekawostek technicznych dziś testujemy Tyflo Przegląd przez Zoom. I zobaczymy, jak też nam to wyjdzie, jak też nam to będzie działało, czy Zoom się sprawdzi może lepiej od TeamTalka, a może gorzej.
7: Teraz... Mamy na myśli, że jest na komunikator, nie rejestrator dźwięku.
5: Tak, zgadza się, bo sprzęt i setup audio to każdy z nas ma indywidualny. Natomiast jeżeli chodzi o Zooma, to jest audycja o tym systemie do prowadzenia różnego rodzaju wykładów, webinarów i tak dalej. Więc jeżeli macie ochotę się z nią zapoznać, to zajrzyjcie na naszą stronę www.tyflopodcast.net. W koronawirusowych czasach to jak znalazł, bo to jest naprawdę bardzo dostępny system do tego typu działań. Pierwsza informacja, którą mam w naszej rozpisce, to jest informacja dotycząca serialu Ultraviolet, który pojawił się w Netflixie. I te informacje podesłał nam Piotrek Malicki, którego dziś z nami nie ma, bo się chłopak czym innym zajął. Natomiast poleca tym wszystkim, którzy lubią rzeczy kryminalne, takie jak na przykład W11, czy na przykład detektywów z TVN-u. Były takie seriale kiedyś rzeczywiście, więc jeżeli ktoś lubi tego typu klimat, to warto obejrzeć Ultraviolet, drugą część, drugi sezon. Z audiodeskrypcją jest na Netflixie. Co cieszy, że również i polskie produkcje się w te środki dostępu dla nas uzbrojone pojawiają. A teraz już... Tak,
7: Mikołaju? Słyszałem i to
8: kilku tak naprawdę różnych, niezależnych zupełnie od siebie źródeł, od kilku różnych osób, taką opinię, że pierwszy sezon zdecydowanie lepszy.
9: I też to słyszałem.
8: Trzy osoby totalnie nie znające się nawet nawzajem, więc coś chyba musi w tym być.
5: Aha, no to rzeczywiście, to jest myślę, że dosyć ciekawa sprawa. Jeżeli ktoś obejrzy, to może nam da znać, jak to wygląda w praktyce. A teraz już przechodzimy do kolejnej informacji, bo cóż tu więcej dodawać. Mikołaju, tym razem tobie głos oddam. Dostępna strona o koronawirusie.
8: Tak.
5: Taką informację tu podrzuciłeś, więc teraz proszę bardzo, jakbyś mógł rozwinąć temat.
8: Jest serwis stworzony przez Taylora Litchfielda bodajże, który nie jest to absolutnie ten człowiek od NVIDIA Remote, to jest zupełnie inny człowiek, zbieżność imion. Po prostu mamy na tej stronie do dyspozycji statystyki dotyczące koronawirusa na świecie, ile mamy w danych krajach lub ogólnie przypadków, ile mamy w danym dniu, ile mamy śmierci, ile mamy wyzdrowiałych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Link będzie podany w komentarzach, strona jest naprawdę prosta w obsłudze. Mamy dwie takie sekcje zwinięte, to jest ten atrybut ARI, że one są zwinięte. Mamy tam sekcję bodajże World Statistics i mamy sekcję Per Country Statistics. Możemy sobie na przykład rozwinąć sekcję Per Country Statistics. Pojawia nam się tabelka, każda kolumna jest jakby nagłówkiem, w który sobie możemy kliknąć, żeby sobie według tej kolumny posortować. Domyślnie to jest bodajże sortowanie według ilości przypadków, czyli na górze mamy Chiny, pod spodem mamy Włochy i tak dalej, i tak dalej. I możemy sobie za pomocą skrótu na przykład Ctrl-Insert-F znaleźć słowo Poland, jeżeli takie informacje na przykład nas interesują, i czytać sobie informacje dla Polski. Też dodajmy, bo myślę, że to też jest interesujące, na stronie www.gov.pl, bodajże ukośnik koronawirus, jak się wejdzie na gov.pl, to tam można, gdzieś na samej górze jest link do informacji o koronawirusie i tam będzie link bodajże mapa zakażeń, czy coś takiego. I tak, no, przy pierwszym przypuszczeniu wydawałoby nam się, że będzie to mapa i będzie to niedostępne. Okazuje się, że nie, że mi przynajmniej po kliknięciu od razu pojawia się tabelka i pojawia się tabelka z podziałem na województwa i z informacjami dla całej Polski, ile
6: dokładnie
8: tych zakażeń jest. I jest to dostępne. Naprawdę nie ma temu co zarzucić, bo jest to po prostu dobrze dostępne.
5: Zatem Ministerstwo Cyfryzacji zrobiło kawał dobrej roboty, czego niestety nie można powiedzieć o ich aplikacji służącej do kwarantanny, czyli po prostu do monitorowania osób, które podlegają obowiązkowej kwarantannie, bo mają podejrzenie infekcji koronawirusem i powinny przebywać w domach. Takie osoby dostają aplikację do tak zwanej kwarantanny domowej. No i są problemy z tą aplikacją, to znaczy ona w ogóle została zrobiona bardzo na szybko. Ona, jak wyczytałem w internecie, nawet potem postaram się też podrzucić ten link, bo on jest, myślę, że dość ciekawy, dość ciekawa analiza tej aplikacji na takim serwisie informatykzakladowy.pl bodajże została ta analiza przeprowadzona. Natomiast no to jest w ogóle jakaś aplikacja zupełnie firmy zewnętrznej, którą na podstawie jakichś umów Ministerstwo Cyfryzacji sobie pozwoliło zaanektować na cele monitorowania użytkowników, którzy podlegają kwarantannie domowej. Natomiast problem z perspektywy dostępności jest taki, że o ile na iOSie 13 na przykład jesteśmy w stanie zaakceptować regulamin tej aplikacji, który jest w sposób niedostępny, tak czy inaczej za bardzo, no ta etykieta tego przycisku nie jest taka, jaka ona tam powinna być, to na iOSie 12 już na przykład nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a niektórzy użytkownicy jeszcze cały czas z iOSa 12 korzystają. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest natomiast zdecydowanie gorsza, bo w momencie, kiedy wpisujemy nasz numer telefonu, i ten numer nie jest w bazie użytkowników, którzy są na przykład którzy podlegają tej kwarantannie, no to, to wyświetla się komunikat, który informuje, że ten numer nie jest prawidłowy. Natomiast my takiej informacji nie otrzymujemy, przynajmniej z VoiceOvera. Więc i podejrzewam, że na Androidzie może być bardzo podobnie. Także tu niestety, ale jeżeli ktoś byłby zmuszony do korzystania z takiej aplikacji, z niewidomych, no to miałby problem.
8: Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Nie mamy chyba nigdzie w przypadku osoby niewidomej, która mogłaby się wypowiedzieć jakoś bardziej na temat tej aplikacji.
5: Przynajmniej nic o tym nam nie wiadomo. To nie znaczy, że takiego przypadku nie ma.
8: Nie ma. Z perspektywy osoby, która faktycznie miała tam możliwość się zarejestrować, wejść głębiej.
5: I zobaczyć, jak to wygląda.
8: Zobaczyć tak, tę aplikację od środka, praktycznie z perspektywy osoby, która tą kwarantanną jest objęta i jest wpisana do tego rejestru. Bo to, czym się ludzie bawili, to jest tylko ten pierwszy ekran, tak, do którego dostęp ma każdy, no ale żeby dostać się jakby do wnętrza takiego całego tej aplikacji,
5: to musimy być na liście.
8: Numer, tak, zarejestrowany w tym rejestrze osób, które faktycznie mają to podejrzenie i dopiero wtedy zostaniemy wpuszczeni do aplikacji, tam musimy kod z SMS-a, z tego co wiem, przepisać, tak, i dopiero wtedy możemy używać.
5: Dokładnie, dokładnie. Więc no, tu są takie problemy dostępnościowe. Tomku, my rozmawialiśmy przed audycją i ty jeszcze miałeś jakąś jedną stronę, za pomocą której można monitorować kwestię koronawirusa.
7: Tylko teraz nie będę, worldometer.info zdaje się, /koronawirus. I to jest strona, no oczywiście angielska, czy amerykańska, i tam też jest taka mniej więcej tabelka, jaką poda Mikołaj. Tabelka też podzielona na, znaczy zrobiona według krajów, też można sobie w każdy nagłówek kliknąć i go posortować albo rosnąco, albo malejąco, według tam dowolnej z tej statystyki. Dzisiaj z takich ciekawostek została dodana jeszcze jedna statystyka, której nie było wcześniej, mianowicie ilość osób zmarłych na 1 milion mieszkańców.
5: Aha.
7: Bo tego nie było, bo ilość osób zmarłych tak w ogóle i ilość, teraz jeszcze weszła nowa statystyka, ilość zmarłych na 1 milion mieszkańców.
5: Mhm, jasne. No więc to rzeczywiście jakaś taka kolejna informacja. No sprawdźcie sobie te dwie strony i wybierzcie, jaką chcecie. Jest jeszcze właśnie ta trzecia, czyli nasza polska gov.pl. Też można sobie tam informacji z naszego lokalnego podwórka zasięgnąć.
6: A ta pierwsza, Mikołaja, to jaka? Bo nie powiem. To
8: mogę jest zaraz wyszukać link.
5: To jest, już mówię, bo mam to pod ręką. CV stats.net.
8: Jak koronawirus.
5: Tak, jak koronawirus.
6: Jakaś kreska? Nie, czy
5: nie,
6: CV stats?
5: Wszystko razem, wszystko razem, wszystko razem. CVstats.net. Piszemy sobie to i znajdujemy się na tej stronie internetowej. Pawle, teraz ciebie proszę o zabranie głosu, bo zostawiamy na razie koronawirusa, a zabieramy się za Androida, konkretnie za Advanced Braille Keyboards.
7: Sorry, czy mnie teraz słychać?
5: Tak. Bo...
9: Tak, tak.
7: A było mnie słychać przed chwilą, bo miałem telefon. I
5: Nie.
7: Okej, okay, dobra.
5: Tak, takie to są testy nowej technologii na żywo.
7: No niestety.
5: Dobrze, wracamy. Pawle, co tam w Advanced Braille Keyboardzie nowego?
9: Tak, dwie rzeczy. Jedna jest trochę szybsza i nie wymaga aż tyle wyjaśniania tutaj. Chodzi o to, że dodano nowe gesty przeciągania. Gesty dwoma palcami, gesty przeciągnięcia długiego, czyli przeciągamy i przytrzymujemy na chwilę. I są to gesty, które służą tutaj, już patrzę, do... Właśnie. Przesunięcie dwoma palcami w dół z przetrzymaniem to jest zamknięcie klawiatury. W lewo z przytrzymaniem dwa palce zmiana klawiatury, czyli jak chcemy przełączyć się na inną. W prawo to jest idź lub wyślij lub szukaj, czyli enter, ogólnie rzecz ujmując. Taki enter nie nowa linia, tylko enter wykonaj akcję domyślną dla formularza danego, w którym jesteś. I w prawo także rozwiń klawiaturę w momencie, gdy jest ona zwinięta. No i możemy takie gesty wykonywać, to jest duże ułatwienie. Natomiast dużo ciekawszym ułatwieniem jest tryb akcji, tak zwany action mode, w którym to po przesunięciu trzeciego punktu w prawo włącza nam się tak zwany tryb akcji i wtedy punkty konkretne lub ich kombinacje, zamiast wprowadzać litery, tak jak jest to normalnie, wykonują konkretne działania na tekście, które pozwalają nam tym tekstem jakoś manipulować i go edytować. I tak oto na przykład pierwszy punkt i czwarty przesuwa kursor do następnego słowa lub do poprzedniego, 2-5 to samo tylko zdanie, 3-6 początek, koniec tekstu, pierwszy, drugi i czwarty, piąty to jest początek, koniec linii, no i tak dalej. Tu jest dużo tych skrótów, one są wszystkie wypisane w podręczniku użytkownika do lektury, którego z całego serca zachęcam. I możemy w ten sposób tak naprawdę edytować cały tekst, czyli wszystkie operacje zaznaczania, kopiowania, wklejania, przechodzenia od jednego pola edycji do drugiego, trochę jak Tab i Shift Tab na komputerze, bo taka opcja w Advanced też jest. Jakieś właśnie zwijanie klawiatury, tutaj ta nawigacja po tekście. No wcześniej trzeba było to robić inaczej, bo przytrzymując palec na ekranie, przeciągając któryś tam punkt. Teraz jest to troszkę inaczej, teraz jest to troszkę łatwiej dla niektórych może, bo wystarczy tu przesunąć raz i potem tylko stukać po ekranie odpowiednie kombinacje. No, a jak ktoś woli, to może korzystać dalej ze starej metody, więc tutaj jakby nic się nie zmienia. No i do tego dochodzą już te nowości, o których wcześniej mówiłem, czyli prywatny ekran, możemy sobie zrobić kurtynę na naszej klawiaturze, no i poprawki w LibLewisie. Teraz LibLewis jest domyślnym silnikiem Braille'a, wprowadzono Caps Locka, no i ogólnie dużo różnych pomniejszych też usprawnień.
7: A czy na przykład, bo kiedyś były problemy z chociażby wpisywaniem cyfr, bo te cyfry się wpisywały w jakiś dziki sposób, tam nie było znaku cyfry, tylko była osobna klawiatura pod tytułem cyfry, bo se pan postanowił być mądrzejszy od wszystkich.
9: To znaczy cyfry chyba są w jakiś sposób, tylko musiałbym spojrzeć, jak to jest teraz zrobione. Już teraz nie pamiętam, czy to jakoś w LibLewisie nie zostało zintegrowane. Bo ten tryb matematyczny jakby dalej jest i on, ja wiem, o co ci chodzi. On, tak, on miał tam swój zamysł i on, czy on dalej jest aż tak konieczny? To jest dobre pytanie. Obawiam się, że może być.
7: I co z prostymi znakami, na przykład znakami dużej litery, bo to jest jakieś takie, to jest głupie, po prostu i zwyczajnie głupie, bo nagle zaczynamy pisać Braille, ale nie tak do końca jak się uczyliśmy, tylko się musimy uczyć na nowo pisać.
9: Zdaje się, że w LibLewisie jakoś doszły punkty 7-8, musiałbym zobaczyć dokładnie jak to się odbywało, to jest dość też nowa innowacja i wtedy jest to możliwe prawdopodobnie z punktem 7 i 8 według zasad LibLewisa.
7: Bo ja generalnie robiłem już kilka podejść do Advanced Braille Keyboard, ale i nadal, mimo że Advanced Braille Keyboard jest klawiaturą starą, więc posiadającą masę już niekompatybilności, dziwnych niekompatybilności, typu na przykład, że w Chromie jak wpisuję adres do pierwsza litera, zawsze się wpisuje dwa razy na przykład, bo tak, podejrzewam, no trzeba było ją jakoś tam zaktualizować.
9: To mimo ABK wszystko też ma ten problem. Nie wiem, czy i dalej, ale jak ostatnio testowałem, to też to było i to jest coś z LibLewisem.
7: Super. O Boże, ale to jest tylko w Chromie, bo w innych aplikacjach jest okej. Okay. Ale w tej konkretnej nagle się robi...
9: To jest jeden problem, a drugi problem to jest, proszę ja ciebie, rozdzielanie numerów, że o ile ty nie zadbasz o to sam i nie zapamiętasz sobie, że na przykład numery telefonu dzieli się po trzy cyfry, to on ci będzie duplikował te cyfry i zaraz 6, 6, nie wiem, 9, będzie 6, 6, 6, 6, 6, 9 i tak dalej.
7: I... Aha, czyli to nadal jest tak. Tak,
9: tak, chyba niestety. Znaczy to musiałbym zobaczyć, jak jest teraz, bo jakieś poprawki weszły i aktualizacje, ale tak było, przynajmniej jeszcze jak robiłem podcasta, więc możliwe, że to jest jakiś błąd LibLewisa. Może LibLewis nie jest po prostu dostosowany do takiego użytku i z tego wynikają jakieś problemy.
7: W każdym razie, tak czy tak, ta klawiatura nie ma takiego Braille'a zwykłego i ten Softbreak Keyboard na razie mimo wszystko jakoś mi się do tego dużo lepiej używa, to jest jakoś lepiej zoptymalizowane, ale może z czasem...
9: Rozumiem, no trzeba by się przyjrzeć, co tam...
7: I to z takich głupich błędów właśnie, no kto normalny sobie wymyśli, a ja sobie zmienię teraz nagle wpisywany cyfr, bo uważam, że jest lepiej. Nieważne, że każdy się uczył inaczej, ale u mnie się będzie uczył.
9: Nie, wiesz co, zamysł był taki, żeby był ten nemet, tak? Żeby cała matematyka dała się wpisywać. No trochę ambitne, może i przeambicjonowane, ale...
7: Tylko, że no jakby wiesz, każdy normalny człowiek jak się uczy Braille'a, to się uczy w ten sposób. I teraz chcę pisać na smartfonie i mówię, dobra, słuchaj, wiesz co, pisz Braille'a, ale cyfry musisz pisać inaczej i nagle jest kolejna rzecz do zapamiętania.
9: Tak, jasne.
7: I myślę, ja że mało osób będzie pisało jakąś matematykę strasznie skomplikowaną. Dużo więcej osób będzie chciało coś pisać numer telefonu i tyle.
9: No, najbardziej. Myślę, że to jest do sprawdzenia. Mi na przykład w klawiaturze przeszkadzało to, że ona tyle klika i to sprawia, że się czuję strasznie niepewnie na tej klawiaturze, bo ona powinna klikać tylko w momencie, w którym w jakiś sposób znak jest nierozpoznany, albo mijamy się z tymi kropkami i wychodzimy poza obszar klawiatury. A mi się tak działo bardzo często. Tu jakieś kliknięcie, tu jakieś wibracje i...

0: Mówiłem ludzi w kilku fundacjach i kilkadziesiąt osób już przeszkoliłem co najmniej i każdy mówił, że program może i fajny, ale za trudny i prawie nikt nie chciał się go uczyć po prostu zwyczajnie.
1: No jak widać, po prostu nie każdy, kto ma zdolności programistyczne, jest też specjalistą od tak zwanej użyteczności.
2: UX designu.
1: Tak, UX design, dokładnie. Takich specjalistów jak na przykład w Apple to by więcej trzeba było, to wtedy może rzeczywiście te aplikacje różnego rodzaju byłyby lepsze i to na różne platformy. A przynajmniej ci, co projektowali iOS-a, bo z tą użytecznością Maca to też tak dyskusyjnie. No dobrze, to teraz właśnie ja tak celowo trochę o Apple'u, bo taka króciutka informacja tu podziękowania dla Roberta Lombina, który te informacje mi przed momentem podrzucił. Otóż jest iOS 13.4 już do pobrania, stabilny. Można instalować, jeżeli macie ochotę. Ja się spotkałem jakiś czas temu z opiniami, że tam też jednak nie wszystko do końca działa i jeszcze są pewne błędy i nawet w stosunku do tej wersji, która jest teraz, to można mówić o pewnym nawet regresie, no ale zobaczymy, bo być może jeszcze w międzyczasie coś zostało poprawione. Ja w każdym razie sobie właśnie uruchomiłem instalator i czekam na pobranie. Jak się doczekam, jak się zainstaluję, to zobaczymy, co z tego wyszło. A teraz jeszcze, Pawle, mikrofon w twoją stronę. Przenosimy się do Republiki Południowej Afryki. Tam specjaliści z pewnej organizacji, tak, wydali szereg wskazówek dotyczących orientacji w przestrzeni. I o co chodzi?
2: Tak, to jest organizacja, która działa gdzieś tam lokalnie. Nie wiem, czy na cały kraj, czy na jedno z miast. Natomiast oni wysłali swoim klientom, swoim zrzeszonym, taki właśnie biuletynik krótki a propos COVID-u. No i tutaj takie ciekawe porady, bo nie widziałem, żeby któryś inny kraj to wypuścił. Może gdzieś tam są takie broszurki, ale... Więc, po pierwsze, tak, osoby niewidome i ich przewodnicy powinni utrzymywać kontakt albo poprzez złożoną laskę, wyciągniętą na szerokość, że tak powiem, tej laski, albo przez pas, którym są ze sobą w jakiś sposób związane. O co chodzi? Laska powinna być trzymana przez przewodnika od strony końcówki, gdzieś tam przy łokciu czy ramieniu, a przez osobę niewidomą po stronie rączki trzymanej. Oczywiście uprzednio powinna być odpowiednio zdezynfekowana i w ten sposób mogą te dwie osoby nadal współpracować, utrzymując bezpieczną odległość od siebie. Ewentualnie mogą się związać takim, powiedzmy, pasem. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest jakiś specjalny pas, czy tu wystarczy jakiś typowy pasek od, no nie wiem, czego.
1: Podejrzewam, że w dobie jakiegoś kryzysu to nawet i zwykły sznurek wystarczy.
2: Tak, sznurki są spoko. Ja kiedyś ze sznurkiem biegłem, jako, powiedzmy, osoba niewidoma z przewodnikiem, biegliśmy po prostu w takim jakby biegu. No nie był jakiś profesjonalny maraton, ale chwilkę pobiegliśmy w ten sposób, więc to też się sprawdza. To albo taka tasiemka, guma dość długa, coś tego typu. Taki materiał w każdym razie, że ktoś trzyma kawałek, ja trzymam kawałek, ale nie trzymamy się bezpośrednio. Tak. Co tam jeszcze? Aha. To tam. Ten pas powinien być zawiązany w górnej części ramienia, więc w tym momencie, jeżeli przewodnik wykona jakiś ruch, to ja ten ruch wyczuwam i jestem w stanie zareagować, czy to w lewo, czy to w prawo i tak dalej. Potem oczywiście, jeśli już musimy się trzymać pod rękę, to lepiej za przedramię, ewentualnie w niektórych sytuacjach położyć rękę na ramieniu, czyli wbrew temu, czego nas uczono na wszelkich kursach orientacji, że pod łokieć. No bo też z łokciem różnie bywa, w łokieć często, nie wiem, kichamy, kaszlemy.
1: No właśnie, teraz jest zalecenie, żeby odkaszlnąć w łokieć, jeżeli mamy taką potrzebę, że nie w dłoń, nie zasłaniać dłonią, tylko w łokieć i prawdopodobnie dlatego jest odradzane, żeby za ten łokieć później łapać.
2: Jeśli chodzi o rękawiczki, to jest zalecenie, by zarówno przewodnik, jak i osoba niewidoma mieli zawsze na sobie rękawiczki. Takie lateksowe, żeby było jak najbardziej sterylnie przy tym wszystkim. No i oczywiście tutaj przypomnienie, żeby jak najbardziej myć ręce, chusteczką zakrywać usta, nos, kiedy się kicha.

0: potem taką chusteczkę wyrzucić i nie dotykać twarzy, uszu, znaczy oczu, też nosa. No to takie ogólne porady, które dotyczą nas wszystkich. Kiedy się używa transportu publicznego lub idzie w jakiekolwiek miejsce, toaleta, supermarket, szpital, miejsce publiczne, zawsze przez minimum 20 sekund myć ręce i używać albo żelu dezynfekcyjnego, albo chusteczek takich dezynfekcyjnych, mokrych. No i też powinny osoby niewidome tak naprawdę rozważyć izolację w domu, nie wychodzić, o ile to jest niekonieczne. Upewnić się, że się ma dostateczne zapasy jedzenia, leków i wszystkiego, co jest w domu potrzebne, środków czystości i tak dalej. I trzeba też informować, najlepiej kogoś mieć taką osobę do kontaktu, kogoś ze znajomych, z sąsiadów, z rodziny, kto będzie wiedział, że zdecydowaliśmy się na izolację, no żeby był w razie czego z nami kontakt, żeby ktoś wiedział, że taką decyzję podjęliśmy, co się z nami dzieje, żeby móc od czasu do czasu sprawdzić, czy wszystko u nas w porządku. No i oczywiście standard, czyli podążać za wszystkimi instrukcjami i wypełniać wszystkie zalecenia lokalnych władz do spraw zdrowia. No i podane są też tutaj numery infolinii, ale to już nas nie dotyczy. To jest bardzo ciekawe. Ciekawa jest też sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj miałem okazję wysłuchać Blind Abilities podcast, najnowszego odcinka, w którym to wypowiadał się jeden z znanych tam muzyków, tworzących muzykę filmową, też osoba niewidoma, założyciel fundacji Able Artists, która promuje niepełnosprawnych muzyków, który powinien być w tym momencie na Wyspach Marszala i nagrywać muzykę do kolejnego filmu, ale z uwagi na zaistniałą sytuację tak się nie stało. Jest u siebie w domu w stanie Minnesota i jest problem, bo no, chociaż nie dotyczy go to bezpośrednio, to postanowił sprawdzić, a co by było, gdyby lekarz stwierdził, że według wszelkich opisów i objawów ja nadaję się do badania, czy przypadkiem nie mam korony. No i to dzwonił sobie na infolinię stanową odnośnie właśnie koronawirusa. Okazuje się, że władze lokalne nie mają wdrożonych żadnych procedur, w jaki sposób zapewnić takiej osobie niepełnosprawnej, niewidomej, jakiejkolwiek, która nie może prowadzić własnego pojazdu, bo to nie tylko nie osoby niepełnosprawne, jak taka osoba ma samodzielnie dotrzeć do jakiejś przychodni lekarskiej czy do szpitala, żeby poddać się badaniu. Zadzwonił także do jakichś lekarzy, dzwonił nawet do swojej ubezpieczalni. Co poradziła mu ubezpieczalnia? Niech pański lekarz, który zadecydował o tym, że potrzebuje pan badania, wypełni specjalny formularz, zwróci się z tym formularzem do nas, a my zorganizujemy panu transport, tak? A jaki transport państwo zorganizują? No taksówkę panu zamówimy lokalną. No więc jest problem, bo okazuje się, że nie ma tak naprawdę procedur, jak zrobić to w sposób bezpieczny, żeby i tą osobę dostarczyć, ale jednocześnie nie narażać rodziny, znajomych, kierowców Ubera i innych osób, które nie są przygotowane na to, żeby przeprowadzić transport z osobą potencjalnie zagrożoną i samodzielnie się nie zarazić.
1: Tak, bo potem każda osoba, która ma kontakt potencjalny z tym zarażonym koronawirusem, też powinna zostać poddana kwarantannie. Mieliśmy taką sytuację a propos taksówek, że na przykład gdzieś chyba w okolicach Nowego Sącza jakiś młodzieniec uciekał taksówką z maczetą, uciekł z kwarantanny, wyposażony w maczetę. Zastanawiam się, skąd on tę maczetę dorwał, ale to już tak na marginesie. No i kierowca taksówki, który wiózł go, to później również musiał zostać poddany kwarantannie.
0: No i właśnie o to chodzi. Rozwiązanie, jakie zaproponowano tam, i to wymyśliła jakaś pani w ogóle, doktor znajoma tegoż człowieka, który się wypowiadał, gdzieś z Kalifornii, czyli w ogóle inny stan, inna legislacja poniekąd, że istnieje u nich taka usługa jak tak zwany Medicab. To jest pojazd, to znaczy usługa oferowana przez służbę zdrowia, która no nie jest taką pełnoprawną karetką pogotowia, taką jaką by się uzyskało dzwoniąc pod 911, czyli odpowiednik naszego 112. Ale też nie jest to zwykła taksówka. To jest minivan, który jeździ na prawach karetki, czyli tam personel jest przeszkolony, jak zajmować się przypadkami medycznymi. Jest wyposażony taki pojazd we wszelkie środki bezpieczeństwa, aby też nie narazić na szkody właśnie osoby prowadzącej taki pojazd. I w takich właśnie przypadkach, jak właśnie takie badania na obecność koronawirusa, po osobę, która z własnymi sposobami dotrzeć nie może, własnym pojazdem, wysyła się takiego medika, on przyjeżdża, zabiera tą osobę do szpitala, odbywa się transport, po czym po takim badaniu się tą osobę odbiera i odwozi do domu. No i w Stanach w tym momencie ten człowiek prowadzi kampanię, zwraca się przez radio, przez podcasty do senatorów, do gubernatorów, żeby rozważyli wprowadzenie tego, takich procedur, albo przynajmniej zaczęli o tym rozmawiać w konkretnych Stanach. No i tutaj się nasuwa wniosek, czy więcej krajów, a w tym i Polska, nie mają podobnego problemu. Co by było, gdyby się okazało, że jesteśmy podejrzani o to, że mamy tego wirusa? Jak się wtedy dostaniemy do lekarza, kiedy mieszkamy sami? To jest poważny problem.
1: Tak, i to też dotyczy jakichkolwiek osób z niepełnosprawnością, niekoniecznie tylko niewidomych.
2: No, też pojawia się problem,
3: aczkolwiek
2: się też dyskutuje.
3: Aczkolwiek u nas mam wrażenie, że mimo wszystko jest dużo więcej osób, które nie mają samochodu. I ja się nie dziwię, jak u nas są jakieś takie procedury wdrożone dla osób, które nie mają jednak samochodu, właśnie dlatego, że no, zobaczcie ile, ten kto mieszka w dużym mieście, ile jednak osób tymi autobusami jeździ. To jest total, tam jest tłok w autobusach, w metrze, więc na pewno sporo osób, które tego po prostu zwyczajnie nie mają. W Stanach, z tego co wiem, no, sytuacja jest znacznie inna i tam chyba jednak większy procent ludzi ma chyba ten samochód, mam wrażenie. A przynajmniej więcej się nim porusza, z tego co wiem.
0: Ale to znaczy, w rozłożeniu na ten konkretny stan, zdaje się, że tam była mowa o 17, 18 do 20% mieszkańców stanu. Bo to nie tylko osoby niepełnosprawne, ale no różne inne też, starsze, może jakieś tam studenci na przykład, którzy no nie mają swojego auta i tak dalej.
3: A 20% to już sporo.
0: To jest już też sporo.
3: A tam cokolwiek.
0: No tak, znaczy u nas jest ta nadzieja na przykład, że jest do pewnego stopnia. Jest iTaxi, które na przykład wprowadziło przegrodę, tak, między pasażerem a kierowcą, ale to do końca nie rozwiązuje problemu, bo
3: wchodzi też potem kwestia...
0: Tak, no to jest jedno, ale druga sprawa, że też wchodzi kwestia jakaś dezynfekcji samochodu, to jest drugie. A trzecie, no z uwagi na naszą specyfikę, my musimy jednakowoż jakiś kontakt z tym kierowcą chwilowy chociażby utrzymać, żeby nas gdzieś tam podprowadził, coś pokazał i tak dalej.
1: Ewentualnie po prostu można już zrobić to na tej zasadzie, że kierowca nas tylko dostarcza pod gdzieś tam jakieś pod szpital czy coś, a później już nas przejmuje personel medyczny. No pytanie, jak to jest wszystko zorganizowane i czy gdyby doszło do takiej sytuacji, to czy rzeczywiście ktoś byłby nam w stanie w odpowiedni sposób pomóc, zapewniając także i nam i sobie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
2: Pojawia się też jeszcze inny problem przy okazji tej całej epidemii. O nim się w Stanach najbardziej mówi, bo tam jest jednak największe i najbardziej rozwinięte prawo, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. I tak naprawdę problem dotyczy nas wszystkich i dotyczy też innych krajów. Chodzi o kwestie wszelkiego rodzaju edukacji i głównie tutaj edukacji zdalnej. Bo okej, koronawirus koronawirusem, a wirusa nie ma, ale jest skazana na korzystanie z pewnych usług w sposób zdecydowanie inny niż robiła to do tej pory, no właśnie w sposób zdalny. No i teraz pojawia się problem, bo na przykład są kwestie takie, że niektóre osoby miały jakieś dostosowania w szkołach, nie wiem, czy to materiały w Braille'u, czy to nauczyciela wspomagającego, czy to jakieś urządzenia, maszyny, nie wiem, drukarki, coś takiego, których po prostu w domu nie mają. Okej, jest niby ten internet, jest tablica, jest pokazane na ekranie, co się na tej tablicy wyświetla, no i to tyle. I pojawia się problem tego typu, jak to zrobić, żeby to było zrobione dobrze i żeby osoby niepełnosprawne też mogły skorzystać na równych prawach jak osoby pełnosprawne, no, z tej nauki zdalnej. Ja osobiście z perspektywy polskiej, z perspektywy osoby, która jest jeszcze na ostatnim etapie, bo na etapie klasy maturalnej, mogę powiedzieć, że ja ze swojej strony nie doświadczyłem żadnych problemów tego typu. U mnie wszystko, co powinno zostać zrobione, uważam, że zrobione zostało i ja naprawdę nie mam w tej kwestii zastrzeżeń, no ale doszły do mnie takie sygnały z krajów różnych, że bywa czasami no lepiej, a czasami gorzej. Więc i w ten sposób, i tego typu problemy też mogą się pojawić. I co jest alarmujące, na pewno Stany i chyba jeszcze jakiś kraj, wprowadzając te wszystkie kryzysowe zarządzenia o koronawirusie, żeby szybciej i żeby łatwiej wprowadzić tą naukę i pracę online, często wprowadza się wyjątki, które mówią, że wszystkie te wymogi dotyczące dostępności, dotyczące osób niepełnosprawnych, można w tej kwestii pominąć, żeby po prostu jak najszybciej coś chociaż było. Okej, może i z pożytkiem dla większości, ale no ze szkodą dla faktycznie osób niepełnosprawnych.
0: O to też apeluje Europejska Organizacja Osób Niepełnosprawnych, właśnie żeby w tym wszystkim, w tym całym planowaniu kryzysowym, w tych teraz wypracowywanych rozwiązaniach nie pominąć osób niepełnosprawnych, bo z jednej strony jest rzeczywiście to, co mówisz, Mikołaju, o edukacji, a z drugiej strony jest taki zwykły, prosty dostęp do informacji wydawanych przez państwa.
2: Też prawda.
0: Że jakieś informacje krytyczne dla naszego funkcjonowania w tym kraju w związku z, czy w innym, w związku z epidemią, są podawane jako obrazek, tekst na obrazku na przykład. No, z całym szacunkiem, ale w ten sposób to my dostępu nie uzyskamy na przykład. No i duża jest teraz popularność, widzę różnych przykładów, po Twitterze nawet widzę, w jaki sposób przygotować dostępne informacje na temat koronawirusa, jakieś zalecenia i tak dalej. Więc jak widać, problem jest jak najbardziej istniejący, aktualny i na czasie.
1: Zgadza się.
2: Też gdzieś widziałem tweeta i to jest, myślę, że w ogóle absurd. Nie wiem, nie potrafię teraz zidentyfikować, jakiego kraju to dotyczyło, ale tweet generalnie był wskazówką do jakiejś agencji rządowej, że jeżeli chcecie państwo uzyskać informacje na temat koronawirusa, to prosimy o włączenie w telewizorach kanału numer i tu był podany numer kanału, po czym komentarz od osoby podającej dalej, no wszystko fajnie, tylko że na kanale jest ściana tekstu i muzyka. I po prostu ten, kto widzi, to widzi na kanale napis i ma wszystkie porady, co zrobić, ile jest przypadków, gdzie i tak dalej. To jest po prostu typowa informacja rządowa, a ten, kto nie widzi, może sobie muzyki posłuchać
1: i niestety z niczym nie będzie w stanie się w żaden sposób zapoznać z taką informacją. A przynajmniej nie w żaden prosty sposób. Dobrze, ja proponuję, żebyśmy przeszli dalej, bo jeszcze trochę różnych informacji w naszym dzisiejszym zestawieniu notatek jest. I Mikołaju, skoro jesteś przy głosie, to teraz tobie go znowu oddam, bo nowa beta NVDA się pojawiła. Cóż ona za sobą niesie interesującego?
2: Tak, nowa beta NVDA. Nic właściwie specjalnego. To nie jest już to, co było. To nie jest już to, co wydanie 2019-4 bodajże. To są naprawdę jakieś malutkie rzeczy, jakieś zmiany dla deweloperów, trochę tak zwanego refactoringu, czyli poprawienie po prostu kodu i powywalanie jakichś starych, niefajnie działających rzeczy, dodanie jakichś kilku nowych monitorów brailleowskich, jakieś tam poprawianie starych błędów.
1: No i użytkownicy Syntoka będą chyba już w tej wersji nie będą potrzebowali tego dodatku Dawida Piepera.
2: Myślę, że z perspektywy Polaka to będzie najważniejsza nowość, że będzie dodane właśnie faktycznie wsparcie dla tych syntezatorów SAPI 4, które miały problem różny, w tym właśnie dla Syntoka i myślę, że powinno to już w tym momencie działać dobrze. Jakieś monitory chyba Humanware'a, jeżeli się nie mylę. Ale to są takie jakieś mało znane rzeczy, jakieś tam biblioteki zaktualizowano. Mam wrażenie, że to jest jednak w dużej części wydanie trochę ze zmianami pod maską, bo tam jest dość sporo zmian właśnie dla deweloperów, jakieś tam nowe Visual Studio wykorzystane, jakieś tam nowe narzędzie do dokumentacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest po prostu takie, posprzątajmy bałagan, zróbmy to, co należy zrobić, bo kiedyś to zrobić trzeba, i skupmy się potem na tym, żeby już móc lepiej dostarczać użytkownikom nowe funkcjonalności. Mam wrażenie, że z takiego założenia trochę wyszli twórcy programu NVDA.
3: Natomiast ja mam taką ciekawą jakąś obserwację. Używam od jakiegoś czasu wtyczki do tłumaczeń do NVDA. I to jest wtyczka, która od jakiegoś tam czasu się rozwija. I między innymi tłumaczyłem kilka razy nią teksty rosyjskie. Czy mnie słychać, czy nie? Bo tak jakoś wszystko umiło.
1: Słychać cię tam, tak. Słychać.
3: Dobra, okej. Okay. To tylko no i działało to wszystko dość fajnie. Zaktualizowałem NVDA 2019.3. Ta wtyczka przez chwilę nie działała, ale znalazłem potem wersję, która już działała. Znaczy autor zrobił tę wersję pod nową NVDA. No i tłumaczę sobie różne teksty. I nagle rosyjski jeden tekst zostawia oryginał, drugi tekst zostawia oryginał, 15 tekst zostawia oryginał. Myślę, o co chodzi w ogóle, co się dzieje, dlaczego to tak się dzieje, dlaczego nagle rosyjskie teksty nie są ruszane. I tak najpierw myślę, że może coś tam z kodowaniem się tam popsuło, ale chiński tłumaczy na przykład. Rosyjskiego nagle nie tłumaczy. Tak kombinuję, aż w końcu coś pietknęło. Ja mam słownik wymowy dla języka rosyjskiego, taki dość fajny, zrobiony. Tam kiedyś to krążyło po tym znaku, żeby polskie syntezatory czytały rosyjskie teksty tak, no żeby je czytały, tak, polskie syntezatory. I nagle się okazuje, że, i to jest ciekaw jestem, czy to jest kwestia nowej NVDA, czy to jest kwestia nowej, czy to jest kwestia wtyczki inaczej napisanej, że teraz wtyczka uwzględnia również ta tłumacząca, ciekawe czy wszystkie inne również, i uwzględnia również to, co dodaliśmy sobie do słownika. Czyli jeżeli ktoś by powiedzmy dodał słowo, nie wiem, help i zamienił je na pomoc, to nagle wtyczka dostanie this is pomoc for coś tam. I ten tekst wrzucił do tłumacza. Tłumacz czasami jakoś to zinterpretuje, czasami nie. I okazuje się, że jak mam zrobione to dla języka rosyjskiego, no to może dostał taki rosyjski pisany łacińskim alfabetem i oczywiście tego nie rozumiał. No i to taka ciekawostka, jakby ktoś coś używał. To uwaga na słowniki, bo ciekaw jestem, czy inne wtyczki też tego typu mają taki problem, czy to jest kwestia tylko jakiejś jednej wtyczki, bo tego nie wiem.
2: Podejrzewam, że po prostu ta wtyczka się wpina jakby do samej NVDA na po prostu innym poziomie i trochę w innym miejscu, i że ta stara wtyczka, bo właśnie w kwestiach mowy tam zostało w wersji 2019.4 dużo zmienione, wchodziła gdzieś przed tym słownikiem, a ta nowa po prostu wchodzi po, no i mamy efekt, jaki mamy.
3: No to tak jakby ktoś coś, no to nie wiem jeszcze, czy to tak każda wtyczka ma, czy tylko ta, ale no tak uwaga, jakby ktoś jeszcze się zastanawiał albo ktoś miał taki problem, to może być kwestia, że mu coś nie działa, dobrze tłumacz, to może być kwestia tych słowników, więc to tak.
1: Swoją drogą, fantazja ludzka nie zna granic. Ja kiedyś widziałem jednego użytkownika NVDA, który słownik wykorzystał jako taki podręczny tłumacz interfejsów. To znaczy angielskie słowa zamieniał sobie na słowa polskie, co miało efekt niekiedy bardzo zabawny.
3: No takie słowniki w ogóle mają bardzo zabawny efekt. Ewentualnie mają bardzo zabawny efekt, jak ktoś się próbuje angielskie słowa zapisywać fonetycznie. No i no nie wszystko się uda.
1: Owszem.
3: No i po prostu czyta trochę tak, trochę śmak, trochę tam coś. I to jeszcze też ta wymowa jest różna.
0: Fajny przykład, który nas wszystkich dotarł kiedyś. Który nas wszystkich dotyczył kiedyś, jak w którejś wersji Josa, zdaje się, był magic wpisany na sztywno. Magic, czytaj magic. I potem przy Harrym Potterze się fajnie czytało o magicznych mocach i tak dalej.
1: No to rzeczywiście było interesujące.
2: Ja uważam,
3: no ale to w ogóle syntezatory niektóre mają. Przecież no, sławetna stara Agata, która miała obsługę liczb rzymskich i był
1: i program Stodex.
3: Dalej. Program Stodex, dysk lokalny 100 i tam różne takie, czy tam dysk lokalny. Nie, dysk lokalny chyba to tamtego, ale właśnie na pewno przycisk 500 dalej. Przycisk 100 cancel i tam różne takie kwiatki się zdarzały.
2: Względnie Mozilla Thunderbird.
3: Ależ oczywiście. Espeak to ma sporo. Najzabawniejsza jest oczywiście na przykład konflikt pułkowniciowy. To jest tak. Po prostu coś.
2: Tak.
3: Kopiuj do szowka przez chwilę.
2: Względnie pliki docent.
3: Tak, pliki docent. Ale chyba i tak... największe tutaj kwiatki sadzi Microsoft.
1: Oczywiście karabin bojowy.
2: Maszynowy, tak.
3: Ale karabin, tak, szybkość pobierania 15 karabin bojowy sekunda, czy coś tego typu. On ma przecież też na wstawianie.
2: Ale kiedyś miał. Tak.
3: Ale nadal, jak robię podcasty o Reaperze, no to robi go tym syntezatorem, no po prostu no on jest darmowy i względnie zrozumiały, natomiast no niestety jak są angielskie słowa, to on po prostu wykłada się o własne sznurówki, bo też próbuje być taki troszeczkę. Syntop 2.0 miał też jakiś kompus i był, miałem na przykład dysk, który się nazywa Dane, więc był dysk Dane D.
4: No natomiast był jeszcze Bogusław Mecenas, prawda, sławne i...
3: Tak. Tak.
4: Dla człowieka, co prawda nie dla nas, ale człowiek opowiadał, nasz kolega wspólny, że miał w wyszukiwaniu Anna Niemiecki, Niemcy, złote przeboje.
3: Tak, tak.
4: 45.
3: Ale a propos klawiatur. Softbreak Keyboard ma przedziwną rzecz. Ponieważ... kiedy się wpisze euro słowem, on to zamienia na znaczek euro. Tylko że nie ma uwzględnionego czegoś takiego, że można napisać na przykład neurologia, bo wtedy jest N, znaczek euro, logia.
2: Aha,
1: super.
3: I trzeba na przykład wpisać neu, odstęp, skasować odstęp, rologia, bo wtedy już nie zauważy.
2: Ale to jeszcze właśnie a propos słowników. Ja uważam, że słowniki to jest w ogóle bardzo niedoceniane narzędzie, przynajmniej jeżeli chodzi o NVDA, bo jeżeli chodzi o JOSa czy inne screenreadery, to okej, wpisujemy słowo zastępcze i to tak naprawdę tyle, co możemy zrobić. Ale jeżeli chodzi o NVDA, to mamy w słownikach wyrażenia regularne. I tam można zrobić naprawdę fajne rzeczy i sobie naprawdę umilić pracę z pewnymi rzeczami, jeżeli często pracujemy z, nie wiem, jakimś programem i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy przyzwyczajeni w pewnym sensie już do jego komunikatów i my nie musimy słyszeć za każdym razem tego samego, to po prostu sobie możemy pewne rzeczy wyłączyć. Od chociażby pracowałem swojego czasu sporo z edytorem, który nazywał się Visual Studio Code. Taki edytor programistyczny. No i teraz tak, przełączanie plików. Quick Picker, widok drzewa względnie Triview w zależności od tego, jakiej wersji NVDA używamy językowej. I tutaj dopiero nazwa pliku. I tak za każdym Control Tab, jak się próbuje przełączyć na nazwę pliku, Quick Picker, widok drzewa, coś tam, kropka, coś tam, 1 z 18. No, można czegoś dostać, bo po prostu zanim się dosłuchamy tej nazwy pliku, jakby naprawdę tych control tabów potrafimy zrobić kilka na minutę, bo tu musimy coś, mamy dwa pliki i się powiedzmy szybko między nimi przełączamy. No to ja, jako użytkownik dość zaawansowany słowników NVDA, długo mi to nie zajęło. Słownik NVDA dodajemy quick picker triview, zamień na nic. Problem zniknął. Chociażby Netflix i mój sposób na czytanie napisów, który przed każdym napisem niestety dodaje alert. No, nic prostszego, słownik NVDA, alert, spacja, spacja, zamień na nic. Chociażby na przykład ja sobie pracuję i muszę pracować bardzo często z dokumentami zapisywanymi w systemie LaTeX. No i tam mamy backslash frac, lewa klamra, coś tam, prawa klamra, lewa klamra i tak dalej i jakby tego słuchać w ten sposób, to może człowiek czegoś dostać i po prostu tak się absolutnie nie da, a przynajmniej nie da szybko. No więc słownik backslash frac, lewa klamra, jakieś cyfry i tak dalej, zamień na frac, cyfra, cyfra i zupełnie przyjemnie się z tego korzysta. Jeżeli ktoś lubi słowniki NVDA, jeżeli ktoś ma takie potrzeby, często pracuje z jakimś tekstem o konkretnej strukturze, gdzie na przykład, nie wiem, cała linia jest taka sama i wszystko jest to samo, ale zmienia się tylko, nie wiem, jakaś jedna część gdzieś na końcu tej linii i mu się nie chce przesłuchiwać przez całą tą zawartość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to sobie może też słownikiem NVDA coś takiego zrobić. Był kiedyś, nie pamiętam nawet, co to był za program, ale był, a już wiem, widziałem jakieś logi tak zwane, czyli jakby informacje o tym, co dany program robił i tak dalej, jak to wyglądało. 2020 minus 03 minus 27 14 dwukropek 41 i tak dalej, cała godzina, strefa czasowa i dopiero podana informacja. Jak się chce coś szybko w tym znaleźć, widzący żaden problem, nie patrzy się w ogóle na daty. My się musimy przez każdą tę datę przebić. Słownik NVDA na początku daj informację, potem daj datę. Wyrażenie regularne, sprawa załatwiona. Więc jeżeli ktoś zna, umie i potrafi to wykorzystać, to to jest bardzo niedoceniona funkcja, która się bardzo czasem przydaje i może naprawdę życie człowiekowi ułatwić, po prostu przyspieszyć niesamowicie pracę.
3: No ale właśnie ten najprostszy przykład, to co mówiłem, kiedyś został zrobiony jest słownik języka rosyjskiego,
2: przykład,
3: który działa i czyta normalnie, można czytać rosyjskie teksty. Oczywiście bardzo tak polskawo, tak? I, ale jakoś myślę, że bardzo, ale no, jeżeli jest napisane gromkość, tak, no to kto zna rosyjski, to i tak się domyśla, kto nie zna, to się może domyślić, że to jakąś głośność chodzi.
1: Dokładnie. Ale najważniejsze, że...
2: Cyrilik, coś tam,
1: dokładnie,
2: coś tam, coś
1: tam. Przecież czytanie w ten sposób to jest tym bardziej masakra. Więc rzeczywiście no, ten słownik, jak dla mnie, jako dla kogoś, kto rosyjskiego nie zna, ale coś tam się domyśli, to jest naprawdę bardzo użyteczne. Mam, polecam i jest fajnie.
3: To bardzo szkoda. No, to...
1: Słuchajcie, a propos syntezatorów. To teraz właśnie, Pawle, mikrofon w twoją stronę, bo masz dla nas informację o syntezatorze łaciny.
0: Tak, syntezator Poeta Ex Machina, który to jest przeznaczony do, no, do czegoż mógłby być, do odczytu poezji w języku łacińskim, starożytnych, rzymiańskich prac Cycerona, czy też innych twórców z tamtych czasów.
4: No, jakich starożytnych?
0: Tak. Starożytnych twórców rzymskich.
4: Okay.
0: I on jest. On jest pod adresem poetaexmachina.net, przepraszam. Właśnie tutaj patrzę, bo on ma kilka takich ciekawych ustawień, zdaje się, że na przykład po ile wersów powinien dzielić konkretny tekst. Tu jest już jakiś tekst nawet wpisany domyślnie, że możemy się pobawić tym. Meter, czyli możemy tempo wiersza, jakby podział na frazowanie, po ile sylab i tak dalej. No i możemy wygenerować sobie taki plik. On brzmi bardzo robotycznie. Taki plik można pobrać sobie na komputer. Ciężko im powiedzieć, do czego to porównać. Parę z was osób jakby słyszało tutaj, jak to brzmi. Natomiast...
4: Nie jesteś w stanie zaprezentować.
0: Mogę spróbować i tu się na pewno nam przyda opcja udostępniania. Natomiast... Tak... O... Usłyszycie mojego syntoka.
1: Tak, na razie słyszymy syntoka.
0: A teraz usłyszymy to chyba.
5: Amaurum que cano, Trojae qui primus aboris Italiam fato profugus lawinia que venit litoram. multi letteris iactatus et alto qui superum, saivae memoremium non isobiram, multa quoque et bello passus, dum condere turbem inferretque Deos Latio. Genus unde Latinum Albanique patres atqualtae moenia Romae.
0: No i właśnie, i tak to brzmi. Ciężko mi powiedzieć w sumie, chociaż łacinę miałem na studiach, czy to jest poprawna wymowa. Z tego, co się tu orientuję, tak jak usłyszałem końcówkę, to może być ta nowa wymowa, która chyba weszła po V wieku naszej ery, w której dyftongi typu AE nie są wymawiane jako E, jako jedno słowo, tylko jako AI w ogóle. Więc tu jest na przykład ostatnie słowo Romae, powinno się czytać Rome. Według starej wymowy, według nowej jest Romai. I chyba tą wymowę podtrzymuje ten syntezator, tak wychwyciłem. Jest QU, to jest Q, a nie KW. Tak, tu jest to coś kwekło, coś tam, to byłoby kwe, powinno gdzieś tam być według którejś wymowy, to jest kwe. No i to jest chyba ta nowsza już troszkę wymowa, natomiast czy ja bym się z tego mógł uczyć na przykład tego, co jest najważniejsze w łacinie, czyli poprawne stawianie akcentów? Ciężko mi sobie to wyobrazić, szczerze mówiąc. Natomiast, no kto wie, może wprawniejsze ucho tu coś wychwyci i się tym jakoś wspomoże. Może być to ciekawe narzędzie dla osób studiujących jakąkolwiek filologię na przykład, bo łacina się pojawi tak naprawdę, no chyba żebyśmy studiowali jakieś języki azjatyckie typu chiński, to wtedy, ale tak łacina się na pewno pojawi.
2: Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jakiego syntezatora użyto w kursie Duolingo, bo przecież oni, z tego co wiem, ostatnio jakiś czas temu w newsletterze od nich dostałem w mailu, że przecież wprowadzili, a oni słyną z tego, że używają syntezy mowy do wszelkiego rodzaju sampli i wszelkiego rodzaju fraz w danym języku. Ja się zastanawiam, czego oni użyli. Czy tutaj jednak zdecydowali się na nagrania ludzkie, czy też znaleźli jakąś syntezę?
0: To jest chyba synteza, bo wiele osób uczących się na Duolingo strasznie narzeka na jakość tego głosu, który tam jest. Ja też muszę przyznać, że on wymawia, ale domyślam się, że mogą nastąpić przypadki, w których ta wymowa będzie zła. I jednak jak się czyta dyskusje pod lekcjami na Duolingo, to ludzie radzą, żeby korzystać chociażby ze strony forvo.com, bo tam są nagrania tworzone przez osoby pochodzące z danych krajów, które są rodzimymi użytkownikami języka. I można sobie po prostu wybierać, czy taki region, czy taki głos, czy męski, czy żeński, czy taki wiek i tak dalej, bo może też są różnice w tym, jak ludzie wymawiają rzeczy. No i jest nie dość, że jest to jakby oryginalne nagranie kogoś, kto tym językiem się na co dzień posługuje, to też jest zróżnicowanie. I można sobie porównać, jak różne osoby to wymawiają. Więc. A jeszcze taka ciekawostka na szybko, że oprócz eSpeaka nie ma żadnego syntezatora do starożytnej greki.
1: O, no to faktycznie.
4: No cóż, no a propos tej Deus Ex Machina, nie poeta Ex Machina.
0: Poeta
4: no to
0: Ex Machina.
4: Lepszy ryc niż nic, prawda? Zawsze
0: tak. Tak, jak najbardziej, ja się zgadzam. Może nawet to lepsze niż eSpeak, chociaż nie próbowałem nigdy eSpeaka łaciny, bo ja jakoś do eSpeaka nie mam zaufania, jak chodzi o naukę nowego języka. Choćby język rosyjski, który jest na tyle tragiczny, że ciężko się z niego uczyć prawidłowej wymowy. Natomiast porady, jak tak pytałem starsze koleżanki i kolegów, którzy studiowali wcześniej jakieś filologie, w momencie, kiedy mi to było potrzebne, no to gdzieś tam oscylowały w okolicach: użyj fińskiego vocalizera, może włoski Eloquence, no więc jak widać, też ludzie kombinują, jak tylko można.
3: Natomiast tak, jeszcze a propos ciekawostek, Forvo, to u mnie w pracy nieraz lektorzy używają Forvo.
1: A no tak, żeby się dowiedzieć, jak co wymawiać, bo to z tymi obcymi słowami...
3: Tak, bo to trzeba w książkach jednak dość dobrze przeczytać i powiedzmy, jak no, część lektorów angielski zna, to kiedyś mieliśmy książkę, która się dzieje w Szwecji, a język szwedzki jest powiedzmy
1: specyficzny
3: dla nas intuicyjny, jeżeli chodzi o sposób czytania. No, taka ciekawostka.
1: No, więc jeżeli ktoś miałby potrzebę, to już wiadomo, gdzie sprawdzać. Słuchajcie,
0: kwestia
1: teraz...
0: nazwisk w takich językach, że to nie Greta Thunberg, tylko Greta Thunberry. To już czyni różnicę.
1: Owszem. A teraz przenosimy się do Korei Południowej. Tak mniemam. Tam taka firma PCT stworzyła tablet dla niewidomych. wyczytałem dziś taką ciekawostkę. Ponoć nie doszukałem się, słuchajcie, ceny. Natomiast doszukałem się kilku informacji, mianowicie takich, że ten tablet jest w dwóch wersjach. Wersji jakiejś edukacyjnej i takiej standardowej. Czymkolwiek one miałyby się różnić. Że tablet posiada brajlowską klawiaturę, jest na Androidzie, co ciekawe, jest w stanie wyświetlać brajlowski tekst, ale oprócz tego jest w stanie wyświetlać także brajlowską grafikę i że firma PCT podchodziła już do tematu jakieś 10 lat temu i faktycznie coś mi świta, że gdzieś tam rzeczywiście Koreańczycy już coś próbowali kiedyś, o tym gdzieś słyszałem i faktycznie to mogło być te 10 lat temu, natomiast że teraz podchodzą do tego tematu znowu z jakimiś ulepszoną technologią i że jest szansa na to, żeby rzeczywiście to wszystko jakoś sensownie działało. No, dopóki nie poznamy ceny, to wiele się nie dowiemy, natomiast no, tablet ma ponoć wspierać także wielojęzyczność, więc być takim narzędziem uniwersalnym. No, być może Koreańczycy gdzieś tam wyjdą na świat z tym swoim sprzętem, wszak Korea to w ogóle no ma trochę tych sprzętów, chociaż mam wrażenie, że one nie są za bardzo popularne nigdzie indziej poza tym krajem. No na przykład są te takie linijki Seika, nie wiem czy ktoś z was kojarzy, żeby ktoś Seik używał tych linijek gdzieś jakoś?
0: Seiki są japońskie, od tego zacznijmy.
1: Seiki są japońskie? A, to widzisz, tak, ja myślałem, że koreańskie.
0: Nippon Electronics, czy okay. Nippon Telecommunications.
1: A, dobra, to już wiem, dlaczego mi się pomyliło, bo jakaś była firma koreańska, która stworzyła jakieś laptopa z linijką Seika i stąd mi się kojarzyła, że to jest Seika.
0: Wiesz co, ale ci BCT i ten ich tablet, oni byli na konferencji CES w ogóle w tym roku już. Aha. Oni się już pokazali na tym jedynym wydarzeniu technologicznym, które w tym roku wypaliło tak w pełni. Więc oni się gdzieś tam pojawili jako jedna z niewielu firm Tyflo, robiących coś w Tyflo. No i zobaczymy.
1: No zobaczymy, może no, coś...
0: Koreański jest chociażby HIMS.
1: A no, z takich produktów, też które my prawda, znamy. Też prawda. To się zgadza,
2: Z takich w ogóle też azjatyckich rzeczy, które gdzieś mniej u nas, to z tego co wiem, to w ogóle Dodview, ten taki wyświetlacz brajlowski, który... No, wyświetla grafikę brajlowską i już jest dostępny na rynku od dobrych paru lat i dobre parę samochodów można byłoby za cenę takiego Dodview, myślę, kupić, przynajmniej używanych.
1: No tak, bo jeden nowy, to tak myślę, że spokojnie.
2: No tak. To nie wiem, czy on jest tworzony w Japonii, ale on jest na pewno używany w Japonii i w tej Japonii tych Dodview to podobno trochę jest, że w jakichś szkołach, w czymś tam, to jest jednak całkiem spora szansa, że takiego Dodview się znajdzie, przynajmniej w tych, gdzie dzieci niewidomi faktycznie są. I podobno była nawet kiedyś jakaś opcja, żeby grę Shadowrun japońską, która wyświetla, ona ma taką przestrzeń 2D, dwuwymiarową. Czyli chodzimy sobie w prawo, w lewo, do przodu i do tyłu. I teraz tak, my sobie możemy po tym chodzić, my sobie możemy wyświetlić tę przestrzeń jakby w audio, że my się poruszamy takim, coś jak powiedzmy kursor Jaws w Jawsie, że jakby nie chodzimy jako taką postacią, ale poruszamy się taką jakby kamerą i sobie możemy eksplorować dany fragment tej przestrzeni i sprawdzać sobie co, w jakim miejscu jest. Jeżeli widzimy to jakąś taką prostą, prymitywną grafiką, możemy sobie też tę przestrzeń zobaczyć na ekranie. No i właśnie, jeżeli mamy takie urządzenie Dodview, to podobno była kiedyś jakaś opcja, żeby to podłączyć i żeby tę przestrzeń też zobaczyć właśnie na Dodview w jakiś sposób. I podobno faktycznie w Japonii zdarzało się osobom grać w taki sposób i się bawić tym. Więc w tej Japonii faktycznie ten Dodview musi jakoś tam działać i jakoś tam popularny być.
1: Ciekawe swoją drogą, jaka jest używalność tego Dodview przez osoby prywatne. Czy Japończycy mają takie dofinansowania, że ich na to po prostu stać? Czy to bardziej jest spowodowane tym, że dużo Japończyków jednak funkcjonuje w obszarach tych ośrodków edukacyjnych i tam mają dostęp do tego typu narzędzi i mogą sobie z nich korzystać i właśnie na przykład celem rozrywki?
2: Nawet z takimi Stanami Zjednoczonymi to mamy dość sporo różnic, bo na przykład U nich się bardzo zakorzenił Humanware. I tam notatnik brajlowski, Braille Note Taker, to właściwie Braille Note. I to okej, okay, jest jakiś Braille Sense, zwłaszcza teraz. Jeżeli już, to Braille Sense, ale Braille Note to naprawdę tam króluje i większość notatników w edukacji zwłaszcza, czy w czymkolwiek w Ameryce, to jest naprawdę Braille Note. I oni tak, poza Stanami to mało, ale w Stanach to Humanware jest niekwestionowanym liderem. Czy właśnie notatniki brajlowskie, czy te Victory Reader Stream, zwłaszcza kiedyś, w ogóle Victory, włącznie z Victorami, których chyba w Polsce nie było, jakieś wersje w ogóle na płyty CD, jakieś coś, to oni to mieli. Myśmy tego w ogóle albo nie mieli, albo jakoś niszowo. U nich to tam było i jest. I tych Wiktorów to tam się faktycznie ponoć sprzedawało. Podejrzewam, że jeszcze sprzedaje. Ale z kolei takie urządzenie, które u nas było no swego czasu dość popularne, czyli Milestone 312, to u nich w ogóle Milestone, cała ta seria tych Milestone'ów, to u nich gdzieś ktoś siedział w technologii, to czasem słyszał, ale jakby no gdzieś było, ale w sumie to raczej mało kto to miał. A z kolei był na przykład Icon, czyli notatnik brajlowski.
1: Bardzo fajne urządzenie.
2: Mówiący właściwie tak, z Linuxem, z faktycznym, prawdziwym Linuxem, z Pythonem, z pełnym wsparciem dla tworzenia własnych aplikacji, z edytorem programistycznym w notatniku, z wsparciem dla Twittera, z dyskiem twardym, HDD, sporym dość chyba z tego co pamiętam. I to jak na lata 2000, chyba 6-10, gdzie to było jakoś tam sprzedawane, to było znacznie potężniejsze od wielu innych notatników.
1: I przy czym cenowo wcale nie było to jakieś takie bardzo drogie. To się rzeczywiście zgadza. No powiem szczerze, jak ja usłyszałem prezentację Icona, to szczęka mi opadła. Jak wiedziałem i miałem świadomość tego, co potrafią urządzenia dostępne na on czas na polskim rynku. Także no rzeczywiście to było
2: ja
1: coś.
2: Ja miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który to urządzenie ma i jakby on mi był w stanie coś o tym urządzeniu więcej powiedzieć i nawet poniekąd jakby internetowo pokazać, no to nawet jak na te czasy dla mnie jako człowieka geeka, który lubi jednak czasem coś z tym urządzeniem zrobić więcej niż producent przewidział, no to było to, jak nawet jak na te czasy, tam rok powiedzmy 2018, całkiem niesamowite urządzenie.
1: Okej, okay, to teraz przejdźmy może dalej, bo czasu już trochę nam upłynęło, a informacji jeszcze wcale nie tak znowu mało. Time Zoner, czyli kolejny dodatek dla NVDA się pojawił. Więcej na ten temat powie Paweł.
0: Tak, to napisał Munawar. Jeżeli pamiętacie 3D Velocity, względnie cały ten taki biznes, który się chyba nazywał BCT Interactive, chyba tak się nazywała ta firmemka, to jest ten człowiek. On robił gry audio kiedyś i różne inne rzeczy. Natomiast ostatnio stwierdził, że w sumie brakuje mu czegoś, żeby szybko sprawdzać różnicę czasu i gdzie aktualnie jest jaka godzina. On tego potrzebował do jakichś swoich zawodowych spraw. No i napisał dodatek do NVDA. Dodatek, który nie jest dostępny oficjalnie na stronie z dodatkami, jest na jego GitHubie. Natomiast jako, że już go promuje dość szeroko, zrobił o nim wątek na forum Audio Games, no to myślę, że można go udostępnić. Zresztą działa i to działa stabilnie. On się na początku mi zawieszał, teraz już działa no dobrze. No instalujemy go. W opcjach wybieramy sobie, jaka strefa czasowa nas interesuje. Mamy całą listę stref i to podpisane łącznie z miastami, w których obowiązują i tak dalej. Dużo tego jest, chyba z 300 różnych opcji. I po wybraniu takiej strefy jest skrót Insert Alt T, no NVDA Alt T, jeżeli u was NVDA to Caps Lock, no to Caps Lock, który wypowiada nam aktualny czas i datę w wyznaczonej tej strefie czasowej. Jest też gdzieś opcja, której jeszcze nie testowałem, czyli przełączanie się między różnymi strefami, jeżeli potrzebujemy kilku. Natomiast to jest w zasadzie tyle, bardzo prosty dodatek, ale użyteczny. Jakby ja wiem, że można w Google wpisać i to się wyświetli, ale jeżeli ktoś pracuje, mi się teraz na przykład coś takiego przyda do sprawdzania czasu, kiedy się rozpoczną różne webinary, w których chcę wziąć udział, bo są nadawane z różnych miejsc, no i też w różnych strefach czasowych są te godziny podawane, więc warto zawsze coś takiego mieć pod ręką.
1: Tak jest, tym bardziej, że na przykład na smartfonie to możemy sobie to w miarę prosto sprawdzić, a na komputerze to już wcale nie jest takie intuicyjne, gdzie by można to było. No wiadomo, można zawsze zapytać Google'a, ale tak jak mówiłeś, można sobie życie w tej kwestii ułatwić.
2: Była taka strona time.is, na której to się pamiętam swego czasu dało bardzo fajnie sprawdzić. Tam w ogóle było takie parę fajnych narzędzi dotyczących jakiejś zabawy z czasem. Tam było nawet chyba coś takiego i to było w sumie fajne, że można było sobie ustalić datę i czas, wybrać strefę czasową, czyli na przykład w strefie dla Warszawy, nie wiem, data powiedzmy 24 kwietnia, taka i taka godzina, i dostawaliśmy link i wysyłaliśmy ten link i strona na podstawie adresu bodajże IP osoby, która ten link odwiedzała, wyświetlała ten czas w jej strefie czasowej i można było też zmienić, w której strefie czasowej ona ma ten czas wyświetlać, jakby oczywiście z odpowiednim przesunięciem. Czyli powiedzmy, jeżeli my mieszkaliśmy, nie wiem, w Nowym Jorku i organizowaliśmy jakiś wykład, cokolwiek, o naszej godzinie któreś tam i wiedzieliśmy, że będzie uczęszczać na to mnóstwo osób z mnóstwa krajów, mnóstwa miejsc i tak dalej, to zamiast podawać im godzinę i niech się męczą, możemy wysłać taki link i powiedzieć im, tutaj mają Państwo link, tutaj się Państwo dowiedzą, kiedy i o której. Wchodzimy na linka, no i widzimy, że w naszej strefie czasowej to jest taka i taka godzina.
1: No to rzeczywiście też całkiem użyteczne rozwiązanie. Jeszcze z takich ciekawostek dodatkowych dla NVDA całkiem możliwe, że już niebawem się pojawi dodatek, który już jest, ale on nadal nie doczekał się nowej wersji. On chyba na razie jakąś tam jego wersję roboczą mamy. Dodatek dla programu Braille Music Editor. Ostatnio widziałem, że na liście deweloperów NVDA pojawił się człowiek, który dla Pythona 2 napisał ten dodatek. Teraz go przerabia na Pythona 3. Więc można się spodziewać, że za jakiś czas gdzieś tam się pojawi ten dodatek.
0: A ja sprawdziłem TimeZonera jeszcze szybko i no w zależności od tego, ile razy naciśniemy ten skrót NVDA Alt T, to do takiej strefy czasowej z tego naszego pierścienia, tak to jest tam nazwane, stref czasowych dotrzemy. Czyli jak strefa jest pierwsza na liście, to raz, jak druga, to dwa, a w ustawieniach możemy sobie spacją pozaznaczać czy pododawać do pierścienia strefy czasowej. W ten sposób możemy podglądać czas w kilku.
1: Teraz przechodzimy do kwestii zakupowych. Kwestii zakupowych jak najbardziej za ceny Tyflo, bo jest informacja dotycząca firmy Altix, która na czas koronawirusa, epidemii ma pewną ofertę promocyjną. Tę ofertę promocyjną podesłał Piotr Malicki. Oferta dotyczy tego, że na artykuły tak zwanego codziennego użytku powyżej 100 zł, jeżeli je zakupimy, to przesyłkę otrzymamy gratis. Gdyby ktoś się zastanawiał, co to są za artykuły tak zwane codziennego użytku, to ja sobie pozwoliłem zajrzeć na sklep Altixu, przynajmniej na pierwszej stronie. Cóż my tu mamy? Mamy na przykład automatyczny ciśnieniomierz, mamy nakładki identyfikacyjne, brelok z alarmem, lokalizator do kluczy, mamy na przykład jeszcze następny ciśnieniomierz, tym razem nadgarstkowy, bo tamten chyba wyżej był, zdaje się, na ramienny. Mamy na przykład mówiącą wagę kuchenną, udźwiękowioną ładowarkę z portem USB, samoprzylepne znaczniki dotykowe, takie zaznaczniki, ale lokalizacyjne też, skarpetniki mamy, mamy też Sunband, czyli wielofunkcyjny, jak tu zostało to napisane, zegarek smart wspomagający mobilność i orientację przestrzenną. Mi się wydawało, że to jakaś opaska chyba była nawet bardziej. Ale no takie rzeczy są, tego jest więcej, bo tu są 3 strony w tej kategorii, także jeżeli macie ochotę, to można zamówić te towary, jeżeli zamówicie zakupy powyżej 100, to za przesyłkę przesyłkę nie zapłacicie. Można zamawiać na kilka sposobów. Telefonicznie, za pomocą sklepu można zamawiać. I można również zamawiać przez lokalne oddziały. Teraz tak. Kolejna informacja. Informacja tym razem, myślę, że dla tych wszystkich, którzy się interesują rozwijaniem stron internetowych albo coś po prostu muszą w tak zwanych narzędziach deweloperskich przeglądarki Google Chrome zrobić, będzie dostępniej. Już niebawem. O tym Mikołaj.
2: Tak, tak naprawdę to nowość pochodzi z dziwnej strony. Pochodzi od Microsoftu, który przeglądarkę Microsoft Edge przeniósł na silnik Chromium i no z racji, że Microsoft teraz w tę dostępność to tak dość mocno idzie, to coś tam poprawiał w tej dostępności narzędzi deweloperskich, na razie na Edge'u, ale przerzucił te zmiany, tak zwany backport zrobił, do głównego silnika Chromium, na którym bazuje właśnie Edge, na którym bazuje Chrome, na którym bazuje Brave i jeszcze parę innych przeglądarek, chociażby zwykłe open source'owe Chromium. No i teraz każda z tych przeglądarek, która właśnie na tym silniku bazuje, jak się zaktualizuje do właśnie najnowszej wersji Chromium, co prędzej czy później zrobi, to dostanie też jakby rzutem te nowości właśnie dostępnościowe w narzędziach deweloperskich. W przypadku Chroma to myślę, że jeszcze trochę potrwa, myślę, że parę miesięcy, bo Google ogłosił ostatnio, że z powodu koronawirusa i też ze względów jakichś bezpieczeństwa, podejrzewam, na razie zawieszają wydawanie jakichś większych nowości do Chroma i będą tam tylko jakieś naprawdę krytyczne łatki bezpieczeństwa umieszczane. Ale w momencie, gdy ten cykl wydawniczy zostanie wznowiony, gdy sytuacja związana z koronawirusem na świecie się unormuje, no to myślę, że i na kwestie związane z dostępnością narzędzi deweloperskich w tej przeglądarce możemy oczekiwać i możemy się tych kwestii spodziewać.
1: No i bardzo dobrze, im więcej dostępnych narzędzi, tym z pewnością korzystanie z nich dla zainteresowanych będzie prostsze. Teraz przenosimy się do technologii nam dedykowanych, czyli produktów Freedom Scientific, obecnie VFO Group, jak dobrze kojarzę nazwę, bo to się tam zmienia.
0: Vispero.
1: Vispero, tak, Vispero. Tyle razy zmieniało. Ja rzeczywiście, tak jak myślę, że większość nadal jest na etapie, że Ender Joyce zmieniło się razem z Blazy i Arkenstonem w Freedom Scientific, a później to już tak troszeczkę...
0: Oj, to dawne dzieje.
1: Wiem, ale tak jakoś mi to najbardziej utkwiło. I ta domena, którą po prostu tak zaprzepaścili, ja naprawdę nie wiem, kto był za to odpowiedzialny, ale mieć dwuznakową domenę, czyli domenę hyot.com i ją po prostu gdzieś stracić, to no to... To nie fajnie. Ale to nie o tym, bo o licencjach darmowych, które, no powiedzmy, Freedom oferuje dla użytkowników. Pawle, ty masz jakieś informacje?
0: Tak, z uwagi na koronawirusa, jak wiele firm, Freedom też postanowił zrobić ruch w stronę użytkowników i dla tych, którzy potrzebują mieć dostęp do rzeczy w pracy, do rzeczy w edukacji swojej własnej i tak dalej, mogą się takie osoby starać o licencję Home Edition dla JOS'a oraz Magica. Trzeba się zgłosić do Freedomu, znaczy mogą to zrobić Amerykanie, Kanadyjczycy. Co do reszty świata, to są aktualnie ustalane odpowiednie umowy i ustalenia z lokalnymi dystrybutorami, więc trzeba w tym momencie poczekać na to, jak do całej sytuacji odniesie się Altix. Te licencje Home obowiązywałyby do końca czerwca. No więc miejmy nadzieję, że jakieś stanowisko Altixu w tej sprawie się wkrótce pojawi i może w Polsce też będzie dostęp do JOS'a.
2: Ale jeżeli ktoś ma VPN-a, jeżeli ktoś ma proxy, w jakikolwiek sposób dostać się, tak powiem, na stronę Freedomu z amerykańskiego adresu IP, powinno mu to jak najbardziej zadziałać. Ja co prawda nie doszedłem jakby do tego ostatecznego etapu uzyskania tej licencji, bo ja mam akurat Osobiście posiadam w pełni legalną licencję na najnowszą wersję JOS-a, więc nie potrzebuję po prostu czegoś takiego, ale sprawdziłem, czy uda mi się wejść przez VPN-a właśnie na tę stronę. W ogóle jak wejdziemy na tę stronę z Polski, to mamy komunikat, że Freedom pracuje z lokalnymi dystrybutorami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i nie mamy nawet tego dostępu w ogóle na ten portal. A jeżeli wejdziemy z VPN-a, to faktycznie pojawia nam się

0: chciało bawić, to powinniście dać radę, więc próbować można, a zawsze to kilka miesięcy w pełni funkcjonalnego programu za zupełną darmochę. Tym razem nie będzie o czymś za darmo, ale o czymś taniej. Sequence Storm jest taniej do nabycia, prawda, Mikołaju?
1: Tak, nie wiem do kiedy. Dla tych, co nie wiedzą, taka gra rytmiczna, gdzieś tam oparta o jakieś wyścigi.
0: Jest to niej podcast. Jest to niej podcast. Tak, zrobił podcast. Tomek Tworek. Możecie sobie znaleźć.
1: Odsyłamy.
0: Tak.
1: Kosztuje coś poniżej 20 zł, z tego co pamiętam. Jest do kupienia na pewno na Steamie. Mi się przynajmniej przez tę platformę ten zakup udało sfinalizować. I to jest naprawdę w tym momencie już całkiem fajnie dostępna platforma, nie działa to źle. Jak przejdziemy przez proces logowania, to o tym też było mówione, o tym też jest przewodnik na Audio Gamesie, to też możemy zrobić z OCR-em, czy z wszelkiego rodzaju platformą wolontariacką, jakkolwiek by to nazwać, chociażby Be My Eyes, no to w tym momencie jesteśmy zalogowani. Jesteśmy w stanie już w tym momencie obsłużyć Steama samodzielnie, przechodzimy do sklepu, kupujemy i możemy grać, odpalamy grę, za pierwszym razem mamy komunikat, że jeżeli chcemy narrację dla osób niewidomych, mamy naciskać spację i gra zaczyna do nas mówić, więc to nie jest nawet gra jakoś tam dostępna, w którą niewidomi grać mogą, bo to jest gra, w której faktycznie o tych niewidomych ktoś pomyślał i tam mamy udźwiękowione menu, tam mamy wszystko. To nie są już te czasy, gdzie się musimy uczyć menu na pamięć i wiemy, że czwarta opcja od góry. To faktycznie już do nas mówi. No a też ciekawostka, można podobno na platformie itch.io też tę grę znaleźć, ale ja to szczerze mówiąc zrobiłem przez Steama, w ten sposób też można, w ten sposób też się da, jak komu wygodniej.
2: To z takich jeszcze promocyjnych rzeczy, tutaj podziękowania dla Roberta Lombina, który to mi gdzieś prywatnie przekazał. Aktualnie obowiązuje też zniżka na produkty Abbey, w tym na Fine Readera. Niedawno była promocja na ich mobilne aplikacje, na skaner, na Business Card Reader, a teraz jest też Fine Reader. Więc można dostać...
1: Ile? Wiesz z ciekawości?
2: Nie pamiętam teraz. Niestety ani do kiedy. Ale wiem, że coś się dzieje, więc
0: no
2: warto
0: podejrzewam, że
2: sprawdzić.
0: Przez najbliższe tygodnie będzie to jeszcze dostępne, ale mimo wszystko gdzieś tam jakoś zawsze spieszyć się warto, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się promocja zakończy. A popróbować warto, a Abi to jest marka, której myślę, że osobom niewidomym, ale też zresztą i nie tylko przedstawiać nie trzeba. Dobre programy, naprawdę jakość bardzo fajna i dla nas nadal użyteczne. Niekoniecznie tylko i wyłącznie do skanerów, ale też na przykład czasem jak trzeba coś rozpoznać po prostu OCR-em, tak zwyczajnie to też się przydaje. Dobrze, kolejna informacja, którą również ma dla nas Mikołaj, dotyczy kwestii związanych z Unigramem, z klientem Telegrama dla Windowsa 10 i kwestiami związanymi z długimi wiadomościami, bo tam jakiś problem
1: tak,
0: jest
1: z wiadomościami
0: tym, tak?
1: głosowymi.
0: Aha.
1: Wysyłaniem dokładnie wiadomości głosowych, dłuższych, bo ogólnie tak, nie wiem, czy wszyscy mieli ten problem, ja miałem taki problem, że wiadomości głosowe nie zawsze się chciały wysyłać, to znaczy jest tam przycisk record voice message i jak się przytrzymało na nim spację, to nie zawsze chciało działać. No i druga kwestia, jeżeli chciało się wysłać tę wiadomość jakąś faktycznie dłuższą i pogadać tam parę minut, no to musieliśmy trzymać ten palec na tej spacji i trzymać, i trzymać, i trzymać. Teraz jest sposób, który rozwiązuje oba te problemy. Co musimy zrobić? Przytrzymujemy spację, naciskamy, czy nawet przytrzymujemy przez chwilkę strzałkę w górę, oczywiście będąc na przycisku od nagrywania wiadomości głosowej. Puszczamy tę spację, mówimy sobie, mówimy ile chcemy. My nie usłyszymy żadnej informacji, że ta wiadomość się nagrywa. Ten przycisk do nagrywania nadal będzie oznajmiany jako niewciśnięty i my się nie dowiemy, że ta wiadomość się nagrywa, ale ona się nagrywać będzie. No i jeżeli chcemy zakończyć nagrywanie, to po prostu naciskamy ten przycisk raz, spacją. I w tym momencie nasza wiadomość jest wysłana. I mi to, szczerze mówiąc, działa.

0: 19 na 20 przypadków, gdzie ten standardowy sposób z przetrzymaniem spacji, czy nawet przywołaniem myszki, przytrzymaniem przycisku myszki, działa tak mniej więcej w połowie przypadków. Więc zdecydowanie ja preferuję korzystać z tego sposobu. Jeżeli ktoś też ma problemy z wiadomościami głosowymi na Unigramie lub chciałby nagrywać dłuższe wiadomości, przytrzymuje spację, naciska, przytrzymuje chwilkę strzałkę w górę, spację puszcza, mówimy i jak skończy mówić, spację naciska jeszcze raz i usłyszy dźwięk wysłania wiadomości, bo to nowy Unigram.
1: Fajna sprawa, tylko fajnie jakby to działało w każdym przypadku, a nie tam powiedzmy 19 na 20, bo no, nagrywając długą wiadomość, to nawet ta jedna to może po prostu zirytować strasznie.
0: Mi się wydaje, nie wiem czy słusznie, że raz jak to nie zadziałało to dlatego, że puściłem spację przed puszczaniem strzałki, więc jeżeli to jest powód, nie róbcie tego w domu, ale... Jakby warto mieć to na uwadze, chociaż ja nie jestem w stanie w 100% potwierdzić, że tak na pewno to było problemem.
1: Jasne.
2: A z ciekawości, Mikołaju, testowałeś już te skrypty do JOS'a od Tagali, do Unigrama? Czy...
0: Nie, jeszcze się nie bawiłem. Muszę się w ogóle pobawić skryptami do JOS'a od różnych ludzi, bo też są podobne jakieś skrypty do Zooma, które też podobno są fajne.
1: Tak, od Briana Hardgena zdaje się.
2: Ja są wbudowane w najnowszą wersję w ogóle. One są wbudowane w JOS'a chyba teraz, jakoś w ten 2020 wersję.
0: O, to mówię, muszę się pobawić, bo tu może faktycznie jakieś fajne rzeczy są, a ja JOS'a, jak mówiłem, posiadam, więc może być coś ciekawego.
1: No tak, zawsze to może nam jakieś aplikacje dodatkowo jeszcze udostępnić, bo pewne rzeczy będzie się dało zrobić za pomocą tych skryptów szybciej. Ja widzę, że możemy już powoli zamykać wątek Tyflo w dzisiejszym 29. Tyflo Przeglądzie. No chyba, że jeszcze ktoś z was ma jakieś ciekawostki związane bezpośrednio z kwestią Tyflo. Ktoś ma związane ciekawostki być może, ale za pomocą telefonu ktoś do nas się usiłuje dodzwonić. Miejmy nadzieję, że nam się uda odebrać. Kogo witamy? Halo? Halo?
2: I chyba się nie udało.
1: I chyba jednak ten Foner to po prostu z Windowsem 10 się zdecydowanie nie lubi. O, może teraz? Halo? No, chyba jednak. Nic z tego nie będzie. A szkoda. Tak jak mówię, jak mi się tylko uda, to postaram się jakąś tu alternatywę wdrożyć dla Fonera, bo po prostu no, ten program ewidentnie z Windowsem 10 ma jakieś kłopoty z działaniem. Dobrze, więc jeżeli nikt z was nie ma informacji na temat kwestii Tyflo, to możemy powolutku przechodzić do tak zwanych technikaliów. Jeżeli chodzi o technikalia, to jeszcze jedna informacja o promocji od Roberta Lombina, którą podesłał mi przed momentem, że jest promocja na NordVPN 70% zniżki. Także też myślę, że dosyć interesująca kwestia. No tego typu promocje na NordVPN-ie to są dość duże i często.
0: NordVPN to jest taka usługa, która swoje kosztuje, ale ona mówi, że kosztuje tak naprawdę więcej i jest w ciągłym stanie promocji. Tak jak zresztą bardzo dużo sklepów, teraz już Amazon, teraz już AliExpress, na przykład chociażby to Amazon Echo Dot, które ja posiadam, to jest urządzenie, którego ja chyba jeszcze nie widziałem na stronie Amazona w jego normalnej cenie.
1: Wiesz co, jakiś czas temu na NordVPN-ie przez chwilę widziałem, że nie było promocji, ale to było zaledwie kilka dni. Tam ciężej zobaczyć, że promocji nie ma, niż że ta promocja jest. Tak, więc to taka ciekawostka, jeżeli chodzi o NordVPN, my używamy, polecamy, rzeczywiście NordVPN to jest fajna rzecz, za to się troszkę płaci, ale jest to faktycznie warte swojej ceny, jeżeli się musicie przerzucać z lokalizacji do lokalizacji. Jest Tyflo Podcast w razie czego, długi, ale pokazaliśmy tam większość interesujących rzeczy.
0: To jest ważne, że w tych rankingach on powoli zaczyna teraz wypadać jako taki najbardziej solidny VPN. Jakby o czym mówię? On się najmniej poddaje tym wszystkim systemom blacklistowym, które próbują obronić się właśnie przed VPN-ami i wszystkie te usługi, które nam wyświetlają komunikat, no niestety, ale
1: wchodzisz. Jesteś za VPN-em? Tak.
0: I nie wejdziesz, to na NordVPN-ie zdarzy nam się to najrzadziej. Oczywiście to się nam nadal zdarzy, ale po pierwsze mamy bardzo dużą ilość serwerów. Ja szczerze mówiąc korzystam z OpenVPN-a i z tej strony, którą też podałem w podcaście. Ja sobie pobrałem dla wszystkich interesujących mnie lokalizacji tych serwerów po kilkanaście. Jeżeli będę miał kiedyś potrzebę skorzystania z takiej usługi, no to można i można to faktycznie obejść, po prostu łącząc się z drugiego serwera, dlatego że tam prawdopodobnie, na tym akurat prawdopodobieństwo, że faktycznie zostaniemy wykryci, jest na tyle niskie, że myślę, że trzy serwery nam powinny w zupełności wystarczyć. A wiem, że są VPN-y, może i tańsze, gdzie powiedzmy ten 12 to już powinien zadziałać, ale jest duża szansa, że większość będzie jednak wykrywana.
1: A naprawdę więc też, jeżeli chodzi o NordVPN-a, to pamiętajmy, że oprócz tego, że fajnie, że nam powiedzmy lokalizację zmienia, to dobrze by było, żeby te łącza, które są wykorzystywane w tych usługach, działały jednak dobrze, żeby to nie było tak, że po prostu ten internet działa nam naprawdę tragicznie. Wiadomo, że jak się wepniemy tam powiedzmy z Japonii czy ze Stanów Zjednoczonych, to będzie trochę strat na pakietach czy na przykład na prędkości, ale no NordVPN odnoszę takie wrażenie, że naprawdę działa dobrze i tu się jednak też i za tę jakość płaci. Ktoś jeszcze bardzo, bardzo chce się do nas dodzwonić, więc my spróbujmy odebrać. Jeżeli się nie uda, no to trudno, po prostu podziękujemy na dziś, jeżeli chodzi o telefony, no ale słuchajcie, audycja jest na żywo, więc chcemy też zrobić z tego użytek. Kogo witamy? I czy w ogóle kogoś? I dlaczego nie? Dobrze. Nie witamy. Trudno się mówi. Będziemy nad tym walczyć, żebyście jednak mogli do nas dzwonić, bo po prostu fajnie by było z tego korzystać. Teraz, tak jak już wspomniałem, przechodzimy do wątków typowo technicznych. Chociaż ta pierwsza informacja, którą tu mam w naszej rozpisce, to dotyczy nowego Facebooka, a ten nowy Facebook to jest jak najbardziej kwestia związana również i z dostępnością. Także, Mikołaju, bardzo proszę, tak, bo testowałeś, ja zresztą chwilę też.
0: Tak, jest nowy Facebook i to mówimy tutaj, żeby nie było, o stronie facebook.com, o stronie głównej, nie mobilnej, nie stronie dla ekranów dotykowych, o stronie faktycznie dla komputerów, która, jeżeli chodzi o dostępność, to nie była za fajna, była ociężała, straszna i działała źle. Teraz jest trochę mniej ociężała, trochę mniej straszna i działa trochę mniej źle. Czy działa lepiej od strony mobilnej, od strony mBasic, to jest dyskusyjne. Myślę, że w pewnych kwestiach działa lepiej, w pewnych kwestiach niekoniecznie.
1: Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że z mobilnej strony właśnie z mBasic albo mFacebook.com, zależy kto z jakiej przeglądarki tam wchodzi, bo przypomnijmy, na Chromie to mBasic, a na przykład na Firefoxie to mFacebook.com wystarczy, tak sobie to wymyślili, bo na Chromie nas przekierowuje do tej jeszcze takiej, do Touch Facebook.com, do tej takiej witryny dla urządzeń niby to dotykowych. Zdaje się. Ale o czym chcę powiedzieć? Nie wszystkie funkcje na mobilnym Facebooku są dostępne tak jak na dużym Facebooku, na stronie facebook.com. I tu fajnie jakby nawet jeżeli ktoś na co dzień korzysta z tej strony mbasicfacebook.com, bo mu tak po prostu wygodnie, to mimo wszystko jednak fajnie jakby mieć dostęp do wszystkiego, co nam oferuje ten Facebook większy i żeby to było dostępne i żeby się człowiek nie musiał irytować, że co chwilę mu coś nie działa.
0: Tak, a ta strona główna jest naprawdę fajnie dostępna. Tam jest mniej wszystkiego, mam wrażenie, mniej jest tych treści. Łatwiej się z tego korzysta, bo na tej starym Facebooku tam był jakiś asystent nawigacji, jakieś coś tam. Te aktualności to się w ogóle pokazywały pod wszystkim, pod stopką, pod copyrightem. Tam jakieś ładuje więcej zdarzeń, załadowano więcej zdarzeń, coś tam. Ileś tych struktur nagłówków, czegoś. Inaczej, to nadal mam wrażenie jest strona, którą musimy przeglądać z poziomu nagłówków i czytanie strony strzałka w dół, strzałka w dół, strzałka w dół, to nam niewiele da. Bo te posty to jednak spore są na tym ekranie i powiedzmy, jeżeli mamy jakieś komentarze czy coś, to nam się ich kilka wyświetli i pod spodem pole do wpisania komentarza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jednak lepiej tego klawisza H używać i umieć używać, ale naprawdę, jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie o tym, jak ze screen readera korzystać i coś jednak w kwestii obsługi komputera potrafi, to ta strona jest całkiem naprawdę przyjemna i całkiem fajnie się jej używa. Ona już zresztą była zapowiadana sporo czasu temu, ona już w 2019 roku miała być, na której z deweloperskiej konferencji właśnie Facebook zapowiadał, że ona będzie i właśnie, że będzie taki wielki nacisk położony na dostępność, na tę strukturę nagłówków, żeby to nie dość, że było dostępne, ale to było dla tej dostępności wygodne. No i myślę, że
2: ciekawości, próbowaliście używać tej strony w trybie nie przeglądania, tylko w trybie właśnie formularza, w trybie aplikacji?
0: Nie.
2: Co się da zrobić strzałkami, tabem?
0: A to aż sprawdzę.
2: Czy to reaguje jak area application, jak tak na przykład jak Gmail albo...
0: A to aż sprawdzę.
1: Coś tam się, słuchajcie, zdaje się dało zrobić, tylko mam takie wrażenie, że to niestety, ale nie jest synchronizowane z tym buforem przeglądania. To znaczy, jeżeli coś tam na przykład zrobimy w tym trybie formularzy, a potem wrócimy do tego trybu wirtualnego bufora, to się znajdziemy zupełnie gdzie indziej. Bo ja coś, zdaje się, próbowałem takiego zrobić i po prostu miałem takie uczucie, ale ja byłem przecież zupełnie gdzie indziej, a teraz jestem zupełnie gdzie indziej. Więc to jest tak trochę albo, a tam się chyba nie wszystko jednak mimo wszystko da.
2: No to trzeba będzie przetestować, to może się
0: okaże. Coś niby się da tabem.
2: Właśnie Microsoft Teams jest taką fajną aplikacją. Microsoft Teams może być obsługiwany zarówno w trybie przeglądania, to jest normalna strona. Mówię o aplikacji dla Windowsa, on jest taki webowy. I wtedy się normalnie nawiguje po nagłówkach, przyciskach i tak dalej, a można rzeczywiście włączyć ten tryb formularzy taki i on w tym momencie również funkcjonuje. Są wszystkie po wiadomościach, można chodzić strzałkami, wszystko jest zakładką albo czymś tam i to bez tego trybu przeglądania też się da obejść we wszystkim.
0: Ale mam tu wrażenie, że to jest jednak mimo wszystko strona, a nie aplikacja. I że tutaj nagłówki dokładnie poziomu 4 z tego, co widzę, poruszają nas po prostu poprzedni, następny post. Nie musimy się bawić w tryb przeglądania, JK. I ja szczerze mówiąc uważam, że to jest zdecydowanie bardziej intuicyjny design i intuicyjny sposób robienia tych aplikacji, jeżeli można, żeby to faktycznie działało z trybu przeglądania i działało z tego trybu przeglądania dobrze. A w tym wypadku, no jak widać, można. Bawić.
1: Natomiast powiem, że ta dostępność na Facebooku to wcale jeszcze nie jest taka super, bo ja ostatnio znalazłem taki zakątek i to już mogę tak trochę zdradzić naszej tyfloradiowej kuchni, że jakby wszystko poszło dobrze i zgodnie z planem, to dziś bylibyśmy dla was już na fejsie i na YouTubie także, ale... No nie poszło zgodnie z planem i nam technika spłatała kolejnego figla, ale chcę powiedzieć a propos Facebooka. No chciałem uzyskać tak zwany klucz API do transmisji, żeby sobie to podpiąć do serwisu zewnętrznego. No i teoretycznie mam ten klucz API, ale nie mogę jakby tego wszystkiego zatwierdzić, bo przycisk, który powinien to umożliwiać, jest zwyczajnie niedostępny. Także no niestety, ale to są tego typu problemy. A ta strona do konfiguracji live streamingu na Facebooku, gdzie uzyskujemy ten klucz, to jest, zdaje się, dostępna tylko i wyłącznie z tego dużego Facebooka. Także, no niestety...
0: Ale może warto by napisać do teamu dostępnościowego Facebooka,
1: owszem,
0: który istnieje.
1: Owszem.
0: I może by coś zrobili.
1: Może by coś zrobili, bo fajnie by było, bo już taką mieliśmy tu nadzieję, że się coś uda w tej kwestii podziałać, żeby docierać do jeszcze większej ilości słuchaczy. No dobrze, to teraz informacja od Piotra. Od Piotra, który podesłał wiadomość dotyczącą nowego MacBooka Air, który zaprezentowało Apple. No cóż, Tu dla nas istotna może być kwestia związana z klawiaturą, bo klawiaturę motylkową zastąpiono klawiaturą tak zwaną nożycową. I ponoć to jest lepiej. Tak, bo ta klawiatura motylkowa jest no ponoć słaba i ona się często psuje. A nie oszukujmy się, użytkownicy niewidomi, tym bardziej te klawiaturę, zwłaszcza niektóre klawisze, będą zdecydowanie intensywniej eksploatować niż użytkownicy widzący. Więc tym bardziej cieszy. MacBook Air, cena taka, powiedziałbym, no jak na Apple'a, ale jeszcze myślę, że do przełknięcia, bo tam jeden to kosztuje prawie 5 tysięcy, drugi ponad 6. No więc jak za laptopa, to można powiedzieć, że trochę drogo, ale są i droższe laptopy, są dwie konfiguracje, jeden tam z dyskiem 512, ten droższy, drugi z dyskiem 256. Jak dobrze tu widzę w specyfikacji, to oba modele mają po 8 giga RAM-u, jeden z i trójką, drugi z i piątką. Takie są te konfiguracje. I trójka, i piątka to są oczywiście procesory.
0: Ale te ceny tych Maców to tak sporo odstają w tym momencie od laptopu z Windowsem.
1: Owszem, tylko wiesz, no bardziej mi chodzi o laptopy jako takie. Jesteś w stanie jakiegoś gamingowego laptopa, przypuszczam, skonfigurować sobie jeszcze droższego. Pytanie, jak z podzespołami, bo mam wrażenie, że one byłyby o niebo lepsze i nie miałbyś na pewno 8 giga RAM-u, tylko tam troszkę więcej.
0: No tak. Podejrzewam, że procesor. Za to, co ja mam, czyli za 16... bardzo dobrą piątkę i 1,5 tera dysku, to podejrzewam, że zapłaciłbym tyle samo, co za tego najgorszego MacBooka albo i...
1: Dokładnie. Także no tu się jednak za to jabłuszko na klapie komputera i za system operacyjny swoje płaci.
2: A też jest nowy iPad, tylko ktoś coś wie więcej? W sensie on jest trochę szybszy, słyszałem tylko od poprzedniego modelu z zeszłego roku. A tak, jakieś znaczące różnice, czy tylko takie odświeżenie specyfikacji?
0: Mówi się o wsparciu dla trackpada i dla ogólnie klawiatury zewnętrznej, która będzie miała trackpada i dla jakby obsługi tego urządzenia z takiej pseudomyszki, że jeżeli faktycznie dotkniemy tego trackpada i zaczniemy po nim jeździć, to nam się po prostu pojawi kursor i będziemy mogli jakby myszki używać. I tam, gdzie praktyczniejszy jest interfejs dotykowy, to sobie możemy używać interfejsu dotykowego, a jak nam akurat wygodnie i do czegoś lepiej działa myszka, to sobie możemy używać myszki.
1: No to też może być rzeczywiście w niektórych przypadkach wygodne. Kolejna informacja z mainstreamu dla użytkowników Gmaila. Taka ciekawa rzecz i to myślę, że dość mało przyjemna, bo Gmail okazuje się mieć jakieś problemy z załącznikami. To Mikołaju coś więcej wiesz na ten temat.
0: Tak, to mi Michał Kasperczak podrzucił taką informację, że zamawiał coś przez internet, coś tam w kwestii bodajże zwrotu było, miał dostać jakiś plik w załączniku. No i co się okazało? Pliku nie było. Z Thunderbirda pliku nie było. Z Outlooka pliku nie było. Z niczego pliku nie było poza aplikacją oficjalną Gmaila. Czyli jakieś, nie wiadomo tak naprawdę do końca jakie i kiedy i w jakich przypadkach, ale jakieś załączniki przez Gmaila po prostu nie są pokazywane poza Gmailem.
1: Ja też rozmawiałem na ten temat z Michałem i tu szczerze powiedziawszy, trzeba by było ten temat gruntowniej zbadać i sprawdzić na przykład, jak się zachowuje ten Gmail w takich nieco bardziej egzotycznych klientach pocztowych typu Beki, bo przypuszczam, że tam by ten załącznik był, ale ja już kiedyś miałem taki problem, jeżeli chodzi o Gmaila i o maila wysłanego konkretnie z Microsoft Outlooka, bo wyobraźcie sobie, dostałem kiedyś wiadomość z załącznikiem. Z załącznikiem. Załącznikiem był obrazek. Wszystko fajnie, tylko ten obrazek był wklejony w treść wiadomości i nijak z większości programów pocztowych, właśnie wtedy Beki sobie poradziłem, bo nijak za pomocą innych programów pocztowych się nie dało tego załącznika wydobyć, bo on nie był widoczny na liście. To był obrazek, na dole w treści maila był wyświetlony ten obrazek i tyle. I tyle sobie mogłem z nim zrobić. Zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na aplikacjach mobilnych. nie dało się po prostu tego załącznika w żaden sposób zapisać. Ale to już było kiedyś i widzę, że ten problem co jakiś czas powraca. Nie wiem, szczerze mówiąc, o co dokładnie z tym chodzi, ale ja mam dziwne podejrzenie, że to nawet nie jest sama kwestia Gmaila, a kwestia po prostu jakiegoś kodowania przez konkretne programy pocztowe w pewnych konkretnych przypadkach pewnych typów załączników. Tak, tu jest za dużo słowa pewnych, ale mam takie wrażenie, że tu może o to chodzić. Przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem, Pawle, ty ten temat opracowałeś i znowu wracamy do sytuacji koronawirusowej. Trzeba sobie w tych trudnych czasach pomagać, zwłaszcza osobom starszym, no czy tak jak na przykład w naszym przypadku osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, może być potrzebna pomoc różnych osób, możemy potrzebować tej pomocy i jak się okazuje na wszystko także i na to jest aplikacja. Aplikacja I Help You.
2: Tak, aplikacja webowa na stronie ihelpyou.app, gdzie nie musimy zakładać żadnego konta jako osoby korzystające z pomocy. Nie musimy robić absolutnie nic. Jedyne co robimy, to udzielamy naszej przeglądarce zgody na dostęp do danych o lokalizacji. Dla pewności możemy jeszcze wyszukać adres nasz, w którym się znajdujemy, żeby mieć taką absolutną już pewność, że będzie to wykorzystywane z poprawnymi danymi lokalizacyjnymi. I wyświetli nam się lista wolontariuszy, którzy się zgłosili w ramach tej aplikacji, więc możecie też przekazać znajomym, żeby się rejestrowali, bo może mogą i chcą komuś pomóc. W takich kwestiach jak zakupy, wyprowadzanie zwierząt, transport medyczny, załatwienie leków itd. Te cztery kategorie są tam predefiniowane. I po kliknięciu, po rozwinięciu informacji o danym wolontariuszu możemy znaleźć jego numer telefonu. No i po prostu z taką osobą się skontaktować. Czyli bardzo prosta strona. Prosta aż do bólu. No i mogą być też obawy o bezpieczeństwo, no bo no, ktokolwiek może się wpisać i też ktokolwiek może z tego naszego numeru skorzystać, więc jakiś poziom ryzyka jest. Ale zważywszy na to, że to był szybko napisany projekt, ale nie szybko na zasadzie niedbale, tylko szybko, bo taka była potrzeba.
1: Z potrzeby
2: chwili. Żeby go szybko stworzyć. To myślę, że jak na te czasy, w których jesteśmy, no myślę, że no albo zaufamy komuś, albo mamy problem, więc poniekąd no jest to jeden ze sposobów, jak sobie poradzić. No i co ciekawe, taki stan rzeczy nie utrzymywał się zawsze, bo kiedy pierwszy raz się zetknąłem z tą stroną, to ona była niedostępna. Tam było wszystko jedną wielką mapką, zarówno nasza lokalizacja była mapką, jak i wolontariusze byli punktami na mapie. No i ja zwróciłem się z zapytaniem do autorów tego rozwiązania, czy nie dałoby się czegoś zrobić, żeby osoby niewidome też mogły skorzystać z tej strony. Posugerowałem konkretne zmiany i bardzo mnie zbudowała odpowiedź Jakuba z IT Focus, który napisał, że słuchaj, my znamy sytuację z WCAG 2.0, to jakbyś tam mógł pomóc w kwestii ARI, to bylibyśmy wdzięczni, więc widać, że ewidentnie znali się na rzeczy, już mieli do czynienia ze standardami. Potem też mi napisał, że kiedyś już się zetknął z czytnikami ekranu. Minęło chyba kilka dni i była już gotowa wersja z wyszukiwaniem adresów, jeszcze kilka dni i była już lista wolontariuszy, nagłówki, większość rzeczy poetykietowane. Na tym etapie może brakuje kilku etykiet na przyciskach, no i taka największa może zagadka dla niektórych, jak znajdziemy już konkretnego wolontariusza. Wolontariusze są pod nagłówkami. Jak sobie zażyczymy rozwinąć informacje o konkretnej osobie, to informacje te dodatkowe pokazują się u góry strony, o czym nie jesteśmy informowani. Przynajmniej taka była sytuacja jeszcze w piątek. Może do tego czasu coś by się zmieniło, ale nie dostałem żadnej informacji o tym. A z reguły właśnie IT Focus raczej ze mną utrzymywał taki kontakt, że jak coś nowego wchodziło, to przychodziły maile do mnie. No więc trzeba sobie przejść ręcznie na górę strony i tam się z informacjami zapoznać. Ja już zasugerowałem, jakby to można rozwiązać, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast autorzy są bardzo otwarci na sugestie, więc gdybyście mieli jakieś, to możecie im napisać mailem. I wtedy na pewno zostaniecie, myślę, wysłuchani, bo to dobre chłopaki są i dobrą robotę zrobili, więc tu szacuneczek dla nich, no i wam miłego korzystania, jeżeli jesteście w takiej potrzebie.
1: Oczywiście. Kolejna rzecz tak poniekąd związana obecnie i to bardzo mocno z kwestiami tej sytuacji, jaką mamy, czyli różnego rodzaju spotkania online, różnego rodzaju nauki online, edukacja i tak dalej, i tak dalej. I jest pełno narzędzi, które mogą do tego posłużyć. Są też narzędzia open source i o jednym z tych narzędzi teraz opowie Mikołaj, konkretnie Jitsi Meet.
0: Tak, narzędzie nazywa się Jitsi Meet. Jest dostępne publicznie. Adres to było bodajże med.jit.si, jeżeli się nie mylę. Postaram się też gdzieś w komentarzu. Ale jak się wpisze Jitsi Meet w Google, to też myślę, że powinno Jitsi Meet. To też myślę, że bez problemu powinno pierwsze co to nam tę stronę pokazać. Narzędzie jest tak naprawdę dość proste. Nie ma bawienia się w konta, rejestrację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy, mamy pole edycji. W pole edycji wpisuje nam się ID naszego spotkania. Coś jak na Zoomie, tylko tutaj ID jest angielskim, mającym logiczny sens zdaniem. Czyli jeżeli znamy angielski, to jest nam takie ID bardzo łatwo zapamiętać. Oczywiście my sobie możemy to domyślnie ID wykasować i wpisać tam, co chcemy. Tyflo Podcast za przykładem i też nam to powinno zadziałać. Dostajemy też linka do takiego spotkania. Dostajemy numer do wdzwonienia się. Niestety nie mamy numeru polskiego. Mamy aplikację na iOS-a, mamy aplikację na Androida, mamy wersję dla przeglądarki, najlepiej działającą z Chrome'em. Możemy sobie wejść, pogadać. Jakość tego jest naprawdę niegłupia, całkiem fajna. Dostępność tego jest trochę gorsza, ale korzystać się z tego da, zwłaszcza do jakichś takich prostszych rzeczy. Mamy wsparcie dla nagrań spotkań, które będą zapisywane na naszym Dropboxie i to bez żadnego konta premium ani niczego tego typu. Tylko że nie zawsze to działa, bo tam jest jakby ograniczona ilość procesów, serwerów, jak zwał tak zwał, które się tym nagrywaniem potrafią zająć i po prostu jeżeli trafimy na zły moment, czyli na jakąś godzinę szczytu, to dostaniemy tylko komunikat, że all the recorders are currently busy, please try again later, czyli że wszystkie te nagrywacze, jeżeli można to tak nazwać, są obecnie zajęte i prosimy spróbować później, no i mało zrobimy, ale z Jitsi jak najbardziej korzystać można. Można puszczać strumienie z YouTube'a, czyli razem sobie coś oglądać. Można właśnie dawać komuś linki lub ID do takiego spotkania. Mogą wchodzić z platform różnych. Co jeszcze takiego ciekawego? Jest wideo i to chyba nawet obowiązkowe wideo, gdzie można je chyba jakoś wyłączyć, ale generalnie prosi to o dostęp do naszej kamery. No i platforma jest open source, czyli jeżeli nie chcemy z tego czy innego powodu korzystać z platformy na czyimś serwerze, chociażby dlatego, że powiedzmy, nie wiem, mamy jakąś sporową sieć lokalną i jednak wolelibyśmy to dla mniejszych opóźnień i mniejszego ruchu w sieci postawić gdzieś wewnątrz tej sieci, to możemy, jest dostępny serwer, można sobie taki serwer postawić i tam podobno jest jakiś jeszcze więcej ustawień typu konfiguracja szyfrowania end-to-end i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś lubi bawić się w takie rzeczy typu ustawianie serwerów, to też można właśnie sobie Jitsi postawić u siebie.
1: Natomiast łyżka dziegciu w tej beczce miodu to jest moim zdaniem aplikacja mobilna, która jeżeli chodzi o dostępność, no pozostawia wiele do życzenia, przynajmniej na iOS-ie. Tam się oczywiście wszystko da zrobić. Tam to nie jest tak, że nie jest to dostępne, ale to nie jest takie jakoś przesadnie wygodne. Mam wrażenie, że można by jednak zdecydowanie lepiej. No i też jakieś na przykład były problemy z transmisją, bo ty, Pawle, chyba próbowałeś coś wytransmitować, na przykład jakiś utwór z YouTube'a, powiedzmy, tak? Jakieś tak, nagranie, co jest w ogóle bardzo fajną funkcją, bo można...
2: Słyszałeś. Znaczy, Miki go słyszał, a ty nie.
1: A ja nie. Ja go nie słyszałem, ja go nie słyszałem z urządzenia mobilnego. To jest w ogóle jakiś problem, taki mam wrażenie,
0: ja
1: jeszcze
0: mam wrażenie
1: na te urządzenia mobilne, że to nie zawsze wszystko chce być wysyłane.
0: Ja mam wrażenie w ogóle, że ja wtedy słyszałem utwór i albo tylko utwór, albo utwór tak głośno, że przez niego mało co innego potrafiło się przebić i nie za bardzo było jak tego ściszyć, bo ten interfejs jest jaki jest.
1: Tak,
0: więc jakby do takiego podstawowego meetingu wejść, pogadać, spotkać się
1: i wyjść.
0: Powiedzmy zrobić to dłużej niż 40 minut, bo nam Zoom nie pozwala na więcej, bo nie mamy konta pro, to... Owszem, można i zadziała, ale jeżeli potrzebujemy bawienia się w podnoszenie rąk i czat, to jednak dostępniejszą opcją będzie Zoom.
1: Okej. Tu mam kolejną informację od Piotrka, że z soboty na niedzielę, tej, która już była, Mastercard podniósł limity płatności bez wprowadzania PIN-u do 100 zł. To zostało wykonane od strony technicznej, natomiast no, może być na razie jeszcze problem, nie we wszystkich sklepach może to działać i tak dalej, i tak dalej.
0: I nie we wszystkich bankach chyba też, bo to chyba musi wspierać bank, osoby posiadającej kartę, sklep i sieć.
1: Tak, więc tych ograniczeń jest kilka, więc no dobre chęci, ale to jak się okazuje nie wszystko. No ale to jest tak z tymi instrumentami płatniczymi, że po prostu w tym łańcuchu to jest ileś tych różnych instytucji, które pośredniczą w tej płatności i dlatego to wszystko tak działa niekoniecznie zawsze, jakbyśmy mogli sobie tego życzyć. Na mojej tu liście notatek, którą wspólnie przygotowaliśmy, widzę ostatnią pozycję, ale podejrzewam, że jeszcze może coś nam się tu pojawi za jakiś czas, jakieś informacje, to zaraz będę was dopytywał o to. Natomiast na razie jeszcze zróbmy sobie Party. Party, Netflix, Party, Mikołaju, co to jest?
0: Jest dodatek do Chroma. Ja się szczerze mówiąc jakoś sam tym nie bawiłem, ale tak przewinął się przez mojego Twittera, więc stwierdziłem, że warto o tym powiedzieć, warto o tym wspomnieć, bo może się komuś przyda. No bo czasy mamy, jakie mamy. Chcielibyśmy sobie może i pooglądać ze znajomymi film, a spotkać to tak byłby problem. No i teraz, oczywiście wiadomo, można się bawić w karty wirtualne, puszczanie streama i tak dalej, ale to sporo roboty i do tego jest wymagane i sporo wiedzy, ale jest dodatek do Chroma. Nie wiem do końca, na jakiej zasadzie on działa, ale idea jest taka, że po prostu pozwalamy połączyć się kilku osobom posiadającym Netflixa w taki sposób, że wszyscy oglądamy ten sam film i jesteśmy w jednym momencie. Czyli jeżeli ktoś włączy, nie wiem, pauzę, przewinie i tak dalej, to zrobi to dla wszystkich, to się ładnie z tym wszystkim będzie zsynchronizować i po prostu każdy będzie oglądał jeden film na swoim Netflixie, ale wszyscy będą w tym samym momencie filmu, czyli powiedzmy gdzieś obok na jakimś, nie wiem, Zoomie, Discordzie, Skype'ie czy innym tego typu komunikatorze, mogą sobie otworzyć czat i film komentować i o nim dyskutować. Więc jeżeli mamy Netflixa, jeżeli wszyscy mamy Netflixa, to można się takim dodatkiem pobawić.
1: No to rzeczywiście na dzisiejsze czasy, które, no jak widać, chyba tak szybko niestety od nas nie odejdą, to jest fajna sprawa. Tyle z notatek. Panowie, czy ktoś z was jeszcze ma jakieś informacje?
3: No ja mam na przykład informację o tym, że kurier DPD nie będzie dostarczał paczek do domów.
1: To znaczy, ale kurier DPD w sensie jeden kurier, czy kurierzy DPD nie będą dostarczać?
3: Kurierzy DPD.
1: W ogóle.
3: Ze względu na koronawirusa i trzeba będzie wyjść albo przed dom, to by było najlepsze, ale niestety przeczytałem też to za serwisem WhatNext. Przeczytałem, że czasami będzie trzeba wyjść niestety aż do punktu jakiegoś tam, gdzie on stoi, czyli kilka ulic, co dla nas może mieć problem. Że...
1: Szczególnie jeżeli nie wiemy, gdzie ten punkt jest tak do końca. A to różnie może być, bo to mogą być pewnie jakieś sklepy albo inne tego typu miejsca. Tak?
3: Nie, bo...
4: Ciekawe, czy jest wyszukiwarka dostępna tych miejsc?
3: Właśnie ponoć nie. Znaczy, mówię, że to, bo to kurier dany, załóżmy z tej firmy, stanie gdzieś tam i... stanie gdzieś i ty musisz podejść tam po paczkę, nie wiem, parę ulic, gdzie on się tam zatrzyma.
0: Z kolei myślę, że bardziej radosną dla nas informacją, któraś firma, nie wiem, czy InPost bodajże, chciała w ogóle wprowadzić coś takiego, że zamiast podpisu przy paczce, jak przyjedzie kurier...
4: Znaczy wprowadziła.
0: Tak,
1: wprowadziła, tak.
0: SMS-a.
1: I kod.
0: Numer telefonu i kod. Co jest
4: kod.
0: Z jednej
4: I teraz
0: strony...
4: tak, ja to chciałem sprawdzić, bo do mnie przyszły dwie paczki z InPostu już w czasie i kurier ani razu nie mnie poprosił o ten kod, także No nie wiem, nie musiałem podpisywać, ale nie
0: pod... tak?
4: Przyszedł kod, oczywiście. Przyszedł SMS-em i przyszedł chyba też mailem. Ale pan nie chciał tego kodu, więc nie wiem, jak to zostało załatwione. No, jakoś to jest ciekawe.
1: Może to już był, wiesz, kurier, który ciebie zna i stwierdził, a dobra, to...
4: Znaczy ja nie załatwiam jakoś paczek hurtowo, więc to nas to nie jest tak, że a, to do nas to co trzy dni przychodzi, nie wiem, kurier z paczką. No, parę razy do nas przyszedł, ale też bez przesady. Natomiast też trzeba uważać na godziny otwarć poczty, bo one mogą bardzo drastycznie się zmienić. I na przykład dzisiaj chciałem wysłać list, Michał wie, o co chodzi.
1: Aha.
4: I pocałowałem klamkę, bo okazuje się, że poczta jest codziennie czynna, ale do 14.
1: No tak. To niestety mogą być takie problemy teraz i na wszystko. Także i to nie jest w ogóle, a jeszcze od jutra będzie jeszcze gorzej z różnego rodzaju tak. instytucjami, urzędami. Także zupełnie naprawdę teraz, jak gdzieś będziecie szli i będziecie chcieli się dostać, to najpierw po prostu zadzwońcie do tej instytucji. Bo po pierwsze, zdecydowanie odradzane jest w ogóle wychodzenie. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to zdecydowanie odradza się w ogóle opuszczać swoje miejsce. No ale wiadomo, że czasem jest wyższa konieczność i po prostu zrobić to trzeba. Natomiast ja myślę, że teraz, zwłaszcza teraz, po prostu gdziekolwiek chcemy iść do jakiejś instytucji, dzwonimy tam, pytamy, czy państwo w ogóle to działacie, czy nie. I od tego uzależniamy wszelkie decyzje odnośnie opuszczeniu naszego miejsca zamieszkania.
3: I wszystko fajnie, jeśli ten numer telefonu działa i zostaje odebrany. Natomiast powiem z własnego doświadczenia, ostatnio dzwoniłem do mojej przychodni, żeby wypisać e-receptę na leki. I proszę was, w ogóle nie mogłem się dodzwonić, nikt nie podnosił słuchawki. Niestety musiałem pójść. No, co się działo dalej, to może tam oszczędzę.
1: A zastałeś natomiast... tam kogoś w ogóle?
3: Tak, tak. Było coś takiego, że wszedłem, to znaczy nawet nie byłem w stanie wejść, bo drogę mi zagrodził stolik, który był tam ustawiony jakby. No i tam ktoś wybiegł zza tego stolika, pani chyba z tego, co mi tu, bo oczywiście sam tam nie poszedłem, tylko z osobą towarzyszącą, pani, która była w maseczce i tam w rękawiczkach i tak dalej. I czego ja tu chcę? No i powiedziałem, czego ja tu chcę i powiedziałem, że dlaczego nie działa telefon, nie podnoszą telefonu. A proszę pana, nie mamy czasu na jakieś tam telefony, jak ktoś chce, to zajdzie tak jak pan. Także, proszę państwa, jest to...
0: Absolutnie tak to nie powinno wyglądać.
1: Dokładnie, zwłaszcza, no, niestety. Zwłaszcza że teraz po prostu wszystkim powinno zależeć, i to naprawdę wszystkim powinno zależeć, żeby ten ruch na ulicach ograniczony był do minimum.
4: I u nas w Piasecznie rzeczywiście jest tak, że nawet jak tam dzwoniłem z jakimś czymś do przychodni, no to mówili, żeby dzwonić i generalnie to, co się da, to załatwiają przez telefon, a no wtedy, kiedy rzeczywiście trzeba przyjść, no to trudno, ale jakby to wszystko musi być umówione wcześniej przez telefon. I potem z ciekawości zadzwoniłem jeszcze później do przychodni. U nas jest ten automatyczny system, automatyczne menu, który mówi między innymi, który jesteś w kolejce. Mnie to sobie informacje. Jesteś 48 w kolejce.
1: Więc faktycznie ludzie dzwonią. Natomiast no to, Robercie, w twoim przypadku, to moim zdaniem ta pani, która powiedziała, że jak komuś będzie zależało, to przyjdzie tak jak pan, to się wykazało skrajną nieodpowiedzialnością i aż trudno uwierzyć,
3: dla
1: że
3: mnie
1: to,
3: też to jest skandaliczne,
1: że to
3: ale
1: osoba
3: niestety...
1: pracująca w służbie zdrowia, bo po prostu powinna sobie zdawać sprawę, że to nie jest jakiś wymysł, że my teraz sobie po prostu wymyślamy, że będziemy po prostu utrudniać i teraz nie będziemy gdzieś chodzić, tylko nam się wymarzyło, żeby załatwić coś przez telefon, tylko to jest nawet i w dobrze pojętym interesie tej pani, żeby ona miała styczność z jak najmniejszą ilością ludzi.
4: Dokładnie, bo pamiętajmy, że maseczka nie powoduje, że my się nie zarazimy, tylko że nas nie zarażą.
1: Dokładnie. Także...
3: tak, jeżeli... natomiast faktem dostałem receptę wypisaną, leki wypisali mi na następne 12 miesięcy, słuchajcie. Wiadomo, że musiałem to sobie podzielić na jakieś tam, ale to już tam inna kwestia, jak się z tymi receptami dalej, bo można się okazuje sobie tak podzielić, tylko potem trzeba wykupywać w danej aptece co jakiś czas, no bo wykupić leków na 12 miesięcy, to jednak jakiś tam koszt jest, tak? Większy.
1: Dobrze, to czy my mamy jeszcze jakieś inne informacje oprócz informacji o koronawirusie, bo...
3: No jeszcze mam jedną rzecz, bo stay at home, tak? Zostań w domu.
1: Tak.
3: Tutaj i tą informację dostałem od Sylwka Piekarskiego, żeby nie było. Sylwek też to napisał. O aplikacji Player Polskie Radio. Otóż jakiś czas temu, słuchajcie, Polskie Radio miało aplikację i ona była, no nawet ci, którzy ją pobrali, no to mają to szczęście, ona jest w miarę dostępna, działa.
1: Nawet jest audycja o niej.
3: Tak, natomiast ta aplikacja z App Store'a znikła. Przynajmniej z App Store'a.
4: Aha.
3: I pojawiła się aplikacja, jest Player Polskie Radio. Polskie Radio Player, jakoś tak. Problem jest w tym, że aplikacja jest kompletnie niedostępna. No i, że tak powiem, w dobie tego koronawirusa...
1: Przykre. Zwłaszcza, że za pomocą aplikacji Player Polskie Radio można sobie nie dość, że odsłuchać materiały, które są emitowane na żywo, czyli z wszystkich anten ogólnopolskich Polskiego Radia, zarówno nadawanych analogowo, jak i w systemie cyfrowym, to oprócz tego znaczną ilość materiałów można sobie odsłuchać, które zostały wyemitowane. Więc jeżeli na przykład nasz program ulubiony, którego chcielibyśmy posłuchać, się tam znajduje, no to nie musimy czekać na porę jego emisji, możemy sobie odsłuchać go z jakimś tam opóźnieniem, tak? Na przykład w dogodnej dla nas porze. Była taka możliwość. Różnie to działało, powiem szczerze, i czasem na przykład te programy się urywały, chociażby w przypadku Lata z Radiem. Do teraz nie wiem, o co tam chodziło, ale Lata z Radiem na przykład nie było, Lato z Radiem nie było w całości, tylko było w jakiejś tam części, a potem nagle się to wszystko urywało. Ale no taka możliwość przynajmniej była, skoro tak jest, to ta możliwość została nam niestety odebrana. Miejmy nadzieję, że zostanie to w miarę szybko poprawione.
3: Miejmy nadzieję, na razie nie jest to wesołe. Nie jest to za wesołe.
2: To może ja się jeszcze wstrzelę szybko z jedną rzeczą.
1: Słuchamy.
2: Rzecz, która może w tym momencie nie jest specjalnie użyteczna, ale będzie się na co cieszyć, myślę, jak się już z tego wszystkiego uwolnimy. Mapy Bing. Ja na nie nie zwracałem jakoś uwagi. One też nie mają nawet aplikacji mobilnej. One pewnie są jakoś zintegrowane z wyszukiwarką Bing, bo to jest chyba jedyna bingowa aplikacja, jaką ja znalazłem przynajmniej na Androida. Ale w przeglądarce one mają swoją osobną stronę, maps.bing.com. I one są bardzo ciekawe z dwóch powodów. Po pierwsze, okazuje się, że one agregują opinie i informacje na temat miejsc z kilku źródeł, więc tam w jednym miejscu mamy opinie, zdaje się, z TripAdvisora, z Foursquare'a, z Yelpa, ze strony oficjalnej, jeżeli tam strona ma jakieś opinie. Nie wiem, czy nie ma też jakichś swoich własnych opinii i jeszcze tam z jakichś kilku źródeł, o których w życiu nie słyszałem. I mamy taki właśnie podgląd wszystkiego, co jest nam potrzebne w jednym miejscu. Jest to dostępne. A z drugiej strony ma bardzo ciekawie rozwiązane wskazówki dotarcia do danego miejsca. Bo przede wszystkim, nie wiem, czy w mapach Google to się da zrobić. Kiedyś się ponoć dało, a teraz da się przez stronę map Google wygenerować tekstowy opis, jak dotrzeć w dane miejsce. Albo tego się nie da, albo to jest trudne do zrobienia.
4: Ale w ogóle w mapach Google, czy się da
2: przeglądarkowych
4: wygenerować? W przeglądarkowych to nie wiem. Na pewno da się w aplikacji wygenerować.
2: W aplikacji tak.
4: To są alternatywne trasy. Ale
2: tak na zasadzie, żeby podejrzeć te wskazówki, a nie generować trasy. No to w każdym razie na Bingu się da, więc jeżeli wszystko, czego akurat potrzebujemy, to żeby sobie przed wyjściem z domu na trasę spojrzeć i jakoś ją przyswoić wstępnie, gdzie mamy skręcić, co mamy iść, albo sobie to gdzieś zapisać w jakimś wygodnym miejscu, No to to możemy zrobić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że mam wrażenie, że te mapy bingowe mają troszeczkę, minimalnie więcej ciekawych informacji na temat tej trasy. Na przykład jest informacja o tym, kiedy droga, którą idziemy, nagle zmienia nazwę i jest już inną drogą, jest inną ulicą, inaczej się nazywa ulica i tak dalej. O tym informacja jest, nie wiem, czy to jest w Google, może i że jest. Natomiast ciekawa rzecz jest na końcu, bo na końcu otrzymujemy informację, że docieramy do celu przy ulicy takiej to a takiej. Co prawda... Aha, jeszcze jak idziemy, to też są informacje czasem typu pozostań po lewej stronie, aby zostać na ulicy jakiejś tam. Więc tu nawet są takie dość sugestie, jak to, po której stronie wszystko i tak dalej. Można sobie to wszystko jeszcze lepiej zwizualizować. Natomiast nie ma co prawda informacji, że budynek znajduje się tam po lewej czy prawej czy której stronie. Natomiast jest informacja, budynek znajduje się na takiej to a takiej ulicy. Jeżeli dotrzesz do ulicy takiej to a takiej, jakiejś już innej, to poszedłeś za daleko. No i takiej informacji w Google na przykład nie ma. A tu jest. No i myślę, że warto się tym mapom przyjrzeć.
1: Zdecydowanie zawsze kolejna nawigacja, tak, do sprawdzenia, która może być dla nas przydatna. No dobrze. I to chyba tyle w takim razie. Czy ktoś jeszcze z was coś chciałby dorzucić?
4: No ja chyba nie.
1: Okej. Okay. No to w takim razie...
3: No ja testuję iOS-a nowego od 2 godzin. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No i jak tam, Robercie? Twoje pierwsze wrażenie...
3: Znaczy, obym się nie mylił, bo już kiedyś się pomyliłem, ale no jeszcze nie ma godziny pierwszej, drugiej i tak dalej, gdzie to najczęściej się zdarzało. Ale gdy miałem często takie, na poprzednim iOS-ie, miałem często takie coś, że jak włączałem power, żeby się dostać na ten ekran blokady tak zwany, to przy poprzednich systemach, tam 12, no to normalnie miałem powiadomienie godziny, prawda? A przy tych 13 często miałem coś takiego, że się dławił ten voiceover i musiałem to zrobić 2 albo 3 razy, albo no przynajmniej 2, żeby on powiedział. Otrzymywałem taki dźwięk i cisza. Nie wiem, czy to u ciebie pewnie, Michale, tego się nie zdarza.
1: Szczerze powiem, ja na takie rzeczy nawet za bardzo nie zwracam uwagi.
3: Nie, to jest czasami irytujące, powiem szczerze, bo chcesz nawet zobaczyć, nie wiem, godzinę i rozświetlasz ten ekran.
1: Wiem, rzeczywiście to jakby, wiesz, tylko jakby po prostu no, nie zapamiętałem, czy mi to się bardzo często dzieje, czy nie. Czasem na pewno, ale jak bardzo często, jak bardzo jest to irytujące, to jakoś na to
3: nie. No u mnie się to działo, ja powiem, mam iPhone'a 8, u mnie działało się to często. W tej chwili od 2 godzin zauważyłem, że nie dzieje się to wcale. Ale mówię, jeszcze
1: no,
3: nie mam godziny pierwszej,
1: mogę
3: drugiej.
1: Powiedzieć, bo właśnie w tym momencie odblokowałem swojego iPhone'a i co? I okazało się, że nie podał mi godziny. Więc no niestety, to chyba nie zostało to poprawione. Tylko miałem dźwięk odblokowanego ekranu.
3: To jest ciekawe, może po prostu zależy od modelu, nie wiem. Ja jeszcze będę testował, sprawdzę, bo mówię, 2 godzinki to jeszcze trochę za mało.
1: No w każdym razie, jeżeli macie jakieś swoje refleksje na temat najnowszego iOS-a, który światło dzienne ujrzał dziś, to możecie się nimi z nami dzielić w komentarzach, jak i również możecie różne inne swoje refleksje w tych komentarzach pisać. My do nich na pewno zajrzymy i się do nich postaramy w miarę naszych możliwości odnieść za tydzień i jeden dzień, bo przypominam, że kolejny Tyflo Przegląd na antenie Tyflo Radia pojawi się nie we wtorek o 20, tylko w środę, ale też o 20. I to będzie pierwszy dzień kwietnia, ale no, nie będziemy jakoś specjalnie was wkręcać, będziemy starali się przekazywać rzetelne informacje, chyba że ktoś nas w maliny wpuści, wszak różnie to być może. A na dziś bardzo serdecznie dziękujemy wam za uwagę. Tak, Mikołaju, jeszcze coś?
0: Mówię, że ja się trochę tego boję, szczerze mówiąc. W czasach koronawirusa, gdzie te informacje prawdziwe są naprawdę konieczne, ile spustoszenia zasieje w tym momencie Prima Aprilis?
1: Pożyjemy. zobaczymy. Na dziś to wszystko. 29. Tyflo Przegląd za nami, a poprowadzili go dla was Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki, Tomasz Bilecki, no i ja również, Michał Dziwisz. Dziękuję za uwagę, kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji omówię Państwu dwie rzeczy. Skoncentruję się przede wszystkim na mikrofonie firmy Monacor o modelu DM500. To jest jeden z nowszych produktów firmy Monacor, ale jest bardzo fajny. Ale również poświęcę trochę uwagi pewnemu zestawowi z firmy Mozos. Zestaw ten składa się ze statywu oraz popfiltra. I dlaczego o nim mówię? Dlatego, że zestaw jest dosyć tani, jak na takie rozwiązania, a jest naprawdę praktyczny i przydatny. I myślę, że jeżeli ktoś rozważałby kupno tego mikrofonu, to myślę, że również warto pomyśleć od razu o tym statywie, jak również jeżeli ktoś już ma jakiś mikrofon, a nie ma podstawki, nie ma popfiltra, to też warto o nim pomyśleć, gdyż jest bardzo fajny, ale po kolei. Tak jak mówiłem, głównie skoncentruję się na mikrofonie. Mikrofon, jak już powiedziałem, jest z firmy Monacor o modelu DM500. To jest mikrofon podłączany przez USB, a co za tym idzie, ma wbudowaną kartę dźwiękową, ma wbudowany interfejs audio, tak więc niezależnie od tego, jaką mamy w swoim laptopie, komputerze, kartę dźwiękową, będzie nam się dźwięk rejestrował tak samo. Na uwagę zasługuje również fakt, że to jest, proszę Państwa, mikrofon dynamiczny o charakterystyce, i tutaj uwaga, superkardioidalnej, czyli zbiera bezpośrednio z naszych ust, stara się zbierać jak najmniej tła i to myślę, że go bardzo odróżnia w przypadku wszelkiego rodzaju mikrofonów USB, bo jakoś tak nie przypominam sobie mikrofonu podłączonego przez USB, żeby był dynamiczny. Wszystkie mikrofony, albo przynajmniej te, co pamiętam, z jakimi miałem do czynienia, to były mikrofony pojemnościowe, tudzież elektretowe, a tutaj mikrofon dynamiczny może być ciekawy, zwłaszcza jeżeli chcemy się pozbyć pogłosu w nagraniu, a chcemy to wykorzystywać do jakiegoś home recordingu, do prowadzenia jakiejś konferencji online. Jesteśmy uczniami, jesteśmy nauczycielami, uczymy języka obcego i chcemy być dobrze i wyraźnie słyszalni, bez żadnych artefaktów, bez żadnego pogłosu, bez żadnego przydźwięku. Jesteśmy YouTuberami i nagrywamy jakieś materiały, które chcemy publikować, a nie mamy sprzętu za bardzo, nie znamy się na tym, nie mamy miejsca, nie mamy budżetu, żeby coś kupić, albo no, nie opłaca nam się inwestować w to, bo robimy to bardzo okazjonalnie. Także myślę, że taki mikrofon właśnie podłączany przez USB, ale mikrofon dynamiczny, może być rozwiązaniem ciekawym, może być wartym uwagi. I teraz ja może na sam początek przeczytam Państwu ze strony producenta informacje o tym mikrofonie. Niestety od razu Państwu mówię, że pomimo dołożenia wszelkich starań Nie znalazłem jakichś takich opinii, nie znalazłem jakichś takich haseł reklamowych związanych z tym mikrofonem, tak jak to było w przypadku wcześniej omawianych przeze mnie mikrofonów. Widocznie dlatego, że poprzednie mikrofony, które omawiałem, miały już iloletnią tradycję. To jest produkt w miarę nowy i no, może nie wiem, że może nie tak, że nie ma żadnych opinii. No ja nie znalazłem, ale no być może źle szukałem. Podaję więc informację ze strony producenta. Adres to będzie https

www.sklep.pl/produkty/dm-500USB. To 500 USB pisane razem. I tutaj, co tutaj jest? Typ urządzenia wokalowy. I tutaj kolejna rzecz, może kilka słów wyjaśnienia, bo sam też do końca tego nie rozumiem, ale tak powiem, jak mi się wydaje. No tak, wokalowy. To, że mikrofon jest dynamiczny, no to najczęściej, gdzie spotykamy mikrofony dynamiczne? Mikrofony dynamiczne są przewidziane na scenę, są przewidziane do jakichś audytoriów, są przewidziane do jakichś mównic, do jakichś auli różnych i tak dalej, wystąpień. No ten mikrofon jest przewidziany, jako że nie jest na złącze XLR, tylko na USB, to raczej widziałbym go do komputera osobistego PC, ale być może autor miał na myśli wokalowy, czyli po prostu do nagrywania wokalu w domu. I to też może nie tyle śpiewu, jak po prostu tekstu mówionego, tak jak ja teraz do Państwa mówię. Tylko na razie nie mówię do Państwa jeszcze do tego mikrofonu. Zrobimy unboxing i w momencie, kiedy będę do tego mikrofonu mówił, to Państwu w odpowiednim momencie to powiem. Natomiast no właśnie taki do nagrywania wokalu mówionego, do nagrywania podcastów, no nie wiem, może można by nagrywać śpiew. No ja nie śpiewam, a zwłaszcza, że tu mógłby być jeszcze jeden problem z nagrywaniem śpiewu, dlatego że mikrofon ten nie ma żadnego odsłuchu. Tak jak do niektórych mikrofonów można podłączyć słuchawki i słyszeć to, co mówimy. Więc tutaj musielibyśmy ustawić sobie nasłuch z urządzenia, a co za tym idzie, będziemy mieli latencję, więc do śpiewania to średnio wygodne. I jeszcze inna wada tego mikrofonu, o której później powiem, z której na komputerze łatwo wybrnąć i też powiem jak, to ma wbudowany wirtualny głośnik. Po co? Nie wiem, ale ma. My czytam dalej. Metoda transmisji przewodowa, charakterystyka superkardioidalna, pasmo przenoszenia od 50 do 16 tysięcy herców, impedancja nominalna 600 ohmów, czułość 2,5 mV na Pascal, maksymalny poziom dźwięku 140 dB, materiał obudowy tworzywo sztuczne, wymiary 50 mm na 210 mm, waga 208 g, długość kabla 3 m, czyli dosyć długi, fajnie, dobrze, wtyk USB typu A. I tu jeszcze są wymiary opakowania, szerokość, wysokość, długość 0,175 na 0,06 na 0,305, tu w metrach jest chyba podane. Waga brutto 0,308 kg, waga netto 0,208 kg, czyli z opakowaniem i bez. O gwarancji nie znalazłem informacji, ale wydaje mi się, że 2 lata. Cena na stronie producenta 229 zł. Gdzieś w innym sklepie znalazłem też w cenie 209 zł. Myślę, że można gdzieś mniej więcej ten mikrofon kupić w cenie około 200 zł. I tutaj mamy jeszcze informację. Mikrofon dynamiczny ze złączem USB do bezpośredniego podłączenia do komputera. Czyli bezpośredniego, czyli tak jak mówiłem, nie potrzebujemy dodatkowych akcesoriów, dodatkowego żadnego sprzętu, żadnego jakiegoś lepszego interfejsu audio, tak jak musielibyśmy to zrobić, kupując inny mikrofon dynamiczny. Nie wymaga instalacji sterowników, automatyczne rozpoznawanie. No to wiadomo, większość urządzeń multimedialnych w dzisiejszych czasach tak ma. Wkładka mikrofonowa o charakterystyce superkardioidalnej. I to jest fajne, bo jak przez to, że jest superkardioidalna, to dzięki temu możemy jeszcze bardziej pozbyć się pogłosu, jeszcze bardziej pozbyć się niepożądanych dźwięków z tła. Także przy home recordingu jak najbardziej pożądane. Współpraca z Windowsem XP, Windowsem Vista 7, 8 lub MacBookiem. Nie ma napisane o Windowsie 10, ale w Windowsie 10 jak najbardziej działa. I teraz proszę Państwa już pora na unboxing. Mikrofon zapakowany jest w blistrze. Taki dźwięk wydaje blister.

Blister jest dwuwarstwowy, tak więc udało mi się go jakoś tak łatwo otworzyć, nie musiałem jakoś nic rozrywać. Można ten blister zamknąć z powrotem, bo czasem jest tak, że zapakowane są urządzenia i po prostu jak już się odpakuje, to już się tego nie złoży, a tutaj da radę złożyć. Opakowanie to jest wyprofilowane w taki sposób, że można ten blister postawić jakby. Na górze wtedy jest dziura na sklepowy wieszak. I teraz wyobraźmy sobie, że z przodu mamy wgłębienie, w którym jest umieszczony mikrofon. Jak dotkniemy bezpośrednio do przodu, to znajdziemy włącznik tego mikrofonu pod blistrem, wyczujemy. Jak przesuniemy się dalej, będzie część, która jest zaokrąglona, a z tyłu odpowiednio spłaszczona. A jak przesuniemy się do dołu, to wyczujemy taki prostopadłościan jakby i w tym prostopadłościanie jest umieszczony kabel od tego mikrofonu. Teraz otwieram mikrofon. Najlepiej położyć go jakby mikrofonem na spód, bo wtedy łatwiej nam będzie wyjąć, bo mikrofon jest dosyć sztywno zapakowany. I teraz uchyliłem od blistra. Tutaj znajduje się również ochrona przeciw wilgoci. Mikrofon można wyjąć trochę tak jak tabletkę. I również jest wyprofilowane odpowiednie miejsce na kabel USB. Z tym, że na kabel USB jest wyprofilowane odpowiednie miejsce w przykrywce tego blistra, a mikrofon jest wewnątrz, czyli w tej drugiej warstwie. Czyli w warstwie wierzchniej jest kabel USB. Właśnie go teraz wyjąłem. A w warstwie spodniej jest umieszczony mikrofon. W podstawce tego blistra oprócz ochrony przeciw wilgoci jest również instrukcja obsługi. Mikrofon wygląda tak, jeśli chodzi o plastik, o budowę. Tak się włącza, wyłącza. I powiedziałbym szczerze mówiąc, że w przeciwieństwie do mikrofonów dynamicznych, które prezentowałem na XLR, ten mikrofon jest w dłoni lekki i powiedziałbym, że jego wykonanie jest dosyć skromne. Także tutaj szału, proszę Państwa, nie ma, ale producent musiał na czymś zaoszczędzić, więc zaoszczędził na designie kosztem jakości. Ale ja myślę, że to jest po prostu dobre o tyle, żeby sobie ten mikrofon w odpowiedni sposób do pracy zamontować i zostawić i nigdzie z nim nie chodzić. No bo to, jako że jest mikrofonem USB, to nie jest on przewidziany gdzieś do nagrywania w terenie. Chociaż rozważałem, czy nie podłączyć go do iPhone'a na przykład i wtedy nie nagrać za pośrednictwem iPhone'a i zrobić sobie z iPhone'a fajnego rejestratora w związku z tym. Ale no niestety przez to, że mikrofon ma wbudowany wirtualny głośnik, po podłączeniu do iPhone'a zamilkł mi VoiceOver. I tak naprawdę, mimo że podłączyłem słuchawki na Bluetooth i próbowałem jeszcze robić kilka różnych trików, to niestety nic nie dało. Jednak z pomocą osoby widzącej udało mi się to dokładnie sprawdzić. Mianowicie podłączyłem niniejszy mikrofon do iPhone'a poprzez przejściówkę Lightning USB. Wprawdzie zamilkł VoiceOver, więc nie uruchomiłem nagrywania. Samemu nie byłem w stanie, ale osoba widząca uruchomiła i w związku z tym mogłem zrobić nagranie plenerowe i zrobiłem takowe nagranie w tym samym budynku, w którym prezentowałem wszystkie inne mikrofony, tak żeby Państwo mogli porównać. Androidem nie dysponuję. Mam również stary system, więc możliwe, że
w niektórych wersjach Androida albo w nowszym iOSie można by to było obejść, jeśli chodzi o wirtualne głośniki, wymusić, żeby VoiceOver był zawsze na wbudowanej karcie dźwiękowej, tak jak można to zrobić z komputerem z Windowsem 10, gdyż jak podłączyłem pierwszy raz mikrofon, to NVDA również zamilkł, ale tutaj zrobiłem to tak, że zmieniłem mapowanie dźwięku w ustawieniach karty dźwiękowej przypisanie do syntezatora i przypisałem NVDA na stałe zintegrowaną kartę dźwiękową. Może już, żeby zachować jakąś ciągłość, to chciałbym powiedzieć teraz kilka słów na temat tego zestawu z firmy Mozos, którego kupno warto rozważyć z tym mikrofonem. Później zamocuję wszystko i będę mógł Państwu przedstawić próbki. Próbki przedstawię zarówno z tym zestawem, jak i bez. Zestaw ten, tak jak mówiłem, jest z firmy Mozos o modelu MKIT Maria Krzysztof Iwona Tadeusz myślnik stand, czyli pewnie od stand angielskiego, no, dla formalności Sylwester, Tadeusz, Andrzej, Natalia, Damian. Statyw biurkowy plus popfiltr. Ja jego specyfikacje wziąłem ze sklepu X.com i sam go również mam stamtąd, ale na stronach innych sklepów też go widziałem, więc myślę, że produkt jest w miarę dostępny. I tutaj podam informacje z X.com. Podam tylko jeszcze adres strony https://www.x-com, uwaga, przez k pisane, .pl/p, jak Piotr, /644581-mozos-mkit-stand.html. Powtórzę jeszcze raz. https://www.x-com.lp/p/644581-statyw-mozos-mkit-stand.html. Rodzaj statyw stołowy. Maksymalna wysokość 33 cm. Mocowanie do statywu. Gwint 5,8 mm. Waga 1100 gram i koszt 79 zł. Czyli powiem Państwu od razu, jak na taki zestaw, który będzie miał solidny statyw plus dobry popfiltr, bo popfiltr w nim jest naprawdę niezły, to jest bardzo tanio, proszę Państwa. Jeszcze do niedawna za sam popfiltr trzeba było przynajmniej kilkadziesiąt złotych zapłacić, a poza tym ten popfiltr jest uniwersalny i można go tak naprawdę zamontować do każdego innego statywu. Czyli nawet warto to kupić, jeżeli nawet zależy nam tylko na popfiltrze. Bo na przykład statyw już jakiś mamy, mikrofon już jakiś mamy oczywiście, ale zależy nam na popfiltrze, to nawet z uwagi na ten popfiltr warto to kupić, proszę Państwa. I tutaj jeszcze, co mogłoby być ciekawe. Ja z tej firmy jakiś czas temu prezentowałem kabinę akustyczną. Ta kabina do tego statywu się nie nada, bo jest za duża, ale na przykład można by, jeżeli ktoś już ma taką kabinę i ma większy statyw, mógłby dokupić to i zamontować sobie sam popfiltr, bo mocowanie do tego popfiltra jest standardowe jak do każdego, czyli nie jest tak jak było na przykład w mikrofonie Rode NT1, gdzie były odpowiednie śrubki i to się nakręcało, tylko jest zacisk i można go tak naprawdę zamontować tam, gdzie się da. I tutaj jeszcze mam informację, tutaj jest już chwyt reklamowy. Zestawem Mozos MKIT Stand znacznie podniesiesz komfort nagrywania
niewielkim kosztem. W opakowaniu znajdziesz statyw biurkowy do mikrofonów pojemnościowych, popfiltr oraz kosz antywibracyjny. I tutaj uwaga, proszę Państwa, to jest przewidziane rozwiązanie do mikrofonu pojemnościowego, jeśli chodzi o kosz antywibracyjny, bo mikrofony pojemnościowe są grubsze od dynamicznych. I dlaczego tutaj mówię? Opinie o tym produkcie są bardzo pozytywne. Wszystko, co przejrzałem, to był potwierdzony zakup, ale ktoś napisał, że gumki są za słabe i mikrofon opada. O ile dobrze zrozumiałem, o co mu chodziło, to pewnie właśnie chodziło o to, że jest duża dziura w tym koszu. No ale oczywiście do mikrofonu pojemnościowego musi taka być. Więc ten mikrofon tutejszy też trzyma się w niej dosyć luźno. Natomiast można łatwo z tego wybrnąć. Akurat z tym mikrofonem nie ma, ale można za kilka złotych dokupić sobie samomocowanie do mikrofonu dynamicznego, takie standardowe, i w miejsce tego uchwytu przykręcisz. I co tutaj mamy dalej? Solidny statyw z żeliwną podstawą zapewni doskonałą stabilność. I ja to potwierdzam. Podstawa jest naprawdę stabilna, naprawdę ciężka. To jest w porządku. Regulacja wysokości w zakresie od 22 do 36 cm daje ogromne pole do elastycznego dostosowania do swojego stanowiska pracy i zabawy. Statyw doskonale sprawdzi się, jeśli nie masz dużo miejsca na biurku. Popfiltr i kosz antywibracyjny. Z popfiltrem Mozos zmiękczysz dźwięki, które mogą powodować nieprzyjemny odbiór nagrania. Powoduje on tłumienie niepożądanych dźwięków oraz chroni przed gromadzeniem się śliny na mikrofonie. Wysoka gęstość pianki eliminuje wibracje. Wykonany jest z siatki, tkaniny rozciągniętej na okrągłej metalowej ramce. Kosz antywibracyjny niweluje niechciane uderzenia, wibracje, które mogą powstawać na przykład przez używanie klawiatury czy konsoli i negatywnie wpływać na jakość rejestrowanych nagrań. Średnica 4,5 cm oraz gwint 5,8 zapewnią kompatybilność z wieloma popularnymi mikrofonami. Konstrukcja kosza wykonana jest całkowicie z metalu, a cylinder wyłożony jest filcem, który chroni mikrofon przed zadrapaniami i zapewnia dodatkową eliminację wstrząsów. Zestaw Mozos MKIT Stand Popfiltr Kosz Antywibracyjny. Specyfikacja. Rodzaj: statyw stołowy. Maksymalna wysokość 33 cm. Minimalna wysokość 22 cm. Obrót w poziomie 360 stopni. Mocowanie do statywu gwint 5,8. Materiał wykonania: metal. Waga 1100 gram. Kolor: czarny. Dodatkowe informacje: regulacja wysokości, kompatybilny z większością dostępnych mikrofonów na rynku. Średnica wewnętrzna kosza 4,5 cm, średnica filtra pop 15,5 cm, akcesoria, filtr pop, kosz antywibracyjny. Gwarancja 24 miesiące, gwarancja producenta. I teraz myślę, że przyszła kolej na unboxing niniejszego zestawu. Tym razem zwykły karton, prosty, prostokątny, taki normalny właściwie. Żeby go otworzyć, należy zlokalizować od spodu język otwarcia. Z przodu na przedniej krawędzi dolnej musimy znaleźć język
wyjąć język do dołu i później uchylić skrzydełka. Jak uchylimy skrzydełka, otworzy nam się całe wieko. I pierwsze co jest, to jest taka pianka, którą jest wszystko przykryte. Pianka jest taka. Wyjmujemy, proszę Państwa, piankę. I jeżeli karton leży zamknięciem w naszą stronę, przykrywką, czyli że otwiera się do góry, mamy zapakowany następnie, jak zdejmiemy osłonę, mamy zapakowany w folii popfiltr. Następnie mamy kolejną piankę i w tej piance, proszę Państwa, są wyprofilowane trzy otwory. Na samym dole jest wąski, długi otwór i to jest grzbień statywu zapakowany w folii bąbelkową. Z lewej strony jest w folii bąbelkowej zapakowana podstawa i podstawa rzeczywiście jest ciężka. Ja dokładnie nie wiem, ile ona waży, ale spokojnie utrzyma dzięki temu mikrofon i to jest bardzo fajnie. I został nam jeszcze ostatni element w tym pudełku, jakim jest uchwyt antywstrząsowy. Uchwyt antywstrząsowy dla odmiany zapakowany jest w normalną folię i również z nim jest ochrona przeciw wilgoci. Teraz należy, proszę Państwa, skręcić ten statyw. Przypominam, że składa się z trzech elementów. Należy wziąć podstawkę i przykręcić do niej rurkę. Rurka jest z jednej strony zakończona gwintem wyraźnie szerszym i można ją bez problemu wkręcić do podstawki. Następnie na szczycie należy zamontować uchwyt antywstrząsowy. I teraz uwaga, tutaj na uchwycie jeszcze jest nakręcona redukcja. W zależności od tego, jaką mamy dziurę w uchwycie mikrofonowym. Tutaj jest domyślnie w uchwycie dziura większa, w tym antywstrząsowym. Ale ja na przykład teraz wezmę z szuflady zwykły uchwyt mikrofonowy. Już to zrobiłem. Odkręcę tę redukcję i zobaczę, czy będzie pasować. Pasuje, oczywiście, że pasuje, ale nie będę tego przykręcał, bo teraz tego nie potrzebujemy, ale to jest właśnie informacja. To była jedyna negatywna rzecz, którą znalazłem odnośnie tego statywu w internecie, że właśnie mikrofon mu opadał, dlatego że uchwyt jest przeznaczony przede wszystkim do mikrofonów pojemnościowych, wielkomembranowych. Natomiast jeżeli chcemy zamocować mikrofon dynamiczny, należy tę redukcję, proszę Państwa, odkręcić i kupić zwykły uchwyt mikrofonowy. I właśnie taki zwykły uchwyt przykręcić. No i teraz już to skręciłem. I teraz mogę sobie jeszcze, proszę Państwa, wyregulować wysokość tego statywu. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Mianowicie, tak jak ten statyw już stoi, jest podstawa, wyżej jest rurka, a jeszcze wyżej jest taki bardzo długi plastikowy element. I ten element należy odkręcić, on jest obrotowy, można go odkręcić i w momencie, jak go odkręcimy, nie musimy go całkiem odkręcać, możemy go trochę odkręcić, możemy na dowolną wysokość wysunąć jakby drugą część tej rurki, bo ona jest teleskopowa. Możemy również odpowiednio sobie ustawić obrót, obracać tym możemy. Również można sobie ustawić uchwyt antywstrząsowy pod odpowiednim kątem. Przy nim jest śrubka, którą należy odkręcić. I ja sobie, proszę Państwa, teraz wstawię mikrofon. Mikrofon już, proszę Państwa, umieściłem, a także ustawiłem sobie pod odpowiednim kątem uchwyt, tak żeby mieć mikrofon przed ustami. Ale należy jeszcze przykręcić popfiltr. Należy w związku z tym odkręcić przy popfiltrze zacisk i przy samej podstawie na rurce
założyć. To jest, proszę Państwa, taki sam montaż, jak był przy kabinie akustycznej, że montowało się na statywie, tak jak się na przykład, nie wiem, przykręca do stołu maszynkę do mięsa albo coś takiego. Są takie dwa elementy, jest śrubka i ta śrubka te dwa elementy zaciska na rurze. I ja sobie to teraz tak ustawię, żeby popfiltr był przede mną, pomiędzy mną a mikrofonem. I teraz stoi mikrofon ze statywem z popfiltrem. Mogę to podłączyć do USB, podłączyć do komputera, znaczy się. Zanim jednak, proszę Państwa, przełączę się na omawiany mikrofon, przez chwilę jeszcze nagram mikrofonem wbudowanym w laptopie. Do tej pory nagrywałem rejestratorem Olympus LSP1. Później jeszcze wrócę do tego Olympusa. Oczywiście będą próbki z mikrofonu, to powiem co i jak. Natomiast po nagraniach, które przygotowałem dla Państwa przed sklejeniem niniejszej audycji, zauważyłem dwa spostrzeżenia. Mianowicie nagranie dokonane na komputerze przez mikrofon USB bardzo szumi. Nagranie dokonane na iPhone'ie nie szumi w ogóle. Jednak wydaje mi się najprawdopodobniej, że to jest kwestia tego, że nie miały w mikrofonie rozwiniętego kabla i po prostu nagrały mi się wentylatory z laptopa. Także tutaj myślę, że nie należy się tym przejmować. Druga sprawa, z kolei w nagraniu z iPhone'a nagrały się dosyć głośne potarcie, ale ja po prostu chciałem to trzymać bezpiecznie, gdyż tak jak mówiłem, nie da rady po niewidomemu tego nagrywania uruchomić, więc ja nie mogłem iPhone'a wrzucić tak do kieszeni, tak sobie, żeby mi się gdzieś to nagrywanie podczas prezentacji nie wyłączyło. Ale w sumie no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, gdyż ta dogrywka może być dobra z uwagi na fakt, że dzięki temu będą Państwo mogli jeszcze bardziej porównać, jaka jest różnica, jeśli chodzi właśnie o nagranie dokonane mikrofonem laptopowym, elektretowym, a właśnie omawianym. Teraz zapraszam już na test mikrofonu. Teraz, proszę Państwa, już mówię do Państwa za pośrednictwem mikrofonu Monacord. Jest ustawione wszystko w taki sposób, w jaki mówiłem. Mianowicie mikrofon jest na statywie Mozos, do którego jest przykręcony uchwyt antywstrząsowy, a także popfiltr. Przypominam, że celem osiągnięcia dobrego nagrania należy to tak zamontować, żeby odległość między mikrofonem a popfiltrem była na rozpiętość palców dłoni i odległość między mówcą a popfiltrem, żeby była też na rozpiętość palców dłoni. Tutaj od razu przepraszam za niedogodności, dlatego że już tutaj nie robiłem sobie odsłuchu, dlatego że mam otwarte słuchawki, w związku z czym mikrofon mógłby zbierać niepożądane zakłócenia z tych słuchawek, dlatego już nie jestem w stanie stwierdzić do końca, czy dobrze się nagrywa. No w tym momencie siedzę, proszę Państwa, ustawiony jestem, proszę Państwa, na wyczucie, ale gdyby było coś nierówno, to właśnie przepraszam, bo nie mogę sobie tutaj zrobić odsłuchu. Ja tu wprawdzie mówiłem, że można sobie przykręcić oczywiście dowolny gwint, bo są dwa rodzaje, jest przejściówka od razu w zestawie, czyli można sobie gwint mniejszy i gwint większy przykręcić. Uchwyt antywstrząsowy dostarczony z tym statywem jest na gwint większy i on wprawdzie nie jest przystosowany do mikrofonów dynamicznych, on jest myślą o mikrofonie pojemnościowym, ale tutaj nie ma to większego znaczenia, dlatego że nie chodzimy z tym przecież po ulicy, ani nie manewrujemy mikrofonem, tylko konfigurujemy to wszystko tak, jak mówiłem. I jeżeli nie będziemy majstrować jakoś tym uchwytem ani nic, to mikrofon nam w miarę stabilnie wejdzie. I niech tak wejdzie, niech tak zostanie. Zwłaszcza, że taki uchwyt antywstrząsowy jest w formie takiego pająka, jest fajniejszy, lepszy jest niż taki zwykły uchwyt mikrofonowy. A poza tym, w przeciwieństwie do wielu mikrofonów dynamicznych, ten mikrofon dynamiczny w zestawie
uchwytu nie ma. Nie ma żadnych akcesoriów, jest po prostu blister, w blistrze jest mikrofon i proszę Państwa, tyle. Natomiast, tak jak Państwo słyszą, tak to brzmi. Jeszcze gdzieś słyszałem, tudzież doczytałem się trochę, że ludzie trochę porównują brzmienie tego mikrofonu i zastosowanie do mikrofonu Prodype TT1, w związku z czym, mimo że mikrofon ten nie jest przewidziany do nagrywania w terenie, chociaż gdyby się komuś udało połączyć z telefonem komórkowym, to mógłby nim w terenie nagrywać całkiem nieźle, mi się wydaje. Więc ja mimo wszystko zrobię dla Państwa test w tym samym budynku, w którym robiłem tamtych mikrofonów, żeby Państwo mieli porównanie. Nawet parametry prezentowanego mikrofonu pokrywają się w dużej mierze z parametrami mikrofonu Prodype TT1, gdyż tutaj przypominam, że pasmo przenoszenia jest od 50 do 16 tysięcy Hz, a w Prodype było również od 50 akurat do 15 tysięcy. Impedancja nominalna 600 ohmów jest tutaj i tutaj. Pozostałych parametrów nie pamiętam, jeśli chodzi o Prodype'a, ale dla porównania zrobimy sobie taki test. No oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że Prodype łączy się, proszę Państwa, przez XLR, a tutaj jest przez USB, więc to jest też całkiem inna metoda transmisji. Teraz pokażę Państwu kierunkowość tego mikrofonu. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o charakterystykę, trochę się różni, bo w Prodype TT1 charakterystyka była kardioidalna, a tutaj jest super kardioidalna, czyli jeszcze lepiej w przypadku home recordingu, dlatego że mamy jeszcze mniejszy pogłos dzięki temu, bo jest jeszcze bardziej kierunkowy. I teraz ja jestem na wprost. Teraz wstałem, jestem z lewej strony. Teraz jestem z tyłu. Teraz zbliżam się powoli do prawej. Teraz jestem z prawej strony. Podchodzę dalej. Otworzę i przymknę drzwi. I wracam z powrotem. Teraz jestem z prawej. Jestem cały czas z prawej. Teraz jestem z tyłu. Jeszcze jestem z tyłu. Teraz z lewej. Też jeszcze z lewej. I zaraz będę na wprost mikrofonu z powrotem. Jeszcze chwilę. Już, proszę Państwa, jestem na wprost mikrofonu. A teraz, jakby to brzmiało, gdybyśmy wymontowali mikrofon z tego statywu. Teraz, proszę Państwa, mikrofon wyjąłem ze statywu. Trzymam na wysokości klatki piersiowej. I nie ma na nim nic. Tak on brzmi. Opcjonalnie mogę nałożyć owiewkę. I teraz na mikrofonie jest owiewka. I z kolei w takiej konfiguracji mógłby się fajnie sprawdzić, jeżeli udałoby się go połączyć z jakimś urządzeniem mobilnym i nagrywać coś w terenie. Tak to brzmi. Teraz z powrotem wracam do rejestratora. Teraz przyszło kolejne nagranie plenerowe. Zrobiłem w tym samym budynku co zawsze. Teraz, proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja, mianowicie o tym, o czym mówiłem odnośnie używania tego mikrofonu z iPhone'em. Z pomocą osoby widzącej udało mi się dojść, że iPhone wykrył mikrofon i dzięki temu można nagrywać, ale my po niewidomemu tego nagrywania, proszę Państwa, nie uruchomimy. Chyba nawet nie wiem, czy trochę za blisko mikrofonu, nie trzymam tego mikrofonu teraz chyba dobrze, bo nie mam żadnej kontroli i nie mogę mieć nad nagrywaniem żadnej kontroli, nawet nie mogę wiedzieć, nie możemy stwierdzić w żaden sposób, czy nam się nagrywa, czy nie, ale ponieważ wspominałem, że ten mikrofon jest porównywalny z Prodype'em TT1, jestem akurat w tym samym budynku i przejdę się wszędzie tam, gdzie prezentowałem Prodype'a, tudzież Shure'a, Audio-Technikę, MB3K oraz mikrofony Rode, tak żeby Państwo mogli porównać. Tutaj ja nie mogłem tego wystartować sam, jeśli chodzi o to nagrywanie, ale być może, tak jak powiedziałem wcześniej w audycji, w jakimś Androidzie albo w nowszym iOSie, może będzie można zrobić coś takiego, żeby wymusić wyjście odsłuchowe na karcie zintegrowanej z urządzeniem. Otwieram drzwi.
I teraz kieruję się, proszę Państwa, w stronę łazienki. Nie powiedziałem, że założona jest na mikrofon owiewka. Standardowo owiewki nie ma, ale tak jak mówiłem, mikrofon jest zwykły, dynamiczny, więc każda jedna owiewka do mikrofonu dynamicznego pasuje.

Łazienka. Woda. Suszarka. I teraz kieruj się w stronę windy. Zmieniła się nawierzchnia i akustyka. Zbliżam się do windy.

Wentylator. Dzwonek. Teraz nie wiem, które drzwi się otworzą, bo nie nacisnąłem. Zaraz zobaczymy. Nie, zasy trzeba.

I tak, proszę Państwa, wygląda nagranie na dworze. Jest zimno, nie będę robił długo, zresztą nic się nie dzieje. Owiewka jest założona, zresztą nawet jest deszcz. Zdejmuję owiewkę, wracam do windy.

0: pojęcie.
1: Owiewka już zdjęta, tą samą drogą można już wrócić do sali.

Okej, jest łazienka. Woda. Suszarka.

I można wracać na miejsce. Przypominam, że owiewka jest zdjęta.

0: Już wracam na miejsce. Tytułem podsumowanie, komu mógłbym polecić ten mikrofon? Tak jak wspomniałem, mikrofon ten jest mikrofonem dynamicznym. Jest na pewno dobry dla każdego, kto chce w domowych warunkach nagrać w miarę tanim kosztem, w miarę dobrze brzmiące nagranie. Dobry jest dla osób biorący czynny udział w jakichś konferencjach online, za pośrednictwem wszelkiego rodzaju komunikatorów, dla nauczycieli, szczególnie dla nauczających języka obcego, gdzie wymowa wyraźna i komunikacja jest bardzo ważna, ale nie tylko, ogólnie dla nauczycieli lub dla osób prowadzących jakieś zajęcia online, albo na przykład jeśli chodzi o nauczycieli, to też jak na przykład nagrywają dla uczniów jakieś materiały, z których uczniowie później muszą korzystać, dla osób, które na przykład nagrywają jakieś materiały, które później publikują. Dla uczniów też jest dobry, biorących udział w różnych szkoleniach, czyli nie tylko tutaj dla nauczycieli, nauczających, ale też dla osób uczących się, żeby też dobrze też były te osoby słyszalne. Dla osób tworzących podcasty, dla youtuberów, tudzież tworzących wszelkiego rodzaju prezentacje multimedialne. Ogólnie rzecz biorąc, dla tych wszystkich, którzy publikują w sieci swoje materiały, chcą, aby ich nagrania brzmiały dobrze, ale albo nie dysponują dużymi środkami finansowymi, albo po prostu nie chcą przeznaczać na ten cel większych nakładów finansowych, bo na przykład nagrywają bardzo okazjonalnie. Chcą nagrać łatwo, chcą nagrać szybko, nie znają się na przykład na komputerze, albo nie chcą, nawet jak się znają, ale nie chcą się na przykład bawić w jakieś połączenia, miksery, nie wiadomo co. Kupują taki mikrofon, podłączają do USB, ewentualnie jeszcze takie właśnie mocowanie, o którym wcześniej mówiłem, z popfiltrem. Ustawiają sobie to wszystko, mało miejsca na biurku zajmuje, wkładają jeden kabel, łączą się ze swoim PC-tem, tudzież MacBookiem i nagrywają. Zaletą takiego zestawu jest również fakt, że nie potrzebujemy zajmować, tak jak mówiłem, dużo miejsca na biurku. Dobre rozwiązanie to jest również dla osób wygodnych i praktycznych, gdyż nie trzeba dokupywać żadnego dodatkowego sprzętu, żadnych mikserów. Po prostu kupujemy mikrofon oraz omówiony zestaw, ustawiamy na biurku i mamy zmontowane stanowisko pracy, a następnie za pośrednictwem tylko jednej wtyczki USB łączymy mikrofon z komputerem. Jeżeli chcemy wykorzystać tradycyjny mikrofon dynamiczny z XLR-em, to musimy sobie dokupić mikser, gdyż jeżeli podłączymy do karty dźwiękowej zaimplementowanej w komputerze, najczęściej będziemy mieli słabą jakość, bo karty te są przystosowane do mikrofonów elektretowych i nie mają tak dobrego przedwzmacniacza, nie mają tak dobrego wzmocnienia. Więc do tego trzeba by chociażby najtańszy, najprostszy mikser. Powyżej 100 zł takiego poniżej 100 zł takiego miksera raczej się kupić nie da. Nawet taki najprostszy mikser mógłby kosztować mniej więcej drugie tyle, co ten mikrofon. Mikrofon dynamiczny jest na XLR, tak jak mówiłem, więc trzeba by jeszcze dokupić kabel XLR za też jakieś 30-40 zł. I jeszcze to wszystko połączyć i odpowiednio poustawiać mikser, który to mikser dodatkowo zajmowałby miejsce na biurku. W przypadku tego mikrofonu jest taniej i łatwiej. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: I ponownie spotykamy się na żywo, ponownie spotykamy się na antenie Tyflo Radia, tym razem we wtorek, 4 sierpnia 2015 roku. Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz i to jest kolejna audycja, której sam prowadzić nie będę, na całe szczęście. Mam dziś kolejnego gościa, tym razem audycję współprowadzić ze mną będzie Patryk Waliszewski. Witaj Patryku.
3: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Michale, cześć.
2: Dzień dobry, a właściwie to ja powinienem
3: dobry ciebie... wieczór.
2: Tak, nawet. A właściwie to ja powinienem cię tak przywitać dziś, bonjour.
3: Bonjour.
2: Bonjour messieurs. I to jest tyle, co z francuskiego znam, więc nie będę się kompromitował dalej. Ale tak nie bez kozery
3: więcej
2: zaczynam.
3: Więcej na Eurowizji.
2: Tak, więcej na Eurowizji. Ale tak nie bez kozery zaczynam tak z francuska, bo dziś będziemy mówić o produkcie, który z Francji pochodzi i który jest urządzeniem samym w sobie dosyć ciekawym, trzeba przyznać, prawda?
3: Tak, urządzeniem, którego jak dotąd nie było. Nikt jeszcze na ten pomysł nie wpadł i urządzeniem, które gdzieś tam te nisze na pewno...
2: To znaczy, wiesz co, wpadli kiedyś, kilka lat temu wpadli Koreańczycy południowi oczywiście i takie urządzenie, chociaż bardziej w formie nieco większego komputera, również tworzyli tam. To było urządzenie, które zostało zaprezentowane na jednym z Sisanów, bodajże z linijką Seika. Nie wiem, czy kojarzysz takie.
3: Nie pracowałem z taką linijką, ale kojarzę, że takie są i mniej więcej znam ich właściwości.
2: Dokładnie.
3: W Europie coś... trudno dostępne.
2: Tak, oczywiście. Natomiast no, urządzenie jest dosyć ciekawe. Mowa tu o urządzeniu Esse Time. Tak, Esse Time to jest produkt francuski. Jaka firma za to odpowiada?
3: To jest Eurobrail. Ci sami od monitorów brailowskich Esse z takich jednych z tańszych chyba jednak u nas w Polsce monitorów.
2: Czy tańszych, to nie wiem, ale dosyć chwalonych na pewno, jeżeli chodzi
3: całkiem.
2: Tak, jeżeli chodzi o ergonomię pracy i wygodę.
3: Ja osobiście ich nie chwalę za wielką kompatybilność, natomiast przyznać trzeba, że ergonomicznie te monitorki się sprawdzają. I ta linijka dołączona do tego urządzenia, o czym zaraz przejdziemy pewnie, o czym zaraz będziemy mówić, sprawdza się równie dobrze.
2: Jeszcze warto tu dodać i nadmienić, że urządzenie Esse Time testujemy dzięki uprzejmości firmy Harpo. Tak, serdecznie dziękujemy za wypożyczenie egzemplarza do testów i za umożliwienie przeprowadzenia tej audycji. Będziemy dziś właśnie omawiać urządzenie Esse Time, które może pełnić dwie funkcje. Może być zarówno takim nieco inteligentniejszym notatnikiem, jaki może być pełnowartościowym komputerem PC.
3: Z systemem Windows.
2: Zgadza się. Ale od początku. Może na dobry początek dla tych wszystkich, którzy już się ekscytują i chcieliby być może już nawet gdzieś tam sobie rezerwować i zamawiać takie urządzenie, powiedzmy ile ono kosztuje, bo to jest chyba jedna z mniej przyjemnych informacji w dzisiejszej audycji, prawda?
3: Około 25 tysięcy złotych.
2: Tak, więc jeżeli ktoś...
3: Według informacji, które jeszcze wczoraj udało mi się potwierdzić, to jest około 25 tysięcy złotych.
2: Więc jeżeli ktoś ma
3: taką
2: wolną gotówkę, to oczywiście jak najbardziej. Natomiast w związku z tym, że z aktywnym samorządem w tym roku krucho może to... być i również problem z pozyskaniem środków
3: takiego
2: na tego
3: urządzenia.
2: Typu urządzenie. Dokładnie. Co dostajemy? Jak to w ogóle urządzenie do nas przychodzi? Cóż mamy w komplecie?
3: Egzemplarz testowy przyszedł w takim... dość solidnym kartonie, choć chyba jednak ten karton był rzeczą bardziej ochronną. Samo urządzenie dostajemy w takim mniejszym jeszcze kartonie, który tam należy sobie rozpakować i w takim futerale, nieco większym niż na linijki Packmate, niż na te notatniki takie bardziej znane, tamte futerały były takie na rzepy. Ten jest z ładną, prawie że torbą na laptopa, tylko taką trochę mniejszą. całkiem solidnie wykonany ten futerał na dwa zamki. To się wszystko trzyma, mówiąc potocznie, kupy i nie mamy wrażenia, że zaraz ten futerał nam się rozleci w ręku.
2: A urządzenie wypadnie.
3: Dokładnie, więc nie ma takiej obawy. Mhm. Nie udało mi się nijak uszkodzić tego futerału i widać, że to wytrzymale jest zrobione wszystko. Dalej, w samym środku dostajemy... Ja dostałem tak to ładnie zrobione, że myślałem, że to takaż od nowości jest. Dostajemy samo urządzenie, ESY Time'a w futerale. Obok niego dostajemy zasilacz.
2: To jest jakiś taki nietypowy zasilacz, czy raczej z tych standardowych?
3: Ten zasilacz jest na pewno... Zasada jego działania jest zwykła, ładowarkowa, tak? Natomiast końcówka to jest grubości mniej więcej tego nowego jacka do ładowania Nokii. To jest dość cienki bolec. Mhm. I cały zasilacz jest mały i bazuje na dość cienkim kablu.
2: Rozumiem. A ten kabel jest dłuższy, krótszy? Jak to jest?
3: Kabel wydaje się bardzo krótki, ale w sumie według moich wstępnych wyliczeń miał się w ogóle nie zmieścić, a jednak się udało go podłączyć w to gniazdko, w które sobie pierwotnie założyłem, więc tak źle nie jest.
2: Rozumiem. No to
3: nie wiem,
2: faktycznie
3: tak na oko dwa metry może.
2: No to wcale nie taki krótki. To wcale nie taki krótki
3: może
2: ten kabel.
3: Może z 1,70 m, nie wiem. Nie mierzyłem kabla.
2: Okej. Okay. Urządzenie jest dystrybuowane także już na rynek polski przez firmę Harpo. Czy w związku z tym, że to jest już urządzenie gdzieś tam przeznaczone także na nasz kraj, dostajemy jakąś instrukcję obsługi w jakiejś formie papierowej i zdatnej do odczytu przez Polaka?
3: Ja nie widziałem tam niczego takiego, co by przypominało instrukcję obsługi.
2: A jakieś w ogóle papiery z tym dostajemy? Czy nie? Czy jest to pozbawione dokumentacji takiej standardowej?
3: Mój egzemplarz był, zdaje się, pozbawiony tejże dokumentacji. Nie wiem, jak jest w przypadku nowo kupionego egzemplarza takiego faktycznie z pudełka, choć szczerze mówiąc ten na taki wyglądał, więc...
2: Rozumiem, no ale z racji tego, że jest to egzemplarz testowy, to też może być różnie, tak?
3: To... Dokładnie, ale może to być tak, że ja się w tym momencie ekscytuję zapakowaniem testowego egzemplarza przez firmę Harpo. Więc, więc nie wiem, jak wygląda to w przypadku urządzeń nowo zakupionych, takich w ogóle świeżo z fabryki.
2: Rozumiem. To teraz co? To teraz może, bo jak rozumiem, nic więcej nie dostajemy. Nie dostajemy żadnych słuchawek, żadnych takich dodatkowych akcesoriów. To jest po prostu ESY Time, zasilacz, wszystko.
3: Dostajemy kabel USB na mini USB, zdaje się.
2: Rozumiem.
3: Aby móc go podłączyć jako zewnętrzną linijkę do innego komputera.
2: A, bo i w takim trybie może to też działać.
3: Może pracować, tak. O czym za chwilę w rubryce kompatybilność ze screen readerami, bo to jest też dość... Ciekawa
2: sprawa, tak. To teraz może, skoro już mamy akcesoria za sobą, o samym wyglądzie urządzenia. To jest duże, to jest małe, średnie. Jak w ogóle byś to opisał, jeżeli chodzi o wygląd?
3: Zawsze ciężkimi były dla mnie dokładne wymiary w centymetrach, więc pozwolicie Państwo, że sobie ich oszczędzę. Natomiast tak na oko, wizualnie, na niewidome dwie ręce, to jest większy netbook, takie 12 cali gdzieś, może 13. Tylko bez ekranu. Jakby. To jest taki... A w miejsce klawiatury, klasycznej klawiatury PC, mieści się 10-punktowa klawiatura, to jest 8 punktów spacja i backspace, 4 klawisze funkcyjne z każdej strony, po w dwóch rządkach od góry do dołu. Nad tym wszystkim są dwa joysticki, pięcioakcyjne można powiedzieć, czyli mogą się ruszać góra, dół, prawo, lewo i środek.
2: I środek.
3: Co potem się przyda, bo będzie dużo kombinacji, na przykład góra, prawo, góra, lewo, góra, środek, każda robi co innego, ale do tego też gdzieś tam pewnie między wierszami będziemy wracać i przechodzić. W następnej kolejności mamy linijkę brajlowską, 32-znakową i 32 kursor routingi. Do mnie dotarła wersja ESY Time Standard, która ma 32 fizyczne, naciskane kursor routingi. Wersja po prostu ESY Time ma coś, co Eurobraille nazywa ESCEL, czyli sensory, które wiedzą pod wpływem naszego dotyku, gdzie ustawić kursor. My musimy tutaj kursor routing nacisnąć. To jest troszeczkę podobne do tego rozwiązania Handtecha, które wyczuwa koniec linii, tylko że ono tam wyczuwa koniec linii, a tutaj są brane pod uwagę kursor routingi.
2: Rozumiem.
3: Dalej zostaje nam jedynie taka obudowa. To jest tu jest jeszcze plastik, taka mała dziura na mikrofon, plastikowa obudowa, tak?
2: Jak ogólnie...
3: Po prawej stronie jest włącznik taki w kształcie litery I, w prawym górnym rogu, w samym kącie tej obudowy. No i na spodzie już jest bateria.
2: Ale to jest gdzie? To jest po boku ten włącznik, czy na górnej ściance?
3: Cały czas na przedniej ściance, na końcu. Na już jakby takim zejściu tego, bo to nie jest takie do końca kwadratowe. To ma takie pozaokrąglane te rogi wszystkie. To jest takie... jakby to opisać.
2: No, tak jak netbook?
3: Jak niektóre notebooki bardziej niż nawet netbooki.
2: Aha, w ten sposób.
3: Takie, że to tak się pochyle zaczyna i potem już jest właściwa powierzchnia urządzenia. Całe urządzenie dzięki temu, że ta bateria jest stosunkowo duża i ona jest raczej w tył urządzenia jakby idzie niż na boki, to urządzenie jest dość wysokie i ono robi dzięki tej baterii delikatny skos, przez co też wygodniej jest na przykład pisać. Tamten malutki skos jest zachowany, taki jak niektóre klawiatury mają takie nóżki do zwiększenia sobie tego skosu. Tu taki skos dostajemy od startu.
2: A jak jeżeli chodzi o linijkę brajlowską, to może właśnie powiedzmy kilka słów, nawet nie jeszcze zahaczając o funkcjonalność, o gdzieś tam powiedzmy możliwości tej linijki, a samą wygodę, bo też no, różnie to jest, różnie wykonane są moduły brajlowskie i tak dalej. Jest to wygodne? Wygodnie się z tej linijki czyta?
3: Mi się czyta z tej linijki bardzo wygodnie, natomiast mam wrażenie, że bardzo intensywne korzystanie z tej linii.

0: egzemplarz bardzo dobrze. Naprawdę leciutko chodzą te moduły. One nie są zbyt ostre, one nie kują za zbytnio pod palcami, więc jeżeli ktoś lubi stare Focusy czy bardzo stare Pac-Mate'y, te punkty przypominają chyba jednak delikatnie bardziej Alwę niż te Focusy.
1: I one są takie one bardziej są nieco, zaokrąglone, tak?
0: Nieco łagodniejsze, nieco bardziej zaokrąglone są.
1: A jeżeli chodzi o hałas, to jest głośne, jeżeli tam się te punkty zmieniają, czy raczej tak w miarę cicho?
0: Czy powiem ci, Michale, że tyle pracuję z linijkami, że hałas jest dla mnie parametrem pomijalnym i ja go po prostu pominąłem. Dla mnie to jest kolejna linijka brajlowska, ale nie jest najbardziej hałaśliwa, nie. Myślę, że znajdziemy modele spokojnie na rynku, które są głośniejsze.
1: Rozumiem.
0: Słychać, że to jest linijka brajlowska, ale tam to jest dość nawet w miarę...
1: Nie przeszkadza, nie jest uciążliwe.
0: Komuś, kto dużo pracuje z linijką, kompletnie nie przeszkadza. Komuś, kto po prostu pracuje z linijką, myślę, że też nie powinna przeszkadzać sobą.
1: No to Patryku, myślę, że tak teoretyczny wstęp mamy już za sobą. No teraz możemy przejść w ogóle do uruchomienia samego urządzenia. Jak to w ogóle wygląda i jak... Co trzeba zrobić? Podejrzewam, że trzeba włącznik wcisnąć, czy go, nie wiem, przesunąć. Jak to jest?
0: Włącznik istotnie trzeba wcisnąć, więc ja teraz wyłączę to urządzenie, tak aby móc za chwileczkę pokazać... dźwięk przycisku włącznika.
1: Okej.
0: Okay. Kontroluję tu właśnie...
1: Ja dodam tylko tyle, że ta nasza audycja jest programem na żywo, więc jeżeli ktoś miałby jakieś pytania odnośnie urządzenia Essy Time, to może do nas dzwonić. 123 834 835 to jest telefon, tyflopodcast.net to jest Skype. Zapraszam serdecznie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany możliwościami tego urządzenia, Patryk miał okazję przez kilkanaście ostatnich dni testować Essy Time'a, więc no myślę, że na część pytań na pewno będzie w stanie odpowiedzieć. Jak tam? Gotowe?
0: Chyba tak.
1: No to
0: tak,
1: dobrze,
0: tak
1: to,
0: mi się zdaje.
1: To ja więc tu wyciszam podkład.
0: Ja w tym momencie naciskam włącznik, uwaga.
1: Słychać tak delikatnie,
0: mam nadzieję, że było słychać.
1: Tak, było słychać. Słychać delikatnie, że pracuje dysk twardy. Dysk. I właśnie, dysk talerzowy, nie SSD.
0: Nie SSD, dysk talerzowy. Dysk tylko i wyłącznie talerzowy, 5400 obrotów. W moim egzemplarzu jest to konkretnie Seagate dla ciekawskich.
1: I teraz co? Teraz czekamy, aż załaduje się system.
0: Tak. Czekamy, aż załaduje się system.
1: Miejmy nadzieję, że się załaduje. O! Jest.
0: Jest Windows.
1: Załadował się...
0: Tak. NVIDIA Remote.
1: Oczywiście.
0: Uważam, że życie trzeba sobie ułatwiać, więc współdzieląc klawiaturę, część klawiaturową, część PC kontroluje po prostu przez NVIDIA z tego komputera, z którego w tym momencie mówię. Tak, aby było łatwiej i ciekawiej.
1: Tak, ale w tym momencie myślę, że możemy rozpocząć od funkcji notatnika i funkcji muzycznych, tak? Od zaprezentowania, bo tak, mamy tu tak wbudowane myślę w to urządzenie oprogramowanie producenta. Co to jest w ogóle, Patryku?
0: To jest oprogramowanie, które nazywa się Essy Suite, choć ja najczęściej referuję nie jako Essy Notes. Dlaczego? Dlatego, że jego sercem, można powiedzieć, jest aplikacja Essy Notes, czyli notatnik do różnych typów Braille'a. Braille'a pierwszego stopnia, Braille'a drugiego stopnia, Braille'a literackiego, takiego jakbyśmy go pisali na kartce, Braille'a muzycznego, Braille'a matematycznego. I czy coś jeszcze pominąłem? Chyba...
1: No i można sobie w Sapera pograć.
0: Można. I w Sudoku, ale nie umiem.
1: Dobrze, więc co trzeba zrobić, żeby w ogóle ten Essy Suite uruchomić?
0: Uruchomić urządzenie.
1: No to już zrobiliśmy.
0: I gdyby nie zmiany, które dokonałem w konfiguracji tego systemu, domyślnie uruchomiłby mi się Essen.

0: na starcie. To jest już tak zadbane i przygotowane, że SNode jest jedną z aplikacji startowych. Dla bardziej ciekawych w MS Config jest dla niej wpis, to nie jest usługa, to jest po prostu element startupu, element autouruchamiania. I okno SNode dokument 1.mbe wita nas od razu na starcie, gdy włączymy komputer.
1: Okej,
0: okay, no włączymy urządzenie.
1: No teraz może włącz te aplikacje i zobaczmy, co w ogóle tam jest.
0: Ja może zwolnię troszkę syntezę.
1: Okej.
0: Czekam. Uruchomienie tego programu zawsze zajmuje chwilę.
1: No więc poczekajmy.
2: Dokument 1 BS Note 2 4 1 7 2 3.
1: I teraz, właśnie teraz stało się coś dziwnego, bo syntezę słychać ciszej niż w przypadku NVDA.
0: Producent deklaruje, przynajmniej w pomocy, że skrót Alt strzałki w górę i w dół będzie powodował zmianę głośności. Ja w tym momencie zrobię, a nawet nie mogę pominąć klawisza NVDA, więc nacisnę Alt strzałki w górę i w dół i mogę naciskać.
1: I nic.
0: W egzemplarzu testowym, przynajmniej w tej wersji programu SSUite, którą dostałem z egzemplarzem testowym, ani w menu, jak i w, zarówno w menu, jak i w skrótach klawiszowych, nie potrafię i nie potrafiłem zmienić ani głośności, ani szybkości. A jedyną dostępną opcją był głos.
1: Jak to właśnie jest z głosami? Z czego my możemy korzystać tak na starcie? No bo
0: możemy korzystać
1: żeby
0: z
1: nasi
0: głosu...
1: słuchacze, żeby nasi słuchacze nie mieli wątpliwości. To nie jest tak, że Time ze speakiem przychodzi. Nie, tak
0: fajnie by było.
1: Tak.
0: Esy Time przywitał mnie czytanym przez Microsoft Anne, czyli domyślny głos Windowsa, językiem polskim. Tym samym pierwszą rzeczą, jaką trzeba było zrobić, to zainstalować syntezę dla języka polskiego, a drugą przebrnąć się przez menu typu Plike, EDCJ i każde inne takie, aby znaleźć glossary, czyli głosowy, i tam zmienić ustawienie głosu.
1: Patryku, a czy ty wiesz, czy polski dystrybutor planuje jakiś tam syntezator na starcie dodawać jako
0: nic mi, o ty- nic mi na ten temat nie wiadomo, miejmy nadzieję, że tak.
1: Chociażby tego eSpeaka, ale eSpeaka, żeby coś jest darmowy... mówiło po polsku. Bo to tak, no, może być problematyczne bardzo dla użytkowników, którzy pierwszy raz się z tym zetkną.
0: Bo powiedzmy sobie od razu, screen readerem, który jest dostarczony, bo to nie jest tak, że my dostajemy urządzenie tylko z EsyNote, który powiedzmy sobie od razu na starcie jest aplikacją self-voicing, czyli ona sama z siebie obsługuje mowę i jest sama, można powiedzieć, takim interfejsem trochę odmiennym od systemowego, choć bazuje na systemowych kontrolkach niekiedy. To dostajemy jeszcze z EsyTime'em, dostajemy screen reader Supernova. No i powiedzmy sobie wprost, jeżeli ta Supernova jest aktywowana i jeżeli ta Supernova działa, w moim egzemplarzu testowym wyświetlała błąd 514 czy tam 445, teraz nie pamiętam, co po włączeniu odpowiednich usług się okazało, że po prostu Supernova jest nieaktywna, więc te usługi zostały wyłączone, zwyczajnie żeby się nie odpalała na starcie i nie powodowała problemów, bo jej po prostu okres demonstracyjny minął. Ale gdybym miał tę Supernową, to Supernova powiedziałaby do mnie polskim głosem.
1: Orfeuszem, tak?
0: Nie, Krzysztofem od Vocalizera Express.
1: A, to tam się tak pozmieniało. Rozumiem.
0: Orfeusza można sobie włączyć opcjonalnie, co zresztą zrobiłem na chwilę, jak jeszcze ta Supernova do mnie chciała przemawiać, bo człowiekiem w stylu retro jestem, więc Orfeusz był dobrą syntezą dla tego urządzenia. Ale nie ma nic dołączonego w standardzie SAPI 5, więc EsyNote i Esy generalnie Suite nie będzie działał z niczym polskim, jeżeli mu nie zainstalujemy niczego polskiego.
1: Okej, okay, no to co ten EsyNote potrafi?
0: W tym momencie na linijce pojawił mi się zestaw jakichś dziwnych skrótów, których wyjaśnienia w manualu nie znalazłem, szczerze mówiąc. jakieś rzeczy z wielkiej litery, jakiś obniżony średnik, jakieś E, jakieś E, jakieś nawiasy na nasze polskie. Ale w tym momencie jestem w polu edycji do pisania.
1: I tak naprawdę możesz zacząć pisać już coś.
0: Tak, tak. Już mogę zacząć pisać na przykład na klawiaturze brajlowskiej. Skasowałem U, bo się pomyliłem.
1: Dość wolno reaguje, tak szczerze mówiąc.
0: No, demonem reakcji nie jest S-Note. Natomiast ja też dość wolno piszę, tak aby było słychać znaki, które wpisuję.
1: Tak, tylko bardziej mi chodziło, wiesz, od naciśnięcia klawisza
0: naciśnięcia
1: do synteza, wypowiedzenia
0: oczywiście, no,
1: przez syntezę.
0: Stąd też mówię, że no, demonem szybkości nie jest i w wyścigach Formuły 1 raczej się nie może ścigać z aplikacjami.
1: Dobrze, to teraz
0: innymi.
1: Wspomniałeś, że skasowałeś znak. Jak kasujemy znak najprościej? Jak mamy to rozmieszczone? Gdzie jest spacja, gdzie jest backspace? Bo o tym nie powiedzieliśmy,
0: więc
1: tylko
0: tak,
1: powiedzieliśmy, że są.
0: Mamy ośmioklawiszową klawiaturę brajlowską, ośmiopunktową, a klawisze dolne to prawa spacja jest spacją, a lewa spacja, nazwijmy ją tak umownie, jest backspace'em.
1: Okay. Tak. Możemy pisać, to już wiemy. A jakie są dalsze możliwości? Co teraz możemy zrobić? Ta aplikacja ma jakieś menu, jakiś system?
0: Aplikacja ma menu normalnie pod klawiszem Alt lub dolną strzałką lewego joysticka. Użyję tej drugiej metody. I będę się przemieszczał prawym joystickiem, strzałkami prawo-lewo.
2: Edytuj. Format. Tabela. Rodzaj Braille'a. Czytanie. Okno. Aplikacje. Ustawienia. Narzędzia. Pomoc. Plik. Edytuj.
1: No dobrze, i to jak...
0: Cóż by cię, Michale, interesowało?
1: Może przejdźmy w ogóle przez to menu, żeby tak zobaczyć, no bo wiadomo, nie będziemy teraz pokazywać każdej opcji, bo tu by trzeba było zrobić naprawdę dość dużo, ale może zobaczmy, jakie są możliwości, co my możemy zrobić w tym dokumencie, na przykład w pliku.
2: Nowy. Otwórz. Zapisz.
1: Czy testowałeś OCR? Co to w ogóle może?
0: Testowałem OCR, natomiast nie miałem zbyt wielu obrazków testowych złej jakości, tak aby móc powiedzieć, co o nim myślę.
2: Zapisz.
0: Szczerze mówiąc.
2: Zapisz jako. Zamknij CTRL, zamknij wszystko. Zamknij CTRL F4. Zamknij wszystko.
0: Niektóre opcje mają skrót, niektóre nie.
2: Importuj. Eksportuj. Wydrukuj. Drukuj. Odwrot wydruku.
1: Czymś się różni wydrukuj od drukuj? Jak rozumiem, to jest też zagadka.
0: Tak.
2: Aktualne pliki. Nowy. Otwórz.
0: Dobrze, to przejdę do menu edycji.
1: Edycja, tak.
2: Pomów. Rozpocznij zaznaczanie F8. Zakończ zaznaczanie S. Zaznacz wszystko.
1: O, tu jest dosyć fajna sprawa. Jeżeli chodzi o to zaznaczanie, to...
0: Tak, F8 zaczynam, idę ileś linii w tył lub w przód, escape'em wychodzę z zaznaczenia, a w zasadzie kończę je na tej linii i to nawet działa.
2: Zakładka. Znajdź. Znajdź następny. Znajdź poprzedni. Zamień. Zamień znajdź następny. Zamień znajdź poprzedni. Zamień wszystko. Wytnij.
1: Tak, czyli takie funkcje edycyjne dosyć standardowe.
0: No, ciekawy jest wstaw plik.
1: Tak. Plik, jak
0: można
1: rozumiem...
0: Sobie wstawić...
1: Jaki plik można wstawić? Tylko tekstowy?
0: To możemy zobaczyć.
1: Dobrze.
0: Nawet.
2: Supernova.
0: Możemy wstawić plik...
2: Nazwa pliku. Pliki rozwoju, wszystkie rodzaje plików wprowadzone przez synotem BHTML 2050.xml.txt.
1: Czyli dokumenty tekstowe.
0: Czyli dokumenty tekstowe. Możemy po prostu zawrzeć jakby treść uprzednio zrobionego pliku, na przykład z brajlem muzycznym, w większym dokumencie z brajlem tekstowym.
1: Rozumiem. No to mamy menu edycja. Co my tam jeszcze mieliśmy w tej aplikacji?
2: Edytuj. Format.
1: Format. No zobaczmy.
2: Znak. Czcionka. Akapit. Znak. Czcionka. Akapit.
1: Okej, czyli tu takie bardzo proste opcje
0: bardziej
1: formatowania.
0: Formatowanie.
2: Wyrównanie do lewej. Akapit.
0: A, akapit jest menu rozwijanym.
1: A jest to jakoś oznaczone na przykład na linijce brajlowskiej?
0: Właśnie sprawdzam. Bo szczerze mówiąc... Jest. Jest trzeci, czwarty, piąty i P. Znaczek koło akapitu.
1: Aha. Jak pull down prawdopodobnie.
0: Zapewne.
1: I to też będzie rozwijane. O,
0: owszem.
1: Właśnie, tak.
2: Przekreślenie, podkreślenie, znak, czcionka, akapit, wyrównanie, wstaw tabelę.
0: A na przykład wstaw tabelę nie ma tego znaczka.
1: Tak, bo teraz już jesteśmy jakby w kolejnym miejscu. Tak, w menu tabela.
2: Zaznaczone komórki, wstaw tabelę, wstaw wiersz, wstaw kolumnę, wstaw zaznaczone komórki, podziel zaznaczone komórki. Wstaw tabelę. Zmień. Rodzaj Braille'a.
0: Rodzaj Braille'a.
2: Zmień. Przemieść. Zmień. Przemieść.
0: Jeśli dobrze pamiętam, z angielskiej wersji językowej opcja przenieść mówiła o tym, gdzie jest start, gdzie jest początek, bo w dokumencie, gdzie jest koniec, bo w dokumencie można zrobić coś takiego, że powiedzmy piszę sobie 50 linii.
3: Godzina. 19:30.
0: Daje znać programowi EssyNote, że odtąd jest Braille muzyczny, bo na przykład zapisuje przykład w nutach. Piszę sobie nuty, one są interpretowane i parsowane jako nuty. I mówię, a teraz wracam do tekstu. I on tu jest w stanie to rozpoznawać, a opcja zmień.
2: Tekst. Stopień 1. Stopień 2. Matematyczny. Muzyczny. Tekst.
1: A możemy tu po prostu wpisywać
0: typ Braille'a, w jakim chcemy pisać. No bo jak wszyscy wiemy, 63 kombinacje to jest, a 255 kombinacji w 8 punkcie to jest mimo wszystko trochę mało, aby wszystkie znaki udokumentować. One mają różne znaczenia, więc...
1: I możemy tu się przełączać.
0: Typem Braille'a całkiem uważam za udany.
1: Czy to jest później w jakiś sposób oznaczane, na przykład mową, że teraz przechodzimy do takiego innego typu Braille'a?
0: Nie. Nie jest. Okay. Mam wrażenie, że te kombinacje na linijce się zmieniają wtedy.
1: Okej.
0: Okay. Natomiast jest ich tyle jakby cały rząd komórek statusu jest... Nie zawsze jest do końca powyjaśniany w podręczniku użytkownika wersji angielskiej nawet.
1: Rozumiem.
0: Bo powiedzmy sobie od razu, wersji polskiej podręcznika jeszcze nie ma.
1: To jest na razie takie tłumaczenie robocze bardziej, tak?
0: Tak.
1: To, co tu mamy. To jest
0: pierwsze tłumaczenie i producent sam zastrzegł, że w tym tłumaczeniu jeszcze mogą się zdarzyć błędy i różne przeoczenia, więc...
1: Więc też
0: o ile samo tłumaczenie
1: poprawkę.
0: Czasem bywa śmieszne i niezrozumiałe, o tyle bierzmy poprawkę, że to się jeszcze zmieni.
1: Dokładnie, bo to jest dość wczesna wersja polskiego oprogramowania. Co mamy dalej? Co tu jeszcze mamy w menu ciekawego?
2: Stopień 1.
1: No to już właśnie mieliśmy to.
2: Wszystko od kursora J1, lewo, J2, dół.
0: O, zaczynamy skróty brajlowskie. J1 lewo, J2 dół. Jeżeli joystick lewy nacisnę w lewo, a prawy w dół jednocześnie, zacznę czytać wszystko od kursora.
2: Czytaj zaznaczenie. Czytaj wszystko od początku. Czytaj pozycję kursora. Czytaj akapit J1 lewo, J2 góra. Czytaj poprzedni akapit J1 lewo, J2 lewo. Czytaj następny akapit J1 lewo, J2 prawo. Czytaj wiersz. Czytaj poprzedni wiersz. Czytaj następny wiersz. Czytaj wyraz. Czytaj poprzedni wyraz. Czytaj następny wyraz. Czytaj znak. Czytaj poprzedni znak. Czytaj następny znak. Czytaj wszystko od kursora J1 lewo, J2 dół.
1: No oczywiście, prawdopodobnie te wszystkie pozostałe, które czytamy. To nawet nie mają wypisane skrótów, też gdzieś muszą mieć, no bo nie wiem, czy byłby sens udawać się do menu tylko po to, żeby odczytać znak. Tak?
0: Znak.
1: To trochę mija się z celem. Więc gdzieś tu po prostu muszą się pojawiać też skróty. Czytamy. No tu mamy jeszcze okno.
2: Jeden dokument wirtualne urządzenie brajlowskie. Podgląd. Jeden dokument, jeden BSMOTE.
0: Możemy na monitor, wszak nie opisaliśmy do końca ścianek tego urządzenia. EssyTime posiada jedno złącze 9-pinowe D-Sub, zdaje się, graficzne. Tak, co byśmy sobie mogli podłączyć jakiś projektor czy inny monitor. I wtedy widzimy albo kropki, albo przekonwertowany tekst na czarnodruk. Jest do tego osobna aplikacja EssyViewer. której szczerze mówiąc nie testowałem aż tak wnikliwie, no bo trudno, żebym zobaczył jakby znaki, które... jak one są reprezentowane, natomiast z tego, co mi mówiono, ta reprezentacja jest dość dokładna.
1: Aha, no czyli jeżeli chcielibyśmy na przykład pokazać gdzieś tam, powiedzmy, w ramach jakiejś prezentacji, gdzieś jak wygląda alfabet Braille'a, tak, jak to się przedstawia, no to po prostu możemy takie urządzenie zabrać.
0: I że to konkretne urządzenie może to, co ja napiszę w Braille'u, pokazać w czarnodruku, bo może, to
1: też wtedy... jest to możliwe.
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Aplikacje.
1: I co my tu mamy?
0: Prosty menedżer plików. Tu gdzie jesteśmy, czyli notatnik do różnych typów Braille'a. S-School, aplikacja kompletnie nieudokumentowana w manualu. Z własnych testów i węszenia i badania doszedłem, że jest to coś w rodzaju środowiska do przeprowadzania testów czy innych egzaminów szkolnych. To naprawdę może być ciekawe. Manual w wersji z roku 2011, a chyba tylko taki jest dostępny, nie opiewa tej aplikacji w ogóle. S-Dico to zestaw słowników i encyklopedii.
1: Zostało to jakoś ruszone, jeżeli chodzi o tłumaczenie, bo to by też było interesujące.
0: Interfejs aplikacji owszem jest przetłumaczony, słowników polskich nie mamy niestety do dyspozycji.
1: A szkoda.
0: Mamy do dyspozycji słownik francusko-angielski, angielsko-francuski, hiszpańsko-francuski, francusko-hiszpański dla włoskiego, dla holenderskiego i chyba jeszcze jakiegoś.
1: No ale to już takie...
0: Plus francuską encyklopedię mamy dostępną.
1: No tak, więc jeżeli ktoś zna francuski, jeżeli ktoś by chciał, to jak najbardziej można. Ale szkoda, tu naprawdę szkoda, że to się polonizacji nie doczekało.
0: Playerek Daisy. Nie testowałem dogłębnie jego wszystkich funkcjonalności. Książkę w tym formacie mi odtworzył po testach. Natomiast nie do końca jakby patrzyłem w jego właściwości i niuanse, czy takie Daisy umie, takiego Daisy nie umie, jak on sobie radzi i jak to jest intuicyjne. Silnik odtwarzania bazuje na tym, do czego teraz przejdziemy, czyli na Essy Play. Essy Play to jest prosty odtwarzacz multimediów, niejako zintegrowany z opcją Essy File, dlatego że jakby interfejs menedżera plików wygląda tak samo i tu, i tu.
1: Ale zanim do tego przejdziemy, to proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo dzwoni do nas Michał. Witaj, Michale.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Że nie słuchałem audycji od początku i mam pytanie, czy ten EasyTime po zakupie ma już od razu wbudowany screen reader.
0: Mój egzemplarz testowy miał supernową i z tego, co mi wiadomo, każdy będzie miał supernową, natomiast moja supernowa była na bardzo, bardzo, bardzo wykończeniu wersji demonstracyjnej, więc nie miałem okazji się z nią zbyt długo pobawić.
1: A czy ta supernowa właśnie, czy wiesz coś, Patryku, czy ta supernowa będzie jakby licencjonowana już w ramach tego urządzenia, czy po prostu trzeba będzie jeszcze licencję osobno
0: dokupić? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie wiem, jak będzie to wyglądało w Polsce tym bardziej.
1: No zawsze, jeżeli nawet byłoby tak, żeby to się nie udało, no to zawsze można zainstalować
0: NVDA. To zawsze
1: NVDA.
0: Jest narrator, którym można pobrać NVDA i jest dobrze.
1: Czy jeszcze, Michale, masz jakieś pytania?
3: No, czy można tu instalować jakiś inny syntezator niż Speak, bo słyszę, że tutaj taki jest właśnie wykorzystywany do prezentacji.
0: Tak, ale to, że Speak jest wykorzystywany do prezentacji, jest jakby moim wyborem, a nie funkcjonalnością. Można każdy syntezator SAPI zainstalować sobie. To jest normalny Windows, normalny parametrowo netbook z Windowsem, na którym można instalować co chcemy, tak naprawdę. A aplikacja Essy Suite, w tym ten cały Essy Note, który pokazywałem wcześniej, działa z użyciem głosów SAPI 5. Więc wszystko, co kompatybilnym jest z SAPI 5, będzie działało w Essy Suite, jeżeli tylko nie powoduje jakichś większych błędów. W sumie nie testowałem, jak Essy Suite radzi sobie z kłopotliwymi syntezami, na przykład takimi, które mają źle przypisany język, źle przypisane próbkowanie. Aż tak dogłębnie nie testowałem tej aplikacji pod kątem...
1: Ale generalnie z syntezą w standardzie SAPI będzie działać po prostu.
0: Będzie działać, tak.
1: No to dobrze, to Michale, dziękujemy ci w takim razie za twoje pytania. Jeżeli coś jeszcze będzie budzić twoją ciekawość, to bardzo prosimy o telefon. Ja przypominam, że można dzwonić 123 834 835 i tyflopodcast.net. To jest audycja na żywo, jeżeli słuchacie nas właśnie dziś na antenie Tyflo Radia, czyli 4 sierpnia 2015 roku. To, co my tu mamy właśnie jeszcze dalej a propos tych aplikacji. Zacząłeś mówić o Playu, o ESY Play, tak?
0: Tak. Funkcjonalności ESY Playa mniej więcej pokażemy w późniejszym czasie.
1: I co mamy dalej?
2: Dokument 1, BSY, NOTE 2, 4, 1, 7, 2, 6, 3.
0: Nie chciałem akurat tego.
2: Okno, aplikacje.
0: To chciałem, o. I ESY Web, przeglądarka internetowa.
2: ESY Kontakt.
0: ESY Kontakt.
1: To jakiś menedżer kontaktów, tak?
0: Menedżer kontaktów, książka adresowa, choć do dziś mnie zastanawia, w jakich formatach oczekuję ona plików. Tak szczerze mówiąc.
2: ESY Chart.
0: Dość zaawansowany kalkulator. I tu uwaga. Jedna. ESY Time, a dokładniej programy z nim dostarczone, pracują w notacji zgodnej z notacją z Marburga, określoną w manualu w instrukcji jako notacja ustalona przez Komisję do Spraw Rozwoju i Ewolucji Francuskiego Braille'a przed rokiem 2007. Dla nas Polaków skutkuje to tym, że nie jesteśmy w stanie pisać sobie cyferek w formacie A, B, C, D, E lub A z ósmym, B z ósmym, C z ósmym, tak jakby nas nauczono wcześniej, czy tam siódmym punktem, a cyfry pisze się w formacie albo obniżonym, punkt drugi, trzeci, punkt drugi, szósty, czyli znak zapytania.
1: Czyli to jest
0: i tak
1: chyba
0: dalej,
1: ten
0: i tak
1: amerykański
0: dalej.
1: Taki Braille, tak? Bardziej.
0: Albo w formacie europejskim, czyli aby napisać jeden, piszemy on, aby napisać dwa, piszemy ci, czyli eu, przepraszam, aby napisać trzy, piszemy ci, czyli pierwszy, czwarty, tak jak c, jak trójka i dodajemy szósty. Komplikują się również zapisy matematyczne. Wtedy, gdy chcemy użyć znaków bardziej zaawansowanych, typu kreska ułamkowa, typu jakieś logarytmy, nie logarytmy, potęgę mi się udało uzyskać. To jest ciekawe.
1: To może
0: potęgę
1: tak,
0: udało mi się.
1: To może tak bardzo, bardzo krótko pokażmy jakieś, nie wiem, proste działanie na tym kalkulatorze. Co on tam potrafi.
2: O.
1: I teraz...
0: Teraz się zmieniło nam menu. Kompletnie.
1: Bo co się pojawiło?
2: Plik, oblicz, okno, aplikacje, ustawienia.
1: Aha, ale z takim jakby wspólnym elementem jest to menu aplikacje, w którym się przełączamy na daną, na dany program, którego
0: tak,
1: sobie
0: menu
1: życzymy.
0: Menu okno, z którego możemy wybrać program, z którym chcemy pracować, zostawiając poprzednio otwarte operacje w tle.
1: A czy jakoś Control Tab na przykład będzie nas przełączał między tymi oknami poszczególnymi?
2: Dokument 1, BSY, NOTE 2, 4, wynik 0.
1: Czyli standardowe MDI.
0: Standardowo. Nic się tu nie...
1: No to spróbujmy.
0: Spróbujmy. Więc w tym momencie próbuję.
2: Plik. Oblicz. Pamięć. Operator. Przelicznik. Kalkulator finansowy. Pamięć. Operator. Oblicz. Wynik 0. 8.
0: Co? I teraz.
2: Lekle.
0: On z jakiegoś powodu bardzo wolno mówi.
2: Zero.
1: To znaczy po naciśnięciu klawisza, tak?
2: Dwa.
0: Próbuję.
2: Zero. Trzy. Zero.
0: Jakiś...
2: Zero. Trzy.
0: Bardzo dużo.
2: Zero.
1: A jakieś, no nie wiem, bo standardowo jak to powinno nam w ogóle zadziałać? Mamy okno, no i teraz standardowo wprowadzając
0: tak,
1: jakieś...
0: Tak, nacisnąłem szóstkę i w tym momencie nic nie słyszę.
1: I mamy samo zero.
0: No właśnie, ja wpisałem 6 plus 7.
1: Tak.
0: Nacisnąłem Enter i na linijce pokazało mi się obniżoną notacją 13.00.
1: Czyli jakby on nie wszystko mówi.
0: Nie mówi.
1: Nie mówi.
0: Nie wszystko mówi, on bardzo mało mówi i to jest generalnie domena tego urządzenia. Mowa jest tu pomocą i obsługą menu. Ale na przykład przeglądarka będzie mówiła tylko i wyłącznie treść tekstów, na przykład pobierz plik z audycją, a o tym, że jest to link, dowiemy się z linijki. Z tych nie do końca opisanych w manualu znaczków dla linka, dla nagłówka, dla pola rozwijalnego i tak dalej. Choć akurat w przeglądarce one są dość fajnie udokumentowane.
1: Rozumiem. I nie ma jakiejś opcji, żeby, nie wiem, żeby włączyć, żeby on więcej mówił w tych aplikacjach.
2: Okno. Aplikacje. Ustawienia. Braille. Głosowy. Folder. Esynote.
0: O niczym takim nie wiem. Żeby było.
2: Bateria, język, braille,
1: bo tu mamy jeszcze folder, dodatkowe.
0: To są ustawienia tak. Globalne takie. Plus ustawienia aplikacji, bo jak widzimy mamy do ustawień też.
2: Esynote ogólne. Stopień 1. Matematyczny. Domyślna czcionka. Otwór. Ogólne. Stopień 1. Ogólne. Domyślny rozwój.
1: Dobrze, a...
0: Na przykład. I on tu pokazuje.
2: Format open dokument desktop. Pliki WinWordBox, pliki tekstowe AmfiTXT, format HTML, HTML, pliki MusicXML.
0: O, i tu możemy wybrać sobie MusicXML, którego nie możemy sobie wybrać. Przynajmniej nie widziałem go w liście Zapisz Jako.
1: Rozumiem.
0: Na samym początku, podczas pracy z Braille'em muzycznym. O, teraz powiedział, jak nacisnąłem Escape.
2: Plik, wynik 13.00.
0: To dopiero teraz on nam to o tym powie, ale on o tym...
1: O tym nie mówi w momencie wykonania obliczenia.
0: Sprawdzę jeszcze tylko jedną rzecz, bo mamy coś takiego tu jak...
2: Warunki czytania.
0: Warunki czytania.
2: Mów fokus zaznaczone. Mów tekście zaznaczone. Ok. Mów fokus zaznaczone.
1: Wszystko teoretycznie jest zaznaczone.
0: Ale obydwa są zaznaczone. Więc zamknę aplikację kalkulatora.
2: Dokument 1, esynote 2, 4, 1.
1: Escape'em, jak rozumiem, tak?
0: Nie, Ctrl F4, normalnie jako
1: okienko. Aha, aha.
2: Okno.
1: No dobrze, to aplikacje. Może jeszcze jakieś aplikacje.
0: Esy Sudoku i Esy Bomb są niejako zewnętrznymi aplikacjami i są grami. Esy Bomb to jest odpowiednik snajpera. Esy Sudoku to jest po prostu skrypt funkcjonalności Esy API, który spełnia jakby reguły gry Sudoku, tak? Więc w rezultacie jest to prosta gra.
2: Uruchom ponownie.
0: Jeżeli ktoś zna zasady Sudoku. A tu nagle w tym samym menu po aplikacjach mamy opcję stricte systemowe, tak aby nam łatwiej było, jeżeli nie czujemy się pewnie w środowisku Windows.
2: Uruchom ponownie. Stan wstrzymania. Zamknij. Esyfile.
1: I wracamy, bo to, menu się zawija. To może jakoś tak jeszcze zanim przejdziemy do muzyki, to jeszcze spróbuj pokazać przeglądarkę w jakiejś podstawowej formie. Tak a propos. Mamy do czynienia z urządzeniem no klasy powiedzmy netbook, więc mamy, jak się domyślam, zarówno możliwość podłączenia się po Wi-Fi,
0: tak, jak i po internecie 10-100 megabitów.
1: Okej.
0: Okay. Złącze internetowe jest bardzo, bardzo, bardzo po prawej stronie na prawej ściance. Tam też mamy dwa porty USB 2.0, tam też mamy Kensingtona, tam też mamy wejście słuchawkowe i mikrofonowe i czytnik kart pamięci na przykład.
1: Rozumiem. No to przeglądarka się uruchomiła.
0: Tak, właśnie jestem na stronie eurobraille.fr.
2: Probuj Braille. Imprimantę.
1: Załóżmy, że chcemy otworzyć coś...
0: Na przykład stronę Tyflo Podcast.
1: No tak, ale co zrobiłeś?
0: Nacisnąłem Alt D, jak w angielskim Windowsie, na pasek adresu.
1: Okej. Okay.
0: Skrót jest opisany w podręczniku użytkownika, więc nie ma problemu. Jak słyszymy, pisze dość szybko i on już tak ma czasem problem z wyrobieniem się ze mną, mówi synteza, ale te znaki się wpisują normalnie. To działa.
1: To działa. I teraz możemy sobie chodzić po...
0: I pierwsze zaskoczenie.
1: A, nie możemy.
0: Chodzę sobie z czałkami.
1: Tylko nic nie czyta.
0: Słyszę nic.
1: A na linijce?
0: Też nic, ale jeżeli na linijce będę przewijał tekst, to mogę czytać tę stronę. Tabulatorem chodząc natomiast widzę...
2: Kliknij, by wypełnić ankietę. Subskrybuj podcasty wszystkich kategorii. Audycja kulinarna zapiekanki. Pobierz plik z audycją audycja kulinarna zapiekanki. Windows Movie Maker. Pobierz plik z audycją Cine Plus.
1: No i tak dalej, i tak dalej. Po prostu przesuwamy się po stronie.
0: Mam Shine Plus. I widzę, że to jest link. Naciskam przewinięcie sobie. Dodany 23 lipca 2015. Ale to już czytam z linijki. Ile komentarzy? Chyba 54.
1: No nie, zdecydowanie mniej.
0: Dwa komentarze.
1: A skąd ci się wzięło to 54?
0: Bo w tym momencie widzę, mówię punktami. Pierwszy, drugi, szósty, czyli nawias otwarty. ED, nawias zamknięty. 2, ale obniżone tą notacją taką amerykańską. Komentarzy. I znowu ten sam znaczek zamknięty.
1: Jakby. Rozumiem.
0: Stąd pomyliłem go z 54.
1: I tu jakby nadal jakby nie możesz poruszać się strzałkami po treści tej strony.
0: Nie mogę, dlatego że przewijanie brajlowskie, kursory od przewijania brajlowskiego, czyli pierwsze dwa górne funkcyjne, spełniają tu rolę, czyli ja sobie mogę czytać tekst. Natomiast jeżeli naprawdę bym czegoś potrzebował nagle z klawiatury PC, mogę sobie przejść do...
2: Znaczniki. Początek następnego wiersza brajlowskiego. Początek poprzedniego wiersza brajlowskiego. Początek strony. Koniec strony. Początek wiersza brajlowskiego.
1: No i dajmy na to początek strony. Następny.
2: Znajdź poprzedni. Znaczniki. Początek następnego wiersza. Początek strony.
1: Ale to nic nie zmienia.
0: I na linijce pojawiło mi się w tym momencie Tyflo Podcast, audycje dla niewidomych i słabowidzących.
1: No tak, ale nadal jakby jesteśmy skazani w tym przypadku tylko i wyłącznie na
2: Braille'a.
0: Powiedzmy, że interesuje mnie audycją NVDA Remote Access. I tak to złowrogo klikam na pobierz plik z audycją, zobaczymy co się stanie. A tu spotka nas całkiem miłe zaskoczenie.
1: Jak rozumiem, to teraz się pobiera, to chwilę się pobierać będzie i gra.
4: Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: I teraz, co my możemy z tym zrobić? Możemy jakoś to zatrzymać?
0: Tu nie możemy tego zatrzymać. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Tyflo, ale wchodząc w menu...
5: Podcast na żywo. Dzisiaj audycja o ciekawym projekcie, albo ciekawej rzeczy, tak może powiem o głównym dodatku NVDA Remote.
0: Esy Play.
5: Za chwilę się dowiemy, co to
0: jest. Naciskam Ctrl P.
1: I się zatrzymało.
0: I przestało. Dlatego mówiłem, że do silnika Play przejdziemy później, bo on jest zintegrowany jakby z całym pakietem Esy Note. Natomiast, i tu jest kuriozum, będę musiał użyć zewnętrznego playera, jakim jest dostarczony z systemem Windows, Windows Media Player, aby odtworzyć rezultaty zabawy muzyką. Bo pliku MIDI nie udało mi się pomyślnie otworzyć. Udało mi się go załadować na playlistę, ale granych, prawda, nut nie udało mi się usłyszeć.
1: To może teraz coś o aplikacji, właśnie o zapisie muzycznym. Czy warto jeszcze jakieś aplikacje pokazać? Czy bawiłeś się którymiś z tych programów?
0: Najwięcej bawiłem się notacją muzyczną, szczerze mówiąc.
1: No dobrze, no to w takim razie to przejdźmy do tego.
0: I przeglądarką. Przeglądarka mnie zaintrygowała tym swoim, bo ona, przeglądarka ma normalnie szybką nawigację nawet. Przeglądarka, jeszcze wróćmy do przeglądarki na chwilę. Ona ma przykład, bym się chciał odnaleźć. W tym momencie na linijce widzę słowo muzyka.
2: Menu start, pole wyszukiwania, edit, wyszukaj programy.
0: A w tym momencie znalazłem się już w Windowsie.
2: Sysuite.exe, dialog program, sysuite.exe, przestał działać, system Windows, może wyszukać.
1: To jest, proszę państwa, urok audycji na żywo.
0: Na żywo?
1: Tak. Właśnie okazało się, że program nam się wysypał. Miejmy nadzieję, że wróci do...
0: Tak, wróci.
1: Tak. Często się zdarzają takie problemy, tak z ciekawości.
0: Drugi raz mi się go udało wysypać. Nie, naprawdę muszę powiedzieć, że to... Inaczej, dla chcącego nic trudnego, tak? W 30 sekund znajdzie się sposób, aby go wysypać. Natomiast przy normalnej pracy, jeżeli nic nie grzebiemy, a używamy tego programu tak, jak jakby jest to gdzieś tam zalecane, czy nawet chcemy sobie poeksperymentować, ale żeby on sam z siebie miał jakieś wielkie niedoróbki, to nie zauważyłem. To w sumie jest drugi raz mi się on wysypał. Raz gdzieś przy zapisywaniu pliku i teraz przy powrocie do przeglądarki, podczas gdy plik był na pauzie w ESY Playerze.
1: Okej, no to jeszcze wróćmy do przeglądarki.
0: Wchodzę w aplikację. Celowo tę drogę pokazuję cały czas, żeby było można sobie lepiej zapamiętać tę strukturę menu, jaką posiada. Nacisnąłem Alt D. A spróbujemy .net. Wpisałem bez www w tym momencie, tak jak niektóre przeglądarki reagują. Ciekawe.
1: Co działało?
0: To działa. Bardzo dobrze. W menu przeglądarki mamy jeszcze
2: plik, przejdź, wyświetl.
0: Wyświetl.
2: Podsumowanie strony, lista odnośników. Podsumowanie strony.
0: Takie streszczenie, ile linków, ile wierszy, statystyki.
2: Lista odnośników, lista poziomów nagłówka, lista nagłówków 1 poziomu, lista nagłówków 2 poziomu, lista nagłówków 3 poziomu, lista nagłówków 4 poziomu, lista nagłówków 5 poziomu, lista nagłówków 6 poziomu, lista edytowalnych tekstów, lista przycisków. Lista.
1: Aha, czyli takie
2: lista
1: różne typy kontrolek.
0: Takie są całkiem, myślę, że dla kogoś, kto faktycznie nie jest gdzieś tam zaznajomiony za zbytnio z internetem, może to trochę jednak życie ułatwić.
1: Dokładnie, tym bardziej, że to jest standardowe też narzędzie, które tak towarzyszy różnym programom odczytu ekranu. I rzeczywiście niektórzy z tego korzystają.
0: Dokładnie. Natomiast co do części muzycznej. Część muzyczna, aby ją uaktywnić, jesteśmy w dokumencie 1 ESY Note.
2: Plik, edytuj, format, tabela, rodzaj Braille'a, zmień, przemieść, zmień, tekst, muzyczny, dokument 1 ESY Note 2, 4, 1,
0: i w tym momencie to menu się troszeczkę zmieniło.
2: Plik, edytuj, format, rodzaj Braille'a, czytanie, muzyka. Okno.
1: O, i mamy nowe menu, nowe podmenu.
0: Nie mamy tabeli, mamy muzykę.
1: I cóż tu mamy?
0: W muzyce jest jedyna opcja wstaw, która jest rozwijana.
2: Nagłówek. Całość 16. Połowa 32. Ćwierć 64. Ósemka 128. Pauza. Przedłużenie. Oktawa. Klucz. Oznaczenie kluczem. Metrum. Grupa rytmiczna.
0: Na przykład mamy jeszcze
2: tekst.
1: Jak rozumiem, są to już po prostu konkretne symbole muzyczne.
0: Symbole nutowe, gdybyśmy czegoś zapomnieli, to tu sobie możemy to dość...
1: Taką ściągawkę zrobić.
0: Tak. On po prostu nam to wstawi w tekst.
1: Rozumiem. No to przydatne, tylko co tak naprawdę nam to daje, bo szczerze powiedziawszy...
0: To, że jeżeli zapomnimy znaczka, to możemy sobie go wstawić.
1: Dobrze, ale co nam daje w ogóle ta aplikacja? Jakie możliwości daje? Po co to jest?
0: To jest, aby zapisać sobie, znając zapis nut brajlowskich, aby zapisać sobie jakiś utwór, czy jakieś coś, to po prostu parsuje nuty brajlowskie i pozwala nam je wyeksportować albo do PDF-a, gdzie będą widoczne jako normalne nuty. Nie miałem okazji tej funkcji przetestować z osobą kompetentną, zdającą nuty czarnodrukowe, tak aby mi powiedziała i zgłosiła poprawność tego wszystkiego. Możemy sobie wyeksportować to do Music XML-a i możemy sobie to wyeksportować do MIDI, aby tego
1: potem
0: odsłuchać.
1: A co to jest Music XML? To jest jakiś zapis w tych plikach XML-owych, ale co z tym możemy potem zrobić?
0: Niektóre edytory takie komercyjne, muzyczne akceptują jako wejście pliki w tym formacie.
1: Rozumiem.
0: Do dalszej pracy z nutami, na przykład z partyturą, czy...
1: Rozumiem. A czy jesteś teraz na przykład, no nie wiem, w stanie pokazać jakiś wynik pracy tego? No bo ciężko chyba będzie teraz coś komponować tak od razu.
0: No to, trochę czasu by to zajęło.
1: Dokładnie.
0: Tak, jestem w stanie pokazać wynik pracy na przykład na podstawie ładnej polskiej pieśni ludowej. Więc... Więc będziesz mógł za chwilę, Michale, wyłączyć podkład.
1: Wyłączyć podkład, oczywiście. I zaraz pokażemy, co można skomponować na EssyTime'ie, jeżeli mamy trochę czasu.
0: Czasu i cierpliwości przede wszystkim, bo trzeba przyznać, że nawigacja na przykład po słowach, czyli w tym wypadku po zbitkach nut od spacji do spacji, chwileczkę trzeba się nad nią nagłowić, że jeden z funkcyjnych klawiszy robi za kontrol, że prawy joystick to są jednak strzałki, lewo, prawo, góra, dół i enter, o czym akurat jest bardzo wyraźnie napisane w manualu. I po prostu no chwileczkę zabawy wymaga znalezienie tego kontrola, tak? Bo potem mając kontrol, Windowsowymi skrótami od spacji do spacji po słowach to w EssyNote działa, więc możemy nagować szybciej.
1: Rozumiem.
0: I nie musimy bawić się po znaku, tak jak robiliśmy to podczas komponowania utworu.
1: No to teraz zaprezentujmy może ten utwór. Co to wyszło? Mhm.
0: Uruchamiam Windows Media Player. Windows Media Player. Na podstawie czerwonego buszka akordy są akceptowane, głosowniki są akceptowane. Cała notacja brajlowska zaakceptowana przez Międzynarodową Unię Niewidomych jest. I to istotnie działa.
1: I z ciekawości, ile się trzeba napisać, jak długo to trwa, żeby stworzyć właśnie takie czerwone jabłuszko? To jest trywialny proces dla kogoś, kto zna nuty, czy nie bardzo?
0: Trywialnym procesem jest zapewne pisanie tychże nut. Nie pisałem tego ja, więc... U mnie na pewno zajęłoby to proporcjonalnie więcej czasu, natomiast samo pisanie nut problemem nie jest. Problemem jest właśnie ta nawigacja i poprawianie ewentualnych błędów, że doskonale wiemy, że w tym momencie gdzieś tu jest błąd. W nutach nawet, czytając sobie gdzieś tam biegle i uważnie, o, tu się pomyliłam, więc muszę teraz dolecieć tą strzałką szybko. Aha, dobrze, tu jest ten znak, skasować, poprawić.
1: I jak rozumiem, nie ma takiej możliwości, że na przykład piszemy coś, jakiś zapis nutowy i możemy sobie to jakoś na bieżąco odsłuchać?
0: Nie, odsłuchać się na bieżąco nie da.
1: To już po prostu trzeba wiedzieć, mieć w głowie jakieś takie odniesienia do nut i wiedzieć, że
0: I wtedy będzie prawidłowo.
1: Trochę szkoda, że nie da się, bo chyba nawet, jak dobrze pamiętam, są jakieś takie urządzenia. Nie pamiętam, czy nawet kajetek nie ma jakiejś takiej funkcji, że coś tam nam odgrywa jakoś tak bardzo prosto za pomocą jakiejś prostej syntezy MIDI, żeby po prostu wiedzieć, co my tak naprawdę tam zapisaliśmy i zagraliśmy.
0: No tak, natomiast kajetek wiadomo, że ma dużo mniejsze możliwości nutowe. Tak, to jest to cały czas w wersji rozwojowej.
1: Tak, tak. A jak to jest z tłumaczeniem? Czy to tłumaczenie, jeżeli chodzi o nuty, jest zrozumiałe, czy nie bardzo? I co można by polecić tym wszystkim, którzy chcieliby się jakby zająć właśnie tym? Lepiej korzystać z tego polskiego tłumaczenia, czy nie wiem, lepiej z angielskiego? Jak to jest?
0: Ja zmieniłem język na angielski, bo po prostu chwilowo miałem wątpliwości, czasami nawet ze zrozumieniem, o co może wchodzić, a część sobie wziąłem po prostu na domysł, więc jeżeli na przykład menu insert jest czymś, z czego chcemy skorzystać, no to niestety musimy wiedzieć o tym, że tam nie wszystkie opcje są dokładnie przetłumaczone.
1: Rozumiem. I może być z tym problem, tak, trzeba będzie się przyzwyczaić.
0: Dajmy firmie Harpo czas na poprawę, bo tak jak mówimy, to jest wersja jeszcze... To jest już wersja oficjalna, ale jest to pierwsze tłumaczenie, można powiedzieć, takie pilotażowe, więc...
1: Jak rozumiem, aktualizacje jakoś tam będą trafiać pewnie do użytkowników tego oprogramowania.
0: Możliwość ku temu jest. W menu pomoc jest opcja sprawdź aktualizację i SSUite można będzie pobrać w nowszej wersji. Nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny, czy firma Harpo na Polskę, czy Eurobraille, a firma Harpo zajmuje się polską lokalizacją. O ten szczegół nie pytałem jakby. Natomiast tak, natomiast możliwość do sprawdzenia aktualizacji jest.
2: Plik, pomoc, dokumentacja, sprawdź aktualizację. Próba sprawdzania.
1: Będzie coś nowego?
0: Zobaczymy.
1: Chwilę to też musi potrwać.
2: Ok. Wersja SSUite jest aktualna.
1: Aha, no to wszystko się wyjaśniło. Czy coś jeszcze warto pokazać, czy z czymś jeszcze tu właśnie z SSUite się zapoznawałeś jakoś tak bliżej?
0: Tak jak mówię, najbardziej mnie zaskoczyła ta część muzyczna, tak? W dalszej kolejności przeglądarka. Nie grałem w gry. Na SSUite stwierdziłem, że po prostu tego nie umiem po próbie zagrania.
1: No może spróbujmy tak testowo uruchomić tego sapera, bo to się nie wydaje jakieś skomplikowane mocno. W Sudoku to ja też grać nie umiem, ale... Aha, i tu mamy planszę zapewne.
0: I co się na linijce? Na nic jest pełno litery nie.
1: A jak będziemy chodzić strzałkami, to się będziemy pewnie...
0: Właśnie ganiam ten kursor.
1: Aha. Szkoda tylko, że nic nie czyta.
0: Nacisnąłem spację i teraz się zmieniły punkty na linijce.
1: Okej. Okay. Czy... O!
0: O! Kursor routingiem... Zatwierdziłem miejsce, w którym punkt odróżniał się od całej reszty. I...
1: Szkoda, że ta gra nie ma żadnych efektów dźwiękowych, ani nic takiego. To takie bardzo, bardzo proste widać. No, twórcy, jak widać, skupili się na innych, bardziej potrzebnych rzeczach, a te gry dodali jako taką...
0: Jako bardziej bonus. Jako nawet bardziej wersję demonstracyjną tego ESY API. Że to jest możliwe niż jako pełną funkcjonalność, myślę.
1: Rozumiem. Bo ty czytałeś coś więcej na temat tego ESY API? Co to umożliwia i jak to docelowo ma wyglądać? Po co to jest?
0: Umożliwia kontrolę nad linijką, nad funkcjami, na pisanie prostych aplikacji, nie wiem, jakichś terminarzy, kalendarzyków na przykład można sobie napisać, co by wzbogacić funkcjonalność tego ESY Note.
1: Rozumiem, tego typu rzeczy.
0: Tak, więc to jest raczej takie API rozszerzeń niż jako takiej kontroli pełnej. Choć myślę, że z tego lakonicznego opisu w pomocy wychodzi, że tam całkiem to dużo może, jak na takie API, które wydawałoby się, że jest proste.
1: No dobrze, Patryku, to tak naprawdę te aplikacje mamy za sobą. To jest podstawowy program i podstawowy pakiet programów, który zostanie uruchomiony w ogóle w trakcie korzystania naszego spotkania z
0: komputera, ESY Time,
1: tak. Dokładnie. Więc jeżeli ktoś potrzebuje notatnika, jeżeli ktoś potrzebuje kalkulatora, jakiegoś tam menedżera kontaktów, prostej przeglądarki, to tak naprawdę może nie wychodzić poza ten zestaw. A jeżeli ktoś potrzebuje już jakiegoś większego pakietu i nietypowych aplikacji, no to będzie mógł skorzystać z możliwości...
0: Z funkcji, o o której myślę zaraz, czyli z warstwy PC.
1: Z warstwy PC, z warstwy systemu Windows. System Windows 7, jak rozumiem, na razie.
0: Windows 7, Home Basic, 32 bity, tak.
1: No dobrze, i o tym porozmawiamy za chwilę. Teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie małą muzyczną przerwę.
0: Przerwę.
1: Tak, dokładnie. I do tematu wrócimy za moment. Ja przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia wspólnie z Patrykiem Faliszewskim rozmawiamy na temat urządzenia, które Patryk testował przez ostatni czas. Jest to urządzenie będące połączeniem netbooka.
0: Linijki brajlowskiej, notatnika. Brajlowskiego i netbooka,
1: a nazywa się
0: Esy Time.
1: I dziś właśnie mówimy o tym, jak na razie co nieco powiedzieliśmy na temat pakietu oprogramowania.
0: Dokładnie, bo powiedzmy sobie wprost, to co powiedzieliśmy pokazuje jakieś 30% funkcjonalności, tak? Trudno, żebyśmy w tym momencie pokazywali na przykład dogłębnie cały edytor.
1: Tak, bo tak naprawdę to powinniśmy zrobić, żeby pokazać to
0: serię
1: tak dogłębnie.
0: Serię 4 czy 5 podcastów, w tym 6 Esy Time jako komputer osobisty.
1: Tak, i to by wymagało zdecydowanie więcej czasu, żebyśmy mogli zrobić to dobrze. No a ogranicza nas tu gdzieś powiedzmy czas też, na jaki został nam ten
0: dostaliśmy
1: komputer
0: urządzenie
1: udostępniony do testów. Więc teraz odrobina muzycznego wytchnienia. Moi drodzy, wracamy do was za chwilę i porozmawiamy sobie tym razem o Esy Time'ie jako
0: o komputerze osobistym.
1: Wracamy do was z kolejną częścią audycji na temat urządzenia Esy Time. Esy Time to połączenie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, netbooka, monitora brajlowskiego i brajlowskiego notatnika. Tę część poświęconą aplikacjom dedykowanym.
0: Ona się będzie gdzieś pomiędzy przewijać, natomiast ona już nie będzie głównym punktem naszego zainteresowania.
1: Dokładnie.
0: Przez najbliższy czas.
1: Natomiast tę część mamy już, powiedzmy, że za sobą. Teraz przechodzimy do części Esy Time jako komputer przenośny, jako po prostu laptop, netbook, jak zwał, tak zwał. W każdym razie jako urządzenie z systemem operacyjnym Windows. Ale zanim o tym, no to Patryku, skoro już mówimy o urządzeniu takim jako komputer, jak o komputerze, to co tam mamy pod maską? Jakie są podzespoły?
0: Pod maską mamy procesor Intel Atom dwurdzeniowy z hyperthreadingiem, czyli 4 rdzenie tak naprawdę, 1,6 GHz. Dysk talerzowy, zdaje się, że 500 GB z Fiata albo terabajt. Sprawdzałem to, zaraz będę mógł powiedzieć do końca. Któryś z takich, w każdym razie nie jest to jakiś malutki dysk taki.
1: I trochę szkoda, że nie jest to dysk SSD.
0: Bo na pewno by to trochę to urządzenie przyspieszyło, ale cenę obawiam się, żeby jeszcze wywindowało nieco w górę. Dalej mamy 2 GB RAMu, więc taki klasyczny netbook. System Windows 7 Home Basic 32 bit, przynajmniej w moim testowym egzemplarzu taki przyszedł. A dla jeszcze bardziej ciekawskich, płyta główna jest od Asusa, a karta dźwiękowa Realtek HD Audio. Grafika to jakiś Intel. Przy czym, jak sam dystrybutor i firma zresztą autor zastrzegli, konfiguracja stricte sprzętowa, że w tym modelu to jest płyta Asusa, a w tamtym czyjaś inna, może się zmieniać, bo Eurobraille stwierdził, że korzysta z tego, co jest dostępne na rynku. Więc
1: po prostu istnieje taka szansa, że...
0: Że to,
1: za jakiś czas,
0: mówię,
1: jak kupimy, to dostaniemy nawet coś lepszego. Porównywalnego, ale być może nawet i lepszego.
0: Dokładnie.
1: No więc dobrze. To urządzenie ma klawiaturę brajlowską.
0: Tak.
1: Jak to się w ogóle sprawdza w korzystaniu? Tak coś czuję, że chyba nie do końca dobrze, przynajmniej przez te kilka dni, bo jednak korzystasz z klawiatury podłączonej za pomocą USB do
0: NVIDIA Remote. Zapraszamy i odsyłamy do audycji o NVIDIA Remote, jeżeli ktoś jeszcze nie zna. Polecamy. W każdym razie klawiatura brajlowska, a w zasadzie cała klawiatura wewnętrzna, może tak to lepiej nazwijmy, bo są to dwa joysticki, tak jak już powiedzieliśmy, po 4 przyciski funkcyjne w takich rządkach pionowych i 10-punktowa klawiatura, czyli 8 punktów plus spacja i backspace. przyciski funkcyjne, te cztery rządki, mają swoje bliżej nieokreślone funkcje. Celowo mówię o bliżej nieokreślonych funkcjach, bo na przykład posłużę się w tym momencie pomocą klawiatury NVDA pod skrótem insert 1. Naciskam pierwszy joystick.
2: Down arrow,
0: down arrow, up arrow i tak dalej, pomocy z języka angielskim, strzałki. Prawy joystick

0: Bardzo dziwnie, ale okej. Okay.
1: Prawy rządek. Przewijanie w mamy... drugą stronę tak. linijki. Jakieś da. Coś?
0: A. W da to insert. Da.
1: Insert, pewnie. Ale też trzeba go nacisnąć dwa razy.
2: Left alt.
1: Lewy alt.
2: Left control.
1: I lewy control. Nie wiem, co robi to drugie naciśnięcie, którego nie odbiera system. Szczerze mówiąc, po tak długim czasie testów nie udało mi się jakby wykoncypować, co robi to drugie naciśnięcie. Ale jeżeli teraz na przykład zrobimy tak, tak. Nie uda mi się wyciszyć mowy. Szkoda. Skoro mówi, że jest to klawisz NVDA, czyli insert.
0: A może dlatego, że masz włączoną tą pomoc klawiatury?
1: Nie, bo jeżeli nacisnę z klawiatury insert i S...
0: Aha, no tak, przeczytałem.
1: Więc zinterpretowało to jako skrót. A tutaj jakoś nie udało mi się zinterpretować tego jako skrót, ale na przykład...
2: Left control. Left control. Left control.
1: Zaznaczyć wszystko z pomocą klawiatury NVDA się nie da. Ale w praktyce w tekście udało mi się wykonać kombinację Ctrl-C, Ctrl-V i Ctrl-A, więc to działa. Skrótu z insertem nie udało mi się dokonać. Joystick lewy.
2: Ctrl plus left alt. Ctrl plus left alt.
1: Jest prawym altem. A czy pozostałe kombinacje nie mówią nic?
0: Okej. Okay. Czyli no, dosyć chaotycznie. Dosyć chaotycznie tak można by odnieść wrażenie. A powiedz mi, czy w manualu coś w ogóle producent się zająknął jakoś o tym? Jak to ma działać faktycznie?
1: Że można używać i wypisał całą dość długą i obszerną listę klawiszy i skrótów klawiszowych, które można używać. Bo na przykład, jeżeli nacisnę lewą spację, czyli backspace i literkę D, która może być utożsamiona z cyfrą 4. Usłyszymy? O, teraz jest. Wyłączę sobie. O.
2: D. F4.
0: Usłyszymy F4, tak?
1: F4.
2: F5. F6.
1: Kolejno D, E, F nacisnąłem sobie.
0: Mhm. Czyli mamy,
1: Tu, mamy tu gdzieś kombinację na caps lock. Teraz jej nie pamiętam, ale wykryłem parę tych kombinacji samemu. Ta cała lista obszerna dość jest podana w podręczniku użytkownika.
0: Więc to... można się z tym zapoznać, ale tego po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, trzeba się nauczyć.
1: Nauczyć. To jest pełno kombinacji, których jeżeli chcemy korzystać z tego urządzenia efektywnie, trzeba się nauczyć. A trzeba przyznać, że logiczne nie są one do końca, zawsze.
0: Więc jeżeli ktoś miałby problem gdzieś tam powiedzmy z nauką, no to rzeczywiście może i mieć problem z korzystaniem z takiego urządzenia jako takiego. A powiedz mi, co z poruszaniem gdzieś tam się po tekście, bo też jeszcze przed audycją o tym mówiliśmy, że tu też jest dziwnie, jeżeli chodzi o poruszanie się po tekście za pomocą tych tak zwanych akordów, czyli metody dość popularnej w notatnikach brajlowskich, na przykład tam kontrol, spacja i... pierwszy punkt albo czwarty to przenosi nas po obiektach i tak dalej, i tak dalej.
1: Istotnie, tutaj mamy do dyspozycji joystick, który załatwia nam tę sprawę, bo wiadomo, że możemy wyciągnąć sobie rękę na kawałek i joystickiem strzałką w lewo wrócić o ten znak. Natomiast jeżeli chcielibyśmy używać akordów, to wygląda to tak, zdaje się, że jest akord czwarty, to jest strzałka w górę, akord szósty, strzałka w dół, akord piąty, strzałka w prawo, akord drugi, strzałka w lewo. Punkt
0: ten
1: drugi
0: sposób,
1: oczywiście.
0: W ten sposób, tak, ze spacją.
1: Ze spacją, prawą spacją, nie backspace'em. Bo te same przyciski z backspace'em robią coś tam kolejnego, co zapewne jest opisane w podręczniku użytkownika dalej w całej takiej obszernej liście skrótów.
0: Jak w ogóle zachowuje się linijka brajlowska? Bo to też jest ciekawe. Ty to intensywnie dosyć testowałeś jako użytkownik Braila, zwolennik tej komunikacji, tej metody komunikacji z komputerem gdzieś tam, więc...

0: jak to działa, bo przecież linijkę brajlowską mamy.
1: Mamy. ESY Time może być linijką brajlowską dla innego komputera, wtedy wystarczy go podłączyć pod to mini USB 1.0 czy tam 1.1, które jest dostarczone. Jest to taki mały port po lewej stronie urządzenia. Z drugiej strony normalne USB do komputera i nasz ESY Time może stać się linijką brajlowską.
0: No ale
1: dla innej maszyny.
0: Tak, ale załóżmy, że chcemy korzystać z Braille'a tu pod Windowsem zainstalowanym na tym komputerze.
1: Sprawa się zaczyna nieco komplikować. I o ile do NVDA udostępniono dodatek, plik NVDA Addon, który radzi sobie z tym i dodaje Eurobraille Displays jako osobny monitor brajlowski. Możemy sobie nawet wybrać tablicę brajlowską w NVDA. W ogóle domyślnie on używa tablicy francuskiej. I stan na rok 2011, czyli w treści podręcznika użytkownika jest taki, że tylko przez menu Eurobraille w preferencjach da się ustawić tablicę brajlowską, czyli w domyśle którąś z tych tablic dostępnych wewnątrz ESY Time, a tam mamy dostępną tablicę francuską pierwszego stopnia, tablicę francuską skrótową, tablicę portugalską, niemiecką, hiszpańską, włoską, chyba amerykańską i jeszcze jakąś.
0: No dobrze, ale rok 2011 był kiedyś,
1: rok 2015 pokazuje, że można z poziomu NVDA powiedzieć linijce Eurobraille'a, nawet tej wewnątrz ESY Time, wyświetl punkty 4, 6 i jakąś literkę, a to w rezultacie da nam znak wielkiej litery, więc będzie to dla nas zrozumiałe i problemy z polskimi znakami zanikły. Tego nie ma.
0: Ale jak rozumiem,
1: po prostu działa.
0: Ale jak rozumiem, to tylko w brajlu 6-punktowym czy 8-punktowy też działa?
1: Tylko 8-punktową tablicę tylko pierwszego stopnia mamy w Polsce, więc ona wyświetla 4-6 literki. Ona nie wyświetla 7 punktów.
0: Rozumiem. Okej. Okay. No to jest NVDA,
1: się.
0: A co z JOS-em?
1: O ile bez problemu uruchomiłem linijkę, a w zasadzie ESY Time jako linijkę pod innym komputerem z JOS-em 13, o tyle z tą samą wersją instalacyjną JOS-a 13 i z tym samym doinstalowanym sterownikiem nie udało mi się uruchomić wewnętrznej linijki, nawet pomimo użycia skrótu joystick lewy w dół, prawy w dół, czyli Internal Braille Display On. Wtedy on pokazuje na linijce, nieważne co się dzieje w systemie, że Internal Braille Off, znaczy On, i jest OK. I powinno to działać, a tu nie działa z DOS-em.
0: A próbowałeś może z jakimiś nowszymi? Niż 13?
1: Próbowałem ze starszymi i jest jeszcze gorzej, bo one w ogóle średnio chcą zobaczyć ten sterownik, nawet pomimo tego, że wybrałem sterownik dedykowany wersji 10.11.
0: Okej. Jak rozumiem, nie sprawdzałeś z nowszym.
1: Z nowszym JOS-em nie udało mi się w końcu sprawdzić, bo zostałem przy NVDA po prostu. Ten NVDA naprawdę zwinnie z tą linijką działał i jakoś tak zostałem z JOS-em przetestowałem funkcjonalności linijki pod zewnętrznym komputerem.
0: I jak wrażenia?
1: Jak wrażenia? Jest to jedna z wielu linijek brajlowskich, ale mówię, te punkty dla mnie są wygodne. Mi się z niej wygodnie czyta, choć mam wrażenie, że bardzo intensywne użytkowanie dość skutecznie skróci jej żywotność.
0: Ale na razie jest okej.
1: Ja się tego będę trzymał, ale samo wykonanie linijki mi się podoba. Pisanie na tej linijce w zasadzie jest możliwe. Tu rzecz, którą zgłosiłem już polskiemu dystrybutorowi, że niestety urządzenie wygląda na średnio dostosowane na rynek polski jak na razie.
0: A co jest tego przyczyną?
1: Przyczyną jest prawdopodobnie to, że na sztywno programistycznie klawiatura brajlowska, ten ośmiopunkt, odnosi się do klawiatury francuskiej. I tak na przykład wchodząc sobie w notatnik, zresztą ja to pokażę, bo to jest dość ciekawa. Wyłączymy pomoc klawiatury.
2: bez tytułu notatnik, stracty tetra person.
1: Włączę echo znaków. Piszę sobie słowo, no powiedzmy. Wszystko działa. Tak. Naciskam punkt pierwszy.
0: I powinno przeczytać A.
1: A czyta?
0: A dlaczego tak? Co jest tego przyczyną w ogóle?
1: Przyczyną tego jest klawiatura francuska, w odniesieniu do której była robiona klawiatura brajlowska urządzenia ESTime. Gdyż w klawiaturze francuskiej mamy, tak jak się potocznie mówi, że jest klawiatura kuwerty, to ze względu na trzeci rządek liter Q, W, E, R, T, Y na klawiaturze naszego komputera, francuska klawiatura jest nazywana azerty. Czyli pierwszym znakiem jest A, potem jest Z, potem dopiero E, R, T, Y. Q i W są w miejscach tam, gdzie powinny być Z i A.
0: Czyli po prostu no tu w tym momencie no, więc analogicznie, doszło do jakiegoś zaniedbania.
1: Więc analogicznie, jeżeli napiszemy literkę W,
0: to mamy Z.
1: Jeżeli napiszemy literkę Q,
0: no więc, ale nie ma w ogóle jakiejś możliwości, żeby to zmienić?
1: To jest taki... zmiana układu w systemie na francuski oczywiście problem rozwiąże, wiadomo.
0: No tylko polskich liter nie będziemy mieć.
1: Tak też nie możemy, bo oto naciskam pierwszy, drugi, szósty, literkę E.
0: Okej.
1: Okay. Naciskam trzeci, czwarty, piąty na przykład, znak wiersza, czyli małpę. Nic nie słyszę, ale te punkty
0: Patryku,
1: się pojawiły.
0: A tam mieliśmy takie coś jak prawy alt, któryś z tych klawiszy, a prawy alt z tym z A nie rozwiązałby problemu?
1: No ale prawy alt z A napisze on. Aha. Bo akurat mam ustawiony na polski Windowsowy.
0: Zaraz, tylko teraz właśnie pytanie, czy prawy alt z A, czy prawy alt z Q?
1: Zaraz zobaczymy.
0: Bo to jest... Bo...
1: Nie chcę menu.
0: Nie ten alt.
1: Teraz nagle dolny przycisk zaczął działać jak normalny alt, ale naciskając dwa przyciski, czyli lewy i prawy, Ctrl alt. Czy, Michale, satysfakcjonuje cię ta odpowiedź?
0: Nie. Zdecydowanie nie.
1: Na linijce pokazał mi się napis Ctrl plus Alt.
0: Okej, okay, a czy jesteśmy w stanie do tego dobić literkę A lub Q? Chyba nie. Szkoda, bo... No, byłoby to jakieś obejście, ale jak widać, no... No jeszcze to, no to są po prostu takie kwestie programistyczne, które programistyczne, gdzieś muszą zostać poprawione.
1: Z tego wszystkiego da się wyjść. No, musi zostać poprawione, ale... Za te jakby kwestie nie skreślałbym urządzenia, tak?
0: Dokładnie, bo to po prostu pokazujemy no to, co mamy na chwilę obecną, tak? Stan jaki
1: tak,
0: mamy
1: a na chwilę obecną klawiatura brajlowska z poziomu polskiego układu programisty... Właśnie, bo zmieniając na układ maszynistki, mam Y tam, gdzie powinno być Z, czyli pisząc W mam Y.
0: Okej, to już w ogóle się robi nam totalne zamieszanie, może poprzestańmy na tym...
1: Poprzestańmy na tym, że klawiatura brajlowska dobrze działa w SNode, choć SNode też ma problem z diakrytykami, ale tam alfabetem łacińskim napiszemy bez większego problemu. A z poziomu Windows niestety musimy na to jeszcze trochę poczekać.
0: Ale miejmy nadzieję, że się doczekamy. Trzymamy kciuki tak. Za programistów. I to podejrzewam, że no przede wszystkim z firmy Harpo. Gdzieś tam.
1: Harpo, dokładnie, bo to jest kwestia dogadania się i zrobienia. To nie jest żaden poważny jakby...
0: Problem.
1: Problem, tak. Nie wymaga zmian w projekcie. Tylko taki.
0: Co mamy dalej? To może teraz coś o dźwięku powiedzmy. Jaki jest dźwięk?
1: Wbudowany chipset Realtek HD Audio ten system, który do mnie przyszedł w egzemplarzu testowym, nie miał zainstalowanych sterowników, zresztą do tej pory ich nie ma, ale zobaczyłem sobie po sygnaturach urządzenia, że jest to Realtek. Urządzenie ma wbudowany mikrofon, ma wejście na mikrofon zewnętrzny. Więc może...
0: Może pokażmy ten mikrofon wbudowany.
1: Wbudowany mikrofon, bo warto, skoro on jest pewną funkcjonalnością, to jakby należy
0: zaprezentować,
1: go pokazać. W tym celu uruchamiam nasz komunikator, dzięki któremu się
0: słyszymy, czyli TeamTalk.
1: TeamTalk i... Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No, powiem szczerze, nie brzmi to zachęcająco. Szczególnie gdzieś tam zważywszy, no, że urządzenie jednak trochę kosztuje. Taki dźwięk...
1: Sam mikrofon najgorszy nie jest.
0: Tak, ale szum tego, wiesz, tak, szum tego urządzenia, które...
1: Szum przedwzmacniacza, szum obudowy i takich chrzęst. Niczym niedostrojona stacja radiowa.
0: A spróbuj na przykład teraz coś podziałać na tym, popisać, na przykład, nie wiem, gdzieś wejść, zobaczymy, czy bardzo będzie słychać ten dysk.
1: Dysk to chyba nawet nie, ale...
0: A jak będziesz coś pisał, na przykład. Oj, słychać. Słychać dość mocno.
1: To są... Zrobimy tak. Napiszemy coś. Mhm.

0: no po prostu słychać. To wynika to też pewnie z jakichś niewielkich gabarytów tego urządzenia, gdzie jednak ten mikrofon nie może być jakoś wybitnie odseparowany od całej reszty. Gdzie w ogóle jest umieszczony ten mikrofon?
1: Mikrofon jest umieszczony nad kursor routingami, ale w tej części, która nie dotyka bezpośrednio ręką urządzenia. To już jest w tej omigający kursor.
0: O, tak. Słychać. Jak zegarek prawie. Jakbyś jakiś zegarek taki zwykły, mechaniczny.
1: Teraz mogę zasłonić teoretycznie ten mikrofon.
0: No zasłoń. Zobaczymy, co się stanie. I spróbuj coś powiedzieć.
1: Nic dobrego.
0: Nic ale dobrego. Teraz, nie.
1: Ale teraz przynajmniej to troszeczkę słychać mniej z tych wysokich tonów. On jest taki... To może niektórym bardziej odpowiadać.
0: Tak. Aczkolwiek no brzmi ale to dosyć osobliwie.
1: Możemy jeszcze pokazać, jak zabrzmi z wbudowanym algorytmem redukcji szumów.
0: Dobrze, to włączmy w TeamTalku te opcje, bo to też gdzieś tam dosyć poprawia jakość tego dźwięku, więc dla tych wszystkich, którzy na przykład chcieliby tu korzystać ze Skype'a, to też może być jakaś no, dobra wróżba, bo o, właśnie w tym momencie Patryk włączył redukcję szumów.
1: Redukcję.
0: Tak.
1: Szumy znikły prawie do zera.
0: No zgadza się.
1: Wymówi, no, wiadomo, że
0: ja
1: są...
0: może podkład wyłączę, żeby to było jeszcze lepiej słychać. Faktycznie tych szumów teraz nie ma.
1: Jest malutko. W zasadzie nie ma.
0: Jak mówisz, jeżeli to coś tam zasłonię, się wzbudza.
1: Mhm. Jeżeli teraz zasłonię mikrofon. Gdzie on tu jest? O.
0: Szumy nam wróciły. Ale... Tylko na chwilę. Gdzieś tam
1: ten... I odpłynęły z powrotem.
0: Tak. Zgadza
1: Ale
0: się.
1: Teraz już szumy są odpowiednio większe.
0: Dokładnie.
1: I tu już jest ciężej z tym walczyć.
0: Dobrze, to może przenieśmy się tak. Przenieśmy się na nasz standardowy mikrofon. Słychać to jak no, bardzo przeciętny mikrofon w jakimś laptopie. To nie są te mikrofony, jakie mamy na przykład w Macach, jakie mamy chociażby w komputerach, powiedzmy HP, niektórych dosyć fajnie brzmiące.
2: Ten mikrofon fajnie brzmi, ale on niestety szumi. Trochę ze względu na dysk i to, co go otacza, a trochę ze względu na chipset dźwiękowy użyty. Ale tak jak mówimy, to są jakby podzespoły z rynku, tak? Tu ani firmy Harpo, ani chyba nawet producenta tak do końca.
0: Nie można winić, no być może jedynie za to, że brał co dali, a wiedząc, że gdzieś tam powiedzmy osoby niewidome no
2: cenią
0: ten dźwięk, to można by było mimo wszystko jednak nieco bardziej o to zadbać i postarać się o lepsze podzespoły, bo są na rynku. To nie jest tak, że nie ma, no tylko po prostu trzeba odpowiednio poszukać i gdzieś tam się rozeznać w tej całej kwestii. Może tego zabrakło, ale może w następnym rzucie
2: brzmienie mikrofonu w celach takich komunikacyjnych, zostawienie wiadomości w Skype, czy chociażby porozmawianie tam, gdzie te algorytmy jednak pracują za nas w Skype'ie, no to nie wypada tak źle, bo sam mikrofon brzmi prawidłowo, poprawnie, więc...
0: To teraz moje takie kolejne pytanie, bo myślę, no, że cóż możemy jeszcze pokazać? W zasadzie system, no to jest system, ale jak komfort pracy na tym komputerze? Powiedzmy, no nie wiem, odpalasz sobie przeglądarkę internetową, jeszcze jakąś tam aplikację, zaczyna się to wszystko zamrażać, zaczyna to zwalniać, czy jednak no, jest jakiś w miarę komfort używania tego urządzenia?
2: Im bardziej nowoczesna aplikacja, tym ten komfort się zmniejsza. Bo oto jeżeli na przykład instalujemy aktualizacje systemowe, czy jeżeli aplikacją jest taki stosunkowo niewielki komunikator, jakim jest TeamTalk i nasz screen reader, no to nie ma problemu. Natomiast im więcej kart przeglądarki otworzymy, im więcej to zajmuje tej pamięci, mamy tylko 2 GB, więc to się zaczyna wszystko gnieździć w pamięci wirtualnej na dysku. Dysk jest 5400 obrotów, więc no doświadczenia ewidentnie przypominają mi moje po prostu czasy szkolne na komputerze typu netbook. To jest mniej więcej ten kaliber pracy, na pewno w kierunku komfortu im plus jest to, że to jest już ten dwurdzeniowy Intel Atom, czyli cztery rdzenie z hyperthreadingiem, z tym dodatkowym wątkowaniem takim. I to troszeczkę próbuje sprawę rozwiązać w przypadku tych właśnie rzeczonych nowych aplikacji, jak na przykład Mozilla Firefox, która sobie tam w miarę jest w stanie podzielić te rdzenie, ale wejście na główną stronę Facebooka i tak spowoduje, że chwilę będziemy sobie musieli zaczekać.
0: A jak NVDA? Bo NVDA kiedyś miało problem z netbookami, w ogóle z procesorami Atom. To już...
2: No i tu jest, i tu to samo jest nadal. To się nie zmieni tak prosto. NVDA nic nie robi w tym kierunku, aby to się zmieniło, więc...
0: Ale da się w ogóle na tym komputerze pracować z NVDA? Bo porównywałeś, jak rozumiem, instalowałeś sobie JOSa i instalowałeś NVDA.
2: Tak, instalowałem JOSa w wersji 13, instalowałem JOSa testowo także w wersji 12 do testu linijki chociażby. Tak, no na pewno JOS sprawia wrażenie, że to się mniej wszystko zamraża, że to mniej wszystko gdzieś tam spowalnia, tak. Natomiast NVDA, z racji tego, jak on ogólnie współpracuje z takimi aplikacjami jak Firefox, to dopóki strona nie wykonuje ciężkiej operacji, chodzi chyba jednak troszkę szybciej na tym komputerze.
0: Ale jak zacznie już coś tam pracować intensywnie, no to zaczynają
2: efekt,
0: się problemy.
2: To efekt jest logarytmiczny, to zaczynają się problemy i to wtedy już widać, że mamy NVDA, a nie oprogramowanie komercyjne. Nie testowałem Windows, chwileczkę testowałem tę Supernową.
0: I jak z tym? Czy to dla osoby całkowicie niewidomej w ogóle się nadaje taki zestaw do pracy w obecnych czasach Supernova? Bo tak szczerze powiedziawszy, to chyba jednak gdzieś ten program się...
2: Czy powiedzmy sobie wprost i szczerze, Supernova znalazła sobie niszę w postaci tych osób starszych, rozwiązań typu guide, względnie łatwego dostępu do książek z bibliotek wewnątrz screenreadera Supernova. I ona tam goni te rozwiązania, natomiast... Nigdy to nie będzie tak szybko i tak rewolucyjnie, jak chociażby NVDA, tak? Także nie mamy się co nastawiać, ale to też nie jest tak, że odpalam Supernową, uruchamiam Supernową i po prostu komputer się zamraża. Nie. Z tym jesteśmy w stanie pracować, natomiast chodzi o komfort i o ergonomię. Wróciłbym jednak do NVDA wtedy.
0: Rozumiem. Tak, zastanawiam się, o czym warto by było jeszcze powiedzieć w tej prezentacji urządzenia ESSI Time. Przypomnijmy, 25 tysięcy złotych, tak mniej więcej, to jest cena tego netbooka z monitorem brajlowskim.
2: Tak.
0: Tak chyba warto by było je określić. Może Patryku, bo to gdzieś nam uciekło w trakcie tego początkowego omawiania. Jeszcze proponuję, żebyśmy raz dokładnie omówili wygląd. Co i gdzie mamy, jakie porty i jak to wygląda, bo to trochę nam przeszło. Jedna część pojawiła się w jednej części audycji, druga w drugiej, więc uporządkujmy drugiej te kwestie.
2: Tak troszeczkę to nam wszystko znikło. I już... mówię, więc tak, od lewej górnej ścianki zaczynając, mamy wejście na zasilacz. Ten zasilacz ma te kable takie dość cienkie, tak jak już mówiłem, że w pierwszym momencie przestraszyłem się, czy to jest aby na pewno dobra ładowarka, ale tak okazało się, że jest dobra ładowarka, że jest to dobrą ładowarką. Potem na tej samej lewej ściance mamy złącze D-Sub na podłączenie monitora. Nie mamy do dyspozycji HDMI w tym urządzeniu.
0: Czyli to jest standardowe VGA, takie gniazdo, tak?
2: Tak, takie dziewięciopinowe, po prostu do monitora analogowego. Dalej mamy USB. Idąc w dół tej samej ścianki mamy chłodzenie, czyli miejsce, gdzie ciepłe powietrze jest
0: odprowadzane.
2: Odprowadzane z urządzenia. Dalej patrząc, mini USB.
0: Czyli tu możemy podłączyć to urządzenie do innego komputera i będzie pracowało jako monitor brajlowski.
2: Na przedniej ściance są jedynie diody, kolejna część wentylacji i głośnik. Zdaje się, że tylko jeden głośnik w ogóle na wewnątrz urządzenia. To jest przednia ścianka, ale nie przedni jakby panel, tam gdzie jest linijka, tylko to jest przednia ścianka, taka ścianka jakby
0: taka dolna.
2: Tak? Taka dolna ścianka, tak.
0: Tak jak mamy netbooki. One mają tę przednią ściankę tam... tak zakrzywioną trochę w górę, zakrzywioną, żeby delikatnie... ten dźwięk się pojawiał, jednak mimo wszystko, skoro tam jest głośnik. Ale to jest tak naprawdę już, powiedzmy, że spód.
2: Tak, to już jest prawie spód. W netbookach tam najczęściej są włączniki do Wi-Fi, tam są włączniki czasem komputera na przesuwakach takie zrealizowane. No a tutaj mamy diody naładowania baterii, diodę pracy dysku i chyba tyle.
0: No właśnie, skoro jesteśmy przy baterii, ile czasu urządzenie potrafi na pełnym akumulatorze działać?
2: Udało mi się je zmusić do pracy niecałe 5 godzin. Ale jeżeli się odpowiednio postarałem, powyłączałem moduły typu Wi-Fi, siecią moją była sieć kablowa po porcie RJ45, tak 100 megabitowy Ethernet normalny i wszystkie jasności, suwaczki nawet, bo przecież urządzenie nie ma ekranu, ale suwaczki jasności były skręcane na zero. Na urządzeniu nie dokonywałem zbyt wielu operacji i celowo uniemożliwiłem mu przechodzenie w stan uśpienia. To w sumie pod 8 godzin nawet. Niecałe 8, tam 7 chyba 30
0: całkiem,
2: wyszło w teście.
0: To całkiem nieźle.
2: No taki poprawny netbook.
0: Tak. Więc co jeszcze mamy? Jakie jeszcze złącza? Co jeszcze mamy na tym urządzeniu?
2: Prawa ścianka udostępnia nam czytnik kart SD i microSD.
0: Czyli tam są dwie szczeliny, czy...
2: Nie. W sensie on nie jest uniwersalny.
0: Rozumiem. Co jeszcze mamy?
2: Mamy gniazdo mikrofonu.
0: To jest pierwsze od nas jakby, tak?
2: Tak. Potem jest gniazdo słuchawek. Potem dwa porty USB. Port zabezpieczenia Kensington, tak co byśmy sobie go mogli
0: przypiąć linką
2: do stołu, przypiąć taką linką odpowiednią, tak? A na samym rogu jest port RJ45, port Ethernetu, tylko 100 megabitowy, 10-100 megabitów, nie obsługujący gigabita. Jeszcze.
0: Może kiedyś. W jakiejś następnej edycji.
2: Podzespół dość niezły. Tam jest jakaś chyba Realteka karta, zdaje się, sieciowa i ona... Nie miałem z nią problemu. W przeciwieństwie do Wi-Fi, którego musiałem odpowiednio ustawić w zaawansowanych właściwościach karty sieciowej, ono na samym początku, ze względu na ustawiony domyślnie poziom oszczędzania energii, nie do końca lubiło się z moim routerem, który nie słucha pakietów obniżenia poboru mocy.
0: Ale to jest takie typowe ustawienie, czy po prostu to ty zmieniałeś?
2: To jest ustawienie dostępne u mnie w panelu routera, ale jest polem wyboru. Zezwól lub nie zezwól.
0: Rozumiem.
2: Niektóre sieci na to zezwalają, niektóre sieci na to nie zezwalają. Mobilne hotspoty na przykład nie mają z tym problemu, ale już na przykład domowe routery niektóre nie słuchają w ogóle tych pakietów zmniejszenia poboru mocy, no i wtedy mogą się zacząć problemy.
0: Być może tak, trzeba się będzie liczyć z tym, że trzeba gdzieś tam będzie pogrzebać w ustawieniach karty i wtedy będzie to wszystko działało. Bo jak już to przestawiłeś, tak jak trzeba, to problemy zniknęły.
2: Tak.
0: Okay. Tak,
2: problemy zniknęły i już.
0: I było wszystko w porządku. Bluetooth jakiś jest tutaj w ogóle, czy nie ma?
2: Jest.
0: Testowałeś może, jak działa?
2: Nie. Szczerze mówiąc, moją słuchawkę zauważył, klawiaturę zauważył.
0: Aha, czyli...
2: Ale jakichś specjalnych, nadzwyczajnych właściwości portu Bluetooth.
0: Nie testowałeś.
2: Czyli jakiegoś konkretniejszego testu, nie wiem, kodeków audio obsługiwanych, profili audio w standardzie Bluetooth nie patrzyłem.
0: Rozumiem. Czy coś jeszcze
2: tak
0: jest...
2: Tak samo jak nie patrzyłem prędkości transferu plików, która to jest wersja standardu Bluetooth.
0: Mhm. Czy coś jeszcze jest takiego, o czym warto powiedzieć? Jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o to, czego się możemy spodziewać?
2: O czym warto powiedzieć? Urządzenie jest w sumie dość sensownie spasowane. Ono... Obydwie podstawy, i ta górna, i dolna, się trzymają. Klapki boczne, między innymi ta zawierająca chłodzenie i taka sama równoległa po stronie przeciwnej, tak delikatnie latają, że w pierwszej chwili miałem wrażenie, że ten egzemplarz przyszedł do mnie zepsuty, ale nie, to jest taka funkcjonalność, to tak ma być, wygląda. Bo jeżeli podłączy się do tego ileś urządzeń w porty USB, to już jakby ten problem zanika, tak?
0: te wtyczki jakby stabilizują te elementy plastikowe.
2: Stabilizują te klapki i te elementy plastikowe i już nie ma tego problemu, o który się martwiłem, że ewentualnie coś tu może być.
0: Że w transporcie coś na przykład się obluzowało.
2: Się mogło coś obluzować. Nie, wygląda na to, że nie.
0: No to w takim razie jeszcze co do wagi. Mniej więcej ile trzeba będzie podźwigać?
2: Mniej więcej 2 kilo. Może troszkę mniej.
0: Czyli co? Czyli taki netbook tak naprawdę. Taki troszkę netbook. Cięższy może.
2: No taki netbook, któremu troszeczkę zabiera linijka brajlowska, ale dużo odejmuje ekran.
0: No i teraz najważniejsze pytanie tak naprawdę, które będzie spinać chyba tę naszą audycję w jakąś sensowną całość, bo omówiliśmy to urządzenie, przedstawiliśmy mniej więcej jego możliwości, pokazaliśmy co tam ciekawego jest, ale jedno podstawowe pytanie, to jest drogi sprzęt, powiedzmy sobie to szczerze, więc dla kogo on właściwie jest?
2: Ja osobiście widzę tutaj grono z jednej strony chyba nadal uczniów, bo kiedy już ta polonizacja oprogramowania dostarczonego będzie gotowa tak już w pełni i będzie kompletna, to nie jest złe oprogramowanie. To oprogramowanie ma dużo ciekawych funkcjonalności. Mamy tego ESY Note'a, który jeżeli zaadoptuje się to do Polski, zrobi się skróty pierwszego stopnia, skróty drugiego, literacki Braille, muzyczny i matematyczny, zgodny w pełni z tym, czego uczy się nas w Polsce. Tak by było najlepiej, choć obawiam się, że na pewne ustępstwa typu cyfry jako obniżone znaki będzie trzeba pójść. To oprogramowanie samo w sobie umie dużo. Natomiast w obecnym stanie, tak, kiedy znaki interpunkcyjne w dokumencie, czy znaki nawigacyjne typu spacja mówione są w języku francuskim i kiedy, no to jeszcze wszystko odnosi się do Braille'a jednak we Francji i do stron kodowych francuskich, bardziej bym to urządzenie traktował jako netbook z linijką niż jako notatnik. Natomiast tak jak mówię, zakładając optymistyczny scenariusz, przede wszystkim widzę tu uczniów klas późniejszych i studentów, a z drugiej strony widzę tu osoby starsze, które nie zdążyły się w czasie swojego życia gdzieś tam zapoznać z architekturą PC jako taką, z do końca systemem Windows, bo mają w jednym urządzeniu tak naprawdę dwie rzeczy. Mają to jednak dość zamknięte środowisko ESY Suite, które jakieś tam wyjścia na system Windows daje i mają do dyspozycji pełny system Windows, tak? Więc tak naprawdę mogą korzystać i z tego,
0: więc
2: i z tego.
0: Więc mogą sobie wyjść na przykład z tego środowiska
2: ESY Suite, z tego środowiska, tak? I stopniowo poznawać system Windows.
0: System Windows, dokładnie. Tym bardziej, że w tym środowisku ESY mamy, no chociażby odtwarzacz książek DAISY, no co na przykład dla osób starszych może być bardzo fajną
2: może
0: sprawą.
2: Może być przydatne, zakładki tam działają. Więc jakieś właśnie pauzy, przystanki można sobie robić, tak? Jest jakiś player muzyki. Nie testowałem go, jak dużo formatów on odtwarza, ale MP3, Wave i WMA na pewno podoła.
0: Jest też przeglądarka internetowa, dosyć prosta, aczkolwiek ja mam takie trochę wrażenie, że dla osoby początkującej no to jak ona działa może być pewną komplikacją, ale być może to tylko takie pierwsze wrażenie.
2: Czy my też nie mamy o tyle pełnego oglądu, że na przykład rzeczy, wiadomo, rzeczy oznaczenia, tak, że to jest nagłówek, to jest link, nie są mówione, a są jedynie brajlowane, więc jeżeli ktoś ma bezpośredni kontakt z urządzeniem, on to sobie odczyta tutaj, że to jest link, to jest to, ale najpierw się tego musi nauczyć.
0: Tak.
2: I to jest, myślę, główna bariera, że to urządzenie wymaga wbrew pozorom bardzo dużo uczenia się, nawet w samym tym środowisku ESY Suite.
0: A dla Polski będzie wymagało tym więcej uczenia się, bo jeżeli, dajmy na to, ktoś kupiłby taki notatnik, powiedzmy, teraz, Jakoś ewentualnie przyzwyczaił się do tego, że mu się, nie wiem, w Windowsie kuna A zamienia. To po jakiejś aktualizacji oprogramowania okaże się, że zostało to naprawione i trzeba znowu się będzie uczyć czegoś innego.
2: A się z powrotem pisze punktem
0: tak,
2: pierwszym.
0: Tak, dokładnie. Więc tu no, na chwilę obecną, jeżeli ktoś by nosił się z zamiarem zakupu takiego urządzenia, to nie wiem, to chyba lepiej jednak troszeczkę się jeszcze wstrzymać i poczekać,
2: i czas,
0: aż producent
2: aby
0: to
2: te
0: dopracuje.
2: Problemy zostały naprawione,
0: bo to nie jest zły sprzęt. To jest sprzęt drogi, to jest na pewno sprzęt nie dla każdego, ale sprzęt nie jest sam w sobie zły. Bo no robi to, co ma robić.
2: I wszystkie te możliwości, wszystko to, o czym powiedzieliśmy, a powiedzieliśmy negatywnie o gdzieś tam, to są rzeczy z reguły naprawialne. To są wszystko rzeczy programistyczne, do których można przysiąść, zgłosić jedno, pokonsultować się, jak to się robi u nas, jak to się robi we Francji i wynaleźć gdzieś kompromis na przykład, względnie to po prostu naprawić.
0: Zgadza się. Więc generalnie myślę, że po prostu jeżeli ktoś, szczególnie z osób, które zajmują się muzyką, bo tu jest dosyć no,
2: ta
0: fajnie
2: część jest bardzo dobrze rozwinięta.
0: Tak, to nosiłby się z zamiarem zakupu takiego urządzenia, to myślę, że spokojnie można to rozważać, ale chyba jeszcze po prostu nie teraz. Poczekajmy na spokojnie, kiedy polski dystrybutor, firma Harpo, dopracuje możliwości tego urządzenia i wtedy naprawdę, no jeżeli komuś jest potrzebne właśnie coś takiego, bo to też nie jest dla każdego, ale jeżeli ktoś czuje, że właśnie czegoś takiego będzie potrzebował i będzie w posiadaniu odpowiedniego zasobu gotówkowego, czemu nie?
2: Lub w programu Aktywny Samorząd, tak, jeżeli takowy wróci.
0: Jeżeli wróci dla nas, dla osób niewidomych, to czemu nie? Czemu nie można się o coś takiego pokusić? Tym bardziej, że linijki brajlowskie z Eurobraila, no to nie są
2: się,
0: złe.
2: Cieszą się generalnie renomą, tak? I nie... Ciężko mi było znaleźć coś złego na ich temat, szczerze mówiąc.
0: Zgadza się.
2: Więc... Także to, o czym mówię też, że ona się może gdzieś tam zużyć, tak? No to nie mam ku temu pewności. Tak? To jest moje gdzieś tam doświadczenie po dość niskiej, powiedzmy, sztywności punktów względem konkurencji. Tak?
0: Ale jeżeli a jak rozumiem, nie taki można regulować jakoś sztywności punktów.
2: Z programu, który udostępnia tę możliwość, czyli z DOS-a, nie udało mi się.
0: Okej. Okay. No bo rzeczywiście...
2: Może same linijki ESYS, niewbudowana taka w ESY Time, mają jakiś kod kontrolny na to, który można wywołać gdzieś z menu, a czego ja jeszcze nie znalazłem.
0: Rozumiem. No ale to jest, wiesz, to taka... To być może coś by to pomogło, ale może faktycznie tylko jedną sztywność tych punktów jest... Jedna sztywność jest ustawiona. Więc tu ciężko w tej kwestii wyrokować.
2: Natomiast to są rzeczy preferencyjne, to zależy od przyzwyczajenia i tu ciężko mi jest też mówić, co jest dobre, a co złe tak naprawdę, bo...
0: Bo każdy ma swoje jakieś preferencje.
2: Każdy ma swoje gdzieś tam upodobanie, każdy pracował z czym innym w przeszłości i...
0: I tak to jest. Dobrze, zatem myślę, że nie ma sensu przedłużać, bo powiedzieliśmy, myślę, że dość sporo. Wiadomo, nie wchodziliśmy w jakieś bardzo duże szczegóły, bo to trzeba byłoby zrobić tak naprawdę cały podręcznik na temat wykorzystywania tego urządzenia i pokazywania wszystkich jego możliwości. Ale tak czy inaczej jest to, myślę, dość takie no, przekrojowe zademonstrowanie tego, co urządzenie ESY Time może. A przypomnijmy, prezentowaliśmy właśnie urządzenie ESY Time, netbook z linijką brajlowską. Tak, myślę, że pokrótce możemy to urządzenie opisać.
2: Jeszcze raz dziękujemy dystrybutorowi, firmie Harpo, za dostarczenie egzemplarza testowego, bo
0: rzeczywiście urządzenie jest ciekawe, to trzeba przyznać.
2: I urządzenie jest warte gdzieś tam promowania na polskim rynku.
0: Tylko... Chociaż czy swojej ceny to już jest inna kwestia.
2: Kwestia zawsze
0: drogo,
2: dyskusyjna, jak co do każdego typu sprzętu.
0: Dokładnie. I ja w takim razie również tobie, Patryku, dziękuję. Patryk Faliszewski testował to urządzenie przez ostatnich kilkanaście dni, a efekty tego testu były słyszalne w dzisiejszej audycji. Dziękuję, Patryku, raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym moim Tyflo Podcaście. Kłaniam się, Ala Witek. Dzisiaj na prośbę jednej ze słuchaczek moich Tyflo Podcastów chciałabym przedstawić przepis na biszkopt z truskawkami i galaretką. Tradycyjnie na początek opowiem o składnikach, jakich potrzebujemy do zrobienia ciasta. Więc do biszkoptu potrzebujemy 4 jajka, szklankę cukru, 2 szklanki mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia oraz 200 gramów masła lub margaryny. Do wierzchu około 30 deko truskawek i 2 galaretki truskawkowe. A zatem przejdę do przygotowania najpierw składników na biszkopt. Rozpuszczę sobie najpierw tłuszcz. Teraz przejdę do przygotowania pozostałych składników. Do naczynia, w którym będę przygotowywała biszkopt, wbiję sobie najpierw jajka. Oczywiście skorupki jajek należy najpierw opłukać pod gorącą, bieżącą wodą. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy uda nam się wbić jajka tak, aby nie dostał się do naczynia żaden fragment skorupki, wbijajmy jajka jako pierwsze lub można je najpierw wbijać do osobnego naczynia i później dopiero dodawać do na przykład cukru, ponieważ jeśli wbijamy jako pierwsze jajka, jeśli nie mamy pewności, wydaje się nam, że jakiś fragment mógł wpaść, możemy to po prostu sprawdzić palcami dotykając zawartości w naczyniu. Już można już wyłączyć i odstawić w takie miejsce, gdzie będzie bezpieczny, gdzie nie potrącimy go i nie ściągniemy gorącego na siebie. Teraz dosypię szklankę cukru i mogę przystąpić do pierwszej części przygotowywania ciasta. Staram się w trakcie gotowania mieć zawsze na powierzchni blatów, na których wykonuję większość czynności, jak najmniej przedmiotów, dlatego że to po pierwsze ułatwia mi, przyspiesza wykonywanie wszystkich czynności, ponieważ nie muszę bez przerwy uważać na to, co leży, żeby właśnie nie zostało wylane, wysypane i tak dalej. A po drugie, łatwiej mi się zorientować, jeśli po kolei wyjmuję wszystkie rzeczy i chowam, co już zostało zrobione, a co jeszcze wymaga zrobienia. Tak więc zaczęty cukier przesypuję sobie do pojemnika, żeby nie rozsypać, kciukiem i palcem środkowym lewej ręki trzymam za krawędzie, a wskazującym naprowadzam koniec torebki idealnie na środek słoika czy pojemnika, w którym przechowuję cukier. I w ten sposób z dużym prawdopodobieństwem wsypię cukier do naczynia, a nie poza nie. Oczywiście, jeśli ktoś jest osobą leworęczną, no to polecam robić na odwrót. Dobrze, to tyle celem przesypywania. Teraz zacznę powoli ucierać przy pomocy miksera jajka z cukrem. Aby sprawdzić, czy jest już wystarczająco roztarty cukier z jajkami, należy czysty palec włożyć po prostu do ciasta i sprawdzić, czy są dalej ziarenka cukru. Jeśli są, oczywiście nadal miksujemy. Jeśli nie, można dodawać pozostałe składniki. Teraz ziarenek cukru już nie ma, więc możemy powoli dodawać pozostałe składniki. Najpierw roztopiony i przestudzony tłuszcz. Może być ciepły, natomiast nie powinien być gorący. I mieszamy z resztą. Teraz powoli przystąpię do dodawania mąki z proszkiem. Mąka najlepiej, jeśli będzie to mąka tortowa, dlatego że poniekąd, jak sama nazwa wskazuje, też jest to najlepsza mąka do ciasta. I teraz jeszcze łyżeczka proszku do pieczenia, tak aby nie wysypywała się nam poza naczynie. Ale jednak robimy to dokładnie, aby cały proszek był z mąką rozmieszany. I po kolei podzielone na trzy części mąkę i proszek do pieczenia wsypujemy. Najpierw jedną część, trzecią i miksujemy. Najpierw na wolnych obrotach, żeby mąka dopiero co wsypana nie fruwała nam po całej kuchni. Kiedy już się trochę rozejdzie w cieście, możemy zwiększyć obrot. Teraz dodaję drugą, trzecią część mąki wymieszanej z proszkiem. I to samo, rozpoczynam miksowanie na wolnych obrotach. Po to, aby po chwili je zwiększyć. I już ostatnia część. W trakcie przesypywania, na przykład z miseczki do naczynia, w którym miksuję wszystkie składniki, opieram sobie brzegi miski dokładnie na średnicy, w tym miejscu, gdzie naczynie jest najszersze. W ten sposób najłatwiej jest mi przesypywać mąkę. Dobrze. Ostatnim składnikiem, jaki możemy dodać, ale nie musimy, jest olejek aromatyzowany. Ja, ponieważ jest to ciasto truskawkowe, dodam olejku śmietankowego, ponieważ pośród dostępnych wydaje mi się najbardziej pasować do truskawek. I ostatni raz miksuję całość. Dobrze, ciasto mamy wymiksowane. Przyszła pora na przełożenie go do formy, w której będzie pieczone. Ponieważ ja korzystam z form silikonowych, są one dosyć giętkie, więc na ogół podkładam już blachę, to wkładam razem z formą do piekarnika, zanim przeleję ciasto, tak aby łatwiej było mi je później przenieść i wsunąć. Wolę sobie przepłukać formę, zanim przełożę ciasto i suszyć. I teraz przy pomocy łyżki przełożę ciasto do formy. Najpierw oczywiście część ciasta wylewa się, że tak powiem, sama. Później przechylamy garnek pod coraz większym kątem, aby mogło ciasto swobodnie spłynąć. A na koniec pomagamy resztką ciasta przy pomocy łyżeczki trafić do formy. Warto to zrobić starannie, bo szkoda zostawiać dobre ciasto w garnku czy w miejsce, w której je wyrabialiśmy. I teraz tylko pozostaje wygładzić ciasto w formie, łyżeczką miejsce miejscem. Możemy jeszcze najpierw z jednego krótkiego końca i z drugiego końca formę podnieść lekko, nie odrywając tego drugiego. Najpierw z jednej strony, później z drugiej strony, tak aby ciasto mogło się wygładzić i równomiernie upiec na wierzchu. I teraz tak, wkładamy do piekarnika w temperaturze 180 stopni. Pieczemy około 40 minut. Sprawdzamy później patyczkiem, czy w środku ciasto jest suche, czy nie zostało przypadkiem surowe. No jeśli zostało, to dopiekamy. Po jego wyjęciu i ostudzeniu dopiero można myśleć o przykrywaniu truskawkami i galaretką. Wkładając do piekarnika, trzymam od przodu blachę z jednej strony prawą ręką, a lewą sprawdzam, czy wkładam do przegródek na tym samym poziomie. I wsuwam, zamykam. Oczywiście już od tego, jak funkcjonuje każda kuchenka, zależy sam proces później nastawiania. W każdym razie 180 stopni przez 40 minut, jeśli pieczemy z termoobiegiem, i później sprawdzamy. Jeśli bez termoobiegu, można do 45 minut wydłużyć czas, ale i tak należy sprawdzić. Tak więc nasz biszkopt jest już upieczony. Wyjmujemy go z formy do ostudzenia, dlatego że ciepłego w żadnym razie nie możemy zalewać galaretką. I teraz przygotujemy galaretki truskawkowe, którym pozwolimy zanim wylejemy je na ciasto, lekko stężyć. Tak więc na dwie galaretki wlewamy 2,5 szklanki wody i gotujemy. Galaretka musi być dosyć gęsta, żeby nam w miarę szybko stężała i tężała później ładnie po niedługim czasie na cieście. Ja do biszkopta z truskawkami zawsze dodaję galaretkę również truskawkową. Na razie gotuje się woda. A za ten czas można sobie opłukać i poobierać z szypułek truskawki, które później po obeschnięciu będziemy przekrawać na pół, wkładać na cieście. A jeśli galaretka już będzie półstężała, będziemy również zalewać je galaretką. Truskawki obieramy oczywiście bardzo dokładnie z szypułek, dlatego że nie powinny żadne części zielonych elementów trafić do ciasta. Powinny się tam znaleźć wyłącznie same owoce. Dobrze, truskawki zostały już ubrane. Teraz należy je bardzo starannie wypłukać. Tłuczemy pod gorącą, bieżącą wodą. Bardzo dokładnie, dlatego że nie do pomyślenia jest, żeby w trakcie jedzenia ciasta trzęściła nam w zębach ziemia. A truskawki bywają naprawdę bardzo brudne. Najlepiej jest płukać oczywiście na siwku, z dużymi oczkami, wtedy cały brud swobodnie spływa. Zostają czyste owoce. Woda na galaretkę lada chwila powinna zacząć się gotować. Przygotuję sobie już dużą łyżkę i podcinam wierzchy galaretek. Trzeba je oczywiście zabezpieczyć, żeby się nie przewróciły, najlepiej oprzeć o coś. Można też, żeby było szybciej, zagotować sobie wodę w czajniku, ale bezpieczniej jest wlewać zimną wodę do garnka i później ją zagotować, ponieważ nie mamy wtedy konieczności odmierzania gorącej wody i przelewania najpierw z dzbanka do szklanek, a później ze szklanek do garnka. Więc myślę, że bezpieczniej jest chwilę dłużej zaczekać, a niepotrzebnie nie narażać się na przelewanie gorącej wody. Tą wodę na galaretkę, mimo że nie jest jej dużo, warto jest gotować w garnku z odrobinę wyższymi ściankami, ponieważ jeśli w trakcie mieszania już taka dość dobrze rozmieszana z wodą galaretka wydostanie się nam na kuchenkę lub w blat, w zależności od tego, gdzie to robimy, no po prostu jest bardzo słodka, klejąca, zawiera żelatynę i trudno jest ją usunąć, a jeśli nie zauważymy, że gdzieś nam prysnęła i przyschnie, to staje się to jeszcze trudniejsze. Dobrze, woda już się gotuje. Oczywiście zakręcamy, ponieważ woda ma być przegotowana w momencie, kiedy wsypujemy galaretki, ale nie gotująca się. Pierwsza. Mieszamy delikatnie, ale bardzo dokładnie. Dopóki czujemy pod łyżką, że chrzęści nam nierozmieszany proszek w galaretki, dopóki mieszamy. Możemy oczywiście po wstępnym rozmieszaniu dosypać drugą torebkę. Ocieramy bokiem łyżeczki o ścianki garnka, żeby zebrać wszystkie nierozmieszane jeszcze ziarenka. Ale przede wszystkim skupiamy się na środku, ponieważ tam najłatwiej galaretka się zagęszcza. Im lepiej roztwór będzie rozmieszany, tym lepiej galaretka nam stężeje. I oczywiście im szybciej będzie tężała, ponieważ jeśli źle rozmieszamy, będzie tężała tylko miejscami, a miejscami będzie pozostawała bardziej lejąca. Jest rozmieszana jak należy. Teraz proponowałabym ją w garnku przenieść. Przenosimy gorące płyny raczej zawsze w garnku pod przykryciem, ponieważ nawet jeśli stawiając garnek albo idąc o coś zawadzimy, ubrudzi się, tudzież obleje najwyżej przykrywka, którą mamy po prostu w garnku, a nie zostaniemy oparzeni my i zalana od razu cała podłoga czy blat. Więc przenosimy pod przykryciem. Po przeniesieniu odkrywamy i studzimy. Galaretki mają długi Różnej długości czas tężenia i zależy to nie tylko od rodzaju galaretki, jakiej używamy, ale też i od tego, w jakiej proporcji rozcieńczyliśmy ją z wodą, jaka jest temperatura w pomieszczeniu, w którym galaretka tężeje, więc najpierw do ostygnięcia należy ją przetrzymać w temperaturze takiej, powiedzmy sobie, pokojowej, a kiedy będzie już taka ledwie letnia, należy ją przełożyć do lodówki, natomiast wtedy trzeba już co kilka minut sprawdzać, no może nie co kilka, ale powiedzmy tam jakoś nie rzadziej niż powiedzmy co 10 minut, dlatego że zaczyna tężeć szybciej i może stężeć nam za bardzo, żebyśmy byli w stanie ją przelać po prostu do formy i zalać nią ciasto oraz truskawki. Więc na razie spokojnie tężeje. Kiedy będzie letnia, przenosimy do lodówki, również pod przykryciem, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że niewiele może się w kuchni przydarzyć paskudniejszych rzeczy niż galaretka rozlana w lodówce. I kiedy już wstawimy garnek do lodówki, oczywiście przykrywkę zdejmujemy i można spokojnie sobie sprawdzać co jakiś czas, czy już stężała na tyle, aby można ją było przelać do ciasta. I to na razie tyle. Ostatnim etapem będzie zalewanie galaretką ciasta po wcześniejszym ułożeniu na nim truskawek. Tak więc nasz biszkopt jest już zupełnie ostudzony i galaretka stężała na tyle, aby można było nią zalewać truskawki. Co to znaczy stężała na tyle? Mniej więcej na tyle konsystencji jest w tej chwili bardzo gęstego kisielu. Więc możemy spokojnie z powrotem włożyć biszkopt do formy. Forma oczywiście należy wcześniej umyć po prostu, aby pozostałości tłuszczu, mąki i tak dalej nie zmętniały galaretki. Wszystkie truskawki pokroimy na połóweczki i połówki te poukładamy na cieście brzuszkiem do góry. Jedną przy drugiej. Jeśli na biszkopcie w trakcie pieczenia pojawią nam się jakieś nierówności, możemy je nożykiem poodcinać, ponieważ i tak wierzch zalewamy galaretką. Truskawki układamy tak blisko siebie, aby cała powierzchnia górna ciasta była nimi równo obłożona. Jeśli jakaś truskawka jest bardzo duża, to kroimy ją sobie na ćwiartki. Teraz ostatni etap przygotowywania. To zalejemy całość galaretką. Możemy ją przedtem jeszcze delikatnie przemieszać. Jeśli zajdzie taka sytuacja, że galaretka zanadto nam stężeje, możemy do niej dolać odrobinę gorącej wody, ale odrobinę, dlatego że po prostu później, jeśli tej wody będzie zbyt dużo, może nie chcieć nam się na powrót stężeć. I teraz już zalewamy galaretką, oczywiście ostrożnie, żeby nie powylewać poza brzegi formy. Robimy to powoli, starannie i dokładnie. Możemy sobie zwyczajnie pomóc.

0: jajka, szklankę cukru, 200 g tłuszczu, czyli masła lub margaryny, 2 szklanki mąki i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Ewentualnie możemy dodawać jakiś olejek aromatyzowany. Oprócz tego około 30 deko truskawek i 2 galaretki. Galaretki oczywiście w dowolnym smaku. I to właściwie wszystko. Mam nadzieję, że przygotowanie biszkoptu z truskawkami i galaretką nie nastręczy większych trudności, a będzie miłym deserem na letnie popołudnia i wieczory nasz biszkopt. W związku z czym zachęcam do prób, życzę oczywiście powodzenia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu w razie ewentualnych pytań lub wątpliwości. Mój nick na Skype'ie Luftilka. Oczywiście zapraszam także do wysłuchania kolejnych moich audycji kulinarnych Tyflo Podcastów. Na dziś dziękuję już, życzę oczywiście smacznego, kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast, audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Ostatnia środa września, 28 dzień tego miesiąca roku 2022. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Przeglądem, rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją, w której poruszamy tematy głównie technologiczne, no i też mające również jeszcze jeden wspólny element, mianowicie, że to są tematy technologiczne dotyczące głównie osób niewidomych i słabowidzących. Dziś w takim składzie, można by powiedzieć średnim, ale jakość informacji jak zwykle na najwyższym poziomie. Witamy Was bardzo serdecznie przy mikrofonach Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy, witamy i zaczynamy. A zaczynamy jak zawsze od informacji na temat tego, o czym my właściwie dziś będziemy mówić. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Media Attendant Console bardziej dostępna dla niewidomych. VoxLens. Kolejny sposób na udźwiękowione wykresy. Nowości dostępnościowe w kwestiach dźwięku. Nowe dodatki do NVDA. Powstanie bourbon whisky z brajlowskimi etykietami. Sonar Vision. Powstaje kolejna ciekawa apka do nawigacji dla osób niewidomych. Urządzenie, które udostępni mecze futbolu. Stellar Trek. Negatywne opinie. Bez nowoczesnego smartfona nie wjedziemy do niektórych krajów. Nowości w programach do edycji dźwięku. Whisper, czyli jak można tworzyć transkrypcję Tyflo Przeglądu i nie tylko. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy! Oj, ten Whisper to jest rzeczywiście nowość i to taka, że no, chyba celowo zostawiamy go sobie na koniec, bo będzie rzeczywiście o czym mówić i naprawdę warto, żebyście z nami do tego końca dziś zostali. A w trakcie naszej dzisiejszej audycji, rzecz jasna, możecie się z nami kontaktować i możecie brać czynny udział w tym programie, do czego Was zresztą z tego miejsca serdecznie zachęcamy. Jesteśmy na Facebooku, tam transmisja już działa, możecie komentować, możecie polubić, udostępnić, co tam tylko chcecie z tą transmisją możecie zrobić. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Możecie do nas też pisać na kontakt.tyflopodcast.net, no i możecie do nas dzwonić na Zooma. tyflopodcast.net/zoom. Tam znajdziecie wszelkie łącza do połączenia się z nami, do wdzwonienia się z nami tu do nas na antenę i abyście mogli zabrać głos w dyskusji. Tylko pamiętajcie, że tego Zooma warto sobie wcześniej jeszcze odpowiednio skonfigurować, podłączyć, ustawić ustawić automatyczne łączenie do systemu audio i też warto później, kiedy się z nami połączycie, to od razu wyrazić zgodę na nagrywanie, bo wtedy odblokuje wam się mikrofon i będziecie mogli do nas mówić. Tyle technicznego, może nieco przydługawego wstępu. Rozpoczynamy od informacji dotyczących tego, co właściwie dla was dziś przygotowaliśmy, a zaczynamy

0: Nam ja zaczynam od informacji dotyczącej takiego rozwiązania, które produkuje firma Mida. To jest firma międzynarodowa z branży telekomunikacyjnej. Mają swoje własne oprogramowanie do kontaktu z klientami, kontaktu telefonicznego. Podejrzewam, że głównie chodzi tu o różnego rodzaju marketing, czy to taki tradycyjny, gdzie tam dzwonimy do różnych ludzi i oferujemy im bardziej lub mniej, często mniej przydatne produkty, czy na przykład też w drugą stronę, to znaczy ktoś może zadzwonić do nas, może uzyskać od nas jakąś informację na temat oferowanego przez nas produktu, no albo na przykład zgłosić jakąś usterkę techniczną. W każdym razie tam, gdzie telefon, tam może być obecna firma Mida i oni mają taki produkt, który nazywa się Attendant Console. To z jedną z włoskich instytucji działających na rzecz osób niewidomych i niedowidzących zostało usprawnione, dzięki czemu jest to, zdaniem twórców przynajmniej, bardziej dostępne dla operatorów niewidomych i też takich, którzy mają problemy ze wzrokiem. A jakież to usprawnienia wprowadzono? Ano między innymi mamy skróty klawiaturowe, które możemy sobie sami definiować, możemy zmieniać te skróty tak, jak nam wygodnie. Też nowością dostępnościową jest lepsza dostępność klawiatury tego całego interfejsu. Ponoć wygląda to tak, bo ja nie widziałem tego oprogramowania i tylko czytam o nim. Można za pomocą klawisza Tab nawigować w obrębie całego interfejsu po różnych obszarach, a w tym konkretnym obszarze, który wybierzemy sobie za pomocą Taba, poruszać się klawiszami strzałek i wszystko jest nam odczytywane. Więcej różnorodnych alarmów dotyczących różnych sytuacji. Przede wszystkim jak ktoś do nas dzwoni, ale też jeżeli mamy na przykład jakieś powiadomienia, jeżeli mamy na przykład do dyspozycji różne kolejki, bo to też tak może być w tych takich systemach call center. No często też jest tak, że dzwonią do nas ludzie w różnych sprawach i na przykład my obsługujemy ileś różnych sytuacji. Jeżeli firma na przykład nie koszty, to mogą posadzić jedną osobę, ale obsługującą kilka różnych rzeczy. No i podejrzewam, że w zależności od kolejki wtedy wyświetla nam się skrypt odpowiedni do danej sytuacji. No i wtedy właśnie może działać to tak, że na każdą taką kolejkę czy na jakiekolwiek inne zdarzenie zostanie nam wygenerowany inny dźwięk. I też coś dla osób słabowidzących, czyli dostosowanie czcionki. Tu możemy zmieniać wielkość tej czcionki, kolor i podobne rzeczy. To dla tych, którzy posługują się wzrokiem. Też jeszcze z takiego jednego usprawnienia tu skorzystano, mianowicie, i to już nawet nie jest kwestia tyle dostępności, co bardziej ergonomii użycia tego narzędzia, no można po prostu w panelu i to każdy użytkownik może sobie zmieniać indywidualnie według własnych preferencji, ukrywać bądź też wyświetlać poszczególne bloki, poszczególne elementy tego narzędzia, czyli Attendant Console firmy Mida. Brzmi to wszystko bardzo interesująco, ile w tym faktycznej prawdy, jeżeli ktoś z was być może pracuje na tym oprogramowaniu, bo jest ono ponoć dosyć znane, to może nam dać znać, jeżeli używacie tego albo mieliście z nim styczność, jak rzeczywiście z jego dostępnością i czy ta najnowsza wersja faktycznie coś tu poprawia. Kto wie, czekamy na głosy od was, a teraz zmieniamy temat. Teraz będzie o wykresach i o tym, jak te wykresy w dostępny sposób odczytywać. O tym teraz Tomek.
1: U mnie się słuchawki psują, mam nadzieję, że...
0: Teraz jesteś.
1: Że jakoś to zadziała wszystko razem. Tak, nazywa się rozwiązanie VoxLens i... No to jest znowu rozwiązanie na udźwiękowienie wykresów. Producent czy deweloper w zasadzie twierdzi, że wystarczy jedna linijka w JavaScriptie chyba, w Javie, kurczę, nie pamiętam, żeby to zaczęło działać jakoś. No i jest przykładowy wykres na stronie tego projektu. który można sobie zobaczyć. Powiedzmy szczerze, mocno jest raczej ciekawostka niż coś takiego rzeczywiście fajnego. Trochę spodziewałem się czegoś fajniejszego. I teraz tak, po pierwsze, działa to tylko w Chrome. Po drugie, w sumie to ma cztery skróty, zdublowane cztery skróty i w zasadzie to wszystko. Mamy takie oto skróty. Ctrl-Shift-A lub Ctrl-Shift-1 i to jest taki skrót jakby zadaj pytanie, tam ask coś tam. Wtedy strona używa mikrofonu i głosowo zadajemy pytanie typu jaka jest średnia, jaka jest mediana, jaki jest konkretny, no konkretna jakaś tam wartość dla konkretnego tam czegoś. Szkoda, że to zrobione w ten sposób i szkoda, że nie ma, a z tego co wiem nie ma, jakiejś reprezentacji takiej standardowej. Gość jakoś wyszedł z założenia, że niewidomi będą się pytać po prostu głosem, a jak się nie pytają głosem, to no to nie. Więc nie wiem, czy gość nie wie, że niewidomi mają screen reader. Teoretycznie wie, bo pomoc do tego dodatku no jest jakoś ogłaszany screen readerem, więc nie wiem, o co mu w życiu chodzi, ale jest no coś takiego. Następnie Ctrl-Shift-S lub Ctrl-Shift-1. To jest podsumowanie wykresu, czyli wartość najwyższa, najniższa, jakaś średnia, jakieś tam coś jeszcze, no podsumowanie. Ctrl-Shift-M lub Ctrl-Shift-3, no to jest rzeczywiście to, co no jest najważniejsze, czyli audio prezentacja tego wykresu, czyli po prostu przedstawienie kolejnych wartości w formie dźwięków. Te dźwięki trwają chyba pół sekundy. Jeżeli to jest, i tam jako taki wykres demonstracyjny jest podany, zdaje się, jest podany COVID chyba w Stanach. Więc zanim on przejdzie przez tych 50 stanów, to minie prawie pół minuty, więc no...
0: Jak to wygląda? To jeżeli wartości się zwiększają, zmniejszają, to jest pewnie wysokość tego dźwięku zmieniana, a tak. Jakoś panorama też jest brana pod uwagę?
1: Nie, to jest wszystko na środku odtwarzane. Aha. Mało tego, nie wiedząc, znaczy nie mając ja z tym przynajmniej doświadczenia, nie wiedziałem, ile to jest w pewnym sensie, bo tam nie ma takiej prezentacji, że to jest minimum na przykład, a to jest maksimum. Tylko są jakieś dźwięki, które oczywiście mówią, jak to się zmienia, natomiast w związku z tym, że nie mówi na przykład Stanów, jest po prostu seria 50 dźwięków jeden po drugim. Ja nie mam pojęcia, w jakiej kolejności są te Stany. Nie wiem, to jest jakieś takie rozwiązanie po mojemu strasznie zrobione, jakoś tak, dobra, chcecie, macie, cześć. I ostatni, czyli Ctrl-Shift-I lub Ctrl-Shift-4, to jest pomoc. Dlaczego Ctrl-Shift-I to jest pomoc? Nie mam pojęcia, więc no, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że albo ten algorytm zostanie udoskonalony, albo że się nie przyjmie, bo moim zdaniem to nie jest to, na co chciałbym widzieć na stronach jako coś do robienia wykresów dostępnych dla niewidomych, przynajmniej w takiej formie. No ale może rzecz będzie rozwijana, jest, zdaje się, na GitHubie, więc pewnie można tam coś tam autorowi napisać. W każdym razie, no mówię, że jest. To też na Tyflosie było o tym informacja, Sylwek Piekarski dał tutaj linka, więc możliwe, że część ze słuchaczy też to widziała z listy. W każdym razie nie porwało mnie to jakoś szczególnie. Już bardziej mi się trochę podoba, jakkolwiek też daleko temu do doskonałości, to rozwiązanie dla NVIDIA, jako wtyczka do NVIDIA, do wykresów w Excelu. Bo tam co prawda też to jest dość podobnie, to znaczy po prostu są odgrywane kolejne dźwięki. Natomiast po pierwsze jest to odgrywane dużo szybciej, po drugie można sobie samemu ustalić minimum, maksimum, po trzecie samemu sobie zaznacza ilość komórek, dla których się chce ten wykres no, stworzyć, w związku z czym no, tam mimo wszystko jest to troszkę lepiej zrobione. Oczywiście no, to rozwiązanie też nie jest idealne, daleko temu do ideału, ani, ale no, akurat to w Excelu już się kilka razy rzeczywiście przydało, ponieważ mogę to zrobić na każdym wykresie i no i troszkę to jakoś lepiej działa. Natomiast to, co tutaj jest, to jest dla mnie to jest jakieś takie demo koncepcyjne ewentualnie i to też jakieś takie bardzo początkowe, które w sumie pokazuje tylko tak, da się, ale w sumie to jeszcze masa pracy przed...
0: A czy coś nadzieję, wiadomo, Tomku, przed... na temat tego, w czym jest przygotowany sam wykres?
1: W czym jest wykres przygotowany?
0: Tak.
1: Tam jest coś napisane, że Google Sheets, ale nie jestem pewien, czy to z tą.
0: Okej, bo no to też jest dość ważna informacja, myślę, bo kwestia tego, okej, dostępne wykresy dostępnymi wykresami, ale te wykresy muszą mieć jakiś format wejściowy, żeby z czegoś to narzędzie było w stanie wizualizować. I teraz tak, właśnie pytanie, czy autor się, oparł się o coś, co jest popularne, no czy też sobie wymyślił coś nowego?
1: Nie, chyba się oparł na Google'ach. Tam teoretycznie jako drugi link to jest jakaś mapa czegoś, ale mapa też przekierowuje do covidowych statystyk, więc nie wiem, czy to jeszcze nie działa, czy co, ale no w każdym razie jakoś tak to wygląda i moim zdaniem no, przynajmniej to traktuję jako na razie ciekawostkę, o której możliwe, że warto wiedzieć, możliwe, że warto sobie jakoś gdzieś tam to dodać sobie do obserwowanych, że się tak wyrażę,
0: żeby
1: i patrzeć,
0: śledzić
1: co
0: postęp.
1: Się tam będzie działo, żeby śledzić postęp, ale na razie moim zdaniem to nie ma jakiegoś większego zastosowania. No, ale jest.
0: Ale jest i warto, żebyście o tym wiedzieli. Warto też z pewnością, żebyście wiedzieli, że ukazał się najnowszy numer czasopisma Tyfloświat. Tym razem poświęcamy go telewizji i temu, jak można tę telewizję odbierać. Więc jest zarówno o odbiornikach telewizyjnych, jaki telewizor wybrać, czy rzeczywiście trzeba kupować odbiornik telewizyjny, czy nie wystarczy nam jakaś przystawka do naszego starego telewizora, więc mamy recenzję Apple TV. No i coraz częściej korzystamy również z internetu jako narzędzia, dzięki któremu te telewizje odbieramy, albo też razem z internetem mamy dostęp do telewizji i też możecie poczytać sobie chociażby recenzję internetu od UPC, światłowodu Orange i na różne inne tematy, także w najnowszym numerze czasopisma Tyfloświat poczytać możecie. Między innymi odnośnie tego, jak to wygląda z chociażby dźwiękiem, bo nie tylko obraz jest istotny w telewizji, ale też i dźwięk, i warto o tym dźwięku w zastosowaniach telewizyjnych coś również wiedzieć. Tyfloświat.pl, tam znajdziecie ten najnowszy numer czasopisma, jak i jego wydania poprzednie, a jeżeli chodzi o telewizję na antenie Tyfloradia, to już teraz zapraszamy na 10 października, bo jeszcze taka jedna ważna informacja, w przyszłym tygodniu audycji na żywo na naszej antenie nie będzie, robimy sobie przerwę, taką trochę późno wakacyjną, ale już za tydzień, czyli tak jak wspomniałem, 10 dnia października, zaczynamy nowy tydzień i zaczynamy właśnie na telewizyjnie, wtedy sobie o telewizji i o różnych aspektach z nią związanych, także w tych kwestiach dostępności porozmawiamy. A teraz z telewizji przechodzimy do różnych zagadnień dźwiękowych. O nowościach dostępnościowych w tej materii opowie Mikołaj.
2: Tak, bo to mają stać się dostępne wtyczki, instrumenty wirtualne ze stajni Roland Cloud. To wszystko dzięki jakiemuś zewnętrznemu twórcy, który przygotowuje takie pliki, poniekąd mappingi tych parametrów, które się w tych instrumentach stosuje.
1: Przepraszam, że ci przerwę. Ja mogę o tym opowiedzieć, dlatego że jakkolwiek widziałem ten news od ciebie dopiero, tak strona mi jest absolutnie znana od dłuższego czasu.
2: No dobrze, to w takim razie to powiedz, bo ty więcej wiesz na ten temat niż ja.
1: Free Sound Labs to jest rzeczywiście gość, który przygotowuje pliki dla Complete. Complete, czyli to coś, co, o czym zresztą był tutaj podcast już na TVP podcaście. Czyli klawiatura sterująca od Native Instruments, czy w zasadzie w ogóle cały pakiet programów, który jako taki sztandarowy pomysł ma coś takiego, że jest jakby jeden soft, taka jedna centrala, jeden by wszystkimi rządzić, można powiedzieć, czyli jest jedna wtyczka, którą się ładuje do Reapera i jedną konkretną wtyczką się no w jakimś sensie ładuje pozostałe, czyli jest jakby jedna wtyczka, w której się wybiera, załóżmy, wszystkie barwy, wszystkie brzmienia i ta wtyczka ładuje tak naprawdę wszystkie pozostałe. No i oprócz tego, że działa to z produktami Native Instruments, to zewnętrzni deweloperzy mogą też swoje własne wtyczki przygotowywać pod standard. To się nazywa NKS. No i rzeczywiście niektórzy deweloperzy swoje produkty pod to przygotowują, ale oprócz tego można zrobić tak, że no nie wiem, ja mam załóżmy jakąś wtyczkę VST, robię sobie taki mapping, właśnie jak to Mikołaj określił, pod klawiaturę. I ten mapping mogę gdzieś tam komuś wysłać, komuś dać i tak dalej. No i Free Sound Labs to jest, czy Free Sound Labs to jest gość, który już od lat, kilku, robi takie właśnie mappingi do różnych instrumentów, których deweloperzy nie kwapili się, żeby samemu zrobić coś takiego. I sprzedaje to w cenach bardzo różnych, z reguły to jest kilkanaście dolarów, czasami kilkadziesiąt dolarów, w zależności od stopnia rozbudowania tego instrumentu. I dzięki temu można mieć no przynajmniej częściową dostępność często niedostępnych tych właśnie instrumentów, na pewno dostępność no taką, że można sobie przeglądać barwy tych instrumentów, a nie raz i nie dwa, część przynajmniej parametrów, te, które da się jakby podpiąć pod te kontrolery, też można nieraz sobie wtedy tymi parametrami sterować. To jest o tyle ważne, że w przypadku Rolanda ta dostępność jest no różna, powiedziałbym. To znaczy są takie instrumenty, w których można sobie wszystko zmieniać, natomiast no to nie jest ta dostępność nawet w przypadku brzmień, to ona nie jest taka bardzo oczywista. Tam trzeba kursora myszki używać, znaczy kursor NVDA i przynajmniej w tych instrumentach, które testowałem kiedyś i to chyba też nie wszystkich, więc bardzo dobrze to powstało, przy czym to są chyba wszystkie instrumenty Rolanda wirtualne, jakie do tej pory wyszły. A to jest o tyle, że jest ciekawa, przynajmniej dla tych, którzy wychowali się, czy tworzyli muzykę w latach 90. i 80., że Roland, zresztą jak kilka innych firm, no wskrzesili różne swoje klasyczne syntezatory, czy stacje robocze z lat 90., no bardziej syntezatory z lat 90., drugiej połowy lat 80., bo wtedy też było cyfrowe wszystko, właśnie w formie wtyczek. I to są takie emulacje jak najbardziej zbliżane do oryginałów. Widziałem filmiki na YouTubie, gdzie gość pokazywał, porównywał właśnie oryginał do wersji takiej software'owej. To rzeczywiście praktycznie się niczym nie różniły. Tam były w zasadzie tylko jakieś kwestie wynikające z, nie wiem, przetworników, tak? No w karcie dźwiękowej jest pewnie inny przetwornik niż był w oryginalnym syntezatorze, więc siłą rzeczy to tam będą jakieś minimalne różnice, ale to dosłownie minimalne różnice. Niemniej, jeżeli ktoś pracował na jakichś takich klasykach typu Roland JV1080, czy tam 2080, bo chyba ten jest zrobiony jako VST, jak Roland D50 chociażby, jak Roland SC55 albo SC88 i tam jeszcze ileś różnych, nawet jest jeszcze kilka takich analogowych syntezatorów przerobionych, że tak powiem, na taką wersję cyfrową. I karty rozszerzeń z serii SRX też bardzo popularne na przełomie wieku XX i XXI, to tam one powstawały, zdaje się, jakieś tam druga połowa lat właśnie 90., początek lat 2000. Te SRX-y były bardzo popularne, one tam można je było załadować do tych stacji roboczych z serii Phantom. No to są dość fajne historie. No i dzięki temu, że ten gość z firmy Free Sound Labs, te wszystkie syntezatory, ich jest tam chyba 19, zdaje się, zaimplementował, no to rzeczywiście możemy mieć całkiem nieźle ułatwiony dostęp do tej platformy. Tam w ogóle gość też takie ciekawostki pisał, że w związku z tym, że jakby Roland te swoje produkty sprzedali w modelu subskrypcyjnym, tam zdaje się, że jakieś jest demo chyba iluś dniowe, więc gość będzie to wrzucał w takich blokach miesięcznych, to znaczy generalnie gość ma cykl wydawniczy miesięczny, to znaczy co miesiąc wydaje taki swój newsletter, do którego w sumie warto się zapisać, jeżeli ktoś jest posiadaczem kontrolera klawiatury z serii Complete Control, ponieważ właśnie co miesiąc jest wypuszczany taki newsletter, gdzie jest napisane, co w tym miesiącu się zmieniło, jakie nowe instrumenty są obsługiwane. A Roland teraz dopiero też dlatego, że w każdym razie Complete dopiero zaczyna obsługę standardu VST3, a właśnie w tym standardzie VST3 Roland wypuścił swoje instrumenty wirtualne. Wcześniej było tylko VST2, w związku z czym nie było nawet możliwości zrobienia tego jakby przez producenta. I jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć dla tych, którzy nie znają jakby tych produkcji Free Sound Labs. Mianowicie ten producent stara się wszystkie możliwe parametry przypisać do Complete Control. Nieważne, czy to jakby jest sensowne, czy tak możliwe, że według niektórych mogą być nie do końca sensowne, bo niektórzy producenci od Complete'a dopinają tylko te parametry, które uważają za najbardziej sensowne, a resztę to w sumie nie było po co. Tutaj producent stara się dodać wszystko, co jest tylko możliwe do dodania. To nie znaczy, że wszystko, co się jakby, to nie znaczy, że wszystko, bo też często producenci nie umożliwiają dodania tak prosto różnych parametrów do tego typu urządzeń, bo te parametry muszą być automatyzowalne. Więc nie wszystkie dodają do Complete'a właśnie takie parametry, ale gość się stara jak najbardziej, jak najwięcej dodać wszystkiego, w związku z czym często tych parametrów jest bardzo dużo, o ile oczywiście pozwala na to producent. W każdym razie bardzo dobrze, że to tak rzeczywiście jest, bo mamy kolejny wysyp takich klasyków, instrumentów, które rzeczywiście były w bardzo wielu, bardzo popularnych często przebojów wykorzystywane, głównie właśnie druga połowa lat 90., początek lat 2000. Oczywiście też nie wszystkie, ale Roland to jest jednak bardzo popularna marka syntezatorów i te brzmienia można było odnaleźć rzeczywiście w wielu produkcjach takiej światowej klasy, w związku z czym, jeżeli ktoś chciałby mieć coś, co będzie jakoś tam emulowało brzmienie lat drugiej połowy lat 90., ewentualnie po prostu lubi te brzmienia, to rzeczywiście jest coś ciekawego.
0: Ale to chyba nie jedyna nowość dotycząca dźwięku, prawda, Mikołaju?
2: Tak, bo się pojawiła jeszcze druga informacja i zostało to zatweetowane nieoficjalnie przez człowieka, który z tego co ja wiem, pracuje dla firmy Focusrite, czyli no dla firmy zajmującej się tworzeniem też sprzętu związanego z dźwiękiem, która ostatnio no zasłynęła ze stworzenia dostępnego właśnie dla niewidomych interfejsu Vocaster, w tym twecie napisał człowiek tak. Aplikacja, która kontroluje interfejs Vocaster, jest w tym momencie dostępna. Już jakby dostępna w sensie dostępna dla osób niewidomych, w sensie dostępności dla kogoś, nie w sensie wydana. Nie mogę powiedzieć wiele więcej ze względu na umowę o poufności, ale to jest dobry wskaźnik tego, dobry wyznacznik tego, jak inne linie produktowe będą wyglądać w dość niedalekiej przyszłości. Czyli wynika z tego tyle, że coś się w tym Focusrite dzieje i inne produkty, a tamtych produktów, interfejsów i chyba nie tylko, jest troszkę, też tę dostępność wkrótce zyskają i że tam się ta dostępność zadomowiła, że tak powiem, na dłużej. I to nie jest jakiś jeden fenomen, że jeden produkt wyszedł i nic więcej, tylko no, następne produkty również będą coś takiego niby miały.
0: No to rzeczywiście fajnie by było, żeby tak się stało, bo z dostępnością no, tych innych programów obsługujących inne urządzenia, to z tego co kojarzę, różnie bywało. Możecie do nas
1: Różnie
0: pisać.
1: bywa, akurat to wiem, bo kilka Focusrite'ów
0: Bo tych
1: z serii
0: Scarlettów na
1: takiej
0: przykład,
1: domowej
0: nie?
1: oczywiście, tak,
0: Scarlett.
1: Scarlettów, gdzieś tam widziałem i rzeczywiście ten soft jest nie bardzo dostępny, a szkoda, bo one są dość często rekomendowane do takich małych, domowych studii, gdzie albo właśnie dla podcasterów, dla kogoś, gdzie po prostu trzeba mieć w miarę dobrą jakość za rozsądną cenę i dobry interfejs właśnie do domowego studia, takich studiów projektowych, do jakichś różnych tego typu sytuacji. Więc naprawdę bardzo dobrze by było, gdyby rzeczywiście było to dostępne i no, bardzo to jest dobra informacja.
0: Możecie do nas pisać, jak na razie uczyniła to Monika, przywitała się z nami i nas pozdrawia, zatem pozdrawiamy również. Czekamy na kolejne wasze wpisy na Facebooku albo na kontakt.tyflopodcast.net. Możecie też oczywiście do nas zadzwonić tyflopodcast.net / Zoom. Zapraszamy serdecznie. Tomku, no to jeszcze jedna informacja od ciebie. Co tam nowego w dodatkach do NVDA?
1: No tak, co tam nowego w dodatkach do NVIDIA? Ja już sobie podejdę do komputera, bo mam to na komputerze, a tu niestety dzisiaj troszeczkę muszę pochodzić po domu,
0: Dziś
1: niestety.
0: warunki bojowe,
1: Niestety dziś
0: polowe.
1: warunki bojowe zdecydowanie, ale już jestem, więc mogę sobie czytać. Więc po pierwsze, jest dodatek, kolejny zresztą, nie pierwszy, tak mi się wydaje, do emulacji klawiszy numerycznych na takiej standardowej klawiaturze. Emulate Numpad Mode, tak? To się tak to pisze. I mamy tutaj tak. Takie informacje. Są trzy tryby w ogóle tego numlocka, to znaczy są jakby trzy zestawy klawiszy, na których to może działać: 7, 8, 9, U, I, O, J, K, L, albo jakby o jeden bardziej w lewo, albo tak już w ogóle chyba w lewo, to są chyba 3, 4, 5 zdaje się, W, E, R, albo E, R, T, w każdym razie no, gdzieś tam jeszcze bardziej w lewo. To sobie możemy wybierać w ustawieniach wtyczki. W domyślnej konfiguracji NVDA Shift F4 włącza lub wyłącza ten tryb klawiszy numerycznych. I tak samo to można wyłączyć. Wyłączyć też można klawiszem Escape. Natomiast szkoda, że przynajmniej na razie obsługiwane są tylko cyfry, przynajmniej z tego co widziałem. To znaczy nie ma gwiazdki, slasha, plusa, minusa numerycznego. dziwne, bo przecież to są klawisze często wykorzystywane zarówno w NVDA, jak i innych programach, więc nie wiem, dlaczego zostało to tak zrobione. Drugim dodatkiem jest coś, co się nazywa Office Desk i to jest dodatek do poprawy obsługi Office'a. Na razie obsługuje Word i Notes, aplikacja się tak nazywa, nie wiem. Obsługuje od Windowsa 10 w górę, od Office'a 2016 w górę, no i oczywiście 360 subskrypcje, 365. I tutaj są takie informacje. To jest w ogóle na razie pierwsza wersja. Od Joseph Lee jest tutaj autorem tego dodatku, więc zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. I mam informacje takie, że w widoku, i teraz nie wiem, czy backstage jest jakoś przetłumaczony na polski, bo nie wiem, co to za widok backstage. NVIDIA ogłosi liczbę wyszukiwań, gdy pojawią się wyniki wyszukiwania. A także wynik, także ogłosi wyniki Martynka po naciśnięciu klawisza strzałek góra-dół. Oprócz tego w Wordzie NVDA nie będzie już wielokrotnie ogłaszać zmian formatowania, takich jak pogrubienie kursywa w oknie dialogowym i teraz nie wiem, czy to będzie koperta, kopert, envelopes, nie wiem, bo nie znam tego widoku. A, że w tym właśnie envelopes ogłosi NVDA etykiety pól edycji. No widocznie wcześniej nie ogłaszał. Nie wiem, nie znam tego widoku, więc w sumie, no nie wiem. Być może jest to rzeczywiście fajne, ale tak jak mówię, nie jestem aż tak załamany w Wordzie, żeby jakkolwiek to skomentować.
0: To znaczy tak, w ogóle jeżeli chodzi o ten Office Desk, to jest zaczątek czegoś więcej, przynajmniej tak można wnioskować z tego, o czym pisał Joseph Lee na liście dyskusyjnej twórców dodatków do NVDA, że ma być to w ogóle taki uniwersalny mechanizm, który wspierać będzie wszelkiego rodzaju elementy pakietu Office, no i zachęca innych też do tworzenia tego dodatku, zachęca do dodawania nowych funkcji, dzięki którym pakiet Office będzie jeszcze bardziej dostępny z NVDA. Być może niektóre elementy tego dodatku zostaną włączone później do samego rdzenia NVDA. To wiadomo, nie jest zawsze łatwy proces i szybki, ale po jakimś czasie jest na to szansa. Także zobaczymy, co będzie dalej. W ogóle ostatnimi czasy Joseph Lee też zaczął publikować taką serię postów, serię właściwie maili na jednej z list dyskusyjnych, jak dobrze pamiętam, dotyczących w ogóle tego, jak działa NVDA. Nie ma tam wdawać się w jakieś bardzo niskopoziomowe zagadnienia technologiczne, natomiast no, chcę opisywać to dość szczegółowo do tego stopnia, żeby mogło być to pomocne dla różnego rodzaju naukowców, którzy ewentualnie chcieliby gdzieś tam w przyszłości jakiejś literatury opisującej, jak właściwie program odczytu ekranu działa i że będzie to zdecydowanie łatwiejsze niż analiza kodu. No przy tej okazji Joseph już ponownie któryś raz anonsuje między wierszami i to dosyć wprost, że ma zamiar w niedługim czasie wycofać się z rozwoju NVDA, no a jest to autor rozlicznych dodatków, który już część dodatków porzucił, jeszcze nad kilkoma pracuje, no ale myślę, że dobrze byłoby, żeby prędzej czy później te dodatki rozwijane przez niego znalazły osoby, które będą chciały je kontynuować ich rozwój, bo tu faktycznie, jeżeli zaprzestaną one swojego rozwoju, no to część użytkowników może być poszkodowana. No chociażby Station Playlist, tak? Station Playlist to jest oprogramowanie dla stacji radiowych, które to dzięki temu, że Joseph napisał odpowiedni dodatek do NVDA, no z tym programem odczytu ekranu jest naprawdę całkiem dobrą opcją dla niewidomego prezentera radiowego, który chciałby samodzielnie realizować tworzone przez siebie audycje radiowe. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji i to takiej tym razem myślę, że trochę z przymrużeniem oka, ale nie do końca, bo oczywiście informacja jest prawdziwa. Mianowicie jest sobie taka instytucja tworząca bourbon whisky. Ja teraz się nie będę wdawał w to, jaka to jest, jaki to jest rodzaj whisky. Czytałem i tam są pewne obostrzenia, żeby to można było taki alkohol w ten sposób określić. W każdym razie Northside Distilling CO jest sobie taka destylarnia. No i ona właśnie wyda taką bourbon whisky dla osób niewidomych. A to wszystko przez współpracę Cincinnati Association for the Blind and Visually Impaired. Właśnie ta organizacja współpracuje z tą destylarnią i będą wydawać ten alkohol jeszcze w tym miesiącu. Wszystko za $64 i 99 centów. Będzie ta whisky pakowana w ręcznie numerowane butelki i będą one oklejane etykietami w alfabecie Braille'a. A wszystko to po to, aby promować integrację osób niewidomych i niedowidzących w społeczności Cincinnati. No i też, aby wypromować tę instytucję, która współpracuje z destylarnią, która to świadczy różnego rodzaju usługi na rzecz niewidomych i niedowidzących, która po prostu wspiera te osoby, aby lepiej im się żyło, albo na przykład, aby jeżeli tracą gdzieś tam wzrok i muszą się przygotować do tego, że będą jednak inaczej obecnie niż wcześniej funkcjonować w społeczeństwie, no to właśnie ta instytucja im w tym pomaga. No i mają taki nietypowy sposób na promocję, wydawanie whisky, produkcję whisky z etykietami brajlowskimi. Ta whisky, z tego co czytałem, będzie dostępna od jutra, a dziś ma swoją premierę tamże. Ale no niestety nie da się jej zamówić do Polski, bo mimo tego, że można ją zamówić oczywiście online, no to odbiór tylko na miejscu. No to teraz przechodzimy już do bardziej poważnych tematów. Teraz będzie o kolejnej aplikacji do nawigacji, Sonar Vision. Mikołaj ma na ten temat jakieś informacje.
2: Tak, to jest aplikacja paryska, to jest aplikacja francuskiego startupu, której na razie prototypy działają w Paryżu. Choć twórcy jej mówią o tym, że nie będzie większym problemem uruchomienie ich w, jak to oni określili, pozostałych dużych europejskich stolicach. Ciekawe, czy na przykład Warszawa zalicza się według nich do dużych europejskich stolic. No o tym się, myślę, przekonamy za czas jakiś, jak aplikacja już oficjalnie ujrzy światło dzienne. No ale co my tutaj mamy? Aplikacja ma działać trochę podobnie do aplikacji Sandscape Microsoftu, której u nas w Polsce nie ma, czyli no, za pomocą dźwięku binauralnego pokazywanie nam tego, no i właśnie w przypadku tej aplikacji, gdzie mamy iść. Bo według twórców właśnie tejże aplikacji Soundscape się skupia bardziej na pokazywaniu nam naszej okolicy, a ta aplikacja jest typowo do no, wyznaczania drogi, wyznaczania tego, jak dojść z punktu A do punktu B, i ona nam będzie pokazywać za pomocą właśnie dźwięku binauralnego, w którym kierunku my powinniśmy być odwróceni, i za tym dźwiękiem będziemy mogli podążać i za tym dźwiękiem będziemy mogli sobie iść. No i jaka jest taka, jaki będzie atut tej aplikacji? Atut tej aplikacji będzie jeden. Ta aplikacja nie będzie polegać tylko i wyłącznie na GPS-ie. Ona będzie polegała na dwóch rzeczach. GPS posłuży do określenia tej naszej lokalizacji tak mniej więcej, o tyle o ile, ale twórcy tutaj rozpoznają, że GPS nie ma zawsze 100% dokładności i że wcale nie tak rzadko, mówię, że około 30% przypadków dokładność może być nawet mniejsza niż 10 metrów. więc no nie jest to do końca to, o co im chodzi. Tutaj podali na przykład przykład, że GPS można doprowadzić do przystanku autobusowego, który tak naprawdę będzie po drugiej stronie ulicy niż jesteśmy my. No i tutaj rozwiązanie właśnie Sonar Vision jest takie, że Sonar Vision będzie wykorzystywała kamerę naszego telefonu do tego, aby sprawdzić, co znajduje się w naszej okolicy. No i tutaj teraz właśnie, porównać to z mapami Apple'a, nie wiem, jak te mapy Apple działają w języku polskim, a właściwie w Polsce, i na ile one są dokładne. I na podstawie tego, co ona zobaczy przez tą kamerę i czego po GPS-ie spodziewa się mniej więcej w naszej okolicy, ona nam doprecyzuje te pozycje i to w najlepszym wypadku do 20 cm, w najgorszym wypadku do 1 metra. No i dokładność 1 metra to już jest coś. Aplikacja również podczas wyznaczania naszej drogi będzie wykrywać i próbować, jeżeli to możliwe, omijać schody oraz wszelkiego rodzaju obszary, na których prowadzone są prace drogowe, tak aby no, osoby niewidome mogły tego niebezpieczeństwa uniknąć. Na razie aplikacja będzie korzystała z kamery telefonu oraz z założonych na nasze uszy słuchawek. No, w takim przypadku albo powinny być to słuchawki, wiadomo, dokostne, albo słuchawki z funkcją transparency, czyli taką, która pozwala nam na słyszenie tego, co dzieje się na zewnątrz. Aplikacja będzie używała kamery, nie będzie używała sensora LiDAR. I tu tutaj oczywiście ostrzegają, że nie jest to aplikacja zastępująca białą laskę lub psa przewodnika, że z tych pomocy, z których korzystaliśmy do tej pory, również będziemy musieli nadal korzystać, chociaż podobno twórcy stworzyli już, że tak powiem, w laboratorium jakieś prototypy, które właśnie za pomocą iPhone'a 12 Pro i sensora LiDAR no, starają się zastąpić tę laskę, i użytkownicy, którzy to testowali, no, mówili, że niby to działa, i ogromną zaletą tych prototypów ma być to, że w przeciwieństwie do laski są one nam w stanie wykazać przeszkody, które znajdują się na dowolnej wysokości, w tym na wysokości naszej głowy. I to jest niestety fakt. Ja jako człowiek no, wysoki, i to dość mocno wysoki, czasem się spotykam właśnie z takim przypadkiem, i to nawet i chodząc z laską, i chodząc z widzącym, i chodząc w jakikolwiek tak naprawdę sposób, że no, haczy się czasem tą głową. I osoby niewidome o nieco niższej, gdzieś tam niższym wzroście, nie zdają sobie bardzo często sprawy z tego, że no, znaki drogowe to jest bardzo często dla ludzi powyżej, i to dość sporo powyżej 1,80 m, duży czasem problem. Więc jeżeli się faktycznie kiedyś pojawi rozwiązanie, które pozwoli nam ten problem wyeliminować, no to myślę, że z tego się też wiele osób ucieszy. No chociaż na razie twórcy mówią, że nie skupiają się jeszcze na rozwiązaniach korzystających z sensora LiDAR, ponieważ jest to sensor występujący tylko i wyłącznie w iPhone'ach z słowem Pro w nazwie, no czyli iPhone 12 Pro, 13 Pro, no i teraz 14 Pro i Pro Max, które kosztują sporo. Więc oni na razie skupiają się na wykrywaniu przeszkód, na rozwiązaniach tańszych, na rozwiązaniach używających kamery, które można uruchomić na wszystkich iPhone'ach. No, a jeżeli te lidary kiedyś stanieją, no to wtedy mogą się z nimi zająć. A do tej pory laska będzie nadal naszą nieodstąpioną towarzyszką, no albo oczywiście pies.
3: Ale oczywiście trzeba pamiętać też o tym, że właśnie a propos takich przeszkód na wysokościach, no to też już od lat iluś są różnego rodzaju te detektory przeszkód, tak, które działają, a to na zasadzie jakichś ultradźwięków, albo laseru, albo tam jeszcze jakiejś innej tego typu technologii, choć zazwyczaj te dwie są w użyciu i one najczęściej jakąś wibracją, czasami dźwiękiem też nas ostrzegają przed przeszkodami, więc może to też być jakieś rozwiązanie tego typu problemów.
0: A tymczasem proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy pierwsze połączenie w dzisiejszej audycji, w dzisiejszym 153. wydaniu Tyflo Przeglądu. Jest z nami Wojciech. Witamy cię, Wojtku. Jeszcze tylko zgoda na nagrywanie i już możesz do nas mówić. O, już. Halo?
4: A, specjalnie się wyciszyłem, żeby mnie nie było słychać
0: widzisz,
4: od razu.
0: A widzisz, jesteś, cześć, słuchamy.
4: Tak, no ja trochę dzisiaj z narzekaniem przychodzę. Takie moje doświadczenie niedawne, może komuś się to do czegoś przyda. Chodzi mianowicie o Bank Santander, którego klientem jestem i bank ten chce mieć nową aplikację i na pewno tę aplikację będzie miał. W związku z tym, ponieważ mnie to interesuje, i chciałem, żeby ta aplikacja była dostępna, no więc aplikowałem do ich beta testów. Tylko, że aplikowanie do beta testów dla osoby niewidomej jest niemożliwe. Bo co jest? Kod z obrazka. No i napisałem do nich reklamację w tej sprawie. Otrzymałem odpowiedź po 20 kilku dniach. Czy już prawie właściwie na maksa wykorzystali ten termin, który sami sobie dają. No i odpowiedź była tak absurdalna, powiedzieli mi, że to jest jeszcze cały czas wersja testowa i formularz, o który proszę, żeby udostępnić, będzie w wersji finalnej dostępny. Formularz do robienia testów. Także jeszcze raz się od tego odwołałem, no i okazało się, że ktoś chyba już jakiś mądrzejszy się za to zabrał i powiedział, że tak, tak oni pracują nad tą aplikacją, ale za dostępność to oni się wezmą dopiero w listopadzie. A poza tym ja mam produkty, których jeszcze to tam nie obsługuję i takie śmieszne było, bo chodziło chyba o konto walutowe, że to teraz ta nowa aplikacja nie obsługuje, w związku z czym nie mogą mi przydzielić tak czy siak statusu testera, bo mam te produkty. A dostępnością to w ogóle oni się zajmą w listopadzie, także...
0: O, to przykre.
4: Zdziwiłem się, bo raczej tak postrzegam ten bank jako
0: dostępny, tak,
4: nie?
0: Tak.
4: No i jeszcze są w tych konsorcjach jakiś tam forum dostępnego biznesu czy coś, a tu proszę, taka niespodzianeczka.
0: No miejmy nadzieję, że jeżeli już wezmą się za tę dostępność, to że rzeczywiście zostanie ona wdrożona tak, jak być powinno, chociaż no, doklejając dostępność na końcu, to nie od dziś wiadomo, kończy się to nie najlepiej.
4: Tak, także jeśli ktoś ma ochotę się zaangażować w takie testy, ma jakieś produkty w Santanderze, ale nie jest to konto walutowe, to może spróbujcie się jakoś tam zainteresować, gdzie to się wypełnia. Ja też już nie mam tego linku, no bo to był jakiś dramat, ale no właśnie, to też potrzeba osoby widzącej, żeby tę kapczę przepisała, to na pewno. No, no i to chyba wszystko ode mnie. No, nie doczekam chyba do końca audycji, chociaż zapowiada się on bardzo ciekawie, tenże koniec.
0: Ale ty rezultaty widziałeś. Rezultaty widziałeś, co to narzędzie potrafi, bo podsyłałem ci to, o czym będziemy mówić.
4: No. Niezłe.
0: Niezłe, tak.
4: To jest bardzo eufemistycznie ujmując.
0: Tak.
4: To jest niezłe. No a też no, ja trochę się tym zajmuję z różnych perspektyw, więc myślę, że wiem, co mówię, jak mówię, że to jest niezłe. Także trzymajcie się i jesteśmy w kontakcie. I jeszcze raz dzięki za audycję.
0: Dzięki również, pozdrawiamy cię i do usłyszenia.
4: Dzięki.
0: Zaglądam teraz do komentarzy, bo tu mamy jeden taki komentarz, który myślę, że będzie istotny. Grzegorz jeszcze się z nami wita tak w ogóle na Facebooku, ale mówię o komentarzu Boczka. Z ciekawości, w Windowsie z czego Microsoft zapożyczył sobie sample? Pisze, że to Roland, ale czy mniej więcej wiesz, co to może być za chociaż jeden model z tamtych lat? To takie pytanie myślę, że do Tomka.
3: jak rozumiem, chodzi o odtwarzanie plików MIDI i ten moduł, który jest już w każdym Windowsie. Jak możesz? Jak od chyba wersji 98 Windowsa, to jest rzeczywiście Roland. Oni się dogadali z Rolandem i to jest, o ile wiem, nieco okrojona wersja takiego modułu SC55. Ono, co ciekawe, podobna wersja, nieco rozszerzona o pewne rzeczy, też była dostępna kiedyś. Roland zrobił właśnie SC55 w wersji VST. Tylko że tak, oryginalne sample do SC55 były w dużo lepszej jakości. One były lepiej zapętlone, no miały po prostu lepszą jakość. Podejrzewam, że też w momencie, gdy Roland tworzył te, czy współpracował z Microsoftem, to była druga połowa lat 90., to nadal powstawały jeszcze syntezatory, czy bardziej keyboardy, z tym modułem brzmieniowym, więc podejrzewam, Roland chciał się zabezpieczyć. To chyba nawet było gdzieś oficjalnie napisane, tak mi się wydaje. W każdym razie to nie ja tylko mówię, że Roland chciał się zabezpieczyć przed tym, żeby można było, instalując Windowsa, w zasadzie mieć możliwość dostępu do czegoś, za co normalnie zapłaciłoby się, no, na pewno ponad 1000 zł, a raczej 2 lub 3. Więc tak to wygląda. I w ogóle było kilka takich kart dźwiękowych w latach 90., które współpracowały z różnymi producentami keyboardów. Była taka karta Gravis Ultrasound. Oni chyba pracowali z Ensoniciem. Tam też jakieś takie były zabezpieczenia, tylko chyba troszkę inne. W każdym razie tworzenie, no Roland tutaj właśnie zrobił do Windowsa swój moduł i no i tak, tam gdzieś też było napisane, że to jakiś Roland CM, chyba CM32 czy coś tam 32, nie jestem pewien, nie słyszałem aż tak tego modułu, ale tam jest bardzo dużo rzeczy zaczerpniętych żywcem z SC55, tylko w gorszej jakości niż w oryginale.
0: No cóż, miejmy nadzieję, że odpowiedzieliśmy naszemu słuchaczowi na jego pytanie. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Teraz będzie na sportowo. Na razie jest to news z Australii, ale być może jak się spopularyzuje, no to coś z tego będzie na większą skalę, no bo potencjał jest. Mowa tu o meczach futbolowych, które to osoby niewidome będą sobie mogły oglądać w bardziej dostępny sposób. Będą mogły obserwować to, co dzieje się na piłkarskim boisku. Konkretnie mowa o meczach AFL, to jest bodajże australijska liga futbolu. Tak to się nazywa. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czym się różni futbol australijski, bo to nawet jest tak konkretnie powiedziane, że to jest futbol australijski, czym się różni od amerykańskiego i jak to się ma do piłki nożnej, tej takiej naszej tradycyjnej. No ale ja się na sporcie za bardzo nie znam, wiem natomiast, jak to ma działać. Otóż do dyspozycji użytkownika niewidomego będzie tablet. Będzie tablet, który to będzie odpowiednio wyprofilowany, będą tam różnego rodzaju linie, które będą opisywały też trochę to futbolowe boisko. Do tego wszystkiego na tablecie będzie poruszał się magnetyczny krążek, za pomocą którego będziemy mogli śledzić ruch piłki, czyli będziemy wiedzieć, co się z tą piłką dzieje, gdzie ona w danym miejscu jest i dzięki temu będzie możliwe śledzenie akcji na boisku. Ja to się tak zastanawiam, piłka piłką, ale przecież chodzi jeszcze o to, że ktoś tę piłkę kopie. Ktoś tę piłkę kopie, ktoś coś z nią robi, są jakieś akcje, drużyna się ustawia do czegoś, no i tego będziemy pozbawieni. Będziemy tylko obserwować, jak się przesuwa w różnym kierunku jeden niewielki krążek metalowy po tym tablecie, no i to będzie cała rzecz. Jeden z niewidomych Australijczyków no, wspominał, że to fajne i że on się z tego bardzo cieszy. Natomiast no, ciężko mi się tu jakoś konstruktywnie wypowiedzieć, bo fanem futbolu nigdy nie jestem, nie byłem i raczej chyba nie będę, więc nie wiem, na ile dałoby mi to jakiś dodatkowy pogląd na to, co się dzieje na boisku, ale przypuszczam, że jako uzupełnienie meczu z audiodeskrypcją, no to mogłoby być rzeczywiście coś, bo samo oglądanie tego krążka przesuwającego się po tablecie, no to chyba byłoby jednak za mało. Takie przynajmniej jest moje odczucie.

Maciem i iOS-em. Nie wiem, czy Androidem też. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Androidem również. I myślę, że może być to ciekawa alternatywa, chociażby dla VoiceDreama na Maca, no, który kosztuje jeszcze więcej. No, zwłaszcza, że no, nie mamy do tej pory aplikacji, chociażby fajnej aplikacji, która umiałaby synchronizować naszą pozycję w książce między smartfonem a komputerem. No, VoiceDream na Maca niby umie, Kindle niby umie, ale Kindle działa no, nie do końca tak, jak ja bym chciał, żeby on działał. Jakieś iBooksy niby umieją i to też tylko jeżeli mam Maca, chociaż one też działają też nie do końca tak, jak ja bym chciał, żeby one działały. No, Easy Reader co? E-booki ma, audiobooki ma, Daisy ma, nawet wsparcie natywne dla naszej biblioteki DZDN-u centralnej również ma, więc no może być to gdzieś tam ciekawa opcja, myślę, że to jest fajna rzecz i może się to przydać. Pojawiło się urządzenie Humanware Stellar Trek, o którym już David Woodbridge, czyli taki australijski niewidomy, trochę wykonujący podobne zadanie co my, tylko na tamtejszym rynku, się wypowiedział i podobno Humanware obiecywał większą dokładność, obiecywał nie wiadomo co, a wcale to nie działa tak fajnie, jak się to zapowiadało. David Woodbridge mówił, że porównywał to ze smartfonem. Na przykład w jego domu, tam gdzie smartfon pokazywał mu dokładnie poprawny adres, no to tam Trek pokazywał mu, że jest tam 30 ileś metrów na drugiej stronie ulicy, że szedł w jakieś miejsce, to na smartfonie normalnie punkt był, na Treku w ogóle tego punktu nie było, jakby miejsca konkretnego nie było, że te mapy też nie są takiej super jakości, no więc to jeszcze nie jest do końca to. Pojawiła się ostatnio dość duża aktualizacja Windowsa 11. Jedną z nowości dla osób niewidomych jest to, że Ctrl Shift C na folderze, jeżeli używamy w eksploratorze Windows, skopiuje nam od razu ścieżkę do tego folderu. To jest, myślę, fajna rzecz. A Bill Dengler, czyli pracownik bodajże Microsoftu, który działa dość aktywnie w kwestii NVDA i w kwestii dostępności właśnie Windowsa w NVDA-u, mówił, że w ciągu kilku najbliższych wersji pojawi się wiele pozytywnych zmian w NVDA-u, jeżeli chodzi o dostępność pewnych rzeczy, no bo weszły w tej nowej aktualizacji Windowsa jakieś nowe interfejsy, jakieś nowe informacje są teraz udostępniane czytnikom ekranu. No i po prostu jest kwestią czasu, zanim NVDA zacznie z tych informacji korzystać i zacznie je nam również odczytywać. Taka ciekawostka, że bez nowoczesnego smartfona wyposażonego w system albo iOS, albo Android, nie przekroczymy niektórych granic, nie wjedziemy do niektórych krajów, bo Kanada miała długi, długi czas, ostatnio to już zniesiono z powodu zniesienia też jej restrykcji covidowych, ale no to z covidem będzie, tego nie wie nikt i czy covid kiedyś nie powróci, tego również nie wie nikt. W każdym razie był taki problem, że żeby móc wjechać do tego kraju, czy to jako obywatel, czy to jako turysta, musieliśmy przed wjazdem zainstalować sobie aplikację ArriveCan, w której to aplikacji musieliśmy podać no, wszystkie nasze informacje o naszym szczepieniu, o naszym statusie, o tym, jak, że tak powiem, my z tym COVID-em wyglądamy, czy się testowaliśmy, jakie były wyniki tych testów, kiedy, gdzie, jak się szczepiliśmy. No i na tej podstawie zostało nam wyliczone, czy możemy wjechać i jeżeli możemy, no to jak się tam powinniśmy kwarantannować. No i to jest, myślę, taka dość smutna informacja dla wszelkiego rodzaju osób, które z tego czy innego względu nie chcą lub nie mogą używać dotyku, chciałyby używać urządzeń typu Blind Shell, że z coraz większej ilości no, jakichś elementów takich w

0: społeczeństwie, życia społecznego, takie osoby są i będą wykluczane, bo uznaje się po prostu za pewnik, że w no, tym momencie, w XXI wieku, osoby mają smartfon i mają na tyle mainstreamowy smartfon, że na nim działają normalne aplikacje, czy to z iOS-a, czy to z Androida. Pojawiła się aplikacja OG App i tutaj od razu uprzedzamy, nie wiem jak jest z dostępnością tej aplikacji, ale ma być to alternatywa dla aplikacji oficjalnej Instagrama, korzystająca oczywiście z oficjalnego API Instagrama, która pozwala nam przeglądać ten serwis w sposób prostszy, fajniejszy, czystszy, bez reklam, bez jakichś treści sponsorowanych. I jeżeli albo ta aplikacja, jeżeli jest dostępna, albo jeżeli dałoby się przekonać twórców do tego, żeby tę dostępność wprowadzić, no a jest to niezależny team, więc jest na to jakaś szansa, no to mogłaby ona stać się dobrą alternatywą dla aplikacji oficjalnej, na którą, z tego co wiem, ja sam użytkownikiem nie jestem, dlatego też i nieoficjalnej aplikacji nie za bardzo mogłem przetestować, ale dużo osób niewidomych narzeka. Aktualizacje pojawiły się w Envision. Można teraz czytać dokumenty PDF chronione hasłem oraz dokumenty, które skanujemy za pomocą aparatu naszego telefonu. Możemy również eksportować jako pliki PDF. Pojawiła się gra Eldrum Red Tide, o której tutaj mówiliśmy już kilka audycji temu. Ukazała się ona oficjalnie. Będą linki do App Store'a i do Google Play w komentarzach. Jest ona podobno dostępna dla osób niewidomych. Ludzie w nią grają, ludzie w nią grali. No i to też taka dla niektórych może być fajna informacja, że na Androida też są dostępne gry, bo wiem, że z tym ludzie mają często problem, że na iOS-a jest tego po prostu zwyczajnie w sieci więcej. Pojawiło się narzędzie na Maca, kolejny dodatek, kolejny moduł do systemu Hammerspoon, do oprogramowania Hammerspoon, tym razem pozwalający nam na szybkie odtwarzanie dźwięków za pomocą kilku skrótów klawiszowych. To raczej narzędzie przydatne dla osób w ten czy inny sposób związanych z radiem. Jeżeli mowa na przykład o odtwarzaniu wszelkiego rodzaju dżingli, no to to był gdzieś tam dla osób niewidomych czasem problem, że osoby widzące mają do tego narzędzia, że im się na przykład wyświetla takie małe gdzieś tam okienko i można szybko jednym klikiem aktywować sobie konkretny plik, a z zrobieniem tego szybko, efektywnie i wydajnie z klawiatury przez osobę niewidomą wcale nie zawsze jest tak prosto. Twitter za to, a właściwie jego team związany z dostępnością, poinformował, że pojawiły się opisy, a właściwie przypomnienia o opisach alternatywnych do obrazków już dla wszystkich użytkowników aplikacji mobilnych Twittera. Oczywiście, jeżeli sobie to włączymy, funkcja ta była testowana od czerwca dla kilku procent użytkowników, jednak teraz mogą już włączyć ją wszyscy. Pojawiła się również lista, pojawiła się taka strona internetowa, na której znajdziemy kilka dość kultowych amerykańskich, ale starych filmów z audiodeskrypcją, w języku angielskim. Są to filmy, które nie były do tej pory w żaden sposób deskrybowane. Stworzył to jakiś audiodeskryptor, wolontariusz. Nie wiemy do końca, jak jest z legalnością i statusem tegoż projektu, no ale poinformował o tym oficjalnie podcast Talk Description to Me, czyli no taki podcast, który kiedyś tworzył właśnie audiodeskrypcję do wszelkiego rodzaju, no głównie wydarzeń na świecie, czyli na przykład, nie wiem, huraganów, wybuchów, pożarów, jak jakieś wydarzenie było bardzo często okraszane zdjęciami oraz filmami, no to były te właśnie elementy dyskrybowane. Oni oficjalnie no, podzielili się tą informacją, więc skoro oni się podzielili, to dzielimy się i my. Kolejna informacja dotyczy przeglądarki Microsoft Edge. Od teraz Ctrl F6 może nas przenieść do treści strony, niezależnie gdzie zabłądzimy w interfejsie przeglądarki. Pojawił się również startup ostatnio o nazwie SoundSlice, tworzący oprogramowanie, które pozwala nam zeskanować oraz rozpoznać nuty i muzykę no, zapisaną właśnie w formie nut za pomocą jakiejś sztucznej inteligencji i potem się z nią zapoznać, edytować i no, przetwarzać już ten materiał cyfrowo. Nie wiem,
1: Ciekawe
0: jak
1: swoją drogą,
0: wygląda
1: jak z
0: dostępność
1: dostępnością tego, bo z tego,
0: dokładnie.
1: co ja gdzieś tam widziałem, to jest raczej takie oprogramowanie kierowane do widzących użytkowników, bo oni tam mocno
0: Tak.
1: stawiają na te wizualizacje, że można tam tego używać do edukacji, można tam jakoś synchronizować na przykład te nuty, które zostaną zeskanowane czy wpisane z materiałami z YouTube'a, więc to jest takie mocno graficzne, ale rzeczywiście. Ta jedna funkcja, no to dla nas całkiem użyteczna.
0: Tak, i też nawet jeżeli to dostępne nie jest, to ja nie wykluczam, że to dostępne będzie. Taka chociażby sytuacja miała miejsce z narzędziem Mavpix. Mavpix to jest taki podobny silnik do rozpoznawania tekstów matematycznych tym razem. I ja jestem zapisany do newslettera właśnie Mavpixa, bo kiedyś to gdzieś tam testowałem. I co się okazało? Okazało się, że ten Mavpix poinformował właśnie kiedyś, że wprowadzali jakieś udogodnienia dla osób niewidomych i dla osób z problemami ze wzrokiem. No bo dla nas usługa pozwalająca nam przetworzyć teksty matematyczne na, no, na latecha chyba w tym momencie, czyli na format dla nas czytelny, jest. Ja sobie jestem w stanie jak najbardziej wyobrazić użyteczność tej usługi. W liceum to by mi wiele, wiele, wiele godzin na przykład taka usługa uratowała, tak osobiście patrząc. No a u nas i na uczelni też z tego co wiem gdzieś się tę usługę stosuje. Więc nawet też myślę w przypadku tej usługi muzycznej, nawet jeżeli ona nie będzie za bardzo dostępna sama z siebie, no to jeżeli ona będzie pozwalała na jakiś eksport tych danych do jakiegoś cyfrowego formatu, to też możemy liczyć, że wszelkiego rodzaju, czy to biura adaptacji, które no bardzo często są obecne na naszych polskich uczelniach, czy to nawet, nie wiem, nauczyciel, nauczycielka, instruktor, korepetytor, ktokolwiek będzie nam w stanie po prostu no, przetworzyć to na jakiś format, z którym my już się w stanie jesteśmy zapoznać. A tam z tego co wiem, tych programów do obsługi muzyki na Windowsie kilka jest,
1: Tak,
0: z
1: to jest
0: których
1: ten
0: jakoś tam
1: uniwersalny format Music XML,
0: Music
1: tak?
0: XML dokładnie i jakoś niewidomi tam z tego korzystali. Więc jeżeli na przykład dałoby się do tego eksportować, no to nawet jeżeli narzędzie nie jest dla nas dostępne, to nawet jeżeli widzący nam po prostu to przerobi, przeeksportuje, no to już oszczędza nam to jakieś tam dłuższej ilości czasu, którą byśmy spędzili na powiedzmy przypisywaniu tego. Więc myślę, że może być to dla no, osób zajmujących się tematem muzyki informacja dość ciekawa.
1: I to słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o informacje takie stricte tyflo. Natomiast to jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z wami, choć już tak powolutku do końca się zbliżamy. Taka dziś ekspresowa audycja tyflo przeglądowa. Teraz będzie o dźwięku, o usprawnieniach w aplikacjach do edycji tegoż przeznaczonych. Tomku, ty masz wieści na ten temat.
2: Tak, mam wieści na ten temat, bo przede wszystkim myślę, że to może kogoś zainteresować. Pojawiła się nowa wersja programu Audacity i to jest o tyle ciekawa informacja, że w końcu po wielu latach Audacity doczekał się czegoś, co nazywa się nieniszcząca edycja. Chodzi o to, znaczy nie wiem do jakiego stopnia jest to nieniszcząca edycja, natomiast generalnie działa to tak, że no można dodać jakiś efekt na ścieżkę i to nie jest tak, że ta ścieżka jest jakby od razu zapisywana z tym efektem, tylko ten efekt jest na nią nakładany w czasie rzeczywistym. Tu przy okazji wyszedł drugi news, bo Audacity pozwala na nakładanie efektów w czasie rzeczywistym, czyli to nie jest coś takiego, że właśnie bierzemy, ustawiamy efekt, robię zapisz, on to sobie wszystko tutaj powoli, powoli sobie działa i jak wszystko zrobię, to znowu nam daje dostęp do programu, tylko teraz każdy z tych efektów może działać osobno, czyli tak jak to się w ogóle powinno robić.
1: To jest coś takiego, co użytkownicy też mogą pamiętać na przykład z Goldwave'a albo z Soundforge'a, tak? Że tam się najpierw zapisywało efekt, można było sobie oczywiście podejrzeć, jaki będzie efekt mniej więcej na jakimś kawałku, ale potem trzeba było i tak kliknąć OK i następowało mielenie i efekt zmielenia dopiero był dla nas do dyspozycji i do dalszej edycji.
2: Tak, a tutaj te efekty mają działać w czasie rzeczywistym i no, ciekaw jestem, czy nieniszcząca edycja tyczy się również kasowania, wycinania i tak dalej, bo to był też problem z Audacity. Pamiętam, jak zaczynałem dopiero pracę tam, gdzie pracuję, w Storybox, i na początku musiałem pracować w Audacity. No to tam był właśnie problem taki, że gdy lektor, no bo tam się pracuje mniej więcej w taki sposób, lektor się myli, usuwam to ostatnie zdanie i no, nagrywam je jeszcze raz na tak zwaną zakładkę, można powiedzieć, czyli puszczam lektorowi ostatnie parę sekund już nagrania, potem lektor zaczyna czytać. I jeżeli coś usunę za dużo, to nie byłem w stanie tego przywrócić, dlatego że Audacity, co nagrywa, to jeżeli ja mu kawałek wytnę, to on fizycznie usuwa z dysku ten konkretny fragment nagrania. Natomiast Reaper tworzy tylko w tym tak zwanym projekcie, czy pliku projektu, to jest malutki pliczek, informację, że w pliku, nie wiem, nagranie 2.flag, użytkownik usunął od tej do tej sekundy. W związku z powyższym, jeżeli potem załaduję sobie ten plik oryginalny do jakiegoś Reapera czy innego programu, który to umożliwia, to odtworzy się cały plik źródłowy bez jakichkolwiek cięć. Tak jak się nagrało, tak to się będzie odtwarzać. No i w końcu Audacity obsługuje standard VST3, czyli standard nowych efektów. To znaczy ten standard już jest od kilku ładnych lat dostępny jakby na rynku i już od kilku ładnych lat również wtyczki pojawiają się, które mają do tego dostęp. No i w końcu Audacity dołącza do tych programów, które potrafią z tym dźwiękiem coś zrobić. I chyba tam był jeszcze drugi news, ale szczerze mówiąc nie bardzo pamiętam, czego on dotyczył, a że teraz no troszkę znowu bojowe warunki, więc nie wiem, czy jesteś, Michale, w stanie tutaj przeczytać?
1: LBL Samples Missing.
2: A, dobrze, LBL. LBL to jest też rozwijane od, ale to są od tam chyba 2 czy 3 lat. To jest wtyczka do NVDA, która pozwala na taką rozszerzoną obsługę kilku instrumentów i efektów wirtualnych, tych VST, które do tej pory to w sumie można było dać do tej rubryczki tyflowieści, bo to jest rzecz pisana typowo pod niewidomych, no ale już jakoś się rozpędziłem, dałem tutaj. I LBL doczekał się nowej wersji, która, jeżeli załadujemy sobie sampler Kontakt, to pozwala na ogarnięcie takiego okna dialogowego w momencie, gdy coś się stanie i sample są gdzieś przeniesione, albo niektóre instrumenty do kontaktu, do tego samplera kontakt są zrobione w taki sposób, że on będzie się za każdym razem pytał, gdzie są sample, bo ja nie wiem, bo ja mam wpisane, że są tu, a powinny być gdzie indziej. Jest takie okno właśnie Samples Missing, ono jest zasadniczo niedostępne dla osób niewidomych i ta wtyczka powoduje między innymi oczywiście, że to okno jest nagle dostępne, można kliknąć przycisk OK, czy tam przeglądaj i wtedy potem się otworzy Explorer Windows i sobie to wszystko no będzie można sobie wskazać folder, w którym te sample de facto są. Do tej pory był z tym niejaki problem, teraz ten problem się rozwiązał. Tam jest jeszcze kilka innych rzeczy dotyczących kontakta, jeszcze kilku innych instrumentów. Natomiast no, tutaj to jest nowością, że to okno Samples Missing jest dostępne.
1: No i teraz to, na co być może wszyscy czekają, czyli Whisper. Whisper, to właściwie to tak powinniśmy o tym wspomnieć na początku naszej dzisiejszej audycji, no bo to jest trochę nawiązanie do tego, o czym mówił Tomek na końcu audycji poprzedniej. Ale cóż, Mikołaju, tak. Do
0: Whisper,
1: rzeczy.
0: To jest model, który się ukazał, to jest no taka aż pewna, powiedzmy, sztuczna inteligencja, która się ukazała no chyba właśnie jakoś w okolicach zeszłej środy. To jest cudo stworzone przez firmę OpenAI amerykańską, która z wielu ostatnio no, milowych kroków, a można by powiedzieć, że i 100-milowych w tej dziedzinie słynie i no, tam się wiele, wiele fajnego dzieje. No ale teraz pojawi się Whisper. Whisper jest, no jak już tutaj Tomek w zeszłym tygodniu wspomniał, czymś, co pozwala nam ni mniej, ni więcej przetworzyć dźwięk na tekst.
1: Ale Tomek zademonstrował to na zasadzie takiej, a no kilka dźwięków i to jeszcze nie w naszym języku, no fajnie, ciekawostka z zagranicy o obcych językach. No tak. Kiedyś może i będzie u nas.
0: Tak, to się okazuje u nas jest i to nie tylko u nas, bo tam języków to jest ohoho, i jaki baskijski, jakiś swahili, jakiś urdu. Tam języków jest no, mało znanych również dość dużo. Wiadomo, że no, im mniej znany język, tym gorsze będą to wyniki, ale w języku polskim te wyniki no są, ja uważam, że bardzo dobre.
1: Są imponujące.
0: Tak, są imponujące. Przeprowadzaliśmy ostatnio testy tego rozwiązania. W ogóle pierwszy materiał, z którym ja się zetknąłem w języku polskim, który to narzędzie przetworzyło, to był utwór Tamagotchi Taco Hemingwaya, z którego to narzędzie było w stanie w naprawdę niezły i niegłupi sposób wyciągnąć tekst, gdzie no to jest utwór muzyczny, to jest rap, tam mamy muzykę, tam mamy jakieś echo, tam mamy jakieś chórki w tle, tam mamy słowa, które no nie są jakimiś wielce popularnymi słowami w języku polskim i ktoś wysyłającym komuś DM-y na Insta, to jest coś, z czym wiele modeli będzie miało problem. No i kolejnym materiałem, z którym mi się gdzieś tam udało zapoznać, to jest właśnie Tyflo Przegląd. Audycja na przykład 150, czyli to wydanie specjalne, któremu się troszkę bliżej przyjrzałem. No i tam co? Mówiliśmy o wszelkiego rodzaju no, wynalazkach historycznych, czyli wiele się tam no, bardzo specjalistycznych słów pojawiło. Chociażby na przykład, nie wiem, jakiś basic, jakiś syntax error, jakiś chiptune, jakiś coś tam. To wszystko zostało bardzo ładnie przetranskrybowane. Do tego stopnia, że ktoś tam wspomniał o komputerze Apple II, no Apple II rzymskimi pisane, tak jak powinno być. Bardzo ładnie to działa. Nawet tam, gdzie mówił to Michał, tam, gdzie mówił to Paweł, ładnie wyszły nazwy typu JAWS, typu NVDA, chociaż z NVDA czasami zrobiła się Nvidia na przykład, dokładnie, więc on no to nie jest idealne i to będzie miało czasem problem.
1: Ale słuchajcie, jak narzekacie na przykład, że wam czasem coś dyktowanie głosowe rozpoznaje źle w iOSie czy w Androidzie, ta technologia, gdybyśmy na przykład chcieli użyć dyktowania głosowego do rozpoznawania takiej audycji, jaką my sobie tu prowadzimy teraz, jaką jest Tyflo Przegląd, gdybyśmy chcieli użyć tej technologii, to nawet zacznijmy od tego, że nie mamy narzędzia, które pozwoliłoby nam rozpoznawać tak duże pliki. To jest rzecz pierwsza. A rzecz druga jest taka, że nawet gdybyśmy takie narzędzie mieli, to byśmy tego nie użyli, dlatego że więcej czasu poświęcilibyśmy na poprawianie tego, co tam jest, łącznie z dodawaniem interpunkcji, bo to jest też istotne. To narzędzie oczywiście nie w sposób idealny, ale dodaje interpunkcję. I to nie są tylko kropki, to są też przecinki. On próbuje budować zdania. Powiem więcej, on poprawia. Jeżeli na przykład, no wiadomo, w mowie potocznej, kiedy o czymś tam mówimy, no czasem się pomylimy, czasem się zająkniemy, czasem nie taki szyk zdania zbudujemy, jaki byśmy chcieli zbudować. To narzędzie też nie zawsze, ale w dużej liczbie przypadków ja zauważyłem, że po prostu poprawia. I to poprawia naprawdę w dobry sposób. To on tworzy wypowiedź lepiej wyglądającą niż to, co osoba powiedziała w rzeczywistości, ale nie przekręca sensu.
0: Tak.
2: To jest ciekawe. Mnie tu zaimponowało to, że rzeczywiście potrafiło to wyciągnąć słowa z piosenki, bo to jest dużym problemem i wszelkie Google, Microsofty to poległy na tym. Kiedyś próbowałem właśnie sobie dać kilka tekstów piosenek, to zawsze były z tym problemy.
1: Ja tak, podejrzewam, no tutaj... Tomku, że i to jeszcze by trzeba by było też Mikołaju sprawdzić, jak to narzędzie zachowa się na takiej piosence, typowej piosence, że ktoś nie rapuje, tylko sobie śpiewa.
0: To z tego, co wiem, no, sensownie.
2: W tych próbkach, które ja puszczałem w angielskim, no to dobrze się to zachowywało. Aha. Pytanie, co będzie po polsku.
0: No i właśnie, i o czym tutaj trzeba pamiętać. To narzędzie ma 60% tekstu angielskiego, bodajże 16 czy 17% tekstu w innych językach. Tych języków jest tam bodajże 98%. I kolejne 16 czy 17% tekstu na zasadzie, przepraszam, audio w jakimś języku, tłumaczenie w języku angielskim. Czyli to narzędzie potrafi nie tylko rozpoznawać nam tekst i przetwarzać mowę na tekst, ale potrafi nam również tłumaczyć z języka polskiego, właściwie z jakiegokolwiek języka, na język angielski. Ja uważam, że to tłumaczenie no, nie jest za sensowne i że już jeżeli nam na czymś takim zależy, to ja bym użył tego narzędzia do rozpoznania tego tekstu i potem jakiegoś DeepL-a czy innego Google'a do no, przetłumaczenia go na ten język angielski. No ale takie coś jest też możliwe. No i właśnie o to tu chodzi. Problem jest taki, że skoro 16% to były inne języki, no to język polski, no to mogło być, nie wiem, 1%, 2%, nie wiem ile tego tam było, może nawet mniej. I mimo tego, mimo no tak niby niewielkiej ilości audio, działa to super, działa to cudownie i no dla mnie no, największą taką właśnie rewolucją, co to narzędzie wprowadza, czego ja do tej pory nie widziałem, a przynajmniej nie w taki sposób, nie w takim stopniu w innych narzędziach, to jest umiejętność rozpoznawania słów, których nie ma w słowniku. Typu jak ja mu powiem, że wyszedł film Władca Pierścieni, który po angielsku nazywał się Lord of the Rings, to Apple mi powie, nie wiem, lodówka Sphinx, bo on będzie próbował coś mniej więcej znaleźć takiego, co brzmi w sumie podobnie, ale co on ma w słowniku i to on jest po polsku. W tym przypadku tego absolutnie nie będzie. On rozpoznaje to poprawnie i jest to pisane pisownią taką, jaka ona być powinna. Co więcej, jeżeli ktoś się pomyli i no, był właśnie w tyfloprzeglądzie taki przypadek i powie, że odnajdywać zamiast odnajdować, to zostanie przetranskrybowane odnajdywać, bo tak powiedział prowadzący. Gdzie zaczyna się problem? Problem na przykład zaczynał się na tej naszej audycji 150 na słuchaczu Mateuszu, który dzwonił do nas telefonicznie, no czyli ta jakość była jaka była, no i to nie jest już jakość nasza z Zooma. Podejrzewam, że problem zacznie się dzisiaj na Tomaszu i jego dzieciach w tle, które jeszcze gdzieś tam muzykę miały. Problem no, jest właśnie w takiej sytuacji, gdzie ktoś...
1: Pamiętaj, Mikołaju, że Mateusz dzwonił do nas przez telefon i to był taki typowy telefon. Jeszcze o tej obniżonej jakości. I Mateusz jeszcze miał jakiś chyba problem z tym telefonem, z utrzymaniem tego telefonu w linii prostej. I ten telefon, po prostu ten dźwięk bardzo, bardzo pływał, więc tu było dużo zmiennych, które dla takiego algorytmu no, mogą być problematyczne.
0: Tak, zwłaszcza w języku polskim.
1: Tak.
0: Jak ja to testowałem, no to faktycznie w języku angielskim no działa to lepiej, działa to fajniej, ale no nawet dla języka polskiego działa to super. Gdzie pojawia się problem? Problem jest jeden. Potrzebujemy, żeby tego algorytmu użyć, karty graficznej, która ma 12 GB RAMu. 10 jest niby w wymaganiach, no te 12 jakby fajnie by było, mogłoby się przydać. No a taka karta, żeby ją kupić do użytku domowego, własnego, no to dobre kilka tysięcy złotych wydamy.
2: Też bez przesady, to znaczy w tej chwili 12, wiem, sprawdzałem niedawno, 2000. Mówię oczywiście o samej karcie, nie o jakimkolwiek innym komponencie no takiego systemu, ale sama karta 2,5 tysiąca powiedzmy.
1: No tak. Też jeszcze pytanie, jak to tam dokładnie jest, bo ta karta musi spełniać jakieś konkretne wymagania, musi obsługiwać te CUDA, to się bodajże nazywa, CUDA, tak? Te technologie.
2: Czyli po prostu to musi być karta NVIDIA.
0: Tak. NVIDIA, dokładnie.
2: Wszystkie te RTX-y,
0: tak.
2: Zazwyczaj te, co mają 12 GB, to są albo RTX-y, albo te bardziej profesjonalne, jakieś tam tam 4000 czy 5000, już nie pamiętam, to raczej też to obsługują. W każdym razie no, karta NVIDIA, no i właśnie RTX, no teraz wychodzi w ogóle te nowe RTX 40. Ciekaw jestem, jak to szybko w ogóle działa na takiej karcie.
0: No i właśnie, ja przeprowadzałem takie testy, bo okazuje się, że jest taka usługa, która się nazywa Vast AI. I ta usługa polega na tym, no to jest taki poniekąd Uber dla kart graficznych. Czyli możemy, jeżeli mamy kartę graficzną, wynająć ją, właśnie wynajmować ją właśnie na Vaście, ustalić ile my sobie życzymy za godzinę używania takiej karty. No i możemy sobie wykupić dostęp do czyjejś karty, podłączyć się i mamy w tym momencie dostęp do Linuxa, na którym możemy sobie instalować jakieś rzeczy no, na komputerze, który jest do tej karty podpięty i możemy sobie jakieś operacje za pomocą tejże karty wykonywać. Jak zrobimy, co mamy zrobić, wychodzimy i niszczymy tą naszą instancję i płacimy no, za tyle, ile wykorzystywaliśmy. To jest tam liczone, nie wiem, czy po minucie, czy po sekundzie. Czyli jeżeli powiedzmy używamy tego 10 minut, no to płacimy 1/6 tej ceny godzinowej. I na przykład ja trafiłem za 20 parę centów, amerykańskich dolarowych centów za godzinę, no liczmy powiedzmy te 30, trafiłem raz za tam chyba 30 tę kartę tam A chyba 5000 i na karcie A 5000 robiło się to na bodajże 3x, 3 razy szybciej niż czas rzeczywisty. Czyli audycja powiedzmy godzinna robiłaby się 20 minut. No czyli wychodziłoby wtedy na to, że 10 centów kosztuje nas przetworzenie godziny audio no, na nasze 50 groszy. Czyli licząc tak powiedzmy, że taki cały tych podcast, jego tam naście lat, to jest to powiedzmy 4000 godzin, no to jest 2000 złotych. To nie jest jakoś super tanio, ale to też nie jest jakaś porażająca cena. Gdyby człowiekowi transkrybującemu, nie wiem jak się transkrybent nazywa taka osoba, dać 4000 godzin materiału do przetranskrybowania, no to na pewno nie zamknęlibyśmy się w 2000 złotych.
1: No ceny to jest
0: Podejrzewam,
1: tam,
0: że...
1: podejrzewam, że koło stówki za godzinę czy dwóch
0: No
1: za
0: tak.
1: godzinę materiału, jakoś tak to wygląda.
0: No gdzie tutaj to kosztuje 50 groszy, no to jest 200 razy tańsze niż taki oficjalny, niż taki no, ludzki materiał, gdzie no, nie jest to cudo i może w sądzie byśmy tego nie wykorzystali, ale jeżeli mamy wybór między niczym, a między tym, no to zdecydowanie warto jest wybrać to. A dało mi się kiedyś też na przykład trafić jeden dzień kartę za 8 centów na godzinę. To była właśnie RTX 3090. No i ona działała z prędkością 3, z prędkością, przepraszam, 1,6 raza czas rzeczywisty na tym największym modelu. Bo są oczywiście modele mniejsze, no tylko że modele mniejsze mają mniejszą dokładność. No i co? Jak na razie to jest rozwiązanie, które zostało wydane z myślą trochę o naukowcach, którzy zajmują się takimi rzeczami, i ono jest taki udostępniane w takim trochę modelu zrób to sam, czyli no mamy oprogramowanie, które musimy sobie jakoś zainstalować, musimy do tego umieć korzystać z linii poleceń, fajnie by było mieć Linuxa i nie jest to jakoś wybitnie przyjazne,
1: Chociaż tam pod
0: ale
1: Windowsem też się
0: tak, też
1: ponoć
0: działa.
1: da. Tam są nawet instrukcje, jak sobie czego
0: Dokładnie.
1: użyć pod Windowsem, więc to też nie jest tak,
0: Tak.
1: że to pod Windowsem nie będzie
0: Nie
1: działać.
0: będzie działać. Ale to się okazuje, już pojawiają się takie projekty, ludzie już tworzą coś takiego, jakieś takie podstawowe narzędzia graficzne, które po prostu wszystko będą nam udostępniały w jednym małym pakieciku, który my sobie odpalamy, ładujemy sobie plik. No i ten plik jest nam przetwarzany na formę dla nas czytelną. No też na przykład te komputery Apple, takie na przykład, z których ja korzystam, też mają w sobie zintegrowane jakieś tam no, mocne i porządne karty graficzne, na których to jeszcze nie do końca chce działać tak, jak działać powinno. Ale no to ta technologia, z której oni korzystają, właśnie jest teraz na etapie trochę wprowadzania wsparcia dla tychże właśnie komputerów, więc no, ja mam nadzieję, że na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy doczekamy się też i na tych urządzeniach wsparcia właśnie dla tego typu algorytmów. No i też podejrzewam, że za czas jakiś będzie można wykupić po prostu za jakąś rozsądną w miarę cenę tego typu usługę, no i wysyłając po prostu gdzieś i komuś ten plik, będziemy w stanie przetworzyć to na formę właśnie dla nas czytelną, formę tekstową, takim właśnie programem. No myślę, że to jest duża rewolucja dla osób, które mają problem ze słuchem, to po pierwsze. No, ale to jest też, myślę, dla wszystkich przydatna rzecz i no, myślę, że możemy już to powiedzieć, że no, my mamy bardzo dużą nadzieję i jest bardzo prawdopodobne, że za czas jakiś, i to raczej krótszy niż dłuższy, w ten czy inny sposób takie transkrypcje tego podcastu zostaną nam, a właściwie wam, udostępnione.
1: Docelowo będziemy chcieli zrobić transkrypcję wszystkich materiałów. Natomiast tu plany są zdecydowanie bardziej odległe i na pewno najpierw skupimy się na rzeczach bieżących.
0: Tak.
1: To na pewno. I to już myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni zacznie się coś pojawiać.
0: Tak. Ja jakby, jak to będzie wyglądać, to zostanie tutaj jeszcze wewnętrznie ustalone, ale ja bardzo gdzieś tam naciskam na to, żeby jednym z formatów, który się pojawił, był ten format VTT, który jest generowany domyślnie przez to narzędzie. Oczywiście to nie będzie format jedyny, bo ten format pozwala nam na to, że my sobie możemy w tej transkrypcji wyszukać jakiegoś kawałka tekstu i odnaleźć informację, w którym momencie audycji, powiedzmy, nie wiem, 28 minuta, 37 sekunda, oczywiście z dokładnością tam do, nie wiem, 30 sekund, mniej więcej, ta informacja się pojawiła. Czyli jeżeli my mamy jakąś audycję niepodzieloną na rozdziały, no to będziemy mogli po prostu też w ten sposób sobie czegoś poszukać. No też proponuję, taka propozycja się z mojej strony też pojawiła, żeby na przykład z jakimś podziałem na rozdziały była po prostu taka zwykła transkrypcja, którą sobie będzie po prostu można otworzyć i przeczytać dla osób, które no nie chcą, nie mają czasu na słuchanie. No ale jak to będzie wyglądać, to zobaczymy.
1: To zobaczymy, będziemy jeszcze to gdzieś wewnętrznie ustalać. Też mamy nadzieję, jeszcze tak przed audycją o tym rozmawialiśmy, że uda się również i wrzucać napisy na YouTubie, bo tak, prawdopodobnie jedno z drugim będzie kompatybilne. Więc dlaczegoż by z tej możliwości nie skorzystać? To nam daje naprawdę bardzo duże możliwości i no, bardzo cieszę się, że tak naprawdę ten największy problem dostępnościowy, który, no powiem tak, na chwilę obecną nie otrzymałem jeszcze żadnej informacji, że komuś te napisy były potrzebne, ale to nie znaczy, że nikomu te napisy, te transkrypcje tekstowe potrzebne nie były. To oznacza tylko tyle, że ktoś po prostu nie zadał sobie trudu, żeby napisać, bo uznał, że no pewnie i tak nic z tego nie będzie, bo komu się będzie chciało to przepisywać. A teraz jest możliwość, żeby stosunkowo niewielkim kosztem, niewielkim wysiłkiem dotrzeć do kolejnej grupy osób z niepełnosprawnością słuchu, do osób głuchych albo słabosłyszących, które, okej, być może nawet i są naszymi słuchaczami, ale chciałyby się w jakiś sposób jeszcze dodatkowo wspomagać transkryptem tekstowym.
0: Dokładnie. I jakby, no ja nawet własnie gdzieś tam trochę takiej, no takimi myśli naszły, że jeżeli ja tworzę jakąś audycję i ta audycja ma być, powiedzmy, nie wiem, no już uznajmy te 4 godziny i ja mam wydać 2 złote, bo to jest dosłownie koszt 2 złotych na to, żeby ta audycja no dla pewnej grupy osób stała się dostępna tam, gdzie ona dostępna nie była, to ja uważam, że coś takiego, no 2 złotych to jest zdecydowanie warte. Więc ja uważam, że to dla nas, dla tyflo podcastu i dla tyflo przeglądu może być rewolucją. No zobaczymy też jeszcze, co jest na przykład z wszelkiego rodzaju syntezatorami mowy. Ja tak, mam tutaj gdzieś zrobiony, jeszcze się z nim nie zapoznałem, transkrypt audycji tutaj naszego słuchacza, też czasem Arkadiusza i współprowadzącego, dotyczącej ustawień w systemie macOS. I zobaczymy, co z tym będzie. Ja się muszę z tym transkryptem też bliżej zapoznać, jak on sobie radzi z syntezą mowy. Ale no coś takiego jest i fajnie, że jest i myślę, że będziemy to też mogli właśnie w ten czy inny sposób wykorzystać.
1: Tak, będziemy tworzyć.
2: Ja myślę, że tu jest jeszcze jeden wniosek, który można wyciągnąć. Tak jak do niedawna osobom niewidomym Chyba, że ktoś był graczem, ale tak generalnie karta graficzna nie była potrzebna w zasadzie do niczego. Teraz to się zmienia. Raz, że to, o czym mówiłem, no to jest co prawda też bardziej dla ludzi, którzy zajmują się jakoś muzyką, też nie dla wszystkich, czyli te wszystkie programy do oddzielania wokalu, tudzież do rozbijania tego miksu na czynniki pierwsze, wszystkie tam Demux, który dużo lepiej działa na karcie graficznej niż na procesorze. Teraz dochodzi właśnie ten system rozpoznawania mowy, który też wymaga karty graficznej i to nie wąskiej. Ja myślę, że takich narzędzi będzie się pojawiać z czasem coraz więcej, które właśnie wymagają karty graficznej nieraz dobrej, które będą oparte na jakimś uczeniu maszynowym. Czy to jakieś programy do oczyszczania audio, być może właśnie systemy do rozpoznawania tekstu, do tłumaczenia tekstu, być może jakieś systemy, nie wiem, syntezy mowy, czy jakieś poprawy brzmienia głosu, różne, różniste. Można sobie wymyślać rzeczy, które mogą z tego korzystać. No i właśnie, na razie to są takie rzeczy dla głównie właśnie dla ludzi, którzy są trzaskani z Linuxem, z konsolą, ale już powoli powstają jakieś nakładki, jakieś interfejsy na to wszystko i myślę, że za kilka lat możemy mieć taką rzeczywistość, w której rzeczywiście jakieś takie czy karty graficzne, czy właśnie jakieś procesory takie oparte na tych CUDA jednostkach, CUDA, czy jak to się czyta, no mogą po prostu nam być potrzebne prędzej czy później, więc no temat
1: więc
2: kart
1: to nie jest tak, bo kiedyś tak było i myślę, że pora zacząć z tym walczyć, bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś była taka i to dosyć częsta praktyka, no godna potępienia tak naprawdę, że w różnego rodzaju programach dofinansowań do sprzętu typu komputer dla Homera, czy aktywny samorząd, no to sobie ludzie brali jakieś na przykład właśnie wypasione karty graficzne plus monitory, bo to się okazywało, że w sumie no to ten niewidomy to specjalnie tego komputera nie miał po co używać, albo mu się nie chciało, ale można było to pozyskać tanim kosztem, a wnuczek chciał sobie pograć, bo była to starsza osoba. Ale teraz sytuacja się zmienia, i to też o tym trzeba zacząć już, myślę, mówić głośno, żeby ktoś potem nie spotkał się z jakąś na przykład odmową takiej, a nie innej konfiguracji, bo ktoś na przykład powie, no ktoś, kto powiedzmy w danej instytucji realizującej chociażby aktywny samorząd sprawdzi sobie specyfikację, a po co panu, pani taka karta graficzna albo takie coś, przecież to jest komputer taki typowo do gier, no po co to? I tu jeszcze kilka lat temu wniosek nasuwałby się jeden, to będzie urządzenie, które przez tego niewidomego wykorzystywane nie będzie. Teraz istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że może być wręcz odwrotnie.
0: Tak, zwłaszcza, że pojawiają się i to pojawia się tego coraz więcej, modele, które potrafią po pierwsze opisywać obrazki, po drugie skanować, przetwarzać tekst właśnie z grafiki, po trzecie tworzyć na przykład też tekst na mowę, czyli być przeciwieństwem tego, co mamy teraz. I ja się nie zdziwię, jeżeli za lat kilka przyjdzie taki czas, że OCR jakości człowiek to przepisywał, to będzie właśnie kwestia potężnej karty graficznej, zwłaszcza w kwestii na przykład pisma ręcznego, no co dla obecnych algorytmów różnie z tym bywa. Jeżeli opisywanie obrazków, które przecież dla osoby niewidomej jest ważne, też stanie się fajne, proste i możliwe, Gwiazdka, jeżeli sprzęt pozwoli, no bo skoro mamy modele, które potrafią nam już z opisu tekstowego stworzyć obrazek, to też kwestią czasu jest to, że z obrazka będzie nam tworzony dobry, ładny i szczegółowy opis tekstowy.
2: Wiesz, jeżeli jest jeżeli jest dobry obrazek, to już się mniej więcej dzieje. Pamiętam,
0: tak,
2: dałem kilka temu Microsoftowemu algorytmowi kilka zdjęć zrobionych przez no, osobę widzącą. I tam było napisane, że jakaś drewniana ławka w góralskiej chacie. I to rzeczywiście była drewniana ławka w góralskiej chacie.
0: Wiesz, to są na razie opisy jednozdaniowe, a co jeżeli za chwilę...
2: Tudzież na przykład jakieś nasze zdjęcia ślubne, gdzie też było napisane, że jakaś tam para młoda, coś tam, wiek osób, tam około 30 lat. I to rzeczywiście też się zgadzało, tak? Więc tego typu opisy już są możliwe. To oczywiście jest robione per serwer, no ale znowu, kiedy... Nawet nie czy, tylko kiedy pojawi się coś takiego, no właśnie pewnie w takiej formie na razie, w jakiej jest to coś do rozpoznawania mowy. Idąc dalej, kiedy pojawią się systemy do rozpoznawania i do takiego opisu tekstowego filmów?
0: O,
2: no bo
0: dokładnie.
2: Przecież film to jest seria zdjęć, trzeba to wszystko połączyć w jedną całość. To będzie zajmowało bardzo dużo zasobów. Z drugiej strony karty graficzne no, bardzo idą do przodu. I tak jak procesory, tak z wersji na wersję to jest tak 10-15%, to ponoć karty graficzne to potrafi być więcej, zwłaszcza, że tam bardzo szybko idzie rozwój, znaczy dodawanie pamięci właśnie, coraz więcej do kart graficznych, gdzie 10 lat temu to było, no 4 giga to było dużo, 2 giga to było dużo. Teraz te 3090 to jest 24 giga. Mówi się, że te 40 to może być jeszcze więcej. Jest jakaś karta taka, teraz ma wyjść jakaś A100, czy A110, która ma mieć coś ponad 100, chyba 120 giga w ogóle tej pamięci graficznej. To oczywiście karta już do takich bardzo profesjonalnych użytkowników dedykowanych do jakichś centrów przetwarzania danych i tak dalej, ale myślę, że jeżeli teraz jest taka karta do centrów przetwarzania danych, to za kilka lat to będzie karta dla graczy. Oczywiście zapewne bardzo duże pieniądze. Z drugiej strony, no właśnie wszystko idzie do przodu, więc... A tam, mam wrażenie, gdzie... że pytanie nie brzmi czy, tylko kiedy wejdą systemy do automatycznego tworzenia audiodeskrypcji.
0: A też pamiętajmy o tym, że tam, gdzie karta graficzna do tego typu zastosowań to jest milowy krok i przepaść nad procesorem, tam specjalistyczne układy typowo właśnie do zastosowań w sztucznej inteligencji to jest mniej więcej taka sama przepaść nad kartą graficzną. I na przykład nie bez powodu wiele funkcji w najnowszych iOS-ach nie jest dostępnych na starych iPhone'ach. I no, czy to dzieje się dlatego, że Apple chce zmusić nas do aktualizowania do nowszych iPhone'ów? No absolutnie nie. To dzieje się dlatego, że od iPhone'a XS w górę mamy taki właśnie układ w tych urządzeniach, którego jedynym zadaniem jest przetwarzanie no, wszelkiego rodzaju operacji związanych ze sztuczną inteligencją. I ten układ jest na przykład w stanie no, rozpoznawać nam ekran, te wszystkie rozpoznawanie zdjęć, rozpoznawanie ekranu. To jest realizowane właśnie na tym chipie, którego po prostu fizycznie w starszych iPhone'ach nie ma, no i już do nich go nie włożymy, no bo jak? I dlatego no, jest tak jak jest i funkcje, które takich właśnie operacji wymagają, no fizycznie na iPhone'ach, które nie posiadają odpowiednich układów, no nie mają prawa działać i działać na nich nie będą.
2: Więc... To samo jest, zdaje się, ze smartfonami Google'a. Tam też jest
0: tak. Włożony
2: ten procesor Google Tensor, to się chyba tak nazywa. I na pikselach jest dyktafon, który ma opcję deskrypcji w czasie rzeczywistym nagrań. Czyli mogę sobie wyszukać, po prostu wpisać jakieś słowo i zostanie to wyszukane w nagraniu. Oczywiście no to działa chyba tylko dla języka angielskiego i to jest Google, więc ma swój algorytm. Niemniej, no właśnie możliwe, że za jakiś czas, w związku z tym, że coraz więcej jest tych algorytmów, które wykorzystują sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, to mogą możliwe, że powstawać właśnie różne tego typu rozwiązania i tego typu procesory dedykowane właśnie do takich automatycznych procesów, więc no właśnie. Kiedy to się stanie?
1: Ale tak czy inaczej, no ja myślę, że kiedy zobaczycie ten przekład audycji na formę tekstową, to zobaczycie, jaka to jest różnica, bo my tu tak sobie opowiadamy o tym i ktoś, kto nas słucha, to tak sobie myśli, dobra, no już kończcie, bo czym tu się ekscytujecie? Przecież to już jest dawno, jest w iOSie, jest w Androidzie i ja tego używam, dyktuję i piszę posty na Facebooku i nawet ich nie poprawiam. Ja bym powiedział, no czasem to niestety widać, bo no jest to rzeczywiście no przeskok. Od tego, co my znamy w obecnych systemach mobilnych, to pamiętajmy, że to jest technologia, która tak naprawdę nie była ruszana, wydaje mi się, że przez dobre 10 lat.
0: No przynajmniej w przypadku
1: iOS-a, bo w Google to coś tam poprawiali, ale ja mam wrażenie, że to rozpoznawanie mowy w iOS-ie to się nie poprawiło przez tyle lat.
0: Teraz
1: przynajmniej dla języka polskiego.
0: W angielskim coś weszło i to jest to rozpoznawanie offline i to niby ma umieć właśnie interpunkcję, ale no to jest na razie chyba właśnie angielski i na razie właśnie iOS 16, więc... I to nadal, no to oczywiście nie jest to, to oczywiście nie jest to, to oczywiście nie jest ta jakość, co tutaj Whisper. No, ja powiem tylko tyle. Ja testowałem go właśnie na tym przeglądzie 150 i tam na pierwsze 5 minut audycji dostałem 3 błędy, przy czym pierwszy błąd to było przetranskrybowanie TOX-a jako TOX, co... No okej, okay. My jako niewidomi wiemy, że pisze się to talks, ale no nie do końca mogę to nawet uznać za błąd, bo komunikator internetowy TOX pisany TOX nawet jak najbardziej istnieje, więc jest to do wytłumaczenia i podejrzewam, że nawet wielu ludzkich takich właśnie transkrybentów nie będących zaznajomionych z tematem osób niewidomych mogłoby popełnić ten błąd.
1: Też nazwisko Pawła źle zostało przetłumaczone, rozpoznane źle.
0: A to tego nawet nie zauważyłem, ale jeszcze były jakieś dwa kolejne błędy i co się okazało, ja zerknąłem do tej audycji i te błędy w tej audycji tam faktycznie były. Czyli ktoś źle powiedział, ktoś źle coś odmienił i ktoś źle powiedzieć po polskiemu. No...
1: No za to algorytmu nie można winić.
0: Dokładnie. Ja uznałem, o, znalazłem błąd. No nie, znalazłem błąd, ale nie błąd w transkrypcji, błąd w faktycznym powiedzeniu czegoś.
1: No dobrze, słuchajcie, także po prostu zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy, aby oczekiwali na te transkrypcje, bo one się pojawią już niedługo. Tak jak wspominałem, w przyszłym tygodniu robimy sobie przerwę od audycji na żywo. Postaramy się wam umieścić, opublikować kilka audycji, które jeszcze nam zalegają i czekają na swoją kolejkę, żebyście się nie nudzili i mieli czego słuchać, a w następnym tygodniu no, wrócimy do was już w pełni live i będziemy wam opowiadać o technologiach, ale też i zresztą powrócimy po prostu do audycji Tyflo Podcastu na żywo. Czy w przyszłym tygodniu Tyflo Przegląd będzie, to się okaże, czy będzie coś nagrane, no to zobaczymy, jak nasza ekipa się zbierze i czy coś przygotuje. Być może tak, fajnie by było, ale to wszystko się okaże za kilka dni. Tymczasem 153. Tyflo Przegląd przechodzi już do historii. Chyba, że jeszcze z was ktoś coś chciałby powiedzieć, coś znalazł? Chyba nie. No zatem Na dziś od nas to wszystko. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami, że nas słuchaliście. Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dziękujemy, pa, pa. Do państwu. Usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: I podobno ma być troszkę gorzej, ale nie porzucajmy nadziei, a zanim to się wszystko wydarzy i zanim będziemy kontynuować odpoczynek, no to przyszliśmy tutaj po to, żeby jednak garść informacji radiowych i telewizyjnych i też internetowych Wam przekazać w wydaniu programu RTV, który ma już bardzo duży numer, bo 188.
1: Zgadza się. I w tym programie witają Was jak zawsze i niezmiennie stali prowadzący Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz. Jeszcze my, bo to nigdy nie wiadomo, słuchajcie, co przyszłość przyniesie.
1: Tak.
0: Nie, ten komentarz nie oznacza, że zamierzamy zrezygnować z prowadzenia tego programu i że ktoś przyjdzie na nasze miejsce, albo że w ogóle nie będzie RTV. Spokojnie. Myślę, że wyjaśnimy to nawiązanie pod koniec tego programu.
1: W ostatnim wejściu.
0: Klamrę zrobimy. Na początek jednak nie będziemy sobie absolutnie psuć humorów, ponieważ rozpoczniemy to wszystko biesiadowo, bo my w takim nastroju jesteśmy przez całe wakacje, prawda, Michał?
1: Oczywiście.
0: Oczywiście, że tak. To wszystko zawdzięczamy Imperium Prezesa Mateusza. W dobrym zdrowiu jestem, powiem Wam, cały czas mimo wszystko w dobrym, chociaż no różnie to bywało, jeżeli chodzi o te biesiady i takie mam spostrzeżenie, przynajmniej jeżeli chodzi o dotychczasowe, że mnie na razie najbardziej się podobały te biesiady, które miały temat konkretnie związany z jakimś polskim regionem, czyli ze Śląskiem, z Warszawą, z Podhalem, bo wtedy rzeczywiście zapraszani są artyści, którzy się specjalizują w wykonawstwie muzyki z tego regionu, od chociażby kultowy już Wesoły Masoż. Natomiast jeżeli mamy temat taki mniej konkretny, nie związany z jakimś regionem, a z jakąś sytuacją typu piosenka turystyczna czy też piosenka weselna, to jakoś tak, chociaż też to oczywiście ma potencjał, ale te biesiady mniej mi do gustu przypadły.
1: To wszystko takie jest rozmyte.
0: Tak, o turystycznej już mówiłam, jeżeli chodzi o weselną, no to po pierwsze ogromne rozczarowanie, że nie pojawił się tam Andrzej Rybiński, którego zapowiadałam, nie wiem, co się wydarzyło. W zamian za to, mam wrażenie, było jeszcze więcej Sławomira, niż można byłoby przewidzieć, że będzie. Tak, on tam z Kairą wykonał mnóstwo piosenek i wiecie, piosenki Sławomira są często bardzo podobne do siebie, więc troszkę byłam tym już znużona. Też tam było disco polo, a jakoś tak chyba bym wolała, żeby to disco polo zostało bardziej na tę roztańczoną Polskę, która jest w TVP3, bo jednak tam rzeczywiście ono jest, jak już musi, to niech będzie, a żeby te biesiady były rzeczywiście takie, może w trochę bardziej dawnym stylu. No i jestem ciekawa, jak to będzie dzisiaj, bo co prawda nie mamy biesiady związanej z konkretnym regionem Polski, jakoś tak chyba bardziej całościowe mamy podejście w tym przypadku, ale potencjał mimo wszystko jest, bowiem już właśnie dzisiaj czeka nas biesiada pod takim hasłem na ludowo. I w Wodzirejów wcielą się osoby, które już w tych rolach się sprawdziły i myślę, że sprawdzają się najlepiej z tych, których mieliśmy okazję zobaczyć, czyli Robert Rozmus i Anna Popek, no bo rzeczywiście oni są tacy, że pasują do tego, tak? Już komentowaliśmy to, że Marek Sierocki to chyba niekoniecznie jest ta osoba, ten styl bycia, który pasuje nam do bycia takim Wodzirejem. A Rozmus
1: jest
0: to
1: zbyt spokojny taki.
0: Tak. A słucham muzyczki takiej
1: tanecznej.
0: Cokolwiek tanecznej,
1: no
0: ale jednak w jego stylu bycia to się nie przejawia. Więc no, Anna Popek, wiecie, jako taka reprezentantka tej telewizji troszkę starszej, też starszej takiej, wiecie, 20 lat temu co była, no bo jednak wtedy było chyba jej najwięcej na antenie. Teraz już nie ma co robić, nie? I potem pisze maila do Dworczyka, że jej się nudzi. No i właśnie Robert Rozmus, który po prostu on to czuje, to on jest wtedy w swoim żywiole, to też pokazał tydzień temu na tej biesiadzie góralskiej. Także mamy ten właśnie duet Popek i Rozmus w roli Wodzirejów i podczas koncertu zabrzmią znane wszystkim piosenki, które łączą pokolenia i zachęcają do wspólnej zabawy. No właśnie pod takim hasłem na ludowo, tam w zapowiedzi tydzień temu padło coś takiego, że będą obertasy, jakieś tam jeszcze tańce, także właśnie jakbyśmy się kierowali ku takiej ludowszczyźnie, ale niesprecyzowanej pod kątem regionu. A jeżeli chodzi o ten biesiadny nastrój, o to, kto go będzie próbował stworzyć, no to będzie to na przykład Cleo. Wiem, może nie kojarzyliście jej dotychczas z obertasami, ale mogliście ją kojarzyć z taką polskością, bardziej ze słowiańskością, prawda? Bo ona nawet pojechała na Eurowizję po to, żeby zaśpiewać o tym, że my Słowianie to wiemy jak poruszyć tym, co mama w genach dała. Będzie też, moi drodzy, boski Rafał Brzozowski i w zapowiedzi, to jeszcze nie jest koniec, w zapowiedzi padła, którą czytałam na Facebooku, padła taka informacja, że Rafał ma grać na akordeonie. Kochani, pogódźcie się z tym, nic lepszego niż Rafał.

0: brzozowski grający na akordeonie już Was w życiu nie spotka. Mnie nie spotka. Ja wiem o tym. To jest najlepsze, co się może przydarzyć. Także czekam bardzo. Będzie też mój krajan Tadeusz Seybert i będą też zespoły piersi. No to już się można domyślać, że będzie zabawa, nie? Tak. Weź nie pytaj. To wbrew pozorom nie jest chyba zespół jakoś związany z Pawłem Domagałą, chociaż się trochę dziwię, że oni tak nazwali ten projekt. No, a może to oni byli pierwsi, nie wiem. W każdym razie ja tego szukałam na YouTubie, bo tak przyznam szczerze, że nie znałam i to jest coś na kształt disco polo. Posłuchałam jednej piosenki i mi się to tak trochę skojarzyło z Daj to głośniej, który to zespół z kolei występował na tej biesiadzie weselnej. Czyli mamy disco polo z taką melodyką stylizowaną na ludową i mamy wokalistkę.
1: Więc pasuje.
0: Taka jakaś estetyka, coś w tym rodzaju, ale mówię, też trochę mało znam, żeby ocenić. No i Kukla Band, czyli też stały element tych biesiad. A oprócz tego jeszcze się pojawi Piotr Pręgowski, aktor znany z różnych produkcji, między innymi z serialu Rancho, ale wybaczcie, jestem ignorantką, bo tak jak już mówiłam, Rancho to jest fenomen kulturowy, który mnie ominął i nie wiem, kogo on grał w tym Ranchu, ale wiem, że ma zaśpiewać piosenki z serialu Rancho. I nie wiem, jakie są piosenki z serialu Rancho, ja tylko znam tę pierwszą, co Anna Jurksztowicz śpiewała, ale przypuszczam, że nie tylko o to tutaj chodzi. Jeżeli są wśród nas jacyś fani serialu Rancho i się orientują, jaką on tam miał oprawę muzyczną, której się tutaj możemy spodziewać, to dawajcie znać, bo myślę, że może to podsycić nasze apetyty na dzisiejszy wieczór. Dzisiaj godzina 20, jak zwykle w dwóch częściach biesiada na ludowo.
1: Gdzieś w naszej płytotece jest nawet krążek z muzyką z Rancho, więc podejrzewam, że no coś jest i jest trochę tych piosenek.
0: No to może w wolnej chwili zajrzymy, żeby się lepiej przygotować, a może zrobimy sobie niespodziankę. Natomiast nie będzie już niespodzianką to, co się wydarzy w kolejnym tygodniu, bo tak jak zwykle to bywa, my mówimy o tym w wakacje w każdym wydaniu, że no, sezon ogórkowy w pełni i niekoniecznie mamy taką możliwość, żeby się z Wami co tydzień spotkać, bo byśmy tutaj na przykład przychodzili tylko na 5 minut, no to chyba bylibyście rozczarowani takim wydaniem, więc my wolimy powiedzmy raz na dwa tygodnie, a dobrze, a porządniej. Dlatego już z tym wyprzedzeniem tygodniowym zapowiadamy kolejną biesiadę, która się właśnie odbędzie za tydzień, w sobotę 5 sierpnia, tym razem pod hasłem Biesiada Żeglarska. I powiem szczerze, że tak coś mi się wydaje, że to może być pierwsza biesiada, która nie będzie dla mnie, ale może będzie dla Michała, bo Michał chyba wie o tym, że mimo bliskości geograficznej do morza, no to szanty to nie jest to, co jest sercu najbliższe, a to jest właśnie to, co się tutaj ma pojawić, a w roli wodzi rejów będziemy mieli znowu Roberta Rozmusa, będzie znowu Rafał Brzozowski, nie wiem, czy przytacha też akordeon, i oprócz tego jeszcze będzie Izabella Kszan. No i właśnie mają się pojawić znane przedstawicielom różnych pokoleń szanty, piosenki żeglarskie, ale nie tylko, i zaśpiewają je między innymi Bartas Szymoniak. Nie znam za bardzo jego twórczości, nie kojarzyłam jej z szantami, no ale może coś tam ma w repertuarze albo będzie miał. Będzie też Maciej Miecznikowski, no to wiemy, że on może też piać wszystko jak chce. No oprócz tego takie zespoły jak Czerwone Gitary, tak przypominam, jak ktoś się nie orientuje, że Czerwone Gitary istnieją. No i takie zespoły, które rzeczywiście się specjalizują w wykonawstwie takiej muzyki, bo będzie Klang. Możemy też zdradzić, że właśnie zapowiadając tę biesiadę sięgniemy po utwór w wykonaniu tej grupy i będą także, nie jesteście może na to gotowi, ale tak będzie, Majtki Bosmana. To po prostu wszystko się wydarzy za tydzień. Tak więc mamy nadzieję, że Wy również jesteście w takim biesiadnym nastroju i że biesiady Wam, jeżeli tylko to jest w Waszym guście, będą towarzyszyć w tym i w przyszłym tygodniu, a jak nie, to nie, bo my przecież nie zmuszamy, my tylko zapowiadamy. Natomiast
1: informujemy,
0: my Słowianie,
1: o tym, co będzie.
0: Tak, natomiast my Słowianie wiemy jak, tak jak już powiedziałam, no więc skoro Kleo ma się pojawić w czasie dzisiejszej biesiady na ludowo i skoro ta piosenka na pewno zabrzmi tak, to potwierdzone info, bo słyszałam ją w zwiastunie, no to my chyba jeszcze nie jesteśmy w takim nastroju, wiecie, żeby właśnie oberki tańczyć, to sobie zostawimy na wieczór i teraz właśnie Kleo nam o Słowianach zaśpiewa, a później powędrujemy sobie tam, gdzie woda, gdzie szansa, właśnie brzmią najlepiej i posłuchamy sobie zespołu Klang z utworem W Starym Porcie, który to będzie zapowiedzią przyszłotygodniowej biesiady żeglarskiej.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Były szanty, ale my od wody wcale nie odpływamy.
0: Ja nawet nie byłam świadoma, jak nam się to tutaj pięknie wszystko połączyło, ale tak rzeczywiście będzie. Bowiem, słuchajcie, nie tylko telewizyjna dwójka, ale też telewizyjna jedynka ma dla nas atrakcje muzyczne w te wakacje. I już jakiś czas temu pojawiła się taka wieść, że TVP jedzie do Rygi. Wiem, jakie macie z tym skojarzenie, nawet celowo trochę to powiedziałam, ale już dosyć tych złośliwości. Kiedy ta informacja się pojawiła, to jeszcze z taką adnotacją, która mnie dosyć zaciekawiła, że w tej Rydze ma się odbyć koncert pod hasłem Festiwal Piosenki Wojskowej Państw NATO, a wydarzenie pod takim hasłem już się odbyło w zeszłym roku, kiedy jeszcze była wakacyjna trasa dwójki. I mieliśmy koncert w Elblągu, który się odbył 15 sierpnia i właśnie było to takie dosyć dziwne wydarzenie, bo się spodziewaliśmy trochę więcej jakichś wojskowych rytmów, a tam byli trubadurzy, jakaś dziwna, Jan Pietrzak, jakaś dziwna wokalistka chyba z Turcji. Naprawdę tam było absolutnie wszystko, jakiś miszmasz kompletny i nie bardzo było wiadomo, co to ma wspólnego z Festiwalem Piosenki Wojskowej Państw NATO. No i w przypadku tego wydarzenia, które nas czeka teraz, też już do końca nie wiemy, bo kiedy teraz próbowałam znaleźć o nim informacje, to jakoś właśnie to nie jest reklamowane z odniesieniem do tego NATO, tylko po prostu pod hasłem Łączy nas Bałtyk. Tak będzie się nazywał koncert, który czeka nas w najbliższy piątek. I już spieszę z informacją, czego tam się można spodziewać, a właściwie kogo, bo będą artyści zarówno nam dobrze znani, ale też będzie można poznać artystów zagranicznych, no bo Bałtyk łączy nas z kilkoma jeszcze państwami.
1: To prawda.
0: Koncert ten będzie, tak jak powiedziałam, transmitowany z Rygi, stolicy i największego miasta Łotwy. W tym kraju mieszka wielu Polaków, którzy nadal pielęgnują swoje tradycje. No my tak chyba o tym nie pamiętamy, prawda? O tej Litwie to pamiętamy, o Wilnie. Telewizja Polska też tam ekspansję na Wilno zaczęła jakiś czas temu. Mamy TVP Wilno, w The Voice of Poland jakoś tak próbowano promować tych artystów właśnie z Litwy, z korzeniami polskimi, to może teraz z Łotwy będą, nie wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o to właśnie widowisko, to będzie ono zorganizowane na placu Dome, mam nadzieję, że tak się to czyta, i wezmą w nim udział zarówno polscy, jak i łotewscy artyści, a także przedstawiciele innych krajów nadbałtyckich. Na scenie wystąpią Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, to widzicie, że to po prostu nie są przelewki, to jest nie byle jaka impreza, Halina Młynkowa, Dominik Dudek, łotewski zespół Tau Tumeitas. Już polscy widzowie mogli poznać tę grupę w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Europejski Stadion Kultury w zeszłym roku. To jest to wydarzenie, które się odbywa w Rzeszowie. My jakoś tak zawsze zapominamy o nim powiedzieć, jakoś tam zawsze ono ucieka. Ale tam chodzi o to, że są duety polskich artystów właśnie z artystami zagranicznymi i rok temu mieliśmy właśnie taki wspólny występ tego zespołu Tau Tumeitas z naszym Afromentalem, jeżeli dobrze pamiętam. Ale wracając do polskich artystów, będzie też Tulia, ma być Andrzej Rybiński, mam nadzieję, że nie zawiedzie tak jak na Biesiadzie Weselnej. Karolina Fryt, może to nazwisko wam jeszcze mówić niewiele, ale jeżeli oglądaliście Szansę na sukces, to wydanie wiosenne i wiecie, kto za sprawą tego programu pojechał do Opola i potem wystąpił w debiutach, no to ona właśnie, także no, Telewizja Polska stara się lansować tych wykonawców, którzy właśnie za sprawą programów typu Talent Show jakoś mogą zyskać popularność. Będzie Krzysztof Cugowski, ma być też Alika i to mnie bardzo podekscytowało, bo kto oglądał Eurowizję tegoroczną i pamięta reprezentantkę Estonii, no bo przecież Estonia też jest krajem bałtyckim, no to może być tak uradowany jak ja. Jeżeli ktoś lubi takie właśnie klimaty ballad z pianinkiem i dobry wokal, no to to wszystko w występie Aliki na Eurowizji było, więc fajnie, że to będzie również w ramach koncertu organizowanego przez TVP. Widzicie, jakie to TVP zaprzyjaźnione z Eurowizją? W Żywcu na tym festiwalu folkowym była Mimikat i był zespół Go Away. Teraz tutaj będzie Alika. No nieźle wam powiem, żeby to się jeszcze przerodziło we właściwe podejście naszego nadawcy do naszych startów w konkursie. To takie było wymarzenie. A gdzieś tam już między wierszami w pytaniu na śniadanie zostało potwierdzone to, że bierzemy udział w przyszłym roku. Także moglibyście tak czerpać od tych narodów, których reprezentantów tak ochoczo zapraszacie na swoje wydarzenia. No właśnie, moglibyście czerpać od Szwedów, bo też będziemy mieć właśnie reprezentację Szwecji. Będzie to cover band The Visitors, który się zajmuje tym, że śpiewa piosenki ABBY. A oprócz tego po najciekawszych zakątkach Rygi oprowadzi widzów współprowadząca koncert, której nazwiska się nie odważę przeczytać, bo się skompromituje, ale powiem, że to jest korespondentka TVP World. Natomiast gospodarzami widowiska będą Izabella Krzan oraz spodziewalibyście, że Rafał Brzozowski, ale tym razem nie on, bo on będzie w tym czasie grał w domu na akordeonie, a w tej roli będzie godnie reprezentował konferencjerów Telewizji Polskiej wspaniały Aleksander Sikora. Emisja, tak jak powiedziałam, w przyszły piątek, to jest 4 dzień sierpnia. W telewizyjnej jedynce mamy dwie części, o 20.15 i o 21.05. Także jak chcecie pojechać do Rygi z Telewizją Polską, to zapraszam. Mamy jeszcze jedną informację związaną z Telewizją Polską, smutną informację, ponieważ słuchajcie, no to się w końcu wydarzyło. On to zapowiadał i to się dokonało. Niestety zło wygrało z dobrem, a ta zaraza, ta potworna zaraza po prostu sprawiła, że Jarosław Jakimowicz już nie jest związany z Telewizją Polską. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę powody są troszeczkę inne, co wam za chwileczkę wyjaśnimy. My to już wiemy od zeszłego tygodnia, od poprzedniego poniedziałku.
1: Jakoś tak, nie wiem jak ty, ale ja wcale nie jestem zdziwiony, że to się tak skończyło.
0: No, chyba też. Nie no, właśnie może trochę tak, no za chwilę to przeanalizujemy, prawda, bo tu jeszcze należy mieć na uwadze wartości, którymi ten pan się kieruje, to ja właśnie nie wiem, czy można w to wszystko wierzyć, co tam mówią te ludzie, tylko wilki. No ale to właśnie za moment. Chodzi w każdym razie o to, że dyrekcja telewizyjnej agencji informacyjnej zdecydowała o rozwiązaniu umowy z firmą Jarosława Jakimowicza, bo to tak są ludzie zatrudniani.
1: A gdzie te właśnie, gdzie te umowy, takie standardowe umowy o pracę, które to miały być?
0: No właśnie, to tak właśnie przy okazji taką tutaj adnotację zawarłam, ale wróćmy do głównego bohatera, o którym już mówiliśmy ostatnio, że najpierw zniknął z pytania na śniadanie, potem zniknął ze wspaniałego programu W kontrze, ale nadzieja wciąż się żarzyła w naszych sercach, bowiem pozostał we wspaniałym programie Michała Rachonia Jedziemy i się okazuje, że również i w tym nie będzie się pojawiać. I jeszcze taka informacja do tego doszła, że TVP będzie teraz wyjaśniać sprawę skarg kierowanych na aktora przez współpracowników. Co? Mówiłam, że to nie ludzie, to wilki. Redakcja portalu wirtualnymedia.pl dotarła do treści pisma wysłanego przez szefa telewizyjnej agencji informacyjnej do Jarosława Jakimowicza. Tam Pereira to podpisał i ktoś jeszcze. I teraz uwaga, to pismo. Słuchajcie tego. Ja nie wiem, czy uwierzycie. Ja nie wierzę. W związku z licznymi przykładami pana nieprzyzwoitych zachowań, zwłaszcza wobec współpracujących z TVP Info kobiet, podjąłem decyzję o natychmiastowym zakończeniu współpracy z panem. Pana postawa odbiega od obowiązujących w spółce standardów oraz ogólnie przyjętych norm społecznych. Niemożliwe, nie? Niemożliwe.
1: Jarosław Jakimowicz tak jak... i bycie niekulturalnym?
0: Nieprzyzwoitym, przecież to nie jest chrześcijańskie. No, co prawda może potem się wyspowiada i będzie miał serce czyste. No ale my już też mówiliśmy, jaki jest jego punkt widzenia na to wszystko, bo przed naszym ostatnim wydaniem oglądaliśmy ten wspaniały film
1: tak,
0: w Instagramie.
1: Ze skaldami na końcu.
0: On tu tłumaczył, przekonywał, że stało się to wszystko jakoby w wyniku walki dobra ze złem, a konkretnie złem miała być tęczowa zaraza, która rzekomo wpłynęła na władzę telewizyjnej agencji informacyjnej, by zniknął z programu. Zaczął też sugerować, iż po jego usunięciu spadnie oglądalność programu W kontrze, a to może przełożyć się na przegraną PiS w wyborach.
1: To znaczy akurat, że oglądalność programu W kontrze może spaść, to wcale by mnie nie zdziwiło, bo jednak, co by o Jarosławie Jakimowiczu nie mówisz, no jest on taką postacią dość charakterystyczną i całkiem możliwe, że niektórzy oglądali ten program dla niego właśnie. No, i dla jego różnych dziwnych
0: no różne są podobania, tak. Słuchajcie, no nie ma co ukrywać. No ale właśnie co do tych zachowań jego, bo na pewno jesteście się zainteresowani, co to za oszczerstwa są. Informatorzy wirtualnych mediów mówią, że trudny charakter Jakimowicza miał zdecydować o zmianie prowadzącego. Nikt nie mógł z nim na dłużej wytrzymać. To jest cytat z tego informatora. Mnożyły się skargi od współgospodyń programu, od ekipy technicznej i tak dalej. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska jest czwartą jego partnerką ekranową, dała radę z nim pracować zaledwie 3 miesiące. Anna Popek wytrzymała 8 miesięcy, Agnieszka Oszczyk 7 miesięcy. Najdłużej, bo ponad rok, dała radę z nim pracować Magdalena Ogórek. Te same powody stać mają za poniedziałkowym, mamy na myśli zeszły tydzień oczywiście, zakończeniem współpracy z aktorem we wszystkich programach telewizyjnej agencji informacyjnej. No i co, ty wierzysz w to? Nie wiem. No bo to znaczy, skoro ktoś jest takim chrześcijaninem dobrym, no to też chyba to ma związek z szacunkiem wobec kobiet, prawda? Jednak te konserwatywne wartości, które mu przyświecają, no to sprawiłyby, że nie mógłby się tak zachowywać.
1: No właśnie tak patrząc na ludzi wyznających, w większości oczywiście, bo to wiadomo, że generalizować nie można, ale bardzo często jednak mimo wszystko, jak to mawiają, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje i zazwyczaj, jeżeli ktoś ma na sztandarach jakieś takie wartości,
0: no właśnie,
1: się bardzo...
0: Nie tyle, że je wyznaje, tak, ile się z nimi tak afiszuje, tak. Bo nie oszukujmy się, ludzi wierzących jest w Polsce bardzo dużo, wciąż jednak, chociaż to pewnie mniej niż tam wynika z tych oficjalnych wyliczeń, ale tak jest. I to nie jest tak, że to są z założenia osoby złe, bo są wierzące.
1: Oczywiście.
0: Ale co innego jest osoba, która wierzy, a co innego, która użyje tego ulubionego słowa niektórych, obnosi się.
1: Tak,
0: wiecie,
1: tak,
0: o co
1: tak,
0: chodzi.
1: Tak,
0: która
1: tak.
0: Bardzo dużo lubi o tym mówić. I to nie chodzi znowu o to, że oczekujemy, żeby, nie wiem, ktoś się wstydził wiary, nie? Ale ktoś bardzo, bardzo lubi to eksponować.
1: Oczywiście. No to...
0: I tak jakoś dziwnym trafiam, jak właśnie to lubi eksponować, co się wydaje, że jest naznaczone jakąś taką nutką fałszu, to się okazuje, że to nie jest tylko nutka fałszu, ale właśnie cała gama i coś tam jeszcze się okazuje, że...
1: Więc ja powiem szczerze, wcale nie jestem zdziwiony. Też zresztą no, nie można tego wszystkiego oderwać od zachowania Jarosława Jakimowicza po prostu w mediach społecznościowych i to, na co on sobie pozwala, kiedy gdzieś tam publikuje różne rzeczy samodzielnie i jak wchodzi w interakcje z różnymi swoimi albo fanami, albo niekoniecznie fanami, ludźmi, którzy chcą gdzieś tam na coś mu zwrócić uwagę. No są to po prostu, no i człowiek jest, lekko mówiąc, bardzo łagodnie, arogancki najzwyczajniej w świecie i nie potrafiący się zachować bardzo często, więc ja wcale nie jestem zdziwiony, że praca z nim, współpraca z nim jest po prostu ciężka.
0: No zdarza mu się tak zachowywać, jak mówisz, zdarza, ale no też kto nie popełnia błędów, prawda?
1: No tak, tak.
0: To jest też rzeczą ludzką, że człowiek właśnie błądzi. No wy macie też wybór w swoim życiu, bo albo możecie wspierać tego reprezentanta tęczowej zarazy Barta Staszewskiego, który tam zbierał podpisy pod tym, żeby Jakimowicz nie pracował w Telewizji Polskiej, zabierał ich parę tysięcy. Możecie także podpisać petycję kierowaną do Jarosława Kaczyńskiego i Rady Mediów Narodowych, w której właśnie jest mowa o tym, że to przez te zarazy wszystko się stało.
1: Jak wirtualne media
0: o tym pisały, to tam było chyba 70 podpisów, ale to było w zeszłym tygodniu, więc pewnie jest już więcej. To aż tak złośliwi nie będziemy, ale
1: ciekawe,
0: no po prostu,
1: ja tak tylko, wiesz, zastanawiam się, ile z tych podpisów to były alter ego pana Jarosława.
0: No nie, no sam mówisz, że fanów miał, którzy oglądali program w kontrze, także oni może tam weszli, no.
1: I podpisali.
0: No różne, tak jak mówimy, są upodobania. Mamy nadzieję, że w wasze upodobania muzyczne trafi piosenka, którą teraz zagramy, wpisująca się w taki folk łotewski, no bo czegoś takiego jeszcze u nas nie było, chyba nie graliśmy, też nie, no może graliśmy kiedyś jakiś Brainstorm, ale tak poza tym to wykonawców...
1: Ale to nie był folk łotewski.
0: Tak, ale wykonawców z Łotwy nie ma u nas często na antenie, dlatego też z tego składu koncertu, na który przypominam, składają się Marela Rodowicz czy Edyta Górniak, których utwory już graliśmy wielokrotnie, pewnie wiele razy grać będziemy, wybraliśmy właśnie zespół Tau Tomatoes.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I słuchajcie, to jest nasze ostatnie wejście w dzisiejszym programie. To już, to się zgadza.
0: Ale ostatnie wejście nie oznacza ostatniego tematu, stąd też jeszcze przez chwilkę tutaj z wami popędziemy, a potem dalej ruszamy wakacjować, że stworzy taki neologizm i szykować się na ludową biesiadę. Ale zanim to się wydarzy, to jeszcze wieści telewizyjne, takie bardziej techniczne na początek.
1: To prawda. Otóż program telewizyjny o charakterze wyspecjalizowanym zastąpi nadawany w MUX1 kanał TVP ABC. We wtorek 18 lipca w Monitorze Polskim ukazało się ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania stosownej koncesji. Regulator nie określił, jaka miałaby być to specjalizacja. Wiadomo jedynie, że tak jak TVP ABC, nowa stacja będzie niekodowana i będzie nadawać w standardzie DVB-T2. Konkurs na miejsce po programie TVP ABC nie oznacza bynajmniej, że Telewizja Polska rezygnuje z kanału kierowanego do najmłodszych widzów. Jest to jedynie efekt porządków w eterze, w wyniku których cała ogólnodostępna oferta TVP zgromadzona będzie w dwóch multipleksach tego nadawcy, czyli w multipleksie trzecim i multipleksie szóstym. Wcześniej programy z rodziny Telewizji Polskiej opuściły już multipleks ósmy, więc no się powolutku dzieje, zobaczymy co, jakie będą tego wyniki i efekty, kto tam się zgłosi. Natomiast konkurs dotyczący multipleksu ósmego przez...
0: To chyba ja miałam go mówić nawet, więc no to, proszę mi chleba nie zabierać.
1: Proszę bardzo, to omawiaj.
0: W każdym razie tak, będziemy oczywiście oba te konkursy śledzić. Może znowu, jak się dowiem, jacy są chętni, to przeanalizujemy ich oferty, tak jak to jeszcze raz było, bo jedno miejsce, które się zapełni, to właśnie to, o którym mówił Michał, po TVP ABC. Natomiast mamy jeszcze jeden konkurs, o którym zapomnieliśmy jakoś, może bardziej gdzieś tam on przeleciał w tym ferworze informacji. Konkurs dotyczący miejsca właśnie w multipleksie ósmym, który dotyczył kanałów o charakterze wyspecjalizowanym, a więc nie uniwersalnym, tylko jakąś specjalizację tutaj trzeba było wykazać. I on został ogłoszony jakoś w maju, ale wychodzi na to, że zostanie powtórzony. Złożono zaledwie 4 wnioski koncesyjne, a część z nich nie spełniała kryteriów ogłoszenia, bo jeżeli chodzi o to, kto się zgłosił, no to jest Telewizja Polsat z kanałem W24. Wiem, że to wam się kojarzy z wydarzeniami 24 i to rzeczywiście o to chodzi. Natomiast wydarzenia 24 mają tam inny typ koncesji, więc oni to złożyli jako W24 i z takim założeniem prawdopodobnie, że gdyby to dostali, to by zmienili po prostu nazwę, bo wydarzenia 24 nadal są obecne w czwartym multipleksie i tam chyba się ubiegali o przedłużenie zgody na nadawanie tego kanału tamże. A oprócz Polsatu się jeszcze zgłosiła spółka Red Carpet Media, czyli nadawca Red Carpet TV i Red Top TV. Oni zgłosili 3 propozycje kanałów filmowo-serialowych, przy czym tam oni postulowali rozszerzenie koncesji i ich zmiany z uniwersalnych na wyspecjalizowane. No ale wiecie, no to tak nie działa, nie? No bo z założenia teraz mamy uniwersalne koncesje, więc ponieważ konkurs dotyczy wyspecjalizowanych, no to te ich koncesje są niezgodne z wymogami, więc z założenia no nie mogli otrzymać tych miejsc w multipleksie. Także prawidłowych zgłoszeń było mniej niż liczba dostępnych miejsc, bo generalnie przewidziano tutaj 3 miejsca właśnie w jakości SD. No a mieliśmy 4 chętnych, z czego tak naprawdę tylko jeden złożył poprawne dokumenty. Także w nowym ogłoszeniu ma być mowa o 2 kanałach, no bo jedno z tych miejsc prawdopodobnie ma zająć Polsat z tym W24 WEL, wydarzenia 24, jak tam sobie będą chcieli, a 2 pozostałe miejsca będą do rozdysponowania. Red Carpet dalej mówi, że jak będzie konkurs, to oni się będą zgłaszać, no ale nie wiem, w sumie, jeżeli dalej będzie chodziło o kanały wyspecjalizowane, no to oni się mogą zgłaszać, a i tak na nic im to zasadniczo, no ale może jednak będą inne warunki tego konkursu. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. No i też sytuacja rozwinęła się w dosyć ciekawy sposób, jeżeli chodzi o pewną platformę internetową, którą witaliśmy w naszym programie. Nie tak dawno to było, prawda? 2 lata temu.
1: Zgadza się. Ja nawet miałem sobie wykupić jakiś tam abonament, żeby to przetestować, i tak wykupuję do dziś.
0: 2 lata wykupował.
1: Tak, 2 lata.
0: Aż się kończy.
1: Aż się kończy, opowiedz. Dokładnie. Otóż mowa o platformie, no właśnie, Viaplay, nieważne.
0: No,
1: ale wiadomo,
0: Viaplay,
1: o co chodzi.
0: Viaplay,
1: tak. Zatem o co chodzi? Otóż tydzień temu, w czwartek, Viaplay Group, właściciel serwisu Viaplay, podał wiadomość, że serwis zostanie zamknięty, sprzedany lub zostanie znaleziony dla niego wspólnik. Dotyczy to krajów bałtyckich, Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jak dodano, decyzja wynika z optymalizacji portfolio grupy. A tego samego dnia, po południu, późnym popołudniem na profilu Kanal Plus Group na Twitterze, czy teraz jak to się mówi,
0: jeszcze
1: na
0: chyba.
1: X.
0: A ja mam jeszcze Twitter.
1: A ja zaktualizowałem wczoraj w iPhone'ie aplikację i mam w powiadomieniach Twittera, a jako aplikację mam już X.
0: Aha, to tak. Muszę chyba pobrać jakąś aktualizację najnowszą, to wtedy pewnie też będę miała X-a.
1: Ale w każdym razie na tym serwisie społecznościowym, który należy do Ilona Muska, poinformowano, że Kanal Plus właśnie przejmuje ileż to 12% udziału Viaplay. I wirtualne media wystosowały takie zapytanie do biura prasowego Viaplay Polska, jak to teraz z tym będzie, ale otrzymały informację, że mimo przejęcia spółka nie rezygnuje z planów optymalizacji swojego portfolio, w tym z wycofania się z części rynków, także z Polski. No, widocznie za mało tych udziałów przejął Kanal Plus, być może jakby to było tam 50 albo lepiej, no to może coś by to dało, a tutaj 12%, no to jest raczej mało. Serwis zamierza skoncentrować się na rynkach skandynawskich, Holandii oraz działalności Viaplay Select, czyli sprzedaży treści niesportowych międzynarodowym partnerom. Więc tak to sobie wymyślili. Ciekawe, czy to rzeczywiście okaże się kluczem do sukcesu i czy cyferki w Excelu będą się zgadzać.
0: No to co, to z czego chyba Viaplay będzie pamiętany wśród fanów sportu, no bo przede wszystkim do nich było adresowane, chociaż różne inne treści też tam były, od choćby serial o Iwonie Wieczorek, o którym ostatnio mówiliśmy, no ale w każdym razie fani sportu narzekali tam często na jakość tych transmisji, że tam się coś rwało i tak dalej, od początku tak właściwie było, więc to chyba będzie największe wspomnienie z tą platformą, jak już ona ostatecznie zniknie z naszego kraju, no ale widzicie, tak jakoś dziwnie zawsze, że mieliśmy okazję przywitać, a tu wychodzi na to, że będziemy mieli okazję pożegnać tę właśnie platformę. No i teraz, moi drodzy, przenosimy się do radia. No właśnie, bo kiedyś mieliśmy okazję pożegnać listę przebojów w pewnym radiu, ona wróciła już w innym kształcie, a teraz znowu ma zmienić się jej kształt.
1: Zgadza się, a mowa o radiowej trójce, bo właśnie od wczoraj tenże program Polskiego Radia zmienił zasady głosowania w liście przebojów trójki prowadzonej przez Tomasza Miarę. Słuchacze mogą liczyć na większą pulę nowości muzycznych, pojawiła się bowiem tak zwana szczęśliwa trzynastka. Słuchacze mogą nadal oddawać głosy maksymalnie na 5 różnych utworów spośród 33, ale nowością tu jest zmiana układu tych piosenek, bo teraz mamy 20 najpopularniejszych piosenek oraz 13 propozycji muzycznych, czyli tak zwaną szczęśliwą trzynastkę. I tutaj w tej szczęśliwej trzynastce prowadzący będzie dodawał nowości muzyczne, aktualnie znajdujące się na rynku fonograficznym. Na te nowości oczywiście słuchacze również mogą głosować. Do tej pory lista składała się z 30 piosenek i 3 propozycji, więc tak to teraz będzie, a jeżeli chodzi o kolejność, no to szczęśliwa trzynastka jest prezentowana w kolejności zaproponowanej przez Tomasza Miarę, a pierwsza dwudziestka, no jak nie trudno wnioskować, będzie prezentowana według oddanych głosów. Głosować można tak jak poprzednio, czyli na stronie trójki i w aplikacji mobilnej.
0: Wiem, że to była bardzo wam potrzebna informacja, no ale tak zdajemy sobie sprawę, jak istotna była niegdyś lista przebojów programu trzeciego, teraz lista przebojów trójki już z hashtagiem LPT, a nie LP3, więc może kogoś interesuje, co tam się dalej dzieje, no to takie właśnie rzeczy się dzieją. A co się dzieje na gruncie lokalnej radiofonii? Ostatnio byliśmy sobie w województwie świętokrzyskim i jedziemy tam znowu i znowu w kontekście tej samej rozgłośni, czyli diecezjalnego radia M, bo być może już pamiętacie, wtedy mówiliśmy o nowym nadajniku tego radia, który został odpalony i że oni mają jeszcze jeden nadajnik w zanadrzu i że oni go jeszcze nie włączyli i że jak włączą, no to powiemy. No to jest. Nieco ponad tydzień po uruchomieniu nadajnika kieleckiego Radia M doświetlającego zachodnie krańce diecezji uruchomiony został kolejny, tym razem przeznaczony dla wschodniej części tego regionu. Czytelnicy serwisu radiopolska.pl odnotowali pojawienie się sygnału na częstotliwości 91,3 12 lipca. Dzięki nowej częstotliwości Radio M Kielce powinno być bez problemu słyszalne w okolicach Bodzentyna, gdzie sygnał na kieleckiej częstotliwości 107,9 jest tłumiony przez pasmo gór świętokrzyskich. Częstotliwość na Świętym Krzyżu do koncesji kieleckiego Radia M dopisana została we wrześniu 2018 roku, więc dawno temu to było, ale oni tutaj jeszcze kombinowali, żeby im było lepiej, bo pod koniec zeszłego roku wystąpili o zmianę lokalizacji. To się ostatecznie udało i przypomnijmy, że obecnie stacja nadaje na czterech częstotliwościach, czyli oprócz tej 91,3 ze Świętego Krzyża są to 107,9 z Kielc, 91,8 ze Wzgórza Błonie Zdroju i ta odpalona całkiem niedawno 94,4 z Dobromierza koło Włoszczowy. No dobrze, moi drodzy, no to chyba czas wyjaśnić tę zagadkę, od której zaczęliśmy. O co chodzi z tym, że nie wiadomo, jak my tutaj jeszcze długo w tym programie, jak długo będziecie słyszeli nasze głosy, głosy głosami, ale jak długo my tutaj fizycznie będziemy zasiadać przed mikrofonami, żeby poprowadzić ten program, bo słuchajcie, technologia idzie do przodu. Sztuczna inteligencja, jej ekspansja wciąż trwa w różnych sferach, bardzo dużo się o tym mówi. No i kolejnym takim obszarem jest radiofonia i trochę się w tej materii dzieje. My na ogół nie mówimy o nowościach programowych w stacjach lokalnych, no bo też wiemy, że słuchają nas osoby z różnych zakątków Polski i nie wszystkich by to mogło zainteresować. Co innego, jak pojawia się jakaś stacja lokalna, to odnotowujemy. Ale jakbyśmy mieli mówić, że w jakiejś stacji na południu Polski pojawił się jakiś tam program, no to nasze audycje byłyby bardzo długie i nie wszystkich by to mogło zaciekawić. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, o której też mówią nie zajmujące się koniecznie tą rzeczywistością medialną, to właśnie też media, tak? Typu TVN24, ale wiecie, o co chodzi. No na ogół one nie mówią o tym, co się dzieje w jakimś tam radiu.
1: I też portale technologiczne i różnego tak. rodzaju.
0: Bo to jest coś takiego szczególnego się wydarzyło, to musimy o tym powiedzieć, a że Michał tutaj się bardziej zna technologii niż ja, to oddaję mu głos. Michale, postaraj się tak jak najprościej potrafisz, bo myślę, że część naszych słuchaczy w ogóle może nie mieć wiedzy na temat sztucznej inteligencji, tego, o co z nią chodzi. Postaraj się wytłumaczyć, co to takiego się dzieje i kiedy nas wykurzy.
1: To najpierw powiem, o co w ogóle chodzi, a potem sobie to wszystko omówimy. Otóż słuchacze Radia Piekary w soboty o godzinie 12 wita nowa prezenterka Aj Basia. Premiera audycji odbyła się tydzień temu w Światowy Dzień Mózgu. W tej audycji Aj Basia będzie rozwijała zagadnienia, które podrzucił jej zespół redakcyjny, a odpowiedzi przygotowała sztuczna inteligencja. Wejścia Basi są przerwane muzyką, ale o część muzyczną nie zadbała sztuczna inteligencja, tylko zespół zajmujący się tym na co dzień w Radiu Piekary. Program ma charakter eksperymentu antenowego i wakacyjnej zabawy, którą zaplanowano do pierwszej soboty września. Dalsze losy formatu będą zależały od oceny słuchaczy. Jeśli odbiór będzie dobry, planowane jest oddanie sztucznej inteligencji porannego pasma Przedświt, nadawanego od poniedziałku do piątku od 4:30 do godziny 6:00. ta audycja nie ma w tej chwili prowadzącego. Na potrzeby audycji stworzono awatar Aibashi, którego różne warianty będą służyły do komunikowania się z odbiorcami za pośrednictwem mediów społecznościowych Piekarskiej Rozgłośni i za to odpowiada mechanizm Midjourney. Głos generowany jest przez Eleven Labs, a teksty generuje ChatGPT w wersji czwartej. I teraz...
0: Jeżeli chodzi zresztą o sam głos, no to... Nie wiem, czy oglądałeś ten materiał w TVN24, ale głos, który tam został użyczony, to jest głos byłej pracownicy tego radia. Pani ma na pierwsze imię Inga, ale na drugie ma Basia, przynajmniej tak powiedziała. Więc no i podobno jej znajomi rozpoznają, że to jest ona, natomiast rzeczywiście jak się porówna jej barwy głosu, jak mówi ona i jak słyszymy ten głos w radiu, bo słuchaliśmy dzisiejszego wydania i o naszych wrażeniach za chwilę powiemy, no to czuć, że jest to taka wersja zmodyfikowana, tak?
1: Tak.
0: Że to nie jest wprost pani Inga.
1: Tak, bo generalnie Eleven Labs, czyli ta firma, która zajmuje się tworzeniem głosów rzeczywiście o naprawdę wysokiej jakości, to nasi niewidomi słuchacze wiedzą doskonale, jak brzmi synteza mowy i że ona jest taka, no nawet jeżeli próbuje brzmieć jak człowiek, to zdecydowanie jest jeszcze taka sztuczna. Natomiast tutaj to, co tworzy Eleven Labs, jest zdecydowanie o kilka pięter wyżej i to naprawdę działa fajnie. Szczególnie, że do stworzenia takiego głosu wcale nie jest wymagane jakoś nie wiadomo jak wiele materiału dźwiękowego. Tam, no wiadomo, im więcej, tym lepiej, ale chyba z jakichś kilkunastu, kilkudziesięciu minut można już stworzyć taki naprawdę dobrze brzmiący głos. I to jest właśnie w ten sposób robione. Tu mamy głos, jak wspomniałaś pani prowadzącej, który został przekształcony do takiego modelu cyfrowego, którym teraz możemy generować dowolny tekst. A teraz co do tych pozostałych rzeczy, czyli Midjourney i ChatGPT. Midjourney to jest taka usługa, jedna z kilku, która też może być na przykład bardzo przydatna dla osób niewidomych, bo pozwala na tworzenie grafik na podstawie wprowadzonego jakiegoś polecenia tekstowego. My po prostu wpisujemy, co ma być na obrazku i ten obrazek jest generowany. I co więcej, te obrazki na przykład za pomocą jednego tak zwanego promptu, czyli po prostu tego polecenia, mogą być za każdym razem jakoś tam się różniące, więc jeżeli raz wpiszemy, że ma nam wygenerować, nie wiem, posta, jakiś tam powiedzmy rysunek kota siedzącego na drapaku, no to zawsze ten kot będzie wyglądał trochę inaczej, trochę ten drapak będzie wyglądał inaczej i wszystko inne też będzie troszeczkę odmiennie wyglądać za każdym razem. Więc w ten sposób to działa. I no i jeszcze ChatGPT, czyli ta sztuczna inteligencja, o której obecnie jest najgłośniej, narzędzie, do którego również wprowadzamy odpowiednie polecenia, no i on po prostu nam generuje odpowiedzi. Możemy o coś zapytać, możemy kazać wygenerować jakiś tekst na dowolnie zadany temat, przy czym oczywiście warto później sprawdzić, czy ten tekst ma sens i czy nie ma tam jakichś nieprawidłowych informacji, bo ChatGPT wygeneruje nam coś zawsze, albo prawie zawsze, chyba że naruszymy jakiś tak zwany bezpiecznik, bo będziemy mu kazali na przykład coś nieprzyzwoitego wygenerować, albo na przykład niezgodnego z prawem, no ale takie teksty mogą nie być po prostu prawdziwe, więc zawsze to jednak człowiek musi i tak przeczytać, a przynajmniej powinien. Więc no tak to pokrótce działa. Tu są trzy komponenty, z których ta sztuczna inteligencja została stworzona, żeby poprowadzić godzinną audycję na antenie Radia Piekary. Zanim porozmawiamy o efektywności takiego narzędzia, to ja ciebie zapytam, jak ci się podobał ten dzisiejszy program?
0: Wiesz co, mam takie wrażenie, że jeżeli rzeczywiście to miałoby się pojawić, tak jak oni planują w ramach tego pasma, że tak powiem, przedporannego, to jest między 4.30 a 6.00, to czemu nie? Bo jest to w stanie gadać tak trochę o wszystkim i niczym, czyli być jakimś takim właśnie wypełniaczem. Część ludzi, która będzie się szykować do pracy, słuchając tego radia wtedy, no to może nawet nie zwróci uwagi, że tego prawdziwy człowiek nie mówi, bo nie wszyscy słuchacze są tak wprawieni, tak uważni. Nie ma nic w tym złego, no ale dużo osób traktuje radio jako medium towarzyszące, więc w tym kontekście to się może sprawdzić. Natomiast no to nie jest jeszcze, podkreślam jeszcze, bo to idzie wszystko w takim tempie, że to się może dokonać, ale to nie jest jeszcze tak, że można byłoby stworzyć całodobowy program, w którym właśnie treści byłyby generowane przez sztuczną inteligencję i że tego by się słuchało dobrze. No bo nie. I też takie mamy wrażenie, o czym rozmawialiśmy poza anteną, że oni przynajmniej na razie tak trochę nie wykorzystują tego potencjału, a tak próbują kombinować w różne dziwne strony. No bo wiecie, Radio Piekary jest na Śląsku. Więc po pierwszym wydaniu zaczęły się pojawiać głosy, czy ta Basia to by umiała gadać w śląskiej gotce.
1: Po naszymu.
0: Tak. No a sztuczna inteligencja tego nie jest w stanie tak zrobić. Wiecie, może tak jak Saba powiedziała, coś tam machinalnie powtórzyć, no ale to nie będzie brzmiało jak śląsko gotka.
1: Oczywiście, oczywiście dlatego nie będzie brzmiało, że nie ma odpowiedniego modelu. Jeżeli taki model zostałby stworzony, to spokojnie by mogła używać tej śląskiej
0: gotki.
1: Ale na razie nie, bo próbujemy zmusić ją do czegoś, co nie jest zgodne z tymi regułami, które zostały zapisane w modelu danego głosu. Więc
0: dzisiejszy program bazował na zastanawianiu się przez większość programu, czy ona będzie jest w stanie mówić po śląsku, na zapowiadaniu tego, że się coś wydarzy, żeby na koniec ona powiedziała, że jednak ona nie jest w stanie mówić po śląsku. I to tak trochę bez sensu, prawda? A rzeczywiście, no przypuszczam, że wielu z naszych słuchaczy mogło się bawić tym czatem GPT, ale kto się nie bawił, to niech sobie z nim spróbuje pogadać, popytać go o różne rzeczy. Naprawdę o wszystko. Nasza koleżanka ostatnio wrzuciła na Facebooka, jak to ona go zapytała, żeby stworzył balladę romantyczną z jej imieniem. I on stworzył rzeczywiście balladę romantyczną o Monice, bo tak ona ma na imię. Także o różne takie poważne i mniej poważne rzeczy możecie go pytać, więc potencjał na zrobienie programu, w którym, no wiecie, może nie byłby najbardziej odkrywczy na świecie, ale ona rzeczywiście jakieś nawet ciekawe rzeczy mogłaby powiedzieć. Potencjał jest. Więc może by się należało skupić na tym, co ona faktycznie może, a nie na tym, czego ona nie może.
1: Ja się też tak zastanawiam, czy rzeczywiście efektywnym w tym przypadku jest generowanie, przynajmniej na razie, wypowiedzi dla tej iBasi przez ChatGPT. Czy nie byłoby prościej to po prostu wpisać, bo te wejścia nie są jakieś przesadnie długie, a i tak takie wejście trzeba potem sprawdzić. Więc pytanie, ile ten ChatGPT rzeczywiście wykonuje pracy? Być może ChatGPT w wersji czwartej, bo ja przyznam szczerze, nie próbowałem tego w wersji czwartej, czyli tej wersji najnowszej. Tam za darmo na stronach OpenAI jest, zdaje się, dostępny w wersji 3 albo 3.5, a ChatGPT ponoć w wersji czwartej to kreatywność ma lepszą od ludzi, tak przynajmniej gdzieś tam czytałem, więc może rzeczywiście działa to zdecydowanie lepiej, ale na chwilę obecną według mojej takiej wiedzy, no to po prostu i doświadczeń przede wszystkim, to chyba czasem szybciej byłoby coś sensownego napisać i niech ten głos zostanie wygenerowany krótko i na temat jakieś wejście od i tyle. Natomiast no, ja się zdecydowanie z tobą zgadzam, że taka prezenterka czy zespół prezenterów to jak najbardziej mógłby obsadzać te pasma radiowe, gdzie po prostu żywego człowieka nie ma. I ja bardzo chętnie przyjąłbym takie rozwiązanie w stacjach komercyjnych, gdzie w nocy będzie się pojawiała ta sztuczna inteligencja, będzie przygotowywała jakieś tam różne wejścia na konkretne tematy i dzięki temu będziemy mieli z prezenterem program 24-godzinny. Tego w wielu polskich i nie tylko polskich stacjach nie ma. Ja się niestety obawiam, że jeżeli to będzie już naprawdę na akceptowalnym poziomie, to zostanie zrobione coś innego, to o czym wspomniałem wspomniałaś, co na razie no niespecjalnie miałoby sens i ja się też zgadzam z tym, żeby po prostu prezenterów radiowych, którzy w stacjach komercyjnych, no powiedzmy szczerze, mają coraz mniej do powiedzenia. Te wejścia są coraz krótsze. Zastąpić.
0: I są takie bardzo właśnie powtarzalne, szablonowe.
1: Zastąpić sztuczną inteligencją. I dodajmy, bo to też jest ważne, jest już narzędzie, które na to pozwoli. Jest Radio GPT, jest to usługa, którą świadczy jedna z amerykańskich firm, teraz nie pomnę jej nazwy, natomiast zapowiadają ekspansję na inne rynki, nie tylko amerykański, ale też właśnie brana pod uwagę jest Polska. Więc no, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Myślę, że niektóre komercyjne stacje radiowe się skuszą na coś takiego, żeby właśnie taką sztuczną inteligencję zatrudnić jako prezenterów w swoich programach. Natomiast to chyba jeszcze nie jest ten moment, żeby faktycznie zastąpić żywego prezentera.
0: Więc odpowiedź na to pytanie, które padło na początku, jest taka, że nie, to jeszcze nie będzie tak, że tutaj naszymi głosami będzie rzeczywiście przemawiać jakaś sztuczna inteligencja, która zanurkuje w przestrzeniach sieci i przygotuje za nas informacje.
1: Chociaż wiesz co, powiem ci, że na przykład ja już słyszałem takie, ale to jest jak na razie amerykańskie gdzieś tam podcasty. Amerykańskie podcasty generowane przez sztuczną inteligencję, przez dwóch sztucznych prezenterów, którzy sobie omawiają jakieś tam nowinki technologiczne. Słyszałem już coś takiego, więc...
0: No to może kiedyś.
1: Może kiedyś, no ale z drugiej...
0: Spieszcie się nas słuchać póki jeszcze.
1: Ale tak wiesz co, z drugiej strony, no dla nas to też jest jakaś frajda po prostu sobie usiąść i pogadać. Gdyby trzeba było tego materiału przygotowywać, no na program, dajmy na to, codzienny, albo jakoś jeszcze częściej, no to pewnie byłaby jakaś taka pokusa, żeby sztuczną inteligencją przynajmniej częściowo nas wyręczyć, ale skoro spotykamy się raz na tydzień albo czasem rzadziej, to...
0: Choćby nie wiem, jak wysoki poziom osiągnęła ta sztuczna inteligencja, nie damy się jej wygryźć, bo ona jeszcze nie jest taka zaawansowana, żeby przyjść i nas tutaj zlikwidować i póki my jej sami nie wprowadzimy, to będziemy się trzymać naszych stanowisk.
1: Chociaż może kiedyś na przykład w Radiu DHT na tych pasmach muzycznych coś wprowadzimy, zobaczymy jakie będą możliwości, bo tu rzeczywiście no, my spotykamy się z wami na żywo albo czasem z nagrania, no ale w pozostałych godzinach mamy muzykę, tylko muzykę i dżingle, więc tu jakiś taki prezent bądź zestaw prezenterów byłby mile widziany.
0: No właśnie, ale jakbyś tak, no cały czas też wiem, że nie wszyscy sobie z tego mogą zdawać sprawę. Jakbyś miał opisać, jak ci się wydaje, jak oni tworzą te audycje w Radiu Piekary, to znaczy, co oni konkretnie muszą tam zrobić, wpisać, tak jakbyś, wiesz, miał to wytłumaczyć słuchaczom właśnie kompletnie niezorientowanym, żeby powstały takie wejścia, jakie dzisiaj słyszeliśmy, bo ludziom kompletnie sobie to trudno wyobrazić, wiesz o co chodzi.
1: No właśnie zastanawiam się, w jaki sposób to działa. Czy wpisują do tego czata GPT jakieś takie konkretne zapytanie typu ułóż wypowiedź trwającą nie dłużej niż na temat, na przykład. Ja bym od tego zaczął.
0: No w tym TVN24 oni mówili, że wystarczy mu nam wpisać stwórz audycję radiową o kotach. Nie, ale mi się aż nie, w to trochę nie. Wierzyć nie chcę, bo bez przesady. On nie tak musi dostać bardziej konkretnie.
1: Próbowałem. To już od razu mogę powiedzieć. Przynajmniej na tym darmowym czacie GPT to nie zadziała. Kazałem mu na przykład kiedyś stworzyć wejścia do programu, żeby takie po prostu na dowolny temat, żeby te wejścia były spójne, żeby na przykład nie trwały tam dłużej niż 30 sekund, no to jak zaczął mi skakać po tematach, to raz było coś o kosmosie, innym razem coś o medycynie, potem było jeszcze o czymś, ale te wejścia ze sobą się totalnie nie łączyły, one nie miały żadnej spójności, nie było to ze sobą w jakikolwiek sposób zgodne. Być może ja nie jestem najlepszy w tym tak zwanym prompt engineeringu, czyli to jest taka nowa dziedzina programowania poniekąd, żeby wpisać odpowiednie zapytanie do tego czata GPT i uzyskać to, co my chcemy. Ale moim zdaniem to jest właśnie na zasadzie takiej, że na pewno nie stwórz audycję o kotach, ewentualnie przygotuj, dajmy na to 5 wejść nietrwających dłużej niż 30 sekund na temat kotów i jeszcze ewentualnie jakieś dodatkowe, że powiedzmy w pierwszym wejściu porusz temat, dlaczego warto mieć kota, w drugim wejściu coś tam, w trzecim
0: zapowiedz
1: wejściu...
0: Zapowiedz piosenkę, tak. Bo tam jeszcze takie tak, dzisiaj były, tak. Prawda? Zapowiedz piosenkę Soli Maselik.
1: Dokładnie.
0: Ona tam zapowiadała, to jest wokalistka z Piekar i oni ją tam grali. Też były tam odniesienia do Śląska, takie jakieś porównania w ogóle często było, nie wiem czy zauważyłeś, że coś jest jak coś tam, więc tam coś tam jak Śląska Filharmonia, więc tam jakby też jej jakoś sugerowali, żeby się odnosiła do tego Śląska.
1: Tak, ja podejrzewam, że to bardziej na tej zasadzie jest tworzone, więc to też wcale nie jest to jakieś takie szybkie działanie. Ten chat GPT, a właściwie to Radio GPT, które jest oferowane jako taka kompleksowa usługa, działa na trochę innej zasadzie, bo ono też potrafi się podczepiać do mediów społecznościowych, analizować na przykład trendy na Twitterze, przepraszam, na X-ie, czy tam na Facebooku i na podstawie tego generować informacje. Oczywiście wiadomo, że potem jeszcze to wszystko trzeba skontrolować, ale no chat GPT, pamiętajmy, że na chwilę obecną i tu znowu przypominam w tej darmowej wersji, nie jest podczepiony do internetu. On ma wiedzę z roku do roku, tam powiedzmy 2021, też może przez to generować jakieś fałszywe informacje. Ja jestem ciekaw, być może jakoś rzeczywiście łatwiej jest generować to na tym GPT-4 i jest on rzeczywiście tak zdecydowanie lepszy niż to, co mamy obecnie, ale nie chce mi się wierzyć, żeby było to tak naprawdę szybkie, jak to zostało przedstawione, że na pewno nie napisz, stwórz audycję o kotach i to już po prostu nic z tym nie trzeba robić. Na pewno nie.
0: Także jak na razie to jeszcze nie jest oszczędność, wiecie, czasu, tylko to jest, no właśnie, po prostu eksperyment, który rzeczywiście może w przyszłości, jeżeli tak zostanie wykorzystany, skutkować, no niestety, redukcją zatrudnienia, a chyba tego byśmy nie chcieli.
1: Wiesz co, albo redukcją zatrudnienia, albo po prostu delegowaniem pracowników do innych zadań.
0: No bo jedna
1: jedna amerykańska stacja radiowa właśnie też zrobiła coś takiego, zastąpiła prezenterkę sztuczną inteligencją, za jej jak najbardziej zgodą, nagrano tam jej głos i ona w tym momencie, dzięki temu, że pojawia się na antenie jako sztuczna inteligencja, może zajmować się innymi rzeczami w radiu, więc po prostu też jest to jakieś tam, powiedzmy, cięcie kosztów, natomiast nie nastąpiło tu zwolnienie. Zresztą Radio Piekary, to warto też wspomnieć, redaktor naczelny Radia Piekary deklaruje, że nie będzie tu zwolnień. Ciekawe tylko, dlaczego ta pani, która jest głosem sztucznej inteligencji, już tam nie pracuje.
0: Ale też nie wiemy, od kiedy tam nie pracuje.
1: No tak, tylko wiesz, to takie trochę dziwne, no, ale okej.
0: Być ważne, że się lubią i tego głosu
1: dokładnie,
0: użyczyła.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, a propos użyczania głosu, bo chyba już kończymy temat, tak. I możemy przejść do tego, co my chcemy na koniec. Słuchajcie, cuda ogłaszają. Wydarzyło się coś takiego, że nasz prowadzący Michał, dotychczas raczej znany z tego, że ja tak troszkę natrząsam się z jego uzdolnień wokalnych, wszedł do studia i tak mu się spodobała piosenka Artura Andrusa Piłem w spale, spałem w pile, że ją nagrał i się okazuje, że wcale aż tak źle nie śpi. Tak naprawdę to nie. Michale, tłumacz się, co się wydarzyło.
1: Szczerze powiedziawszy, nawet nie pamiętam, jak się nazywa ten model sztucznej inteligencji, który tu został zastosowany, bo za całość akurat tutaj jest odpowiedzialny Tomek Bilecki,
0: którego
1: pozdrawiamy.
0: Tak. Tyflo Podcastu.
1: Dokładnie, pozdrawiamy serdecznie Tomka. Otóż Tomek skorzystał z mojego głosu i z tego, że ten głos jest dostępny też jako syntezator mowy, bo jest dostępny w projekcie RH Voice.
0: Tak, może być. Możecie sobie po prostu używać komputera z Michałem, jak wam go mało w RTV, to jeszcze.
1: To możecie.
0: Ja jeszcze nie jestem na tym etapie. W każdym razie, dobrze.
1: Ja jestem, jak prezentuję coś w Tyflo Podcaście na przykład. To wtedy przełączam się na swój głos i jest to, myślę,
0: ja
1: dosyć
0: ciekawy
1: efekt. Ja
0: wiem, jak to o tobie świadczy. No, no dobrze, w każdym razie. No ale to, że jesteś syntezatorem, to co tam właśnie jeszcze ten Tomek wymyślił?
1: Wymyślił mianowicie to, że jest w stanie za pomocą właśnie tej bazy pochodzącej z próbek do syntezatora podłożyć mój głos pod dowolny wokal. Więc ja jestem w stanie w tym momencie lepiej lub gorzej, ale zaśpiewać jakąkolwiek piosenkę, która została opublikowana.
0: Podobno Turnała też śpiewałeś, ale nie słyszałam tego. Tak mówiłeś mi.
1: Wiesz co, zdaje się, że tak, ale tego chyba... ja już nawet sam nie pamiętam, bo to było dość dawno.
0: No tak, już tyle ten zaśpiewał tych rzeczy, że
1: Tak. Ale oprócz tego, nie tylko jestem w stanie zaśpiewać, ale też jestem w stanie i mówić. Wyobraź sobie, jakie to było zabawne, jak ja swoim głosem odtwarzałem to słynne przemówienie pana Zbigniewa Stonogi.
0: Wiemy, które, tak.
1: Tak, coś się popsuło i nie było mnie słychać. No to i pana Zbyszka nie było słychać, tylko mnie wtedy właśnie. Także
0: no. Ale co teraz właśnie będzie słychać? No będzie słychać...
1: Mnie.
0: Tak, będzie słychać Michała, będzie słychać śpiew, nie bójmy się tego słowa. Śpiew, któremu trochę brakuje do doskonałości, bo ja cały czas mówię Michałowi, odkąd tego posłuchałam, że fajnie, fajnie, ale góry, wysokie dźwięki to są jeszcze do wyćwiczenia, bo rzeczywiście usłyszycie, że tam trochę jeszcze ten mechanizm nie domaga, przynajmniej jakoś tak chyba, nie wiem, może w kontekście tego konkretnego utworu, ale jakoś tak tam to się odpala, jakby Michałowi jakaś chrypa się tam włączyła, a przecież on nie ma takich problemów.
1: No bo tyle trenowałem.
0: To może od tego, może od tego. Także no, jeszcze troszeczkę do ideału brakuje, ale tak po prostu zupełnie serio mówiąc, posłuchajcie sobie, w jaką to idzie stronę, że za kilka lat to rzeczywiście nawet z Michała będzie można zrobić idealnego wokalistę.
1: I tak już jest lepiej niż na żywo. No,
0: no poprzeczka nie była zbyt wysoko.
1: To co prawda, to prawda. No to...

0: wami, no za czas jakiś, nie
1: jak
0: obiecujemy
1: następne
0: kiedy.
1: Jak wydaje będzie, to będzie numer 189. Ono będzie miało, na pewno jeszcze w czasie wakacji się pojawimy.
0: Nie będzie prowadzić go sztuczna inteligencja.
1: Tak, nie będzie go prowadzić sztuczna inteligencja, tylko ten, który za chwilę, nie bójmy się tego słowa, zaśpiewa, Michał Dziwisz oraz...
0: Milena Wiśniewska, która śpiewa, tak, która śpiewa zdecydowanie częściej niż ja, no i zdecydowanie lepiej jej to wychodzi. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: A w jego kolejnym odcinku wita się Hubert Meyer. Dzisiaj poruszę kwestię trochę drażliwą, zwłaszcza dla niewidomych użytkowników internetu, którzy muszą od czasu do czasu gdzieś się zarejestrować, założyć jakieś konto, chociażby u dostawcy poczty elektronicznej, czy nawet od czasu do czasu się tak też zdarza skomentować wpis na jakimś blogu. Okazuje się, że nie jest to dla nas proste, czy do tej pory nie było to dla nas proste, głównie za przyczyną kodów z obrazka. Kody z obrazka, popularna CAPTCHA, to nic innego jak znaki generowane losowo przez skrypt, który jest zainstalowany na stronie internetowej. Te znaki służą weryfikacji użytkownika, czy jest to człowiek, czy jest to maszyna. O co chodzi? Twórcy kodu CAPTCHA, twórcy tego systemu założyli kiedyś, że człowiek tylko jest w stanie taki kod rozpoznać i tylko człowiek jest w stanie zarejestrować się na stronie, która jest chroniona za pomocą systemu CAPTCHA. Jak się okazuje, nie jest to do końca prawda. Już w tej chwili powstały boty, które potrafią rozpoznawać te kody i rejestrować się na stronach, wyszukując różne dane, czy to nasze adresy e-mail, czy to nasze numery innych komunikatorów, czy nawet inne dane, które mogłyby na przykład posłużyć do stworzenia naszego profilu po to, aby potem można nam było wysyłać reklamy sprofilowane akurat pod nas. Jest to niebezpieczne, dlatego właśnie powstała CAPTCHA, która miała teoretycznie tym botom utrudnić życie. Niestety technologia idzie do przodu wraz z rozwojem OCR, czyli oprogramowania do rozpoznawania tekstu. Kody CAPTCHA przestały być problematyczne dla botów, a zaczęły być problematyczne dla ludzi, bo również osoby widzące często mają z nimi kłopoty. Albo z tej przyczyny, że nie potrafią odczytać tych znaków, które widzą, co prawda, ale no, liter one im nie przypominają, albo dlatego, że korzystają na przykład z tekstowych przeglądarek, czy z przyczyn oszczędności na transferze, co też się jeszcze zdarza, wyłączyli sobie w przeglądarce obsługę tych obrazków i nie zamierzają jej włączać ponownie. Z czasem jednak webmasterzy poszli po rozum do głowy i postanowili zaprojektować CAPTCHA, która byłaby dostępna dla wszystkich. Przykładem niech będzie firma Google, która wprowadziła jakiś czas temu już CAPTCHA Audio. Odczytywane są po prostu syntetycznym głosem rzędy cyfr, które należy wpisać do pola na CAPTCHA. Również inne strony zaczynają myśleć na temat dostępności swojej dla nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także dla osób, które po prostu z innych przyczyn nie mogą odczytać kodu CAPTCHA. Pojawiają się na przykład takie witryny, w których jako kod CAPTCHA jest wykorzystywane proste działanie. Nawet można je sobie zobaczyć screen readerem. Po prostu mamy zadanie matematyczne, jakieś tam proste do wykonania typu 2 plus 5 minus 1 i musimy wynik tego zadania wpisać jako kod. Na przykład pewne forum wymyśliło sobie taką CAPTCHA, że oto zapytywani jesteśmy o pewną dziedzinę wiedzy, której poświęcone jest to forum. Ja na przykład jestem na forum poświęconym muzyce metalowej i tam, aby się zarejestrować, trzeba było odpowiedzieć na pytanie o tytuł płyty pewnego bardzo ważnego dla tego gatunku zespołu wydanej w którymś tam roku. No jeśli ktoś tego nie wie, to sobie poszuka, ale jeśli ktoś to wie, no to rozwiąże tą kapczę w kilka sekund i się zarejestruje. I tak spełnia to swoje zadanie.

0: znakomicie, przynajmniej moim zdaniem. I jak osoba niewidoma może sobie poradzić z problemem kapczy? No, może sobie poradzić na wiele sposobów, bowiem zaczęły powstawać niedawno serwisy, które mają to nam ułatwiać. Pierwszym z nich było WebVisum, www.webvisum.com. www.webvisum.com. Jest to wtyczka do Firefoxa, która umożliwia osobie niewidomej rozpoznanie kodu z obrazka. Wystarczy tylko kliknąć na link download, później install, które są na tej stronie, i zainstalować potrzebną wtyczkę. Problem może się pojawić przy rejestracji konta, bowiem ostatnio twórcy WebVisum doszli do wniosku, że będą tylko rejestrowane osoby z zaproszenia. Wobec tego, aby zarejestrować nowe konto, potrzebne jest złożenie wniosku z uzasadnieniem, dlaczego nam jest potrzebne WebVisum, albo też jesteśmy zobligowani do podania kodu autoryzacyjnego. Gdyby były jakieś problemy, gdyby ktoś z Państwa miał taką potrzebę założenia konta na WebVisum, to ja służę kodem. Jeśli ktoś będzie chciał założyć konto, to niech pisze pod adres hubert.meyer@tyflopodcast.net. Ja na pewno postaram się pomóc. Drugim takim serwisem był Captcha Killer, www.captchakiller.com. Jest to zautomatyzowany serwis, który do niedawna był bezpłatny. W tym momencie, z tego co ja się zorientowałem, żąda jakiejś tam weryfikacji, która ta weryfikacja polega na wpłacie na konto PayPal jakiejś tam sumy. Serwis był do pewnego stopnia ciekawy, ponieważ nie wymagał żadnego programu zainstalowanego. Polegało to na tym, że po prostu wchodziło się na stronę z kodem z obrazka, ściągało się fragment strony odpowiedzialny za tą kapczę na dysk twardy, po czym ładowało się odpowiedni plik na serwer captchakiller.com, który to serwer po minucie czy dwóch podawał nam wynik całej operacji. Niestety serwer ten ma pewne problemy, czy miał pewne problemy z obsługą formatów innych niż JPG, więc jeśli kapcza była w formacie na przykład TIFF albo GIF albo jakimkolwiek innym, to Captcha Killer po prostu drukował błąd, że nie można rozpoznać tego kodu. Trzecim serwisem jest Solona. Serwis o tyle ciekawy, że obsługiwany przez człowieka. To operatorzy, wolontariusze czytają dla nas te kody. Żeby z niego korzystać, należy wejść na stronę www.solona.net, założyć tam konto, po czym pobrać i zainstalować oprogramowanie Solona Captcha Tool. Tym programem robimy zdjęcie kodowi z obrazka, po czym wysyłamy to zdjęcie na serwer Solony. Trochę podobne do Captcha Killera, z tą różnicą, że zrobienie tego zdjęcia jest już znacznie prostsze. Nie trzeba znać struktury HTML ani PHP, żeby wiedzieć, gdzie ten kod z obrazka może siedzieć. Natomiast minusem tego serwisu jest fakt, że tych operatorów niestety jest bardzo mało i często w związku z tym zdarza się, że po prostu operatora nie ma i nie ma kto nam tego kodu odczytać. W pierwszych miesiącach działania Solony wszystko było bardzo fajnie, natomiast teraz często niestety się tak zdarza, że operator jest niestety niedostępny. Dotyczy to nie tylko niedziel, jak było kiedyś. Zdarza się, że nawet po kilka dni ten serwis nie działa. Idea być może szczytna, natomiast wyszło niezbyt ciekawie, chociaż kibicuję Solonie, żeby operatorów znalazła, dlatego że to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o obsługę kodów Captcha. Ja może pokażę WebVisum, wtyczkę do Firefoxa, po prostu sposób na obsługę tej wtyczki. Nie pokażę Państwu opcji zaawansowanych, nie pokażę Państwu konfiguracji tej wtyczki, którą oczywiście też posiada, natomiast myślę, że nie w tym rzecz jest tutaj. Generalnie instalacja jest bardzo prosta. Jeśli ktoś będzie miał z tym jakieś problemy, to oczywiście ja mogę pomóc. Po prostu pokażę Wam, w jaki sposób rozpoznać kod z obrazka, stosując wtyczkę WebVisum. Na koniec tego wstępu może powiem na temat minusów WebVisum. Mimo że jest to w chwili obecnej chyba jeden z lepszych serwisów, jeden z bardziej wygodnych rozpoznających kapcze, to niestety ma pewne minusy, mianowicie posiada limit do 20 kodów dziennie. No, jeśli ktoś dużo używa internetu i często musi gdzieś rejestrować, no to niestety może go spotkać rozczarowanie, ale myślę, że na użytek takiego zwykłego, standardowego użytkownika WebVisum w zupełności wystarczy. W tej chwili otwieram przeglądarkę Mozilla Firefox. I powiedzmy, że chcemy się zarejestrować na stronie firmy Google. Ten taki charakterystyczny dźwięk, który słyszeliście, takie pyknięcie, były dwa pyknięcia, ale to drugie takie charakterystyczne pyknięcie, to jest właśnie WebVisum. Ono sobie zawsze ładuje strony, które ma obsłużyć. Dzięki temu faktycznie jest to szybkie. Może zaprezentuję, jak na przykład można założyć sobie Gmaila. W tej chwili jestem zalogowany. Muszę się wylogować. Słyszymy to takie pstrykanie charakterystyczne. To jest właśnie WebVisum. Gmail. Gmail. W tej chwili jesteśmy na stronie Gmaila, gdzie teoretycznie możemy się zalogować. Ale co zrobić, kiedy nie mamy konta? No, klikamy link. Sign up for Gmail. Tutaj mamy formularz. Tutaj wybieramy swój język. Tutaj podajemy nasze imię. Tutaj podajemy nasze nazwisko. Tutaj podajemy nasz login, który chcemy mieć jako adres mailowy. Tutaj wpisujemy swoje hasło. Tutaj musimy ponownie wpisać to samo hasło, które wpisaliśmy w poprzednim polu. Jest to bardzo zgrabne tłumaczenie, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że włączanie historii Google umożliwi firmie Google zbieranie u nas informacji. Dlatego ja zwykle tę opcję wyłączam. Ja jestem osobą być może trochę paranoidalną, jeśli chodzi o tę kwestię, ale zawsze wolę wpisać hasło sam, niż korzystać z opcji jakichś tam zapamiętywania czy innych tego typu udogodnień. No bo wiadomo, Google jest to firma, która niby tą prywatność zachowuje, ale są różne przypadki, które świadczą o tym, że może niekoniecznie.
1: Pytanie.
0: To jest pytanie, które służy do odzyskiwania hasła. Jeśli zapomnimy hasła, to możemy tutaj sobie wybrać pytanie. Rejestracja konta, mimo że ją tutaj pokazuję, nie jest głównym przedmiotem tej audycji, więc nie będę tutaj tego wątku rozwijał. Tak,
1: odpowiedź.
0: Nie musimy tego wypełniać oczywiście. I to jest właśnie weryfikacja obrazkowa. To jest coś, co spędzało niewidomym sen z powiek. Ta weryfikacja nie musi być już wcale taka straszna. Ja dla swojej wygody zawsze tutaj wchodzę w tryb formularza. I teraz, jeśli mamy zainstalowaną i zalogowaną na nasze konto wtyczkę WebVisum, wciskamy kombinację Ctrl-Alt-6. To jest komunikat, że obrazek został przekazany na serwer WebVisum i za chwilę będziemy mieć go w schowku. Trochę to trwa. Niestety, nie jest to szybka sprawa. O właśnie. Ja może nie będę tutaj go wkleił, dlatego że jakimś dziwnym trafem Windows Ace tego nie będzie czytał. Może otworzę notatnik. Ctrl V. Taki jest kod z obrazka potrzebny do rejestracji na Gmailu w chwili obecnej. Pomysł bardzo fajny i ja bardzo go polecam. Gdybym teraz wypełniał ten formularz i ten kod wkleił, konto zostałoby utworzone i jako osoba niewidoma utworzyłbym konto bez żadnych problemów. No i to już wszystko, jeśli chodzi o kody CAPTCHA i ich rozwiązanie, czyli WebVisum. Bardzo tę wtyczkę polecam. Kiedyś narzekałem na nią, ponieważ nie wszystkie kody chciałem rozpoznawać. W chwili obecnej problem już został rozwiązany. Plugin ten sprawdza się świetnie. Jeśli ktoś nie ma Firefoxa, to chociażby dla tego dodatku można go zainstalować, pobrać i być niezależnym od pomocy osoby widzącej. Tak jak mówiłem wcześniej, gdyby ktoś miał jakiekolwiek problemy z tą wtyczką, z założeniem konta, czy z jakimkolwiek innym aspektem korzystania z tego użytecznego pluginu, polecam swój adres e-mail. Możecie oczywiście do mnie pisać hubert.meyer@tyflopodcast.net. I to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Mówię, proszę Państwa, dzień dobry wieczór, bo tak naprawdę nie wiem, czy Państwo będą tego słuchać dzień, czy jakoś bardziej wieczorem, więc nie wiem w sumie, czy powiedzieć dzień dobry, czy dobry wieczór. A dzisiejsze urządzenie to będzie kolejny magnetofon typu DEC, tym razem z firmy Akai, proszę Państwa. Ci, którzy pamiętają tamte czasy, zapewne wiedzą, że marka Akai kojarzyła się zazwyczaj właśnie z solidnymi produktami, podobnie właśnie, proszę Państwa, jak Technics na przykład. Też były takie elementy, takie wieże segmentowe były z Akai, tak samo jak z Technicsa. I co jeszcze rozróżniało? No na pewno elegancja wykonania tych odbiorników, ciekawe wzornictwo, no i oczywiście często dość wysoka cena, dlatego w Polsce naprawdę bardzo niewiele osób mogło to kupić, dlatego że było to wprawdzie w Peweksach, ale było bardzo, bardzo drogie. Tym razem będzie magnetofon typu DEC Akai o modelu HX-A3. I z tego, co słyszałem, to wyższe modele Akai to były Akai z serii GX i one miały taką głowicę Super GX. To była głowica amorficzna. Tu jeszcze mamy, proszę Państwa, głowicę permalojową. Była głowica amorficzna, która była nie do zdarcia. Odznaczała się bardzo dobrymi parametrami i bardzo wysoką, rzeczywiście bardzo wysoką trwałością materiału, z jakiego była wykonana. Na długość, proszę Państwa, to jest taki sam magnetofon jak Technics. Jest tylko niższy. U dołu ma taki, tak jak na ta podstawka jest, to jest taki, nie ma takich kantów jak Technics, tylko tak ciekawie zaokrąglony jest. Czyli on jest tak jakby na takiej podstawce stał, ta podstawka tworzy jakby takie wzniesienie i dopiero jest sam magnetofon. Dosyć ciekawy design jest. Tutaj jak mamy na przykład klapkę, to też eżek w nią wchodzi, ale może najpierw może omówmy panel przedni. W lewym górnym rogu mamy przycisk power. Teraz wcisnąłem, jeszcze raz wycisnę. Obok jest kieszeń kasety, obok jest eject, wyciskany, kaseta wyjęta. Kasetę wkładamy oczywiście, zamknąłem klapkę, kasetę wkładamy oczywiście, proszę Państwa, tak, żeby taśma była do dołu. Tak jest najczęściej w sprzęcie tej klasy. Tak jak mieliśmy w Technicsach. Dobrze, to może włączę jednak ten power. Nacisnę teraz eject z kasetą. Zamknę. Jeszcze raz otworzę. Wyjmę kasetę. Zamknę. Nacisnę bez kasety. I może jeszcze raz, bo zaczepiłem ręką. Nacisnę bez kasety. Wkładam kasetę. Zamykam klapkę. Tu jest bardzo wszystko przejrzyście rozłożone, jeśli chodzi o wszelkie manipulatory, więc myślę, że Państwo większego problemu nie będą mieli. Przyciski są bardzo duże, wyraźnie można te klawisze wyczuć. I co mamy dalej? Idąc dalej z prawej strony, mamy duży wyświetlacz. To nie jest kwadrat, to jest prostokąt, ale on tak jest, oczywiście prawie przechodzi po całym, od góry do dołu. I na długość jest prawie taki sam, to jest odrobinę tylko dłuższy. Czyli prawie że kwadrat, ale tak nie do końca. W lewym dolnym rogu wyświetlacza mamy gniazdo słuchawek, duży jack, a obok, po przeciwnej stronie wyświetlacza, mamy dwa gniazda, dwa duże jacki na lewy i prawy mikrofon. Jak się dalej przesuniemy, mamy dwa suwaki, jeden nad drugim, czego nie było generalnie w innych magnetofonach tej klasy. Już nie pamiętam, może tam coś kiedyś tak miało, ale już teraz nie bardzo sobie mogę przypomnieć co. Chyba jakiś tam jeden, który tak Państwu prezentowałem, to też miał suwaki do głośności nagrywania. To jest oczywiście głośność nagrywania. Można te suwaki złapać razem. Jest nawet takie miejsce, wyżłobienie takie, żeby palec położyć i przesunąć się razem. No, żeby było równo, to one po prostu muszą przylegać do siebie, w sensie z góry na dół, lewy, górny do dolnego, bo one są nad sobą ułożone. I jeden przesuwa głośności, zmienia jednego głośnika, drugiego. A, już wiem, proszę Państwa, gdzie tak było. Tylko, że tam był chyba, tam był wspólny do jednego. W tych Technicsach takich starych, co prezentowałem, z twardą mechaniką na dwie kasety. Tam taki jeden był też z miękką mechaniką. Tylko, że tam był jeden suwak. Tutaj, proszę Państwa, mamy suwaki dwa. Ale można sobie bardzo, na przykład zapamiętać pozycję. Czy jeżeli dla kogoś na przykład design nie odgrywa jakiejś większej roli, to możemy sobie zaznaczyć, coś nakleić, żeby do tego miejsca tylko zgłaśniać, żeby nam się nie przesterowało. No ja tutaj mówię o osobach, które chciałyby nagrywać, jak to się mówi, ale zdaję sobie sprawę, że raczej jakby ludzie chcieli sobie kupować to raczej do digitalizacji bardziej niż do nagrywania, bo nie wiem, czy powiedziałem na początku, że ten dek zdecydowanie polecam do digitalizacji materiałów. Nad tymi suwakami jest przełącznik i teraz ja muszę sobie wyjmę kasetę, znaczy otworzę tylko klapkę, żeby mi się nie włączyło przypadkiem. To jest ustawienie timera. Jak się przesunie, oczywiście timer. To jest tylko przełącznik sterujący timerem. Musielibyśmy mieć urządzenie zewnętrzne, które umożliwi nam włączenie prądu o określonej godzinie. Gdy urządzenie dostanie prąd, to ono się włączy. I tak, jeżeli ustawimy w pozycji w lewo, podłączymy do prądu, włączy się nagrywanie. Na środek, tak jak jest najczęściej, timer jest wyłączony i tak najbezpieczniej zostawić. A na prawo włączy się o określonej godzinie odtwarzanie. Przechodzę z powrotem na pozycję środkową, bo tak najlepiej, najbezpieczniej. Poniżej jest przycisk do kasowania licznika. On tak śmiesznie wygląda, proszę Państwa, taki prostokąt, jeszcze taki kropkowany, ale to jest elektroniczny przycisk. Jest miękka mechanika. Obok mamy przełączniki do Dolby. I to jest tak, że nie da się wycisnąć, proszę Państwa, wszystkiego. Wciśnięcie jednego powoduje przełączenie drugiego. To tak samo jak na przykład w starych radioodbiornikach się przemieszczaliśmy pomiędzy stacjami radiowymi. Pierwsze od lewej to jest wyłączenie Dolby, Dolby B, Dolby C. No to wróćmy do wyłączenia Dolby. I została nam, proszę Państwa, ostatni został nam róg i mamy tam cztery prostokątne przyciski, też tak fajnie wyglądające, tak jeden nad drugim. Pierwszy to jest play, teraz jest power niewłączony, to nie reaguje. Drugi to jest przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu. Jeżeli go wciśniemy w lewo, będzie przewijanie do tyłu, w prawo przewijanie do przodu. Poniżej, proszę Państwa, jest stop, a jeszcze niżej jest nagrywanie. Nagrywanie działa w ten sposób, że jeżeli wciśniemy ten długi przycisk, bo są to długie, to są takie te przyciski. I pierwszy od góry i trzeci wciskają się całkowicie, a drugi i czwarty wciskają się w lewo lub w prawo, a pozostało się wciskało się centralnie. A ten ostatni w lewo to jest recording i pauza, a w prawo to jest nagrywanie przerwy. No, czyli należy nacisnąć nagrywanie, później nacisnąć start, później tym samym nagrywaniem można nacisnąć pauzę, a jeżeli naciśniemy nie w lewo, tylko w prawo, no to będziemy mieli nagrywanie, no to pauza też nam się włączy, tylko że ta pauza włączy się nam, proszę Państwa, po kilku sekundach celem nagrania przerwy, tak aby można było kolejną piosenkę później po początku utworu znaleźć, jeżeli magnetofon ma możliwość wyszukiwania początków utworów. Ten model, proszę Państwa, nie ma takiej możliwości jeszcze. Moim zdaniem to są lata albo koniec lat 70., albo początek lat 80., na pewno pierwsza połowa lat 80., no może druga lat 70., bo tutaj, proszę Państwa, mamy jeszcze DIN. Teraz posłuchamy, jaki dźwięk wydają klawisze. Naciskam start. Aha, power nie włączyłem, przepraszam. Włączyłem power, naciskam start. Stop. Przewijanie w lewo. Stop. Przewijanie w prawo. Stop. Przewijanie w lewo. Kaseta zaraz się skończy. Znaczy, jest prawie na początku, więc... Właśnie. Przewinęło się, włączył się, proszę Państwa, autostop. Z tyłu magnetofonu, proszę Państwa, jest drewniana taka listwa, jakby taka drewniana część obudowy takiej. W części w innych się z tym nie spotkałem. A tutaj blacha jest, bo budowa cała jest, proszę Państwa, metalowa. Z tyłu jest drewniana i z przodu jest plastikowy panel. A ten metal jest taki właśnie śliski, fajny w dotyku. Podobnie jak w Technicsie. Oto mam dla porównania Technicsa. Tu mam drugiego Technicsa. A tu mam Akai. Też taki lakierowany metal. To chyba aluminium jest, mi się wydaje, nie jestem pewien. I z tyłu magnetofonu, proszę Państwa, mamy kolejno. Najpierw przylutowany kabel sieciowy. Obok jest są rzędem ułożone cztery gniazda cinch. Nie tak jak w większości magnetofonów, że układały się w kwadrat i najczęściej po lewej jest wyjście, po prawej jest wejście, w sensie czerwony na górze, na dole, znaczy na dole czerwony, na górze czarny. W sensie, no, też jest różnie, czasami są czerwony i biały. Czerwony najczęściej jest, ale może być czerwony i biały, czerwony i czarny. W każdym razie na górze jest lewy kanał, na dole prawy. Tutaj nie. Tutaj jest od lewy idąc lewy kanał odtwarzania, prawy kanał odtwarzania, lewy kanał zapisu i prawy kanał zapisu. Tak jak się podłączy. Magnetofon, jak już Państwu mówiłem, posiada gniazda mikrofonów zewnętrznych, a ponieważ to jest wysoki model, w związku z czym, znaczy wysoki, nie jest najwyższy, jeśli chodzi o Akai, ale w miarę dobry, to ja Państwu podłączę mikrofon. Mam niestety tylko jeden mikrofon, Shure C608, więc będę mógł nagrać tylko na jednym kanale, za chwilę później na drugim, ewentualnie później na potrzeby podcastu. Kawałek pokażę nagrania na jednym kanale, kawałek na drugim, a później to włączę po prostu lewy i ten lewy przeniosę i skopiuję w dalszej części nagrania, tak żeby to Państwu jakoś pokazać. Oprócz tego magnetofon ma jeszcze z tyłu gniazdo DIN, dwukierunkowy DIN 5 bolców, czyli do starszych wzmacniaczy, czy nawet polskich amplitunerów, jakbyśmy chcieli podłączyć, załóżmy, do Radmora bądź Amatora. Ok, proszę Państwa, kaseta jest przygotowana, to teraz słuchamy. Posłuchamy kasety żelazowej, chromowej i metalowej, bo tutaj można używać kaset metalowych. Tutaj posłuchamy tylko fragmentów próbek, znaczy mniejszej części, natomiast pełna jakby prezentacja w podcaście poświęconym sprzętom, które dedykuję jakoś tam specjalnie do digitalizacji, i to będą, audycja będzie miała nazwę próbki podsumowujące część druga. A teraz posłuchamy tylko fragmentów tych nagrań. Okej, proszę Państwa, słuchamy.
5: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Na koniec zaprezentuję Państwu jeszcze nagrywanie przez mikrofon zewnętrzny, a będzie to, a właściwie jest mikrofon marki Shure. No, przez przypadek wyłączyło mi się nagrywanie. Mieli Państwo okazję usłyszeć, jaki jest dźwięk wyłączenia nagrywania. Mam, proszę Państwa, niestety tylko jeden taki mikrofon. Drugi mam inny i też nie mam go tutaj ze sobą. A magnetofon oczywiście ma dwa kanały. I teraz, proszę Państwa, jest kanał lewy. Ja teraz włączę system Dolby, bo teraz było bez Dolby. I w momencie, kiedy będę to odtwarzał, też przełączę na ten system. Teraz, proszę Państwa, włączyłem system Dolby B. Nagrywa się w ten sposób. A może przełączę na system Dolby C. I teraz przełączę na system Dolby C i nagrywa się tak. W ogóle zrobimy tak, że na początku posłuchamy tego właśnie z przełączonym systemem Dolby, a później posłuchamy tego tak jakby bez systemu Dolby, a jak wyglądało tylko nagranie przy przełączeniu. Może na razie, może ja teraz, proszę Państwa, cały czas jesteśmy w Dolby C. Ja teraz, proszę Państwa, może zmienię kanał, ponieważ jak już mówiłem, suwaki są bardzo charakterystyczne i można je ułożyć równo względem siebie, co już zrobiłem, przesunąłem. Teraz zmienię kanał i teraz, proszę Państwa, nagrywam na kanale prawym. Teraz jest cały czas Dolby C, a teraz może bez Dolby. Tak, teraz jest, proszę Państwa, bez Dolby. Teraz może jeszcze zrobię Dolby B. Zrobiłem Dolby B. A teraz zrobię jeszcze inaczej. Ja teraz może jeszcze wrócę jeszcze raz do lewego kanału. Już wróciłem. Przełączę się na bez Dolby. I spróbujemy zwiększyć czułość tego mikrofonu. Jak to zrobić? Po prostu należy zgłośnić potencjometry. Ja się teraz z kolei oddaliłem, żeby nie było... No. Żeby nie było przesterowane. Ale najlepiej to ja może wyciszę sobie słuchawki. Teraz jestem dalej. Wyciszę sobie na maksa słuchawki, znaczy do zera. Położę mikrofon na krześle, żeby nie było żadnych drgań. Prawie że do zera wyciszyłem, a jednak dalej słyszę dźwięk w tym mikrofonie. Więc ja teraz może, proszę Państwa, całkiem postaram się zooma wyciszyć jako kartę dźwiękową, bo generalnie jest tak, że magnetofon, odsłuch z magnetofonu mam przez zooma, bo jest podłączony magnetofon do zooma. Teraz, proszę Państwa, zdjąłem słuchawki, wykręciłem głośność na maksa. Prawy kanał ściszę, dlatego że prawy kanał i tak nie będzie potrzebny, a ja proszę Państwa, nie wiem już, który lewy, który prawy, no nic, dobrze, a ja zrobię w ten sposób tak, że ja skopiuję te kanały, tak żeby Państwo słyszeli to, w sensie w wersji finalnej skopiuję, tak żeby Państwo słyszeli to, jakby to powiedzieć, normalnie w obydwu kanałach. Teraz cały czas nagrywam, jest bez systemu Dolby. Może zamknę i otworzę drzwi. Zamknę drzwi. I teraz przełączę się, proszę Państwa, na system Dolby B. Uwaga, jest. Teraz jest system Dolby B i w tym systemie najpierw za pierwszym razem będziemy obsługiwać próbek, także w momencie, jak mówię, że przełączam te systemy, to będę je przełączał, a później posłuchamy bez przełączania, bo i czasami z tego, co zauważyłem, to chyba nawet takie praktyki też się robiło czasami. Takie eksperymenty. Teraz jest, proszę Państwa, Dolby B. Ja pamiętam, jak kiedyś nagrywałem takim magnetofonem reporterskim,
1: 90. latach, tam był system Dolby i nagrywałem w spokojnym pokoju, ale włączyłem Dolby C. Taki charakterystyczny pogłos się nagrał, jaki Państwo zaraz usłyszą. Tylko, że tam był mikrofon pojemnościowy, zasilany dodatkowo z baterii, mimo już był na dużego jacka, był zasilany, właśnie przełączyłem na Dolby C, nie powiedziałem. Tak właśnie. Drzwi otwieram, zamykam. Dobra, może jeszcze raz otworzę i teraz zamknę. OK. Można oczywiście zrobić w danym momencie, który chce się odsłuchać, reset licznika i wtedy cofnąć do danego momentu. Magnetofon nie posiada memory stop, ani nie posiada niczego. Ja może jeszcze zrobię, proszę Państwa, w ten sposób, że ja teraz może wezmę mikrofon i odpowiednio ściszę, żeby nie było przesteru. I Państwu jeszcze tak kilka rzeczy powiem. Magnetofon oczywiście jest produkcji japońskiej. Jak powiedziałem, jest, zdaje się, albo z drugiej połowy lat 70., albo z pierwszej połowy lat 80. Myślę, że nie później, bo nie mamy tutaj jeszcze takich funkcji jak na przykład automatyczna kalibracja taśmy czy memory stop. No, a Akai, tak jak mówiłem, zasłynęło z tych głowic amorficznych. No tutaj akurat jest normalna głowica jeszcze w tym modelu, bo te, gdzie były GX, to zaczynał się od liter GX i to była głowica Super GX, perfekcyjnie utwardzona, jakby to powiedzieć. Magnetofon jest produkcji japońskiej, polecam go oczywiście ludziom, którzy potrzebują jakiejś digitalizacji właśnie, żeby zgrać materiały. Aczkolwiek sprzęt Akai, nawet, proszę Państwa, na aukcjach internetowych tani nie jest. Ten egzemplarz wpadł mi naprawdę szczęśliwym trafem. Teraz jeszcze Państwu tylko pokażę. Załóżmy, jakbym chciał teraz zrobić stop. Już włączyłem, proszę Państwa, nagrywanie jeszcze raz. Pauzę. O, co ważne, żeby zrobić pauzę, to najpierw naciska się ten klawisz, który jest do nagrywania, czyli w lewym dolnym rogu, jeśli chodzi w tym bloku klawiszy, i on się zatrzymuje. I żeby zaczął nagrywać dalej, nie naciska się powtórnie pauzy, tylko należy nacisnąć start. I jeszcze został przycisk służący do nagrywania 4-sekundowej przerwy. To ja po prostu go nacisnę, nagra się 4 sekundy przerwy i pauza się włączy.

No nie wiem, proszę Państwa, o co chodzi. A, okej, proszę Państwa, już wiem. Widocznie gdzieś raz nie załapał. To należy go nacisnąć i chwilę poczekać. Uwaga. Tak, nie wolno go, proszę Państwa, wcisnąć w sensie raz za razem, bo jak się go naciśnie i naciśnie się drugi raz w celem upewnienia się, czy on jest wciśnięty, to tak naprawdę, jakby to powiedzieć, funkcja zostanie anulowana. Nie wiem tylko, czy przerwy nie robi, to zaraz zobaczymy. Nacisnę go na przykład na 2 sekundy i jeszcze raz nacisnę. Uwaga. Teraz nacisnąłem, teraz proszę... Chwilę jeszcze raz puściłem i teraz zobaczymy, jeżeli był jakiś, była jakaś przerwa między tym, co powiedziałem, lub nie było, to znaczy, że teraz uwaga, teraz spróbuję wyłączyć całkiem przez break mute, naciskam. Tak, ok. Dobrze, proszę Państwa, włączam już stop. Teraz, proszę Państwa, zrobimy jeszcze taki jeden eksperyment, a mianowicie posłuchamy tego wszystkiego, co słuchaliśmy, tylko ja już nie będę, proszę Państwa, przełączał systemu Dolby, tylko posłuchamy jakby bez systemu Dolby. Taki eksperyment w sumie, ale nawet ciekawy, tylko jeszcze kasetę trzeba przewinąć do samego początku. Tutaj się upewnię, że mam system redukcji szumu wyłączony. Wyłączony przewija w miarę szybko, więc zaraz to będzie przewinięte. I oczywiście w tym miejscu, od tego miejsca, od którego mówię, że kopiuję kanały, to wtedy te kanały skopiuję, tak żeby było łatwiej. No, początek zostawię jaki jest, tych próbek. O, już przewinął. Tych próbek początek zostawię jaki jest, żeby mieli Państwo możliwość właśnie posłuchania osobno lewego, osobno prawego kanału. Słuchamy. Na koniec zaprezentuję Państwu jeszcze nagrywanie przez mikrofon zewnętrzny, a będzie to, a właściwie jest mikrofon marki Shure. No, przez przypadek wyłączyło mi się nagrywanie. Proszę Państwa, ja tutaj kurczę zapomniałem w końcu podać Państwu modelu tego mikrofonu. Wyłączyło się nagrywanie, później się zagadałem, w związku z czym dogramy model tego mikrofonu. No tu oczywiście może się już, no może zostaniemy przy takiej głośności już jaka jest, jak ostatnio ustawiliśmy. Teraz znajdziemy to miejsce, gdzie trzeba nagrać. Uwaga. Na koniec zaprezentuję Państwu jeszcze nagrywanie przez mikrofon zewnętrzny, a będzie to... Tutaj proszę Państwa włączyłem pauzę. Naciskam jeszcze raz pauzę celem wciśnięcia nagrywania. Tak, już słyszalny jestem w mikrofonie, jest przez monitoring, teraz wystarczy tylko wcisnąć play i mogę mówić. Shure C608. Na koniec zaprezentuję Państwu jeszcze nagrywanie przez mikrofon zewnętrzny, a będzie to, a właściwie Shure C608. Przez przypadek wyłączyło mi się nagrywanie. Mieli Państwo okazję usłyszeć, jaki jest dźwięk wyłączenia nagrywania. Mam, proszę Państwa, niestety tylko jeden taki mikrofon. Drugi mam inny i też nie mam go tutaj ze sobą. A magnetofon oczywiście ma 2 kanały. I teraz, proszę Państwa, jest kanał lewy. Ja teraz włączę system Dolby, bo teraz było bez Dolby. I w momencie, kiedy będę to odtwarzał, też przełączę na ten system. Teraz, proszę Państwa, włączyłem system Dolby B. Nagrywa się w ten sposób. A może przełączę na system Dolby C. I teraz przełączyłem na system Dolby C i nagrywa się tak. W ogóle zrobimy tak, że na początku posłuchamy tego właśnie z przełączonym systemem Dolby, a później posłuchamy tego tak jakby bez systemu Dolby, a jak wyglądało tylko nagranie przy przełączeniu. Może na razie, może ja teraz, proszę Państwa, cały czas jesteśmy w Dolby C. Ja teraz, proszę Państwa, może zmienię kanał, ponieważ jak już mówiłem, suwaki są bardzo charakterystyczne i można je ułożyć równo względem siebie, co już zrobiłem, przesunąłem. Teraz zmienię kanał.
I teraz, proszę Państwa, nagrywam na kanale prawym. Teraz jest cały czas Dolby C. A teraz może bez Dolby. Tak, teraz jest, proszę Państwa, bez Dolby. Teraz może jeszcze zrobię Dolby B. Zrobiłem Dolby B. A teraz zrobię jeszcze inaczej. Ja teraz może jeszcze wrócę jeszcze raz do lewego kanału. Już wróciłem. Przełączę się na bez Dolby i spróbujemy zwiększyć czułość tego mikrofonu. Jak to zrobić? Po prostu należy zgłośnić potencjometry. Ja się teraz z kolei oddaliłem, żeby nie było żeby nie było przesterowane, ale najlepiej to ja może wyciszę sobie słuchawki. Teraz jestem dalej. Wyciszę sobie na maksa słuchawki, znaczy do zera. Położę mikrofon na krześle, żeby nie było żadnych drgań. Prawie że do zera wyciszyłem, a jednak dalej słyszę dźwięk w tym mikrofonie. Więc ja teraz może, proszę Państwa, całkiem postaram się Zooma wyciszyć jako kartę dźwiękową, bo generalnie jest tak, że magnetofon, odsłuch z magnetofonu mam przez Zooma, bo jest podłączony magnetofon do Zooma. Teraz, proszę Państwa, zdjąłem słuchawki, wykręciłem głośność na maksa. Prawy kanał ściszę, dlatego że prawy kanał i tak nie będzie potrzebny, a ja proszę Państwa, że nie wiem już który lewy, który prawy, no nic, dobrze, a ja zrobię w ten sposób tak, że ja skopiuję te kanały, tak żeby Państwo słyszeli to, w sensie w wersji finalnej skopiuję, tak żeby Państwo słyszeli to, jakby to powiedzieć, normalnie w obydwu kanałach. Teraz cały czas nagrywam, jest bez systemu Dolby. Może zamknę i otworzę drzwi. Zamknę drzwi. I teraz przełączę się, proszę Państwa, na system Dolby B. Uwaga, jest. Teraz jest system Dolby B i w tym systemie najpierw za pierwszym razem będziemy obsługiwać próbek, także w momencie jak mówię, że przełączam te systemy, to będę je przełączał, a później posłuchamy bez przełączania, bo i czasami z tego co zauważyłem, to chyba nawet takie praktyki też się robiło czasami, takie eksperymenty. Teraz jest, proszę Państwa, Dolby B. Ja pamiętam, jak kiedyś nagrywałem takim magnetofonem reporterskim w 90-tych latach, tam był system Dolby i nagrywałem w spokojnym pokoju, ale włączyłem Dolby C. I taki charakterystyczny pogłos się nagrał, jaki Państwo zaraz usłyszą. To, że tam był mikrofon pojemnościowy, zasilany dodatkowo z baterii, mimo już był na dużego jacka, zasilany był... O, właśnie przełączyłem na Dolby C, nie powiedziałem. Tak właśnie. Drzwi otwieram. Zamykam. Dobra, może jeszcze raz otworzę. I teraz zamknę. OK. Można oczywiście zrobić w danym momencie, który chce się odsłuchać, reset licznika i wtedy cofnąć do danego momentu. Magnetofon nie posiada memory stop, ani nie posiada niczego. Ja może jeszcze zrobię, proszę Państwa, w ten sposób, że ja teraz może wezmę mikrofon i odpowiednio ściszę, żeby nie było przesteru. I Państwu jeszcze tak kilka rzeczy powiem. Magnetofon oczywiście jest produkcji japońskiej. Jak powiedziałem,

jakby to powiedzieć. Magnetofon jest produkcji japońskiej. Polecam go oczywiście ludziom, którzy chcą sobie, którzy potrzebują jakiejś digitalizacji właśnie, żeby zgrać materiały. Aczkolwiek sprzęt Akai nawet, proszę Państwa, na aukcjach internetowych tani nie jest. Ten egzemplarz wpadł mi naprawdę szczęśliwym trafem. Teraz jeszcze Państwu tylko pokażę. Załóżmy, jakbym chciał teraz zrobić stop. Już włączyłem, proszę Państwa, nagrywanie jeszcze raz. Pauzę. O, co ważne, żeby zrobić pauzę, to najpierw naciska się ten klawisz, który jest do nagrywania, czyli w lewym dolnym rogu, jeśli chodzi w tym bloku klawiszy, i on się zatrzymuje. I żeby zaczął nagrywać dalej, nie naciska się powtórnie pauzy, tylko należy nacisnąć start. I jeszcze został przycisk służący do nagrywania 4-sekundowej przerwy. To ja po prostu go nacisnę, nagra się 4 sekundy przerwy i pauza się włączy.

0: No nie wiem, proszę Państwa, o co chodzi. A, okej, proszę Państwa, już wiem. Widocznie gdzieś raz nie załapał. To należy go nacisnąć i chwilę poczekać. Uwaga. Tak, nie wolno go, proszę Państwa, wcisnąć w sensie raz za razem, bo jak się go naciśnie i naciśnie się drugi raz w celu upewnienia się, czy on jest wciśnięty, to tak naprawdę, jakby to powiedzieć, funkcja zostanie anulowana. Nie wiem tylko, czy przerwy nie robi, to zaraz zobaczymy. Nacisnę go na przykład na 2 sekundy i jeszcze raz nacisnę. Uwaga. Teraz nacisnąłem, teraz proszę, chwilę jeszcze raz puściłem i teraz zobaczymy, jeżeli był jakiś, była jakaś przerwa między tym, co powiedziałem, lub nie było, to znaczy, że teraz uwaga, teraz spróbuję wyłączyć całkiem przez break mute, naciskam. Tak, okej. Okay. Dobrze, proszę Państwa, włączam już stop. No, w nawiązaniu do tego, co powiedziałem, właśnie odkryliśmy, że jednak przerwę tę robi. Czyli można zrobić w ten sposób, że na przykład może chcemy sobie, no nie wiem, znaczy w tym momencie jakoś nie bardzo mogę znaleźć jakieś takie zastosowanie, ale na przykład jeżeli chcielibyśmy zrobić sobie sekundę przerwy lub dwie w nagraniu, to możemy go nacisnąć raz, i wtedy nagrywa się przerwa i nacisnąć drugi raz, ale to tylko, jak to się mówi, do 4 sekund, bo po 4 sekundach wyłącza, po 4 sekundach magnetofon przechodzi w tryb standby. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek przy mikrofonie. W dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu spróbuję zaprezentować Wam kolejną odsłonę programu Move Assistant. Dlaczego kolejną? Od czasu, gdy nagrywałem dla Was podcast o przedpremierowej wersji tej aplikacji, w programie wiele się zmieniło. Przede wszystkim zmieniła się nazwa samego programu, a aktualnie aplikacja nosi nazwę Seeing Assistant Move. Oczywiście zmian pojawiło się znacznie więcej, producent programu zareagował na uwagi użytkowników i całkowicie przebudował interfejs aplikacji. Zmienił się nie tylko interfejs, ale także sposób jego obsługi. Zacznijmy jednak od informacji dla osób, które nie miały okazji zapoznać się ze wcześniejszym podcastem, o czym w ogóle mowa. Seeing Assistant Move jest programem do pieszej nawigacji dla telefonów iPhone. Jest niezwykle prosty i intuicyjny w obsłudze. Praktycznie po przesłuchaniu tego podcastu każdy

0: Was będzie mógł od razu zacząć swoją przygodę z pieszą nawigacją. Na początek należy wspomnieć o trzech największych plusach tej aplikacji. Seeing Assistant Move do nawigowania nie potrzebuje połączenia z internetem. Po drugie, co ucieszy wiele osób, działa na podobnej zasadzie jak program Lodestone. Po trzecie, aplikacją można sterować poprzez wydawanie komend głosowych, które działają zdumiewająco dobrze. Oczywiście Seeing Assistant Move do kilku funkcji wykorzystuje połączenie z internetem, ale o tym za chwilę. Na początek zademonstruję może aktualny wygląd samego interfejsu, no i opiszę jego podstawowe funkcje. Weźmiemy sobie zatem iPhone'a.
1: Katalog podróży. Nowych rzeczy. 1 programów. 12.
0: Okej. I może
1: katalog Transition Technologies.
0: Otwórzmy sobie aplikację.
1: Mowę. Stuknik. Dane załadowane. Mowę. Ekran główny.
0: Usłyszeliśmy, że dane zostały załadowane i znajdujemy się na ekranie głównym aplikacji. Zacznijmy sobie może od dołu ekranu. U dołu ekranu znajdują się przyciski czterech zakładek.
1: Zaznaczone. Ekran główny. Karta.
0: Ekran główny.
1: Punkty. Karta. Dwa
0: punkty.
1: Znajdź. Karta. Trzy zdjęć.
0: Znajdź.
1: Rejestrowanie. Karta.
0: Rejestrowanie
1: ustawienia, karta,
0: oraz ustawienia. To jest dolny pasek ekranu. Patrząc na górze, przede wszystkim znajdziemy nazwę danej karty, która aktualnie jest otwarta.
1: 1253, ekran główny,
0: ekran główny i potem w prawym górnym rogu bardzo fajny przycisk.
1: Polecenia głosowe. Przycisk.
0: Polecenia głosowe. W następnej linii od lewej strony mamy powtórz komunikaty. To na wypadek, gdyby jakiś komunikat umknął naszej uwadze, możemy sobie tym przyciskiem zawsze go powtórzyć.
1: Wymuś komunikat. Przycisk.
0: I przycisk wymuś komunikat. Przycisk, którym zawsze możemy wymusić aktualną informację, bardzo przydatne przy śledzeniu.
1: Pokaż okolicę.
0: No i mamy tutaj podstawowe funkcje samego programu. Te funkcje ułożone są w liście, nie tak jak było w poprzedniej wersji na zasadzie siatki. Tutaj mamy po prostu listę do dyspozycji, a więc pokaż okolice.
1: Gdzie jestem?
0: Gdzie jestem?
1: Informacje GPS.
0: Informacje GPS.
1: Komunikaty tak. Przełącznik.
0: Komunikaty tak. Jest to funkcja, która musi być włączona, jeśli chcemy uzyskiwać automatyczne komunikaty od programu.
1: Pogoda
0: oraz pomoc. Jak więc osoby, które słuchały wcześniejszego podcastu, bez problemu mogą stwierdzić, ten interfejs jest znacznie bardziej przejrzysty. A jak sprawdza się w praktyce? Znajdujemy się w tym momencie na zewnątrz. Spróbuję zademonstrować Wam, jak wygląda nawigowanie do konkretnego punktu, ale zacznijmy jeszcze od pokazania paru opcji.
1: Pogoda. Informacje GPS.
0: To znaczy zacznijmy od informacji GPS.
1: Dokładność 5 metrów, prędkość brak.
0: W tym momencie słyszymy, że mamy dokładność rzędu 5 metrów. To jest najlepsza możliwa dokładność na iPhone'ie. Lepszej dokładności nie uzyskamy.
1: Gdzie jestem?
0: Możemy sobie sprawdzić funkcję, gdzie jestem.
1: Rozpoczęto geokodowanie.
0: Jesteśmy.
1: Alo,
0: tak, dokładny adres podany. Staram się wybrać takie mniej ruchliwe miejsce do demonstracji, ale zobaczymy, czy to się uda.
1: Gdzie jestem?
0: Wiemy już, gdzie jesteśmy. Te dane były pobierane z internetu. I wybierzemy sobie teraz punkt, do którego będziemy podążać. Skorzystamy w tym celu z opcji Pokaż okolice. I tutaj mamy różnego rodzaju rekordy. Najpierw, żeby ustalić, w którą stronę będziemy podążać, włączymy sobie tryb eksploracji, a dokonujemy tego poprzez potrząśnięcie urządzeniem.
1: Eksploracja tak.
0: Słyszymy eksploracja tak. I w tym momencie iPhone będzie nam oznajmiał, w zależności, w którą stronę się odwrócimy, będzie nam mówił, jakie punkty są w jakim kierunku.
1: Pierwszy, 127 okay, metrów.
0: Ok, odwrócimy go.
1: Dom, 94 metrów. 5
0: zachód.
1: Punkt trzeci, 60 metrów, 2 kierunek.
0: Południe. Jeszcze odwrócimy się w...
1: wschód.
0: O, na wschód.
1: Akcja, przycisk.
0: I na wschód nie mamy punktu taki, który byłby w obszarze pokazującym nam okolice. Oczywiście iPhone trzymamy poziomo, a wyłącznik w tym momencie, jeśli mamy klawisz Home od naszej strony, tam gdzie mamy mikrofon, w tym momencie wyłącznik urządzenia będzie wskazywał nam ten kierunek świata, o którym wspomina iPhone. Do nawigowania nie będzie nam to potrzebne, to przydaje się tylko w momencie, gdy chcemy określić kierunek, w jakim dany punkt się znajduje. Wyłączymy sobie tryb eksploracji, też poprzez potrząśnięcie i wybierzemy sobie jakiś punkt, do którego będziemy podążać. Może punkt końcowy 130 metrów i u góry listy klikamy sobie przycisk dodaj do śledzenia. Jest tak głośno, że teraz ja nawet nie słyszę. Akcja. Dodaj do śledzenia. OK. I teraz będziemy sobie szli pomalutku. Komunikaty będziemy mieli oznajmiane co 20 metrów. Komunikaty automatyczne. Słyszymy punkt końcowy na godzinie pierwszej. Wrócimy sobie na główny ekran. Nie będę za dużo mówił, bo też odległość nie jest zbyt duża.
1: 111 metrów pozostało do punktu końcowego na godzinie pierwszej.
0: OK, przechodzimy małą uliczkę.
1: Powtórz ekran główny. Powtórz komunikat.
0: W każdej chwili w lewym górnym rogu znajduje się przycisk, który wymusza komunikat.
1: 87 metrów pozostało do punktu
0: końcowego. Jeśli chcemy samemu sprawdzić, gdzie jest dany punkt, jak daleko się od nas znajduje, wystarczy, jeśli sobie tapniemy go.
1: 79 metrów pozostało do punktu końcowego na godzinie drugiej.
0: Punkt na godzinie drugiej. Mam nadzieję, że po dotarciu na miejsce będziecie mieli okazję usłyszeć charakterystyczny odgłos
1: 63 metrów pozostało do punktu końcowego na godzinie drugiej.
0: Oznajmiania, czy oznajmiający dotarcie na miejsce. Wymuś komunikat, bardzo fajna opcja. Która znana jest użytkownikom programu Loadstone. Zawsze możemy sobie sami niezależnie sprawdzić, gdzie się znajdujemy. Mam nadzieję, że punkt będzie dokładnie na naszej trasie.
1: 8 metrów pozostało do punktu końcowego na godzinie pierwszej.
0: I zostanie nam oznajmiony, ponieważ czasami tak się zdarza, że po prostu możemy ominąć promień przybycia.
1: 16 metrów pozostało do punktu końcowego na godzinie pierwszej.
0: I słyszymy 16 metrów, nie pojawił się komunikat. Czyli to, o czym wspominałem, czasami jest tak, że przejdziemy. O, jest.
1: Śledzenie zakończone.
0: Dotarłeś na miejsce, śledzenie zakończone, więc tak wygląda nawigowanie do konkretnego punktu.
2: Ponownie znajdujemy się w pomieszczeniu i przechodzimy do omawiania poszczególnych dalszych funkcji aplikacji. Na początek jednak chciałbym przypomnieć o tych trzech opcjach, które wymagają połączenia z internetem. To są polecenia głosowe.
1: Gdzie jestem?
2: To jest funkcja Gdzie jestem, która pobiera informacje na podstawie współrzędnych GPS, dane adresowe z internetu, o czym mieliście już okazję się przekonać.
1: Informacje GPS, komunikaty, tak, pogoda.
2: Oraz pogoda. Pogoda, możemy sobie od razu skorzystać z tej opcji, podawana jest zawsze dla naszej bieżącej lokalizacji. Nie możemy sobie wybrać jakiejś innej lokalizacji, której prognozę pogody chcielibyśmy poznać. Możemy poznać tylko prognozę dla naszej bieżącej lokalizacji. Zawsze mamy informację skąd, dla jakiego miejsca ta pogoda jest.
1: Aktualna pogoda.
2: Mamy aktualną prognozę.
1: Prognoza na dziś. Silne opady deszczu. Prognoza na jutro. Pochmurno.
2: Prognoza na dziś, na jutro. I prognoza na pojutrze. Pogoda, bardzo fajna, przydatna funkcja, stanowi zawsze alternatywę dla systemowej pogody. Ale przejdźmy może do kolejnej zakładki, ponieważ wiemy już, co znajduje się na ekranie głównym. Przejdźmy do zakładki Punkty. Po jej wybraniu do dyspozycji na ekranie mamy kilka nowych pozycji, oczywiście ponownie zebranych w postaci listy. I tak, na początku lista baz,
1: lista tras,
2: ulubione punkty i zapisane punkty. Zacznijmy od listy baz. Tutaj producent na wstępie wyposaża aplikację w szereg najróżniejszych baz z całego świata. Przykładowo Londyn, Madryt, Paryż, Rzym. I tutaj kilka moich baz. Jeszcze Warszawa, ulubione. Przystanki komunikacji miejskiej. Skąd te bazy producent bierze? To są bazy z projektu UMP, wyselekcjonowane dla różnych obszarów. To mogą być także bazy z projektu OpenStreetMap. Co istotne, co ważne dla użytkowników przede wszystkim programów Lodestone, którzy przesiadają się na iPhone'a, istotny jest fakt, że bazy można dodawać sobie, te bazy, które kiedyś były tworzone w aplikacji Lodestone na telefonach firmy Nokia, możemy bazy tekstowe dodawać sobie do aplikacji Seeing Assistant Move. Jak tego dokonujemy? Dokonujemy tego za pośrednictwem aplikacji iTunes. Dokładnie jak tego dokonać? Zapraszam do odsłuchania dedykowanego podcastu właśnie poświęconemu aplikacji iTunes. Tutaj możemy sobie wybrać aktywną bazę. Takich baz aktywnych możemy mieć dwie w wersji pełnej. Warszawa. I tu mamy przycisk dezaktywuj. Dezaktywuj bazę. Tapię sobie w ten przycisk. W tym momencie, jeśli w cudzysłowie uwolniłem jakąś jedną bazę, mogę sobie zaznaczyć inną. Powiedzmy Śląskie Wszystko.
1: Zaznaczone. Śląskie Wszystko.
2: Tapiemy i dokładnie nad listą na samym środku ekranu mamy przycisk aktywuj bazę.
1: Ładowanie rozpoczęte. Dane załadowane.
2: Jak widzimy, baza dodaje się mega szybko. To nie jest program Lodestone. Ta aplikacja naprawdę działa błyskawicznie. Co nam to daje? To, że dodaliśmy sobie bazę śląską, umożliwia nam od razu przeszukanie tej bazy. Już. Gdzie jestem? Pokaż okolice. I tu mamy rekordy z okolicy. Ja w tym momencie mam ustawiony niewielki obszar przeszukiwania, więc tutaj tych punktów pewnie zaraz poszukamy, czy coś w ogóle. Nawet. O, mamy skrzyżowania właśnie z bazy tej, która została przygotowana dokładnie przez Grzegorza Złotowicza. Są to dane pobrane z projektu UMP, tworzonego w Polsce, darmowych punktów z darmowej aplikacji, które są adaptowane dla potrzeby użytkowników programu Lodestone. Mam nadzieję, że w przyszłości także będą adaptowane bezpośrednio dla programu Seeing Assistant Move i będzie je można dodawać w sposób łatwiejszy niż za pośrednictwem aplikacji iTunes. Ale wracamy do zakładki punkty. Zwróćcie uwagę, że wracamy do tego miejsca, przełączając się między kartami, między zakładkami, w którym byliśmy ostatnim razem. Wracam się w ramach zakładki punkty do listy, na której znajdują się pozycje lista baz,
1: lista tras
2: i ulubione punkty i zrobione punkty. Otwieram listę tras. W tym miejscu możemy sobie zaznaczać te trasy, które tworzyliśmy sobie sami, albo tu też pojawią się trasy, które będą tworzone w sposób automatyczny. I dzięki temu tutaj możemy sobie taką trasę zaznaczyć i dodać przyciskiem śledź trasę do śledzenia. I w tym momencie, gdybym to zrobił, rozpoczęłaby się nawigacja do pierwszego punktu danej trasy, czyli program Seeing Assistant Move prowadziłby mnie jak po sznurku od punktu do punktu. Ponownie znajdujemy się na zewnątrz. Tym razem postaram się pokazać Wam, jak wygląda nawigowanie po trasie. W tym celu wchodzimy sobie w punkty. Listę tras wybieramy. Mam tutaj ustawioną trasę testową i po prostu dodamy ją sobie do śledzenia. Ale zanim pójdziemy, to włączymy sobie jeszcze rejestrowanie automatycznej trasy. Wpiszmy sobie nazwę B. BBC, może być BBC. I dajemy gotowe. I w tym momencie pojawił mi się tutaj przycisk rejestracja stop. Ale my idziemy dalej i mam nadzieję, że uda się zademonstrować, jak będzie nas prowadziła aplikacja. Na razie idziemy do punktu oznaczonego numerem 2, a po niej powinien być punkt oznaczony numerem 3. Tego typu nawigowanie po trasie bardzo się przydaje w momencie, gdy chcemy na przykład oznaczyć sobie przystanki komunikacji miejskiej, gdy poruszamy się po mieście. Najwygodniej jest ustawić sobie punkty na skrzyżowaniach. Wtedy bardzo fajnie jesteśmy prowadzeni jak po sznurku od punktu do punktu i nie ma powodu, abyśmy się gdzieś zgubili. Po dotarciu do danego punktu, dany punkt powinien być oznajmiany, ale tak jak wspominałem w przypadku docierania do konkretnego punktu, czasami wystarczy przesunięcie sygnału o kilka, kilkanaście metrów, jakieś odbicia sygnałów od ścian budynków i ten sygnał dotarcia się może nie pojawić. Wtedy pamiętamy o tej funkcji, która umożliwia nam wymuszanie komunikatów. Tym razem uzyskaliśmy informację, że dotarliśmy do danego punktu i słyszymy, że do kolejnego punktu pozostało nam ponad 100 metrów. Nie będziemy może aż tak daleko szli, ale przejdziemy jeszcze kawałek po to, aby ta trasa automatyczna nam się zarejestrowała. Pamiętajcie właśnie o funkcji wymuś komunikat, bo w momencie, gdyby się nie pojawiło automatyczne oznajmienie, że dotarliście do danego punktu, gdybyście mieli za mały promień ustalony, ja w tym momencie mam 20 metrów, ale różnica sygnału czasami właśnie, gdy coś gdzieś się odbija, może być znacznie większa. Wydaje mi się, że nie musimy iść aż tak daleko do punktu trzeciego. Tutaj sobie zatrzymamy rejestrację trasy automatycznej. Wejdziemy w śledzone punkty i wyłączymy sobie zakończ śledzenie. Tutaj mamy taki przycisk, więc zatrzymujemy śledzenie naszej trasy użytkownika. Przejdziemy ponownie w punkty i z listy tras wybierzemy sobie trasę BBC. Niech nas minie jeszcze autobus. OK. Mamy trasę BBC. OK. I klikamy przycisk śledź trasę i zaczynamy wracać po naszych własnych śladach. To, co jest fajne w trasach automatycznych, to to, że w momencie, gdy zaczniemy rejestrowanie, na przykład idziemy z kimś w zupełnie nowe miejsce, nie będziemy wiedzieli, jak wrócić. Wystarczy, że taką trasę automatyczną, tak jak w tym przypadku, jak mieliście okazję się przekonać, zaczynam odtwarzać. Zaczynam odtwarzać i wracam po własnych śladach. W momencie, gdybyśmy chcieli iść ponownie po tej samej trasie, w tym samym kierunku, w którym nagrywaliśmy, zaraz zobaczymy, czy uda nam się wbić w checkpointa, czy nie. O, wydaje się, że nie. Wymuś komunikat. Już minęliśmy ten punkt, czyli musimy się zatrzymać w tym momencie, jeśli mijamy taki checkpoint. Przechodzimy sobie do śledzonych, czyli rejestrowane. OK. I checkpoint sobie możemy odznaczyć albo po prostu przesunąć go na liście. Przesuń w dół. OK. Idziemy teraz dalej do kolejnego checkpointu. W tym momencie te checkpointy stoją bardzo rzadko, dlatego też musiałem się zatrzymać. Mam też ustalony bardzo krótki, specjalnie na potrzeby podcastu, interwał czasu, w jakim te checkpointy są wstawiane. 16 metrów pozostało do checkpoint 1 Oczywiście w momencie, gdy poruszamy się na większe dystanse, taki interwał należy sobie zwiększyć. No i tak jak mówiłem, w tym momencie dotarliśmy do checkpointu numer 1. Wydaje się, że wszystko działa poprawnie. To, o czym musicie pamiętać przy poruszaniu się po trasach, to to, żeby zawsze wymuszać sobie komunikat. Jeśli podejrzewacie, że już jakiś punkt mogliście ominąć. I druga sprawa, to jeśli poruszacie się po trasie automatycznej, należy pilnować tego, czy jakiś checkpoint nie został pominięty, bo wtedy dany checkpoint będzie Wam oznajmiany wstecz i wtedy taki checkpoint musicie sobie przestawić. To oczywiście zdarza się nader często w takich sytuacjach, jak na przykład jedziecie autobusem, pojawia się objazd i wtedy te punkty, które mieliście ustalone, nagle musicie przestawić na trasie. Do tego właśnie przydaje się ta funkcja, którą Wam pokazałem w śledzone punkty i przycisk akcja. I checkpoint, który wcześniej przesunęliśmy na liście. Tyle jeśli chodzi o trasy. Te trasy, może za szybko uciekam z tego miejsca, ponieważ tutaj można z taką trasą zrobić parę rzeczy. Jeśli taką trasę sobie zaznaczymy ponownie i wybierzemy przycisk akcja, odnajdziemy kilka bardzo fajnych funkcji. Możemy tutaj jak gdyby utworzyć nową trasę. Ta opcja jest dostępna z kilku miejsc w aplikacji. Możemy usunąć trasę. Możemy edytować także daną trasę i edytować jej nazwę. Co nam daje edytowanie trasy? Edytowanie trasy daje nam to, że z trasy nie tylko możemy usuwać poszczególne punkty, ale także możemy zmieniać ich kolejność. Jest to bardzo ważne, jeśli zarządzamy trasami, jeśli chcemy nieco inaczej ułożyć naszą trasę, wyrzucić jakiś punkt, dodamy do tej trasy jakiś punkt, to jest bardzo ważna funkcja, która umożliwia nam właśnie zarządzanie kolejnością punktów na trasie. Do pozycji zapisane punkty trafiają wszystkie punkty, które sami tworzymy, które sami zapisujemy i tutaj po prostu możemy je sobie przeglądać. I oczywiście po zaznaczeniu takiego punktu możemy go usunąć, możemy edytować jego nazwę, ale także możemy dodać go do trasy. I tutaj też korzystamy w tym celu z przycisku akcja. Dodać możemy do ulubionych lub dodać do trasy. Także możemy z tego miejsca podzielić się naszym punktem z innym użytkownikiem aplikacji Seeing Assistant Move. Jak to robimy? Po prostu po wybraniu tej opcji otworzy nam się program pocztowy, gdzie już będzie wpisana treść wiadomości, tylko podajemy adres e-mailowy osoby, do której chcemy wysłać nasz punkt, którym chcemy się podzielić. Oczywiście w domyśle powinien to być użytkownik aplikacji Seeing Assistant Move i ten użytkownik wystarczy, że na swoim iPhone'ie otworzy taką wiadomość i przy otwarciu załącznika pojawi się możliwość zapisania go, otwarcia go w aplikacji Seeing Assistant Move. I wtedy automatycznie ten punkt jest dodawany także do bazy zrobionych punktów, zapisanych punktów przez użytkownika. Czyli nie trafia do żadnej bazy dodanej wcześniej do aplikacji, na zasadzie chociażby baz z programu UMP, ale właśnie trafia do listy punktów zapisanych. Co nam daje dodawanie punktów do ulubionych? Mamy tutaj listę ulubionych punktów. Przede wszystkim możemy szybko włączyć nawigowanie do konkretnego punktu, do punktu, który mamy zapisany w ulubionych. Nie musimy wyszukiwać wtedy takiego punktu. Wystarczy, jeśli wejdziemy sobie w ulubione. Jeśli w ogóle będziemy mieli tą zakładkę otwartą, no to bez problemu, przełączając się tylko z ekranu głównego na zakładkę punkty, będziemy mieli dostęp do naszych ulubionych punktów, między którymi możemy sobie szybko nawigować. Powiedzmy dom, chcę wrócić do domu po moich śladach, czy mając wskazówki od programu Seeing Assistant Move, po prostu zaznaczam sobie ten punkt i tapię pozycję dodaj do śledzenia. nic więcej, tu nie ma żadnej dodatkowej filozofii. Na szczęście Sync Assistant Move ma jeszcze jedną dodatkową, bardzo fajną funkcję. To znaczy, możemy sobie tak ustawić ten program, aby w momencie, gdy zbliżamy się do jakiegokolwiek punktu spośród naszych punktów dodanych do ulubionych, możemy być o tym informowani. Jest to bardzo fajna funkcja, włączamy ją w ustawieniach, ale o tym może parę słów w momencie, gdy będziemy omawiać ustawienia. Tutaj praktycznie nie ma już żadnych zagadek, jeśli chodzi o zakładkę punkty. Przejdźmy zatem do zakładki kolejnej, czyli znajdź. Co ta zakładka nam oferuje? Nie ma tutaj, kochani, nic innego oprócz opcji wyszukiwania punktów. Mamy do tego oczywiście dedykowane pole wyszukiwania. Możemy po aktywacji tego pola, na dole ekranu mamy oczywiście klawiaturę, ale tuż nad klawiaturą, po prawej stronie, znajduje się przycisk dyktuj. Wystarczy go tapnąć, aby włączyć opcję rozpoznawania mowy, tą samą, która działa w poleceniach głosowych, i przy jej pomocy możemy wprowadzić sobie daną nazwę konkretnej lokalizacji przez nas poszukiwanej. Ponieważ jednak nie zawsze możemy skorzystać z opcji poleceń głosowych, czasami warunki na to nie pozwalają, chcemy to zrobić dyskretnie, możemy sobie zatem wpisać albo nawet nie bankomat, tylko wpiszmy samo bank i klikamy przycisk szukaj w prawym dolnym rogu ekranu. Słyszymy liczba rekordów 8. I tutaj od razu możemy sobie przeglądać punkty. To są punkty właśnie dodane z bazy UMP.
1: Bankomat Global Cash ATM 24 Faul, Jordana 73 Zabrze, Skok Bank Śląsku, Jordana 47 Zabrze, 2.8
2: i te bankomaty, które zostały tam podane, albo banki, i znajdują się oczywiście w promieniu wyszukiwania, jaki jest ustawiony w tej aplikacji, bez problemu możemy sobie odnaleźć, możemy zaznaczyć, możemy dodać do ulubionych, na przykład jeśli będziemy wybierać się do jakiegoś miasta i będziemy w danej okolicy, potem żeby nie wyszukiwać i szybko, łatwo dostać się do tego punktu, łatwo go zlokalizować, możemy dodać go w tym momencie sobie do ulubionych i wtedy będziemy go mieli już pod ręką i bardzo wygodnie będzie nam z niego wtedy skorzystać.
1: Zaznaczone. Znajdź. Karta.
2: Skoro znamy już możliwości zakładki znajdź, przechodzimy do kolejnej zakładki.
1: Rejestrowanie. Karta. 4 z 5.
2: Rejestrowanie. Rejestrowanie umożliwia nam wykorzystanie kilku opcji.
1: Rejestruj trasę. Zapisz punkt.
2: Przede wszystkim zapisanie punktu.
1: Rejestruj trasę.
2: Rejestrowanie trasy, czyli trasy automatycznej. To już mieliście okazję oglądać, jak się odbywa.
1: Śledzone punkty.
2: I mamy tutaj w tym momencie nieaktywną pozycję, śledzone punkty. Zacznę może od tej ostatniej. Śledzone punkty, jest to bardzo przydatna funkcja. W momencie, gdy nawigujemy do jakiegoś punktu lub gdy mamy dodanych kilka punktów do śledzenia albo nawigujemy po trasie, możemy sobie w tym miejscu jak gdyby przestawiać punkty, do których będziemy prowadzeni. Przypomina to troszkę przemieszczanie punktów po trasie, tyle że tam te punkty przestawiamy jak gdyby na stałe i zapisujemy trasę na nowo, a tutaj w momencie na przykład, gdy orientujemy się, na przykład jedziemy autobusem i nagle zmienia się kierunek jazdy, dowiadujemy się na przykład, że dana linia autobusowa ma objazd, możemy sobie na żywo, że tak powiem, przestawić punkty, do których program Sync Assistant Move będzie nas prowadził. Zapisanie punktu jest niezwykle proste i banalne. Oczywiście punkt możemy także zapisać korzystając z poleceń głosowych, tapiąc przycisk polecenia głosowe i mówiąc po prostu zapisz punkt. W tym momencie akcja będzie dokładnie taka sama, jakbyśmy nacisnęli przycisk zapisz punkt.
1: Rozpoczęto.
2: Tutaj automatycznie zostajemy zlokalizowani, zostają pobrane dane z internetu i w polu edycyjnym domyślnie znajduje się adres naszej lokalizacji.
1: Polecenia głosowe. Zapisz, wpisz nazwę miejsca. Pole tekstowe. Edycja. Trybnaków. Stolarzowicka 3557.
2: Dostaliśmy adres. Automatycznie. Oczywiście, jeśli nie chcemy tej lokalizacji, wystarczy zrobić jeden gest w prawo.
1: Wyczyść.
2: Wyczyść.
1: Wyczyść.
2: I w tym momencie możemy wpisać sobie jakiś tam dowolny punkt, dowolną nazwę i na koniec kliknąć przycisk gotowe. Ten punkt, który byśmy sobie utworzyli, pojawi się w tym momencie w zapisane punkty, które oczywiście znajdziemy w zakładce punkty. Wrócimy sobie z rejestrowania i wrócimy na chwilkę na ekran główny, bo chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą tylko pobieżnie zademonstrowałem w trakcie krótkiej prezentacji nawigowania do punktu. Korzystając z opcji pokaż okolice lub znajdź, tutaj skorzystamy sobie z pokaż okolice, dostajemy listę. Listę z punktami. We wszystkich tych przypadkach punkty, które wyświetlają się nam na liście, możemy zaznaczać i możemy korzystać z tych punktów na podobnej zasadzie, jak wspominałem przy zarządzaniu zapisanymi punktami. To znaczy, mamy przycisk akcja znajdujący się w prawym górnym rogu. Po jego wybraniu możemy dodać ten punkt do śledzenia, chociaż do tego mamy osobny przycisk. Dodać do ulubionych, dodać do trasy. Możemy włączyć funkcję eksploracji, którą już demonstrowałem, że możemy włączyć także poprzez samo potrząśnięcie urządzeniem. I generalnie tyle. Chciałbym, abyście mieli świadomość, iż wiele funkcji tej aplikacji, do wielu zadań możemy dotrzeć z różnych miejsc. Praktycznie każda wyświetlana lista, obojętnie gdzie się znajdujemy, czy tak jak wspomniałem, ulubione, zapisane punkty, wyniki wyszukiwania, czy pokaż okolice. Wszystkie te wyniki zwracane w postaci listy możemy od razu wykorzystać do śledzenia. Jest to niezwykle proste i intuicyjne i daje nam ogromne możliwości szybkiego nawigowania, czy rozpoczęcia nawigowania do wskazanego, wybranego punktu. Zamknijmy sobie tutaj opcję i przejdźmy do zakładki ustawienia. Co my tutaj mamy? No mamy tutaj parę opcji, ale może po kolei. Jako pierwszą mamy promień okolicy. Promień okolicy jest to promień, w ramach którego będą przeszukiwane nasze bazy po wybraniu pozycji pokaż okolice. Czyli jeśli chcemy wiedzieć, co znajduje się w pobliżu, nie wybieramy tutaj promienia 5-10 km, no chyba że mamy świadomość, że to jest nasza najbliższa okolica i w pobliżu niewiele będzie więcej innych punktów, to ma to sens. Jeśli jesteśmy w terenie, który jest bardzo mocno obstawiony punktami, albo interesuje nas nasza bezpośrednia, bliska okolica, no to wtedy ten promień wyszukiwania powinien być odpowiednio mniejszy. Ja w tym momencie mam tutaj ustawione, jak słyszeliście, 500 metrów.
1: Promień szukania 5 km.
2: Promień szukania jest to promień, w obrębie którego będzie przeszukiwana baza w momencie, gdy skorzystamy z funkcji znajdź, z funkcji wyszukaj. Ten promień oczywiście powinien być odpowiednio większy i powinniśmy wziąć pod uwagę, że jakiś tam szukany przez nas konkretny punkt niekoniecznie będzie znajdował się w naszej bezpośredniej okolicy, więc w tym celu ten promień wyszukiwania musi być oczywiście odpowiednio większy.
1: Dystans komunikatów 20 metrów.
2: Dystans komunikatów jest to odległość, co jaką program będzie nas informował komunikatem automatycznym. Czyli jeśli poruszamy się do danego punktu, nawigujemy, jeśli poruszamy się po danej trasie, to po pokonaniu każdorazowo w tym momencie 20 metrów będziemy informowani automatycznie. Tutaj oczywiście te odległości możemy sobie regulować.
1: 100 metrów, 200 metrów,
2: 300 metrów, nawet na o wiele większe odległości, 20 km nawet, co oczywiście przydaje się w momencie, gdy, nie wiem, jedziemy pociągiem na przykład, czy jedziemy z kimś samochodem, wtedy możemy sobie zwiększyć ten dystans, no bo wiadomo, nawet jeśli jedziemy autobusem, to dystans 20 metrów jest tak mały w tym momencie, że aplikacja nie nadąża nawet wygłaszać komunikatów co 20 metrów. W tym momencie proponuję sobie zwiększyć odległość do jakichś 300 metrów, bo to mniej więcej sprawdza się przy poruszaniu się autobusem, czy tramwajem, czy innymi środkami komunikacji publicznej. Kolejna pozycja, interwał rejestrowania. Jest to bardzo ciekawa funkcja, która tak naprawdę używana jest tylko i wyłącznie w momencie tworzenia tras automatycznych. I tutaj interwał jest wyznacznikiem, co jaki czas mają być stawiane dane punkty automatyczne, checkpointy, punkty kontrolne, ale jest tu pewien malutki haczyk. W tym momencie, jak usłyszeliście, ja mam ustawione co 5 sekund, ale to i tak ma niewielkie znaczenie, ponieważ aplikacja w domyśle automatycznie wstawia punkt co 50 metrów, chyba że poruszamy się z większą prędkością, na przykład jedziemy samochodem czy autobusem, wtedy wstawia co dany interwał czasowy. Jeśli pokonujemy, tak jak tutaj mamy 5 sekund, pokonalibyśmy w 5 sekund dystans większy niż 50 metrów, wtedy po 5 sekundach zostanie wstawiony dopiero jakiś punkt kontrolny. Ten limit oczywiście możemy sobie zwiększać, regulować go wedle naszego uznania.
1: Rodzaje sygnałów,
2: bardzo ważna pozycja. Możemy sobie tutaj wybrać, jak program Sync Assistant Move ma nas powiadamiać. Oznajmianie głosowe, czyli czy będziemy otrzymywali powiadomienia głosowe od naszego programu. Oznajmianie dźwiękowe, czyli charakterystyczny odgłos, zarówno przy automatycznym oznajmianiu, co konkretny dystans, a także po dotarciu na miejsce, charakterystyczny odgłos, że już jesteśmy na miejscu. Oznajmianie wibracyjne, czyli że iPhone też będzie nas informował odpowiednią wibracją. No i tutaj możemy sobie włączyć lub wyłączyć wszystkie powiadomienia. Tyle jeśli chodzi o powiadamiania. Wrócimy się. Bardzo ważna sprawa, o czym należy wspomnieć, ponieważ we wcześniejszych wersjach, też tej, którą demonstrowałem we wcześniejszym nagraniu, nie działał gest powrotu, czyli potarcia dwoma palcami ekranu. W tym momencie on działa, no i jak wszyscy użytkownicy iPhone'ów, iPadów, iPodów doskonale zdają sobie sprawę, jest to bardzo przydatny i poręczny gest.
1: Rodzaje sygnałów. Powtarzane komunikaty 1.
2: Powtarzane komunikaty, czyli jak często czy ile razy dany komunikat ma być wymawiany. Ja mam ustawiony na 1, ponieważ nie lubię, jak mi aplikacja gada za dużo. Pamiętajmy, że zawsze mamy przycisk w lewym górnym rogu, który umożliwia nam na życzenie ponowienie ostatnio wypowiedzianego komunikatu. No i Dropbox. Dropbox jest to bardzo fajna funkcja, przydatna wielu użytkownikom. Dzięki możliwości połączenia się aplikacji Sync Assistant Move z usługą Dropbox mamy możliwość zrzucenia wszystkich naszych punktów, wszystkich stworzonych przez nas, zapisanych punktów, dodanych baz do właśnie usługi Dropbox, dzięki czemu wszystkie te punkty będą archiwizowane. I w momencie, gdybyśmy stracili nasze urządzenie, czy uległoby ono jakiemuś uszkodzeniu, nie tracimy wtedy żadnych punktów przez nas zapisanych. Wiem, że to dla wszystkich osób, które tworzą sobie mozolnie, skrupulatnie, najróżniejsze punkty. To jest zawsze dla nich obawa, że te punkty gdzieś tam kiedyś znikną. W tym momencie, gdy mamy archiwizację przez usługę, czy w usłudze Dropbox, możemy być spokojni, że te punkty zostaną. Co więcej, w momencie, gdyby bylibyśmy zmuszeni do zmiany urządzenia, na przykład kupujemy sobie nowe urządzenie, wystarczy zainstalować aplikację i synchronizować ją z usługą Dropbox. I w tym momencie wszystkie nasze stare punkty, wszystkie nasze bazy, które wcześniej dodawaliśmy za pomocą programu iTunes, zostają wczytane do programu Sync Assistant Move. Oczywiście możemy sobie to regulować, ustalać, które punkty, które bazy chcemy wczytywać do naszej aplikacji. Nie musi to być tak, że od razu wszystkie bazy będziemy pobierać. Możemy sobie wybrać i sami zdecydować, czy wszystkie bazy, czy którąś konkretnie chcielibyśmy widzieć w naszej aplikacji. Autoblokada, tak. Autoblokada jest to blokada ekranu, która sprawia, że automatyczna blokada, która jest ustawiona w systemie bardzo często na bardzo krótki okres czasu, po to, aby oszczędzać żywotność baterii, ustalamy to na 1-2 minuty, po czym ekran jest blokowany. Tutaj po to, aby w trakcie nawigowania mieć cały czas dostęp do ekranu, aktywnego ekranu, możemy sobie zablokować tą systemową blokadę ekranu, która będzie oczywiście blokowana tylko i wyłącznie w tej aplikacji Sync Assistant Move. W momencie, gdy zamkniemy ten program, to blokada oczywiście automatycznie będzie działała tak, jak mamy to ustawione w ustawieniach systemowych. Blokada obrotu ekranu. Ta blokada też jest czymś innym niż stricte blokada systemowa, do której mamy dostęp z, w cudzysłowie, paska zadań systemu iOS. Ta blokada sprawia, jeśli mamy ją odblokowaną, że gdy obracamy nasze urządzenie, naszego iPhone'a do góry nogami, to przyciski, te, które normalnie znajdują się na dole ekranu, ekran główny, punkty i tak dalej, będą znajdowały się wtedy w okolicy głośnika, a wszystkie te klawisze, które były u góry, polecenia głosowe i tak dalej, będą znajdowały się tuż pod przyciskiem Home. Po co taki zabieg i komu to może być przydatne? Zwróćcie uwagę, że aplikacja posiada opcję poleceń głosowych i wtedy, gdy znajdziemy się w sytuacji, gdy dookoła panuje hałas, jest bardzo głośno, opcja obrócenia urządzenia, w cudzysłowie, do góry nogami, może ułatwić nam podawanie komend głosowych. Po prostu, gdy obrócimy sobie urządzenie klawiszem Home do góry, mikrofon będziemy mogli przystawić sobie bezpośrednio do samych ust i w ten sposób wyraźniej czy głośniej mówić do, bezpośrednio do samego mikrofonu. Ulubione punkty nie. To jest opcja, o której wspominałem w momencie, gdy gościliśmy na liście punktów ulubionych. Jest to funkcja, po zaznaczeniu której będziemy zawsze informowani o zbliżaniu się do dowolnego z ulubionych punktów. Program został tak skalibrowany, iż jak gdyby standardowo został ustawiony tak, aby w momencie, gdy zbliżymy się na 150 metrów do danego punktu z naszych ulubionych, będziemy o tym fakcie informowani w sposób automatyczny, jeśli oczywiście zaznaczymy to w tym miejscu. To tyle, jeśli chodzi o ustawienia. Myślę, że teraz wrócimy sobie do ekranu głównego i spróbuję Wam zademonstrować w tym momencie polecenia głosowe, o których ciągle wspominałem, a nadal ich Wam nie zademonstrowałem. W tym celu oczywiście najpierw muszę zlokalizować przycisk polecenia głosowe, który znajduje się w prawym górnym rogu i tapnąć go dwukrotnie. No i od czego by tutaj sobie zacząć? Zacznijmy może od tak. Status nawigacji.
1: Dokładność 165 metrów, prędkość brak, kierunek brak.
2: Jak słyszymy, jakość w pomieszczeniu nawigacji czy sygnału GPS jest dość marna, więc tutaj nie ma się co dziwić. No ale sprawdźmy może, zapytajmy iPhone'a, gdzie jestem? Gdzie jestem?
1: Stolarzowicka 35 57 41 923 Bytom, Polska.
2: No i w ten sposób uzyskujemy informację, w jakiej lokalizacji się znajdujemy. Wspominałem o możliwości wstawienia punktu.
1: Polecenia głosowe. Przycisk.
2: Nie korzystając z klawiatury, zrobić to szybko. Zapisz punkt.
1: Wpisz nazwę miejsca. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Stolarzowicka 35 57.
2: Mamy nazwę wpisaną, ale my ją sobie wyczyścimy.
1: Wyczyść. Przycisk. Wyczyść.
2: I skorzystamy z opcji dyktowania.
1: Wpisz nazwę. Dyktuj. Przycisk.
2: Jakie by tutaj sobie nazwę podać? Malutki punkt testowy.
1: Wprowadzony tekstowy malutki punkt testowy.
2: No, tutaj nie do końca ładnie to zabrzmiało. Możemy spróbować jeszcze raz ewentualnie. Wyczyśćmy najpierw ten punkt. I dyktuj. Mały punkt testowy.
1: Wprowadzony tekst to mały punkt testowy.
2: Ok, może być mały punkt testowy.
1: Gotowe.
2: Dajemy gotowe w prawym dolnym rogu.
1: Uwaga, uwaga, dokładność sygnału GPS jest niska. Czy mimo to dodać punkt do bazy?
2: Dostajemy ostrzeżenie, jak sami słyszeliście wcześniej, jakość sygnału jest bardzo marna w pomieszczeniu, więc zapisujemy punkt tylko na własną odpowiedzialność.
1: Przycisk. Rejestrowanie. Ustawienia. Karta.
2: Ok. Żeby nie przedłużać, nie będę więcej demonstrował tych poleceń głosowych. Każdy z Was może pobrać sobie taką aplikację i może sam potestować sobie nowe wydanie aplikacji Sing Assistant Move. Listę wszystkich poleceń głosowych znajdziecie oczywiście wymawiając lista poleceń głosowych.
1: Lista poleceń głosowych. Rejestrowanie.
2: I teraz możecie po prostu przeglądać sobie tą listę, nawet korzystając ze skrótów nagłówków.
1: Instrukcja, nagłówek, informacje GPS. Gdzie jestem? Lista poleceń głosowych. Nie znaleziono kierunku. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Pokaż, gdzie jest informacja GPS. Status GPS. Status nawigacji. Status nawigacji.
2: Każde polecenie głosowe ma ileś tam swoich wersji, tak więc tą listę musicie sobie przejrzeć i wtedy bez problemu będziecie mogli sterować tą aplikacją. Już na sam koniec dzisiejszego nagrania kilka słów na temat różnic między wersją Lite a wersją pełną. Wśród ograniczeń wersji Lite, teraz będę czytał, musimy wymienić brak wsparcia dla archiwizacji Dropbox, możliwość korzystania tylko z jednej bazy punktów naraz, możliwość stworzenia tylko jednej własnej trasy, możliwość stworzenia tylko 5 własnych punktów, możliwość dodania tylko 5 punktów do listy ulubionych oraz możliwość wydania tylko 20 poleceń głosowych w ciągu jednego dnia. Jak więc już wiecie, ograniczeń jest dość sporo, to jednak nie zmienia faktu, iż z wersji Lite możecie się dowiedzieć prawie 100% informacji i możliwości, jakie posiada ta wersja programu. Informacje o ograniczeniach wersji Lite przeczytałem z tutoriala stworzonego przez producenta specjalnie dla użytkowników programu. Wszystkich użytkowników programu Sync Assistant Move zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem. Na pewno znajdziecie tam wszystkie odpowiedzi, których zabrakło Wam w tym dzisiejszym podcaście. A na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do pozostawiania ich w komentarzach pod tą audycją. I jeszcze raz dziękuję za uwagę. Zapraszam jednocześnie do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam ponownie w moim podcaście. Dzisiaj zaprosiłem do niego Adama Pietrasiewicza, który pracuje w Wydziale Dostępności Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Adamie, powiedz coś o sobie.
5: Coś o sobie, to bardzo trudno jest mówić coś o sobie, jak się ma prawie 65 lat i tyle wydarzeń w życiu było, że na cały ten podcast by wystarczyło mojej historii tego, żeby mówienia o sobie. No, jestem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zajmuję się dostępnością cyfrową mniej więcej od 4 lat i jestem pierwszym specjalistą do spraw dostępności cyfrowej, który pojawił się w administracji centralnej w Polsce. Jestem jednym z autorów ustawy o dostępności cyfrowej.
4: Powiedz w takim razie, skąd się w ogóle wziąłeś i w dostępności cyfrowej, a potem w tym wydziale, bo to jednak nie jest tak, że to wszyscy się na takich rzeczach znają, a to też jest ciekawa historia.
5: Czy ja wiem, czy to ciekawa historia? Właśnie ostatnio troszkę się zastanawiałem nad historią swojego całego życia i doszedłem do wniosku, że w zasadzie ogromna część mojego życia była wynikiem zlepka różnych przypadków. Rozmawiałem ostatnio z kolegą z pracy, który w wieku lat 20 chyba 8, bo tyle chyba ma, jasno już wie, co on będzie w życiu robił, czym się będzie zajmował. A ja mam wrażenie, że nigdy nie miałem świadomości i jakoś pewności tego, czym się będę zajmował. I tak się złożyło, że ten zbiór przypadków doprowadził mnie do tego, że najpierw zająłem się dostępnością cyfrową, a następnie wylądowałem w administracji państwowej pod koniec swojego życia zawodowego. A wszystko się zaczęło tak naprawdę od tego, że swego czasu byłem programistą. Bardzo lubiłem programować, lubiłem robić różne rzeczy, które mogły być przydatne dla mnie czy dla większej liczby osób. I jedną z takich rzeczy, którą kiedyś budowałem, a było to prawie 25 lat temu, był program do obsługi poczty elektronicznej e-maili. Pewnie ci starsi słuchacze, którzy już wtedy, pod koniec lat 90., na początku lat 2000 posługiwali się internetem, pamiętają, że największą chyba zmorą ogromnej liczby internautów polskich, a jak się okazało, największą zmorą wszystkich internautów niewidomych wówczas, były tak zwane krzaki w mailach, czyli źle kodowane język,
4: znaczy wiadomości
5: znaki, e-mail, znaki, źle kodowane znaki w wiadomościach e-mail, co prowadziło do tego, że o ile dla osoby widzącej było to okropnie irytujące, ale się dawało zazwyczaj dojść do tego, co tam jest napisane, no poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, o tyle dla osób niewidomych, no to była w ogóle katastrofa zupełna. I ja postanowiłem zrobić program do obsługi maili, który zawsze, bez względu na to, w jaki sposób te znaki zostały przesłane, będzie je wyświetlał na ekranie w sposób czytelny. To się dawało robić tak naprawdę troszkę na zasadzie, jakby to powiedzieć, rzemieślniczej. To znaczy każdy znak ja musiałem zbadać, sprawdzić, czy on jest odpowiednio przedstawiony i przedstawić go odpowiednio, jeżeli nie był odpowiednio przedstawiony. Ja to robiłem, ten program, wcale nie dla osób niewidomych, bo właściwie nie miałem wówczas świadomości w ogóle istnienia grupy internautów niewidomych.
4: A, bo ich też pewnie nie było bardzo mało wtedy.
5: Znaczy, czego było mało? Internautów niewidomych mało było, tak? No tak, oczywiście, że tak. Natomiast ja w ogóle nie miałem właściwie nic wspólnego ze środowiskiem niewidomych wówczas. Tak usiłuję sobie przypomnieć, w jaki sposób ja tam trafiłem, bo ja w pewnym momencie albo się do mnie odezwał ktoś, albo ja znalazłem, nie wiem, absolutnie nie mam świadomości. W każdym razie nagle wszedłem wtedy, powiedzmy to był 2001 najpóźniej, no myślę 2001, może 2002 rok. Wszedłem w kontakt ze środowiskiem osób niewidomych, z listą dyskusyjną Tyflos, o ile pamiętam już wtedy.
4: Z której cię kiedyś wyrzucili też.
5: To mnie za dwa razy wyrzucili. I tam z Kamilem, chyba mogę nazwiska podawać, nie? Bo to
4: tak.
5: Tajemnicy wielkiej nie ma. Kamil Midzio, człowiek o no w ogóle anielskiej cierpliwości, testował ze mną ten program krok po kroku, element po elemencie i szliśmy kompletnie po omacku, bo to wszystko, co on mi mówił, działa, nie działa, mogę to obsłużyć, nie mogę tego obsłużyć, trafiało do mnie kompletnego laika, nie wiedzącego nic. Człowieka, który nigdy w życiu czytnika ekranu na uszy nie słyszał. I muszę powiedzieć,

0: nie mają, nawet te największe i najwspanialsze, ale to już jest zupełnie inna historia. Natomiast to był mój pierwszy kontakt w ogóle z dostępnością cyfrową, to znaczy wtedy dowiedziałem się w ogóle, że coś takiego istnieje. To był ciąg serii przypadków, jak zwykle w moim życiu. Trafiłem do pracy na rok do Polskiego Związku Niewidomych, gdzie już no, o wiele bardziej byłem bliżej kwestii związanych z dostępnością cyfrową, bo musiałem instalować czytniki ekranu, musiałem różne rzeczy robić wokół komputerów i osób niewidomych, które się uczyły wtedy języka angielskiego w ramach jakiegoś unijnego projektu, a ja w ramach tego samego projektu tym osobom niewidomym zapewniałem komputery, linijki brajlowskie i takie rzeczy. I tam już było troszkę lepiej. I poruszony okropnie w ogóle kwestiami dostępności cyfrowej, pierwszy raz pamiętam zajrzałem na strony WAI, przeczytałem cztery zdania.
1: I odkryłeś WCAG, tak?
0: No nie, jeszcze nie było WCAG, nie, nie.
1: No nie, nie, przecież WCAG nie. Jest od 1999.
0: Nie, znaczy nie w mojej, nie, nie, ale nie w moim, nie, w mo- nie, było, nie, nie było dla mnie jeszcze.
1: A, okej.
0: Okay. Nie, ja przeczytałem tam, nie wiem, może jedną stronkę czegoś, okropnie przejęty, następnie obejrzałem stronę swojej firmy, bo prowadziłem wtedy taką firmę swoją, nazywała się AM Soft. Popatrzyłem trochę na stronę, którą sam zrobiłem od A do Z tego mojego AM Softu. Stwierdziłem, że ona jest wspaniale na pewno dostępna, bo to na pewno jest dokładnie to wszystko, co tam jest napisane. I dziarsko przyczepiłem tam znaczek, że jest zgodne na poziomie potrójnego A, nie mając w ogóle zielonego pojęcia, co to w ogóle znaczy. A Boga kocham.
1: A niektórzy rzeczy nadal tak robią, wiesz?
0: I wtedy mnie Jarek Stachowicz, który ze mną współpracował i który był o wiele bardziej zorientowany w temacie, chociażby dlatego, że sam no miał, on jest bardzo mocno słabowidzący, więc jakoś być może wcześniej ode mnie odkrył i znał.
1: On napisał pracę licencjacką na ten temat.
0: A widzisz, no właśnie, pewnie dlatego. I on mnie okropnie mnie obfukał, pamiętam wtedy. I także ten mój znaczek z potrójnym A to wisiał może ze dwa dni na mojej stronie. Ale on mnie strasznie wtedy obfukał, że ja sobie nie robił, że ja sobie żarty robię z naprawdę poważnych rzeczy, że ja muszę zrozumieć, że to nie jest od tak pstryknięcie palcem. I on był pierwszą osobą, która w ogóle mi zasygnalizowała istnienie kwestii dostępności cyfrowej, co spowodowało, że potem jak już trafiłem do integracji, gdzie byłem znowu dyrektorem informatyki w integracji przez jakiś rok i akurat to było w czasie, kiedy oni przygotowywali nową wersję portalu niepełnosprawni.pl, no to jakoś zacząłem przebąkiwać wówczas, że wypadałoby, żeby integracja miała dostępną stronę internetową. Moja wiadomość na ten temat, moje przebąkiwanie niewiele dało. Niewiele z tego wynikło i nowa strona, która wówczas powstała, to był rok 2007, nowa strona, która wówczas powstała, no nie miała nic wspólnego, tak no, koło tego wcaga, to ona nawet nigdy nie stała prawdopodobnie, ale już ten temat był poruszony i wówczas już Piotr Pawłowski, prezes integracji, już wspominał, że następnym razem jak będziemy to robili, to będziemy się musieli temu jakoś bardziej przyjrzeć, bo to rzeczywiście chyba jednak coś trzeba o tym pomyśleć. To był mój tak naprawdę 15-16 lat temu pierwszy kontakt z dostępnością cyfrową jako taką. Potem moje życie się potoczyło troszkę innymi torami i w końcu w 2011 roku trafiłem do projektu, który prowadzonego przez Integrację i PFRON, polegającego na tym, że mieliśmy badać strony 300 polskich instytucji publicznych pod kątem dostępności cyfrowej i wtedy Integracja sprowadziła z Wielkiej Brytanii specjalistkę do spraw dostępności cyfrowej. Odbyła ona z nami trzydniowy taki kurs, dość no, taki w dużym tempie bym powiedział, tego, jakie są zasady dostępności cyfrowej. Naszym szefem był Dominik Paszkiewicz, który już miał jak na owczesne.

0: obecne czasy bardzo zaawansowaną wiedzę w tematyce dostępności cyfrowej. No i zaczęliśmy robić audyty i tak naprawdę dopiero w ramach tej serii audytów w 2011 roku dowiedziałem się, na czym to polega, co to jest, a przede wszystkim dlatego, że myśmy mieli testerów z niepełnosprawnościami i to z bardzo różnymi niepełnosprawnościami, bo rzeczywiście tych testerów było tam niezła gromadka i muszę powiedzieć, że to było duże dla mnie przeżycie, no i bardzo ciekawe bym powiedział, to takie, jak człowiek odkrywa zupełnie nieznane mu zakamarki świata życia, to jest to coś bardzo, bardzo ciekawego i takiego miałem wrażenie, że naprawdę robię rzeczy ważne, istotne, interesujące. Mam wrażenie, że to była jedna z ciekawszych prac, jakie miałem, choć na pewno nie najciekawsza. Najciekawszą moją w życiu i najlepszą pracą było, jak byłem nauczycielem w liceum, ale to już historia na zupełnie osobne opowiadanie. Ale to była jedna z ciekawszych prac właśnie ze względu na to, że spotkałem tak duży wachlarz ludzi z tak różnymi niepełnosprawnościami i z takimi problemami, których zupełnie nigdy nie podejrzewałem, a z drugiej strony zobaczyłem, że szereg tych problemów można złagodzić, ominąć albo je całkowicie zniwelować i to jakoś mi się spodobało. To znaczy, że jeżeli jest jakiś problem i jest jakieś rozwiązanie tego problemu, to jest fajna taka rzecz, bo człowiek nie jest całkowicie bezradny, a to jak z tego co wiem, to wszyscy faceci tak mają, że najbardziej faceci nie lubią bezradności, no i ja właśnie jestem takim zupełnie standardowym facetem, nienawidzę bezradności i dostępność cyfrowa mi daje takie poczucie, że choć jest problem, to jednak da się coś z tym problemem
1: poczucie
0: zrobić.
1: Poczucie kontroli.
0: Poczucie kontroli, tak, no tak, no ale to jest dość naturalne, chyba w takim męskim podejściu do świata mam wrażenie. No i co, i potem to już się samo potoczyło, potem razem z Mateuszem Ciborowskim, z którym robiliśmy wspólnie te audyty, założyliśmy spółdzielnię socjalną, która raz lepiej, raz gorzej, ale dała nam żyć przez, nie wiem, 6 lat wspólnie, 7, już nie wiem ile to było lat, i tak naprawdę właściwie tylko z tego żyliśmy skromnie. Ja nie ukrywam, że to nie były jakieś kokosy, które myśmy zarabiali, ale zarabialiśmy wystarczająco, żeby mieć co do garnka włożyć. No i potem nagle się pokazało ogłoszenie w Ministerstwie Cyfryzacji, że potrzebują specjalisty do spraw dostępności cyfrowej i ja się zgłosiłem. Okazało się, że to było już drugie ogłoszenie, druga rekrutacja, bo na pierwszą się w ogóle nikt nie zgłosił, więc jak ja się zgłosiłem na tę drugą, to oni okropnie się ucieszyli, że w ogóle kogokolwiek mają. To wcale nie było tak, że oni byli zachwyceni moją wielką kompetencją, moją wielką wiedzą, tylko po prostu nikogo więcej się nie było. Nikt się tam więcej nie zgłosił, więc mnie przyjęli i tyle.
1: No, ja pamiętam to ogłoszenie, bo ja na przykład się tam nie zgłosiłem, bo tam chcieli mieć prawnika albo programistę. Ja nie byłem ani jednym, ani drugim, więc...
0: No ja poszedłem tak po prostu, bo stwierdziłem, że rzeczywiście jednak się potrzebuje troszkę stabilizacji pod koniec mojego życia zawodowego. Ja przypomnę, nie wiem, bo to ja nie wiem, czy powiedziałem, już daje się powiedziałem, mam 64 lata, więc to już naprawdę jest końcówka mojego życia zawodowego. No i ja pod koniec tego mojego życia zawodowego potrzebowałem odrobiny stabilizacji, a że zawsze byłem chyba po prostu bardziej bezczelny od ciebie, Jacku, to zwyczajnie zobaczyłem, że do spraw dostępności cyfrowej, no to polazłem. Oni rzeczywiście mi zadawali pytania dotyczące prawa, na które nie potrafiłem odpowiedzieć za bardzo dobrze oraz kazali mi rozmawiać ze sobą po angielsku, który to język...
1: Jest ci obcy.
0: Jest mi obcy. No nie, to znaczy ja rozumiem angielski, z tym akurat nie mam problemu, nawet jak jestem w stanie brać udział w różnych spotkaniach, ale tylko do momentu, kiedy mi nikt nie każe nic mówić. Ale po prostu zostałem przyjęty tak naprawdę przede wszystkim ze względu na to, że nie było nikogo innego i nie robię sobie co do tego żadnych złudzeń. Ale właściwie natychmiast zorientowałem się, że to było dokładnie to, co mi się bardzo podobało. Że zabrałem się za pracę przy ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która to wdrażała unijną dyrektywę i po prostu musiała powstać. I ta robota mi się spodobała i muszę powiedzieć, że tak najbardziej z tej całej pracy to Pamiętam taki moment, kiedy prezydent w 2019 roku podpisał tę ustawę i poszliśmy się wszyscy, którzy pracowaliśmy nad tą ustawą, poszliśmy się radośnie upić do któregoś wieczora do knajpy. Ja naprawdę miałem wrażenie, że dokonałem czegoś znaczącego w życiu. To znaczy wziąłem udział w czymś, co spowodowało, że świat stał się odrobinkę lepszy. Ja nie mówię, że to zmieniło, to wcale ta ustawa nie zmieniła fundamentów całego świata, natomiast naprawdę mam wrażenie, że ta ustawa jednak spowodowała, że świat, w którym żyję, stał się odrobineczkę lepszy i muszę powiedzieć, że to była dla mnie ogromna satysfakcja. Także mam z tego rzeczywiście...
1: Takie poczucie sprawczości, tak? Że
0: tak, poczucie sprawczości.
1: Też tak. Domknąłeś, tak? Jak to się chyba w korporacjach mówi, dowiozłeś temat, tak?
0: No dowiozłem, a dziś jest sytuacja taka, że w urzędzie jestem już ostatnią osobą pracującą, która przy tym pracowała, bo zarówno no dwie osoby inne, które razem ze mną pisały te ustawy, już tu nie pracują, już zmieniły pracę, ja jestem już ostatnią osobą i muszę powiedzieć, że no to też jest jakaś taka satysfakcja. No po prostu ja nie ukrywam, że poszukiwanie satysfakcji w tym, co się robi i znajdowanie satysfakcji w tym, co się robi, jest dla mnie czymś no bardzo ważnym. I ta sprawczość, o której powiedziałeś, ta sprawczość szczególnie bym powiedział teraz, jak Ministerstwo Cyfryzacji zostało wessane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, to w przypadku, gdy się kontaktuję z różnymi podmiotami publicznymi, gdy doradzam, gdy wyjaśniam, gdy czasami zwracam uwagę na jakieś błędy, to również fakt, że ja dzwonię i ja jestem panem Adamem Pietrasiewiczem z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powoduje, że ludzie mnie słuchają i nawet sam fakt, skąd ja dzwonię, jest istotny, to też daje mi jakąś satysfakcję i wcale się tego nie wstydzę, a to szczególnie dlatego, że mam naprawdę cały czas wrażenie, że robię rzeczy, które gdzieś komuś w jakiejś wymiarze naprawdę mogą być przydatne i nie jest to nadużywanie, powiedzmy, jakichś przepisów prawa dla jakichś wydumanych korzyści, tylko tak naprawdę wdrażanie tego prawa, do którego powstania się przyczyniłem, a teraz je jakoś staram się zainstalować, no chyba zawsze z korzyścią dla ludzi, którzy tej korzyści potrzebują. O.
1: Napisałeś tą ustawę, a właściwie dokonałeś transpozycji dyrektywy unijnej. To jednak jest tak, że dyrektywa określa w pewien taki ramowy sposób, jak to prawo ma wyglądać. No więc można powiedzieć, że jesteś teraz odpowiedzialny za kształt tej ustawy. No to co? Czy ta ustawa działa, czy nie działa? Albo czy mogłaby działać lepiej, albo czy działa na tyle dobrze, że nie ma sensu poprawiać?
0: No więc co, czy mogłaby działać lepiej? No to odpowiedź jest tak, oczywiście nie ma chyba żadnego prawa, które nie mogłoby działać lepiej. Jesteśmy cały czas na początku drogi. To jest chyba główna odpowiedź, którą mogę tutaj dać. Ustawa nie jest doskonała, to już wiemy. Jest przygotowana w tej chwili nowelizacja tej ustawy, która w którymś momencie, mam nadzieję, wejdzie w życie, bo musi wejść w życie i nowelizacja koryguje te sprawy, które się okazały nie do końca działać tak, jak sobie spodziewaliśmy się tego. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że na przykład coś, co ja osobiście sam przy pisaniu tej ustawy wymyśliłem jako, jak mi się wówczas wydawało, taki hamulec zapewniający, na pewność zapewnienia dostępności cyfrowej we wszystkich sytuacjach, to znaczy wyznaczenie pewnego zakresu elementów, które muszą być bezwzględnie zawsze dostępne cyfrowo, nawet jeśli z różnych przyczyn podmiot publiczny nie zapewnia tej dostępności reszty elementów. No więc ten zestaw tych elementów, które zawsze muszą być dostępne, w nowelizacji zostaje usunięty ze względu na to, że to w ogóle nie działało, zupełnie nie spełniało pokładanych nadziei, czyli ten przepis znika, bo nie spełniał pokładanych w nim nadziei. i to był przepis, który sam osobiście wymyśliłem, którego nie było w samej dyrektywie i udało mi się go wprowadzić, bo byłem przekonany, że będzie działał. No okazało się, że to jednak nie działa. Ustawa będzie poprawiona, musi być poprawiona również ze względów językowych, ze względu na to, że załącznik do ustawy jest odpowiednikiem WCAG 2.1, został napisany zanim powstało tłumaczenie na język polski, oficjalne tłumaczenie, a teraz zasadniczo w związku z WCAG 2.2 no w zasadzie powinno być jeszcze raz zmienione i dzisiaj ten temat jeszcze raz w pracy poruszałem z moimi przełożonymi i z kolegami, że jednak coś będzie trzeba zrobić, być może uda nam się ze względu na wstrzymanie, na chwilowe wstrzymanie nowelizacji ustawy, być może nam się uda jednak doprowadzić do tego, żeby włączyć również WCAG, nowe kryteria sukcesu z WCAG 2.2, żeby włączyć również do załącznika. Zobaczymy,
1: no tak, jak to będzie zrobione. Przedwczoraj WCAG 2.2 dostało taką rangę ostatecznego draftu, to znaczy, że lada chwila będzie zupełnie oficjalnym dokumentem.
0: No ja wiem o tym, tylko mam problem taki, że nasza ustawa, nasza nowelizacja jest już po wszystkich konsultacjach, ustaleniach i tak dalej. To jest taki bardzo zły moment na wprowadzanie dodatkowych zmian, ale być może jakoś to by się udało zrobić, to temat w tej chwili ja uruchomiłem u nas w biurze, które to z jednoosobowego stanowiska do spraw dostępności cyfrowej, które ja objąłem w 2018 roku, przerodziło się w ciągu 4 lat w 6-7-osobowy wydział dostępności cyfrowej. Wydział najpierw powstał pod twoim dowództwem, Jacku, i to był ogromny postęp, jak nas było 3 w naszym wydziale. W tej chwili wydział to jest 6 osób plus naczelnik, czyli to już nieomalże, jakby się uprzeć, to i departament można by było z tego zrobić. Także temat urósł, robimy o wiele więcej rzeczy niż robiliśmy kiedyś. Czy robimy je lepiej, nie wiem, ale widać, że roboty ciągle jest naprawdę bardzo dużo w tym temacie i prawdopodobnie jeszcze długo, długo będzie, właśnie również ze względu na to, że nic nie jest w tej sprawie jeszcze doskonałe. Ale na pewno jest lepiej niż było. I na pewno jest lepiej niż było, jak ja w ogóle o temacie usłyszałem 25 lat temu i 20 lat temu, czy 16 lat temu, jak pierwszy raz umieściłem znaczek potrójnego A na swojej własnej stronie internetowej, czego się nawet nie wstydzę, śmieję się z tego, ale przez to również przeszedłem.
1: No to jak oceniasz dostępność tego publicznego internetu, tych stron internetowych administracji publicznej?
0: No mam pewien przegląd, bo to jest, ja zacząłem tak naprawdę je przeglądać już okiem takim bardziej oświeconym 11 lat temu. Nie no, różnica jest gigantyczna. Na lepsze oczywiście, na dobre. Różnica jest gigantyczna zarówno w stanie samych stron internetowych, to po pierwsze, ale różnica jest przede wszystkim, co najważniejsze, gigantyczna w podejściu do kwestii dostępności wśród urzędników. To znaczy tych 11 lat temu ludzie w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Jak myśmy się jakoś kontaktowali z tymi urzędami, których strony internetowe badaliśmy, to ci urzędnicy, ci ludzie byli tak zdumieni, ale o czym pan do mnie w ogóle rozmawia, pytali, o co chodzi, w ogóle nie wiemy, niewidomi, jak mogą niewidomi z komputera korzystać. No to były takie czasy 11 lat temu. Teraz jest sytuacja taka, w której urzędnicy, którzy nigdy się w ogóle tą tematyką nie zajmowali, już właściwie wszyscy słyszeli, że istnieje coś takiego jak WCAG. Oczywiście bardzo często interpretują to na swój własny sposób, ale przynajmniej mają świadomość tego, że coś jest do zrobienia, że coś można zrobić. I to ja uważam za największy krok do przodu. No chociaż rzeczywiście no jest jeszcze mnóstwo do zrobienia, ale tak się składa, że troszeczkę mam kontaktów jakichś takich gdzieś na zewnątrz z różnymi ludźmi z innych państw, z Francji przede wszystkim. I muszę powiedzieć, że wcale nie mam wrażenia, żeby oni tam, będąc no, troszkę dalej od nas, bo oni wcześniej u siebie w administracji tymi sprawami się już zajęli i jakieś 8 lat wychodzi na to, że to było, oni mają nad nami przewagę i wcale nie jest to o, tak bardzo, bardzo dalej do przodu przed nami są. Oczywiście są do przodu przed nami pod kątem wyszkolenia specjalistów do spraw dostępności cyfrowej. O ile w Polsce to jest kilkadziesiąt osób, o tyle we Francji to już jest kilkaset osób co najmniej.
1: Wiesz czyli, co? No. No ja myślę, że jednak kilkadziesiąt osób to było. Natomiast jak ja widzę teraz te liczne szkolenia i licznych ekspertów do spraw dostępności, no to myślę, że raczej też już jest, są ich setki.
0: Ja sądzę, że to, no tak, tylko problem polega na tym, że nawet jeżeli to są ludzie przeszkoleni, to nie jest powiedziane, że oni się tym zajmują, a tym się niestety trzeba zajmować cały czas, albo się wypada z obiegu. Takie mam wrażenie. Także przeszkolonych ludzi, to z całą pewnością w Polsce jest bardzo
1: ale
0: dużo.
1: Ale nie, nie, ja mówię o takich, którzy się przedstawiają jako specjaliści.
0: Nie da się ukryć, że ja już nie śledzę tak z bliska tego tematu, więc być może masz rację. Natomiast no, jak ja patrzę na liczbę ogłoszeń o pracę na przykład, to w Polsce to jednak są, ale jest ich stosunkowo niewiele. Natomiast jak na przykład wrzuci się specjalista do spraw dostępności cyfrowej na francuskiej, we francuskiej wyszukiwarce, to jednak dość dużo poszukują.
1: Masz taki ogląd dostępności tych stron internetowych, bo robicie przez cały czas monitoring. Mógłbyś też powiedzieć trochę o tym, jak to robicie, jakich narzędzi używacie do tego?
0: Dobra, jest monitoring, monitoring idzie dwutorowo. Po pierwsze, monitorujemy zgodnie z przepisami ustawy skądinąd. Po pierwsze, monitorujemy automatycznie. Mamy automat, który jest ciągle w fazie wdrażania niestety, ale on dość dobrze działa. Mamy automat, który przeczesuje bazę stron internetowych polskich podmiotów publicznych, mamy taką bazę. Ta baza liczy 93 tysiące stron internetowych, co zresztą jest dość zaskakujące, bo wszystko wskazuje na to, że tych stron jest co najmniej 3 razy tyle, ale ta baza jest cały czas mniej więcej na tym poziomie i znikąd nie napływają do nas informacje, żeby masowo brakowało wpisów stron internetowych i mamy automat, który przeczesuje te strony internetowe, przegląda je i wyszukuje te błędy dostępności cyfrowej, które można wykryć automatycznie. I muszę powiedzieć, że robi to no, dość skutecznie, pokazuje, że błędów jest bardzo dużo. Problem polega oczywiście na tym, że stwierdzenie samego błędu dostępności cyfrowej w rozumieniu niezgodności z WCAG nie oznacza w żaden sposób pewności co do tego, że strona jest niedostępna, że faktycznie jest to jakaś bariera. Jest po prostu stwierdzenie tego, że no jest błąd po prostu. No to wiemy tak, jest błąd dostępności cyfrowej. Badania automatem pozwalają nam stwierdzić, że jest błąd dostępności cyfrowej, nie pozwalają nam stwierdzić, że jest realny, prawdziwy problem dostępności cyfrowej strony internetowej. Bo jak wiadomo, to jedno nie równa się bezpośrednio drugiemu.
1: Muszę ci powiedzieć, że są tacy, którzy tak właśnie uważają.
0: No ja byłem kimś takim długi czas, ale coraz bardziej skłaniam się, bo to twoja jest filozofia i ja przechodzę bardziej na twoją stronę, choć z całą pewnością bardziej niż ty jestem przekonany, że błędy dostępności cyfrowej jednak wpływają w ogromnym stopniu na pojęcie w ogóle samej dostępności cyfrowej, ale no to jest chyba osobny temat do dyskusji. W każdym razie no, mamy tego świadomość, że to jest no, niedoskonałe narzędzie, za pomocą którego możemy tylko stwierdzić, że tych błędów jest dość dużo. Niedoskonałość tego narzędzia wynika również z tego, że dobór podstron, które są badane w takim automatycznym badaniu jest no, do pewnego stopnia do pewnego stopnia przypadkowy, w związku z czym zbadanie strony, na którą nikt od 5 lat nigdy nie wszedł i która przypadkiem wyszła w tym badaniu i znalezienie tam nawet bardzo poważnych problemów dostępności cyfrowej, wcale nie musi świadczyć o tym, że cały serwis internetowy, który był badany, ma poważne problemy dostępności cyfrowej, bo może wręcz wcale ich nie mieć. Więc to jest niedoskonałe narzędzie, ale troszkę pokazujące jednak to, jak dużo jeszcze pozostaje do zrobienia. Automat również wykryje obecność lub nieobecność deklaracji dostępności.
1: Nieszczęsnych
0: deklaracji dostępności, których nie udało się doprowadzić do tego, czym one powinny być. To uważam, to jest wielka moja, uważam, że nie udało mi się przekonać i chyba się nie uda nigdy. Jakoś niestety tego się obawiam, przekonać urzędników do tego, że deklaracja dostępności przede wszystkim ma służyć osobom z niepełnosprawnościami, żeby mogły być przygotowane na to, co je czeka na stronie internetowej, a nie, że mają być tylko wypełnieniem obowiązku ustawowego. Obawiam się, że tego się nie da zrobić. Deklaracje dostępności w jakimś takim przekonaniu twórców stron internetowych są przede wszystkim wypełnieniem obowiązku ustawowego, co niesie ze sobą konsekwencje, to znaczy urzędnik, który przygotowuje taką deklarację dostępności, nawet jeśli ją przygotowuje, bo to wcale nie jest powszechne, przede wszystkim sprawdza, czy umieścił w tej deklaracji wszystko, co jest zapisane w ustawie, a nie przede wszystkim zastanawia się, o czym powinien jeszcze poinformować ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, którzy przyjdą na jego stronę. I ja obawiam się, że tego się nie przeskoczy. To trudne jest dla mnie ze względu na to, że ja we wszystkich szkoleniach, które prowadzę, czy na spotkaniach, które regularnie teraz na miesiąc organizujemy, takie otwarte spotkania, tak zwane dostępne środy, zawsze staram się powtarzać to i niewiele z tego niestety wynika.
1: My z Piotrem Osipą też dostrzegliśmy ten problem i ten generator, nad którym pracujemy, generator deklaracji dostępności, przynajmniej w tej części architektonicznej jest skonstruowany tak właśnie, żeby przekazywać jakieś sensowne informacje odbiorcy. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą cyfrową, to muszę ci powiedzieć, że spotykamy tam takie bzdury, bo mamy taką bazę i regularny przegląd tego, na przykład tam, gdzie jest samoocena stron, dostępności strony internetowej i wskazany jest walidator, co jeszcze się może jakby przydarzyć, ale walidator deklaracji dostępności, to znaczy narzędzie, które tylko sprawdza samą deklarację, nawet nie stronę internetową. Więc niestety, rzeczywiście z tym jest duży problem, ale w takim razie powiedz mi, czy przewidujesz nakładanie kar, bo brak deklaracji dostępności jest zagrożony karą do 5000 zł.
0: Tak, i już poszły pisma w tej sprawie, bo już w tej chwili będzie trzeci monitoring prowadzony. W tej chwili przygotowywany jest zestaw stron, który będziemy monitorowali i niektóre będą z nich po raz kolejny monitorowane. I była dość duża prowadzona korespondencja z podmiotami, które w ogóle nie miały deklaracji dostępności i niewykluczone jest, że po tym naszym trzecim monitoringu drugi wychodzi w tej chwili, to będzie drugi monitoring automatyczny, będą nakładane kary, a to ze względu na pewną specyfikę prawa i zasad działania administracji, z których też trzeba sobie zdawać sprawę. To znaczy, jeżeli w ustawie jest napisane, że brak deklaracji dostępności powoduje, że minister nakłada karę, to minister musi nałożyć karę. Nie oznacza to, że ta kara musi być od razu najwyższa, bo to też nie jest powiedziane, ale zupełnie niewykluczone, że takie kary się pojawią. Nie mogę tego z całą pewnością powiedzieć, to nie zależy całkowicie ode mnie, bo ja nie jestem osobą, która podejmuje w tej materii decyzje. Ja mam swoje kierownictwo nad sobą i jest oczywiście minister, który ostatecznie będzie w tej sprawie decydował, ale to zupełnie niewykluczone, że brak deklaracji dostępności spowoduje pojawienie się kar niestety. I wydaje mi się, to tak myślę, tak zupełnie osobiście sobie wyobrażam, że gdyby się rzeczywiście takie kary, gdyby minister się zdecydował na nałożenie takiej kary, to mogłoby to mieć mocny, być takim akcentem, czy mocnym takim uderzeniem.
1: Impulsem, tak?
0: Impulsem, tak? Bo by sobie mnóstwo urzędów zdało jednak sprawę z tego, że tu nie ma żartów. Ja bym chciał pewną rzecz tutaj też wyjaśnić w kwestii tych kar, bo niektórzy się śmieją, że co to za kara, jak urząd jeden na urząd drugi nakłada karę i to jest przekładanie w administracji pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej kieszeni. Tak, to jest do pewnego stopnia, można tak to widzieć i to jest jakaś prawda, ale to nie jest cała prawda. Cała prawda jest taka, że każdy urząd ma swój budżet. Każdy urząd w tym budżecie ma jasno rozpisane wszystkie pozycje w tym budżecie i kierownik tego urzędu, czy to będzie starosta, czy to będzie wójt, czy to będzie wojewoda, czy jeszcze kto inny, no jest odpowiedzialny za wykonanie tego budżetu. I nawet jak się pojawi niewielka kara, która nie była przewidziana, a trudno sobie wyobrazić, żeby w budżecie przewidziano jakieś sumy już z góry na kary, jeżeli się pojawia taka kara, to ktoś następnie u tego wójta, burmistrza czy innego starosty stanie na dywaniku, żeby się wytłumaczyć. I samo to może już być pewnym sposobem nacisku na to, żeby jednak być zgodnym, przynajmniej być zgodnym z ustawą, jeśli nie więcej. No ja uważam, że tak jak już wspominałem w kwestiach deklaracji dostępności, niestety sama zgodność z ustawą nie wystarczy. No, potrzeba jednak czegoś więcej i o to więcej to będzie walka trwała jeszcze latami.
1: A propos deklaracji dostępności, jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomym na temat deklaracji dostępności właśnie i zapytałem go, czy on tam zagląda. On mówi, że nie. I wiesz, co mi powiedział? Że jego nie interesują jakieś deklaracje czy oświadczenia. On tam niczego się nie spodziewa. Ale gdyby tam było napisane dostępność, to on by kliknął. Myślałeś o tym, że tego typu problemy mogą istnieć?
0: Tak. Jakoś to było, o ile we Francji zdaje się jakoś inaczej, to jest właśnie tam jest napisane chyba, już nie pamiętam. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo, znaczy ostatnio nie myślałem o tym, ale rzeczywiście być może, gdyby było napisane dostępność, to by było lepiej. Mam wrażenie, że jest jakieś, w tej chwili jakoś tak niejasno w głowie, musiałbym posprawdzić w internecie. Wiem, że Francuzi to jakoś rozwiązali troszeczkę inaczej. Tam nie jest napisane deklaracja dostępności na dole strony, tylko jest jakoś inaczej napisane, ale to ciekawa uwaga. Ja sobie ją zapamiętam i jakoś w którymś momencie, być może jeżeli będę miał jeszcze możliwość działania w tym kierunku, to jakoś tę sprawę jeszcze obgadamy z kolegami w wydziale. Tak, to jest ciekawa uwaga. Natomiast no ja się jednak obawiam, że właśnie to zapewnianie zgodności z ustawą, a nie tworzenie deklaracji pod potrzeby ludzi z niepełnosprawnościami, może niestety doprowadzić do tego, że nawet ci, którzy mogliby z tego korzystać, nie skorzystają ze względu na to, że po prostu nie znajdują tam tego, co powinni znaleźć. To jest niepokojące dla mnie. I to jest taka myślę, nad którą by trzeba było jeszcze długo, długo popracować.
1: No, my nad tym pracujemy, żeby tą sytuację zmienić. Czy z efektami? Nie umiem powiedzieć jeszcze, ale pracujemy i wiem, że to jest długa jeszcze droga. No i tak zastanawiam się też w tym momencie, czy presja społeczna tutaj nie miałaby znaczenia. Bo ta ustawa jest skonstruowana tak, że to nie ty pilnujesz tej dostępności, tylko ludzie, jak znajdą coś niedostępnego, z czym się nie mogą zapoznać, skorzystać, to oni się zwracają do tego podmiotu, który jest posiadaczem tej strony internetowej. I jakby cały proces rozgrywa się między nimi. A wy jako Kancelaria Prezesa Rady Ministrów tak naprawdę nawet o tym nie musicie wiedzieć.
0: Nie wiemy. I to jest zresztą problem, jak chciałem powiedzieć, bo to jest problem, bym powiedział, na o tyle, że jednak okazuje się, że dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, jak dużo osób składa żądania zapewnienia dostępności cyfrowej, czy jak dużo osób składa skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej. My tego nie wiemy zupełnie i właściwie nie mamy skąd tego wiedzieć. I być może w tym roku spróbujemy spowodować, żeby minister wystąpił do resortów, do wojewodów i gdzie się da, z takim pismem, z prośbą o przygotowanie zestawienia skarg, które napłynęły do podmiotów publicznych w kwestiach zapewnienia dostępności, ale nawet gdyby nam się to udało i nawet gdybyśmy zebrali te informacje, to ja się obawiam, że tutaj może być podobna sytuacja jak ze skargami z tak zwanej dużej ustawy dostępnościowej, czyli ustawy z 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, że tych skarg tak naprawdę nie ma. To znaczy...
1: No, moje są, ale...
0: Nie. A żebyś wiedział, że rozmawialiśmy dzisiaj na ten temat, nie, wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, na temat twojej skargi do GUS-u, o ile pamiętam. Mhm. I jeżeli pójdzie to pismo od ministra, to z ogromną ciekawością zobaczę, co ono odpisze GUS, czy była do nich skarga, czy nie. Bardzo jestem ciekaw. Więc z tymi skargami jest sytuacja taka, że no sam wiesz najlepiej, że choć napiszesz, składasz skargę, to nie zostaje to przyjęte w sposób odpowiedni, bo urzędnicy nie są przygotowani do przyjmowania skarg na temat dostępności cyfrowej, bo w ogóle mogą nie mieć wiedzy o tym, że taka skarga może mieć miejsce, ale największym problemem jest brak skarg w ogóle. Warto mieć świadomość tego, że skarg na brak dostępności z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Skarg było tam chyba 32 od początku, jak ustawa weszła w życie. 32, z czego tylko 17 formalnie było poprawnych. Czyli tak naprawdę tak jakby się nikt nie skarżył. I ja mam głębokie przekonanie, że będzie podobnie w przypadku dostępności cyfrowej, ze względu na to, że środowisko ogólnie w swojej masie, środowisko osób, których to najbardziej dotyczy, czyli środowisko osób z niepełnosprawnościami, jest w swej masie w tych sprawach niestety bierne po prostu. To znaczy każdy jakoś sobie poradzi w taki czy inny sposób, czy prosząc osobę widzącą, żeby przeczytała, czy prosząc jakoś, nie wiem, radząc sobie, jeżeli tam, gdzie trzeba myszką strzelić, to sobie kogoś, kto ma ręce wystarczająco zdrowe, żeby kliknąć myszką, poprosi. I w tym momencie kończy się działalność tego człowieka w kwestiach dostępności cyfrowej, jak sobie zapewnił spełnienie potrzeb, które miał. I jakoś brak jest właśnie, mam wrażenie, tego chęci działania na rzecz wspólnego dobra, o, bym tak powiedział. Bo to chyba jest, to wynika z tego braku skarg na zapewnienie dostępności architektonicznej czy zapewnienie dostępności komunikacyjnej i informacyjnej, czyli z tej dużej ustawy. Ja obawiam się, że jest podobnie z dostępnością cyfrową.
1: No to chyba trzeba zmobilizować w takim razie trochę tak
0: ludzi. Wiesz co, ale zmobilizować ludzi z niepełnosprawnościami to różne instytucje, fundacje, stowarzyszenia próbują od dziesiątków lat w tej chwili. I efekty są no, takie, jakie są. To znaczy, dopóki się coś daje, to oczywiście zaangażowanie jest, a w momencie, kiedy trzeba coś od ludzi jakby skłonić ich do tego, żeby działali, to niestety jakoś to nie działa za dobrze. To jest taka smutna konstatacja. Obaj jesteśmy osobami z niepełnosprawnościami, więc tym bardziej wiemy, jak to funkcjonuje. O tym się za bardzo chyba nie mówi, ale te mechanizmy, które powstały, te mechanizmy skargowe, one są prawidłowe, ale chyba wychodzą z nieprawidłowego założenia, że ludzie, których te ustawy dotyczą, mówię o obu ustawach w tej chwili, mają chęć działania dla wspólnego dobra, a chyba tak do końca nie jest.
1: No to jest smutna konstatacja. ale pewnie jest rzeczywiście jest prawdziwa. Chociaż, tak jak mówię, ani ty nie wiesz, ani ja nie wiem, czy dużo było tych żądań, czy dużo było skarg. No bo ja wiem o swoich, albo ewentualnie takie, o jakich się dowiedziałem gdzieś tam przypadkiem. Może wcale nie jest tak bardzo źle, także jestem nawet ciekaw.
0: No zrobimy, spróbujemy poprosić ministra, żeby podpisał takie pismo i puścimy je w świat. Reakcje, no jednak my piszemy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to jest też, daje pewną satysfakcję to, że jednak urzędy reagują. To nie jest tak, jak pisze jakaś fundacja, którą można kompletnie zlekceważyć w urzędzie i nawet nie odpisać, albo odpisać na zasadzie dziękujemy, przyjrzymy się sprawie. Tutaj, jak pisze minister, to jest a list wychodzi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to bardziej urzędy zwracają na to uwagę, więc liczymy na to, że odpowiedzi będą. Ja sobie specjalnie złudzeń robić nie chcę i nie widzę powodu, dla którego akurat w dostępności cyfrowej miałoby być znacząco więcej skarg niż skarg na dostępność architektoniczną czy informacyjno-komunikacyjną. No ale może będzie, no zobaczymy, nie wiem, ciekaw jestem, sądzę, że tak do połowy przyszłego roku powinniśmy wiedzieć, powinniśmy zebrać te informacje, musimy te informacje też zebrać ze względu na to, że my musimy raportować sprawy do Komisji Europejskiej, w związku z czym rzeczywiście my te informacje musimy jakoś zbierać.
1: To jeszcze ci powiem a propos tych żądań i skarg. Spotkałem się z takim i to był Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Chyba to było tak, że do końca czerwca oni musieli pozbierać dane na temat tego, czym się ogrzewa dom. Nie wiem, czy pamiętasz taką akcję.
0: No.
1: I był taki elektroniczny formularz. On był fatalny po prostu.
0: Aha.
1: Więc no, tak jak mówisz dokładnie, jakoś tam sobie z nim poradziłem, ale wysłałem żądanie zapewnienia dostępności. To było dosłownie 2 czy 3 dni przed końcem terminu, więc wiedziałem, że to i tak niewiele ma sensu, ale mimo to wysłałem. Odpowiedź dostałem w tym tygodniu chyba, no. Czyli dwóch miesiącach, a no. Powinni zrobić, nie odpowiedzieć, tylko zrobić w ciągu 7 dni.
0: No tak. Właśnie, no tak.
1: Na dokładkę ja w tej odpowiedzi czytam, bardzo dziękuję za zgłoszenie.
0: No tak.
1: No i ja w tym momencie dostałem lekkiej furii. Napisałem, że to nie było żadne zgłoszenie, tylko żądanie zapewnienia dostępności, a skoro przekroczyli terminy, to ja będę składał skargę. Ale to oznacza, że nawet urzędy na poziomie centralnym nie ogarniają tego.
0: Ja mam na to... Taka jest, słuchajcie, RODO jest RODO i jest nasza ustawa. Nie wiem, co powoduje, że RODO zostało wdrożone tak, że wszyscy w panice już zapewniali wszystko, co tam w tym rozporządzeniu było do zapewnienia, a nasza ustawa jakoś była lekceważona. Nie potrafię powiedzieć, ale no, faktycznie są prawa, które są bardziej popularne, są prawa, które są mniej popularne i ja jestem przekonany, że jakbyś napisał skargę związaną z RODO, to by się w tym urzędzie zrobiła straszna panika, a jak piszesz skargę czy żądanie zapewnienia dostępności, to jest to, no tak właśnie się to dzieje z tym, jak się zadziało. Nie dziwi mnie to i świadczy to o tym, że urzędy, choć wiedzą o tym, że trzeba zapewniać dostępność cyfrową, bo na akurat tym urzędzie budowlanym, czy to główny, czy naczelny urząd...
1: Główny, GUNB.
0: Oni na pewno tam o tym wiedzą. Co do tego raczej nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast już tego, że jest jakaś procedura składania żądań zapewnienia dostępności i skarg, prawdopodobnie nikt tego odpowiednich urzędników po prostu nawet nie poinformował. Oczywiście, że to powinno się odbywać tak, że oni powinni jednak zajrzeć do ustawy. Mam nadzieję, że jak pisałeś, to się powołałeś na artykuł 18 ustawy i tak dalej. Wskazałeś podstawę prawną, więc teoretycznie oni powinni byli tam zajrzeć. nie zajrzeli zapewne, w związku z czym ci odpowiedzieli tak, jak ci odpowiedzieli. Natomiast no, zaskakujące jest to, że RODO na przykład, z RODO by nie było takiego problemu.
1: A wiesz, dlaczego jest różnica?
0: No.
1: Dlatego, że za naruszenia RODO są nakładane kary i to czasami naprawdę bardzo grube. A do tej pory jeszcze nikt nie spotkał kary za...
0: No więc może te kary za brak deklaracji dostępności spowodują obudzenie się, jeżeli takie kary będą nałożone. Ja tutaj w tej sprawie absolutnie nie mogę powiedzieć, że będą albo że nie będą, ze względu na to, że to zupełnie nie ja decyduję. Zobaczymy, jak będzie, czy będą nałożone kary. Ja sądzę, że nawet kary jakieś minimalne mogłyby mieć piorunujące działanie na urzędy, gdyby się wszyscy dowiedzieli, gdyby napisano o tym w gazetach. Ja przypomnę tylko, że jak ogłosiliśmy nasz pierwsze wyniki automatycznego badania dostępności cyfrowej, Rzecznik Praw Obywatelskich się odniósł do tego, to się jednak zrobiło trochę zamieszania w mediach na temat dostępności cyfrowej stron i tego, dlaczego one nie są dostępne. I to, muszę powiedzieć, wiem, że zrobiło dość duże wrażenie w kręgach już najwyższej władzy, bym powiedział. W związku z czym mam nadzieję, że gdyby takie kary się pojawiły, to być może by to troszkę poprawiło sprawę. No ale tu żadnej pewności mieć nie mogę.
1: Ale jednak to ty występujesz o nałożenie tych kar, więc...
0: To jest o wiele bardziej złożone w takim urzędzie, w jakim ja w tej chwili jestem. To jest jeszcze bardziej złożone niż urząd, w którym ty byłeś naczelnikiem. Procedury są o wiele bardziej złożone niż były w Ministerstwie Cyfryzacji. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów te procedury są o wiele bardziej złożone niż w Ministerstwie Cyfryzacji. Także to nie jest takie proste. Ja po prostu nie mogę powiedzieć, że jasno wiem, że na pewno będą jakieś kary, ale nie, jest to temat, o którym się rozmawia. Tak, jest to temat, o którym jest mowa. Także i ja osobiście wydaje mi się, że parę takich kar mogłoby mieć być mocnym uderzeniem w tej dziedzinie.
1: Czy na koniec... Chciałbyś może zaprosić na te dostępne środy, które organizujecie teraz w wakacje?
0: Wakacje mieliśmy przerwę, teraz następna będzie we wrześniu. To jest ostatnia środa miesiąca, czyli to wychodzi, że to 28 września i potem kolejne ostatnie środy w każdym miesiącu są dostępnymi środami, czyli od godziny 12 do 13.30 cały nasz zespół Wydziału Dostępności Cyfrowej jest do dyspozycji wszystkich tak naprawdę. No zasadniczo to są, głównie przychodzą tam osoby z różnych urzędów i tylko osoby zainteresowane kwestiami dostępności cyfrowej, ale jeżeli ktoś z swoich słuchaczy, nie będący pracownikiem jakiegoś urzędu, a zainteresowany kwestiami dostępności cyfrowej, chciałby tam przyjść, posłuchać czy zadać nam jakieś pytania, to my jesteśmy oczywiście do dyspozycji na stronach poświęconych dostępności cyfrowej, na rządowym portalu gov.pl. Link do tej strony to jest gov.pl/dostępność-cyfrowa, bez polskich liter, tak najprościej jak te. To tam na tej stronie w zakładce kontakt jest link do spotkania w aplikacji Teams i tam mogą przyjść wszyscy mogą zadawać pytania i to jest dość popularne. Tam zazwyczaj przychodzi około setki osób, różnie, ale zazwyczaj około 100 osób tam przychodzi. No mamy takich stałych uczestników. Są też ludzie, którzy się o tym dowiadują i z jakimiś bardzo specyficznymi swoimi pytaniami przychodzą. Jesteśmy do dyspozycji, zapraszamy. To jest dość wyjątkowe w polskiej administracji, taka dostępność jednak bardzo wysokiego szczebla administracji dla każdego obywatela, bez względu na to, skąd jest i czy reprezentuje urząd, czy reprezentuje tylko samego siebie.
1: Ja bardzo polecam te spotkania, sam bardzo często w nich uczestniczę. A samą stronę też polecam, ponieważ tam jest naprawdę dużo takich informacji, które mnóstwo rzeczy wyjaśniają.
0: No jeszcze jeżeli te informacje są, to chciałem powiedzieć, że w tej chwili do końca roku przygotowujemy poradnik dotyczący dostępności cyfrowej, który będzie, i to na tej stronie on się znajdzie, i on będzie wyjaśniał już absolutnie wszystko. Tam już każdy znajdzie odpowiedź na każde pytanie. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć na temat dostępności cyfrowej.
1: Ej, to jest mój slogan.
0: Tak. No ja rozumiem, ale tak się to nie będzie nazywało. Natomiast faktycznie realizujemy w ramach projektu unijnego, realizujemy taki poradnik i w tej chwili powstają cegiełki, które będą się na niego składały. Ja na przykład w tej chwili pracuję bardzo intensywnie nad takim bardzo dużym artykułem pod tytułem co sprawia, że strona internetowa jest dostępna cyfrowo. No i to będzie wielkości nie tylko artykułu, ale noweli, bym powiedział, czy takiego no, dużego opowiadania. Staramy się to wszystko robić w sposób taki, żeby każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie i zrozumieć, nie trzeba być wielkim specjalistą, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. No ja myślę, że ciekawe rzeczy tam zdradziłeś nam z tej pracy.
0: No mam nadzieję, że za dużo nie zdradziłem jakichś tajemnic zawodowych, ale muszę powiedzieć, że fajne rzeczy robię i lubię robić to, co robię. Bo tak jak i przy ustawie, tak i przy teraz bieżącej pracy, wciąż mam jednak to poczucie, że robię coś, co jest przydatne, że to nie jest bez sensu. Że to nie jest takie tylko bezmyślne zbieranie pieniędzy co miesiąc za przekładanie papierka z miejsca na miejsce. Mam wrażenie naprawdę, że robię rzeczy, które są ludziom przydatne, a to też takie wrażenie poprawia człowiekowi samopoczucie.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. Dzisiaj Tyflo Przegląd w czteroosobowym zespole. Jest Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, czyli Tomek Bilecki. No i oczywiście co? Oczywiście jak zwykle na początku to, co się będzie działo, a to, co się będzie działo, jak zwykle przedstawi Michał.
4: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Messenger wysyła wiadomości głosowe w stereo. Co wiemy po ostatnim webinarium twórców Envision AI? Wsparcie dla języka polskiego w dodatku Firefox Translations. Image, wtyczka do Chrome przetwarzająca obrazy na dźwięk. Jamulus wprowadza poprawki dostępności. Poly, nowe urządzenie do nauki Braille'a. Ankieta do badania możliwości zastosowania druku 3D w tworzeniu modeli i planów. Rocket – ciekawy sposób wprowadzania emoji w systemie macOS. Nowości w grach audio. All Aboard – aplikacja rozpoznająca przystanki autobusowe. Opisywanie swojego wyglądu osobie niewidomej. Moda czy przydatna informacja? Ciekawe projekty prosto z Hiszpanii. Dostępność banknotów rupii indyjskiej. VMware Fusion ze wsparciem Windowsa na Apple Silicon. Dell poprawi błędy z audio. Kiedyś. Ableton dostanie specjalistkę od dostępności. Eloquence czyta emoji w publicznej becie 2. Stare taśmy treningowe dla JOSa 2.0. Najnowszy instalator JOS korzysta z narratora. Mapy dotykowe poza Stanami Zjednoczonymi. Biedronka tworzy sklep internetowy. Winamp doczekał się nowej wersji. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
3: No i zaczynamy, a zaczynamy od informacji, że oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Można się z nami skontaktować przez aplikację Tyflo Podcast, można się z nami skontaktować przez stronę kontakt.tyflopodcast.net i chyba tyflopodcast.net/zoom, jeśli dobrze
4: tak jest.
3: Mówię, zawsze mi jakoś to się wszystko miesza, ale jeżeli jest dobrze, no to jest dobrze. No a teraz zaczynamy już informacje. Najpierw informacje z poprzedniej audycji. Kilka tych informacji przygotowaliśmy dla was i tak się akurat składa, że wszystkie są od Pawła.
5: No więc dobrze, przechodzimy do dzieła? Przechodzimy. Tak, Messenger po pierwsze. Messenger, który był newsem w zeszłym tygodniu, mówiliśmy, że jest dodatek Messenger Plus do tej właśnie Windowsowej, Windowsa dziesiątkowej wersji Messengera ze sklepu Microsoft Store. No i że on sobie działa. Mówiliśmy też, że on nie wszystkim działa. Tutaj ty, Michale, miałeś problem.
4: I problem mam nadal i okazuje się, że no, jeżeli ktoś używa takich niestandardowych kompilacji Windowsa, jak chociażby LTSC, no to niestety to trzeba się zawsze liczyć z tym, że mogą wystąpić problemy. I u mnie te problemy istotnie wystąpiły, występują i występować będą niestety, bo po prostu nowa wersja Messengera u mnie jest widoczna jako Messenger Beta i ja jej nie mogę zainstalować.
5: A no właśnie, więc jeżeli ta informacja was jakoś zniechęciła do testowania tego dodatku, to przemyślcie raz jeszcze, spróbujcie, bo prawdopodobnie u was działać będzie. Ja też dostałem troszeczkę raportów od innych osób, które próbowały i wszystko działało jak należy, więc spokojnie możecie testować. Natomiast informacja, która mnie bardzo zdziwiła, nie wiedziałem, że tak jest. Okazuje się, że ta właśnie desktopowa wersja Messengera ma wiadomości głosowe, czego nie zauważyłem w ostatnim tygodniu, jak raportowałem tutaj, jak sytuacja wygląda. To dlatego, że opcja jest ukryta. Ukryta jest pod przyciskiem Dodaj multimedia i tam w menu kontekstowym, które się otworzy, ukazują się dwie opcje. Załącznik i wiadomość głosowa. I gdy tam naciśniemy ten przycisk, to się rozpoczyna nagrywanie i potem przycisk wyślij, nagrywanie zatrzymuje i wiadomość wysyła. Wiadomość jest dobra i wiadomość jest zła. Zacznę może od tej złej. Wiadomości w tej desktopowej wersji Messengera nadal mogą trwać jedynie minutę. To rozszerzenie długości, które my już znamy z platform mobilnych, niestety nie dotarło jeszcze na wersję desktop.
4: I natomiast to zarówno na Windowsie, jak i na Macu.
5: O, a to widzisz, to jest informacja, której znowu ja nie posiadałem, więc tu dzięki za uzupełnienie. Natomiast wiadomość dobra jest taka, przypadkowe zupełnie odkrycie, że te wiadomości, które wysyłamy z komputera, są nagrywane w stereo. I to jest chyba jedyny taki mainstreamowy komunikator, który wiadomości w stereo wysyła. Czy to jest użyteczne, zwłaszcza jak to jest komputer? No i tak, i nie. Być może ktoś będzie chciał wysłać jakiś dźwięk, wyemitować jakiś kawałek, nie wiem, jakiegoś swojego muzycznego czegoś, albo nawet puścić jakieś nagranie binauralne, czy cokolwiek zrobić, co wymaga stereo. Natomiast dużo bardziej przydatne byłoby to jednak na platformach mobilnych, gdzie możliwości, żeby zarejestrować jakiś pejzaż dźwiękowy, jest o wiele więcej. No a wyobraźmy sobie, co by było, gdyby jeszcze sparować to z mikrofonami binauralnymi. No to możliwości są duże, oj duże. No więc tak to wygląda w tym Messengerze, jest właśnie to tak zorganizowane, więc no, jeżeli szukacie komunikatora, który jest popularny i ma wiadomości głosowe w stereo, to Messenger na desktopy się poleca. Teraz kwestia druga, czyli Envision AI. W zeszłym tygodniu mówiliśmy troszeczkę o tym, że fajnie, że Envision AI jest za darmo, natomiast nie ma róży bez kolców i niestety przychodzi to z pewną ceną, czy powiedzmy w pewnej cenie, a mianowicie takiej, że pogorszyła się jakość rozpoznawania. I domysły były właśnie takie, że rozpoznawanie online zostało wyłączone, że od teraz będzie już tylko offline. No i wątpliwości nasze się rozwiały wraz z webinarium, które odbyło się w zeszły czwartek, które zorganizowali twórcy Envision AI. I odpowiedzieli na trochę pytań, głównie reklamowali okulary i umówmy się, o tym była większość tego webinarium. Też ukazała się nowa wersja oprogramowania dla Envision Glasses z nowym przełomowym rozwiązaniem z opcją sterowania głosowo, więc teraz jest parę takich komend, można konkretne na przykład tryby, czy powiedzmy komponenty tych okularów uruchamiać za pomocą komend głosowych. Natomiast nas bardziej interesowało to, co stało się z aplikacją i istotnie potwierdzono, że serwery, jak mogliśmy się tego niestety spodziewać, zostały wyłączone, jeżeli chodzi o rozpoznawanie tekstu natychmiastowego online. Pozostaje to dalej w rozpoznawaniu dokumentów, więc jeżeli chcemy rozpoznać tym trochę lepszym rozpoznawaniem, dalej możemy to zrobić po prostu pozwalając kamerce naszego smartfona wykryć tam położenie dokumentu, no i zrobić zdjęcie i to zostanie zeskanowane przez serwer online i wtedy rzeczywiście będzie można tym systemem rozpoznać. I tutaj muszę przyznać, że my jako Polacy to jesteśmy jednak w szczęśliwej sytuacji i dobrej, bo my mamy przynajmniej wspierany język w trybie offline. Okazało się, że kiedy twórcy zdecydowali się na odłączenie trybu online i pozostawienie trybu offline,

0: Obiecują, że tych języków offline będzie więcej. Nie wiem, czy coś będzie robione, aby tą jakość polepszyć i bardziej ją przyrównać do tego, co jest oferowane przez serwery i komputery, które gdzieś tam operują w chmurze. Natomiast tak ta sytuacja wygląda. Poza tym nie dowiedzieliśmy się wiele więcej. Nie wiemy na przykład, co w kwestii zwrotów pieniędzy dla tych, którzy zakupili tą wersję online, a tym bardziej, jeżeli taka zmiana nastąpiła i jakość tych oferowanych usług, no, uległa pogorszeniu, bo to trzeba nazwać po imieniu.
1: Oczywiście.
0: Tym bardziej zrozumiałe jest to, że chcielibyśmy jakieś rekompensaty za to, bo ja powiedzmy jeszcze jestem w tej sytuacji i chyba niektórzy z nas tutaj, że kupiliśmy to w promocji, to dość dużej. Wiadomo,
1: Dokładnie,
0: pieniądze to
1: dokładnie.
0: pieniądze, ale my na przykład nie zapłaciliśmy aż tyle w porównaniu z osobami, które na przykład przez lata płaciły subskrypcję. Wiernie, miesiąc w miesiąc albo rok w rok.
1: Albo które kupiły też jakąś wieczystą licencję, bo
0: W
1: też
0: pełnej
1: był
0: cenie.
1: taki abonament, tylko właśnie w pełnej cenie, bez promocji, bo usłyszały chociażby od kogoś, że to działa, bo to rzeczywiście działało naprawdę dobrze. I ja zawsze też zresztą i absolutnie się nie mam zamiaru tego wypierać. Jak ktoś mnie pytał o oprogramowanie na iOS-a, które rozpoznaje tekst, no to ja jako pierwsze zawsze stawiałem Envision AI, bo to po prostu u mnie najlepiej działało, no ale właśnie.
2: Ja uważam, że w takim razie, zwłaszcza no, w kwestii tych języków, które zostały usunięte, no bo przecież osoby z tych krajów kupiły ten program i co? I teraz tak naprawdę jest on dla nich kompletnie bezużyteczny, a to nie jest mała kwota, zwłaszcza że
1: Znaczy nie, on chyba nie jest kompletnie
0: kompletnie nie.
1: bezużyteczny, bo ten tryb
2: No,
1: dokumentów działa.
2: no
1: Bo
2: tak,
1: to i te
2: ale.
1: wszystkie rozpoznawanie, nie wiem, twarzy, jakieś tam rozpoznawanie scen, no tylko nie działa tryb ten szybki
2: Krótki.
1: taki, no
0: Tak,
1: bo
0: tak.
1: to dla wielu osób jest
2: I
1: podstawą, więc.
2: ja uważam, że nawet gdyby ten tryb był w wersji jakiejś premium, żeby była specjalna subskrypcja właśnie na ten tryb, no to ja uważam, że byłby to lepszy pomysł niż to co mamy w chwili obecnej, no czyli pozbawianie użytkowników, którzy takiej funkcjonalności potrzebują, do niej dostępu, bo było, a nie ma.
0: No, ja też wychodzę z tego samego założenia i myślę, że będziemy się dopominać o swoje. Twórcy zapowiedzieli następne webinarium, które odbędzie się 20, zdaje się, 5 sierpnia. Ja już się na nie zapisałem i dowiedzieliśmy się, że nie powinniśmy go przegapić, bo będzie kolejna wielka zapowiedź. Nie wiem, o co może chodzić, chyba nikt nie wie. Jedyne, czego ja się domyślam, to może być współpraca z Iron. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, bo póki co, jakby Aira pojawiła się oczywiście na Blind Shellu, o tym mówiliśmy, na ARX, na tych brytyjskich okularach oraz gdzieś chyba jeszcze? No, w internecie oczywiście, w wersji web. I zostało zadane w którymś z podcastów, chyba w Mosen at Large, pytanie, co z Envision Glasses? I padła odpowiedź, że na ten moment jeszcze nic nie mamy, ale stay tuned. I nie chcę się zawieść, że to będzie coś, co nam się kompletnie tu w Polsce nie przyda, ale chodzi mi po głowie taka myśl, że to może chodzić o Aire. Więc no może to będzie to wielkie ogłoszenie. Chyba, że z tego będzie wynikało coś więcej, jakaś głębsza współpraca. Nie wiem, nie ma co plotkować, nie ma co spekulować. Pożyjemy, zobaczymy. Ja też się w sumie poświęciłem troszkę i stwierdziłem, że potestuję różne alternatywy, jakie teraz mamy, przynajmniej na iOS-ie, i sprawdzę, czy mamy na ten moment jakąś aplikację, która wspiera ten tekst natychmiastowy, a radzi sobie lepiej niż Envision AI. No i się okazało, że jest troszkę problem, bo próbowałem SuperSense'a. SuperSense właśnie oferuje ten akurat tryb za darmo, jako jedyny. No i też niestety jest to offline. Szybkie czytanie, dość duży margines błędu. Nie, że to jest kompletnie bezużyteczne, ale podobnie jak w Envision, trzeba się dużo bardziej nabiedzić, żeby sobie sprofilować ten obiekt, który chcemy zeskanować. Cały czas nam to gada, więc zanim my się doczekamy najświeższych, powiedzmy, wyników, no to musi najpierw się wygadać poprzednie. Jakieś duże ciągi, długie ciągi cyfr są czytane i tak to wygląda. I co ciekawe, Seeing AI też nie do końca mi się sprawdził. Seeing AI bardzo długo nie czytał nic. Długo, długo nie czyta nic, nagle łaskawie coś jednego przeczyta. I nie wiem, czy to jest problem jakiś u mnie, Czy ja czegoś.
2: Nie, ja słyszałem kiedyś wyjaśnienie tego,

0: że w tym Apple'owskim interfejsie do właśnie takich rzeczy programiści ustalają pewne parametry i jednym z parametrem do ustalenia jest jakby próg niepewności. Czyli jeżeli ustawimy ten próg na powiedzmy 90%, to zwróci nam oprogramowanie wynik dopiero, jeżeli ono będzie miało 90% pewności, że ten wynik ma sens i że to jest faktycznie tekst i że ten tekst jest jakkolwiek sensownie rozpoznany, jak on będzie tego rozpoznania powiedzmy w 90% pewny. A możemy to ustawić na 10% i wtedy cokolwiek by to nie było, nawet jeżeli to będzie, nie wiem, jakieś abstrakcyjne malowidło, z którego oprogramowanie tu wyciągnie T, tu wyciągnie A, bo coś będzie mniej więcej to przypominać, to zaczynam czytać po prostu bez sensu głupoty, bo i tak mówi, to może być czasem litera. I Envision właśnie i te wszystkie podobne aplikacje mają te rzeczy ustawione nisko. Czyli co znajdą, to próbują przeczytać i czasem skierujemy na ekran, a one iczne, higieniczne, bo obok tego leżą jakieś chusteczki higieniczne i coś gdzieś wyłapią, a CGI ma to ustawione właśnie wysoko i on jak już wyłapie, to już najczęściej wyłapie dobrze, ale właśnie problem jest skłonić go do tego, żeby on w ogóle zaczął coś czytać. I to jest wyjaśnienie, to jest teoria, jaką ja słyszałem. Nie wiem, na ile ona jest prawdziwa.
1: Możliwe, że to, co mówisz, jest prawdą, to by się tam gdzieś pokrywało. Ja mam wrażenie, że celowałem w jedną konkretną powierzchnię i nie miałem żadnych jakby rozpraszających obiektów dookoła, aczkolwiek kto wie, co on tam wykrył. No i problem był. Natomiast przy okazji też przetestowałem sobie różne tryby rozpoznawania właśnie dokumentów. No i Envision tu się też nie popisuje, bo niby wszedł jakiś nowy tryb właśnie wykrywania orientacji i rotacji dokumentu, jakiegoś informowania właśnie o krawędziach i to niby jakoś działa, ale te wskazówki na tyle rzadko się pojawiają i są na tyle lakoniczne, no że ja miałem problem, żeby to jakoś ładnie scentrować. Seeing AI wszyscy znamy, on nam powie, że krawędź widoczna taka, taka niewidoczna, ustawimy, mówi dobrze, trzymaj stabilnie i robi zdjęcie. Ale zaimponował mi bardzo SuperSense i tutaj jest jeszcze to tryb, który wpada pod abonament. Pamiętajcie, 50% zniżki na SuperSense'a przez całe lato. Bo SuperSense ma bardzo fajne te wskazówki, dość unikatowe, bo on po pierwsze instruuje nas według godzin zegarowych, jak mamy przekręcić telefon, czyli przekręć na godzinę 5, 3 i tak dalej. A po drugie informuje nas, co prawda, w calach, więc dla nas jest to jednostka no, raczej obca. Ale w calach, o ile mamy przesunąć telefon, przesuń o jednego cala, o jeden cal w lewo, przesuń o ileś tam cali w prawo. I to są bardzo konkretne wskazówki. To już nie jest przesuń w lewo, przesuń tam któryś ruch niewidoczny. No bo dla osób niewidomych jest to bardzo ważne, żeby te komunikaty były jak najbardziej precyzyjne. Bo no właśnie, usłyszymy przesuń w prawo i zrobimy tam po prostu kilometrowy ruch i już za daleko w prawo, tak? No więc tutaj jest to bardzo fajnie rozwiązane, ale zarówno Seeing AI, jak i SuperSense bardzo ładnie mi rozpoznały ten dokument, który ja, czy powiedzmy nawet to pudełko chusteczek higienicznych, już o tym mówimy, które ja chciałem rozpoznać, więc no tutaj jest to super sprawa. No więc zobaczymy, co Envision w przyszłym miesiącu zamierza. Natomiast trzecia rzecz to... Aha, i też a propos Envision, jeszcze też wspomnieli, bo tu mogłoby być takie zmartwienie, że skoro są za darmo, no to wszystko się już kończy, to powoli zamykają biznes. To nie tak. Pracują nad nowymi opcjami. Jedna z opcji, która została wymieniona, to ulepszone rozpoznawanie produktów, które nie będzie już bazowało na kodach kreskowych, a na zdjęciu produktu ogólnie. I oni teraz trenują taki algorytm, który ma tych produktów rozpoznawać dużo, włącznie z produktami gdzieś tam amerykańskimi, kanadyjskimi. O tym była mowa, bo osoba z Kanady o to zapytała, ale zważywszy na to, że firma pochodzi z Europy, konkretnie z Holandii, no to liczyłbym na to, że europejskie produkty też będą gdzieś tam przetrenowane. Zobaczymy, na ile polskie się w tym odnajdą.
0: Z Europą jest pod tym kątem jeden niestety bardzo duży problem, że Stany Zjednoczone to jest wielki kraj z wieloma ludźmi, gdzie te produkty są mniej więcej te same i mniej więcej podobne w całym kraju, bo tam jest jeden język i tam można sobie na to pozwolić. A w Europie, w Polsce mamy trochę swoje, w Niemczech mamy swoje i wiadomo, że czasem jest tak, że jest dystrybuowany produkt na całą albo na część Europy z opisem w kilku językach, ale nie jest tak zawsze i czasem są produkty lokalne i jest ich u nas stosunkowo więcej niż właśnie w Stanach, na przykład Zjednoczonych. I to może być już większy problem. Produkty polskich firm, produkty lokalne, podejrzewam, że będą rozpoznawane sporo gorzej niż produkty, powiedzmy, firm zagranicznych, które się w Polsce pojawią.
1: No tu dzięki za uzupełnienie. No i trzeci, ostatni news jeszcze z takich rzeczy, które no, z ostatniej audycji, może nie z ostatniej, ale z poprzednich audycji nam zostały. Mówiliśmy o wtyczce Firefox Translations. To dokładnie, bo Michale, ty mówiłeś o tym, że taka wtyczka jest. I jest to wtyczka do Firefoxa, tworzona przy współpracy kilku uniwersytetów w Europie, przy wsparciu finansowym też Komisji Europejskiej w ramach jednego z przetargów. No i wtyczka ta, kiedy o niej mówiliśmy po raz pierwszy, nie wspierała jeszcze języka polskiego, teraz go już wspiera. I testowałem, tłumaczyłem teksty w języku hiszpańskim, w języku francuskim, chyba w czeskim też, chociaż nie pamiętam. No nie jest to jeszcze poziom Google, gdzie już naprawdę mamy wrażenie, że mamy do czynienia z człowiekiem tłumaczącym gdzieś to w tle. Zdarzają się bardzo niezgrabne tłumaczenia. Tłumaczyłem kilka newsów na dzisiejszy Tyflopprzegląd i na przykład słowo piętro w języku hiszpańskim, w kontekście piętra w windzie, bo to będziemy o tym jeszcze mówić, zostało przetłumaczone jako roślina na przykład. Więc tu osoby, które władają biegle hiszpańskim, mogą stwierdzić, na ile to jest prosty błąd do popełnienia dla maszyny. Natomiast
0: Się
1: były.
0: zastanawiam, co z angielskim będzie na przykład. Ja myślę, że na tym by można fajne testy przeprowadzić.
1: To prawda, no ja to chciałem bardziej tak zastosować pragmatycznie, że do czego to mi będzie potrzebne, ale tu masz rację i pewnie takie testy też przeprowadzę.
0: Bo ja się wiem, że kiedyś bawiłem właśnie Yandexem, tłumaczem, silnikiem tłumaczeniowym Yandexa pod kątem tłumaczenia, bo on był też z tym dodatkiem dla NVDA kiedyś
1: Tak,
0: zintegrowany.
1: tak.
0: No i tam na przykład były takie problemy, że on miał notorycznie problem z rozróżnieniem stołu od tabeli, bo po angielsku jedno to table i drugie to table.
1: Tak.
0: I zdarzyły się zdania typu, jakąś tam kawałek książki mu akurat wrzuciłem, że usiadł przy tabeli i coś tam, coś tam, coś tam.
1: No tak, to jest bardzo dobre słowo do testowania tego typu rzeczy. Natomiast, no co, jest to. O, jeszcze zdarzają się takie konstrukcje, powiedzmy, typu, że coś jest komfortowe i komfortowe, bo nie ogarnął sobie jakichś przysłówków i dobrania tego jakoś ze słownika. No ale tak, wtyczka jest za darmo. Wtyczka działa offline, to znaczy nie wymaga tego, żeby wysyłać te dane na jakiś serwer, więc tam kwestie prywatności zostały wzięte pod uwagę. Kto wie, może kiedyś stanie się oficjalną funkcją w Firefoxie, ale na ten moment niech się rozbudowuje baza, niech się te modele trenują i trenują dalej. No i zobaczymy, jak to w przyszłości będzie tłumaczyć. Natomiast na ten moment jest to już jakiś start. Jeżeli bardzo lubicie Firefoxa, a jedyna funkcja, jakiej wam brakowało, to właśnie tłumaczenia w przeglądarce,
2: I
1: no
2: to
1: to.
2: tłumaczenia lokalne, tak?
1: Tak, tak,
2: Działające
1: tak, tak.
2: lokalnie.
1: Tak. No to teraz możecie już tą wtyczką się spokojnie także i w języku polskim wspomagać.
0: Ja myślę, że to może być w ogóle ciekawsza rewolucja, bo przecież skoro to działa w przeglądarce i skoro to jest wszystko technologia otwarta, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zastosować troszkę szerzej i żeby to stosować po pierwsze w grach audio. No, które mają zawsze taki problem, że po prostu no, z uwagi na niski budżet, tłumaczenie tych gier no, nie jest po prostu możliwe i no, gier dostępnych w języku polskim mamy bardzo niewiele. I fakt faktem są gry, które robiły to online, no, ale to też niesie ze sobą sporo opóźnienia, to też niesie ze sobą fakt, że twórca takiej gry musi też ponosić swoje koszty. I nie każdego twórcę na taką usługę stać, więc o tym trzeba gdzieś tam pamiętać. No więc fajnie, że istnieje teraz rozwiązanie offline, istnieje teraz rozwiązanie, które można by zagnieździć w jakiejś naszej własnej aplikacji i liczmy na to, że chociażby nawet też twórcy właśnie dodatków do NVDA, które zajmują się kwestiami tłumaczeniowymi, no wprowadzą coś takiego.
2: Tymczasem na naszym Facebooku napisała Minoria, że bardzo was przerywa. No cóż, niespecjalnie jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić. Jeżeli chodzi o strumień Tyfloradia, to tu jest lepiej, więc proponuję przełączyć się na ten strumień, a miejmy nadzieję, że Facebook za chwilę się ogarnie i że będzie już naszą transmisję przepuszczał prawidłowo. Też być może to po prostu być spowodowane tym, że nadmiernie gdzieś tutaj sprzęt, który wysyła to wszystko w świat, jest obciążony, chociaż nie wydaje mi się, aczkolwiek no niestety wysyłanie dwóch źródeł sygnału naraz to już dla tej maszynki jest sporo, ale myślę, że w najbliższym czasie będziemy mieli już coś lepszego do dyspozycji, będzie to działało znacznie sprawniej. A tymczasem, zanim jeszcze Tomku oddam ci głos, żebyś zapowiedział kolejny temat, to ja pozwolę sobie przeczytać komentarz, który dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu pojawił się pod Tyflo przeglądem poprzednim, bo to jest ciekawy komentarz, którego autorem jest Michał. Cześć, znalazłem świetną, jak się wydaje, aplikację na iOS do edytowania i uruchamiania PHP. Fajnie działa z voiceoverem, wymiana plików przez folder aplikacji pliki i wygląda super. Prosta metoda, aby na iPhone'ie uruchamiać sobie różne algorytmy, przetwarzać sobie jakieś pliki i jednym słowem mieć jednocześnie lokalny i wieloplatformowy zestaw narzędzi. Niestety aplikacja ma także poważną wadę pod tytułem wysoka cena. Full konfiguracji trzeba zapłacić przy instalacji, a później jeszcze wewnątrz aplikacji. Jeśli ktoś zna tańsze alternatywy o podobnych możliwościach i podobnie przyjazne dla voiceovera, to proszę o informację, a jeśli nie, to polecam. I tu aplikacja nazywa się Draft Code Offline PHP IDE. Draft Code, tak dokładnie ten pierwszy człon nazwy się pisze. Jest ta notatka Michała w komentarzu pod poprzednią audycją, pod audycją numer 143 i tu jest od razu jeszcze link do aplikacji w App Store. Więc jeżeli was zainteresował temat, jeżeli programujecie w PHP, albo może chcecie Michałowi coś podpowiedzieć, co jest tańsze, no to dajcie znać.
0: A tymczasem przechodzimy do newsa. Może, żeby Paweł odpoczął, bo system wskazał jako pierwszy news Pawła. No to może Mikołaj. Mikołaj znalazł dość ciekawą wtyczkę do Chroma, która ma zadanie przetwarzać obraz na dźwięk.
3: Tak, to jest wtyczka do przeglądarek Chromium, czyli Chrome, czyli Edge, czyli nawet chociażby Brave. Wtyczka pochodząca z uniwersytetu któregoś w Kanadzie. To jest wtyczka kanadyjskiej produkcji, która no jest na razie trochę prototypem, na razie trochę eksploracją, pokazaniem, co się da i co można zrobić. W kwestii opisywania obrazków, opisywania grafik w formie dźwiękowej za pomocą dźwięku, za pomocą też troszkę mowy, ale głównie dźwięku stereo, dźwięku binauralnego, dźwięku przestrzennego. Ta wtyczka też wspiera jakieś urządzenia haptyczne, chociażby tego dotpada na przykład, no, czyli to takie wyświetlające na sobie urządzenie, które za pomocą punktów, za pomocą takiego dwuwymiarowego ekranu, tam chyba nie wiem, 20 na 20 czy jakoś tak punktów, ileś tam punktów, jest w stanie wyświetlić nam po prostu jakiś obrazek. Jeżeli takie urządzenie oczywiście posiadamy, jeżeli takiego urządzenia nie posiadamy, no to ta wtyczka będzie używała dźwięków. Michał to testował i nie do końca mu to działało. Ja
2: powiedziałbym
3: dotarłem...
2: nawet, że wcale, bo niestety nie znalazłem żadnej grafiki, na której by to działało, ale wyznam szczerze, bo tam jest taka adnotacja po instalacji tej wtyczki, że polecają, żeby sobie potestować na tych grafikach, które oni proponują, bo to podejrzewam, że rzeczywiście, no na razie jest cały czas jakaś taka wersja beta i to jest wszystko testowane, więc ja tego nie testowałem w ten sposób, ja od razu rzuciłem tę wtyczkę na głęboką wodę i sobie postanowiłem posprawdzać kilka grafik, które są najzwyczajniej w świecie w sieci osiągalne, jakieś na chybił trafił, no i niestety skutek zerowy.
4: Też testowałem na jakiejś grafice i gdy miałem wyciągnąć tekst, no to też mi napisał, że człowiek siedzący za biurkiem po angielsku, mówione Adamem, głos Adam, Microsoft, zaczęło się, w ogóle chodziło.
3: Przygotowanych przez samych państwa, samych twórców, które pokazują, jak to ma mniej więcej działać. I tak, pierwsze demo to jest przedstawianie tak zwanych regionów. Czyli mamy obrazek, mamy trzy regiony, góra, niebo, góry, niebo i ziemia. Tutaj polecam założyć słuchawki i słuchać tego w słuchawkach, gdyż dźwięk będzie binauralny, a dźwięk binauralny najlepiej na słuchawkach brzmi. I po odtworzeniu tegoż słyszymy, gdzie te regiony na zdjęciu są. Działa to w taki sposób, że rozwiązanie opisuje nam jakby krawędź, opisuje nam dźwiękiem krawędź danego regionu. Czyli powiedzmy, jeżeli region jest kwadratem, no to dźwięk się będzie przesuwał powiedzmy najpierw od lewego górnego rogu trochę w prawo, potem w dół, potem w lewo, potem w górę. Także nam krawędź tego kwadratu opisze. To się bodajże z ruchem wskazówek zegara odbywa i się właśnie w taki sposób ta krawędź jest opisywana. A więc przystąpmy do pierwszego dema. Mountain and Earth. W stanie bardzo dużo ja uważam wysłyszeć, że góry to jest taki duży obiekt gdzieś tam na środku i po prawej. Niebo widać głównie na górze i po lewej i jest go w miarę mało. I ziemię widać na dole i po lewej i też nie ma jej zbyt dużo. I to jest pierwsze demo. Drugie demo to jest demo pokazujące obiekty i ludzi. I tutaj również słyszymy dźwięki binauralne. I działa to na takiej zasadzie, że tam, gdzie dane obiekty się znajdują, to tam usłyszymy kliknięcie. I tutaj bodajże usłyszymy, że chyba 4 czy 5 czy 3, już teraz nie pamiętam, szklanki wina, kieliszki wina. I usłyszymy, gdzie na tym zdjęciu one się znajdują. Chyba tam ileś osób i też usłyszymy, gdzie te osoby się znajdują. I kanapa, sofa i usłyszymy też, gdzie ta sofa jest. For wine glasses. Four people. A potted plant. A couch. No tak, usłyszeliśmy, że cztery szklanki, jakieś cztery kieliszki wina, usłyszeliśmy, gdzie są te kieliszki wina, usłyszeliśmy cztery osoby, usłyszeliśmy, gdzie są te osoby, one były jakoś w miarę blisko tych kieliszków, więc bardzo możliwe, że one je nawet trzymały. Usłyszeliśmy właśnie roślina w doniczce, tam gdzieś po lewej stronie i sofa tam z kolei bardzo po prawej. Trzeci tryb, który to oprogramowanie ma, to jest rozpoznawanie map Google. Ono się integruje teoretycznie z widgetem map Google i pozwala nam też właśnie w sposób, też właśnie dźwiękiem binauralnym pokazać punkty zainteresowań, te tak zwane punkty POI w pobliżu danego miejsca. Toronto Railway Heritage Center. Toronto Railway Museum. The Rec Room. Reese Street and Bremner Boulevard.
5: Jay's Shop Stadium Edition.
3: Tak, i tu jest nam pokazane 5 punktów jakby wokół nas i bliższe punkty są głośniejsze, dalsze punkty są cichsze. Usłyszeliśmy tutaj jeden punkt był dość sporo cichszy, no czyli możemy się zorientować, że był on sporo dalej. Czyli w taki sposób przedstawia się mapy. To jest mapa. O, i tutaj mamy ostatni tryb. Ostatnim trybem jest pokazywanie wykresu. Na razie to są wykresy za pomocą jakiejś tam konkretnej technologii tworzone. I jest to na razie są to wykresy zawierające jedną linię i ta linia jest przedstawiana za pomocą dźwięku, tak jak linia jest wyżej, tam dźwięk jest wyżej, jak linia jest niżej, tam dźwięk jest niżej. No i brzmi to następująco. Tak, i tak właśnie to brzmi. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o to konkretne rozwiązanie.
4: No, to pozostajemy w kręgu takim około mapowym, bo Tyflomapa pojawiła się na AGH i tutaj jest news przez Pawła przygotowany.
1: Tak, tutaj za pośrednictwem portalu Fundacji MIR mamy wiadomość. No i dowiadujemy się z niej, iż w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach projektu Akademia Dostępności, Wzmocnienie Potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, całe drzewo zależności przebrnęliśmy, czyli europejskie finansowanie, w dużym skrócie mamy, powstała tyflomapa kampusu uczelni. Przedstawia ona każdy budynek oraz ulice okalające kampus AGH, które są opisane w alfabecie Braille'a. Dodatkowo wszystkie wydziały są uzupełnione komentarzem dźwiękowym, z którego można dowiedzieć się m.in. ile dany budynek ma kondygnacji oraz czy posiada odpowiednie udogodnienia. Mapa znajduje się w domu studenckim Alfa w pokoju numer 40 w siedzibie biura do spraw osób niepełnosprawnych AGH. No i to jest wszystko, co wiemy. To miło wiedzieć, że takich tyflomap pojawia się coraz więcej i takich udogodnień na uczelniach i w przestrzeni publicznej. No może studenci AGH, którzy nas słuchają albo nas znają, się odezwą też z jakimiś wrażeniami, gdy tylko rok akademicki się zacznie, a może troszkę wcześniej. No bo ciekawe, na ile jest to wszystko oczywiście dla Was użyteczne.
4: Teraz mój news, zdaje się, bo Jamulus. Jamulus to jest oprogramowanie do grania przez internet w kilka osób. To jest oprogramowanie, które wygląda troszeczkę jak komunikator, tylko że to oprogramowanie stawia na przede wszystkim niskie opóźnienie. W zasadzie wszelkim, każdym kosztem niskie opóźnienie. Trudno, niech ten dźwięk będzie trochę pocięty, niech ten dźwięk, coś będą z nim jakieś problemy, trudno, ale to ma być jak najmniejsze opóźnienia, żeby po prostu dało się jakoś takoś, ale grać przez internet. Oprogramowanie jest darmowe. Oprogramowanie jest w miarę dostępne, natomiast problemem z tym oprogramowaniem było to, że tam była lista serwerów tego programu, dlatego że każdy może postawić swój serwer i można się potem do tego serwera podłączyć i zacząć razem dżemować. No i ta lista była dostępna tak powiedzmy i ktoś kiedyś zrobił poprawki, znaczy taką wersję Jamulusa, bo to jest wszystko otwartośródłowe, więc można sobie to we własnym zakresie modyfikować. I ktoś zrobił taką modyfikację, w której ta lista serwerów była znacznie bardziej dostępna i teraz te poprawki dostępności trafiły do wersji oficjalnej Jamulusa. Działa to ponoć dobrze na Windowsie, trochę gorzej na Macu, bo tam jest jakiś problem w ogóle z tą biblioteką do renderowania interfejsu, jej dostępności, ale no podobno można tego jakoś tam na tym Macu używać, niemniej na Windowsie ponoć jest całkiem nieźle, także no jeżeli ktoś chciałby, no to będzie z Jamulusem lepiej. I news duży news, w zasadzie taki zestaw newsów od Pawła, nowości w oprogramowaniu. Tych nowości jest, zdaje się, kilka nawet.
1: Tak, mamy tego kilka, to się zgadza. I na pierwszy ogień dzisiaj tak wyjątkowo, nie w osobnym dziale, tylko razem ze wszystkim innym, wtyczka do NVDA. Stara, nowa, bo jakby sama idea i sama wtyczka, nawet jej baza kodowa, to nic nowego. Natomiast jest to modyfikacja, którą poczynił ktoś, zdaje się, w hiszpańskiej społeczności. A chodzi o wtyczkę Speech History i modyfikacja nazywa się Speech History Explorer. Dlaczego Explorer? Może ja przeczytam, co napisał tu autor. Jest to fork wtyczki Speech History, dodatku Speech History dla NVDA, którą początkowo stworzył w 2012 roku Tyler Spivey, a aktualnie rozwija ją James Scholes. Tutaj ten dodatek dodaje kilka funkcji, a także zaktualizowano pewne skróty klawiszowe, ponieważ oryginalne skróty klawiszowe konfliktowały z różnymi aplikacjami, bo używano po prostu pojedynczych klawiszy, na przykład F12. No i to tam różne rzeczy się w wyniku tego działy. Trzeba było gdzieś przepuszczać te klawisze, żeby to działało. No i co dodaje ten, co dodaje ta modyfikacja, ta przerobiona wersja? Więc mamy teraz nową komendę, którą można sobie oczywiście przypisać. Zaraz tu przeczytam, czy jest jakaś domyślnie przypisana kombinacja klawiszy. Kopiowanie ostatnio wypowiedzianej rzeczy do schowka. To jest dość popularne ostatnio w screenreaderach, bo czy VoiceOver, czy TalkBack na przykład na mobilnych systemach pozwalają na tego typu operacje, więc fajnie, że NVDA teraz to ma. Możliwość przeglądania 500 ostatnich elementów wymówionych przez NVDA. W standardowej wtyczce chyba jest 100 albo 200, dobrze kojarzę? Chyba tak jest. Jest tego mniej w każdym razie. Oraz jest opcja wyświetlenia okna dialogowego, w którym można przejrzeć na polu listy, także wizualnie, włącznie z tam oczywiście przeglądaniem po znakach, słowach i tak dalej, te ostatnio wypowiedziane elementy i można też je zaznaczać, można ich zaznaczać więcej. Tu zdaje się działa zwykłe zaznaczanie shift strzałkami i można je kopiować do schowka. Nie wiem, czy to jest takie jedno wielkie pole edycji w takim układzie, czy jak to jest sformatowane, natomiast no jest taka możliwość, żeby sobie cały tekst z tego, który nas interesuje, po prostu wykopiować. I tu mamy nowe skróty klawiszowe, które wprowadził autor tej modyfikacji i na przykład ostatnie rzeczy, które zostały wypowiedziane, czyli tak jak przedtem działaliśmy F12, zdaje się F11, czy tymi skrótami, które były, NVDA Shift F11, poprzedni element, NVDA Shift F12, następny element. Skopiuj ostatni element wypowiedziany przez NVDA, NVDA Control F12 i wyświetl okienko z najnowszymi elementami, które zostały wypowiedziane, czyli to, o czym przed chwilą mówiłem, to NVDA Alt F12. No i tu mamy opis okienka. Jeżeli otworzymy sobie to okno, to w tym okienku będzie pokazana lista ostatnio wypowiedzianych fraz z najnowszym elementem ustawionym na początku. Można nawigować po nich góra-dół, czyli jednak to musi być jakieś pole listy. I dla każdego elementu pokazanych będzie ostatnich 100 znaków tego, co zostało powiedziane. Ale naciskając tab, można przejść do pola edycji tylko do odczytu. No i można sobie tam przeczytać całość. Jeżeli mamy otwarte okienko i coś nowego zostanie wypowiedziane, to okienko nie zostanie zaktualizowane na bieżąco w czasie rzeczywistym. Jeżeli jest ktoś takim czymś zainteresowany, no to trzeba wyjść i wejść jeszcze raz, albo użyć przycisku odśwież historię, bo taki przycisk też tam jest. Można przeszukiwać taką historię i to jest super sprawa, bo czasem chcemy wyszukać sobie konkretnej rzeczy, która została powiedziana, nie chcemy latać przez całe 500 elementów, chcemy po prostu przejrzeć i wyszukać sobie, co tam zostało ostatnio powiedziane. Jest pole edycji, można wpisać jakieś litery lub słowa i naciskamy Enter i wtedy lista zostanie zaktualizowana, a wyczyszczenie pola edycji, naciśnięcie Enter, no przywraca nam pełną listę, już nieprzefiltrowaną. Tak, można z przyciskiem kopiuj skopiować aktualnie zaznaczony element oraz jest opcja skopiuj wszystko, aby skopiować wszystko, co się tam znajduje. I wtedy otrzymamy skopiowane do schowka elementy, każdy przedzielony znakiem nowej linii. No oczywiście jak wyszukiwaliśmy, no to będzie skopiowane tylko to, czego, co wyszło nam z wyników wyszukiwania. I można shift strzałkami zaznaczać, control strzałkami odznaczać kolejne elementy. No i escape zamyka nam okienko. To jest wszystko, jeśli chodzi o tą wtyczkę do NVDA. Kwestia druga. Wyszła ostatnio Luna for Reddit, klient Reddita, który zresztą gościł w naszych Tyflo podcastach, w naszych Tyflo przeglądach jako news, a w odcinku o Reddicie jako aplikacja, którą demonstrowałem. No i mamy nowe funkcje. Po pierwsze, największą chyba nowością jest czat. Czyli coś, co chyba, dobrze Mikołaju, myślę, że nie jest oficjalnie wspierane przez API Reddita. Chyba tak było. W dystopii zdaje się, że taka też jest sytuacja. Potwierdzałby to fakt, że gdy chcemy wejść w czat, a robimy to naciskając dwa razy tab, za tą listą, takim tak zwanym timeline'em, czy tam powiedzmy streamem, jest przycisk login to chat. Musimy kliknąć i wpisać nasze hasło do Reddita i wtedy pokaże nam się lista konwersacji, rozmów z różnymi użytkownikami Reddita albo grupami użytkowników, bo takie można również zestawić. No i po wejściu w daną konwersację mamy oczywiście pole edycji i listę wiadomości. Będziemy mieli tam też dźwięk, kiedy przyjdzie nowa wiadomość, dźwięk, kiedy ktoś będzie pisał w tym czacie. Jedyna wada tego rozwiązania jest taka, że jako, że autor nie ufa sobie samemu, jak chodzi o przechowywanie naszych danych i woli nie ryzykować, to hasło nie jest zapisywane, w związku z czym po każdym nowym zalogowaniu do Luna for Reddit musimy raz jeszcze wejść do czata, jeżeli chcemy z niego skorzystać i raz jeszcze się zalogować hasłem. To zalogowanie będzie się utrzymywało do ponownego uruchomienia programu, więc spokojnie można trzymać go sobie w tle, niech tam wiadomości przychodzą, my się o tym dowiemy. No teraz z kolei, jeżeli chodzi o jeszcze inne rzeczy, które weszły, to możemy na przykład filtrować posty w danym subreddicie według tego tak zwanego flare, czyli jakby tej kategorii przypisanej do postu. Czyli możemy przeglądać na przykład tylko posty w przypadku na przykład subreddita blind, tylko, nie wiem, advice international, czyli prośby o porady w różnych krajach, nie tylko Stany Zjednoczone, albo technology, albo coś tam, więc można przefiltrować i oglądać tylko posty z danej kategorii, które nas interesują. Doszła też możliwość przeglądania, w jakich wątkach użytkownik, którego profil sobie oglądamy, nie tylko w jakich subredditach tworzył posty, ale w jakich wątkach też komentował. No więc możemy sobie też przejrzeć historię komentarzy danej osoby. To jest swoją drogą fajny trik, żeby zobaczyć, czy osoba, która coś napisała w naszym subreddicie, a mamy wątpliwości co do jakości tej pisaniny, nie jest jakimś trolem, który dopiero co założył konto i podobne rzeczy uskutecznia na 10 innych subredditach i po prostu trzeba potraktować wtedy jakimś banem. Jest to dość często stosowana technika. Oprócz tego oczywiście mnóstwo poprawek. Trzecia rzecz to jest bardzo fajny program produkcji irańskiej, czyli TeamTalk Media Player. Tworzy to ekipa, która podpisuje się jako Soft Dev i można ich znaleźć na Telegramie, nazwa kanału, zresztą link będzie podany w komentarzu, Soft Dev 2011. Przepraszam, Soft Dev 2021, aż tak stary projekt to nie jest. I program jest nie mniej, nie więcej, a publicznym odtwarzaczem multimediów, dokładnie audio, dla komunikatora TeamTalk, znanego do konferencji głosowych. Jak to działa? Ano działa to tak, że uruchamiamy sobie, to jest program na system Windows, uruchamiamy go sobie na naszym komputerze z pliku exe, ustawiamy, na który serwer ma się on połączyć, podajemy w polu edycji, tam taki kreator się otwiera, nazwa serwera dwukropek port, klikamy OK. Ustalamy też login hasło, jeśli oczywiście takie posiadamy, dla danego serwera nick, czyli pod jakim nickiem ma występować nasz player. Następnie ustawiamy urządzenie wejściowe i wyjściowe i tutaj jest to ważne, powinno być to samo urządzenie i najlepiej, żeby to było jakieś urządzenie dedykowane do odtwarzania, czyli tu warto zainstalować, wyposażyć się w jakiś wirtualny kabel, programów takich nawet za darmo trochę jest, bo jest VVB Audio Cable, jest Virtual Audio Cable. No chyba, że ktoś ma mikser i jakąś wolną grupę, to można eksperymentować. Potem program się po prostu łączy. My możemy w widoku drzewa przenosić go na różne kanały. Możemy go z kanału głównego przerzucić na jakiś subkanał. Mamy oczywiście dostęp do logów, do tego, co tam wszystko się dzieje, do wiadomości, które piszą do nas użytkownicy, do tego właśnie bota, czyli jakby historia, comment, o czym za chwilę, no i ustawienia, możemy sobie tam przeglądać różne opcje i je sobie zmieniać. I teraz co program potrafi? Program jest po prostu takim swego rodzaju botem, który na TeamTalku funkcjonuje, sobie stoi i przyjmuje wiadomości prywatne, które się do niego wysyła. Wiadomości mogą wysyłać wszyscy, chyba że administrator zadecyduje inaczej i zablokuje sterowanie botem tylko do siebie albo wyznaczonych osób. I można odtwarzać pliki lokalne na komputerze osoby, która bota uruchamia, no czyli jeżeli ktoś postawił bota, to pliki z dysku tego kogoś. Można odtwarzać jakiekolwiek linki i tutaj jest to YouTube, tutaj są to różnego rodzaju streamy, radia, wszystko co się kończy na jakiś rozpoznawalny plik, czyli jakieś MP3, OGG, WAV i tak dalej. Można wyszukiwać na YouTubie, można wyszukiwać w paru, też w YouTube Music, można wyszukiwać w paru irańskich źródłach, to pewnie nas tam najmniej będzie interesować. Można też wyszukiwać podcasty w Apple Podcast. Ja na przykład Tyflo Podcast już odtwarzałem. Można także sterować tym odtwarzaczem, czyli można przewijać i to o dowolną ilość sekund, bo są od tego wszystkiego komendy, które możemy poznać pisząc do naszego playera help. Możemy przyspieszać, gdzieś tam chyba zwalniać, możemy normalizację włączać lub wyłączać, możemy sterować głośnością, możemy przeskakiwać do konkretnego czasu, możemy tworzyć listy ulubionych danego użytkownika, czyli każdy, jeżeli coś odtwarzamy często, to możemy sobie, każdy z użytkowników może sobie zapisać daną rzecz do ulubionych. Można też poprosić chyba o to, aby ten bot wysłał nam na serwer plik, który nam się jakoś tam spodobał. Możemy tworzyć też swoje playlisty i robi się to w sposób dosyć prosty, bo tworzymy plik tekstowy bez rozszerzenia, czyli usuwamy mu tam .txt, tak żeby miał samą nazwę bez rozszerzenia i w pliku tym umieszczamy, no właśnie, albo linki do jakichś tam plików czy strumieni, albo pełne ścieżki do plików linijka po linijce. No i oczywiście nasz bot ma komendy do przeskakiwania do następnego i poprzedniego utworu. To się też fajnie sprawdza, jak wyszukujemy na YouTubie, bo można skakać po wynikach wyszukiwania. Są też komendy do odtwarzania na YouTubie playlist, kanałów, więc bawić się można dowoli. Bot cały czas, jeżeli coś puszczamy, wyświetla nam informacje o tym, co jest aktualnie odtwarzane, więc ktoś sobie może podejrzeć jakiś tytuł utworu lub innego medium. Możemy też zablokować oczywiście bota, to o czym mówiłem, jest cała lista komend administracyjnych. I no właśnie, i taki bot sobie może istnieć. On ma też swoje wady, przykładowo kanał powinien mieć minimum 20 milisekund opóźnienia, jeżeli chcemy, żeby to odtwarzanie brzmiało płynnie. Jak jest mniej, na przykład 10, to już jest problem. Autor jest problemu świadomy i obiecał, że naprawi. Pertraktuje też aktualnie z autorem, żeby dodał parę fajnych źródeł, żeby dodał YouTube DL-a, Streamlinka, żeby dodał API Freesounda. Miejmy nadzieję, że doda i będzie można sobie spokojnie takie rzeczy tam puszczać. Fajna sprawa, zwłaszcza, że można tym sterować, można sobie po prostu już takiego bota pro forma ustawić, nie trzeba wtedy włączać jakichś drugich, trzecich instancji TeamTalka, konfigurować ich osobno, przestawiać w naszym ulubionym odtwarzaczu karty dźwiękowe i tak dalej, i tak dalej. Możemy też pozwolić innym na sterowanie i puszczanie czegoś, jak nas znajdzie ochota, więc no, jest to bardzo fajny, całkiem zaawansowany bot odtwarzacz, gdybyście potrzebowali coś puścić. Wiem, że do Discorda na przykład są boty, które podobne rzeczy umożliwiają, więc tutaj nie mamy botów, tu mamy tego typu odtwarzacz. Czwarta nowość dla użytkowników, notatników.
3: Pytanie jeszcze do tego odtwarzacza. Tak? Na co to działa? Czy to jest tylko Windows? Bo no coś takiego to chciałoby się postawić obok serwera TeamTalka na przykład, który bardzo często stoi na jakimś Linuxie.
1: Niestety problem chyba polega w tym całym TeamTalk SDK, które zdaje się mieć troszeczkę większe możliwości za darmo w tej DLL-ce na Windowsie niż w tej wersji na Linuxa. I jakieś tam boty podobne na Linuxa powstawały i są, natomiast wymagają one pełnej licencji dla SDK. Więc tutaj chyba jest ten problem niestety. A zaleta Windowsa jest taka, bo to nie jest trudny w konfiguracji program, nie wymaga jakiejś wiedzy administracji serwerami, nie wymaga wpisywania komend, ma dostępny interfejs, że każdy może takiego bota postawić i udostępnić ludziom swoje wtedy pliki. I można wtedy różne rzeczy, prawda, sobie odtwarzać. W związku z czym myślę, że fajnie, że to w ten sposób. Że to w ten sposób jest. Natomiast tak, to co mówiłem, dla użytkowników BrailleSense'a wyszła aktualizacja zarówno dla BrailleSense'a 6 i 6 mini. To są te najnowsze BrailleSense'y, jeżeli się nie mylę. Tak, to są te najnowsze. I tutaj HIMS jest, z przyjemnością informuje, że wyszło. I co tutaj mamy? To oprogramowanie poprawia wiele błędów pomniejszych. Dodaje wsparcie dla Bookshare'a i jego audiobooków czytanych przez ludzi, te human narrated, czyli po prostu audiobooki. Dodaje wsparcie dla monitorów, nie, dla wyświetlania obrazu w odtwarzaczu wideo i aplikacje radia internetowego oraz nagrywania rozdziela jako dwie osobne aplikacje. Więc teraz tak to wygląda. Jest tu oczywiście link do kompletnej listy zmian. Można się zapoznać, jakie konkretnie błędy zostały poprawione. Link będzie oczywiście podany w komentarzu. Także aktualizacja dla Polaris i Polaris Mini. I tu dowiemy się, iż ta aktualizacja wprowadza kompletnie nowy program e-mail, który wspiera Google do autoryzacji Gmaila. Jako że ten nowy program wspiera również Exchange'a, wyrzuciliśmy aplikację e-mail Exchange, która była osobną aplikacją. Oryginalny Polaris e-mail jest nadal dostępny, gdyby ktoś chciał mieć dostęp do e-maili pobranych protokołem POP3 i zapisanych w pamięci Polarisa. Także ta aktualizacja dodaje program czytnik dokumentów, który można już znaleźć na BrailleSense U2 i który ostatnio został dodany do BrailleSense 6. No i oczywiście mnóstwo poprawek i usprawnień, o których również można poczytać. No i ostatnia rzecz to lipcowa aktualizacja JOS-a, o której już wam przeczytam, tylko muszę opanować mój komputer. Na pewno wiem, że dokonano tam aktualizacji translatora LibLouis i wiem, że to jest coś, co tutaj zostało wprowadzone, tak. LibLouis Translator został zaktualizowany do wersji 3.22.0, więc my chyba w tym przeglądzie mówiliśmy, że tam jakieś poprawki do tablic były, więc to zostało wdrożone. Teraz, jeżeli naciśniemy Enter na linku na stronie, którego zadaniem jest przeniesienie nas w inne miejsce strony, to istniał błąd, który już został naprawiony, gdzie kursor wirtualny nie był przenoszony do nowej lokalizacji, mimo iż strona wizualnie się przewinęła. Jak rozumiem, mnie dalej słychać, bo tak zniknęło mi to echo i się trochę zmartwiłem.
2: Tak, słychać.
1: Czy wszystko jest w porządku? O, dziękuję. To dobrze. Więc taki błąd został naprawiony. Następnie naprawiono błąd, gdzie w Chrome lub w Edge'u, jeżeli w polu edycyjnym wielowierszowym nacisnęliśmy Enter, to nieoczekiwanie fokus przenosił nam się na górę tego pola. Ten błąd został rozwiązany. Także zaadresowano zgłaszany błąd, gdzie JOS nie czytał paska stanu w notatniku w Windowsie 11, kiedy naciśnięto Insert Page Down. naprawiono problemy z nawigacją po liście adresów w zakładce adresowanie w Wordzie. Także błąd zaadresowano, kiedy to JOS nie wykrywał grafik klikalnych na stronie rumble.com, żeby rozpocząć odtwarzanie wideo. To jakaś strona, której znowu z kolei nie znam. I właśnie, tutaj fajna zmiana. JOS od teraz będzie oznajmiał status zablokowania klawisza w FN, jeżeli wciśniemy FN Escape. Napisane jest, że to głównie działa na laptopach Surface, Microsoft Surface i na klawiaturach Surface i może nie działać na innych laptopach innych firm, na przykład na laptopach firmy Dell. Więc możliwe, że nad tym będą dalej pracować, że jest to znany błąd.
3: Czy to jest kwestia tego, że FN bardzo często nie jest w ogóle przesyłany do Windowsa i Windows jakby o nim nie wie i to jest wszystko rozwiązywane na poziomie bardzo wczesnym, na poziomie nawet płyty głównej, przecież nie bez powodu takie opcje się bardzo często w BIOSie ustawia, a no widocznie przez to, że Microsoft, no przez to, że Surface to są laptopy Microsoftu, no to Microsoft troszkę poszedł sobie na łatwiznę i przez to, że Microsoft jest też właścicielem Windowsa, no to u siebie mógł to zrobić w Windowsie, no i przez to JOS też może to przechwycić, no a pozostałe urządzenia już nie mają takiej możliwości.
1: No, może NVDA też to wprowadzi, jeżeli już tego nie ma, nie wiem, bo nie mam Surface, żeby potwierdzić. I co jeszcze poprawiono? Jeżeli szukamy tekstu w dokumencie Worda, to on był błąd i został naprawiony, kiedy to JOS nie czytał zaznaczonego aktualnie elementu, kiedy szliśmy strzałkami po liście wyników. Naprawiono także błąd, kiedy to naciśnięcie Insert Ctrl 1 do 8 nie czytał powiązanych kolumn w liście plików eksploratora, plików Windows lub liście wiadomości Outlooka. W odpowiedzi na prośbę jednego z użytkowników dodaliśmy kilka międzynarodowych symboli do okienka Wybierz symbol w okienku drukowania wywoływanym Insert 4. Gdzie można wybrać sobie symbol i wstawić do aktualnie wybranego dokumentu. No więc dodano tam kilka symboli, których wcześniej tam nie było. I to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o nowości w aplikacjach w tym tygodniu.
2: Tymczasem słuchacz się do nas próbuje dodzwonić. Jest z nami Bartek. Zaraz zobaczymy, czy Bartkowi uda się w miarę szybko podłączyć audio, czy też trzeba będzie na to chwilę poczekać. No cóż, jak na razie Bartka z nami nie ma, więc chyba faktycznie, Tomku, przejdziemy dalej.
4: To możemy przejść dalej do newsa Mikołaja na temat urządzenia nauki Braille'a.
3: Tak, urządzenie produkowane przez firmę Thinkerbell Labs, sprzedawane w Stanach Zjednoczonych pod marką APH, no bo urządzenie, jak sama nazwa, jak sam właściwie twój opis wskazuje, kierowane jest na rynek edukacji, a tak już wiele razy tutaj mówiliśmy, APH to jest właśnie firma, która sama nie produkuje, ale markuje urządzenia i sprzedaje je właśnie w Stanach Zjednoczonych i bardzo często te same urządzenia, które znamy pod marką APH, gdzieś za granicą możemy dostać, na przykład u nas od Humanware'a lub od jakichś innych firm. No w tym przypadku właśnie jest to Thinkerbell. No i Thinkerbell stworzył właśnie urządzenie do nauki Braille'a. To urządzenie ma monitor, powiedzmy, że monitor brajlowski, a właściwie kilka komórek wyjściowych, na których będzie pojawiał się Braille, i mają być to komórki trochę większe niż standardowe, no, żeby osoby, które się zaczynają dopiero tego Braille'a uczyć, mogły go łatwiej wyczuć. Ma to urządzenie klawiaturę w stylu Perkinsa, tą tak zwaną, czyli właśnie taką, jaką możemy znaleźć na maszynach brajlowskich firmy Perkins i taką, jaką możemy znaleźć na większości monitorów brajlowskich w tych czasach. I to urządzenie posiada również coś, co jest nazywane jako elektroniczna tabliczka brajlowska. To jest też podejrzewam jakieś kilka komórek, które możemy jakimś rysikiem czy czymś w tym rodzaju aktywować, żebyśmy mogli uczyć się pisania na tablicy właśnie za pomocą takiego urządzenia. Urządzenie jest również wyposażone w Wi-Fi oraz głośnik i wyjście właściwie nawet słuchawkowe. Tak, aby wszelkiego rodzaju materiały instruktażowe mogło do nas przekazać. No, urządzenie, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone jest do nauki Braille'a. Ma ono nas uczyć liter, skrótów, znaków specjalnych, wszystkiego, czego się w Braille'u mamy uczyć. Ma zawierać gry, tak aby dzieci uczące się tego Braille'a mogły to robić przez zabawę. Oraz każdy, kto kupi urządzenie, otrzyma dostęp do takiego portalu, na którym będzie można projektować i umieszczać własne lekcje, zawierające oczywiście niektóre z tych elementów. Tak, aby nauczyciele, tak aby osoby właśnie uczące tego Braille'a, które mają już ustalony jakiś własny kurs, mogły to urządzenie wykorzystać w tym kursie i jakby włączyć ten materiał swój do tego kursu. No więc coś takiego funkcjonuje. Na razie właśnie ma to sprzedawać APH w Stanach Zjednoczonych i Finkerbell na resztę świata. Na razie nie znamy ceny, na razie nie znamy daty wydania, na razie nie wiemy, czy to urządzenie otrzyma kiedykolwiek oficjalnego polskiego dystrybutora, ale no, zostało ostatnio ogłoszone, że takie urządzenie powstanie.
4: I została również ogłoszona ostatnio ankieta. Ankieta dotycząca zastosowania druku 3D w tworzeniu map dla niewidomych. Ankieta stworzona jest przez biuro, o Jezu, Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego. No i co? I ankieta zawiera podobno ponad 30 pytań. Według badaczy czas wypełniania tej ankiety to jest około 25 minut. Ja tej ankiety jeszcze nie wypełniłem, ale zamierzam to zrobić. No i tak, zapraszają ludzi do wypełnienia ankiety i zobaczymy, co będzie z tego dalej.
1: To może ja
4: A
1: się
4: tymczasem.
1: podepnę, bo jeśli mówisz o ankietach, to ja tu mam też pewną nowostkę. Jest sobie firma się nazywa Clue i ostatnio w ramach portalu Apple Viz jedna z pracownic tej firmy, z przedstawicielek, zgłosiła się z prośbą o opinię. Aplikacja, którą tworzą, właśnie Clue, jest aplikacją do obserwacji cyklu menstruacyjnego. I tutaj jest ogłoszenie, jakie wrzuciła Alina na Apple Viz. Cześć wszystkim, nazywam się Alina i jestem badaczką doświadczenia użytkownika w Clue, firmie zajmującej się tworzeniem aplikacji do obserwacji cyklu menstruacyjnego. Aktualnie pracujemy nad tym, jak usprawnić dostępność naszej aplikacji, zwłaszcza ze szczególnym skupieniem nad widokiem kalendarza. Aby uzyskać jakąś pomoc w tym i aby nam pomóc, chcielibyśmy porozmawiać
4: O.
1: z... Tak? O.
2: Tak, Bartkowi się udało chyba.
1: A, rozumiem. To tutaj
6: No,
1: Bartka,
6: no, na...
1: to kończę
2: To
1: i cię
2: pozwólmy
1: wpuścimy, nie?
2: Pawłowi dokończyć, tak.
1: Dobra. Więc aby nam pomóc, chcielibyśmy porozmawiać z osobami, które doświadczają cyklów menstruacyjnych, które też doświadczają niewidzenia lub innych niepełnosprawności wzroku. Jeżeli jest zainteresowanie, chcielibyśmy porozmawiać przez około 45 do 60 minut o Twoich doświadczeniach z cyklem menstruacyjnym. Jak używasz aplikacji kalendarza na urządzeniu twoim mobilnym, używając technologii wspomagających? na Twoich doświadczeniach z aplikacjami do obserwacji cyklów menstruacyjnych, jeżeli takie były wcześniej używane. Nie jest to wymagane, aby uczestniczyć, to jest opcjonalne to jakby wymaganie. Aby podziękować za udział, kompensujemy kwotą 75 euro i prosimy wysłać adres na e-mail alina.efimowa przez v małpa hellolotlue.com. Jeżeli jest tu zainteresowanie, no i wtedy ustawimy jakiś czas tego spotkania. Nie możemy się doczekać, żeby Was poznać. Pozdrawiam, Alina. Link oczywiście będzie podany w komentarzu do portalu AppleVis, gdzie będzie można to wszystko oczywiście sobie na spokojnie w języku angielskim oczywiście przeczytać, więc tutaj jak ktoś angielski zna, no to byłoby jednak raczej wskazane.
2: No to teraz myślę, że już możemy połączyć się z Bartkiem. Bartku, czy nas słyszysz?
6: No powitać Was w końcu bardzo serdecznie. W zeszłym tygodniu trafiłem na koniec audycji praktycznie, więc nawet

0: że jest to niedostępne tylko po prostu na iOS-ie, to przynajmniej kiedyś nie było w ogóle tego w aplikacji.
1: Jeżeli chodzi o aplikację, to się nie da. Trzeba było zrobić przez stronę, przez
0: no to ja to robiłem na Windowsie. To ja to robiłem na Windowsie, ale nie ostatnio, tylko dość dawno.
1: A powiedz mi, Michale, tak pokrótce, jak to wyglądało, bo ja po zaznaczeniu wszystkich zgód i oraz zaznaczeniu przycisku opcji formy płatności zrobiłem przycisk zamawiam i płacę i nie chciało mi przejść dalej, bo trzeba było jeszcze zaznaczyć wiek, który świadczy o tym, że jesteśmy pełnoletni, a tego na stronie www nie było dostępne.
0: Szczerze mówiąc,
1: Firefoxa.
0: Ja nie pamiętam, żeby wybierało się wiek, ale Bartku, ja to robiłem jakiś rok temu. No, przykro mi bardzo, nie pamiętam takich szczegółów.
1: Bo ja to, że tak powiem, no, że powiem wprost, troszeczkę, że tak powiem, się wnerwiłem i zrobiłem to przez Safari, ale też nie do końca sam. Gdyż rzeczywiście udało mi się właśnie znaleźć to pokrętło, jakby to można było nazwać, ten suwak pokrętło, gdzie trzeba było zaznaczyć swój rok urodzenia i po przejściu dalej nie mogłem w ogóle wybrać banku, czyli inaczej przejść do płatności i to już musiałem zrobić z okiem. No, koniec
0: ja tam akurat
1: podpiąłem
0: sobie po prostu kartę i mi to za playera schodzi z karty.
1: Aha, czyli mówisz, że jeżeli mamy podpiętą pod portfel swoją kartę, to by przeszło?
0: Nie, podpiąłem pod konto w playerze kartę.
1: A w jaki sposób się logowałeś do playera? Bo ja użyłem metody logowania przez konto Apple.
0: Ja zdaje się, że Facebook.
1: Tu moim zdaniem żadnej różnicy nie ma, bynajmniej jeżeli
0: dokładnie
1: chodzi o logowanie.
0: Dokładnie.
1: Ale wtedy w którym miejscu się kartę podpina?
0: Bartku, przypominam, robiłem to rok temu.
1: No, oczywiście zdarza się zapomnieć. No, koniec końców mówię, się udało, ale no sam fakt, że bynajmniej przez Safari to tak dostępne nie jest, bo mówię, nie mogłem tego zrobić przez Firefoxa na Windowsie.
0: Być może tu jest kwestia... Bartku, poczekaj, bo być może tu nam coś mówi różnica. Jak ja się logowałem przez Facebooka, to całkiem możliwe, że po prostu mój wiek został zczytany z konta na Facebooku.
1: A i to może być właśnie ta różnica, bo wiadomo, że przez Apple... Chociaż, no jeżeli zakładamy konto Apple ID, też się
0: ale,
1: o ile dobrze
0: ale
1: pamiętam.
0: Z Apple ID nie jest w żaden sposób przesyłana informacja o wieku. Ona jest przesyłana, jeżeli Facebook sobie jej zażyczy, a czy jakieś narzędzie zewnętrzne, z którym łączymy się przez Facebooka, to on jest w stanie ją udostępnić.
1: Aha, rozumiem. No
0: tam
1: to
0: pojawia się informacja,
1: dlatego...
0: jakie dane przekazuje Facebook. I jak dobrze pamiętam, jedną z nich jest właśnie nasz wiek.
1: No to czyli no, de facto, jeżeli masz podpięty wiek pod Facebooka, to można wybrać to, ale no, ja zdecydowałem się tą opcją, dlatego no, że hasło bardziej jest, że tak powiem, łatwiejsze do zapamiętania dla mnie i dlatego właśnie wybrałem tę drogę, ale no bynajmniej mówię, jeżeli ktoś by chciał wykupić pakiet, bo samo zalogowanie to jest po prostu bułka z masłem, wpisujemy login, hasło i wszystko jest gotowe, tylko właśnie z wykupieniem pakietu tutaj może być problem, jeżeli mówimy o przeglądarce zarówno Windowsowej, jak i bynajmniej iOSowej, tak? Czyli w Apple. A nie wiem, jak jest z Androidem, bo sam z Androida na co dzień nie korzystam. To jeżeli chodzi o ten temat, to będzie wszystko. A drugi temat chciałbym tak zapytać, czy... Tutaj chciałbym się odnieść do kwestii społecznej troszeczkę. Jak korzystacie z komunikacji miejskiej we własnych miastach, bo rozumiem na pewno, że korzystacie. No chyba, że są tacy, którzy no po prostu albo pieszo, albo za pomocą transportu prywatnego. Ale... Pominąwszy te kwestie, chodzi mnie o to, w jaki sposób w waszych miastach są zapowiadane przystanki w komunikacji miejskiej. Chodzi mnie mianowicie o to, czy jest to głos syntetyczny, czyli zazwyczaj jest to, bynajmniej w przypadku mojego miasta, czyli Bydgoszczy, jest to Paulina, czy jest to nagrane, że tak powiem, no, normalnie mową ludzką.
2: W Warszawie póki co jest nagrane...
1: Bo ja wiem, że w Warszawie to Tomek, świętej pamięci Tomek Knapik nagrywał.
2: No właśnie, a co będzie dalej, to zobaczymy.
1: Bo zazwyczaj teraz mi się rozchodzi o to, w jaki sposób są nagrywane nowe lub

0: tymczasowe przystanki.
1: Na razie jeszcze nie trafiłem na żaden.
2: No Śląsk, jak ja jeszcze ostatni raz jechałem, miał też nagrywane przez osobę żywą, więc nie wiem, jak tam teraz.
0: No bo u mnie w Bydgoszczy jest pewna partia autobusów, gdzie głos zapowiada syntetyczny, a w większości de facto zapowiada głos naturalny. Tyle, że tam, gdzie zapowiada głos syntetyczny, to jest to całkowicie nie do zrozumienia. No już spotkałem się z krytyką ze strony osób niewidomych, ale też zauważyłem właśnie, nie wiem na czym to polega, jeżeli właśnie chodzi o nowe przystanki lub tymczasowe. To też zależy od sytuacji. Jedne nagrywane są głosem ludzkim, a drugie są nagrywane głosem syntetycznym.
3: No jeżeli nawet chodzi na przykład, to ja od razu powiem, jeżeli chodzi o Iławę, no my tu co prawda tych przystanków za dużo nie mamy, ale te przystanki zostały nagrane syntezą i to jest, co ciekawe, słuchajcie, Agata.
0: A powiedz mi, Michale, jakościowo, jak na przykład jest, powiedzmy, ściszone, no nie maksymalnie, ale no tak powiedzmy...
3: No jakościowo nie jest to rewelacja. Jest, nie,
0: czyli nie jest.
3: Rewelacją to nie jest i też rzeczywiście te głośności są bardzo różne. Zdarza się, że kierowcy mają to wyłączone, niektórzy mają to włączone, niektórzy mają to włączone cicho. No zdarza się, że jest to ustawione poprawnie.
0: Natomiast... W dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o lato, to też może zagłuszać klimatyzacja, prawda? Teraz właśnie przed chwilą wracałem tutaj ze znajomym, jechał właśnie autobus, gdzie był teoretycznie zapowiedzi nagrane głosem syntetycznym, ale one oczywiście były wyłączone.
1: Natomiast chyba w Łodzi, w Krakowie też są, zdaje się, nagrane żywym głosem zapowiedzi.
0: A jest jeden głos, czy jest kilka głosów? Bo jeszcze taką kwestię
1: tutaj... W Krakowie
0: tutaj...
1: zdaje się, że jest jeden, w Łodzi nie wiem, bo to słyszałem tylko od kogoś gdzieś, więc nie wiem, jak to wygląda.
0: No de facto może to jest detal, ale dla mnie to może taką dość znaczącą różnicę stanowić, bo de facto człowiek się przyzwyczaja do pewnego głosu i no, łatwiej jest mu po prostu trasę zapamiętać. Nie wiem, jak to jest w waszych przypadkach.
1: Nie, znaczy bylebym usłyszał co, kto, no to jakby...
0: No to mogę cię, Tomku, zapewnić, że jakbyś przyjechał do Bydgoszczy i trafił na autobus z mową syntetyczną, to chyba byś jednak nie zrozumiał. Bynajmniej takie jest moje subiektywne...
1: To jest kwestia. Po pierwsze, Paulina jest generalnie mało wyraźnym syntezatorem. Niestety Paulina jest również często wybierana do zapowiedzi na stacjach kolejowych, zwłaszcza mniejszych. I no te zapowiedzi, no to są tak... różnie zrozumiałe.
0: Natomiast no tym bardziej, że na dworcach kwestia... jeszcze dochodzi echo.
1: Tak, natomiast to jest chyba kwestia samej syntezy jako takiej, no bo na przykład na dużych dworcach jest Iwona Ewa, no i tam to jest dużo lepiej ze zrozumieniem. Na wschodniej...
0: A czy na te głosy nie zachodniej... trzeba mieć jakiejś licencji? Czasem?
1: Tak, tak. Na wszystkie no właśnie. Trzeba mieć licencję.
4: Czy właśnie nie wiem, czy na Paulinę nie jest najłatwiej jej zdobyć, bo ona jest wbudowana w Windowsa. I tak, no chyba, jeżeli mamy jakąś konkretną wersję Windowsa, to nam to w miarę wystarczy, a żeby dostać jakąkolwiek inną syntezę, to trzeba się trochę namiedzić, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie to jest chmura, gdzie my już nie mamy nawet polskiej firmy, która te syntezy sprzedaje, więc robienie tego w przetargu to jest znowu problem, bo to trzeba z zagranicy, bo to trzeba z Ameryki. I efekt jest taki, że mamy zapowiedzi robione Pauliną, które... są jakie są.
1: Ja czekam na to, aż rzeczywiście te duże firmy pokroju PKP zaczną tworzyć, tudzież zgłaszać potrzebę tworzenia własnego syntezatora mowy. Kilka lat, zdaje się, że był robiony przetarg w ogóle w tej sprawie, żeby ktoś im stworzył syntezator, żeby gadał w kilku językach i to głosami o w miarę możliwości takich spójnych głosach. Więc ciekawe, czy na przykład teraz Microsoft...
0: Jeżeli będą spójne głosy, to wydaje mi się, że to może też być syntetycznie nagrane.
1: No o to chodzi właśnie, żeby to był syntezator, który czyta w różnych językach, ale takimi spójnymi głosami, więc no ciekawe...
0: Ja się zastanawiam, jakby to na przykład Espik czytał.
1: No nie.
3: No Espik też nie jest głosem wyraźnym, więc
1: pamiętaj...
0: Czy zależy jeszcze w jakiej prędkości, prawda?
1: Nie. to nam się tak wydaje, bo tego Espika dobrze znamy. Natomiast pracując na niewidzialnej wystawie, Espik dla 90% odwiedzających wystawę, to na, jakakolwiek by to nie była prędkość, to nie
3: zrozumieli. On nie jest zrozumiały,
1: nic.
3: Dokładnie. To nie jest głos, to nie jest głos naturalnie brzmiący, ludzko brzmiący, to, no to równie dobrze można by było, nie wiem, Spikiem zrobić, albo ja mogę Apolla użyczyć i zrobić te zapowiedzi.
1: Teoretycznie
3: to wszystko jest sztuczne.
1: Pewnie można by RH Voice'a użyć, tylko że RH Voice licencyjnie nie zezwala na działalność, która miałaby przynosić. No. Zyski. Z drugiej strony pytanie,
4: nie
1: czy...
4: nie wolno nam używać tak naprawdę.
1: Słucham?
4: Mówię, RH Voice nawet w pracy nie wolno nam używać tak naprawdę.
1: Właśnie jest, tu jest.
4: Ostatnio czytałem, taki artykuł się ukazał na stronie którejś z tych fundacji zajmującej się oprogramowaniem otwartym, że licencja właśnie ta Creative Commons dla użytku niekomercyjnego, na który jest wydany RH Voice, nie jest licencją otwartą i że od takiego oprogramowania to my jako ludzie powinniśmy się trzymać z daleka, bo tego oprogramowania nie możemy używać w pracy i tak naprawdę jeżeli ktoś użył RH Voice na przykład do zrobienia podcastu, za który mu zapłacili, to już podobno może mieć problem.
1: Tak.
0: Okej, i jeszcze w międzyczasie przyszła mi jedna myśl do głowy, a chciałem się zapytać mianowicie o to, gdyż teraz, jeżeli chodzi o internet, to podłączyłem sobie mobilny Wi-Fi, a zastanawia mnie to, jak odpalę sobie aplikację radiową, puszczę streaming, zminimalizuję aplikację do zasobnika i zablokuję klawiaturę, to po kilku minutach automatycznie mi się streaming wyłącza. Gdzie na danych komórkowych tego nie było. No i właśnie się zastanawiam, co to może być tak naprawdę powodem.
3: Ciężko powiedzieć, powiem szczerze, ja się nie spotkałem z czymś takim, nie wiem, czy ktoś z was spotkał się z taką sytuacją? Chyba nie.
0: Bo ja nawet w ustawieniach wyłączyłem przez dane komórkowe
3: Bartku,
0: aktualnie.
3: Bartku, zapytam inaczej. A jaka to aplikacja?
0: To jest aplikacja Radio SK. No, odpalamy aplikację, puszczamy streaming. No i ja, żeby mi ciągle grało, muszę pozostawić odblokowany telefon i oczywiście aplikację na wierzchu. Nie mogę jej minimalizować.
3: To wiesz co, spróbuj może w takim razie wyszukać, bo to może jest problem typowy dla tej konkretnej aplikacji. Spróbuj użyć jakiejś takiej bardziej ogólnej aplikacji do strumieni i zobacz, czy problem będzie też występował. Czy to jest jakby typowy dla jednej?
0: No ja zobaczę za kilka... Za kilka dni po prostu uruchomię sobie dane komórkowe i zobaczę, jak na nich będzie się ta aplikacja zachowywała, bo zastanawiam się, bo dopiero po podłączeniu tego Wi-Fi tak naprawdę to się stało.
3: No to zobacz, być może to jest problem rzeczywiście łącza, które z tymi serwerami specjalnie się nie lubi. No to by wymagało jakichś dłuższych, większych testów różnych. Ja bym jako pierwszą rzecz polecał też sprawdzenie po prostu tego samego radia, tej samej stacji radiowej w innej aplikacji, żeby wykluczyć, że coś tam programistycznie jest nie tak.
0: Okej, i jeszcze tak jedno pytanie de facto nie ode mnie, tylko od koleżanki, bo tutaj zaproponowałem, żeby skorzystała z aktywnego samorządu. Możecie mi powiedzieć tylko, do kiedy można składać wnioski?
3: Ja powiem tak, na pewno jeszcze można. Jakiej tam jest miesiąc graniczny? Nie wiem, czy nie wrzesień, ale powiem szczerze, nie pamiętam teraz. Nie pamiętam. Wiem, że na pewno jeszcze teraz cały czas jest to możliwe.
0: Okej, no właśnie tak chciałem się dowiedzieć o tą granicę, ale zapewne to można wyczytać na danej stronie
3: tak,
0: PCPR-u.
3: No nie pamiętam teraz, ja akurat swój złożyłem go jeszcze już jakiś czas temu, więc...
0: No wiadomo, że co roku mogą być inne wytyczne, prawda, bo to tam trzeba mieć pięć pełnych i chyba rok z kawałkiem, plus rok jakiejś tam przerwy, tak, żeby 6 lat było łącznie, żeby można było ponownie złożyć.
3: Tak, dokładnie.
0: No niestety te, jakby można powiedzieć, no te dane, ten czas oczekiwania jakby uległ zmianie, bo kiedyś chyba można było co 3 lata, a teraz co pełne 5, więc
4: kiedyś
0: no niestety...
4: było pełne 3, teraz jest pełne 5.
0: Zgadza się. No niestety, no takie mamy czasy, a nie inne, no cóż. No dobrze, no miejmy nadzieję, że nie będzie już was przerywać, bo jak puściłem od początku streaming na Facebooku, to były jakieś problemy, nie wiem. Wiecie, co było powodem może?
3: Nie wiem, mi w tym momencie Facebook tam w ogóle tego już nie transmituje, bo się po prostu coś pozacinało kompletnie z tego, co widzę, więc aha, ja polecam włączenie Tyfloradia tak standardowo przez aplikację do odbioru radia internetowego.
0: No dobrze, no to na tą chwilę dzięki wam serdecznie tutaj za podzielenie się i pozdrawiamy tutaj z Bydgoszczy.
3: Pozdrawiamy. Wszyscy,
0: także dzięki serdecznie. No i co? Dzięki, do usłyszenia wtedy.
3: Trzymaj się, Bartku, do usłyszenia.
2: Trzymaj się.
1: No i co? I teraz w zasadzie przyszła kolej na coś, co już poniekąd się zaczęło, czyli drobne newsy od Pawła. Zdaje się, Pawle, już jeden z tych drobnych newsów powiedziałeś.
2: Tak, czy to był bardziej news dotyczący ankiety, więc nie wiem, jak to tam teraz... Ja się tak trochę źle podpisałem, szczerze mówiąc, ale to tam nieważne. Wczepiłem się w ankiety, bo to była też, może nie ankieta, ale wywiad. Kontakt z człowiekiem, który chce od nas informacje pozyskać. Więc nie wiem, czy poczekamy na Mikołaja z tymi newsami, czy może zacząć już teraz. Bo ja mam z drobnych newsów tylko jedną drobnostkę. Z bankiem pocztowym. No więc mogę tylko szybko powiedzieć, że cashless.pl portal, a tam to wyczytałem, poinformował, iż wystartował nowy portal banku pocztowego pod adresem pocztowy.pl. Jest to portal informacyjny, więc nie jest to portal, gdzie my robimy przelewy i obsługujemy całą bankowość internetową. Więc można tam się dowiedzieć, jakie oferty są, można też złożyć wniosek o jakąś usługę. I portal ten ponoć został dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. I co prawda artykuł wymienia jedynie dostosowania, tą kwestię powiększania czcionki, kontrasty i tak dalej, więc bardzo ważne rzeczy dla osób słabowidzących. Nie było nic mowy o screenreaderach. Ja wszedłem na tą stronę, przeszedłem się po niej i no z perspektywy takiej powiedzmy typu czystego WCAG, no to uwagi bym miał prawdopodobnie. Natomiast ta strona nie działa źle. To, co widzę, że jest znamienne na tej stronie, to że jeżeli cokolwiek się pojawia, jakiś news, ostatnie wiadomości, jakieś różne tam oferty, coś tam jeszcze, to jest robione w formie takich jakby slajdów, ciężko powiedzieć, jakby jest to zgrupowane razem tam po trzy i jest grupa 1 z 3, grupa 2 z 3, grupa 3 z 3 i jest to tak pospinane i w tym są po prostu linki. Więc jest to taki specyficzny element, który widzę, że powtarza się na tej stronie. No ale do wszystkiego, co tam patrzyłem, dało się dotrzeć, więc zdaje się, że strona dostępna jest. Czy to jest jakby coś nowego, co teraz się pojawiło, bo jest nowy portal, to nie wiem. Natomiast no, podali sami, że dostosowywali do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Też pojawiła się opcja czatu w języku migowym. Więc dla osób niesłyszących, więc no, jakiś krok został poczyniony. Oby dalsze części, czyli tam, nie wiem, Envelo to jest chyba aplikacja, tak, banku pocztowego i portal klienta też został tam, no jeżeli tego wymaga, ja nie wiem, nie jestem klientem w pocztowym, no to też oby doznał też uzdrowienia pod kątem dostępności. No i to taki ode mnie drobny news.
1: Envelo to jest, zdaje się, aplikacja do nadawania, znaczy w zasadzie strona do nadawania paczek takiego w pewnym sensie online. Znaczy trzeba tą paczkę zanieść, ale jakby można całą procedurę przeprowadzić sobie online, wydrukować list przewozowy i zanieść to wszystko na pocztę. Natomiast news kolejny od Mikołaja. Ciekawy sposób na wprowadzanie emoji na iOS-e.
4: Na macOS-ie właściwie nawet, bo jakby z wprowadzaniem emoji po niewidomemu zawsze jest poniekąd problem, bo te interfejsy nie są za fajne, one nie są za wygodne, niby są jakieś wyszukiwarki, niby da się to jakoś zrobić, ale no dla mnie to nigdy nie było jakoś fajne i wygodne. I dopiero ta aplikacja, która właśnie na Macu się ostatnio pojawiła, pokazuje, że można to zrobić fajnie, można to zrobić dostępnie i tak to powinno wyglądać. Aplikacja działa w bardzo prosty sposób. Aplikację sobie instalujemy, uruchamiamy i w momencie, gdy wciśniemy dwukropek lub jeżeli tak ustawimy w preferencjach, podwójny dwukropek lub jakikolwiek inny znak, jaki sobie tam wprowadzimy, to możemy wpisywać emoji. Zaczynamy wpisywać jakąś nazwę i aplikacja od razu oznajmia nam, co ona pod tą nazwą znajduje. Naciskamy sobie strzałki w górę i w dół i znajdziemy coś, naciskamy Enter. Wstawia nam się emoji. Do tego, jeżeli nie wpisujemy nic, a nawet jeżeli też wpisujemy coś, to aplikacja pamięta, co było wpisywane i ona będzie je premiować, będzie priorytetyzować sugestie, które kiedyś gdzieś wpisywaliśmy. Czyli możemy sobie na przykład wpisać dwukropek, nie wiem, Ukr, to tam od razu wyskoczy flaga na przykład Ukrainy. I w taki sposób możemy sobie właśnie bardzo szybko, nie bawiąc się w jakieś panele wyskakujące, nie wiadomo co, to wpisywać. I to wreszcie, ja uważam, że wygląda tak jak powinno, to jest wreszcie dostępne, to jest wreszcie tak samo wygodne, albo prawie tak samo wygodne, jak to jest dla osób widzących.
1: No to rzeczywiście dość ciekawe. A teraz nowości w grach audio od Pawła.
2: No i to nie do końca też tak ode mnie, bo no właśnie, jest to biuletyn jak zwykle, który tworzy społeczność. Tam się też udziela Piotr Machacz, też serdecznie tu dziękujemy za wszystkie wrzucone rzeczy. Jest kilka nowości i to takich nowości z ostatniej chwili, które po prostu w tym tygodniu się pojawiły. Ale też wiem, że jest parę takich rzeczy, które już my już o tym mówiliśmy, albo wy nam o nich wspomnieliście, albo my o nich mówiliśmy, bo na nie też trafiliśmy. No i już wam powiem, co tu takiego jest. O, zaczniemy od nowych wydań, bo to od nich zawsze zaczyna się biuletyn. Na platformy Windows, na platformę Windows w portalu Steam ukazał się nowy tytuł Kilta. Kilta to jest, jeżeli dobrze kojarzę, nowa produkcja tego studia, które się nazywa My True Sound z Finlandii. Dobrze kojarzę, to chyba są ci twórcy. No i tu dowiadujemy się, że Kilta jest to gra, w której jesteśmy mistrzem gildii, czyli jakby zakładamy gildię, taki swego rodzaju cech rzemieślniczy. No i jako taki musimy tą gildią jakoś tu zarządzać, możemy akceptować różnego rodzaju wyzwania, zlecenia od różnych osób, żeby po prostu się rozrastać, żeby po prostu no, prosperować. Można budować drużynę, którą się gdzieś tam później wysyła, która później wykonuje też razem z nami jakieś zadania i zbiera nagrody. I naszym zadaniem jest przypisywanie różnych członków drużyny do różnych misji i wyposażanie ich też w rzeczy potrzebne na tą misję, aby ta misja się powiodła. Można rekrutować nowych członków gildii spośród listy herosów, którzy są dla nas dostępni o różnych charakterystykach, różnych możliwościach dialogowych i umiejętnościach. Są to różnego rodzaju czarownicy, różnego rodzaju magowie, więc można też sprawdzać, z jakimi wrogami mamy się mierzyć i dostosowywać do tego nasze zdolności przywódcze. I no właśnie, to jest taka, czyli taka bardziej strategia nawet z tego by wynikało, niż rzeczywiście gra, powiedzmy, akcji. Tu możemy zarządzać też inwentarzem, bo są bronie i różne elementy wyposażenia. No i dokładnie, więc ta gra jest dostępna na, tak jak już wspomniałem, na Steamie. I jeżeli macie jakieś doświadczenia, jak się w to gra, to oczywiście dajcie znać. Wiem, że wśród naszych słuchaczek i słuchaczy są osoby, które grać lubią, nawet dzwonicie do nas czasem i opowiadacie nam o grach. Tutaj też As Dusk Falls, czyli ta gra, o której już wspominał Arek oraz Patryk w zeszłym odcinku, również się tu pojawiła. Tutaj też, o czym ty, Mikołaj, mówiłeś, czyli Madlet, usprawnienia dostępności dla Madleta zostały tu wymienione. Powstały też do niego skrypty, zdaje się? Nie wiem, czy Tyler Spivey... tak. Wypuścił swoje własne skrypty, które jeszcze usprawniają tą mowę, zwłaszcza chyba na Macu. Więc tutaj Madlet się poleca, żeby go testować i się nim bawić. I gra tekst RPG, gra tekstowa RPG level 13, level 13 prawdopodobnie. Jest to gra, o której już się mówiło, zdaje się, na forum Audio Games, ale dopiero ostatnio usprawniono tam dostępność i z tego, co napisał deweloper, zresztą bardzo miło na Reddicie, będzie jeszcze więcej poprawek w przyszłości. I jest to gra przeglądarkowa, w którą się gra. Budzisz się w ciemności, jesteś w opuszczonym mieście ze zranioną nogą, no i możesz grzebać po różnych śmietnikach, zbierać jedzenie i jakiś tam metal i złom, który możesz gdzieś tam sprzedać być może. No i zbierasz inwentarz i można tworzyć jakieś przedmioty i zbierać dalej różne rzeczy. No i taka gra jest i tam zdaje się, że poprawione zostały grafiki ulepszone. No i w tym momencie jest to gdzieś powoli poprawiane. Wszystko jest już zaetykietowane. I są jakieś dymki, które się pojawiają po najechaniu myszką. A teraz są już lepiej odczytywane. Ciężko powiedzieć, czy to jest z powodu tego, że gra się usprawniła, czy screenreadery w międzyczasie się usprawniły. No a takim jedynym problematycznym obszarem na ten moment, który jest nie do przeskoczenia, jest mapa, która jest dość duża i trochę jak labirynt i naprawdę dużo czasu zajmuje jej eksploracja i ciężko jest czasami znaleźć te obszary, w których się jeszcze nie było. No i tutaj, że tak powiem, jest praca nad tym prowadzona, żeby dalej tą grę usprawniać. Więc jeżeli szukaliście jakiejś nowej przeglądarkówki do grania, no to jest. Teraz nowość Frantic Fire, nowa minigra akcji. Wchodzimy w świat, gdzie w sposób epicki wszystko zostało pogrążone w chaosie i zrównane z ziemią. Trzeba po prostu chwycić za pistolet i rozwalać wszystko, co się da i zdobywać punkty za rozwalanie. I można też grać multiplayer, można też polować na innych graczy, inni gracze i wszystko wokół w tym uniwersum będzie też polować na ciebie, więc jak chcemy sobie ponawalać, mordować przeciwników, to jak najbardziej można, gra istnieje. The End of Time Sandpack, czyli powstał sandpack dla Muda, dla klienta Tintin. Są dodane personalizowane skróty klawiszowe, dźwięki, muzyka, bufory z kanałami, z wieloma profilami. No więc jest lista również funkcji, które można tam potem przejrzeć, co konkretnie jest dodane. Ploppy Pears, to jest też gra, o której ostatnio autor coś pisał, że usprawnia dostępność. Jest to gra na iOS-a i co ciekawe, chodzi o odkrywanie kart, trochę jak memory, jak pamięć, że odkrywamy obrazki i musimy jak najszybciej odkryć jak najwięcej par. Gra jest taka family friendly, można grać w to z dziećmi, można też grać przez SharePlaya, więc można się umówić na przykład z rodziną na FaceTime'ie i sobie pograć w taką gierkę na iPhone'ie. No i aktualizacje mamy też co do gier. I co się zdarzyło? Gra 4X4 Archipelago ma wersję nową, 1.20. Doszło trochę nowych bossów, przeciwników, światów, nagród, więc no, uniwersum nam się rozbudowało. Alterion jak zwykle w lipcu też miał aktualizację. Wiele aktualizacji, jeśli chodzi o gildię i tworzenie przedmiotów, ale też powstały nowe i zostały na nowo otwarte pewne obszary. Pokémon Access, czyli skrypty dla różnych gier z serii Pokémon na Game Boya i weszło wsparcie dla Pokémonów Fire Red i Leaf Green i to są te remake'i oryginalnej gry trzeciej generacji i ponoć dzięki tym skryptom i skryptom do Emerald Access prawie wszystkie gry na Game Boy Advance serii Pokémon są już dostępne. No, to jest nie lada osiągnięcie. Wiem, że pamiętam jeszcze, że dawno, dawno temu z moją rodziną też, a wiem, że moi znajomi na studiach też bardzo lubili grać w Pokémony dla rozrywki. No i Lost and Hound ma się ukazać na Steamie 17 sierpnia tego roku i później też na Xboxie. I mamy też parę newsów, jeśli chodzi o gry mainstreamowe. Tu już była mowa o The Last of Us remake'u. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o gry, więc no jest w co grać.
1: To w takim razie news teraz Mikołaja odnośnie aplikacji, która ma rozpoznawać przystanki autobusowe.
4: Tak, pojawiła się taka aplikacja i sposób, w jaki ta aplikacja została stworzona, jest dość ciekawy, bo ta aplikacja nie jest aplikacją uniwersalną. Ona została wytrenowana na bodajże 30 miastach i ona działa konkretnie dla tych miast. I już widzimy, że twórcy mają jakieś aspiracje globalne i ogólnoświatowe, bo mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz Niemczech. Więc no ewidentnie gdzieś to się ma rozwijać na kolejne kraje i miejmy nadzieję, że będzie tego więcej. No i tak, jak aplikacja działa? Aplikację pobieramy, doinstalowujemy sobie do aplikacji właśnie dane dla konkretnego miasta, dla konkretnej firmy jakby zajmującej się tym transportem i te twórcy tej aplikacji trenują w danym mieście na iluś tam tysiącach obrazków słupków właśnie przystankowych model tak, aby rozpoznawał to miasto, a nie żadne inne. I tak, gdzie podstawowe takie aplikacje znane do rozpoznawania obiektów mają około 60% skuteczności według tych ich testów na takich rozwiązaniach. Ta aplikacja no, w miastach, gdzie została przetrenowana, ma skuteczności procent 95. Więc to już jest coś, na czym można w miarę polegać. I mam tutaj nawet gdzieś, o właśnie, tutaj to mam. O właśnie, tutaj mam demo, jak ta aplikacja brzmi i jak to działa. When the app makes a sonar sound, it means the app is searching for bus stop signs. Gdy aplikacja wyda dźwięk sonara, oznacza to, że aplikacja szuka tabliczek z przystankiem. When a bus stop sign is found, the auditory cue changes to beeping sound. Gdy przystanek jest znaleziony, to dźwięk wydawany przez aplikację zmienia się na dźwięk pikania. The different levels of sound pitch roughly represent the distances to the bus stop sign. i poszczególne poziomy wysokości tego pikania odpowiadają odległości od tego słupka z tabliczką z przystankiem.

0: I w taki sposób ta aplikacja działa. No ja uważam, że jeżeli coś takiego by weszło do Polski, to mogłoby to być przydatne. Tutaj twórcy bardzo podkreślają, że to ma być ogólnie aplikacja nawet nie tylko do przystanków, ale do czegoś, co oni nazywają mikronawigacją. No czyli okej, nawigacja GPS doprowadzi nas mniej więcej tam, gdzie my byśmy chcieli dojść, ale ona nas doprowadzi w promień no, w kilkudziesięciu, w najlepszym wypadku kilku metrów. I problem, co dalej, jak znaleźć dokładnie ten punkt, którego my w danej chwili gdzieś tam szukamy. I oni mówią, że na przykład na razie to jest kwestia przystanków, ale plany są takie, żeby to wprowadzić na przykład, jeżeli chodzi o stacje metra, jeżeli chodzi o sklepy, o centra handlowe. No, czyli jak tutaj słyszymy kolejny projekt z cyklu, nawigacja właśnie w trochę mniejszych przestrzeniach niż GPS. To, co mieliśmy
1: i która już znowu opiera się na aparacie pewnie fotograficznym, ewentualnie lidarze. No bo w sumie
0: dokładnie,
1: ciekawe,
0: to jest sztucznej inteligencji. Lidar,
1: czy to jest aparat?
0: To jest chyba aparat. To jest chyba aparat, ale to jest jakaś sztuczna inteligencja i to są jakieś sieci neuronowe.
1: Czyli trochę jak SuperSense, no bo SuperSense też ma coś podobnego. Tam tych obiektów można sobie też sporo wybierać, on ma dwa tryby, tak? Czyli tryb, w którym on mówi, co znalazł, a drugi tryb, w którym można wyszukać właśnie konkretną rzecz, typu przystanek, kosz na śmieci, schody, drzwi, tam jest dość dużo tych obiektów. Włącznie z takimi małymi obiektami typu, nie wiem, widelec, pilot od telewizora, jakieś takie różne rzeczy. Więc tam sporo takich rzeczy jest.
0: No tak, no tylko że tutaj jakby różnica jest taka, że jest to trenowane pod konkretne miejsce, jakby pod konkretne punkty, tak żebyśmy my mieli wysoką skuteczność znajdowania tego, a nie przejmowali się kompletnie niczym innym. Więc to jest po prostu też trochę inne podejście do tematu.
1: To się zgadza.
2: To ja teraz myślę, że możemy odebrać telefon kolejny, bo mamy słuchacza na linii. Tym razem jest z nami Patryk. No jeszcze chwila na podłączenie dźwięku. Przypominamy, że oprócz tego, że możecie do nas dzwonić, to możecie do nas pisać. Facebook dziś nam zastrajkował i jakoś na kontakt tyflopodcast.net na chwilę obecną się nie pojawiają żadne wasze wypowiedzi, ale to oczywiście może się zmienić. Jeszcze sobie stąd nie idziemy. No Patryk zdaje się, że też ma jakiś jeszcze kłopot z przyłączeniem się do naszego systemu audio. Jeszcze chwila, ale chyba jednak na razie trzeba będzie pójść dalej.
1: W takim razie idziemy dalej, a kolejnym newsem jest news od Pawła. I to jest znowu pakiet newsów, tyle że tym razem wieści ze świata.
3: Zgadza się, dziś mam ich dla was 4? Tak, zdaje się, że 4. I pierwsza rzecz już od razu, do której idziemy, czyli no właśnie, ja sobie w tym momencie siedzę i mógłbym wam powiedzieć, że cześć wszystkim, nazywam się Paweł Masarczyk, moje zaimki to on, jego. Jestem mężczyzną siedzącym z laptopem na kolanach na krześle postawionym naprzeciwko drugiego krzesła, ubranym, mężczyzną oczywiście, ubranym w koszulkę ze skoczni w Planicy. Coś takiego mniej więcej zrobiła ostatnio pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris podczas wydarzenia świętowania 32. rocznicy podpisania ADA, Americans with Disabilities Act, czyli tej takiej wielkiej amerykańskiej ustawy, o którą opiera się... O, czyż mamy Patryka? Chyba mamy Patryka.
2: Tak, ale no, to może skończmy te informacje.
3: Tak, tak, tak. I właśnie tam zastosowała ona taką praktykę, która ostatnio pojawia się na wielu konferencjach związanych z osobami niepełnosprawnymi w kontekście międzynarodowym, czyli opisywanie się przez osoby mówiące, przez panelistki, panelistów, prelegentki, prelegentów, A jako właśnie, jak te osoby wyglądają, jakich zaimków używają, kolor skóry, ubrania. I no właśnie, jest dyskusja o tym na Twitterze, czy to jest konieczne, czy to jest zbyteczne, czy to komukolwiek pomaga. Oczywiście są osoby, które też tego nie zrozumiały, jakby po co taki opis został poczyniony. Natomiast nawet wśród osób niewidomych, które sobie doskonale zdają sprawę, po co to jest, i są podzielone opinie, bo z jednej strony są osoby, które twierdzą, że no od urodzenia nie widzą, więc na co jest im taka informacja, że ktoś jest ubrany w coś tam, ale z drugiej strony są też osoby, i do tego grona na przykład się zalicza Jonathan Mosen, i on też bardzo fajnie ze swoją żoną, z Bonnie, omówili ten temat w ostatnim odcinku Mosen at Large, że on, no to nie widzi, to prawda, ale on wie, że tego typu informacje też mogą być gdzieś ważne kulturowo, bo na przykład o tym, że niepotrzebny jest nam tupecik Donalda Trumpa, my wiemy już od wielu lat dzięki piosenkom Wawa Muffin, natomiast wiele osób mogło nie wiedzieć, jaki jest charakterystyczny element ubioru jakiejś sławnej osoby, która często się gdzieś pojawia w sferze publicznej, a tego typu informacja może się okazać gdzieś tam przydatna potem nawet w rozmowach, tak, w jakichś żartach, w jakichś memach i no nie tylko, no po prostu warto takie rzeczy wiedzieć, tak samo jak wiemy, że nadgryzione jabłuszko to Apple, no to tak samo możemy wiedzieć, że ktoś tam, jakiś polityk ubiera się tak czy inaczej i jest to jakoś charakterystyczne. Natomiast no właśnie, jest to jakiś taki trend i też krytyka z innej strony na panią wiceprezydent spadła, że akurat poczuła potrzebę opisania swojego ubioru, że mogłoby to zostać odebrane tak, że jest to jakieś oczekiwanie społeczne wobec niej jako kobiety, że w przypadku kobiet ubiór jest gdzieś tam ważniejszy niż mężczyzn, ale to też akurat w dyskusji Jonathana zostało gdzieś tam odbite, że to przecież nie o to chodzi. No ale ja już się spotkałem z tym i to nawet w takiej bardzo prostej i podstawowej formie gdzieś, że ktoś podał swoje zaimki, swoją płeć, kolor skóry, bo gdzieś to może być potem kulturowo gdzieś tam ważne w kontekście, i jakiś taki prosty opis, nie wiem, włosy, nie wiem, coś z ubrania, czy jakaś koszulka, czy bardziej garnitur i tak dalej. I to jest dość powszechna praktyka na konferencjach różnych związanych z niepełnosprawnością. Zdaje się, że teraz też na premierze jednego z filmów, tak, Ryan Gosling i drugi aktor, który też występował, chyba The Grey Man się nazywa ten film, na tej premierze również, ponieważ tam się znajdował jakiś, no, znajdował się ktoś, kto aktywnie działa na rzecz osób niewidomych, to też ci dwaj aktorzy opisali swój wygląd jakby podczas tej ceremonii. No więc tamta praktyka się rozwija. No nie wiem, jak na to się zapatruje polska społeczność, na opisywanie się gdzieś tam przez osoby mówiące na jakby z korzyścią dla osób niewidomych.
2: Myślę, że to jest zawsze dodatkowa informacja, jeżeli nawet ktoś z tego nie skorzysta, no to okej, okay, ale myślę, że kilka osób chciałoby wiedzieć, więc czemu nie?
3: Ja nie mam z tym problemu zasadniczo i fajnie, że taka praktyka się gdzieś tam pojawia. Że jakaś taka świadomość też, bo też skoro mówimy już o różnych poradach, nieraz tu mówiliśmy, jak zorganizować dostępne spotkanie, no to można sobie do tego jakby pakietu narzędzi wrzucić też, że można opisać samą lub samego siebie osobom niewidomym, które w spotkaniu uczestniczą. Projekty z Hiszpanii. No, ciekawe projekty w Hiszpanii się dzieją. Fundacja ONCE szaleje i tam jest cały jakby dział poświęcony innowacji, który tworzy projekty badawcze, eksperymentuje z różnymi rozwiązaniami, podejmuje współpracę z firmami, z agencjami rządowymi, również finansowane ze środków unijnych. No i dzisiaj przychodzę z trzema projektami, nad którymi aktualnie pracują. Jednym z tych projektów jest coś, co się nazywa Pulse, i jest to wirtualny przycisk do windy. Czemu wirtualny? Ano bo obsługujemy go ze smartfona. I teraz tak, jest taki zestaw i to powstało przy współpracy właśnie ONCE, przy współpracy też firmy Najar, która zajmuje się w Hiszpanii internetem rzeczy i rozwiązaniami z tej kategorii IoT oraz hiszpańskiego stowarzyszenia wytwórców wind, bo taki organ regulacyjny również tam jest. I co mamy? Mamy urządzenie, nawet zestaw dwóch urządzeń. Jedno z tych urządzeń jest montowane na zewnątrz windy w przycisku, takim, który się naciska, żeby windę przywołać, zaś drugie urządzenie w kabinie windy, tam gdzie jest panel z przyciskami do wybierania konkretnych pięter. I w tym momencie obydwa te urządzenia są wyposażone w beacony Bluetooth i można za pomocą odpowiedniej aplikacji, która jest dostępna już w App Store, wyszukać sobie windy w pobliżu. Jeżeli zostanie taka winda wykryta przez aplikację, że jest w pobliżu i ten Bluetooth został wykryty, to można w taką windę sobie wejść i można sobie ją przywołać i od razu zaznaczyć, na które piętro chcemy jechać. Winda wyda wtedy dźwięk, żeby dać nam znać, gdzie stoi, żebyśmy mogli do niej podejść. Przyjedzie, drzwi się otworzą, my wsiadamy, chyba też w aplikacji klikamy, że już jesteśmy w windzie i drzwi się zamykają, winda podjeżdża na to piętro, które wcześniej zaznaczyliśmy w aplikacji. Można również dla wind, powiedzmy, którymi się częściej posługujemy i na przykład jeździmy cały czas na to samo piętro, na przykład gdzieś w pracy, stworzyć sobie polecenie skrótu Siri i przypisać sobie komendę Siri, która otwiera nam tą aplikację. Jeżeli już tą wcześniej określoną windę wykryje, to od razu ją przywołuje, wskazuje konkretne piętro, więc my musimy tylko wykonać jedną komendę i wszystko się wtedy samo robi i możemy w ten sposób z windy korzystać. Fajna sprawa, zwłaszcza, że nie wszystkie windy mają przyciski, nawet jak je mają, to nie wszystkie mają gdzieś wyczuwalne te cyfry czy Braille'a, żeby można było określić, gdzie piętro i które. A i też nie zawsze one piszczą, że przyjechały, więc jest z tym różnie. Wiem, że Europejska Unia Niewidomych pracuje nad tym, żeby jakiś standard dostępności wind w Europie został wprowadzony, żeby też osoby niewidome mogły z nich niedowidzące korzystać, bo to też chodzi o kwestię kontrastu, właśnie jak te przyciski mają być i te opisy gdzieś tam pokazane. Więc fajnie, że w tej kwestii jakieś rozwiązania są opracowywane. Drugie rozwiązanie to jest Access Jobs, czyli platforma wideokonferencji dostępna dla wszystkich, czyli dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Nie do końca wiemy, jest to też oczywiście projekt ONSE i nie wiem, czy to jest jakby kompletne rozwiązanie wideokonferencji, czyli loguję się na Access Jobs i tam prowadzę spotkanie, czy to jest taki pakiet usprawnień dla już istniejących, bo jakby z prezentacji, którą wysłyszałem, wynika, że oni są otwarci, jakby to jest niby kompletne, ale oni są otwarci na integrację, więc tutaj nie wiem do końca, jak sobie to wyobrażają. Natomiast chyba takim głównym clue tego systemu jest sztuczna inteligencja, skupiona na tym, żeby udostępniać te treści, które zazwyczaj dostępne nie są, czyli OCR tekstu prezentacji i jakieś opisywanie, powiedzmy, wykresów czy takich elementów graficznych w prezentacjach udostępnianych w czasie spotkań online, napisy, transkrypcje na żywo, język migowy i tak dalej, więc tutaj to będzie, zdaje się, takim głównym punktem zaczepienia. Projekt jest testowany przez wiele osób właśnie również z niepełnosprawnościami. Ma się on zakończyć w grudniu tego roku i będzie on potem gdzieś udostępniony do użytku. Będą też wyszukiwane firmy, które będą chciały podjąć współpracę w zakresie jakiejś sprzedaży i dystrybucji, więc będzie to rozwiązanie raczej komercyjne. Natomiast jeżeli zajmuje się tym ONSE, no to można chyba liczyć na to, że będzie to zrobione dobrze. Jak już mówimy o Access czymś, Access Jobs, to też Access Robot. No i znowu ONSE, więc jak zazwyczaj takich newsów nie publikuję, bo często są to projekty, które gdzieś za mury uczelni nie wychodzą. Tak tutaj bez problemu myślę, że coś z tym będzie, bo już są nawet plany, żeby jakieś testy tego przeprowadzić w jakichś przestrzeniach publicznych, w jakichś galeriach handlowych, na jakichś stacjach kolejowych i tak dalej, na lotniskach. Czyli no, robot, który będzie nas prowadził. Jakaś taka platforma zdigitalizowana, gdzie elementem sterującym, jakby podstawą, będzie tablet, z którym my będziemy się łączyć za pomocą naszego smartfona i będziemy wydawać temu robotowi polecenia. On może nas gdzieś zaprowadzić, on może nam przynieść jakiś przedmiot, bo to nie tylko dla osób niewidomych, ale dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. No i ma nam dać to większą autonomię i mobilność, więc no, zaczyna się powoli już coś dziać w kwestii jakichś robotów przewodników. Nie mam niestety żadnych opinii, jak to działa. Niestety większość materiałów na ten temat istnieje jedynie w języku hiszpańskim, ale coś się w tym dzieje i jeżeli za to się zabiera ONSE i to ma coś już w przyszłym roku gdzieś, w tym roku gdzieś pod koniec ma już ruszać, no to możemy mówić o czymś, co może mieć ręce, nogi, a może niekoniecznie ręce, nogi, tylko platformę mobilną, ale może mieć jakiś sens i kto wie.
2: Ręce, nogi albo kółka.
3: Albo i kółka, to jest prawda. Więc no, pożyjemy, zobaczymy. Może ktoś będzie miał jakieś doświadczenia w przyszłości gdzieś tam w Hiszpanii, to nam o tym opowie. Z Hiszpanii przenosimy się do Indii, bo to w Indiach właśnie ostatnio została wydana nowa rupia indyjska, nowa waluta, to znaczy waluta stara, ale nowy design banknotów. Kiedyś monety były różnych wielkości, można było je odróżnić. Potem się to pozmieniało i organizacje osób z dysfunkcją wzroku biły na alarm do Rezerwowego Banku Indii. Jedyne, co do tej pory wyszło w odpowiedzi na tą zmianę i na te protesty, była aplikacja mobilna do rozpoznawania banknotów rupii indyjskiej. Natomiast już teraz w poniedziałek bank poinformował, iż wprowadził do obiegu nowe banknoty, które mają kilka nowych funkcji. No i mamy tutaj to wypisane, iż na przykład 100 rupii ma trójkącik na banknocie oraz 4 wykropkowane czy też wypukłe linie. Ja jestem ciekaw, czy wypukłe linie to są te, to tak jak my mamy te zgięcia na banknotach, chociaż nie, bo świeże takie czyste banknoty nie są w ogóle zgięte. Więc tutaj chyba jest to coś specjalnego. Są to jakieś linie wypukłe. Ciekaw jestem, na ile to jest wyczuwalne i na ile to się z czasem ściera, bo my też mamy kształty różne na banknotach, a one się na tyle gdzieś tam zacierają. Przynajmniej ja tak widziałem na banknotach eurowych, miałem z tym problem, że one się zacierały i po prostu nie dało się ich już po jakimś czasie rozpoznać tak łatwo. 500 rupii to kółko i 5 linii wypukłych, a 2000 rupii to prostokąt i 7 linii. No więc taki jest patent w Indiach na te właśnie kwestie. Natomiast też wróćmy jeszcze na chwilę do Stanów, bo tam nagrodę otrzymało rozwiązanie stworzone przez naukowców jednej z uczelni, które ma usprawnić dostępność samojezdnych samochodów. Rozwiązanie nazywa się WEMI. Ja nie wiem, czy już o tym nie słyszałem a propos konferencji SciTech Global, którą organizuje portal Mashable. Wtedy mówiliśmy o tym, jakie są futurystycznie patrząc rozwiązania rozważane, żeby ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z samochodów samojezdnych.
2: Ja też mam wrażenie, że te nazwy już gdzieś słyszałem.
3: No właśnie. A to właśnie, Uniwersytet w Maine ma tam takie laboratorium, które się nazywa WEMI Lab i dostali w Narodowym Konkursie trzecie miejsce i zostali zaproszeni do Białego Domu, żeby przedstawić to rozwiązanie, bo stworzyli oni platformę dostępną na smartfony, która osobom z dysfunkcją wzroku pomoże w nawigacji, w całym procesie korzystania z samojezdnego samochodu, jeżeli chcą zamówić sobie przejazd. WEMI otrzyma $300,000 na rozwinięcie, znaczy no jako nagrodę. I stworzyli oni rozwiązanie AVA, czyli Autonomous Vehicle Assistance. I WEMI właśnie prowadzi tworzenie tej platformy, bo nie są w tym sami. Inne uczelnie też są tam podpięte pod to. I co tam? Jak to pomaga? AVA pomoże użytkownikom zamówić przejazd, znaleźć, wejść do niego, wyjść i znaleźć cel podróży, gdy już wyjdziemy, czyli ten problem ostatnich kilku metrów. Wspiera on interfejs wielosensoryczny, który używa haptyki, audio i feedbacku bazującego na dotyku. Nie wiem, czy tu chodzi po prostu o wibracje, czy jakieś będzie dodatkowe urządzenie, które będzie wyświetlało coś jeszcze w Braille'u. No i oczywiście będą wizualne wskazówki o wysokim kontraście. Funkcje, które są tu używane, żeby to wszystko działało, jest to GPS, LiDAR, żyroskop i akcelerometr. Też rozpoznawanie obrazu w czasie rzeczywistym za pomocą aparatu smartfona, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, więc dużo takich haseł wielkich i inne oprogramowanie, tutaj jest napisane. Jak działa? Użytkownik będzie tworzył profil, w którym zaznaczone będą potrzeby dostępności danej osoby, tak aby można było znaleźć idealne rozwiązanie, idealny pojazd. Gdy pojazd przyjedzie, będzie użyta rozszerzona rzeczywistość i kamerka smartfona, żeby użytkownika do tego samochodu doprowadzić. I informacje werbalne, głosowe, czyli dla osób słabowidzących będzie po prostu nałożony obraz o wysokim kontraście, czyli trochę tak w mapach Google, a dla osób niewidomych będą podane wskazówki nawigacyjne, kierunki według kompasu, ulice mijane, najbliższe jakieś tam powiedzmy punkty POI, miejsca, które są w pobliżu i tak dalej. Tutaj będą też przeszkody wykrywane, czytam, czyli za pomocą linii wysokiego kontrastu i wibracji będą zgłaszane rzeczy typu jakieś chodniki, gałęzie wiszące i tak dalej. Nie, ciekawe jestem, czy to będzie jakoś właśnie przez też kamerkę i LiDAR robione, czy jak, ale taki jest plan. Następnie pomoże to użytkownikowi znaleźć drzwi i klamkę do otwarcia pojazdu. I tak samo te same funkcje będą użyte po wyjściu z pojazdu, żeby można było dotrzeć na miejsce, do naszego celu. Będą tam oczywiście dostępne moduły symulacyjne, które pozwolą użytkownikom nauczyć się, jak z tej aplikacji korzystać i jak też korzystać z pojazdów, kiedy już jesteśmy w środku i nie ma tam osoby trzeciej, która mogłaby nam pomóc. Ale też będą rozwijane narzędzia, żeby połączyć się w czasie jazdy z komputerem pokładowym takiego samojezdnego pojazdu, aby tam no, w jakimś możliwie dostępny sposób sterować tym, czym sterować nam wolno, odczytywać różne parametry i tak dalej. Dalej są w planach wielozmysłowe mapy, gesty, które będą działać w zależności od kontekstu. I aplikacje do oprogramowania dalszych funkcji, które będą wspierały dostępność w kabinie takiego pojazdu. No i to tyle, co wiemy o tym, więc przyszłość jest już tu, już ktoś o tym myśli. No i to jest ważne, bo jeżeli taka technologia powstaje, jakkolwiek odległa by nie była w perspektywie, to warto już na tym etapie o tej dostępności myśleć.
2: Oczywiście, że tak, to teraz odbieramy połączenie. W końcu Patryk się naczekał, ale już cię, Patryku, odciszamy i słuchamy. Z czym do nas dzwonisz?
4: A już jestem słyszalny?
2: Tak.
4: Bo ostatnio ten zoom się na iPhone'ie zmienił i trochę się nie umiałem połapać w interfejsie, więc to tylko zapytałem. No chciałem się tutaj wypowiedzieć a propos gry, o której tu było mówione, żeby była jasność, Kilta od studia My True Sound jest grą audio. To jest gra wideo, do której została wprowadzona po prostu dostępność przez autorów. Po pierwsze, produkcja była we wczesnym dostępie i ona dostępności nie miała. Ja testowałem tę dostępność i ona już jest i jest to po prostu Autobattler, gdzie mamy do wyboru różnych herosów, których ulepszamy troszeczkę jak w Malamonach, powiedzmy. Natomiast tutaj liczy się to, jak ich ustawimy.

0: to się jakby dzieli na takie jakby zadania, które otrzymujemy, czyli na tak zwane questy, bo mamy za każdym razem mamy do wyboru jeden z dwóch albo trzech questów, które możemy sobie wybrać i każdy ma swoich przeciwników i tutaj ustawiamy ich. No i ulepszamy, po każdej walce dostajemy bronię. Gra ma obecnie cztery rozdziały, takie główne chaptery, nie jest za długa. No jest tylko na platformie Steam i tak będzie, ponieważ twórcy boją się o piractwo, więc na żadnym itch.u i innych takich rzeczach tej produkcji niestety nie uświadczymy, więc tylko jest to Steam. I tak to wygląda. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o grze, która się dostępną staje. W zasadzie od dzisiaj, dzisiejszy news. Produkcja się nazywa Rhythm Quest i jest to gra rytmiczna, platformowa, w której skaczemy i atakujemy do rytmu. Niestety dostępność jest na razie zrobiona cieniutko. Jest w ogóle wersja demo, która ma parę poziomów tam. I z mojej perspektywy nie jest to jeszcze grywalne. Tam są błędy w tej dostępności, ale podobno twórcy coś robią. Nie mam pojęcia, jaka to jest narodowość, z jakiego to jest kraju. Muzyka tam jest taka ośmiobitowa, jak w tych starych produkcjach z Atari, na przykład tych z lat 80. No takie 8 bit. Można na audiogames.net w wątku New Releases Room znaleźć linki zarówno do pobrania ze strony oficjalnej demo, jak i na Steamie, na itch.u i tam jeszcze na paru innych rzeczach znajdziemy tą produkcję, która jeszcze dostępna nie jest, ale warto to obserwować i aktualizować, bo może się coś z tego wykluje. Na razie jest, przypominam, demo tylko do pobrania. No, natomiast jeszcze chciałem o coś was zapytać, jeśli mogę.
1: Słuchamy.
0: Chciałem zapytać o DVB Viewera, bo w zasadzie to ten program od jakiegoś czasu zacząłem używać. I chciałem się zapytać, czy znacie jakiś sposób na oglądanie telewizji, znaczy na czytanie EPG, ale na przeczytanie sobie na przykład EPG, co tego, co w danym kanale, na przykład co na danym kanale leci, bez potrzeby włączania danego kanału. Bo na przykład, no wiem, że można sobie EPG w dostępny sposób przeczytać, jak oglądamy dany kanał telewizyjny, co leci w danej chwili i możemy iść z całego dnia. Natomiast nie wiem, czy da się na przykład, jak chcę sobie przelecieć wszystkie kanały, jakie mam, ale nie chcę na przykład ich włączać, tylko po prostu chcę sprawdzić, co na danym programie telewizyjnym leci w danym momencie albo będzie lecieć, po prostu takie EPG sobie przejrzeć bez wchodzenia w DVB Viewerze w konkretny kanał,
1: Szczerze
0: czy może.
1: mówiąc, nie pamiętam i teraz nie mam jak tego sprawdzić, ale czy tam przypadkiem w tym samym okienku nie było jakiejś listy z kanałami, którą można sobie zmieniać w okienku EPG?
0: Znaczy jest, znaczy w opie... Oj, to nie sprawdzałem tego.
1: Zobacz, bo
0: Nie.
1: ja mogę w tym momencie coś zmyślać, bo tego dawno nie sprawdzałem, ale coś mi się kojarzy, że gdzieś tam też jest lista w tym samym oknie, gdzie masz EPG, to masz oczywiście tę pozycję przewodnika, ale też gdzieś tam wcześniej jest lista z programami.
0: Aha, na zasadzie takiej, że po prostu wybiera się program z listy i potem jak się wraca do przewodnika, to on
1: Tak,
0: pokazuje dalej,
1: tak,
0: tak?
1: tak, tak, tak. I to jest w tym samym okienku. Tam musiałbyś sobie to sprawdzić.
0: No bo to właśnie fajnie by było, bo szkoda, że niestety DVB Viewer nie obsługuje linków zewnętrznych do źródeł EPG, niestety. I też w ogóle ubolewam nad tym, że jak mamy jakąś listę odtwarzania IPTV, no ja akurat na szczęście mam z tunela telewizyjnego, ale jeżeli z kablówki raczej, no ale jeżeli mamy na przykład listę taką, to ubolewam nad tym, że no nie ma już EPG. Niestety w takich.

0: listach. No ale...
1: No niestety, no listy IPTV, no to jest, to jest zupełnie inna historia.
2: Czy jest też IPTV i IPTV, bo z tego co wiem, są usługi, które PG oferują do tego stopnia, że są usługi, które oferują nawet odtwarzanie tam do iluś dni wstecz. No tylko, że te usługi... No nie wiadomo, że niektóre usługi, te legalne usługi, to nie działają w takich apkach, to one mają swoje apki, to w ogóle od tego zacznijmy.
0: A na przykład coś, w ogóle coś takiego, nie wiem czy wy wiecie o właśnie DVB Viewerze, ja niedawno na to natrafiłem, że jest w ogóle, chyba autor musi dbać o dostępność, bo w ustawieniach samego programu jest możliwość włączenia dostępności w ogóle obsługi dla skryptów.
1: Patryku, ja proponuję, żebyś w takim razie posłuchał sobie audycji o DVB Viewerze, bo ich było kilka w Tyflo Podcaście.
0: O!
1: I tam z Patrykiem Faliszewskim rozmawiamy na temat tego programu. Co prawda część tych audycji jest już sprzed kilku lat. Teraz ostatnio mówiliśmy o nowościach w DVB Viewerze, o tym jak on tam się zachowuje, ale kilka audycji było też wcześniej i właśnie mówiliśmy o odbiorze i telewizji satelitarnej i naziemnej i o samym programie. Ja polecam ci, ja myślałem, że zanim zacząłeś używać tego programu, to właśnie no, zacząłeś swoją gdzieś tam przygodę od tego, że zapoznałeś się przynajmniej z tymi audycjami.
0: Ja nawet nie wiedziałem, że są podcasty.
1: A no to polecam. Wyszukiwarka twoją przyjaciółką.
0: Tak jest. No jeszcze w ogóle tak, jeszcze mnie zaciekawił ten projekt, o którym dzisiaj mówiliście, o tym obrazowaniu dźwiękiem obrazków, grafik. No, jeżeli to się okaże, że to wyjdzie z tego prototypu i będzie to super działać, to będzie super, bo taka reprezentacja graficzna...
1: Pożyjemy, zobaczymy tych projektów takich sonifikacyjnych, to mam wrażenie, że już ileś kiedyś było i żaden z nich na razie nie odniósł jakiegoś sukcesu, co nie zmienia, co oczywiście nie znaczy, że tym razem tak nie będzie, bo to jest rzeczywiście dosyć ciekawie, interesująco to wygląda, bazując na tym, co prezentował Mikołaj. No i warto się rozwijać, tym bardziej, że to jeszcze ta wtyczka, jak dobrze pamiętam, to ona też ma mieć wsparcie dla jakichś haptycznych urządzeń, tak? No oczywiście trzeba sobie to kupić, gdzieś tam taki sprzęt, pewnie nie jest to najtańsze, ale to te efekty dźwiękowe nie mają być jedyną reprezentacją. Jeżeli będziemy chcieli, będziemy mieli takie urządzenie, które będzie kompatybilne z tym dodatkiem, no to również jeszcze inne rzeczy, w inny sposób będziemy mogli te grafiki sobie odbierać.
0: No i taka jeszcze informacja dla użytkowników systemu Windows 10, którzy sobie pewnie pomyśleli, że Microsoft ich zostawił i w zasadzie będą tylko poprawki bezpieczeństwa, no to ja rozwieję te wątpliwości. Od dwóch dni jest na kanale Windows Insider w gałęzi Release Preview. Nowsza wersja, jakby nowsza beta Windowsa 10, która z tego co wiem żadnych jakichś tam funkcji nie wnosi, natomiast jakieś poprawki błędów tam są, także to ja się akurat cieszę z tego, że jednak Microsoft gdzieś tam jeszcze tą dziesiątkę aktualizuje, bo absolutnie Windowsa 11 na dzień dzisiejszy nie widzę dla niego miejsca na swoim komputerze. Niestety wycieki pamięci i inne problemy z tym związane no, odstraszają mnie od instalowania tego systemu. Właśnie problem, który tutaj był wczoraj na audycji, właśnie związany z World of Warcraft, który miała Paulina, że zabrakło RAMu. Ja miałem ostatnio Windowsa 11 i dokładnie zdarzały mi się to samo mi się działo w przypadku włączania pluginów, że się kończył RAM. Parę razy zresztą się to zdarzało. To jest niestety problem 11. Dlatego jak ktoś będzie miał taką sytuację, że pamięć będzie mocno ciekła, no to Niestety.
1: To już wiesz i to problem, czyja to wina. No niestety, no tak, tak bywa, Patryku. Miejmy nadzieję, że Microsoft to wszystko dopracuje, no ja i też, że z tej jedenastki da się używać, i że z tej jedenastki da się korzystać, no bo to jest system, który no jest jakąś tam przyszłością, tak? Jeżeli chcemy używać PC-ów, to kiedyś na niego trzeba będzie się przesiąść. No, pytanie, czy będzie warto?
3: Zobaczymy, tak, na razie pytanie, czy... też mam Windows 11 i bardzo mocno rozważam przejście jednak na 10. Właśnie w tej chwili mam jakiś taki wyciek, mam 16 GB RAM i mam prawie wszystko zajęte, mimo tego, że jakby żadna aplikacja teoretycznie tego nie używa, ale gdzieś tam coś jest.
2: Tylko tutaj. Weźmy pod uwagę jedną rzecz. Weźmy pod uwagę jedną rzecz. W dzisiejszych czasach aplikacje bardzo często działają tak, że one wezmą sobie tego RAMu ile się da i w momencie, jak się okaże, że ten RAM zaczyna być nagle potrzebny innym aplikacjom, to one zaczną ten RAM zwalniać. I tak się na przykład mówi, że Chrome bierze dużo RAMu. No bo Chrome bierze dużo RAMu, bo Chrome sobie bardzo agresywnie cache'uje i trzyma w tym RAMie ile się tylko da, ale to wcale nie jest tak, że Chrome tego RAMu potrzebuje, bo jeżeli przekroczymy te tam 90 ileś procent zużycia i nagle się okaże, że tego RAMu nam zaczyna brakować, to te, że tak powiem, najmniej potrzebne części będą sukcesywnie zwalniane, aż no, w pewnym momencie zostanie tylko to, co musi być i się nagle okaże, że Chrome to jednak tego RAMu może używać sporo mniej, niż on go tak naprawdę używa, więc na to...
3: Ale mi nie o to chodzi. Po prostu, wiesz, ja nawet sobie policzyłem ileś aplikacji, które mi po prostu używają ten RAM. Wziąłem sobie od najbardziej zużywających, nawet, wiesz, wyłączyłem, w zasadzie zostawiłem wszystko, co systemowe. To jest też laptop kupiony całkiem niedawno i po prostu zdarza się, że mam prawie same aplikacje systemowe i coś ten RAM zajmuje. Mało tego, gdy sobie właśnie dodałem te wszystkie aplikacje, które zużywają pamięć RAMu, to wcale to nie wychodziło tyle, ile mam. Więc coś tu jest na rzeczy z tym RAMem w 11 i nie wiem, no może to jest kwestia laptopa, może to jest kwestia, nie wiem, jakichś sterowników do czegoś, ale no na razie takie sobie to jest pod tym względem i to jest taka norma, że po prostu w pewnym momencie tak przez jakieś godzinę od zajętych 40 paru procent zwiększa się do 90. Właśnie tego doświadczam w tej chwili. Dzisiaj miałem przez prawie cały dzień w porządku i po prostu nagle w pewnym momencie zaczęła się ta konsumpcja RAMu. W sumie nie wiadomo gdzie, bo w zasadzie aplikacje zajmują tyle w pamięci, ile zajmowały. Coś tu jest nie tak, także no coś jest na rzeczy z tymi problemami jedenastki.
0: No ja bym ci radził, jakbyś chciał w ogóle Windowsa 10 i nie chciałbyś, żeby się aktualizował system, podobno to działa, tylko musiałbyś do tego poprosić oko. Po prostu trzeba wyłączyć BIOSie moduł TPM, ten, który jest...
3: Ja wiem.
0: I on wtedy stwierdzi, że nie spełniasz wymagań, bo nie masz modułu i wtedy się nie będzie na hama wciskał, bo niestety wiem z własnego doświadczenia, że Windows 11 lubi się wciskać na hama, tak jak Microsoft kiedyś wciskał Windowsa 10, tak teraz tak samo nachalnie wciska 11. Jak nawet jeżeli ją odrzucimy za pierwszym razem, że nie chcemy zainstalować, to pewnego razu nam się może komputer zesetować sam z siebie i 11 się wgra. Ja już to przerabiałem, także wiem, że tak się lubi dziać.
1: No. Okej, Patryku, czy coś jeszcze?
0: To wszystko.
1: Dobra, to dzięki za telefon. W takim razie pozdrawiamy cię. No i już chyba teraz dobrej nocy.
0: Dobranoc.
1: Trzymaj się.
3: No to cóż, ostatni news z tej rubryczki Tyflowieści. W zasadzie ostatni pakiet newsów, bo drobne newsy tym razem od Mikołaja.
2: Tak, już. O właśnie, tak, tutaj są oto drobne newsy, a więc tak, VMware Fusion wprowadził wsparcie Windowsa na Macach z procesorami Apple Silicon. Na razie w becie, na razie w wersji testowej, nowość może być ważna dla użytkowników czytników ekranu o tyle, że ma podobno sporo mniejsze opóźnienia w porównaniu na przykład z aplikacji Parallels, która do tej pory była taką najsensowniejszą opcją. Z kolei, no, na razie przez to, że to jest beta, to jest w tym podobno jeszcze sporo błędów, sypać się to sypie i ja sam się tym jeszcze nie bawiłem. Znam ludzi, którzy się tym bawili i mówili, że zajęło to kilka podejść, 2 godziny męczenie się z instalacją, to wcale nie było takie proste, ciągle wyskakiwały jakieś błędy. I na przykład narrator średnio sobie w ogóle z tym radził, bo tam były jeszcze jakieś problemy z dźwiękiem, że z NVDA już jest lepiej, tylko że NVDA trzeba już zainstalować. No ale jeżeli te błędy, bo to są wiadomo błędy bety, zostaną poprawione, to może to być dla nas bardzo ciekawa opcja, no bo tutaj już nie musimy wykupywać subskrypcji, tylko mamy wersję dostępną tak o, którą sobie możemy kupić jednym zakupem. Oraz no, dostępność mamy również większą, taką, że tak powiem, od razu. Nie musimy się bawić rozwiązaniami typu VOCR. I no, mamy tę mniejszą latencję. Podobno się z tym dość wygodnie pracuje. Więc jeżeli tak to ma faktycznie wyglądać, to myślę, że może to być ciekawa opcja. Pojawiła się informacja na Twitterze od jednego z użytkowników tego portalu, że udało mu się dostać do jakiegoś odpowiedzialnego za temat człowieka w Dellu i skomunikować z odpowiednimi ludźmi o błędach, które na tych komputerach się pojawiają, jeżeli chodzi o audio i działanie właśnie z czytnikiem ekranu. I te błędy zostaną poprawione, ale na razie data, kiedy ta aktualizacja ma wyjść, jest po prostu przekładana, przekładana, przekładana i przekładana. I nie do końca wiemy, kiedy to się w końcu wreszcie ukaże. Firma Ableton, taki program do tworzenia muzyki, do tej pory dla osób niewidomych niedostępny, poinformowała, że zatrudniła kobietę, która ma pracować jako specjalistka właściwie od dostępności, więc mamy nadzieję jakąś, że coś się może w tej kwestii zmienić. Informacja dotycząca bety drugich publicznych najnowszych systemów od Apple, macOS-a, iOS-a. Podobno Eloquence dostał już czytanie emoji, czego do tej pory nie było i na co mnóstwo ludzi narzekało. Pojawiło się kilka ciekawych linków, które pojawią się w komentarzach do Tyflo Przeglądu. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, ze starymi z nagraniami starych kaset treningowych z podręcznikiem, z instruktażem do JOS-a w wersji 2.0 w języku angielskim. Więc jeżeli kogoś takie tematy interesują, to linki podrzucimy w komentarzu. A pozostając w temacie JOS-a, przeprojektowano ostatni jego instalator tak, że teraz nie będzie już tego takiego pseudo JOS-a, który nam się uruchamiał w tym instalatorze i pomagał nam przez niego przejść. Teraz instalator nas instruuje po prostu, jak włączyć narratora. Instalację przeprowadzamy z narratorem, a potem, no jak już oczywiście JOS-a zainstalujemy, no to wiadomo, mamy JOS-a. APH, czyli firma, o której już tu dzisiaj wspominaliśmy, stworzyła jakąś technologię do tworzenia map dotykowych, która na razie jest dostępna w Stanach. Pojawiła się ankieta na Twitterze, w której zachęca człowiek, który nad nimi pracował, osoby mieszkające poza Stanami Zjednoczonymi do jej wypełnienia, żeby ocenić, jakie jest zainteresowanie właśnie poza Ameryką tymi mapami, a uważam, że może być to coś ciekawego, bo technologia Polega w skrócie na tym, że bierze z jakiejś bazy, nie wiem, co to jest za baza, punkty, ulice, drogi, linie kolejowe i wszelkiego rodzaju interesujące miejsca w pobliżu danego adresu i jest w stanie nam stworzyć dotykową mapę, którą możemy sobie sami wydrukować lub zamówić i wydrukować w jakiejś instytucji. No, taka technologia jest właśnie w Stanach Zjednoczonych na razie stosowana przez APH, ale są jakieś takie pomysły, żeby to rozpowszechnić. I to tyle, jeżeli chodzi o drobne newsy.
3: Ciekawe, czemu to jest ograniczone w ogóle do Stanów? Czy to jest na jakichś mapach, które są tylko w Stanach, czy co?
2: Podobno technologia konwersji tych danych na treści dostępne dla niewidomych bardzo polega na jakichś takich szczegółach architektonicznych i tego, jak się robi pewne rzeczy, jak się oznacza pewne rzeczy, właśnie typowo Ameryki Północnej. I to by się dało zrobić tak, żeby to działało też bardziej uniwersalnie, ale to by trzeba było przeprojektować. Takie wyjaśnienie tam zostało podane.
3: Ciekawe. I to już co? Wszystkie newsy z tej kategorii? No, skoro tak, to w takim razie została technologia tyflowieści, znaczy technikalia. I tu w zasadzie są newsy dwa. W dodatku dwa moje. Pierwszy jest na temat tego, że Biedronka tworzy powoli sklep internetowy. Nazywa się to Biedronka Home. I no, to ma być sklep, co prawda nie z produktami spożywczymi, tylko bardziej przemysłowymi. No, podobno w tej chwili jest około 1000 produktów. Dostęp podobno mają jak na razie głównie pracownicy Biedronki, ale podejrzewam, że to się niedługo zmieni. No i cóż, podejrzewam, że niedługo różna elektronika i inne tego typu artykuły mogą być dostępne po prostu w internecie z Biedronki. Ciekawe, czy to będzie dostępne. No i ostatni news. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta Winampa. Winamp doczekał się nowej wersji.
1: To ja pamiętam i używam nawet cały czas.
4: Ja zawsze tak, jakoś ja byłem Team Fubar. Od początku jak komputera używałem.
3: Ja teraz też się przeniosłem głównie na Fubara. Niemniej dobrze, że Winamp tworzy nową wersję. To już było zapowiadane, że to zrobią, że tam coś. Póki co Winamp pojawił się w wersji 5.9 i to jest wersja, która zmienia w sumie dla użytkownika prawie nic. To znaczy jest kompatybilna z 11, bo ponoć te starsze to tak średnio były kompatybilne, chociaż nie wiem. No i co? Jest przepisany Winamp na nowy Visual Studio 2019, w związku z czym jest po pierwsze kompatybilny dopiero od Windowsa chyba 7, więc użytkownicy Windowsa XP i wcześniejszych no już się nie da. No i są oczywiście zapowiedzi na przyszłość, że ma być słuchanie z chmur różnego rodzaju muzycznych i w sumie niewiele więcej jest, staje się wiadome na ten moment. No ale no teoretycznie Winamp jakoś tam się rozwija i może powstanie i będzie walczył nadal na polu odtwarzaczów multimedialnych. I to w zasadzie wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w Tyflo Przeglądzie. Natomiast pytanie, czy coś się pojawiło jeszcze u kogoś w trakcie audycji?
4: Ale jest jedna mała rzecz. W sumie miałem to dodać do wiadomości, ale jakoś mi umknęło. Gdzieś tam rundki porobił po Twitterze amerykańskim news o tym, że na jednej z chińskich politechnik wymyślili sobie ludzie urządzenie do taki korektor do Braille'a. No bo wiecie, jak pisze się na maszynie brajlowskiej i się tam nam coś pomyli, mamy na przykład za dużo punktów i nie ma opcji, żeby, no, jak jest za mało, to jeszcze możemy dobić jakiś tam punkt, którego brakuje, ale jak jest za dużo, no to zazwyczaj chyba zdrapywaliśmy paznokciem te punkty nadmiarowe.
3: Ale w którejś maszynie chyba było takie drewienko, takie małe coś, czy można było przejechać po papierze i to tak w miarę jakoś to, co tam zamazywało ten punkt.
4: O, a to ciekawe, w której nie spotkałem się z tym, ale to no, ciekawe.
3: Nie wiem, czy w tych polskich takich, co była linka zamiast żyłki i można było tam zrobić taką interlinię połową, żeby można było rysunki robić.
4: A, no, to jest ciekawe. To Chińczycy wymyślili korektor w formie taśmy noszonej na palcach. I to jest jakieś takie urządzenie, że my palcami wodzimy po tekście. Nie wiem do końca, jak się korektę nanosi, że konkretnie to chcemy. Czy to jest na zasadzie jakiejś metkownicy trochę takiej, jak właśnie tak metkownica, że się etykietki takie produkuje, ale pomysł jest taki, że palce kładziemy na tym słowie, które, na całym słowie, które zawiera błąd. Naciskamy jeden przycisk, ładujemy taśmę i pokrywamy nią słowo. Naciskamy drugi przycisk i taśma jest aplikowana już znowu napisanym słowem na to, w to miejsce, gdzie jest błąd. To ma niby działać w taki, jakby efekt ma być taki, jak mniej więcej jest efekt korektora dla osób widzących. No i już widziałem dwa tweety w Stanach, że no, nie przyjęto ciepło tego pomysłu, bo przecież normalnie można zdrapywać paznokciem te punkty nadmiarowe.
3: Tak, tylko jest jedna rzecz. To zdrapywanie różnie działa i dla nas to jest jeszcze pół bidy, ale dla widzących, którzy mają czytać Braille, to ponoć to zdrapywanie to tak w zasadzie to mało co działa. Podobno. No,
4: pytanie, jak tam taśma, nie? Czy taka taśma rzeczywiście może coś pomóc, czy to też będzie czy ta taśma rzeczywiście nie przepuszcza nic, tak? Nic nie widać. No, takie dziwne trochę uczucie, że tu czytasz sobie tekst, czytasz, nagle taśmą, jakaś w ogóle inna faktura, coś tam jest napisane, tak po prostu chamsko widać, że coś było korygowane.
3: No, z jednej strony tak, ale z drugiej, jeżeli ten błąd, wiesz, napisałeś już coś, masz całą kartkę zapisaną tekstu i okazuje się, że gdzieś na górze masz błąd. No to co zrobisz? Okej, załóżmy, że to zdrapiesz i teraz co, wkręcasz kartkę w maszynę, więc troci się już troszeczkę zamarzę, no bo tak to działa. I co? I coś tam ewentualnie dopiszesz.
4: No tak. Okej, no to zobaczymy. Na razie jest to pomysł, jest to jakiś design, więc zanim to wszystko wejdzie jeszcze na rynek, no to trochę czasu może minąć. No pożyjemy, zobaczymy. No i to tyle ode mnie.
3: No to taki też ciekawy pomysł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A na dzisiaj w takim razie to już chyba wszystko. Także będziemy się już z Państwem żegnali. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w Tyfloprzeglądzie udział brali Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
4: Do usłyszenia.
3: Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak powtórzyć za resztą prowadzących. Do usłyszenia i dobrej nocy.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: 13 minut po godzinie 19 w kalendarzu 13 maja, środa, dużo 13 dziś, ale miejmy nadzieję, że to już ostatnie problemy związane z techniką, jakie nas zaskoczyły i że teraz będzie już tylko lepiej. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie łączy i mikrofonu drugi Michał, który dziś ze mną będzie prowadził tę audycję. Właściwie to Michał będzie opowiadał, a ja będę zadawał od czasu do czasu jakieś pytania, spoglądał na nasze media społecznościowe i odbierał od was telefony. Michał Brajer dziś razem ze mną prowadzi audycję. Witaj, Michale.
1: Witam serdecznie.
0: Cóż dziś będziemy prezentować? Będziemy czytać przede wszystkim.
1: Oj tak, będziemy czytać w sposób zaawansowany. Proszę państwa, będziemy czytać dzisiaj książki, gazety, ulotki, czyli w skrócie wszystko, co jest pisane dla nas czarnym drukiem.
0: A konkretnie będziemy to czytać dzięki urządzeniu Read Easy Evolve, które masz przed sobą i które będziesz testował i pokazywał naszym słuchaczkom i słuchaczom przy okazji podziękowania dla firmy ECE, dzięki której uprzejmości właśnie to urządzenie dostało się w twoje ręce.
1: Tak, bardzo dziękujemy firmie ECE, panu Konradowi Łukaszewiczowi, który bez problemu powiedział, że nie ma problemu. Był zafascynowany poprzednią audycją o Orionie ECE i powiedział, że nie ma problemu, żeby to urządzenie mi wypożyczyć dla was do prezentacji.
0: Tak więc raz jeszcze dziękujemy, a teraz kilka słów natury formalnej, bo skoro jesteśmy na żywo, to oczywiście wy możecie z tego skorzystać i możecie zadawać nam pytania. Możecie dzwonić na Zooma, tyflopodcast.net/zoom, to jest odnośnik do strony internetowej, na której znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak się z nami połączyć, a metod jest kilka. Można przez telefon, można przez aplikację, można przez stronę internetową, a jeżeli nie chcecie pisać, to możecie, jeżeli nie chcecie dzwonić, to możecie pisać. No właśnie, Facebook jest do waszej dyspozycji, jesteśmy na żywo, transmitujemy, nadajemy i jesteśmy też na YouTubie. Tam również jest czat i tam również możecie pisać. Ja te media społecznościowe nasze obserwuję i jak tylko pojawią się jakieś pytania, no to będę je odczytywał, a Michał będzie na nie odpowiadał. Bo ty, Michale, no z urządzeniem Read Easy to już masz do czynienia od jakiegoś czasu, prawda?
1: Oj tak, dokładnie od 2017 roku, kiedy to w moje łapki dostało się zakupione przez nas, przez nasz ośrodek w Owińskach Read Easy Move, czyli starsza wersja tego otóż urządzenia, które przede mną obecnie stoi na biurku. Niestety to urządzenie było uboższe w te opcje, które posiada Read Easy Evolve. Read Easy Evolve.
0: Tak jest. A dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą w ogóle, jak to urządzenie wygląda, to może na dobry początek, gdybyś opowiedział kilka słów, jak w ogóle wygląda Read Easy Evolve?
1: Read Easy Evolve wygląda jak prostopadłościan o wymiarach 20 na 50 centymetrów. Taki, no, mniejszej generacji chlebak, mniej więcej z tym mi się on kojarzy. Taki dosłownie prostopadłościan. Do góry urządzenia przede mną, bo urządzenie posiada dwa wejścia, które są zabezpieczone takimi klapkami. Pamiętamy jeszcze w starych komputerach wejścia dyskietkowe.
0: No było coś takiego.
1: To te wejścia są właśnie zabezpieczone tymi otóż podobnymi klapkami, czyli to są wejścia do kamery, które znajdują się u góry urządzenia. Czyli mamy na wprost u góry mamy wejście do formatu A4. Na dole mamy wejście do formatu A3. Te formaty różnią się od siebie też długością kamery. W formacie A4 kamera jest prawie że schowana, tylko, wystaje górna część urządzenia. tylko górna część kamery, właśnie tej połówki, a na dole jest format A3, gdzie wystaje prawie cały obszar kamery. Dlatego, że format A3 potrzebuje zdecydowanie większego obrazu. Plus do tego mamy po prawej stronie Evolva specjalną dźwigienkę, którą może Państwo usłyszą. Spróbuję ją odchylić. Uwaga. O,
0: tak,
1: było słychać
0: dźwięk. Było.
1: I otóż pojawia nam się specjalna dźwignia, o którą opiera nam się książka w formacie A3. Ja taką książkę postaram się w pewnym momencie zorganizować, jak będę prezentował urządzenie. I teraz spróbuję tą dźwignię zamknąć. Ona jest na boku urządzenia, na samym dole. Uwaga, zamykamy.
0: To jest z lewej, z prawej strony?
1: Ta dźwignia jest z prawej strony.
0: Rozumiem.
1: Opiszę, co mamy obok dźwigni. Po prawej stronie mamy wejście słuchawkowe. Także możemy to urządzenie ze sobą zabrać. Jego zaletą jest to, że jest niewielkie. Do zestawu generalnie ja tego akurat nie otrzymałem, ale jak zakupimy Read Easy Evolva, otrzymujemy w zestawie specjalną torbę, w której możemy schować wszystko, co Read Easy Evolve posiada. A posiada trochę części, znaczy trzeba przejść do tematu, który podejrzewam, Michale, że zamierzałeś poruszyć im prędzej czy później, czyli ceny Read Easy Evolva.
0: Owszem, bo tego nie można pominąć, a cena no nie jest mała.
1: Oj nie. To zaczniemy od samego początku, mianowicie ta główna bryła, czyli ten cały prostopadłościan, czyli całe urządzenie, kosztuje 10 500 zł. Czyli to jest tak naprawdę wersja podstawowa, dzięki której możemy użyć Evolva w kwestii przyspieszenia tekstu, zwolnienia tekstu, włączenia start-stop i fotografowania w wersji takiej, jak czytają osoby widzące. Czyli my robimy sobie fotografię i nagle ta fotografia nam ulatuje. Czyli to są pojedyncze zdjęcia tekstu.
0: Mhm. Ale jak rozumiem, jest to rozpoznawane. Tam już ten moduł OCR wtedy się znajduje, tak?
1: Tak, jest moduł OCR, ale to jest jakby wersja, można tak porównać, dla osób, które no, nie są tak wymagające, które nie potrzebują zapisania danej książki.
0: Jasne.
1: Plus do tego właśnie, ażeby mieć udogodnienie w kwestii zapisu danej książki bądź skanowania wielu stron, musimy dokupić joystick, który kosztuje 1500 zł, który też mam obok siebie.
0: Powiem szczerze, dość drogi ten joystick.
1: No oj, niestety. Joystick można porównać, na pewno pamiętają Państwo opisane urządzenie przez Romka Roczenia, czyli eBay. To ten joystick można porównać, że jest tak mniej więcej w wielkości eBaya, ale ciut szerszy.
0: Aha.
1: Czyli tak można go porównać do takiego troszkę ciut szerszego pada do gier.
0: I co ten joystick umożliwia? Umożliwia skanowanie kolejnych stron, tak i rozpoznawanie ich.
1: Tak, rozpoznawanie ich, ale rozpoznawanie idzie w trybie automatycznym. Plus do tego ten joystick działa na Bluetooth. Nie ma żadnych dodatkowych kabelków. W Read Easy mówię, jak pamiętamy, jeżeli ktoś pamięta audycję Marcina Borka, to w Read Easy mówię, klawiatura była zasilana ze źródła USB. Tutaj jest na odwrót, tutaj mamy wszystko przez połączenie Bluetooth.
0: No to rzeczywiście, to jest o tyle wygodniejsze, że po prostu nie plączą nam się jakieś kable, a szczególnie jeżeli jesteśmy w podróży, no to może być przydatne.
1: Oj tak, to prawda. Mamy jeszcze w zestawie pół przynajmniej metrowy kabel zasilający, bo urządzenie nie posiada z własnego akumulatora.
0: Aha, czyli to taka podróż, ale z uwiązaniem, z opcją uwiązania nas do gniazdka. Więc,
1: tak,
0: jeżeli chcemy, więc jeżeli chcemy czytać w pociągu, to tylko takim, który ma własne gniazdka na przykład.
1: Tak, dokładnie, bo jakbyśmy chcieli mieć własny akumulator do Read Easy Evolve'a, to byśmy musieli mieć akumulator w wielkości przynajmniej plecaka.
0: No to już wtedy zaczyna to tracić powoli sens.
1: Oj, niestety, więc dlatego mamy półmetrowy kabel zasilający, który powiem jest wystarczający jak na długość. Co jeszcze zawiera Read Easy Evolve? Pod wejściem A4, które jest na samej górze, posiada bardzo sprytną rączkę, dzięki której można Evolve'a przenieść z miejsca na miejsce.
0: Michale, ty mówiłeś o tym, że Read Easy Evolve ma te wejścia, ale jak rozumiem, te wejścia to są tak naprawdę już oczy tych kamer, tak? Czy te kamery trzeba dopiero gdzieś tam w tych wejściach zainstalować?
1: Tak, dokładnie, że można ją spokojnie wziąć. Można ją spokojnie wziąć w ręce, właśnie chwycić za tą rączkę i przenieść spokojnie z miejsca na miejsce.
0: Że tak, ale jeszcze, tak, ale jeszcze chodziło mi właśnie o te wejścia do tych kamer. Czy to są wejścia, w których montuje się kamery, czy one są już tam zamontowane? Bo trochę jeszcze to dla mnie jest niejasne, szczerze mówiąc.
1: Dobrze. To są wejścia, które już są zainstalowane.
0: Aha.
1: W Read Easy Evolve'ie. One są przykryte tymi klapkami, którymi kiedyś się przykrywało wejścia dyskietek.
0: No tak, czyli to jest po to, żeby na przykład nam się nie zabrudziły te soczewki kamer albo nie porysowały, no bo wiadomo, to jest urządzenie, które skanuje tekst z użyciem kamer. Więc jeżeli cokolwiek się stanie z optyką tej kamery, to będzie nam z dużym prawdopodobieństwem tekst rozpoznawało znacznie gorzej.
1: Niestety jeszcze dodam do kamery. Kamera ma rozdzielczość 12 megapikseli.
0: Szczerze mówiąc, no mierząc to ze współczesnymi smartfonami, to potrafi być sporo więcej tych megapikseli, ale pytanie, czy w kwestii rozpoznawania tekstu ilość tych megapikseli jest aż tak istotna?
1: Jak ja patrzę po tym urządzeniu, to jak najbardziej. Skanowanie tego tekstu jest w trybie, szczerze, natychmiastowym, rozpoznawanie też i odczyt jest bardzo ładny. Zależy też od kartek, bo jeżeli mamy matową powierzchnię, to wtedy musimy wyłączyć oświetlenie, które mamy przy kamerze, bo kamera ma pod spodem taki przycisk,
0: aha,
1: który powoduje włączenie i wyłączenie światła.
0: Rozumiem, czyli to taka lampka jest dodatkowa.
1: Tak, dokładnie, która ponoć jest bardzo wyraźna, to mi moi widzący powiedzieli. Pod wejściem A4 mamy, tak jak wspomniałem, wejście A3.
0: No i wspomniałeś jeszcze o tej rączce, tak? Że można ją wysunąć?
1: Tak, można tą rączkę wysunąć i można spokojnie urządzenie przenieść z miejsca na miejsce.
0: Okej.
1: A obok wejścia A3 mamy takie przyciski, które troszkę przypominają przecięte jabłko na pół, które są oznakowane, więc to jest bardzo dla nas ważne. Read Easy Move tego nie miał, czyli mamy oznakowane przyciski symbolami plus, minus.
0: I to są, jak rozumiem, jakieś takie strzałki nawigacyjne, tak?
1: Nie, te przyciski, które są przepołowionym jabłkiem, służą do zwalniania i przyspieszania syntezy.
0: Okej.
1: A przyciśnięte jednocześnie służą do zmiany głosu odczytu tekstu.
0: Bo tu jest kilka głosów w tym urządzeniu, jak rozumiem.
1: Dokładnie, 3 polskie, bodajże 4 angielskie.
0: Okej.
1: Zawsze była przewaga, ale tutaj no, z wiadomych też względów, mniej więcej też trochę finansowych, no, nie była możliwość domontowania tego czwartego głosu, którym jest Jan.
0: Rozumiem. No to co, czy jeszcze coś z tej zewnętrznej kwestii i wyglądu urządzenia? Podejrzewam, że te przyciski plus minus to nie są jedyne klawisze, które wchodzą w jego skład.
1: Oj nie, w tej podstawie nie. Po obok zaraz tego przeciętego jabłka, czyli szybciej, wolniej i zmiany głosu, mamy przyciski właśnie strzałki lewo, prawo, mamy środek, czyli jakby połączone strzałki razem. Taki symbol OK-a mniej więcej. Czyli lewo, prawo to jest nawigacja po znakach w tekście.
0: I czy coś jeszcze?
1: A środek to jest przycisk OK, czyli przycisk odtwarzania i zatrzymywania książki. Po prawej stronie od prawej strzałki mamy przycisk z wygrawerowanym wypukłym aparatem. Czyli
0: mogę domyślać, to służy do po prostu wydania polecenia skanowania.
1: Tak, dokładnie, do zrobienia zdjęcia. Czyli to jest do zrobienia zdjęcia, ale jednej strony, czyli zaczęcia nowego dokumentu. Jeżeli ktoś ma tylko tą wersję podstawową Evolva, no niestety sobie nie może włączyć skanowania wielu stron, plus do tego nie może tej książki zapisać, tak jak wspomniałem. I z takiej wizualnej części, to jeszcze po prawej stronie, mamy suwak, który jest bardzo luźny, góra-dół, czyli to jest głośniej, ciszej.
0: Czyli taki po prostu klasyczny potencjometr, jak w różnych urządzeniach audio.
1: Dokładnie tak. Czyli z takiej wizualnej części to już wszystko. A jeszcze tył urządzenia zasługuje na uwagę, bo urządzenie można porównać do takiego radia, ale bez tylnej obudowy.
0: Aha.
1: Z tyłu do góry mamy wejście, do którego możemy z powodzeniem zamontować klawiaturę, którą dokupujemy do zestawu.
0: A to musi być specjalna klawiatura, czy może być jakakolwiek klawiatura zwykła, komputerowa, gdybyśmy chcieli? Czy tam jest jakieś specjalne złącze?
1: Musi być to specjalny ten joystick. On jest nazywany pilotem bezprzewodowym.
0: Aha.
1: Dlatego, że to jest ten, który dokupujemy.
0: A, bo to jest to urządzenie. Myślałem, że jeszcze coś dodatkowego.
1: Nie. To jest właśnie to urządzenie. I to właśnie dopełnia jakby wersji składowej Evolva. Czyli tu już mamy, że tak powiem, częściowo sprzęt zabudowany. Jak doczepimy klawiaturę. Klawiatura jest doczepiana bardzo łatwo, gdyż jest doczepiana na magnes.
0: A, no to sprytnie.
1: Pod spodem mamy gniazdka USB, mamy dwa gniazda USB i mamy HDMI. Czyli po lewej stronie mamy USB do pendrive'a i mamy dwa gniazda od po lewej stronie, tak mniej więcej na środku, bo to jest taka jakby kreska z różnymi gniazdkami. Taka pozioma i tam mamy zamontowane dwa gniazda HDMI. Po prawej stronie mamy gniazdko USB, bodajże tu można podłączyć dysk przenośny.
0: Czyli zapewne chodzi o to, żeby można było zrzucać na ten dysk na przykład teksty, które zeskanujemy, jeżeli będziemy chcieli to jakoś przetransferować do komputera, tak?
1: Dokładnie tak. Pamięć samego urządzenia wynosi 64 GB.
0: O, no to jak na pliki tekstowe to sporo.
1: Oj, sprawo, sprawo, to już w stronach, bo tak urządzenie zapisuje książki, no to to już w tysiącach przynajmniej, jak nie więcej.
0: Podejrzewam, że więcej, tylko być może on jeszcze zapisuje sobie też te wersje graficzne, a to już wtedy no, potrafi też konsumować trochę pamięci operacyjnej.
1: Potrafi. Generalnie w urządzenie zapisuje wszystkie książki w formacie VAT na początku, ale można wyeksportować książki do różnych innych formatów, na przykład do JPG, do Excela, do DOCA, do PDF-a.
0: No jasne.
1: Także eksport jest szeroki.
0: Okej. No to co, Michale, to może przejdziemy do prezentacji praktycznej, jak ten sprzęt obsłużyć.
1: Dobrze. To jeszcze po prawej stronie od kamery jest taki malutki przycisk, który służy do włączenia urządzenia. Urządzenie melduje nam się za pomocą dźwięku wiatraków i takiego dźwięku, takiego brzdęk. Sprawdźmy, czy będzie ten dźwięk słyszalny. Uwaga, włączamy urządzenie. O,
0: było słychać. Było słychać.
1: Dobrze. Wiatraki działają, no bo jednak chłodzenie musi być. Powiem, że ja kiedyś osiągnąłem stan taki, że usłyszałem wiatraczki, że chodzą na pełnej parze.
0: To rzeczywiście, chyba już musiałeś całkiem sporo skanować.
1: Oj tak, chyba z 3 książki w ciągu dnia jednocześnie.
0: O, no to już nieźle. Rytizy
1: jest gotowy. O, usłyszeliśmy, jak się zameldował.
0: Owszem.
1: Że Rytizy jest gotowy. No i teraz myślę, że przejdziemy do prezentacji jego dodatkowego modułu.
0: No tak, bo jeszcze mamy ten pilot.
1: Tak, a pod gniazdkami jeszcze USB dodam, pod tym paskiem, mamy na samym początku, bo zapomniałem powiedzieć, jest wtyczka do gniazdka zasilającego sprzęt. Czyli tu podłączamy zasilacz zaraz po lewej stronie od gniazdka, gdzie podłączamy pendrive'a.
0: Jasne. Ja wiesz co, Michale, tak sobie myślę, że może zanim przejdziemy do prezentacji pilota, bo to jest wyposażenie dodatkowe przecież i nie każdy musi z tego koniecznie korzystać. Oczywiście skoro mamy, to warto zaprezentować. Jestem jak najbardziej za. Ale może na dobry początek pokażmy w ogóle, jak to urządzenie się zachowuje w praktyce. Dajmy na to, no mamy taką wersję podstawową. Chcemy zrobić najprostszy w życiu skan jednej strony i chcemy to przeczytać. Ja pamiętam, że jak Marcin prezentował poprzednią wersję tego urządzenia, no to jakość rozpoznawania, chyba ze względu na to, że Marcin to w jakimś takim dość zaciemnionym pomieszczeniu pokazywał, to była dosyć słaba. To zobaczmy, jak będzie teraz.
1: Teraz jest tak, że ja jeszcze doposażę swój pokój w światło, także sekundka.
0: Okay.
1: Ale plus do tego mam samo oświetlenie, które generuje urządzenie. Powiem jeszcze, my się nie pomylimy, jak przepinamy kamerę, bo urządzenie nas zaraz o tym poinformuje. Powiem jeszcze, Read Easy Move miał wykonaną kamerę z plastiku. Tutaj kamera jest cała metalowa, oprócz dolnej części takiego malutkiego paska i diodki, która jest obudowana w plastik, ale cała góra sprzętu i dół jest wykonane wszystko z metalu.
0: Ale poczekaj, bo ty wspomniałeś o tym, że przepinamy kamerę. Czyli co, ta kamera, jakby przełączamy ją między tymi dwoma złączami, tak? Które
1: tak.
0: Mamy, czy jak?
1: Tak, przełączamy ją pomiędzy dwoma złączami. Ja ją postaram się zademonstrować. Uwaga, wyjmuję kamerę.
0: Okej, czyli kamera jest jedna. Dobrze. To...
1: Jedna, ale ma bardzo fajną zaletę. Tak jak mówiłem, w mówie tego nie było. A tutaj kamera jest składana na pół.
0: Okej.
1: Za pomocą takiego grzbietu. Także tutaj naprawdę panowie... producenci się postarali, bo to jest produkt brytyjskiej firmy. I wyciągamy właśnie urządzenie.
2: Kamera rozłączona.
1: I usłyszeliśmy właśnie, że wyciągnęliśmy kamerę i mamy otóż dół i górę, które są ze sobą równe.
0: Mhm.
1: Składamy ją na pół i widać, że dół i góra troszeczkę jakby od siebie odstają, że się nie wyrównują, że wejście USB przylega do lampy błyskowej. Ale to jest specjalnie zrobione, żeby można było kamerę obrócić i tym dłuższym bokiem wsadzić ją od spodu i Volva, żeby móc go zabrać w podróż.
0: Aha, czyli po prostu, żeby łatwiej to było wszystko ze sobą spasować i spakować do torby na przykład.
1: Do torby, tak, ale torba do samego i Volva jest taka, że można spokojnie popakować wszystkie części sprzętu.
0: Okej. Okay. Czyli tu warto powiedzieć, bo tak trochę się nie zrozumieliśmy na samym początku tej audycji. Urządzenie ma jedną kamerę, tak?
1: Tak.
0: Ale ma dwa gniazda. I po prostu w zależności od tego, do jakiego formatu, jaki format chcemy skanować, czy A4, czy A3, to po prostu montujemy ją w danym gnieździe.
1: Dokładnie tak. Zależy od formatu książki.
0: Okej. Okay. To jest ważne, bo tu po prostu tu trochę się chyba nie zrozumieliśmy, jak opowiadałeś i jak ja pytałem. Ale już teraz jest wszystko jasne, wszystko. Mam nadzieję, że nie pozostawia cienia wątpliwości.
1: Dokładnie tak. To zostało niedoprecyzowane. Na szczęście już jest. Ale jak wyłączymy teraz urządzenie pozbawione kamery, no to usłyszymy charakterystyczny komunikat. Spróbuję, albo nawet nie musimy wyłączać. Wcisnę przycisk migawki.
2: Proszę podłączyć kamerę.
0: No tak.
1: I daje nam znać, że jednak hola hola. No niestety, ale ja nic nie zrobię. To rozkładamy kamerę, która jest, tak jak mówiłem, składana na pół. I spróbuję zademonstrować, jak to jest, podłączając kamerę do wejścia A3. Czyli pod spodem od A4. Uwaga. Trzeba, ważna rzecz, bo mówił mi pan właśnie z ECE, pan Tomek, że co po niektórzy wkładali kamerę do lampą błyskową do tyłu, a wejściem USB do przodu. Tutaj technologia jest na odwrót, czyli lampa musi być skierowana do nas, wejście USB musi być umiejscowione do tyłu.
0: Mhm.
1: Nie wiem, czy wyraziłem się precyzyjnie. Jak mamy właśnie diodę, tą, która powoduje właśnie skan, to ta musi być skierowana do naszej piersi.
0: Okej.
1: Okay. Uwaga, podłączamy do wejścia A3 tym razem. O. Podnosimy ją do góry. O! Idzie, bo to trzeba troszkę wpasować, bo do A3, tak jak mówiłem, kamera bardziej wystaje.
2: Kamera jest podłączona do gniazda A3.
0: O! I mamy od razu informację, co zostało, gdzie umieszczone. Mamy pierwsze pytanie od naszego słuchacza Łukasza, który zadał pytanie, no nie da się ukryć, dosyć zasadne. Ale po co to jest, jeśli apki ze smartfonów więcej potrafią?
1: Ja pozwolę się nie zgodzić z kolegą Łukaszem. Dlaczego? Bo apki ze smartfonów tak naprawdę są stworzone dla tych, którym się nie chce czytać, czyli dla osób widzących. Ja miałem okazję kupić sobie na krótki czas KNFB Readera. Powiem, tak jak on jest chwalony, tak ja mam o nim zdanie negatywne.
0: Ja mam też akurat o KNFB Readerze zdanie negatywne. Uważam, że to były moje jedne z gorzej zainwestowanych pieniędzy w aplikację mobilną. Natomiast Michale, to nie jest do końca chyba tak. Bo na przykład Envision działa bardzo dobrze. Jak na aplikację, z której korzystamy w smartfonie. Tylko tu w tym momencie, Łukaszu, jest kwestia taka, że takie urządzenie jest urządzeniem prostym. Jest urządzeniem prostym, a pamiętajmy, że nie wszyscy, choćbyśmy nie wiem jak zaklinali rzeczywistość, to nie wszyscy niewidomi, bo wzrok tracimy na przykład w różnych momentach swojego życia, to nie wszyscy niewidomi będą sobie w stanie poradzić z obsłużeniem smartfona, który jest urządzeniem dotykowym. I teraz jak mamy na przykład osobę starszą, jak mamy małe dziecko, które gdzieś tam sobie chce coś przeczytać, jak mamy osobę ociemniałą ledwo co, która jest totalnie zagubiona i jeszcze podejrzewam, że kilka innych grup użytkowników można by było tu wymienić, to dla nich takie urządzenie, które polega na tym, że kładziemy książkę w jednym konkretnym miejscu, naciskamy przycisk i to nam skanuje i od razu czyta, to takie urządzenie jest bardzo dobre. Ja powiem wprost, ja sobie, jako ja, Read Easy Evolva, Perla i żadnego tego typu urządzenia bym sobie absolutnie nigdy nie kupił, bo nie jest mi ono potrzebne. Ale są sytuacje, są zawody,

0: swojej pracy musi iść do sądu i tam ma do czynienia z aktami, no to musi je sobie na bieżąco zeskanować i odczytać. To smartfonem byłoby trochę to utrudnione, natomiast w przypadku tego typu urządzenia kładziemy takie akta, skanujemy, rozpoznajemy i możemy się z nimi zapoznać. Więc tak, to nie jest urządzenie dla wszystkich. Absolutnie nie jest.
1: Absolutnie nie, ale też jeszcze dla takich osób, które tak jak ja uważają, że smartfony po prostu za szybko się czerpią. I ja jednak obstawiam przy tym, że tak jak dla mnie skaner to jest jeszcze za wolno, a mi zależy na największej precyzji mieć ładnie, no rzekłbym pięknie zeskanowane książki, no to ja za to zamierzam się jako ja osobiście wyposażyć w taki sprzęt, bo ja jednak czytam książek bardzo dużo.
0: To znaczy, wiesz co, Michale, ja szczerze mówiąc zastanawiam się, co daje lepszy efekt i mam dziwne wrażenie, że jednak skaner z programem OCR będzie w stanie rozpoznawać lepiej niż tego typu urządzenie. Ono jest jakby, ja nie robiłem żadnych testów, więc to są takie moje gdybania. Mam wrażenie, że ono będzie tak po środku stawki między telefonem, który będzie no siłą rzeczy, bo będzie nam gdzieś tam ręka drżała czy coś, to będzie działało to najgorzej. To urządzenie, które gdzieś tam jednak ta kamera patrzy z góry, więc troszeczkę ma utrudnione zadanie i skaner to jednak da nam najlepszy efekt, ale tracimy tę przenośność.
1: Oj tak, ja powiem, no ja jednak zamierzam, jako ja polecam to urządzenie, dlatego że ono naprawdę teraz sprawia się rewelacyjnie. Przeszło ewolucję i naprawdę rozpoznawanie i skanowanie jest w trybie natychmiastowym. Ja książkę, która na skanerze, mając 300 stron książki, na skanerze zeskanowałbym ją, no przypuśćmy, 2 godziny, około 2,5, jak nie 3. No to na Evolvie, no to ja spokojnie książkę w objętości 300 stron potrafię w godzinę, jak nie w półtorej zeskanować.
0: No tak, bo to jest połączenie tej cechy smartfona, czyli tej szybkości działania, bo tu nie przejeżdża nam ta lampa po kartce i nie skanuje, tylko pstryk i mamy już zdjęcie i połączenie tej szybkości smartfona jednak z tą stabilnością, bo to nie jest urządzenie, które trzymamy w dłoni nad kartką, tylko książkę układamy albo jakąś kartkę w odpowiednim miejscu pod okiem kamery, więc no więc tak to po prostu działa. I tu jakby ja jak najbardziej widzę zastosowanie tego typu urządzeń, ale tak jak mówię, to nie jest sprzęt dla wszystkich, absolutnie nie.
1: Absolutnie nie, kto co jak woli, ja za to próbowałem, powiem wprost. Przytoczę taki najlepszy przykład ku temu. Siedziałem sobie w bibliotece u sióstr zakonnych. No i ja to, że uwielbiam czytać książki, no to zamknąłem sobie drzwi, zaszyłem się w tej bibliotece, wziąłem sobie program, może być kryptoreklama.
0: Proszę bardzo.
1: Voice Dream Scanner.
0: O, czyli program całkiem dobrze działający.
1: I powiem, nie do końca. Dlaczego? Nie wiem. Ja to nawet wytestowałem u nas w bibliotece. Ale powiem, nie uzyskałem takich rezultatów, dzięki czemu bym uzyskał, posiadając Read Easy, Evolva bądź no, zwykły skaner, ale bardziej Read Easy, Evolva jak dla mnie. No bo nie to, że nie umiem obsłużyć skanera, absolutnie, ale ja po prostu jestem zdania, że mi zależy na szybkości po prostu i na precyzyjności jednocześnie. Bo do Read Easy Evolva mamy jeszcze dołączone pod spodem, to jest bardzo ważne, mamy dołączone białe tło, które jest bardzo idealnie dopasowane do sprzętu. Jest taki wycięty fragment, który wpasowujemy w urządzenie. I na tym białym tle kładziemy dany kawałek tekstu bądź

0: książki.
1: No tak, i chodzi po prostu o to, żeby to się odbijało lepiej od białego, tak? Zapewne światło czy cokolwiek innego i żeby nam to lepiej skanowało, żeby lepiej to działało. No dobrze, Michale, to w takim razie odpowiedzieliśmy na pytanie naszego słuchacza. Tu jeszcze Krzysztof też się z nami zgadza. Jeszcze tak dodaję, że Seeing Assistant Home radzi sobie całkiem nieźle, jeżeli chodzi o czytanie tekstu. Tak, Krzysztofie, tych aplikacji, które skanują i które sobie radzą lepiej bądź gorzej z czytaniem tekstu, jest dość sporo. Ja używam Envision akurat, bo jestem naprawdę z tej aplikacji zadowolony, ale ja powiem szczerze, książki bym za jej pomocą nie skanował, chyba że z jakimś statywem na telefon, bo to też można by było ewentualnie tak spróbować. Wtedy mamy tę stabilność jednak mimo wszystko, ale jakoś wydaje mi się, że jednak najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie skaner, no chyba że ktoś po prostu nie chce, no to tego typu urządzenie, podkreślam, jeżeli zależy nam na precyzji, bo jeżeli zależy nam na tym, żeby jakkolwiek zapoznać się z tekstem, no to nie ma problemu, bierzemy smartfon w rękę, siup, skan, rozpoznanie i czytamy od razu. I nie musimy wydawać 12 tysięcy złotych.
2: Oj nie, ja powiem jeszcze tak, że testowałem kiedyś smartfona, to powiem, to są bardzo dobre przykłady, ja dziękuję za nie, bo ja miałem okazję testować ten Voice Dream Scanner na przykład statywie, KNFB zresztą też, ale powiem, nie osiągnąłem takich rezultatów, jakbym osiągnął na skanerze czy na Evolvie.
1: I tu jeszcze Łukasz nam dopowiada, że co do KNFB Readera to się zgodzi, choć sporo daje do kupienia stelaża. Wiesz co, powiem szczerze, ja dokupiłem stelaż i jakoś też nie, po prostu nie polubiliśmy się z tą aplikacją, mimo wszystko. Po prostu. Jakoś naprawdę, ja co jakiś czas do niej wracam, no bo w końcu wydałem na to trochę pieniędzy, to jednak chciałbym, ale jakoś nie. Są osoby, którym to działa, u mnie to po prostu dobrze nigdy nie chciało działać. Może to jest mój błąd, może ja nie umiem tego obsługiwać, ale tak właśnie działa. Natomiast no, jeszcze tu Łukasz dobrze zauważył i ja też o tym chciałem powiedzieć, natomiast gdzieś chyba po prostu wyleciała mi ta myśl z głowy, że tego typu sprzęt nadaje się, tak jak my, ten, który my dziś prezentujemy, czyli Read Easy Evolve, to nadaje się spokojnie do szkół czy bibliotek. Oczywiście, że tak.
2: Oczywiście,
1: to
2: że tak.
1: Jest zdecydowane miejsce, gdzie tego typu sprzęt powinien się znaleźć.
2: Dokładnie. Ja powiem, u nas właśnie w bibliotece jest ten właśnie Read Easy Move. I powiem, ja po prostu no w ogóle ze skanerem się pożegnałem co do tego, bo po prostu super rezultaty osiągnąłem na Read Easy Move'ie, po prostu w tej no po prostu zaktualizowanej wersji, która jest zdecydowanie bardziej poprawiona. No a na Read Easy Evolve to już w ogóle. Nie zdarzyło mi się, żebym miał tekst kiepsko rozpoznany. I ja powiem, urządzenie polecam, ale to na koniec będę się dzielił refleksjami.
1: Dobrze, a teraz Michale, przejdźmy może do prezentacji, bo skupiliśmy się na wypowiedziach od słuchaczy. No i oczywiście będziemy się na nich skupiać, jak tylko się pojawią, bo w końcu ta audycja jest dla was i to wy macie tu pierwszeństwo głosu. Jak tylko coś się pojawia, no to staramy się do tego odnieść. Natomiast no teraz może pokażmy taki jakiś prosty skan. Prosty, mamy urządzenie, spróbujmy zrobić jakiś skan.
2: Właśnie teraz wziąłem płytę, co jest ważne, chociaż że na tego typu płytach, czyli te, co mają cienkie oprawy, takie oryginały, no to się bardzo sprawdza. Na tych, co mają trochę grubsze, niestety urządzenie potrafi wariować, ale to chyba bardziej od tego, że jest matowe i to wszystko się po prostu zlewa, także tu ma problem, ale na tego typu płytach działa fajnie, także jeszcze dorzucę oświetlenie, więc minutka.
1: Dobrze, to w międzyczasie ja przypomnę namiary do nas. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, transmitujemy tam dla was na żywo. Natomiast tam możecie do nas pisać, a jeżeli chcecie się z nami usłyszeć i coś powiedzieć w trakcie programu, to jesteśmy na Zoomie. tyflopodcast.net/zoom. To jest strona internetowa, gdzie macie wszystkie linki do tego, żeby się do nas wdzwonić. Tam można i przez telefon się wdzwonić, i można przez aplikację, można przez przeglądarkę do wyboru, do koloru. Polecamy albo telefon, albo jak już obsługiwać potraficie aplikację Zoom, to dzwońcie do nas przez aplikację Zoom.
2: Ja tylko dodam tak pół żartem, pół serio. Zapraszamy do dzwonienia, nikt z nas nie gryzie.
1: Oczywiście, oczywiście, że nie, zachęcamy. A teraz przejdźmy już do prezentacji.
2: Ja jeszcze tylko spróbuję zademonstrować, jakie urządzenie posiada głosy, czyli naciśniemy dwa przyciski szybciej, wolniej, jednocześnie. Uwaga.
0: Maja.
2: Uwaga.
0: Agnieszka. Ewa. Jacek.
2: I to są wszystkie głosy. Mam nadzieję, że wszystkie było wyraźnie słychać.
1: Było, było.
2: Jeszcze tylko powiem, że Read is Evolve posiada jeden masywny głośnik. Read is Move posiadał głośnik, ale taki jakby przedzielony na pół, bo jeszcze dodajmy, cała obudowa, wszystko Read is Evolve oprócz kamery jest plastikowe. Read Easy Move był wykonany z metalu.
1: To w sumie trochę szkoda, że teraz jest to, że teraz jest to plastikowe, bo to może być bardziej wrażliwe na różnego rodzaju uszkodzenia.
2: No, to fakt, powiem szczerze. Powiem wprost, lepiej nie próbować tego, czy tak jest, ale fakt jest faktem, że jak jest wykonany z obudowy metalowej, no jakby jest bardziej masywniejszy.
1: Dobrze, chociaż że ta kamera jest z metalowej, w metalowej obudowie.
2: Jest, jest, kamera jest w metalowej obudowie. Więc ja dlatego teraz ją przepnę znowu, bo mamy ją w formacie A3, a
1: no tak, a
2: no
1: teraz
2: niestety
1: będzie...
2: płyta jest w A4.
3: Kamera rozłączona.
2: I przepinamy ją w drugie wejście. Uwaga.
1: Okej.
3: Okay. Kamera jest podłączona do gniazda A4.
1: I jak sami słyszycie, to całkiem sprawnie idzie. Tak Michał na początku przepinał tę kamerę tak dosyć wolno, ale można to zrobić szybko, jak widać, sprawnie, więc spokojnie.
2: Można, ja tylko dodam, dlaczego to tak trochę wolno szło. Mianowicie to jest urządzenie dość nowe, dopiero od, nie wiem, połowy 2019 roku weszło na rynek, a to jest egzemplarz testowy, który no, nie był używany na taką skalę, jakby był prywatny.
1: No jasne.
2: Więc to też dlatego po prostu to wszystko mocno siedzi. Mhm. To teraz uwaga, demonstruję podstawową wersję, czyli najpierw spróbujmy sobie odrobinkę zwolnić syntezator. Czyli wciskamy minus.
3: Wolniej, wolniej. Brak dokumentu.
2: O, troszkę jest zwolniony, jak słychać. O. I spróbujemy teraz zrobić skan. To jest płyta. I sprawdźmy, jak nam wyjdzie. Uwaga. Wciskam przycisk migawki, który jest po prawej stronie na samym końcu panelu.
3: Robię zdjęcie.
2: Uwaga. Ten dźwięk oznacza, że coś zasłania obraz. W tym wypadku moja ręka, bo to jest specjalnie, żebyście usłyszeli, jak to brzmi. Czyli w ten sposób zdjęcia nie wykonamy. Spróbuję teraz rękę zabrać. Kalibruję się i... chwila.
1: I zrobił.
3: Szkoła formacji kapłańskiej i zakonnej. Rzecz o Kościele. Dzieje apostolskie. Sesję prowadzi abb Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, przewodniczący zespołu do spraw nowej ewangelizacji przy konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista. Kościół Dziejów Apostolskich to wspólnota ludzi zjednoczonych na modlitwie, wsłuchana w słowo i wyczekująca wypełnienia się obietnicy Ojca. Ani prześladowania zewnętrzne, ani słabości wewnętrzne nie przemogły Kościoła, bo pozostawał wspólnotą trwających przy słowie i na łamaniu chleba. strzegącą życia ewangelicznego pomimo ludzkiego grzechu.
2: Zatrzymamy jest teraz.
1: Powiem szczerze, jestem pod wrażeniem jakości tego skanu.
2: Jest wow.
1: I to jest, jest, proszę państwa, na żywo. Tu nic nie jest ustawione.
2: Oj, nic nie jest ustawione. Powiem, to jest po prostu skan powalający na nogi w sposób pozytywny.
1: Owszem.
2: I dlatego to jest to, co mnie skłania do zakupu tego urządzenia. Po prostu ta powalająca jakość po prostu. Jestem
1: no bo rzeczywiście,
2: tak jak mówiłem.
1: Bo rzeczywiście tu, przynajmniej na tym przykładzie okładki tej płyty, to jest jakość bardzo dobra. To jest jakość bardzo dobra. Jeżeli tak by rzeczywiście miało skanować wszystko, no to super. Ale podejrzewam, że jeszcze masz, Michale, kilka materiałów, gdzie będziemy mogli sprawdzić, jak się zachowuje ten sprzęt w różnych sytuacjach.
2: Oj, mam i mam nadzieję, że nie zawiedzie, powiem szczerze, bo mnie nie zawiódł.
1: No to zobaczymy.
2: To co? Myślę, że robimy jeszcze zdjęcie drugiej strony płyty i zobaczymy, okay. Co tam jest?
1: Zobaczmy.
2: Dobra. To jest akurat płyta, jak widać, z konferencjami. Uwaga, próbujemy drugą stronę. Miejmy nadzieję, że ładnie nam...
3: Robię zdjęcie. Szkoła formacji kapłańskiej i zakonnej. A Grzegorz Ryś, rzeczy o kościele. Dzieje apostolskie. MP3. Audiobook. Fonoteka Centrum Informacji Duchowej. Koniec dokumentu.
1: No tu króciutko, króciutko.
2: Króciutko. I teraz odkładamy.
1: Ale też ładnie.
2: Też bardzo ładnie, dokładnie. I to co? To może teraz zademonstrujemy, jak urządzenie sobie poradzi z ulotką na temat leków.
1: Dobrze, to sprawdźmy.
2: Tutaj mamy
1: książkę. Już mogą być jakieś różne dziwne rzeczy. Ta ulotka może być trochę zagięta. No to różnie może to czytać.
2: Zobaczymy, jak sobie poradzi. Spróbujmy pierwszą stronę. No niestety... O, ale ulotka jest za to w formacie A3, proszę państwa.
1: Czyli trzeba przepiąć kamerę.
2: Więc uwaga, odginamy jeszcze znacznik i przykładamy do znacznika, czyli mamy ogranicznik. Więc powiem, to wszystko się dzieje na żywo. Ja jej nie przymierzałem przed audycją, więc... Wypinamy kamerę.
3: Kamera rozłączona.
2: I przepinamy ją do dołu. O, hops.
3: Kamera jest podłączona do gniazda A3.
2: Czyli, tak jak słyszeli państwo, przed chwilą musiałem odpiąć, czy podnieść dźwignię do góry od Evolva. I teraz spróbuję wykonać zdjęcie. Uwaga.
3: Robię zdjęcie.
1: No i czekamy.
3: Rozpoznawanie. Rozpoznawanie 51%.
1: Tu już trochę dłużej to trwa.
3: Rozpoznawanie 58%.
2: Chyba dlatego, że to jest jednak ulotka, jest trochę zagięta, tak jak mówiliśmy.
1: Aha.
2: Jeszcze ją spróbuję jeszcze bardziej podregulować. O.
1: Ale poczekaj. Teraz zobaczmy, jaki będzie wynik. Bo zaraz... O.
3: 1 form 1 pik użytkownika. Dual prawa autorskie. 0,5 mg plus 0,25 mL na 61 do nebul.
1: Oj!
3: Protropu Voidur. Należy zapoznać się z treścią ulotki Pilet. Zastosowaniem leku. Nad CTV zacnawaj ukłunt. Duch wie. Fawia / 1 / 116 C / Adb /
2: Na razie zrobię pauzę. To dlaczego?
1: A tak dobrze szło.
2: A to dlatego, że to jest efekt tego, że to jest też ulotka leku. Rzeczywiście to jest do inhalacji. Ale jeszcze raz spróbujemy. Uwaga. Spróbuję ją teraz bardziej rozprostować.
1: No właśnie, bo to też mógł być problem.
2: Chwycimy ją w ten sposób, na końce. No, dajmy czadu.
3: Rozpoznawanie.
1: Rozpoznaje.
3: 98%.
1: O, teraz w ogóle szybciej rozpoznał.
3: Kropka. 1. O. Potrzeby móc ją ponownie. Należy zwrócić się do leka, gdy potrzebna jest rada lub informacja. Lek ten został przepisany ci osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Spis treści ulotki. I. Co to jest Berodual i w jakim celu się go stosuje? 2. Informacje ważne przed zastosowaniem Berodual 3. Jak stosować Berodual 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać Berodual 6.
2: No powiem, nie, no to też nie było przygotowane, jak widać. Ale jakość jest też fajna.
1: Jakość jest fajna. Może już nie tak spektakularny efekt wow, jak w przypadku okładki płyty, ale za drugim podejściem też uzyskaliśmy całkiem niezły efekt.
2: Powiem dlaczego, tak jak żeśmy to robili, dlatego że była trochę zagięta ta ulotka. Teraz ją bardziej rozprasowałem na pulpicie i spróbujmy wykonać jej. Zobaczymy, czy coś jest na drugiej stronie.
1: Okej.
2: Okay. Uwaga. Potem weźmiemy książkę w A3. Ale jak widać, po wyprostowaniu ulotki, bo no jednak no, lubi być zagięta, no można się dowiedzieć takich szczegółów, o których człowiek nawet nie śnił.
1: No, dokładnie.
2: Zobaczymy, czy się coś uda.
3: Rozpoznawanie. IL-1, 2 i LL-1, 1, 1, 1, 1.
2: Jakieś symbole.
3: 1, 1.
2: Jeszcze raz.
3: Robię zdjęcie.
2: O, dorzuciłem do dźwigni, ale chyba tylko tutaj jakieś symbole są na tej stronie.
1: Może i tak być. Może być ulotka z jednej strony tylko zadrukowana.
3: Rozpoznawanie 84%. O. 1 apostrof. KL 380 i leczenie okresowe 1 fugol.
1: A nie.
3: Jeżeli wymagane jest wielokrotne dawkowanie, zaleca się 1 do 2 ml roztworu na każde podanie od 20 do 40 kropli do 4 razy na dobę. W przypadkach umiarkowanego skurczu oskrzeli lub VV w przypadku wentylacji sztucznej zaleca się mniejsze dawki do 0,5 ml 10 kropli. Dzieci w wileju 2.46.41.0.41. Leczenie ostrych napadów astmy 0.51 ml.
2: O, 10 do... bo to dlatego, że tutaj są symbole oznaczające dawkowanie, więc to jest troszkę ciężkie.
1: Tak, to już jest dla niego nieco większe wyzwanie, to się zgadza.
2: No, ale w miarę...
1: Coś już da się wywnioskować z tej ulotki, tak jak mówię. No w przypadku takich ulotek, tak szczerze powiedziawszy, to ja osobiście wolałbym tak czy inaczej mieć jej wersję elektroniczną i to ze źródła, z jednego prostego powodu, bo tam są bardzo często informacje na temat dawkowania. A w przypadku programu OCR, no niech nam się pomyli, tak? I zeskanuje, powiedzmy, nie wiem, 6 jako 9, tak? Albo odwrotnie. I już zupełnie są inne dawki, więc... No, z tymi ulotkami to też to tak ostrożnie, ale żeby się zapoznać z takimi informacjami ogólnymi na temat leku, to jak najbardziej można wykorzystać chociażby takie urządzenie.
2: O, dokładnie, a teraz spróbuję, teraz przyniosłem na dzisiejszą audycję coś ciekawego, czyli przyniosłem gazetę, reklamę.
1: Aha.
2: Więc, no, o ile reklama może być ciekawa, jak zależy dla kogo, ale żeby do skanu, to zaraz spróbuję ją rozłożyć, tylko uwaga. Miejmy nadzieję, że się... No, udało się. Ho, ho, to już jest... To już może być trochę... Ale nie. Nie przepinamy kamery, bo się okazało, że to jest skan A3. Ale już tutaj troszkę nam przylega do naszego pilota, o którym będzie za moment. trochę tutaj nam wyjeżdża poza, ale to, że format A3, no kamera musi być bardzo wysoko, bo jednak powierzchnia jest bardzo duża.
1: No to zobaczmy, co się uda.
2: Uwaga, no to start.
3: Robię zdjęcie. Rozpoznawanie. Rozpoznawanie 51%. Rozpoznawanie 64%. Rozpoznawanie 88%. Rozpoznawanie 99%. Zdalnie. Łączy nas misja krzewienia edukacji finansowej www.kasastywczyka.pl. W naszej rodzinie. Pandemia koronawirusa pokazała, jak ważne w ochronie zdrowia mogą okazać się nowoczesne technologie komunikowania się ludzi. Rząd zaleca pozostanie w domu. Jak w tej sytuacji na przykład zasilić finansowo swoje konto w telefonii w naszej rodzinie. Z pomocą przychodzi usługa bankowości elektronicznej kasy Stywczyka. I dwa, dotychczas telefon komórkowy kojarzył się. Głównie z wygodą, nie dość, że możemy skontaktować się z bliskimi i przyjaciółmi oraz załatwić wiele spraw na odległość, to na dodatek możemy to zrobić z dowolnego miejsca. W czasach zagrożenia zarażeniem się koronawirusem telefon stał się wręcz niezbędnym narzędziem. Rząd zaleca narodową kwarantannę, zamknięte są szkoły i uczelnie, kina, teatry, odwoływane są imprezy masowe i zawody sportowe.
1: I całkiem nieźle to nam wszystko odczytało.
2: Odczytało, tak. Tak,
1: więc to jest kolejny przykład rzeczywiście takiego fragmentu tekstu zeskanowanego dobrze.
2: Tak, dokładnie i powiem tekstu właśnie w formacie A3. Ale teraz spróbujmy, bo nam ten tekst był podzielony na kilka stron, czyli teraz weźmiemy kartkę, która była luźna i spróbujemy tą jedną stronę znowu położyć. Czyli teraz dopasujemy tutaj do Evo Evolva i zaraz wykonamy jej zdjęcie. Oczywiście kartka z gazety jest w formacie A3. Uwaga.
1: Okej.
3: Okay. Robię zdjęcie.
1: No i czekamy. Też to chwilę trwa.
2: To jest też dlatego...
3: O. Także Asia, Ania, czas. Nieoraz żyć, że ulamać i dla
1: oj.
2: Oj, coś nam
1: to już,
2: nie...
1: tak, to już niestety nie jest tak dobrze.
2: Coś nam tu nie... Możliwe, że to albo... Spróbujmy może zagięcia jakieś nam tu przeświadczyły o tym, ale spróbujmy jeszcze raz, o. No czasami jednak warto drugie podejście zrobić, ale to jest rzadkość. I jeszcze raz.
1: No to spróbujmy.
3: Rozpoznawanie. Rozpoznawanie 53%. Rozpoznawanie 87%. Dwa aktualności. Zdalnie. W naszej rodzinie. Łączy nas misja krzewienia edukacji finansowej www.kasastywczyka.pl. Y. Pandemia koronawirusa pokazała, jak ważne...
1: Ale to jest to samo.
2: Okazało się, że to jest ta sama strona niestety. Spróbujmy tą stronę w ogóle odwrócić. Czy coś na tej drugiej stronie zobaczymy?
1: Czy coś jest w ogóle?
2: No, jak widać, robimy to wszystko na żywo.
1: Tak, robimy to na żywo i macie okazję zobaczyć urządzenie, że raz radzi sobie naprawdę super, no, ale to nie jest jakiś czarodziejski sprzęt, który zawsze sobie będzie radził super. Nie, nie, nie.
2: No nie, no chyba niestety takiego sprzętu to jeszcze nie wymyślono.
1: No nie, ja powiem szczerze, ja już dawno nie korzystałem ze skanera, bo dawno nie miałem potrzeb skanowania sobie jakoś tam precyzyjnie jakichś dokumentów. Zresztą u mnie to już na stole to by się nawet za bardzo skaner nie zmieścił, nie byłoby gdzie go postawić, ale kwestia jest taka, że pamiętam kiedyś, że tego typu problemy były też i ze skanerami, że wystarczyło po prostu coś gdzieś tam źle położyć, albo nawet no, jakiś błąd w programie rozpoznającym i nawet tej książki za bardzo nie trzeba było ruszać, tylko zeskanować jeszcze raz jakąś stronę i efekt był zupełnie inny i był lepszy. Jak widać, no tu to się nie zmienia, to tego typu problemy były, są, no może kiedyś zostaną wyeliminowane.
2: Chociaż, że widać, że to jest w formacie A3, takie się czasem zdarzą, no bo to jeżeli byśmy mieli książkę typowo, co zaraz książkę też położę, jak na razie demonstrujemy A3, no to zaraz i książka będzie, to powiem, zdarzają się, ale w A4 to mogę Państwa zapewnić, że problemy w rozpoznaniu tekstu są naprawdę, oj, bardzo, bardzo rzadko. Jak się zdarzą, to jest naprawdę raz na milion.
1: Okej.
2: Okay. Sprawdzimy.
1: Sprawdzimy, tak, zobaczymy, co teraz się uda.
2: To jest właśnie fajne, że można tak na żywo.
3: Rozpoznawanie.
2: Jak widać w A3, to rozpoznawanie... O! Kasy.
3: Pożyczki za radica. Można ją otrzymać w kwotach. Moral. 2000 zł, 3000 Z1 lub 4000 zł, a miesięczna rata wynosi tylko 25 zł za jazd Y pożyczony MOO złotych. Łatwo więc samodzielnie obliczyć wysokość miesięcznej spłaty dla poszczególnych kwot pożyczki.
1: Byłoby łatwo, jakbym wiedział za każdy pożyczony ile złotych.
2: Tak.
1: Tu się niestety tego nie dowiedziałem, więc no, jak sami widzicie, tam z cyferkami, jeżeli to już są jakieś takie konkretne rzeczy, to tak naprawdę, no, rzadko który chyba program nam dostarczy takiej bardzo precyzyjnej informacji.
2: Ja jeszcze powiem, się nie poddam, spróbuję ostatni raz tą stronę i zobaczymy, uwaga, poprawimy ją jeszcze dokładnie, o tym muszę poprawić, bo mamy taką nakładkę do klawiatury, ja ją na wszelki wypadek nałożę, żeby nie było efektu takiego, że coś tam z biurka. Chwila. A niech będzie na razie tak położona. I spróbujemy cyknąć jej zdjęcie.
1: Okej.
3: Okay. Robię zdjęcie.
1: Zdjęcie zostało zrobione, teraz rozpoznaję.
3: Rozpoznawanie 53%. Rozpoznawanie 83%. Kropka. Wyświetlić 4104.11.min 111 astewc 2YK.
2: Ojej.
1: No to chyba jednak tu jesteśmy skazani na porażkę. Natomiast no, jak widać, takie problemy też się zdarzają. Dobrze, Michale, to może teraz pokażmy ten, bo teraz co, teraz może pokażmy ten joystick, tak? Ten pilot zdalnego sterowania.
2: Tak, ale ja jeszcze pokażę, jak już.
1: Okay.
2: No to jeszcze pokażę na książce A3.
1: Dobrze.
2: I pokażę jeszcze, jak się urządzenie zachowa na zeskanowaniu jednej strony książki A4.
1: Okej. No to dobrze. Skoro już mamy, to zostańmy przy tym. Dobrze.
2: To chwila. Muszę tylko wydobyć tą książkę. Jest. Akurat... to jest książka. Sekundka, bo ja ją tu mam pod ręką, tylko gdzie ona? Jest! Mam ją!
1: No to teraz będzie co? Książka A3.
2: Tak. Książka taka, wydanie z 1983 roku, w bardzo specyficzny sposób spinana, jak zeszyty brajlowskie. Więc na skaner ona siłą rzeczy nie wchodziła cała.
1: Aha.
2: ale na Read Easy Evolva wejdzie nam bez problemu.
1: No tak.
2: I uwaga. No i rzeczywiście, faktycznie, dopasuje nam się do... Tylko muszę poprawić, bo nam właśnie odjechała podkładka, bo to też jest ważne, żeby spróbować minimum prosto ją ułożyć. Jeżeli mamy na biurku takie ograniczniki, to to jest wygodne. Sprawdźmy pierwszą stronę. Czy to jest książka położona od pierwszej strony, czy od końca? Bo to wiadome, czasem po naszemu jest ciężko ułożyć.
1: No to sprawdźmy.
3: Robię zdjęcie. /5z/c/a7/5k906/e. Otoder folom letnią. Stocznik Omaj Farckiej. W Szklarskiej i Porabie. Koniec dokumentu.
2: Spróbujmy przewrócić kartkę drugą.
1: Tak, bo to była strona tytułowa. Pewnie tak. Jakaś.
2: I dlatego czasami ze stronami tytułowymi jest pewien problem, ale to nie może... To człowiek się nie martwi, bo to przeważnie wyklejki radzę pomijać.
3: Robię zdjęcie.
1: I zobaczmy, co będzie teraz.
3: Legendy i opowieści o Krakowie.
1: O!
3: Koniec dokumentu.
1: I tu już jest.
2: Przewiniemy kolejną stronę. Powiem, że w końcu tą książkę będę mógł oddać, bo dzięki temu urządzeniu...
1: Udało ci się ją zeskanować.
2: Tak, znaczy jeszcze nie, ale...
3: Bronisław Hajduk. Legendy i opowieści o Krakowie. Mym. Daniel Zawadzki. Wydawnictwo Literackie Kraków. TVK NIT. Koniec dokumentu.
1: I chyba udało ci się od początku książki, mam takie wrażenie. Ale swoją drogą, jak on ma mało tekstu, to on bardzo szybko rozpoznaje.
2: Oj tak, więc ja dlatego tak pomalutku na razie, żeby dojść chociażby do pierwszej legendy.
1: Tak, przejdźmy, to zobaczyli. Odwróć może o parę stron, bo tu może jeszcze jakiś spis treści być, jeszcze coś, to wiesz.
2: Bo to są takie fajne, duże kartki, powiem.
3: Robię zdjęcie. Naradę przewodniczy od wielu lat Bolesław Cel Narodu i Państwa. Obrady ich są poważne, ale zniszczalność polskiego geniuszu w nieśmiertel trzyrawa do życia i znaczenia...
2: Jeszcze raz spróbuję, bo to była kartka zakładka. Jeszcze raz. I po prostu, żeby nie...
1: Oj, zdaje się, że mieliśmy drobny problem na łączu, ale już, Michale, jesteś. Już jesteś.
2: Dobrze, już jestem.
1: To
2: okay.
1: Zróbmy jeszcze raz.
2: Ja tylko chciałbym powiedzieć ciekawostkę historyczną jeszcze. Aha. Na temat skanowania książek.
1: Dobrze.
2: Dowiedziałem się od naszego redakcyjnego kolegi, pana Kuby. Mianowicie, że kiedyś skanowanie książek, mianowicie było uważane, skanowanie książek przez niewidomych jeszcze 8 lat temu było uważane za piractwo.
1: No cóż, to dosyć osobliwe podejście do tego.
2: Mi się kiedyś zdarzyło, powiem. Ja tak, to jest audycja ku temu, żeby też o takich rzeczach wspomnieć. Mianowicie poprosiłem kolegę, żeby mi pożyczył książkę, bo chciałem ją wrzucić jeszcze wtedy na skaner w bibliotece albo na starego autolektora, bo też takiego posiadaliśmy. No niestety zajechałem go doszczętnie. I po prostu ten kolega powiedział mi bardzo, bardzo tak nieładnie, że no nie pożyczę ci, bo to jest piractwo.
1: No cóż, no różne ludzie do tego podejście mają, natomiast ja myślę, że bardziej tu chodziło o to z tym piractwem, skoro już tak o tym mówimy, to chodziło o to, że no zdarzało się tak, że te książki, które niewidomi skanowali na własny użytek, to później wylatywały od tych niewidomych w świat. A to już zdecydowanie no tak robić się nie powinno i nie powinno się tych książek udostępniać przede wszystkim osobom postronnym, to znaczy takim, że nie bardzo nawet wiadomo, komu udostępniamy, czyli nie wystawiamy tego na jakieś warezy, na jakieś miejsca tego typu, no bo to rzeczywiście jest piractwo. I to oczywiście, ale no, że zeskanowanie książki na własny użytek, no to bez przesady. Dobrze, Michale,
2: to próbujemy jeszcze raz, uwaga. Okay.
3: Robię zdjęcie. Kruków, Kraków, skąd ciągnęły karawany kupieckie do Krakowa, a z Wołgą, przez Kijów, Stołeczne Gród Rusi, przez Grody Czerw do Mierz, Wiślice do Krakowa, a z Krakowa dalej, przez Wrocław, Ratyzbony. 17 istniały jeszcze dłuższe lądowe szlaki kupieckie. Na pewno. Koniec do...
2: Ja jeszcze wykonam jeszcze jeden skan, dlatego że spróbowałem wyłączyć lampę, bo to też pomaga.
1: Okej.
3: Okay. Robię zdjęcie. Kropka A0. Kruków, Kraków. Skąd ciągnęły karawany kupieckie do Krakowa? A z Wołgą, przez Kijów, Stołeczne Gród Rusi, przez Grody Czerw do Mierz, Wiślice do Krakowa, a z Krakowa dalej, przez Wrocław i Ratyzbony. 17 istniały...
1: No, widać, no nie, nie, to nie. To nie jest bardzo dobra jakość. To jest jakość, z której można się czegoś domyśleć, oczywiście, i nawet można to przeczytać, ale błędów to jednak troszeczkę to robi.
2: Jeszcze przerzuciłem na jeszcze jedną kartkę, żeby okay. po prostu sprawdzić na następnej, czyli przesunąłem bardziej na to tło.
1: Dobrze.
3: Bill, który łączył rdzenną Arabię z Arabią Zachodnią, czyli Hiszpansk 4. Sięgnijmy w czasy najdawniejsze. Wisła leniwie toczy swe wody. Pomiędzy Wisłą, Rudawą, Prądnikiem, stawy, zalewiska, bagna. Nad nimi las lęgowy wysoki, dołem Lozina, Sitowie, Trzeciny. Rozrzucone osady ludzkie zajęły miejsca wyższe, suche, a więc skaliste wzgórza, pagórki, Tyniec, Salwator, Wawel, Okejul.
1: I tu już jest całkiem przyzwoicie.
2: O, tu już tak. Czyli trzeba pamiętać o tym, żeby jednak pierwsza strona książki była na tej białej powierzchni. Można jeszcze przesunąć do samego dołu, żeby zapełnić całą powierzchnię i tutaj do końca, ale ja bardziej polecam jednak do końca, do tego ogranicznika, do trybu 3D, czyli do tej dźwigni, do tego A3, czyli do tej dźwigni.
1: Okej.
2: Okay. Wtedy jakość jest fajna.
1: No dobrze, Michale, to co jeszcze pokażesz? Książka A4, tak?
2: Teraz książka A4.
1: Dobra.
2: Ale jak widać, później było przyzwoicie.
1: Tak, to później było przyzwoicie, owszem.
2: No to teraz przekładamy A3, w szybkim tempie przepinamy kamerę.
3: Kamera rozłączona. Kamera jest podłączona do gniazda A4.
2: A, jeszcze powiem jeszcze ważną rzecz. Jak nie mamy pilota, bo to się ta klawiaturka tak się fachowo nazywa, jak nie mamy pilota do urządzenia, to, że tak powiem kolokwialnie za Chiny pańskie, nie dostaniemy się do opcji urządzenia.
1: O, no to szkoda, ale to jak rozumiem, to pokażesz później, jak to wygląda, tak? Na tym pilocie, co tam można zrobić.
2: Tak, zademonstruję Dobrze. Całe urządzenie. Także teraz... Sprawdźmy książkę A4. O, tutaj mam trochę gazet, więc po audycji będę musiał trochę to wszystko ogarnąć. I mamy książkę. Otwórzmy ją sobie na byle jakiej stronie. O, możemy sobie zakładkę przesunąć, ale to nic. Wyrównana. O. Polecam zawsze, jak skanujemy książkę, to sobie ją trochę po prostu wypłaszczyć, żeby nie było fałd.
1: No tak, bo wtedy jest szansa, że ta kamera zdecydowanie lepiej będzie rozpoznawać całą powierzchnię.
2: Tak, dokładnie. To się fachowo na te fałdy to się tak potocznie mówi buły. No to teraz robimy pierwszą stronę.
1: Okay.
2: Warto tutaj przy tym momencie przytrzymać obie kartki, bo no niestety potrafi się nam zamknąć w czasie skanowania. I w
1: formacie tak, to zwłaszcza A4... nowe książki to mogą mieć taki problem.
2: Oj, niestety tak.
3: Robię zdjęcie.
2: Chwileczkę. Biblia.
1: No tylko właśnie tu, tu trzymasz książkę, a on nie bardzo chce. O, zrobił.
3: Które płonęło. Siedziałem z Wilkoszarskim na tylnym siedzeniu. On podczas tej podróży bardzo mocno popijał alkohol. Miał w samochodzie barek. Na widok płonącego getta Wilkoszarski zaczął strasznie kląć. Mówił, że Niemcy odpowiedzą za ten mord, że są bandytami. Był pijany i nie mógł utrzymać nerwów na wodzy. Jak długo pracował pan w tartaku? W tartaku pracowałem do wiosny 1944 rok. Moje kontakty z tartakiem oraz Wilkoszarskim zaczęły słabnąć po akcji Prima Aprilis. Napadzie na magazyny spółdzielni Podkreślenie Rolnik, w czasie której zabiłem dwóch gestapowców z Siedlec. Niemcy zaczęli poszukiwać jej uczestników. Od mojego dowództwa ZAK otrzymałem rozkaz, aby się ukryć. Nie mogłem już pracować w tartaku, więc urwałem się po tej akcji z pracy i zacząłem się ukrywać. Wilkoszarski starał się do mnie dotrzeć. Kiedyś szedłem ulicą i zdarzyło się, że samochodem jechał wzdłuż niej Wilkoszarski. Zauważył mnie. Ja również go zauważyłem i chciałem jak najszybciej zejść mu z oczu.
2: Stop!
1: I powiem szczerze, że tu już jest ładnie. A4, z A4, z książką A4, w formacie A4, poradził sobie naprawdę dobrze.
2: Tak, bez żadnych jakichś przerywników.
1: No tam chyba gdzieś w EU zgubił ogonek, że z L się zrobiło. Ale to równie dobrze mogła być nawet literówka drukarska jakaś, bo to też się czasem zdarza. Ale naprawdę ładnie. Ale naprawdę ładnie. Tu zostało to zeskanowane bardzo ładnie.
2: Ja też podejrzewam, że książka A3 też była dobrze jakby przyłożyć ją też jeszcze bardziej, nie wiem, równiej, żeby sobie ją wyrównać typowo do samego urządzenia, to powiem, że wyszłoby fajnie, bo ostatnio skanowałem właśnie Christiana Andersena na matowym typowo papierze i powiem, całkiem wyszło to też fajnie.
1: No proszę, czyli po prostu no, różnie to bywa, ale efekt można uzyskać też całkiem niezły. No dobrze, Michale, czyli co? Czyli teraz możemy przejść do prezentacji tego dodatkowego sterownika, dodatkowego pilota, tak?
2: Tak, i można wtedy zademonstrować ten tryb, o którym było w Tyflo przeglądzie, czyli przypomnę, Read Easy
1: i Wolf chyba nawet.
2: dostał skanowanie wielu stron z rozszerzeniem do 1000.
1: No ale nie będziemy może 1000 stron skanować, wystarczy kilka.
2: Oj nie, więc teraz odkładam książkę za siebie, żeby wziąć do rąk pilota. I jego dodatkowy taki atrybut, który podejrzewam, znaczy według mnie ma pewną wadę fabryczną, gdyż zakrywa przycisk do zapisu tekstu. Ale to weźmiemy go przed siebie. O, tak. Pilot jest na dwie baterie, na cienkie paluszki.
1: Czyli te AAA, zdaje się, one tak się nazywają chyba?
2: Te AAA, tak. To co bądź nie są te do pilota, dokładnie. I mamy właśnie przyłożoną nakładkę. Nakładka ma cechę taką, że zakrywa nam większość przycisków klawiatury, zostaje nam ich tylko 9.
1: Ale to jest nakładka na tego pilota jakby zabezpieczająca go przed czymś, czy o co z nią chodzi?
2: To jest nakładka, która nam tak naprawdę ogranicza pole manewru, czyli zabiera nam częściowo resztę przycisków, zostawia nam niby te najważniejsze przyciski.
1: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją odsłonić, tę nakładkę, tak? I wtedy mamy dostęp do całości.
2: Do całości, tak, bo Read Easy Evolve jest też, uwaga, tak jak już wcześniej mówiłem, urządzeniem powiększającym. Bo może nie mówiłem tego dosyć wyraźnie, ale dlatego, że posiada wejścia HDMI, czyli można Evolva podłączyć do monitora za pomocą kabla HDMI i to, co sobie zeskanujemy, widzieć po prostu na ekranie, ale to jest taka informacja dla osób słabowidzących.
1: Jasne. Więc to się też może przydać, no akurat nam się to nie przyda, ale dobrze wiedzieć, że coś takiego jest. No dobrze, Michale, to jak to z tym pilotem jest? Jakie to ma przyciski? Gdzie one i po co one?
2: To teraz spróbujemy, bo żeby sparować pilota, wciskamy obojętnie, który przycisk na nim. Czyli ja wcisnę gwiazdkę, która sugeruje powrót z każdego menu do głównego menu urządzenia. Czyli do tekstu. Uwaga, słyszymy taki komunikat.
3: Bezprzewodowy pilot podłączony.
1: Okej.
2: I teraz już mamy pełną synchronizację ze sprzętem. I teraz zdejmuję nakładkę, która jest bardzo fajna, bo jest w postaci takiego mini pada. Serio, wygląda jak taki kawałek gamepada od spodu z magnesami, które powodują naklejenie tej nakładki na pilota. Pilot jest bardzo charakterystyczny, gdyż ma oznaczenia, wszędzie ma porobione oznaczenia na każdym przycisku.
1: Czyli każdy klawisz jest inny i łatwo się zorientować, co jest do czego, tak?
2: Tak, dokładnie. Na samej górze mamy trójkącik. Ten trójkącik jest dla nas bardzo ważny, gdyż to jest klawisz pomocy. Czyli dzięki temu klawiszowi wiedziałem, co i jak, do czego. Po prostu, których klawiszy najlepiej nie używać, bo tu są te klawisze z funkcją powiększania. Czyli mamy takie kółeczko, które pokręcę sobie nim lewo-prawo. No i jak widać, nie ma rezultatu.
1: Ale jakbyśmy mieli podłączone to do telewizora, to pewnie rezultat by był.
2: Oby byłby. Sekundkę, tylko przeliczę, w jakim on jest kształcie. Dziewięcioboku.
1: Aha, czyli takie kółko.
2: Tak, więc to nie do końca to jest kółko, tylko taki dziewięciobok. I obok tego dziewięcioboku mamy joystick. Ten joystick służy do nawigacji po menu urządzenia, ale też służy dla osób widzących po nawigacji w tekście. Ja się kiedyś rozpędziłem, użyłem tego joysticka i nieopatrznie z początku tekstu przerzuciłem sobie na koniec za to jakieś 70 stron, nie wiedząc o tym.
1: To trzeba też po prostu uważać z tym joystickiem, tak?
2: Trzeba najlepiej go nie używać, bo ta opcja jest właśnie dla osób niedowidzących. Nie używać go co bądź w trybie tekstu. Ale w trybie wszelkich menu musimy go użyć, bo to jest oznakowanie tekstu jako po prostu, oznakowanie wszystkich menu.
1: No tak, po prostu za jego pomocą się przemieszczamy po menu. Mhm.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: Jasne.
2: Za jego pomocą nawigujemy. I teraz sprawdźmy, co zawiera nam pomoc. Czyli teraz posłuchamy pomocy do każdego klawisza. Sprawdzimy.
3: Pomoc. Wciśnij przycisk, by usłyszeć opis jego działania. Wciśnij ten sam przycisk ponownie, żeby wyjść z ekranu pomocy i wykonać akcję tego przycisku.
2: To jest bardzo dobre. Trzeba uważać, żeby nie wcisnąć przycisku dwa razy. Czyli wciskamy przycisk gwiazdki. Czyli na samym dole po lewej stronie.
3: Przycisk anuluj. Anuluje robienie zdjęcia. Wychodzi z okien dialogowych i z menu.
2: To, jak usłyszeliśmy, jest przycisk powrotu z wszelkich opcji do menu głównego, czyli do trybu odczytu tekstu. Wciskamy obok, to jest taki przycisk z podwójnymi strzałkami, to jest lewo-prawo z takimi podwójnymi strzałkami. Ten przycisk służy do nawigacji po stronach tekstu.
3: Przycisk następny akapit.
2: Naciśnij i po akapitach.
3: Przesunąć się o jeden akapit do przodu. Przyciśnij i przytrzymaj, aby przesuwać po jednej stronie do przodu. Podczas zmiany strony naciśnij i zwolnij przycisk, aby zmieniać strony szybciej.
2: Bardzo ważna opcja, jak czytamy książkę, to żeby nie czytać książki bez przerwy, to po prostu sobie znaczy zawsze od początku, to wtedy po prostu wybieramy sobie stronę, na której żeśmy skończyli. Wiadomo, że po skanowaniu w Evolve trzeba liczyć te strony razy dwa. Sprawdzimy przycisk obok trójkąta.
3: Przycisk doków tekstowych. W trybie dokumentu naciśnij szybko, aby przełączać między włączonymi trybami tekstu. W trybie tekstu nałożonego naciśnij i przytrzymaj, aby zobaczyć oryginalny obraz, dopóki przytrzymany. W trybie widoku na żywo i pisma ręcznego naciśnij szybko, aby obrócić obraz o 90 stopni.
1: Czyli to jest ewidentnie opcja dla osób słabowidzących.
2: Oj, ewidentnie. A teraz pokręcimy tym dziewięciobokiem.
3: Pokrętło powiększenia. Obracaj w prawo, żeby powiększyć. Obracaj w lewo, żeby zmniejszyć.
1: Aha.
2: Czyli te przyciski, jak widać, nas nie interesują.
1: No, raczej nie.
2: Ale jest jest przycisk obok takiego malutkiego, rzeczywiście pokrętełka, takiego kółeczka.
3: Przycisk zakładek.
2: Zakładki.
3: Naciśnij szybko, aby dodać zakładkę w aktualnym miejscu dokumentu. Naciśnij długo, aby wejść do menu zakładek, gdzie możesz przechodzić między zakładkami i je usuwać. Dla wielostronnicowych dokumentów zakładka pierwsza strona i ostatnia strona są dodane automatycznie. Umożliwia to szybkie przechodzenie pomiędzy początkiem a końcem dokumentu.
2: O, i to jest bardzo ważna opcja, bo na przykład czytamy sobie tekst i nam się na przykład odechce czytać tego tekstu, to po prostu wstawiamy sobie zakładkę dziękuję, że tak powiem, i wracamy później przy otwartym tekście.
1: Dokładnie, zakładki to jest bardzo przydatna rzecz, no jak zresztą w fizycznych książkach, tak? Warto sobie zawsze gdzieś tam założyć kawałkiem tektury albo czymś tego typu, żeby wiedzieć, gdzie skończyliśmy. Zresztą w plikach tekstowych też zakładki się przecież robiło. Kiedyś to takie sposoby ludzie mieli, że sobie na przykład, nie wiem, trzy krzyżyki wstawiali albo podobne rzeczy. I tak niektórzy do dziś czytają.
2: Teraz sprawdzimy joystick, który mamy obok tego dziewięcioboku z kółeczkiem w środku. Czyli to kółeczko służy tak naprawdę w tym dziewięcioboku do wyboru trybu tekstu powiększanego. My akurat ten wybór słyszymy, czyli czy to jest czarno na białym, czy biało na czarnym. To słyszymy. Poruszymy sobie joystickiem w prawo.
3: Poruszanie joystickiem. W trybie na żywo obrazu i tekstu nałożonego użyj, aby przesuwać dokument. W trybach tekstowych użyj, aby automatycznie przesuwać tekst i dostosować prędkość. Wychyl w innej osi, aby przesuwać tekst o jeden ekran. W ustawieniach przechyl w górę lub w dół, aby poruszać się po liście ustawień. Przechyl w lewo, aby powrócić do poprzedniego okna ustawień i w prawo, aby wejść do kolejnego okna ustawień.
2: Dokładnie, czyli tutaj wchodzimy sobie, dzięki temu joystickowi możemy sobie rozwijać dodatkowe podmenu ustawień bądź dodatkowych menu urządzenia. W lewo nie działa, bo my mieliśmy o tym powiedziane. Oj, wyszliśmy właśnie z pomocy.
3: Przycisk pomoc.
2: Ale to wyjdziemy z tej pomocy, myślę, czyli joystick mamy opanowany. Pod joystickiem mamy przycisk, który służy do skanowania wielu stron. Czyli to jest najważniejsza dla nas opcja.
1: No tak.
2: Bądź po przyciśnięciu krótkim możemy po prostu dodać stronę do dokumentu. i pod przyciskiem skanowania wielu stron mamy tą samą migawkę znaną nam z menu i Volva.
1: Czyli skanowanie pojedynczej strony.
2: Pojedynczej, dokładnie. I po tym razem lewej stronie nad gwiazdką mamy taki przycisk, który jest z trzema takimi kreseczkami.

0: może zapisać tekst z opisem zeskanowanym na głównej stronie książki. Czasem jest to przydatne, ale czasami, jak zeskanujemy sobie stronę tytułową, niestety mamy długi opis i warto jednak znać tytuł książki, żeby sobie zrobić głosową adnotację.
1: Czyli po prostu, Michale, jak rozumiem, działa to tak, że ten tekst z głosowym opisem polega na tym, że nagrywasz tytuł tej książki.
0: Tak. Tak, tutaj nagrywam tytuł książki, dokładnie.
1: Jasne.
0: I powiem, w Read Easy Evolve mikrofon działa bardzo wyraźnie. Zademonstrujmy, za moment zademonstruję to, co już jest nagrane.
1: Jasne.
2: Zapisz dokument z automatycznie nadaną nazwą 77.
0: No właśnie, możemy tak zapisać tą stronę, lepiej chyba nie.
2: Otwórz dokument.
0: Otwórz dokument. I to jest bardzo ważna opcja, bo tutaj możemy sobie otworzyć wszelkich rodzajów dokumenty.
2: Otwórz instrukcję.
0: No, otwórz instrukcję, nie muszę objaśniać. W kwestii tutaj mamy wszystkie instrukcje obsługi. No niestety, tylko muszę Państwa zmartwić, w języku angielskim.
1: A to szkoda.
0: Ale otworzymy to sobie. Dlaczego? Bo chcę pokazać, jak to urządzenie potrafi się sprawnie automatycznie przełączać na głos odczytu tekstu.
2: Importuj otwórz instrukcję. Otwórz instrukcję. Read Easy Evolve Feature Pack User Manual V1.2.
0: Sprawdźmy na koniec, ale chyba...
2: Read Easy Evolve Standard Quick Reference Guide V1.0.
0: To jest chyba coś starszego, ale spróbujmy to otworzyć klawiszem OK.
2: Dokument wczytany. Strona 1 z 2.
3: Quick Reference Guide V1.0. Connecting the camera. Gooder. Faster. Slower. A4 camera position. A3 camera position. Standard controls. Quick press. Previous sentence press and hold. Previous word and spell on release. Faster and slower simultaneously. Change voice. Play /
0: No, jak widzimy, przełączanie głosów jest po prostu w trybie zdumiewająco szybkim.
1: Tak, on prawdopodobnie gdzieś tam ma zadeklarowane, że jest to tekst w języku angielskim i on sobie był w stanie przełączyć syntezę na odpowiedni język.
0: To teraz zademonstrujemy, jakie urządzenie posiada głosy angielskie. Czyli przyciśniemy to podzielone jabłko.
4: Geraint. Jennifer.
5: Joey.
4: Kendra. Kimberly.
0: Kimberly.
4: Nicole.
0: Nicole.
5: Russell.
0: Russell.
4: Sally.
0: Sally.
4: Amy.
0: No.
5: Brian.
0: Brian. Powiem, że chyba się pomyliłem, bo tych głosów angielskich jest chyba zdecydowanie więcej.
1: Jest więcej.
0: Więcej
1: niż polskich.
0: Jeszcze raz, może je przeliczymy, żeby było wiadome. Jest Brian, to jest pierwszy. Geraint, drugi. Kunef, trzeci.
4: Jennifer.
1: Cztery.
0: Pięć.
4: Kendra.
1: Sześć.
4: Kimberly.
1: Siedem.
4: Nicole.
1: Osiem.
5: Russell.
1: Dziewięć.
4: Sally.
0: Dziesięć.
4: Amy.
1: Jedenaście.
5: Brian.
1: No, czyli 11.
0: Nie chcę nic mówić, ale to jest trochę niesprawiedliwe.
1: No cóż, życie. Po prostu. No dobrze, to co, Michale, to przechodzimy dalej w takim razie. To już pokazaliśmy, ale ilość głosów rzeczywiście imponująca.
0: Tak, ja jestem w trakcie załatwiania, miejmy nadzieję, że się tak uda dorzucić do Evolve'a jednak czwarty głos, czyli Jana, oby, ale... Z tego, co tak rozmawiałem właśnie z panem Tomkiem z firmy ECE, no niestety, jakbyśmy dorzucili czwarty głos, no mógłby być efekt taki, że po prostu wzrośnie cena Evolve'a.
1: To może kosztem kilku tych głosów zagranicznych coś by się udało, no bo...
0: Powiem tak, będę coś próbował negocjować, póki jeszcze sprzęt mam.
1: Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie, no to co,

0: co możemy pokazać jeszcze, jeżeli chodzi o o ustawienia, tak? Bo teraz ustawienia menu tego urządzenia.
1: Tak, powiem, że urządzenie ma szereg różnych profili rozpoznawania tekstu. No niestety nie jestem w stanie wszystkich pokazać, bo no nie dysponuję biblioteką tekstów. No angielski, tekst angielski ciężko by było znaleźć, ale co bądź angielski bardzo łatwo rozpozna. Ale urządzenie posiada rozpoznawanie w językach arabskim, hebrajskim, irlandzkim, nawet holenderskim. Naprawdę w różnorakich. I tak coś mi się wydaje, że jakby, ale raczej jak jesteśmy na angielskim tekście, to raczej no to są wszystkie głosy angielskie.
2: Zarządzanie od import usun wyjdź dół.
1: Wyjdź. No dobra.
2: Tryb dokumentu.
1: O, mamy tekst i teraz spróbuję pokręcić tym kółeczkiem na środku pilota. Bo to jest bardzo fajna opcja. No, ale nie tutaj. Otwórzmy sobie polski tekst.
2: Otwórz instrukcję. Otwórz dokument.
1: O.
2: Orzeł. Z kredytu do celi śmierci.
0: I tu było słychać, tak, tu było słychać twój głos, który wypowiadał tytuł.
1: Dokładnie tak. Ale jak widać, jakość nagrywania jest dobra.
0: No tak, jak na urządzenie tego typu, które nie służy nagrywaniu, to jest naprawdę przyzwoicie.
1: Bo powiem wprost, ten dźwięk był wprost zaszumiony.
0: No tak, a tu słychać go całkiem dobrze.
2: Kameduli.
1: O, niech będzie. Ale weźmy sobie jeszcze na dół.
2: Modlitewnik kamedulski.
3: Ludzie stali.
1: O, ludzie Stalina, przypuśćmy. I włączamy sobie środeczek.
2: Dokument wczytany. Strona 1/118.
1: I teraz zademonstruję nawigację po stronach dokumentu. Czyli nacisnę teraz przycisk z podwójnymi strzałkami w prawo. Uwaga.
2: Strona 2. Strona 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Aha, przesuwamy się po stronach.
2: 118.
1: I jak widać, idzie to rzeczywiście szybko.
0: No tak, bo ty już jesteś na 118 stronie.
1: Tak, ale możemy spróbować teraz przemieścić się po akapicie za pomocą tej strzałki.
2: Myślnik. Większe to R. 0+30.1931.
1: To jest do akapitów.
2: Uprawnieniami.
1: Tutaj też mamy do poszczególnych słów. Ale my chcemy wykorzystać sobie to kółeczko na joysticku.
2: Dostawami.
1: Dostawami. I
2: średnik akcent.
1: Przewiniemy trochę.
2: Wiadomo, po tych teatrajnie poludniowej zapanował straszliwy głód.
1: Głód. Zastanawiam się, jak się pisze słowo głód. Przypuśćmy, nie wiem, czy u otwarte, czy u zamknięte. Wciskam ten jakby okrągły przycisk, przypominający gałkę.
2: G, L, u zamknięte, D.
0: I wszystko wiadomo.
1: Przez u zamknięte. I to jest bardzo pożyteczna sprawa, jakby ktoś chciał czytać książkę na zasadzie Braille'a. Czyli po prostu przerzucać sobie poszczególne słowa.
0: Dokładnie, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, jak co piszemy, żeby sobie jakoś tam, nie wiem, powiedzmy, ortografię utrwalić.
1: Jak widać, Read Easy i Wolf to ułatwia. No i teraz jesteśmy w takim punkcie, że warto sprawdzić jeszcze, jak to jest mniej więcej czytana ta książka?
2: Głód, który zalks, muttony te sinus i ludzkich kta, jednak w 1936 w Moskwie rozpoczęły się pod kierownictwem Stalina, Jazowa i Jagody przygotowania do pierwsze i awnego procesu sądowego grupy Zinowiewa Kamieniewa. Realna groźba zawisła również nad Mołotowem. Istniały w tej kawutestii jakieś rozbieżności między nim a Stalinem. O ich konsekwencjach pisał w wydanej jeszcze w 1953 roku książce Aleksandr Orło, Lew Feldbini, zasłużony radziecki agent wywiadu, który pracą w Hiszpanii i Francji i odmówił powrotu do ZSRR na pewną śmierć, ukrywał się w Stanach Zjednoczonych nawet przed władzami amerykańskimi i udało mu się przeżyć Stalina od...
0: No tak, i tu widać, że to powiedzmy, no nie jest to już idealnie rozpoznane, ale nie jest też rozpoznane jakoś bardzo źle.
1: Oj nie. Znaczy też dlatego, że miałem urządzenie ustawione bokiem, bo nie wiedzieliśmy, że się zmieści przede mną. Ale jednak warto, to jest taka techniczna sprawa, warto mieć sprzęt jednak przed swoją twarzą, a nie obok.
0: No bo tak, bo wtedy pewniej kontrolujemy wszystko w tym urządzeniu.
1: Dokładnie. Mi się to udało na szczęście osiągnąć u siebie, chociaż że na początku niestety się nie udało. No to teraz, żeby dostać się do ustawień, no to nie wystarczy nam, no niestety, zresetować urządzenie, to znaczy je wyłączyć i ponownie włączyć. No to okay. Wyłączamy.
2: Release jest wyłączane. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
1: I ważna rzecz. Read Easy, jak się wyłącza nam kamerę, plus do tego wyłącza nam pilota.
0: Czyli żeby go uruchomić, to trzeba uruchomić jednostkę po prostu znowu.
1: Dokładnie tak. I wtedy nam odpala kamerę. Ale jakbyśmy wypięli kamerę też, no to byśmy usłyszeli komunikat o nazwie proszę podłączyć kamerę. Więc włączamy z powrotem jednostkę.
0: Okej.
1: Okay. I Wolf nam się zameldował charakterystycznym.
0: Tak, on się jeszcze zaraz przywita z nami.
1: Tak.
0: Chwilę to trwa.
2: Release jest gotowy.
0: Ale już zadziałał.
1: Ale już zadziałał. I teraz wciskamy mu obojętnie jaki przycisk.
2: Bezprzewodowy pilot podłączony.
1: I teraz wciśniemy mu gwiazdkę, czyli powrót.
2: Obraz na żywo.
1: Obraz na żywo. Czyli teraz osoba słabowidząca może sobie nawigować po tekście. Znaczy po tym jakby obrazie to, co Evolve posiada bez wczytania tekstu.
2: Zarządzanie dokumentem. Otwórz, importuj, usuń, wyjdź, dół. Usuń, otwórz, dokument, góra.
3: Ludzie stali.
2: Zarządzanie, otwórz, importuj, usuń, wyjdź. Wyjdź, usuń dokumenty, importuj, dokument, otwórz instrukcję, otwórz, do góra. Obraz nasz.
1: Ja tylko tak...
2: Menu.
1: Jest! My go niepotrzebnie wyłączaliśmy, ale to przypomniałem sobie, żeby wejść do głównego menu, to od razu powiem. Aha. Musimy ten przycisk, który ma trzy kreseczki na sobie, poziome, musimy po prostu go dłużej przytrzymać.
0: A, i wtedy wchodzimy do głównego menu i stąd możemy całym urządzeniem zarządzać.
1: Dokładnie tak. Ale to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przy okazji zademonstrowaliśmy, jak się urządzenie zachowuje po jego wyłączeniu.
0: Owszem.
1: I patrzymy, co my tu mamy.
2: Góra. Zarządzanie dokumentem.
1: Ja tylko przypomnę, że poruszamy się po menu joystickiem.
2: Zarządzanie stronami. Brak dokumentu.
1: Zarządzanie stronami, brak dokumentu. Czyli podejrzewam, że jak nawet tak mi się wydaje, że jakbyśmy mieli wczytany tekst, możemy sobie spokojnie usunąć stronę, którą mamy dwa razy zeskanowaną.
0: No tak, żeby był porządek.
1: To jest ważne, powiem, nie wiem czemu, ale tego jeszcze nie użyłem. Muszę to sprawdzić.
2: Zakładki.
1: No, zakładki, czyli... Tutaj możemy sobie wejść i zobaczyć, co my tu mamy. Ja mam tylko chyba jedną zakładkę.
2: Zakładki. W tym dokumencie jest zero zakładek.
0: A nawet żadnej.
1: Tu akurat zero.
2: Góra. Zakładki.
1: Ale, żeby wyjść z tego menu, zakładki. Przesuwamy tylko joystick w lewo. zakładki. I teraz przechodzimy joystickiem w dół.
2: Profile rozpoznawania.
1: Profile rozpoznawania. I tutaj możemy sobie tworzyć profile rozpoznawania tekstu, że na przykład na profilu pierwszym będziemy mieli rozpoznawany tekst w języku polskim, na profilu drugim tekst rozpoznawany w języku angielskim, a na trzecim rozpoznawany tekst w języku rosyjskim.
0: Okej.
1: Wejdziemy w te profile.
0: No dobrze, to pokaż co tam jest.
2: Profile rozpoznawania. Aktywny profil rozpoznawania. Profile rozpoznawania 1.
0: Mhm. No tak.
2: Aktywny profil rozpoznawania. Profile rozpoznawania 1.
1: Wejdziemy sobie w ten profil, czyli OK-em.
2: Profile rozpoznawania 1. Profile rozpoznawania 2.
1: I tutaj mamy tych profilów. To jest drugi.
2: Profile rozpoznawania 3.
1: Trzy profile. Zrobimy sobie joystickiem w prawo na trzecim.
2: Aktywny profil rozpoznawania. Profile rozpoznawania 1.
1: Okej, okay. I teraz
2: rozpoznawania 1.
1: Jeden.
2: Aktywny profil rozpoznawania. Profile rozpoznawania 3.
1: Jak widać, zobaczymy
2: profile
1: na tym.
2: Rozpoznawania 3. Nieaktywny.
1: Nieaktywny.
2: Prostowanie strony. Włączone.
1: Prostowanie strony. Włączone. Czyli powinno nam wyprostować stronę, gdy ta jest zagięta. Bądź po prostu wypłaszczyć tekst, gdy tam jest jakieś luki.
2: Rozdziel strony książki wyłączone.
1: O, rozdziel strony książki wyłączone, czyli jak skanujemy dwustronnie, to żebyśmy mieli wiarygodny odbiór tego, ile stron tak naprawdę ma książka.
2: Czytaj, kiedy rozpoznawanie zakończone, włączone.
0: Czyli tak. Oznajmianie tego stanu.
1: Ale to działa...
0: I odczytywanie chyba po prostu.
1: Tak, ale to jest ten w tym trybie skanowania jednostronnego.
0: Rozumiem.
2: Pauzuj przy końcu linii, wyłączone.
1: No, to jakbyśmy włączyli, to mielibyśmy co chwila pauzę na końcu linijki. Tego byśmy nie chcieli, więc dlatego jest to wyłączone.
2: Tryb automatycznego wyboru języka. Jeden język na stronę.
1: O, i to jest dobra opcja. Czyli urządzenie automatycznie nam wykryje, w jakim języku mamy zeskanowany tekst i wybierze nam odpowiedni głos.
2: Główny język rozpoznawania tekstu. Angielski i English.
1: No to jest trzeci profil, ale zobaczymy, może zademonstrujemy języki.
0: Jakie są języki?
1: Rozpoznawać. Przerzucimy joystick w prawo.
2: Główny język rozpoznawania tekstu. Angielski i English. Angielski, duński, francuski, hiszpański, islandzki, niderlandzki, niemiecki.
4: Deutsch.
2: Wyłączone.
1: I jak widać, mamy tutaj wielojęzykowość, bo...
2: Niderlandzki.
4: Niderlands.
2: Wyłączone. Islandzki.
4: Islandzka.
2: Wyłączone. Hiszpański.
4: Espanol.
2: Wyłączone. Francuski.
4: Français.
2: Wyłączone. Duński. Dęsk. Wyłączone.
1: Dęsk.
2: Angielski. English. Włączone.
1: To, jak widać, każdy język jest oznakowany odpowiednim głosem, więc jak widać, na tym urządzeniu można czytać naprawdę książki w wielu językach.
0: W wielu językach, owszem.
1: Ja tylko specjalnie wróciłem, żebyśmy usłyszeli te głosy.
2: Duński, hiszpański,
4: espanol,
2: islandzki, niderlandzki, niemiecki,
4: Deutsch,
2: wyłączone, norweski, bokmål,
5: norsk bokmål,
2: wyłączone.
1: Norsk bokmål.
2: Polski. Polski. Wyłączone. Portugalski. Brazylia.
4: Português. Brazil.
2: Wyłączone. Portugalski.
4: Português.
2: Wyłączone. Rosyjski.
4: Ruski.
2: Wyłączone. Rumuński. Mołdawia.
4: Rumuno. Republika Moldova.
2: Wyłączone.
1: No, jak widać...
0: Sporo
1: no,
0: tego.
1: Sporo.
2: Wyłączone.
1: Turcze.
2: Walijski. Kemraik. Wyłączone. Włoski.
4: Italiano.
2: Wyłączone. Baskijski.
4: Euskara.
2: Głos nie był kupiony.
6: O!
0: O! No to ciekawe.
1: A to ciekawe, powiem, muszę się
0: ten trzeba by było zakupić zapewne po prostu.
1: Ten tak. Ale jak widać, mamy sporo zakupionych języków.
0: To się zgadza.
4: Bułgarski.
2: Głos nie był kupiony.
0: O.
1: O, i tutaj są już języki, w których zeskanowanie czegokolwiek będzie trudne, bo nie mamy ich fizycznie zakupionych. No to myślę, że z głosów wychodzimy.
0: Owszem.
2: Profile rozpoznawa wstecz.
1: I wstecz. Czyli trzeba wyjść z tego.
0: Czyli strzałką w lewo po prostu na joysticku, tak?
1: Tak.
2: Profile rozpoznawania.
1: Przesuwamy dosłownie joystick tak jak w padzie.
0: Tak.
1: Jeszcze wejdziemy do profilów, bo wejdziemy w pierwszy profil.
2: Rozpoznawania 1.
1: I zademonstruję, jakie są ustawienia aktywnego profilu.
2: Profile rozpoznawania 1. Profile, aktywny profil, profile rozpoznawania 1. Aktywny profil rozpoznawania, profile rozpoznawania 1.
1: Chwila. Podejrzewam, że jakbyśmy sobie ten profil jakoś zdezaktywowali,
0: to być może tak, być może dopiero można to zmieniać wtedy. Może tak jest.
1: No dokładnie, więc no może sprawdźmy to
2: profile
1: sobie.
2: Rozpoznawania 1.
1: Spróbujmy sobie.
2: Profile rozpoznawania 1.
1: O, pod spodem, proszę.
2: Włączone.
1: Prostowanie strony tu mamy zaś włączone też.
2: Rozdziel strony książki. Wyłączone.
1: Wyłączone.
2: Czytaj, kiedy rozpoznawanie zakończone, włączone.
0: Czyli jeszcze raz, żebyśmy mieli jasność, okazuje się, że nie trzeba dezaktywować tego profilu.
1: Nie, okazało się, że schodzimy joystickiem do profilu 1 i wciskamy OK.
0: Aha.
1: Bądź przesuwamy strzałką w prawo.
0: Znaczy
1: joystickiem w prawo, jak kto woli.
0: Jasne.
2: Tryb automatycznego wyboru języka. Jeden język na stronę. Główny język rozpoznawania tekstu. Polski.
0: No tak.
2: Angielski. Duński. Francuski. Norweski. Bokmål. Norskbokmål.
1: No jak... Jak widać... Główny język jest na polski, na szczęście.
0: No i słusznie. W
1: i tak zostawiamy. I tak zostawiamy. Czyli przesuwamy teraz joystickiem w lewo.
2: Profile rozpoznawania 1. Aktywny profil rozpoznawania. Profile rozpoznawania 1.
1: Przesuwamy w lewo.
2: Profile rozpoznawania.
1: I schodzimy joystickiem w dół.
2: Wyświetlacz i kursor.
1: To jest opcja dla osób słabowidzących, którą sobie, pozwólcie państwo, podarujemy. Ale może zademonstrujmy, bo Tyflo Podcastu nie tylko słuchają osoby niewidome. Pokażmy, co my tam mamy.
0: Co tam jest w ogóle po prostu?
1: Dajemy joystickiem w prawo. Ja tylko się tak jeszcze spytam, czy coś na naszych portalach się pojawiło?
0: Nie, na chwilę obecną zajrzałem tam przed momentem, nie było żadnych dodatkowych komentarzy.
1: Jak widać, opowiadamy bardzo szczegółowo i zrozumiale.
0: Miejmy nadzieję.
2: Wyświetlania i kursora. Kombinacje kolorów czarny na białym.
1: Kombinacje kolorów czarno na białym.
2: Kolor podświetlenia czerwony. Typ podświetlenia prostokąt. Kolor kursora automatyczny. Styl kursora jednokolorowy. Rozmiar kursora 150. Słówek zaznacz by aktywować.
1: Nie wiem, mogę się mylić, muszę to jeszcze zweryfikować, ale ciekaw jestem, czy do tego urządzenia można podłączyć linijkę brajlowską. Chyba nie. Bo jak tutaj piszą o kursorze, to kto wie, czy na kursorze na monitorze brajlowskim też by to było, znaczy widać co bądź uwypuklony tekst.
0: A A to by była ciekawa sprawa, gdyby dało się do tego podłączyć linijkę brajlowską. No ale to jeżeli będziesz coś, Michale, wiedział na ten temat, to po prostu dasz informację w komentarzu pod audycją. I tyle.
1: Dokładnie tak. Mhm. I tyle.
2: Maksymalna prędkość kursora 150. Słówek. To znaczy, by aktywować.
1: Te opcje chyba, Michale, na to wskazują, prawda? Możliwe.
0: Szczerze mówiąc, raczej no nie zakładałbym tego.
1: No z drugiej strony nie, bo kursor czarnodrukowy też jakoś podskakuje, też jakoś się zachowuje podobnie. Więc raczej nie.
2: Przyspieszenie kursora 1. Maksymalna prędkość przewijania 150. Wybierz dostępne widoki tekstowe. Odstęp między wierszami 0.0. Odstęp między słowami 0.0. Odstęp między znakami 0.0. Ustawiaj aktualnie czytane słowo na środku ekranu. Wyłączone. Rysuj granice paragrafów. Włączone. Zachowaj krój pisma. Wyłączone. Własny krój pisma. Tylko jeśli zachowaj krój pisma jest wyłączone. Zachowaj styl pisma. Pogrubione. Automatyczne wykrywanie rozmiaru ekranu. Włączone.
1: No jak widać, tych opcji jest trochę. Nie wiem, czy jeszcze pokazujemy, czy wyjdziemy z nich.
0: Ja myślę, że no nawet nie jesteśmy za bardzo w stanie nic o tym opowiedzieć, Michale. To pokazaliśmy,
1: to
0: ale chyba jednak nie ma to na dłuższą metę sensu, tak mi się wydaje, żeby się w to zagłębiać.
1: To proszę Państwa, jakby ktoś coś wiedział o tym więcej z osób słabowidzących
0: albo... tak, to prosimy o albo komentarz, albo może jeszcze nawet w trakcie audycji o telefon.
1: Tak. Albo może dystrybutor, który by nas słuchał, może by zabrał w tej sprawie głos też.
0: To czekamy. Jeżeli jest ktoś z nami w tym momencie na odsłuchu z firmy ECE, to też byśmy prosili o kontakt.
1: Także teraz
0: to coś nam się tu wtedy rozjaśni w tej kwestii.
1: Tak, bo powiem, no niestety my, którzy no widzimy może trochę, może tak samo jak krety, to no cóż.
0: No to nie bardzo. Dobrze, nie Michale. Bardzo.
1: Przewijamy.
0: Co tam mamy dalej?
2: Wykryty rozmiar, wyświetlacz i kursor.
1: Chwila, bo musimy się teraz powrócić.
2: Obraz na żywo.
1: No, musimy znowu wejść do opcji, bo nam się siłą rzeczy po prostu wyszliśmy z tego.
2: Zarządza zakup profile, rozpoznaw wyświetlacz i kursor.
1: Tu skończyliśmy, schodzimy na dół.
2: Ustawienia menu.
1: Dobrze, wejdziemy, zobaczymy, co tam ciekawego.
2: Ustawienia menu. Język interfejsu użytkownika polski.
1: Język interfejsu użytkownika. To jest bardzo ważne, żeby sobie tam nic nie namieszać. Powiem, mi się kiedyś zdarzyło i to na Mówie w ośrodku, bo ten Mówie jest dla mnie dostępny cały. No to powiem, kiedyś sobie język zmieniłem i mieliśmy niezły ubaw z naszą panią Kasią, bibliotekarką. Bo zmieniłem go na szczęście na angielski.
0: A, no to tyle dobrego, bo jakbyś zmienił na jakiś taki nieco mniej znany, mógłby być problem.
1: Oj tak, więc na szczęście się tak nie stało. Schodzimy w dół.
2: Głos interfejsu, Jacek.
1: Jacek. No to myślę, że można pokazać w sumie, jak zmienić głos, żeby nam interfejs mówił troszkę inaczej.
2: Głos interfejsu, Jacek.
1: Tutaj mamy pana Jacka, schodzimy na dół.
2: Głośność efektów, głos interfejsu, Jacek. Głos interfejsu, Jacek.
1: Polecam jednak zrobić OK, w co po niektórych opcjach, no niestety przejście joystickiem nie działa.
2: Jacek.
4: Maja.
2: Jacek.
4: Ewa. Agnieszka.
1: No, przypuśćmy, że Jacek nam się znudził, chcemy, żeby Agnieszka nam czytała. Damy OK.
4: Głos interfejsu, Agnieszka. Głośność efektów dźwiękowych 100%. Suwak, zaznacz, by aktywować.
1: I oto, proszę Państwa, co słyszymy. Nagle urządzenie zaczyna nam czytać wszystko innym głosem.
0: Owszem.
1: No to jak myślisz, Michale, zostaniemy przy Agnieszce? Czy
0: możemy zostać. Będzie jakaś odmiana.
1: Dobrze.
4: No. Głośność efektów dźwiękowych
1: 100%.
4: Zaznacz, by aktywować.
1: Efekty dźwiękowe, czyli chodzi na przykład faktycznie o sygnał kamery i o ten słynny, piękny dźwięk, który sygnalizuje nam dźwięk, że nie możemy w tej chwili skanować, bo tekst jest w ruchu. To zostawmy na 100% jednak. Wychodzimy sobie przełożeniem joysticka w lewo.
4: Ustawienia menu. Ustawienia zaawansowane.
1: Ustawienia zaawansowane. Myślę, że zademonstrujemy je.
4: Ustawienia pewnie. Zaawansowane. Data i czas.
1: O, data i czas. To jest bardzo ważna opcja. Ja jednak wejdę, powiem, proszę Państwa, spróbuję sobie ten czas jednak wyregulować. Mamy 21.16. Ok, przewijamy się w prawo.
4: Data i czas. Dzisiejsza data. 13 maja 2020.
1: No, tu nic nie musimy zmieniać. Schodzimy w dół. Oczywiście wszystko robimy joystickiem.
4: Aktualny czas. 20.19.
0: O, no trochę nie taka godzina.
1: Więc dlatego miałem problem w eksporcie danych, bo otóż jak wygląda eksport, bo myślę, Michale, że o eksporcie chyba wystarczyła tylko informacja słowna, że są różne formaty, prawda?
0: Myślę, że tak.
1: Bo o imporcie, no w sumie mógłbym podłączyć Oriona i pokazać, bo urządzenie
0: to znaczy,
1: ma też możliwość.
0: Wiesz, Michale, my już robimy tu już o tym urządzeniu trzecią godzinę zaczynamy tak naprawdę. Nie wiem, czy. Więc myślę, że po prostu pokażmy te rzeczy najistotniejsze, bo trochę już czasu nam jednak schodzi na prezentacji tego urządzenia. Także,
1: dobrze.
0: Także przejdźmy się po prostu po tych opcjach i pokażmy jeszcze to skanowanie dobrze. Wielu stron, bo to okay. może być istotne dla naszych słuchaczy. A resztę, no, po coś te gdzieś tam jakieś instrukcje i rzeczy tego typu też są, więc każdy chętny będzie mógł sobie już, myślę, że reszty się dowiedzieć.
1: Myślę, że tak, warto, jeżeli poprosi się dystrybutora, czyli firmę ECE, ze spokojem doślą instrukcję. A no powiem, no o tym urządzeniu można jednak opowiadać, owszem. Bo jest rozbudowane. No to spróbujmy chociaż przestawić ten czas.
0: Dobrze.
1: Klikamy OK. Powiem, robię to po raz pierwszy, więc uwaga.
4: Ustaw czas. Godzina 20.
1: No, przesuwamy joystickiem w prawo.
4: Godzina 20.
0: To może w dół.
1: Może w dół.
4: Minuta 20.
1: Oj nie, chyba wiem. Godzina 20 i klikamy OK.
4: 20. Godzina 20. Minuta. Godzina. Góra. Godzina.
1: Jeszcze raz.
4: Góra. Godzina,
1: spróbujmy kliknąć 20, na pada.
4: 20. 21.
1: Jest! Czasami wystarczy kliknąć na joystick jako tak jak na padach, żeby po prostu zaznaczyć pewną opcję. I tutaj trzeba było tak zrobić. No, godzina 21.18, także teraz przechodzimy w lewo.
4: Godzina 20. Godzina. Oj. 20 minuta.
1: Jeszcze raz godzina, ustawimy mu na 21.
4: Godzina 21. Minuta 20.
1: 20 to mamy 19, także klikamy znowu na pada.
4: 20. 19.
1: I akceptujemy znowu kliknięciem na joystick.
4: Minuta 19.
1: I oto mamy już ustawiony prawidłowy czas.
0: I super.
4: Zatwierdź. Czas został ustawiony.
1: No.
4: Strefa czasowa. Strefa. Brytania. No. Brytyjski czas letni.
0: A i dlatego.
1: No to teraz już wiem, co muszę tu zmienić.
0: Tak,
1: proszę
0: no to teraz to już może tego nie zmieniajmy, bo teraz znowu ci się to przestawi, jak dasz strefę czasową inną. Ale już wiadomo, że to po prostu o to trzeba by było zadbać.
1: No dokładnie, bo widać, że jednak prezentacje uczą. Schodzimy w dół.
4: Automatyczna synchronizacja czasu przez internet. Włączone.
1: I jest taka możliwość, jest połączenie Evolva przez internet. Jeszcze tego powiem, nie testowałem.
4: Automatyczna synchronizacja czasu przez internet. Włączone.
0: I to chyba wszystko tutaj.
4: Dół. Wstecz.
1: Tak, i teraz...
4: ustawienia zaawansowane.
1: Jeszcze nie do końca, bo wychodzimy z tego.
4: Kalibracja, data i czas.
1: O, data i czas.
4: Kalibracja kamery.
1: Kalibracja kamery. Czyli tutaj ustawiamy sobie wszystkie parametry kamery. Można sprawdzić jeszcze.
4: Kalibracja kamery. Pełna kalibracja kamery.
1: Na szczęście jest tak ustawione.
4: Ponowna kalibracja kamery w pozycji A3. Wyczyść dane kalibracyjne w pozycji A3.
1: Podejrzewam, że warto by było jeszcze w razie co przeprowadzić do trybu A3 kalibrację.
0: To znaczy tak, do, w sytuacji, gdy nam coś przestaje tu działać, gdy nagle coś zaczyna działać gorzej, to pewnie przydaje się skalibrowanie tej kamery.
1: Oj, przydaje, ale my tutaj mamy już ustawione... O, ponowna kalibracja kamery w pozycji A3, czyli jednak jest.
4: Pełna kalibracja.
1: O, pełna kalibracja kamery. Czyli tutaj sobie zaznaczamy.
4: Rozpoczynanie, pytanie. Czy ekran jest podłączony do urządzenia i jesteś w stanie ustawić czerwoną linię?
0: A...
4: Będzie wyświetlona na ekranie urządzenia...
0: No to chyba lepiej tego nie robić.
4: Ten krok wymaga użycia wzroku.
1: Oj, tak. Oj, nie.
4: Nie, tak, nie. Proszę ustaw dokument kalibracji pod kamerą, jak wskazano na nim, lub wypełnij cały obszar widoku kamery płaskimi stronami z czytelnym, ostrym, wydrukowany tekstem znajdującym się również blisko ich krawędzi.
0: Czyli okay. Tu do tego lepiej chyba jednak użyć wzroku.
1: Jednak warto poprosić osobę widzącą, tak?
0: Tak.
1: To my teraz damy mu anuluj. O.
4: Proszę podłączyć kamerę do portu A3.
1: Dam.
4: Kalibracja kamery anulowana.
0: O.
4: Okej.
1: Okay. Udało się.
0: No szkoda, że nie ma jakiegoś takiego automatycznego mechanizmu.
4: Brak tekstu. Koniec dokumentu.
1: Nie ukrywam, ale... spróbuję to, jednak warto by było to jeszcze też wytestować, bo jednak zamierzam, tak jak mówiłem, zakupić to urządzenie, więc
4: zarząd, otwórz
1: także instrukcję. Z osobą widzącą warto to sprawdzić.
0: No pewnie.
4: Główne menu.
1: Jeszcze raz wejdziemy w główne menu.
4: Ustawienia menu. Ustawienia zaawansowane.
0: I cóż my tu jeszcze mamy?
4: Kalibruj bezprzewodowego pilota.
1: Kalibruj bezprzewodowego pilota. No tutaj nie trzeba, bo wszystko działa.
0: Bo działa.
1: Prawidłowo.
4: Wbudowany odbiornik Bluetooth włączony.
1: O! I to jest to. Bo, no nie, no jak wiadomo, pilot jest bez kabla, no to działa nam po Bluetoothie. Więc sprawdzimy tak jeszcze na krótko, co my tu mamy w prawo.
4: Wbudowany odbiornik Bluetooth włączony.
0: Tu na to
4: funkcjonalnościami.
0: Podejrzewam, że trzeba uważać, bo można to łatwo sobie wyłączyć.
1: Oj, tak. Więc dlatego wejdziemy. Ale jeżeli my tutaj mamy Bluetootha, to można tu do tego urządzenia podłączyć sobie bezprzewodowe słuchawki.
0: Ale czy ty, Michale, próbowałeś tego zrobić, tego dokonać?
1: Powiem jeszcze nie, więc...
0: No to właśnie jest... pytanie, czy rzeczywiście można, wiesz, bo to...
4: pomiędzy zdaniami.
0: Bo to nie zawsze tak, bo to nie zawsze to wszystko jest takie oczywiste. Ale
1: no
0: spróbować warto.
1: Czemu by nie?
0: No.
1: Więc teraz wejdziemy, zobaczymy jeszcze to zarządzanie funkcjonalnościami. Jeszcze tutaj mamy zarządzanie funkcjonalnościami, więc to chyba służy do jakichś różnych podzespołów sprzętu.
0: Zapewne tak.
4: Aktywowano Read Easy 6.
1: O, aktywowano Read Easy 6, czyli my tutaj mamy jakby różne opcje oprogramowania.
4: Aktywowano OmniPage.
1: Czyli tutaj możemy
0: są
1: sobie...
0: Są silniki, silniki OCR.
1: Tak, dokładnie.
4: Aktywuj OmniPage Asia Naddon. Aktywuj Vocalizer Expressive 6 Voice.
1: O!
4: Aktywowano Ibona Voice.
1: No jak widać... Można by było sobie z tego urządzenia naprawdę poaktywować co po niektóre jeszcze dodatkowe
0: pytanie,
1: opcje.
0: Pytanie, jak to jest z dostępnością i co tak naprawdę za tę cenę 12,5 tysiąca złotych, czy my rzeczywiście to wszystko dostajemy? To już podejrzewam, że musiałby się dystrybutor wypowiedzieć, albo mógłbyś go jeszcze ewentualnie dopytać i gdzieś tam też w komentarzu zostawić, no bo informacje, no bo wiadomo, Vocalizer to jest komercyjny syntezator, Iwona to jest też komercyjny syntezator, to wszystko kosztuje, no i pytanie, czy my w ramach tej ceny podstawowej plus pilot rzeczywiście to wszystko dostajemy.
1: Ja jeszcze myślę, że spróbujemy kliknąć aktywuj te Vocalizer Iwona Six Voice. Zobaczymy, czy... A nóż nam...
7: Ostrzeżenie. Błąd aktywacji licencji. Aha. Brak połączenia z internetem.
0: Czyli kurczę. Tu trzeba by było to przez internet aktywować.
1: Ale to jest... dobrze. Jeden port to jest HDMI, a drugi nam umożliwia połączenie się z routerem, z naszym
0: czyli
1: internetem.
0: To jest port RJ45.
1: RJ45, dokładnie.
0: Dobrze, Michale. Ja proponuję, żebyśmy jeszcze pokazali to skanowanie wielu stron. W takim razie.
1: Dobra. To w takim razie wychodzimy z tego. No i tutaj mamy tylko zaawansowane i o urządzeniu. I wyjdź. Mhm. Czyli o urządzeniu możemy jeszcze tak na szybko zobaczyć jego parametry.
7: O programie RIT-EASY. Brak aktualizacji na nośniku USB. Informacja o producencie. Licencji informacja o producencie. Vision IT International Ltd. Contact information. If you have any questions...
1: Vision IT.
0: To jest producent, tak?
1: Tak, brytyjski.
7: Licencje wolnego oprogramowania. Numer seryjny. Wersja oprogramowania 6.3.0.
0: No tak, i tu są informacje odnośnie tego, co mamy na pokładzie, jakie mamy oprogramowanie, w jakiej wersji. Bo i można sobie to porównać z tym, co nam producent dostarcza nowego, bo pewnie są czasem jakieś aktualizacje.
1: Dokładnie. Ja powiem jeszcze, dogadam się z dystrybutorem, czyli firmą ECE, co do reszty udogodnień Read Easy i Volva, co można jeszcze sobie doaktywować, podłączając i Volva do internetu.
0: Okej, okay. No to teraz przejdźmy jeszcze do tego skanowania wielu stron.
7: Tryb dokumentu, brak tekstu,
1: koniec dokumentu. Usłyszeliśmy fajny komunikat, brak tekstu. No to teraz zabieramy się do dzieła. No może weźmy sobie dla testów może książeczkę tą A3 albo kawałek A4, sekundkę.
0: Może wiesz co, może zróbmy to...
1: A4 lepiej.
0: Tak, może zróbmy to na tej A4.
1: Dobra.
0: Mamy to już sprawdzone, że nam to działa, a teraz to już nie chodzi przecież o to, żeby pokazywać jakość, bo jakość to już wszyscy znamy i wiemy, że to różnie działa, a na tej A4 było akurat całkiem dobrze, więc zobaczmy, jak to nam będzie się sprawdzało.
1: Dobrze. Wziąłem książkę, która najprawdopodobniej jest ustawiona w sposób odpowiedni, czyli najpierw ja zawsze wciskam przycisk skanowania jednej strony dla... po prostu
0: sprawdzenia,
1: dania mu też nazwy.
0: No to wciśnij.
7: Rozpoczęto, zrobiono zdjęcie.
1: Akurat anulowałem, bo mi się nie ten... O!
8: Szymon Nowak. Oddziały wyklętych. Fronda.
7: Koniec dokumentu.
1: I tu mamy
0: tytuł, wydawnictwo.
1: Tak, i teraz przewracamy jedną kartkę.
7: Rozpoczęto robienie zdjęć w trybie wielu stron. Dodawanie strony numer 2. Dodawanie strony numer 3. Przewróć kartkę. Dodawanie strony numer 4.
1: Patrzymy, czy nie mamy aby czasami dwóch kartek na raz. O.
7: Przewróć kartkę. Dodawanie strony numer 5. Przewróć kartkę. Dodawanie strony numer 6.
0: Jeszcze, żeby on sam chciał te kartki przewracać. To by było super.
1: To tak. Ale no to jest. Przewróć kartkę. Ale jak widać, prędkość skanowania
0: owszem,
1: jest zdumiewająca.
0: Owszem.
7: Dodawanie strony numer 7.
0: No tak, jeszcze może do 10 dobijmy i.
7: Przewróć kartkę. Dodawanie strony numer 8.
1: I machnę jedną specjalnie dwa razy, okay, żeby usunąć. Powiem, że to pierwszy raz wykonam tą opcję.
7: Przewróć kartkę. Dodawanie strony numer 9.
1: Zawsze skanowałem od nowa, tutaj patrzę, jest taka fajna opcja.
7: Przewróć kartkę. Dodawanie strony numer 10.
0: O, i to 10 na przykład może dwa razy.
7: Przewróć kartkę.
1: O, i widzimy, że urządzenie nam nic nie robi, ale żeby nam zaczęło niby skanować, musimy mu tylko rękę podłożyć, bo to jest na czujnik ruchu.
7: Dodawanie strony numer 11. Przewróć kartkę.
1: Okej, okay, i stop. I teraz klikamy gwiazdkę, czyli to jest anulowanie.
7: Zrobiono zdjęcia w trybie wielu stron.
1: To czytamy.
8: Fronda.
7: Strona 2.
8: OK, Łatka Radosław Krawczyk, zdjęcie na tylnej wyklejce PAPS, Resz Tomasz GZ11. Redakcja Leszek Wieliczko. Korekta Hanna Rybak. Skład i łamanie tekst projekt. Łódź. Copyright prawa autorskie by Szymon Nowak, copyright oby fronda.pl.
1: Przypuśćmy, to nas nie bardzo interesuje.
0: Tak, przejdźmy może po prostu, przejdźmy może do jakiejś jednej strony, żeby sobie ją zobaczyć, jak, co nam tam z tego wyszło.
8: Wyklętych, bez imion, nazwisk, stopni wojskowych i według zamysłów komunistycznych katów, także bez Boga. Oprócz opowieści o największych i znanych oddziałach ognia, łupaszki, orlika, żubryda czy zapory, opisałem też brawurową próbę ucieczki na zachód grupy Podkowy oraz dramatyczny trud przetrwania na bieżańskich bagnach Bruzdy. Przedstawiłem największe bitwy.
0: O, i coś tu nam Michała na moment wycięło, ale już jest.
8: Akcje rozbicia więzień w Kielcach i Krakowie, czy zatrzymanie rodziny Bieruta oraz wyjątkowe rajdy leśnych grup Brygady Świętokrzyskiej i zgrupowania Stolpecko-Nalibockiego. Opisałem konspirację Warszyca, śmierć Kotwicza z rąk NKWD-zistów oraz ohydną zbrodnię łup na ludziach Bartka. Starałem się nie unikać i nie przemilczać ani kontrowersyjnych zdarzeń, ani trudnych tematów. Z książki można się dowiedzieć o polskich akcjach na ukraińskie i litewskie wsie, o walce z partyzantką radziecką i komunistyczną, o spięciach wewnątrz oddziałów. Przedstawiając te wydarzenia...
0: No i jak widać, też jakość jest całkiem niezła.
1: O, jest. Jest. Tak. O, to prawda. Więc... Teraz spróbujemy zrobić to, co zrobię po raz pierwszy.
0: Czyli usunąć tę dodatkową 11 stronę, która jest w rzeczywistości 10.
1: Tak.
7: Zarządzanie stronami.
1: No i to chyba tu.
7: Informacja o stronie. Informacja o dokumencie. Idź do strony. Przesuń stronę. Usuń stronę.
0: O.
1: A jednak jest.
7: Odwróć stronę. Rozdziel strony książki.
1: O! To jest dobre, bo jak chcemy na przykład to mieć jednak podzielone, no to wciskamy i nam ładnie dziesiątkuje książkę.
7: Rozpoznaj stronę. Wstecz. Usuń stronę.
1: Usuń strony.
7: Usuń stronę. Odznaczona strona 1. Oddziały wyklęty.
0: A, bo tu trzeba zaznaczyć, którą...
1: Trzeba zaznaczyć, tak.
7: Z nową sowiecką okupacją polscy partyzanci podziemia niepodległościowego nazywani...
1: No to mamy tutaj stronę 11, czyli wciskamy joystick.
7: Zaznaczona strona 11. 7 marca Nil został aresztowany przez odznaczona strona 10. Walczący z nową sowiecką okupacją polscy partyzanci podziemia niepodległościowego nazywani żołnierzami wyklętymi pozostali sami.
0: I co? I teraz? Jak to zatwierdzić?
1: Okejem. O, jednak. Chwila.
7: Zaznaczone pytanie. Jeden strona zaznaczona. Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?
1: Już mówię, bo teraz to znalazłem. Trzeba przesunąć po prostu joystickiem w prawo.
0: Okej. Okay. Czyli jakby tym zatwierdzamy, zaznaczamy te strony, które chcemy usunąć za pomocą czego? Za pomocą wciśnięcia tego joysticka, tak?
1: Joysticka, tak.
0: I potem w prawo.
1: W prawo. I nam mówi, ile mamy usuniętych, czy zaznaczonych.
0: Tak, pyta, czy chcemy usunąć.
1: I teraz klikamy mu OK.
0: I usunięte.
1: No i już nasz dokument zawiera nam...
0: 10 stron.
1: 10.
0: Dobrze, Michale. O urządzeniu myślę, że jeszcze można by było mówić dużo, bo jest to rzeczywiście sprzęt rozbudowany i ma możliwości naprawdę całkiem spore. Też dla osób słabowidzących, jak widać, no my tego akurat nie będziemy w stanie pokazać, ale to w takim razie chciałbym jeszcze zapytać cię, to już nawet może po prostu kilka słów, gdybyś mógł na ten temat jeszcze powiedzieć. Jak, o ile to testowałeś, jak książkę z tego urządzenia wydobyć do komputera na przykład? Czy robiłeś już coś takiego?
1: Robiłem. Mianowicie trzeba zaznaczyć, znaczy trzeba wejść w menu tekstu, czyli wciskamy przycisk z narysowanymi trzema kreskami poziomymi od góry do dołu. I wybieramy przycisk, wybieramy opcję za pomocą joysticka o nazwie eksportuj. Klikamy OK bądź przesuwamy joystick w prawo i wybieramy nośnik, bo koniecznie musi być podłączony nośnik, na który to wyeksportujemy. Wybieramy odpowiedni folder, dajemy OK i wybieramy format, w jakim chcemy mieć owy tekst.
0: Okej.
1: Okay. Powiem taką ważną informację a propos też odskanowywania za pomocą tego sprzętu. U nas pani Kasia, szykując książkę na konkurs, mianowicie około 100 stron zeskanowała w przeciągu pół godziny. I mówi, były błędy, ale nie było ich tak dużo jak na skanerze.
0: No to może po prostu kwestia też skanera. Kwestia skanera i tu widać, że rzeczywiście to oprogramowanie, które jest zainstalowane w urządzeniu, potrafi korzystać z kilku silników OCR. A to też nie jest bez znaczenia, bo no, jeżeli mamy kilka tych silników, no to być może jest taka opcja, żeby tam on po prostu sobie automatycznie wybrał to, z jakiego będzie mu się pracowało najlepiej i najefektywniej. Nie wiem, jak to do końca działa od środka, ale rzeczywiście no, tam pokazałeś w zaawansowanych ustawieniach, że kilka tych silników jest, więc całkiem możliwe, że w podobny sposób właśnie to działa. Read Easy Evolve, przypomnijmy, cena z pilotem to jest ile? 12,5?
1: 12 tysięcy 12, równe.
0: Równe.
1: Bo 10 500 kosztuje sam Read Easy Evolve, a 1500 kosztuje sam pilot.
0: Mhm. I razem po prostu to będzie równe 12 tysięcy złotych.
1: I jeszcze ważna rzecz dla osób słabowidzących. Aha. Jeżeli chcemy mieć tekst na ekranie, mi tą możliwość proponowano, ale ja ją z wiadomych względów odrzuciłem, to po prostu dokupujemy sobie kabel HDMI już normalnie w jakimś MediaMarkt czy też Expert i mamy urządzenie naprawdę full wypas.
0: Tak jest. I wtedy jeszcze tylko jakiś monitor jest nam potrzebny. To już osoby słabowidzące będą wiedziały najlepiej, do czego sobie to podłączyć, żeby mieć po prostu pożytek z tego urządzenia.
1: Ja jeszcze tylko na koniec dodam jeszcze, że urządzenie jest naprawdę wartościowe i ja powiem wprost, jeżeli chcemy składać papiery o dofinansowanie, i nie wiemy, na co te pieniądze przeznaczyć, to ja bez wątpienia polecam na Read Easy Evolve'a, ale po prostu, jeżeli ktoś jest no po prostu molem książkowym i uwielbia czytać, to jest urządzenie w sam raz dla niego.
0: Dokładnie. Jeżeli, przede wszystkim, jeżeli też no, nie chce gdzieś tam być przykuty do tego komputera, do programu OCR, do skanera, a chce sobie mieć takie dedykowane urządzenie, które no, ja powiem tak, no zakup warto przemyśleć, bo nie jest to urządzenie tanie. Oczywiście wiadomo, mamy dofinansowania różnego rodzaju, ale no mimo wszystko nie jest to sprzęt najtańszy i też gdzieś tam trzeba wiedzieć, na co te środki będziemy wydawać. Natomiast jak mieliście okazję usłyszeć w naszej dzisiejszej prezentacji, urządzenie sprawuje się całkiem nieźle. Nie jest bez wad, nie jest bez błędów, nie dokona cudów, i nie sprawi, że każda książka, każdy tekst będzie w ogóle super idealnie rozpoznany, no bo tak dobrze to chyba jeszcze nic nie potrafi rozpoznawać tego tekstu, ale też nie jest, nie działa ono znowu aż tak tragicznie, jak się okazuje, jest tam w stanie rozpoznawać całkiem nieźle te teksty, zwłaszcza książek, zwłaszcza formatu A4, no z A3 było troszkę gorzej, ale też nie najgorzej z drugiej strony.
1: Też nie najgorzej, trzeba po prostu potestować, bo może trzeba książkę ułożyć, ja ją miałem akurat do siebie, może warto jednak ją ułożyć trochę na bok.
0: Tak jest. W każdym razie, no tak właśnie działa to urządzenie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to i nie zdążyliście ich zadać w trakcie audycji, bo być może nie słuchaliście jej na żywo, a dopiero z podcastu, albo z YouTube'a, albo z Facebooka, no to pamiętajcie. I są komentarze, można pytać, Michał na pewno tam zajrzy i będzie w miarę swoich możliwości odpowiadać na wasze pytania, prawda?
1: Prawda, ja powiem, zaglądam na stronę Tyflo Podcastu dość często, patrząc, czy czasami jakieś komentarze pod moimi audycjami wspólnymi, które na razie robiłem, czy o Orionie, czy o tenisie, czy teraz o Read Easy Evolve, o którym opowiadamy szczerze wspólnie. Michał zadaje pytania, ja staram się na te pytania jak najbardziej odpowiadać. I też dziękuję za pytanie, które padło w dzisiejszej audycji, bo było bardzo mądre i treściwe.
0: Dokładnie tak. Dziękuję ci bardzo, Michale, za udział w dzisiejszej audycji.
1: I ja również bardzo dziękuję. I powiem, jeszcze dodam, że dlaczego też tak dokładnie opisywałem, bo ja jestem osobą szczegółową, po prostu skupiam się na szczegółach, ale plus do tego zostałem poproszony przez dystrybutora, czyli przez firmę ECE, o wyłożenie kawę na ławę dosłownie, żeby wszystko podać na tacy, co się da.
0: Tak, i myślę, że nasza audycja spełniła tę rolę. Pokazaliśmy najważniejsze rzeczy i myślę, że jak ktoś posłucha sobie tego programu, to po pierwsze wyciągnie samodzielnie wnioski, czy to urządzenie jest dla niego, a po drugie, no, będzie w stanie tak mniej więcej już sobie wyobrazić i zapoznać się z tym, jak Read Easy Evolve działa. Michał Brajer prezentował to urządzenie, ja zadawałem różnego rodzaju wygodne bądź też mniej wygodne pytania. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
9: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
10: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas z nami, z Tyflo Podcastem. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj Tomasz Gdula. Witaj, Tomku.
11: No, witam serdecznie Ciebie, Alu. Witam wszystkich. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że mimo oporów jednak zdecydowałeś się przyjąć nasze zaproszenie. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tomkiem i mam nadzieję, że z Państwem również o naszych doświadczeniach związanych z korzystaniem z asyst w transporcie publicznym. Nie będziemy tutaj zajmować się jakimiś przepisami, regulaminami i tak dalej, bo to można sobie na stronach konkretnych przewoźników, czy też ogólnie w prawie przeczytać i dowiedzieć się, jeśli kogoś interesuje jakaś głęboka analiza tych kwestii związanych z prawem. My zajmiemy się kwestią praktyczną, to znaczy tym, jak te asysty można i należy zamawiać, na co należy zwracać uwagę, w jakich środkach transportu, jakiego rodzaju asysty obowiązują i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś

0: Tylko i wyłącznie asysty kolejowe.
1: Mm-hmm. Czy to były asysty oferowane przez jednego przewoźnika, przez kilku przewoźników, przez asysty dworcowe? Jak to wyglądało w twoim przypadku?
0: Na wstępie powiem tak, że jeszcze oprócz tego, że korzystałem z tych asyst kolejowych, to jeszcze potem w dalszej części tego programu dojdziemy, jak ewentualnie zamawiać te asysty, ale powiem tak, korzystałem tylko i wyłącznie z poziomu tak jakby pociągu i z przewoźników regionalnych, z TLK, czyli tanie linie kolejowe, Intercity i Express Intercity i ten najnowszy nasz Pendolino, przed niektórych kochany, przed niektórych znienawidzony.
1: No tak, to jak zwykle kwestie osobiste.
0: Dokładnie.
1: Nie wchodząc na razie jakoś tam bardzo w szczegóły, które z tych asyst oceniasz jakoś lepiej, które gorzej, czy też twoim zdaniem wszystkie te usługi asystenckie są świadczone na podobnym poziomie?
0: Ja powiem tak, tutaj oczywiście różne zdania mogą być na ten temat. Ja na podstawie moich dotychczasowych przeżyć, które miałem z tym związane, to nigdy nie spotkałem się z jakimiś negatywnymi wrażeniami w związku z zamawianiem tej asysty. Moje dotychczasowe wszystkie odczucia są pozytywne i ja bym to ocenił na dobrym, wysokim poziomie.
1: Mm-hmm. Rozumiem, że korzystałeś i w pociągach na zasadzie takiej, że gdzieś tam wsiadałeś do pociągu, ta asysta konduktorska cię odbierała, pomagała ci znaleźć miejsce, tak? I później przed stacją docelową ktoś się do ciebie zgłaszał, żeby w jakiś sposób ułatwić ci wysiadanie, tak? Na tej zasadzie?
0: Mm-hmm. Jeżeli jestem na znanym dworcu, który mam mniej więcej orientacyjnie obcykany, no tak, to jestem na tyle sobie w miarę sam poradzić, że do tego pociągu jakoś tam sobie wsiądę. Wiadomo, koniec języka za przewodnika, można się spytać, dokąd to pociąg, ewentualnie który wagon, tak, i mniej więcej jakoś sobie tam ewentualnie możemy poradzić. Z reguły tak jest, że jeżeli pojawiam się na peronie, to bez zamawiania wcześniejszej asysty obsługa pociągu przeważnie jest, że tak powiem, od razu pod ręką i pytają się, czy pomóc, czy na ten pociąg, czy jakiejś innej pomocy możemy od nich oczekiwać, tak? Mhm. Jeżeli, załóżmy, zakładając, że jadę z Krakowa do Gdyni, nie jadę bezpośrednim, ale mam jakąś przesiadkę w Warszawie, przykładowo, i mam mało czasu na tyle, że sam wiem, że mogę się nie wyrobić, to na pokładzie danego pociągu przy kontroli biletów proszę konduktora o jakąś pomoc i ewentualnie zorganizowanie asysty, żeby sobie tam szybko i sprawnie poradzić w przesiadce na drugi pociąg. Z reguły
1: i też,
0: tak,
1: jak rozumiem, nie ma z tym żadnego problemu. Ta obsługa składu zgłasza na dworcu, że będzie potrzebna asysta. Ktoś tam po ciebie przychodzi i pomaga ci przejść do następnego pociągu, tak?
0: Tak, dokładnie. Czasami było też parę razy tak, że konduktor czy tam... To wszystko wiadomo, zależy od człowieka, jaki kto ma charakter, jakie podejście do tego. Czasami były takie przypadki, że konduktor, a ja tam nigdzie nie będę dzwonił, nie będę nikogo zamawiał. On tam się deklaruje, podejdzie ze mną i też na tej zasadzie.
1: To sam konduktor, tak?
0: Tak jest.
1: No więc tak, ja tutaj, że tak powiem, dzieląc się swoim jakimś tam doświadczeniem, to ja korzystałam do tej pory z tych asyst składowych w pociągach Intercity. Mhm. Natomiast z dworców korzystałam z asysty na dworcu w Zabrzu, gdzie formalnie jej nie ma, bo też te asysty dworcowe jest wykaz taki, który opisuje te dworce, na których można korzystać z asyst, tych takich, które są oficjalne, przeszkolone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest też możliwość skorzystania z asysty w momencie, kiedy po prostu jesteśmy na danym dworcu i przy kupnie biletu Ja miałam taką sytuację, że zgłaszałam, bo tam potrzebowałam wsiąść do konkretnego wagonu. Pociąg stoi krótko. Obawiałam się, że idąc wzdłuż pociągu i pytając, który to wagon, po prostu najzwyczajniej się
0: nie
1: zdąży wsiąść. Tak.
0: Dokładnie.
1: Więc tutaj po prostu

0: kasjerka powiedziała, żebym podejść do pomieszczenia po prostu ochrony dworcowej i wtedy tam panowie ochroniarze jako asysta, taka powiedzmy, nie wiem, nieformalna, podeszli po prostu ze mną, wsadzili mnie do konkretnego wagonu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Zabrzu działa to w ten sposób, natomiast jak działa to na dworcach innych, gdzie tej formalnej, oficjalnej asysty nie ma, tutaj nie jestem w stanie jakby powiedzieć, bo korzystałam tylko tam. Natomiast właśnie z asyst tych jakby wykazowych, kolejowych korzystałam też we Wrocławiu i tam asysta, która była zamówiona i zgłoszona wcześniej, po prostu przyszła na peron do konkretnego wagonu po mnie, pomogła mi się przesiąść na inny
1: pociąg. Inny pociąg.
0: Tak, i już tam jakby oddając mnie pod opiekę składowi następnego pociągu, którym kontynuowałam podróż, więc tutaj jakby w tych dwóch przypadkach, jeśli chodzi o asysty dworcowe, ja odczucia mam jak najbardziej pozytywne. Natomiast co do tych asyst takich składowych, gdzieś moim zdaniem jest błąd ludzki, w tym sensie, że chyba działa źle sam ten proces zamawiania asyst, ale to może o tym powiemy jakby nieco szerzej w momencie, kiedy będziemy rozmawiali jakby o samym zamawianiu asyst. Chciałam się natomiast spytać Tomku, czy są takie sytuacje, kiedy można powiedzieć na pewno, że powinniśmy się zdecydować na zamówienie asysty, żeby nie narobić kłopotu sobie i ewentualnie obsłudze pociągu czy też dworca, a kiedy po prostu więcej jest komplikacji z zamawianiem tej asysty i spokojnie możemy sami jakoś tam sobie tą podróż, nie korzystając z niej, organizować. Jaka jest twoja opinia na ten temat?
1: Ja powiem tak. Jeżeli znam jakiś dany dworzec mniej więcej, wiem, że z przesiadką nie będzie problemu, mam na tyle czasu, że jestem sobie sam jakoś tam zorganizować przejście i ten jakiś wolny czas wykorzystać na to, żeby sobie przejść na inny peron, to wtedy jestem, że tak powiem, zdany sam na siebie, wiem, że sobie dam radę i nic nie kombinuję z żadną asystą, tak? Ale jeżeli jestem na jakimś nowym dworcu, którego w ogóle nie znam, to wtedy raczej dla własnego bezpieczeństwa lepiej poprosić o tą asystę, żeby się tam ładnie, składnie zorganizować i nie mieć żadnego problemu, tak?
0: Ja myślę, że z naszego punktu widzenia osób z dysfunkcją wzroku pewnie się zgodzisz ze mną, że takie sytuacje, kiedy warto jest skorzystać z asysty, to po pierwsze, kiedy mamy mało czasu na przesiadkę, że obawiamy się, że na przykład pociąg może nam się spóźnić i możemy mieć problem z tym, żeby się przesiąść na następny, to raz. Dwa, kiedy dworzec ma dużo peronów i może być taka sytuacja, że obawiamy się na przykład zapowiedzianej zmiany peronu na chwilę przed odjazdem, znaczy przed przyjazdem pociągu.
1: Tak,
0: i
1: oczywiście.
0: Obawiamy się, że sami nie będziemy w stanie szybko jakby przejść na ten peron właściwy. No i kolejna też taka sytuacja, kiedy jesteśmy w pojedynkę jako osoba niewidoma i mamy ze sobą duży bagaż. Też wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, kiedy powinniśmy się zdecydować na skorzystanie z asyst, ponieważ z tym asystentem zwyczajnie będzie nam się łatwiej z tymi dużymi bagażami szło, bo na dworcach, jeśli są to godziny szczytu albo ogólnie jest dworzec taki tłoczny, powiedzmy przy tych takich dworcach głównych, w dużych miastach najczęściej tak jest, gdzie i na peronach, i w korytarzach, i we wszystkich przejściach tych ludzi jest jednak sporo, osobie niewidomej z dużym bagażem, nie jest tak łatwo się poruszać.
1: Tak jest, poruszamy się jak po labiryncie, dobra, prawda?
0: Tak, zwracamy uwagę na siebie, musimy zwracać uwagę na bagaż, na to, żeby gdzieś tam nie zejść z krawędzi peronu, więc trochę tych rzeczy do pilnowania jest i myślę, że w takiej sytuacji też powinniśmy się zdecydować na skorzystanie z asyst. Oczywiście tak jak mówiłeś, oczywiście w zupełności zgadzam się z tobą, że w momencie, kiedy znamy dworzec, kiedy jest powiedzmy, nie wiem, jeden peron albo mamy dużo czasu na przesiadkę, wtedy też wydaje mi się, że nie ma jakoś powodu aż tak bardzo za tą asystą chodzić. Myślę, że też taką sytuacją, kiedy nie ma sensu zamawiania asysty tej takiej wewnątrz pociągu, są pociągi prowadzące wagony nienumerowane miejsca, no bo tak naprawdę w tym momencie, gdzie usiądziemy, tak naprawdę nie ma to jakiegoś specjalnego znaczenia. Nie musimy szukać konkretnego wagonu, nie musimy szukać konkretnego miejsca. Wystarczy po prostu, że wsiądziemy do pociągu i zajmiemy któreś z wolnych miejsc, prawda?
1: Dokładnie. W przypadku numerowanych pociągów to jest całkiem inaczej, ale to też nie jest jakiś tam największy problem, mówię. Zawsze zapytać można.
0: Tak, bo za tym można usiąść na jakimś wolnym miejscu i po prostu, kiedy przechodzi konduktor, sprawdzając bilety, po prostu poprowadził nas na nasze. Wtedy w sytuacji, kiedy nie mamy tej asysty zamówionej.
1: Ale w tym przypadku, który teraz powiedziałaś, że jeżeli siadamy na pierwszym, lepszym miejscu, nie ma też problemu, że a pan siedzi na innym miejscu, weź się pan przesiądź, tak? Ja się jeszcze z tym nie spotkałem. Ewentualnie jak ktoś przyjdzie, będzie miał pana miejsce, to proszę zwolnić, ewentualnie się wtedy przesiąść. Także ja w tym przypadku nie miałem żadnych złych, negatywnych rzeczy.
0: Więc tak jak mówimy, jest część takich sytuacji, które jakby bardzo ułatwi nam zamówienie wcześniejszej asysty, a są takie, w których w zupełności wystarczy bieżący kontakt właśnie z obsługą pociągu czy też autobusu, bo o tym też troszeczkę będziemy później mówić na koniec. Teraz chciałam przez chwileczkę porozmawiać z tobą jeszcze o tych asystach, bo tak szerzej powiedzieliśmy o tych dworcowych. Natomiast jak wyglądają te asysty w składach pociągów? I ja tutaj powiem, że korzystałam właśnie w pociągach Intercity i w Pendolino raz. Mogę powiedzieć tak samo jak ty, że w przypadku właśnie już od momentu kontaktu z tą załogą konduktorską wszystkie te asysty nie budziły najmniejszych zastrzeżeń. Ci pracownicy pociągów byli bardzo chętni do pomocy i z takim bardzo zdroworozsądkowym podejściem, bez takiego przesadnego jakiegoś
1: narzucania się.
0: Tak, narzucania i tak dalej. Pytali przeważnie, w jakiej formie pomoc jest mi potrzebna i tutaj dokładnie tyle akurat, co jeśli było potrzeba gdzieś tam odłożyć bagaż, na przykład właśnie w przypadku Pendolino miałam taką sytuację, to pani na początku ten bagaż zabierała, przynosiła mi przed stacją docelową i właściwie na tym jakby jej rola się kończyła, no bo tam miejsca można znaleźć samodzielnie. Natomiast w Intercity na ogół to się ograniczało właśnie do znalezienia konkretnego miejsca w konkretnym wagonie i później przed stacją docelową też zgłaszała się obsługa, żeby pomóc mi wysiąść. Bo u nas niestety nie ma komunikatów w pociągach, po której stronie będzie peron i ja zawsze obawiam się tego, że po prostu otworzę sobie drzwi nie po tej stronie w momencie, kiedy nie będzie ktoś wysiadał, tak?
1: Więc no to się niestety właśnie często zdarza, choć już są jakieś składy, które sygnalizują, na którą stronę mamy wysiadać. Niestety z tymi drzwiami, tak jak wspomniałaś, owszem, sygnalizacja dźwiękowa jest, ale ona tylko wtedy jest, kiedy drzwi się zamykają i otwierają. Sam miałem ostatnio taką sytuację. Wysiadałem na dworcu bodajże w Robczycach. Tutaj to jest Podkarpacie, w okolicy Dębicy. I pociąg się zatrzymał, wjechał sobie na peron, akurat nikogo nie było. Asysty sobie też nie zamawiałem, bo jakoś miałem ten robczycki dworzec opanowany. Bo zresztą tam nie ma co opanowywać. Dwa perony, jeden w remoncie, także wysiadamy na jednym peronie. Otworzyłem sobie drzwi, no i gdyby nie to, że miałem rozłożoną laskę, no to wysiadł, byłem po prostu na torowisku na kamyczkach, także. Ale kwestia sygnalizacji, na którą stronę mamy wysiadać, powoli też się zmienia. Powoli się pojawiają składy, że sygnalizują daną stronę do wysiadania.
0: I właśnie wydaje mi się, że takie sytuacje no niestety są dosyć niebezpieczne, dlatego warto w momencie, kiedy zajmujemy gdzieś tam miejsce w wagonie, powiedzieć obsłudze konduktorskiej, nawet jeśli nie zamawialiśmy asysty wcześniej, żeby przy wysiadaniu ktoś po prostu z nami był, bo dopóki jest tak, że sami sobie otwieramy drzwi i nie ma tej sygnalizacji, no to jakby tak naprawdę poza takimi dworcami ludnymi, gwarnymi, gdzie po otwarciu drzwi, no jakby mamy niezbitą pewność, że otworzyliśmy po prawidłowej stronie, no to jednak lepiej nie ryzykować wysiadania, bo można wysiąść na sąsiedni tor, tak?
1: Dokładnie.
0: Dobrze, to myślę, że tutaj w kwestii tych asyst to chyba tyle, bo cóż więcej, jeśli chodzi o tą obsługę konduktorską, jak wsiadanie, zajmowanie miejsca, ewentualny bagaż i wysiadanie na stacji docelowej. Chciałam się zapytać, Tomku, czy z każdym przewoźnikiem kolejowym możemy skorzystać z asysty? Są tacy, którzy nie świadczą tych usług.
1: Cały czas będę nawiązywał do tego, że nigdy nie korzystałem, że tak powiem, zamawiając asysty telefonicznie przez stronę internetową. Zawsze, jeżeli była taka potrzeba, aha, robiłem to z poziomu pociągu, prawda? Przez konduktora. Straciłem względu jeszcze raz. Możesz jeszcze raz mi zadać pytanie, niestety gorączka, robi swoje.
0: Tak, tak. Ja tutaj pytałam, czy spotkałeś się z taką sytuacją, że nie wiem, tobie czy komuś z twoich znajomych, któryś z przewodników jakby nie świadczył asyst, odmówił, mówiąc, że podając, że takich usług nie świadczą i w związku z tym będziesz musiał sobie jakoś tam ty czy ktoś, kogo znasz, radzić sam.
1: Znowu chyba mam jakiś problem.
0: To znaczy ja ciebie słyszę dobrze, ale nie wiem, czy ty mnie słyszysz jeszcze.
1: Aha, słyszałem końcówkę, czy możemy sobie radzić sam. Jeżeli dobrze rozumiem, czy jeżeli asysta była zamówiona, tak, a potem się okazuje, że na danym dworcu...
0: Nie. Pytałam, tak? Czy spotkałeś się z taką sytuacją, że któryś z przewoźników kolejowych po prostu odmawia tych asyst, nie świadczy takich usług w twoim przypadku albo w przypadku kogoś ze znajomych? Czy taka sytuacja miała miejsce, czy zawsze te asysty były?
1: Tak jak powiedziałem, z mojego doświadczenia nie miałem z tym nigdy problemu. Wszystko odbywało się na tym dobrym poziomie. Jak najbardziej słyszałem po znajomych, również z grupy takiej WhatsAppowej, transportowej, że niekiedy te problemy były. Tak jak w twoim przypadku asysta
0: była. Tak, ja właśnie zaraz będę o tym opowiadała. Tak?
1: Tak jak powiedziałaś, że tak jak w twoim przypadku, że asysta była zamówiona, ona się nie pojawiała, tak? Ja takich niemiłych, przykrych doświadczeń odpukać nie miałem, także no myślę, że chyba tyle w tej kwestii.
0: Jasne. To ja tutaj, że tak powiem, przez chwilę podywaguję. Nie wiem, czy to jest kwestia jakichś procedur, które powinny być poprawione. Czy to jest błąd ludzki po stronie tych osób, które przyjmują zlecenia? Czy to jest kwestia tego, że gdzieś tam później ta informacja nie trafia do osób, tak, które powinny ją odbierać? Natomiast ilekroć zamawiam jakby asystę, dokonuję oczywiście wszystkich formalności zgodnie z wymogiem.
1: Procedurami.
0: Tak, w momencie, kiedy przewoźnik życzy sobie zamówienia asysty najmniej tam na 48 godzin przed wyjazdem, ja tą asystę zgłaszam wcześniej. Podaję oczywiście datę, podaję godzinę, podaję stację, na której, że tak powiem, ta asysta składowa ma mnie odebrać i tak dalej, i tak dalej. I po prostu nie wiem, dlaczego tak jest, że ta asysta się nigdy nie zgłasza. To znaczy nigdy na te kilka razy, które zamawiałam, ta asysta jakby składowa, która gdzieś tam ma mnie odebrać z peronu do konkretnego tam wagonu, odprowadzić na miejsce i tak dalej, i tak dalej, ona się po prostu po mnie nie zgłasza. I tak jest za każdym jednym razem. Nie wiem, co jest tego przyczyną, natomiast wygląda to tak, że ja po prostu już wtedy, żeby nie uciekł mi pociąg, wsiadam do jakiego bądź wagonu i po prostu idę przez pociąg i szukam konduktora. Przeważnie mam jakąś torbę, jeszcze jak jesteśmy we dwójkę z torbami, z laskami, no nie jest to zbyt fajne. I generalnie zastanawiam się właśnie, bo oczywiście kiedy tak się zdarzyło za pierwszym czy tam drugim razem, no to stwierdziłam, że to jest przypadek, tak? Że gdzieś tam powiedzmy ktoś tam nie przekazał czegoś tam, czy ktoś tam zapomniał i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie po prostu jeśli tak jest za każdym razem, kiedy zamawiam tą asystę, no to coś nie gra zdecydowanie i właśnie zastanawiam się, czy to jest kwestia jakichś procedur takich, które są nie do końca takie, jak powinny być. Na przykład nie dalej jak teraz w nowy rok miałam zamówioną asystę w jedną stronę tą w pociągu do Wrocławia, na dworcu we Wrocławiu i tam później jeszcze w kolejnym pociągu i z powrotem na 1 stycznia na powrót. I od asysty, która była 1 stycznia w powrotną drogę, towarzyszyła mi w składzie już tym z Wrocławia, dowiedziałam się, że z tego centrum asyst została informacja przekazana, że obie asysty mają być 1 stycznia. Więc mogłam sobie czekać na dworcu w Zabrzu na asystę tą składową no, do nowego roku. Także
1: no tak.
0: Wydaje mi się, że gdzieś tam powiedzmy powinna być też taka chyba jakby dodatkowa procedura zabezpieczająca, żebyśmy mieli możliwość jakiegoś sprawdzenia czy potwierdzenia przed wyjazdem, czy ta asysta na pewno jest zgłoszona, jest przekazana i tak dalej. Warto też sobie jakoś tam chyba w tej sytuacji, ja już teraz nauczona doświadczeniem, w ten sposób będę robić, że zapisywać sobie numer tego zgłoszenia, bo w momencie, kiedy zgłaszamy w tym centrum asyst, to otrzymujemy po wypełnieniu tamtego formularza numer naszego zgłoszenia i po prostu chyba będę robić w ten sposób, że w dzień wyjazdu za każdym razem będę sprawdzać, czy to zostało przekazane i czy rzeczywiście w takiej treści, w jakiej ja tą asystę zamawiałam, to zgłoszenie zostało przekazane dalej.
1: O ile jest to możliwe do sprawdzenia?
0: O ile jest to możliwe, tak. Więc właśnie też się zastanawiałam się w momencie, czy jest też taka możliwość jakiegoś reklamowania, żeby ktoś, kto tam całym tym interesem zarządza, po prostu wiedział, że to tak czasami hula, a czasami nie. I generalnie jak do tej pory nie udało mi się ustalić nic w tej kwestii, więc jeśli ktoś z Państwa ma jakieś doświadczenie, jeśli reklamował, to poprosiłabym ewentualnie w komentarzach o taką informację. No cóż, to jak widzę tutaj z naszych doświadczeń, przynajmniej twoich i moich, wynika, że nie zawsze warto zamawiać asystę z wyprzedzeniem. Czasami lepiej po prostu już będąc w pociągu, dopiero wtedy sobie jakoś tam ją organizować.
1: Tak, ja myślę, że chyba ty, oczywiście podkreślę znowu, powtórzę się kolejny raz. Na podstawie moich doświadczeń, jeżeli wsiadam na danej stacji, znam dworzec, wiem mniej więcej co gdzie jest, wsiadam sobie do pociągu, siedzę sobie i wysiadając na niezdanej stacji, wiem, że będę miał problem w trakcie kontroli biletów, ładnie poprosimy, czy jest możliwa asysta, żeby nam ktoś pomógł, raczej z tym nie ma problemu. Oczywiście wracając jeszcze do tego wykazu asyst krajowych, tutaj po audycji na spokojnie mam linka i odpowiedź. O właśnie, to też musimy tę kwestię poruszyć a propos tak. Reklamacji. Choć nie była to reklamacja składana jako tako, że nie było tej asysty, że miałem jakiś problem w pociągu. W sumie rzecz dotyczyła aplikacji Inter... Jak to się nazywało? IC Mobil Navigator, tak. Coś tam był, chodziło o kwestię zakupu biletu niewidomego z przewodnikiem. Pisałem tam parę razy, odpowiedź uzyskiwałem. I myślę, że pod ten adres można spokojnie w razie czego co do reklamacji się kontaktować. W miarę szybko odpowiadają i na koniec... Może pod, jeżeli audycja się już ukaże na stronie Tyflo Podcastu, powrzucam odpowiednie linki, jak ktoś będzie miał potrzebę skorzystania, wszystkie ewentualne procedury, jak należy zamawiać, gdzie zamawiać, co trzeba zrobić i będą po prostu na stronie Tyflo Podcastu linki umieszczone.
0: Jasne. Czy w takim razie masz informacje odnośnie tego, w jaki sposób możemy te asysty zamawiać? Odnośnie numeru, pod który możemy dzwonić do centrum, czy też jakichś form zamawiania internetowych?
1: Te drogi kontaktu, które ja znam, to jest infolinia telefoniczna, krajowy numer 19757. Mhm. I strona internetowa, nie chcę teraz skłamać, ale...
0: To może wkleimy też później informację,
1: no
0: będzie
1: no
0: za każdym razem
1: audycji
0: do sprawdzenia. Dobrze, to myślę, że tutaj w kwestii takich, jeśli mówisz, że będziesz wklejał też link, pod którym będzie można reklamować, czy to asysty, czy to zakupy biletów, to...
1: Znaczy to będzie po prostu i adres mailowy do biura obsługi przewoźnika.
0: Jasne.
1: W tym przypadku to jest chyba PKP ICA.
0: Aha, rozumiem. Dobrze, to w takim razie myślę, że tutaj możemy sobie wrócić do tych kwestii związanych z zamawianiem asyst. Jeśli zamawiamy asystę telefonicznie, na jakie aspekty powinniśmy zwracać szczególną uwagę? To znaczy, jakie informacje powinniśmy zawrzeć, żeby w tym formularzu, żeby ta asysta była zgodna z naszymi oczekiwaniami? Mhm. Oczywiście wiadomo, że wszystko gdzieś tam w granicach zdrowego rozsądku i nie możemy wpisywać do formularza, że chcielibyśmy gdzieś tam z asystą dworcową po drodze zahaczyć jeszcze o kawę, bo tutaj to gdzieś tam powiedzmy dobrej woli tych asystentów pozostaje, czy będą mieli czas i ochotę gdzieś tam nas ewentualnie podprowadzić, jeśli mamy dłuższy czas pobytu na dworcu. Natomiast z takich rzeczy, które musimy wpisywać do formularza, to na pewno jest data, na jaką chcemy zamówić asystę. Jeśli zamawiamy
1: tak
0: jedną stronę, to tylko w jedną. Jeśli w dwie, to podajemy obie daty z dokładną godziną odjazdu pociągu, prawda?
1: Tak jest. Warto też tam uwzględnić rodzaj niepełnosprawności. Czy to jest narząd ruchu, czy to jest narząd wzroku.
0: Żeby asysta wiedziała, na co ma być przygotowana, prawda? Czy to ma
1: dokładnie
0: być jakiś wózek i winda, czy tylko podprowadzenie z pociągu do pociągu na przykład.
1: Tak jest, bo jeżeli osoba na wózku, no to wiadomo, czy jakaś platforma, czy jakieś tam inne udogodnienia, prawda, z tym związane.
0: Mhm. Więc podajemy wszystkie dane. Jeśli mamy kupiony wcześniej bilet, to i zamawiamy tą asystę składową, tak to nazwijmy roboczo, to podajemy też wagon i numer miejsca, na którym
1: miejsca siedzącego, tak jest.
0: Bo tutaj... Tak?
1: Stacja odjazdu, stacja przyjazdu, ewentualnie w jakim mieście dana asysta ma być, na jakiej stacji oprzelotowej, że tak powiem, będziemy się przesiadać.
0: Czyli te informacje są od nas wymagane i im skrupulatniej podamy je, tym lepiej powinno to wszystko zadziałać, przynajmniej w założeniu. Mówię tutaj o tym numerze wagonu i numerze miejsca w momencie, kiedy wsiadamy do pociągu, żeby nie było tak, że ktoś tam będzie na przykład wśród wielu pasażerów, bo na różnych
1: szukał po całym
0: wsiadamy,
1: składzie,
0: tak.
1: Dajmy na to Tomasza Gduli.
0: No więc o to właśnie chodzi, albo też, żebyśmy my w momencie, kiedy zapowiadają nam na przykład, że tam wagony 11-13 będą na początku, a tam nie wiem 16-17 na końcu, wiedzieli też mniej więcej w jakim, jeśli nie korzystamy z tej asysty dworcowej, bo tak jak mówię, nie wszędzie one są, wiedzieli też mniej więcej w jakim,
1: na jakim poziomie
0: obszarze peronu się
1: tego
0: ustawić. Tak.
1: Dokładnie.
0: Cóż jeszcze tutaj można powiedzieć? No to chyba wszystkie dane, które przekazujemy, tak jak mówił Tomek, rodzaj niepełnosprawności i też jest dla asyst istotny. Aha,
1: o ile dobrze pamiętam, jest tam numer telefonu, czasami się kontaktują telefonicznie.
0: Tak, proszą nas o podanie naszego numeru telefonu, kontaktują się. Aha, i jeszcze w kwestii takich, jeśli wysiadamy z asystą i powiedzmy gdzieś tam potrzebujemy nie przesiadać się do kolejnego pociągu, tylko to jest jakby ostatnia stacja, na której kończymy naszą podróż koleją. To też, jeśli jest taka sytuacja na przykład, że potrzebujemy wyprowadzenia nas z dworca, czy tam podprowadzenia gdzieś na zewnątrz do taksówki, czy jakiegoś przystanku znajdującego się pod dworcem, ogólnie do wyjścia z dworca, to tego typu informacje też warto podać, żeby ci asystenci mogli sobie po prostu zarezerwować na nas troszeczkę więcej czasu.
1: Tak. Nawet jeżeli tego nie zgłosimy, z reguły nie ma z tym problemu, z jakimś podprowadzeniem do taksówki. Wspomniałaś ostatnio w trakcie wcześniejszej wypowiedzi o jakiejś ciasteczku i kawie. Przesiadałem się ostatnio w Warszawie, jadąc z Bydgoszczy. No, zresztą z przygodami wielkimi, ale to już nie o to chodzi. Miałem bodajże chyba godzinkę czasu. Panowie naprawdę zapytali, czy może jakieś ciasteczko, czy do toalety, także było podejście naprawdę.
0: O, to ja mogę to samo powiedzieć właśnie o obsłudze z Wrocławia, bo właśnie najdziwniejsze w tych moich asystach w tamtą stronę, jakby jadąc do Wrocławia, było to, że ta w pociągu nie została poinformowana, a ta na dworcu we Wrocławiu, tak? Więc tutaj panowie, kiedy się zgłosili, też zapytali, czego będziemy potrzebować tam i czy gdzieś tam mają w międzyczasie nas zaprowadzić, więc też skwapliwie skorzystaliśmy, podchodząc sobie tam do jednej restauracji, bo mieliśmy jeszcze, przeszło tam pół godziny, więc nie było sensu, żeby stać i czekać na peronie na następny pociąg, ale tak jak mówię, no to jest, wydaje mi się, że zależy od tego, na ile po prostu asystenci mają czas, bo jak mają także kilka osób pod rząd gdzieś mają przeprowadzić i tak dalej, no to też nie ma za bardzo co liczyć na to, że będą z nami akurat spacerować po dworcu, więc...
1: Dokładnie.
2: Tutaj, my tymczasem mamy telefon, przerwę wam na moment, bo Paweł jasne. Jest na linii.
0: Dobry Panie wieczór, się. Witamy.
3: Dobry wieczór.
1: Witam
3: serdecznie. Jeśli pozwolicie, tak powiem, jasne. Moje trzy grosze względem asyst. Ja do niedawna byłem nie tyle przeciwnikiem, co po prostu uważałem, że nie jest mi to potrzebne. I powiem szczerze, że korzystałem z tych asyst raczej tak w ramach jakiegoś testu, aby się przekonać, jak to się sprawdzi, jak to będzie wyglądało, czy będę zadowolony, niezadowolony, jakie są ewentualne niedociągnięcia i tak dalej. I powiem wam całkiem szczerze, że chyba los tak zdarzył, nie będę tutaj opowiadał całej historii, ale w momencie, kiedy pierwszy raz w życiu korzystałem z tej asysty dworcowej, to znaczy generalnie była to asysta w takim aspekcie, że były poinformowane wszystkie, że tak powiem, części składowe tego mojego połączenia.
0: Czyli i te w pociągu, i te na dworcu.
3: I te w pociągu, i te na dworcu, i te w następnym pociągu. I na szczęście, że się tak stało, dlatego że jechałem porannym pociągiem Pendolino z Wrocławia do Warszawy i na ten pociąg Pendolino musiałem jeszcze dojechać ze swojego miejsca zamieszkania. I zaplanowałem sobie podróż tak, aby mieć około pół godziny na przesiadkę, co powinno w zupełności wystarczyć. Z uwagi na to, że była jakaś tam awaria na kolei, no to moje opóźnienie zaczęło się bardzo zwiększać, aż doszło do tego momentu, że trzeba było przytrzymać Pendolino na to z tego względu, abym się zdążył przesiąść. No i sytuacja była na tyle złożona, że dzwoniła już do mnie ochrona dworca, że nawet kierownik pociągu Pendolino już dostał mój numer od ochrony dworca i się ze mną kontaktował, gdzie ja jestem. Gdyby tego nie było, no to ten pociąg by na pewno nie został dla mnie przytrzymany, ani pociąg, którym ja jechałem, z którego miałem się przesiąść na owo Pendolino, nie zostałby skierowany na inny tor, czyli po przeciwnej stronie peronu, jakby naprzeciwko tego Pendolino, tak, że przesiadka była drzwi. Więc to był pierwszy raz, kiedy ta asysta się sprawdziła bardzo pozytywnie. Tego samego dnia jechałem do Warszawy, właśnie jak już wspomniałem, przyjechałem do Warszawy. Przyszli, jak ja to nazywam, smutni panowie, czyli ochrona dworca, bo mnie to się wydaje, że ta asysta dworcowa to zawsze do tego jest sprowadzona ochrona. Oczywiście w sytuacji, kiedy nie może to być drużyna pociągu. Mam na myśli tutaj to, że nie ma jakiejś specjalnej komórki, tak jak mamy na przykład na lotnisku.
1: To się zgadza, tak jest.
3: No właśnie. Także no absolutnie nie chcę tutaj jakiegoś siać defetyzmu i tak dalej, no ale nie możemy od tych ludzi oczekiwać, że oni są jakoś szczególnie przeszkoleni, jeśli chodzi o podejście do osób niepełnosprawnych. No i ci ochroniarze tak, są po prostu bardzo
0: są
3: różni.
0: Ale są pełni dobrych chęci i zaangażowania, tego na pewno nie można im odmówić.
1: Tak jest.
3: Jest z tym różnie.
1: Do stopnia, jak przychodzi, jak to Paweł powiedział, dwóch smutnych panów, biorą pod pachy i w locie, nie dotykając ziemi, ruszamy nóżkami. No. To bywa, że zostajemy niesieni po prostu w górze.
3: Ale właśnie do czego zmierzam. W Warszawie przyszli panowie, zaprowadzili mnie nawet na przystanek tramwajowy, jako że nie znam dworca centralnego i okolic. Powiedziałem, jaki tramwaj, w którą stronę chcę jechać. Wszystko było ok. Przyznam szczerze, że no jakoś nie byli tym faktem szczególnie uradowani, ale nie było problemu. Wracając, wysiadłem na przystanku tramwajowym, zadzwoniłem sobie na tą ochronę dworca, bo gdzieś tam miałem jakiś numer. Pani mi na początku odmówiła, ale ja powiedziałem, że ja mam tą asystę i tak dalej, tylko po prostu no, jak zejdę, to i tak nie wiem, w którą stronę się kierować. W takim razie zapytała, ile mam do pociągu, i powiedziałem, kazała mi chwilę poczekać i oni faktycznie już po mnie przyszli na ten, że tak się wyrażę, peron tramwajowy, bo tak to w Warszawie, na Warszawie Centralnej wygląda. Zaprowadzili mnie tam na mój peron i powiedzieli, że oni mają bardzo dużo zajęć, tam jakieś osoby niepełnosprawne, bo akurat tego dnia były jakieś uszkodzone platformy dla wózkowiczów i tak dalej. No i że mam sobie czekać. I tutaj ząk, bo przyjechał pociąg i ci państwo po mnie nie przyszli. No więc ja, ponieważ raczej dosyć dobrze sobie radzę, doskonale wiedziałem, jakim pociągiem, na który peron przyjedzie i tak dalej, więc wstałem, ruszyłem sobie wzdłuż składu.
0: Ale czekaj, czekaj, Paweł, pozwolisz, że ja ci jeszcze wejdę w słowo na chwilę. Ty już czekałeś na ten pociąg na peronie, czy gdzieś
3: tak,
0: tam?
3: Tak, na peronie. Ja sobie, oni mnie posadzili na jakimś tam krzesełku i powiedzieli, że jak będzie się zbliżała godzina odjazdu, to oni po mnie przyjdą, więc pociąg wjeżdża. Ja tam, powiedzmy, te pół minuty jeszcze siedzę, no ale powiedzmy, pociągi na dworcu centralnym stoją tam, powiedzmy, od 5 do 10 minut, raczej dłużej nie.
1: Ale krótko.
3: No więc stwierdziłem, że no, sorry, ale taki
1: do
3: mamy klimat, że trzeba samemu się ogarnąć, tak? No jak tutaj, oczywiście jak się podniosłem, to jakiś tam współpasażer, jakiś starszy człowiek od razu mnie tam złapał pod rękę, ja tu panu pomogę. Konduktor mnie tam z daleka wypatrzył. Oczywiście ponarzekał na tych ochroniarzy, bo on był poinformowany, że będę jechał jako osoba niewidoma, prawda, ale że ktoś mnie do tego pociągu przyprowadzi, tak się nie stało, więc tam trochę sobie ponarzekaliśmy, no i jakby tutaj ten warszawski etap się zakończył, przy czym ja w asyście, jeszcze będę mówił o tej asyście, jak to wygląda z poziomu strony internetowej, bo ja właśnie tak zamawiam zawsze asystę.
0: O, super, bardzo fajnie.
3: Jednoznacznie wskazałem, że we Wrocławiu w drodze powrotnej nie potrzebuję asysty, że jej nie chcę. Ale wysiadam na dworcu we Wrocławiu, to już taka była godzina 20, a to było lato, tam to był, powiedzmy, tam 28 chyba czerwca, więc piękna pogoda, ciepełko i tak dalej. No i zjawili się panowie, którzy powiedzieli, że a, myśmy tutaj akurat komuś pomagali, to my tutaj pana też zaprowadzimy. No i zaprowadzili mnie na peron, z którego miałem jechać. No i tak się zakończyła ta moja pierwsza przygoda z asystą. Także no, suma summarum, wszystko pozytywnie, aczkolwiek przyznam szczerze, że gdyby to był jakiś inny dworzec, no powiedzmy sobie, że Warszawa Centralna, jeśli chodzi o perony i tak dalej, to jest stosunkowo prosta, więc nie ma tam jakichś tam trudności. Sam dworzec może jest dosyć rozbudowany i tak dalej, no ale nie miałem takiej potrzeby. Natomiast kolejne jakby przygody z asystą to same pozytywy. Ostatnio właśnie, tydzień temu jechałem również tam akurat do Katowic i byłem ciekawy, jak będzie wyglądała asysta w Katowicach. No więc tutaj sytuacja się w pewnym sensie powtórzyła, bo wysiadam we Wrocławiu, tam panowie podeszli. Zeszliśmy do tunelu i pan pyta właśnie, czy chciałbym skorzystać z toalety, czy coś sobie kupić. Ja mówię, że nie, tutaj wszystko jest ok. Zaprowadzili mnie do poczekalni dworcowej, usadzili mnie. No i ponieważ miałem godzinę niemalże do przesiadki na następny pociąg, no to powiedzieli, że po mnie przyjdą. No więc ja tam, jak wiadomo, jakaś ciążeczka na uszach, te sprawy. Minęło tam 45-50 minut, przyszli, dzień dobry, ochrona dworca, pan tutaj ma taki pociąg, ja mówię tak, poszliśmy, wsadzili mnie do pociągu, no w Katowicach również przy wysiadaniu, już gdy stanąłem tylko w drzwiach pociągu, jeszcze przed wyjściem na peron, jakaś pani mówi, dzień dobry, ochrona dworca, tutaj panu pomożemy.
1: Już czekali.
3: No i tutaj są pewne takie niedociągnięcia tego, że ci ludzie nie są przeszkoleni, tak? Bo z jednej strony, okej, jedną ręką trzymam laskę, za drugą ręką, albo z drugą ręką ktoś mnie łapie za tą drugą rękę, albo co gorsza, łapie za laskę. Więc zwracam na to uwagę, że no, ci ludzie są faktycznie pełni dobrych chęci, chcą jak najlepiej, ale czasem no, wychodzi różnie. Ale zostałem akurat na dworcu w Katowicach. Ja mam taką sytuację, że do miejsca swojego zamieszkania odjeżdżam z autobusowego dworca podziemnego, więc trzeba tam sobie zjechać, więc de facto nie jest to już teren dworca kolejowego, ale no jest to jakaś tam ich jurysdykcja, więc mnie zwieźli, zaprowadzili na stanowisko, posadzili na krzesełku, no i sobie poszli, tak? W drodze powrotnej, ponieważ miałem transport, to w Katowicach asysty nie chciałem. Asysta czekała we Wrocławiu, panowie mnie zaprowadzili do pociągu, którym miałem jechać. No i tutaj wszystko jakby pozytywnie. Wiadomo, że ci ludzie są różni, tak? No, jedni są bardziej tacy otwarci, akurat w Katowicach, a ochrona była przesympatyczna, pani tam pożartowała ze mną, poopadała mi historię swojego, prawda, zatrudnienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w drodze powrotnej we Wrocławiu to jacyś tacy smutni faktycznie panowie byli. No ale wiadomo, że tutaj nie humor jest sprawą priorytetową, tylko jakby no, to, jak ta asysta zostanie ogarnięta. No i teraz kwestia strony internetowej. Otóż tak, nie będę tutaj jakoś szczegółowo się w to wdrażał, w sensie co
0: ale
3: i jak.
0: Ale wdrażaj się, wdrażaj.
3: Nie, wdrażał się w takim zakresie, że jak wejdziemy, w ogóle tak, nie wiem, czy jest jeszcze jakaś inna strona, która jakby taki bezpośredni link, adres internetowy, który sobie możemy wpisać, taki on oczywiście jest. Natomiast chodzi mi o to, że tą asystę, jeśli zamawiamy przez www, nawet jeśli nie korzystamy z pociągów spółki PKP Intercity, to zamawiamy ją przez stronę PKP Intercity, tak? Czyli wchodzimy sobie tam na www.
0: Paweł, ja tylko chciałabym tutaj doprecyzować. Nie ma znaczenia to, z jakim przewoźnikiem później będziemy jechać, tak?
3: No zgadza się.
0: Okej, okay, dobra, to kontynuuj.
3: Tak. Wchodzimy sobie na stronę, tam wybieramy chyba na link tam dla pasażera, czy tam dla pasażerów i później jest tam dla osób niepełnosprawnych. Tam jest informacja o ulgach i tam o asyście, czy tam o jakichś tam udogodnieniach. No i tam mamy informację, że asystę możesz zamówić dzwoniąc pod numer tam ble, ble, ble. Nie wiem,
1: tak
3: czy
1: to
3: jest
1: tak.
3: Ten, co Tomek podał. Czasem
0: 19777, tak? Dla przykładu.
3: No być może. Aczkolwiek nie jestem przekonany, że to nie jest czasem jakiś warszawski numer, natomiast ja, ponieważ zdecydowałem się, że
0: ten formularz to... Warszawski też jest, ale ogólnie obowiązuje wszędzie ten, który już podawaliśmy.
3: No więc właśnie.
1: Bez kierunkowego na Warszawę bezpośrednio połączy bez problemu.
3: Ja, ponieważ byłem jakby zdecydowany na wypełnienie sobie tego formularza, no to tam jakby ten numer gdzieś tam usłyszałem jednym uchem, wpadł, długim wypadł, tak? Klikamy sobie na link, otwiera nam się nowa strona i mamy do wpisania wszystkie dane, które są istotne dla naszej podróży. Oczywiście ja tutaj zakładam sytuację, że już mamy bilet. Ponieważ ja jechałem pociągiem Intercity, no to tutaj obowiązuje rezerwacja miejsc, w związku z czym miałem numer wagonu i numer miejsca. I teraz tak, jest tutaj pewien ząg. My możemy sobie... Jeśli na przykład potrzebujemy więcej niż jednej asysty, jest tam taki przycisk dodaj połączenie i możemy sobie to połączenie dodać. Ale na liście stacji, ponieważ nie wpisujemy nazwy stacji, tylko wybieramy sobie z listy, że jedziemy na przykład z Wrocławia do Katowic, ale jeśli do tego Wrocławia skądś przyjeżdżamy, tak jak ja, to niestety nie mamy na liście stacji, z której ja przyjeżdżam. Także nie wszystkie stacje w kraju są na tej liście. W związku z tym jakby ja wybieram sobie tylko to połączenie Wrocław-Katowice, podaję sobie datę odjazdu z Wrocławia wraz z godziną i datę przyjazdu do Katowic wraz z godziną, podaję numer wagonu, numer miejsca, tak jak tutaj Tomek wspomniał, rodzaj niepełnosprawności, osoba niewidoma, osoba tam niesłysząca, osoba nieporuszająca się samodzielnie, coś tam jeszcze jest jakby do wyboru na tej liście. Wybieramy
1: tam jest jeszcze bagaż chyba nawet.
3: No też. Właśnie, wybieramy opcję, czy posiadamy duży bagaż, tak lub nie. I jest miejsce na uwagi. I w tych uwagach ja właśnie tam sobie napisałem, że tam
0: przyjeżdżam
3: stąd a stąd, numer pociągu i przewoźnik o tej godzinie na dworcu i prawdopodobny peron. No bo powiedzmy wiem, jaki to był peron, więc nie było problemu, aczkolwiek okazało się, że przyjechałem na inny. Natomiast oni wszystko wiedzieli, tak? I teraz tak. Jakby podsumowaniem tego formularza jest działanie matematyczne, czyli wiadomo, taki tam przed botami jakiś jakieś tam zabezpieczenie, dodawanie bądź odejmowanie, żadna tam skomplikowana rzecz. Wpisujemy sobie ten wynik, wysyłamy formularz i teraz tak, klikamy